0: powiedzmy, nieco większym wyzwaniem, żeby na nie odpowiedzieć.
1: To może coś, wiara, religia, jeśli Bóg jest, to dlaczego go nie ma?
0: Moim zdaniem nie ma na przykład.
1: Nie ma.
2: Sativa czy Indica?
1: O.
2: Indica.
1: Oho. A tak się zawsze zapominam. I indyka to ta bardziej wyciszająca czy pobudzająca?
2: Indyka to jest to bardziej wyciszająca, wydaje mi się.
1: No to zaraz cię tutaj Tomu zweryfikuję. Zaraz cię wyjaśni, bo on się zna tutaj.
2: Przynajmniej takie mam.
1: Zobaczymy, czy z ciebie taki znawca, taki bakuś tutaj.
0: Czy to pewnie był kobietą?
2: Bakuś do kieszonki.
0: Kopernik nie był kobietą.
2: Jak nie?
0: Nie był.
1: Sativa energetyczna.
2: Energetyczna. W ten sposób.
1: No teraz to mieszanki są chyba popularne, nie? Najczęściej się...
2: Nie wiem, wszystko i tak jest pyskane chemią, że...
1: Czyli sati energetyczna, a Indi kładzie na kanapę, jak to Tomu napisał. A co jeszcze tu? Jakieś pytanka? Podrzucajcie pytania, żebyśmy ich tak już od razu zestresowali czymś, na przykład, żeby się tutaj zaczęli jąkać z przejęcia. No... Musimy ich potraktować tak, jak się traktuje nowych w celi, jak przychodzi taki właśnie świeżak jeden z drugim i się tu wypytujemy. Grypsujesz? No. Teraz. Kopernik był jezuitą. No tak, tak, jak pisze KGB Rut. Pytanie, czemu kobiety i mężczyźni zdradzają? No to takie pytanie tutaj od Czesia.
2: Pytanie, szczerze, ja odpowiem, że nienawidzę osoby, które... zdradzają. To jest dla mnie bycie szmatą, bycie kurwą. To nie szanuję totalnie czegoś takiego. To jest brak zasad. Takie jest moje zdanie.
1: Czyli zaufanie się liczy dla ciebie. Zaufanie to platyna w zbiorze wyższych wartości.
2: Tak.
1: No i bardzo dobrze. To szanuję. Szanuję. Też nie lubię fałszywych kurw.
2: No bo jeżeli się wchodzi jakby w związek, tak, no to jakby no... Po co się wchodzi w związek, jeśli ma się ochoty jakby popęd do innej osoby? No nie rozumiem. Jakby to jest takie... To jest takie... Ciężkie do poruszenia.
0: Ja myślę, że ludzie zdradzają na przykład, czy no wiadomo, powodów może być wiele i to tak naprawdę to każda pojedyncza jednostka to jest inny bądź chociażby z ogółu w miarę tam określony powód, także to ciężko określić, ale myślę, że nie wiem, no nie z przywiązania emocjonalnego do innej osoby albo no z popędu seksualnego to raczej mężczyźni, to fakt, to tak raczej trochę w naturę już trochę, no to w naturę jest pisane, tylko to już kwestia pojedynczych jednostek, czy ktoś to jest w stanie kontrolować, bo to nas to odróżnia od zwierząt tak naprawdę. Ale myślę, że właśnie głównie to nieprzywiązanie emocjonalne do drugiej osoby.
1: No kobiety myślę też zdradzają, bo
0: oczywiście.
1: Bo im się chce po prostu, tak, bo popęd i tak dalej.
2: Szukałem bolca.
1: Tak się z kobiet czasami się robi, takie istoty uduchowione, które nawet jak zdradzą, to po prostu w nich uczucia buzują i pogubiły się w miłości. A myślę, że kobietom tak samo jak facetom się po prostu czasami chce, nie? No, tutaj dużo osób was posądza, że jesteście trollami tak naprawdę. Wiecie, kim jest troll?
0: Znaczy, no tak, wiem, ale jakby no...
1: Taki podpuszczacz, że udaje na przykład kogoś innego, nie? Że zadzwoniliście i zgrywacie tutaj, że o, jestem nowy, zadzwoniłem, pogadać, a tak naprawdę jesteście jakimiś starymi wyjadaczami z jakiegoś karaczana tutaj i...
2: Nie, ale wydaje mi się, że nic jakby...
1: że nie daliście tu powodu, żeby tak myśleli, tak? No ja też tak myślę. O, coś tu nagle na momencik zerwało. Halo, halo?
2: Halo.
1: No, przywróciło połączenie. No ja też się dziwię trochę, no to ja was nie odbieram jako troli, tylko słuchacze tak mają, że zaraz jakieś teorie spiskowe muszą tu sobie poukładać, nie? I wiesz, i tutaj w Sherlocków się bawić i tu, ja tu wiem, kim oni są, to są trolle, to jest trolling. Ale piszą, że świetny trolling, to więc...
0: Ja powiem tak, ja jestem akurat osobą, która lubi rozmawiać, lubię na przykład ożywioną dyskusję, czy wymianę poglądów, oczywiście wszystko kulturalnie, jedynie na tej zasadzie, dlatego też zdecydowałem się tutaj dzisiaj przyjść.
1: Myślę, że będziesz miał niejedną okazję. Spróbujcie sobie obaj odsłuchać starszych audycji, to poczujecie zaraz klimat radyjka i zobaczycie, jak tu się zachowujemy, jacy tu ludzie dziwni różni dzwonią. Mamy tutaj przeróżne wynalazki. Mamy tu komunistę, zbawiciela, różnych hakierów, różnych też takich normalnych ludzi. Przedsiębiorców, nierobów, rubasznych, grubasów i cichych chudzielców i psychopatów, którzy dzwonią i się modlą na antenie, wierzących, niewierzących, wszystkich tu mamy. No. Tak więc też się na pewno jakoś wstrzelicie.
2: Ja to bym chciał porozmawiać sobie w czteroczy z neonazistą. To jest taka wisienka na torcie. Chciałbym porozmawiać z takim neonazistą.
0: Czy mogę pomóc?
1: A co, no, jesteś neonazistą, hackermenie?
2: Nie, właśnie chciałbym się zapytać, w co taki neonazista wierzy? Jakie ma poglądy neonazista? Bo jednak nie żyjemy w czasach 1940, powiedzmy. Jest 2020, Hitler nie żyje. I w co oni dalej sobie wierzą? Co oni sobie dalej wymyślają? Nagle myślą, że znowu Niemcy powstaną.
0: Czwartą Rzeszę zbudują.
2: Czwarta Rzesza.
1: Może im po prostu imponuje postać wujka Adolfa i uważają go za wybitnego męża stanu, który bardzo trzeźwo i radykalnie podchodził do wielu spraw i chciał tutaj poukładać tak jak trzeba. I żeby nie było niepełnosprawnych, żeby nie było brudów rasowych różnych, żeby był czysty świat pracowitych ludzi, którzy wspólnie budują socjalizm narodowy. A ci tacy gorsi rasowo to pomagają tam, tylko mają jakieś takie drobne role, skasują ci bilet gdzieś tam i tak znają swoje miejsce. Nie wiem, tak się śmieję. A widzieliście na przykład film On wrócił?
2: Nie.
1: No też rewelacyjna komedia. No to koniecznie, zobaczcie, rewelacyjna książka i rewelacyjny film na podstawie książki On wrócił. To jest komedia, ale taka gorzka komedia i dająca do myślenia o Hitlerze, który się objawia nagle we współczesnych Niemczech. Wraca po prostu. Jakimś cudem wrócił prawdziwy Adolf Hitler. I wszyscy go biorą, że to taki komik, że on udaje tego Adolfa. Na początku tak myślą wszyscy, a on stopniowo jakby pnie się w górę i porywa ludzi za sobą.
0: Nie wiem, nie jestem raczej zbytnio kinomaniakiem, ale w sumie to czasem się na coś skuszę.
2: Czarny humor jest najlepszy.
0: No to z pewnością. Ale tak jak mam, w sensie postać Hitlera dla mnie zawsze była postacią dość ciekawą. I ze względów historycznych, i ze względów na powiedzmy takich ogólnych, jakbym to miał nazwać, bo jednak większość osób, myślę, że znaczna większość, będzie miała go za zbrodniarza wojennego czy psychopatę. Aczkolwiek no jednak z takiego mojego trochę innego punktu widzenia, to jednak jestem pełen podziwu, bo doprowadził siebie do władzy wręcz dyktatorskiej, moim zdaniem. I przecież wszystko było pod jego dyktando. I no gdyby, powiedzmy, parę nie takich przykrych zbiegów okoliczności w historii, no to mógłby przecież i przejąć całą Europę. A to, że chciał czyścić, powiedzmy, swoją rasę, to czy jest na pewno dobre, to są już opinie podzielone. Na przykład, no ja jestem trochę zdania bardzo kontrowersyjnego, nietypowego, że moim zdaniem bezsensowne mi się wydaje na przykład wydawanie 600 tysięcy złotych, 700 tysięcy złotych, czy nawet miliona złotych na tych zbiórkach na jakąś chorą osobę, która i tak, powiedzmy, ma rzadką chorobę, jest upośledzona, nie ma na przykład władzy w nogach, ma jakieś raka, choroby. Oczywiście już samego raka można przecież wyleczyć i myślę, że to jest choroba warta jednak podjęcia walki z nią, ale w przypadku, kiedy na przykład na taką osobę, bo nie jestem tutaj zbytnio obcykany w tych tematach chorób i biologicznych, ale powiedzmy bardzo schorowaną, ciężkie, rzadkie choroby śmiertelne, ona jest niezdolna do normalnego, samodzielnego życia, to moim zdaniem wydawanie miliona złotych na tą osobę jest troszeczkę bezsensowne, bo powiedzmy pożyje jeszcze pół roku, rok i umrze. No to wiadomo, że to jednak jest osoba, to jest życie ludzkie, to ma uczucia i tak dalej, ale te pieniądze też można by zainwestować w inny sposób, a na przykład jednocześnie dążylibyśmy do jakiejś idealizacji społeczeństwa w ten sposób, że te osoby z defektami, powiedzmy, no już nie mówię tu o osoby z chorobą Downa, bo to też jednak da się z tym żyć, ale nawet z czymś takim, no to im mniej osoby było w społeczeństwie, tym z czasem by się ich pojawiało coraz mniej, ponieważ tak bardzo nie pilnowalibyśmy tego, żeby o nie dbać i ich trzymać przy życiu. To ja wiem, że to jest bardzo kontrowersyjne, dla niektórych wręcz agresywna czy rasistowska, nie wiem jak to nazwać, opinia, no ale takie jest moje zdanie w tym temacie.
1: No, nie ulega wątpliwości, że postać Hitlera fascynuje w jakiś sposób nas. Nawet niektórzy się do tego nie będą przyznawali, ale coś takiego, no nie bez powodu się nakręciło o nim tyle filmów. Nie bez powodu są jakieś ruchy, grupy ludzi, którym takie widzenie świata w jakiś sposób imponuje. Sam ten film, on wrócił, jest też ciekawy pod tym względem, że ta postać Hitlera nagle zaczyna mówić bardzo z sensem, oceniając naszą aktualną rzeczywistość. Tą wylewającą się z telewizora głupotę tych ludzi, takich no głupkowatych, to tak trochę to wygląda, jakby ktoś bardzo trzeźwo myślący, mroczny i taki w gruncie rzeczy zły, ale cofnął się do idiokracji w czasie i zastał tu taką idiokrację, gdzie ludzie są zidiociali dosyć mocno, żyją, no, zatracili w sobie pewne cechy, które można by uznać za cenne. Jakiś taki, nie wiem, jak to nazwać. No, ten Hitler jest bardzo poukładany, zdyscyplinowany, zdeterminowany. No, wiecie, o co mi chodzi, że tak czuję się, że to jest ktoś w gruncie rzeczy, że to jest ktoś, nie? Na tle tego takiego społeczeństwa byle jakiego, mocno wymieszanego kulturowo, on jest jakąś taką z czymś takim wprowadzającym stabilizację. To jest właśnie ciekawe w tym filmie, że można go bardzo różnie patrzeć na niego. Dodatkowo jest jeszcze prześmieszny, to jest naprawdę bardzo dobra komedia, ale nie głupia. Tak więc polecam wszystkim film i książkę On wrócił. Bardzo. Nie, ja, Jacku z Australii, ja mówię o Hitlerze tym filmowym, tego prawdziwego nie znałem, nie wiem, czy był poukładany, ale też są jakieś takie cechy, które mogą ludziom imponować, no tam, nie wiem, wegetarianizm, to, że był wegetarianinem, jakaś miłość do własnego narodu. Też Hitlera można bardzo różnie oceniać, zależnie od tego, czy jesteś

0: ktoś pytał.
1: No, ktoś pisze o piekło pierwszej wojny, ciężkie dzieciństwo. No, Hitler tego dzieciństwa najlepszego nie miał przecież. Znaczy, no, bo i przecież była historia, że ksiądz go uratował przed utonięciem. Potem on tam przecież marzył o tej, nie wiem jak to się nazywa, AWS, nie mam pojęcia, coś tam dałem, coś mi się tego kojarzyło. No przecież to Akademię Sztuk Pięknych, czy na malarstwo chciał iść, a w pierwszej wojnie światowej ponoć ciężko mi stwierdzić, czy to faktycznie, czy to jest fakt historyczny, czy tylko plotka, pogłoska, że ponoć stracił lewe jądro.
0: No jest taka opowieść, nie wiadomo,
1: i
0: czy to
1: że było. Opowiadali ponoć jego koledzy, czy no koledzy, żołnierze, tam powiedzmy z jego okopu, że miał ogromną nietolerancję na ból i że krzyczał, zwijał się z bólu.
0: Taki delikutaśny był?
1: Możliwe.
0: Bardzo wrażliwy w gruncie rzeczy człowiek. Bardzo wrażliwy artysta i bardzo się bojący zastrzyków, który zafundował całemu światu horror i hekatombę totalną.
1: Aż mi się tak przypomniało, to nie wiem, czy wiesz, co to jest SNL, czy to jest ten takie skecze amerykańskie Saturday Night Live.
0: Tak, bardzo lubię też.
1: Tak, to aż mi się przypomniało postać Chada, gdzie jego największym strachem było to, że po prostu kutas odpadnie.
0: Tutaj do użytkownika miłość, nienawiść. Musisz trochę zluzować, jak chcesz tutaj być w radyjku i sobie z nami gadać, bo tak za bardzo się tutaj miotasz. Ja rozumiem, że możesz tam nienawidzić lewactwa i LGBT, ale to nikogo to nie boli, bym powiedział. Nikogo to, wiesz, nie wzrusza, tak jak tutaj napisałeś. Raczej nie lubimy, jak ktoś tutaj jest zbyt agresywny, bo tu też się tam nie miziamy pytkami po szyjce jakoś szczególnie. Często są zażarte dyskusje, ale to chodzi o to, żeby tam się za bardzo nie miotać, nie grozić, nie wyzywać i tyle, i będzie dobrze, nie? Tak więc.
1: No to z jednej strony, jeśli nienawidzi takich tematów, a takie tematy powiedzmy padają, no to nikt mu przecież nie każe słuchać tego. Bo tak przyjść, żeby kłócić się i obrażać, czy tam wyzywać, rzucać kurwami, to też jest bez sensu moim zdaniem.
0: Nie, no tutaj nie promuje, znaczy. Różni ludzie mają tu różne zdanie, no i staramy się w ten sposób tutaj sobie funkcjonować. Rozmawiamy, dyskutujemy i są tacy, którzy będą bardzo niechętni do tego ruchu LGBT, będą krytykowali różne, będą wyłapywali różne niefajne zachowania tych tam homoseksualistów na paradach i tak dalej. Na przykład Zenon, który często w tym temacie się wypowiada, a ktoś inny będzie bronił i myślę, że to jest ciekawie wtedy, bo no spoko, miłość, nienawiść, spoko, nie? No, to, bo chodzi o to, że wtedy jest ciekawiej, bo sobie możemy tutaj podyskutować, poniezgadzać się fajnie i iskrzy, co, i coś się dzieje, są emocje, a tak w jakimś tam Radio Maryja, czy jakieś media narodowe, czy tam Gazeta Wyborcza, no to zawsze to na jedno kopyto jest i jest jedna linia obowiązująca i jak napiszecie komentarz jakiś nieprawomyślny, to was albo zbanują, albo zakrzyczą i inni, no i to takie nudne trochę, nie? No, co za przyjemność się utwierdzać w swoich przekonaniach tylko i wyłącznie. Lepiej je czasem skonfrontować, albo się wymienić nimi, albo spróbować przekonać kogoś do czegoś. To jest ciekawie, nie? Wtedy. A Adolf to jest taki mem. Kurczę, chyba mało jaka postać w historii. To jest, mnie to ciekawi jako człowieka, który tam się jakoś interesuje reklamą, propagandą, takimi rzeczami. Internetem, memami, no że to jest bardzo memiczna postać, która się pojawia i w grach komputerowych, i tyle filmów, i jakieś skecze, i no po prostu jest wszechobecny. Można powiedzieć, że Adolf Hitler po śmierci żyje po prostu, że funkcjonuje. Nie chcę tu przerównywać absolutnie do Jezusa czy kogoś takiego, ale to trochę na podobnej zasadzie działa, że on funkcjonuje w świadomości, że pojawia się jako bohater, raz śmieszny, raz

0: raz straszny, raz tragiczny, jak w filmie Upadek. Na różne sposoby się go pokazuje. Można, nie wiem, jest seria Epic Rap Battles of History, gdzie też Adolf Hitler rapuje. Jest Adolf Hitler kontra Lord Vader, nie? I rapują, i disy na siebie układają. No, no wszechobecny jest, można powiedzieć.
1: Właśnie chciałem...
0: Głośniej, o, za siódmej góry cię słychać, za siódmej
2: znowu,
0: rzeki.
2: Znowu?
0: No, musisz
2: mnie
0: tam...
2: teraz zapisywać?
0: Znowu jakoś cicho. Nie wiem, z czego to wynika.
2: Teraz może...
0: No nie, jesteś tak o połowę za cicho mniej więcej. Weź tam, a nie możesz sobie tam w Windowsie podgłośnić po prostu na głośniczku?
2: Może dobra. Teraz?
0: Bez zmian.
2: Kurczę, nie da rady.
3: Może teraz?
4: Znacznie lepiej.
0: Teraz lepiej, jeśli to ty mówiłeś. No.
3: Chciałem powiedzieć o tym filmie Upadek, Downfall. Jest to mega film, naprawdę. Mnie się mega podobał. I naprawdę go polecam, nie? To jest chyba najlepszy film wojenny z jakby udziałem Adolfa, nie? Jako postać jakoś taka. Naprawdę. Jakby było pokazane. Jaki też był słaby w pewnych momentach.
0: No, on się zaćpał i myślę, że jego organizm i mózg się już popsuły całkiem i stąd różne kiepskie decyzje. Nie układałbym tutaj jakichś tam na przykład teorii spiskowych, jak niektórzy, że sterowany był i że stąd wynikały jego tam złe decyzje na końcu różne. Raczej myślę, że po prostu zniszczyły go używki dosyć mocno i go ten Morel, ten szarlatan, tak podtruwał i w rezultacie dobrą robotę jakby zrobił, że podtruwał tego Hitlera i go wyniszczał, uzależniając go od ciągle nowych mieszanek narkotyków. W ogóle ponoć niemieccy żołnierze ostro ćpali, oni tam jak na amfetaminie byli, coś, w ogóle jakieś piguły dostawali, to była taka przećpana armia dosyć i to też się mogło w pewnym momencie zemścić. No dzisiaj też pilotom się czasami daje różne wynalazki. Miłość i nienawiść. Tutaj się nikt nie śmieje z Aspergera, może w tym sensie, że się śmiejemy, że ja mam na przykład, nie? I ktoś tam i się też zaczął deklarować, że też ma. Myślę, żeby się tu znalazło z paru Aspergerowców, więc tutaj bez spiny.
3: No. Ja mam pytanie, do której trwają te radia, tak na dzień, nie? Na dzień jakby...
0: Zwykle zaczynamy, jak coś się dzieje, a często się dzieje, to od 21. Nadajemy w górę i to tak, wiesz, rekord mój to 13 godzin na antenie na przykład. No sporo, nie?
3: Sporo.
0: Z innymi nadającymi to różnie, 2 godzinki, 3 godzinki, raczej jesteśmy długodystansowi i siedzimy sobie, dopóki jest fajnie, dopóki się tam gadka klei. I coś tu troluje miłość i nienawiść chyba, bo tak, taki jakiś trollerski ton trochę ma. Ale nieważne, potrolować też można. Dopóki się tutaj nie nawalamy maczugami po głowie, to można i trollować. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, odsłuchajcie sobie archiwum najlepiej i to wam da dużo do... myślenia w takim sensie, że skumacie, o co tu chodzi i może polubicie i będziemy sobie gadali jeszcze na antenie. A tymczasem ja powoli będę się z wami żegnał, tak więc dzięki za ciekawą rozmowę i coś na koniec, jak chcecie powiedzieć, to bardzo proszę.
4: Jak no to mówią? Wszędzie w domu, ale dobrze najlepiej.
0: Tak to się...
3: No? Ja chciałbym powiedzieć, że dziękuję, no bo no 55 minut, no to trochę czasu jednak jest, żeby wytrzymać ze mną. Trzeba mieć też trochę cierpliwości. No i chciałbym pozdrowić mojego kumpla Pawła.
0: Pozdrawiamy Pawła zatem. No to co panowie, to do następnego. W takim razie śledźcie, co tu się dzieje i wpadajcie jeszcze.
4: Chętnie.
3: Dobrze. Dziękuję. Dobrej bardzo. Nocy. Do widzenia, na razie.
0: Cześć. Hej. a wysłuchacie luźnych gatek w nocnym radiu. I powoli się będziemy szykowali spać. No, ja już chyba nie zasnę, zaraz znów będzie kogut piał. Też dla... No, pojawiają się nowe osoby i stąd może różne czasem nieporozumienia. Ktoś jeszcze tutaj nie do końca wie, jak to wszystko działa, jaki klimat i tak dalej. To tak na wszelki wypadek informuję, że nocne radio nie rządzi się żadnymi prawami, nie ma żadnej misji, wszystko się może zdarzyć. Może na przykład jakiś, nie wiem, jakiś wariat zadzwoni się i się nagle tu zacząć modlić. To wszystko tu się może zdarzyć, no.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
5: Można o coś powiedzieć?
0: Można coś powiedzieć? Można. A co pan chce tak, powiedzieć? Co pan chciał powiedzieć?
5: Chciałem się tylko zapisać na tej audycji, bo to jest wiekopomna audycja jakaś pewnie znowu.
0: Jak
5: i
0: każda.
5: Chciałem pozdrowić wszystkich i tych dzwoniących, i niedzwoniących, i słuchających.
0: Każda jest wiekopomna. A już tak, te, do tak, których tak. ty... Nie, przepraszam, tylko te, do których ty dzwonisz, to są audycje wiekopomne wtedy.
5: Tak, wiem, dziękuję.
0: Co tam
5: chcesz
0: słychać? Tak, tak. Coś tam dzwonisz, wygłupiasz się coś ostatnio? Można coś nowego na kanale twoim znaleźć?
5: Właśnie nie mam czasu, bo teraz na dzień pracuję, to wiesz, po południu to już się nie da dodzwonić do nikogo. Ale coś się postaram jeszcze w tym następnym tygodniu.
0: No. Krawiec, dlaczego inaczej gadasz z psycho, że ma autyzm, to nic takiego?
5: Nie mam autyzmu. Mam depresję, tylko autyzmu nie mam.
0: Aha, no widzisz. A szkoda. Widzisz, bo byś mógł się jakoś tutaj...
5: Jakbyś miał autyzm, to by było zajebiście.
0: Byś był Bogiem dla nas tutaj, byśmy cię wychwalali. Nawet autyzmu, nic. Słabo.
5: O, depresja to już przeminęło z wiatrem, kurwa, to już się nie liczy.
0: Depresja
5: to... Było modne w latach 90.
0: Tak, to słabizna teraz. Depresja to już nie zaimponujesz, to słabe. Gdybyś chociaż Aspergera miał, jak ja.
5: A to trzeba się urodzić z tym chyba, nie?
0: Nie, no raczej tak, raczej chyba tak.
5: Nie da się tego nabyć jakąś drogą płciową?
0: Kropelkową? Nie. Nie. Znaczy, myślę, że czasami może się pojawić. No, u mnie się to być może pojawiło po szczepionkach. Jest takie prawdopodobieństwo, bo wtedy się coś
5: O, to czy wezmę szczepionkę na COVID-a.
0: O, weź, właśnie, może dostaniesz przynajmniej Aspergera. Wtedy będziesz tu ceniony w radio, bardzo. Jak to...
5: A nie jestem?
0: No jesteś, ale wtedy to już w ogóle.
5: No na maksa już tak.
0: I ci będziemy wszystko no, wybaczać, bo ty jesteś, bo ty masz Aspergera, będziemy ci wybaczać.
5: Co tam słuchacz pisze, że mam głos podpity raczej. Może i mam, ale to z przeziębienia.
0: No. Może kiedyś będzie można sobie autyzm na życzenie albo Aspergera. Poproszę Aspergera może jakiegoś, ale takiego lekkiego. Lekkie spektrum autyzmu poproszę, bo zamierzam zostać wrażliwym artystą i chcę mieć burzę myśli w głowie. I chcę być skoncentrowany na jednym talencie i bardzo być w tym dobry i mieć dysfunkcje w komunikacji lekkie. Nie za mocne, ale takie lekkie, żebym uchodził za takiego wrażliwca odludka trochę. Poproszę takie coś.
5: Tak, chciałbym zostać, poproszę szczepionkę, żeby zostać grafikiem komputerowym i zarabiać 100 milionów rocznie. No poproszę. Jest taka szczepionka? Nie ma jeszcze. No to ja wymyślę. To chcę szczepionkę, żeby zostać naukowcem.
0: No jak można 100 milionów zarabiać jako grafik, skoro to nawet nie jest praca, jak ty to zawsze podkreślasz przy każdej okazji.
5: To jest artyzm. Artyzm to nie jest praca. To jest hobby połączone z biznesem. Nie wiem, pierdolę głupoty już. Kurwa o tej godzinie, a za godzinę muszę do pracy wstawać. Młotkiem napierdalać. recyklingu.
0: Co ty, o czwartej rano młotkiem napierdalasz? No fajna robota.
5: Nie, no o czwartej to muszę, wiesz, na autobus iść.
0: I od piątej rano jeb, jakąś tam lodówkę starą na kawałki.
5: Do sklepu muszę skoczyć, wiesz, żeby sobie śniadanie jakieś kupić, a potem o szóstej już zaczynam. No dobra, nieważne. Zresztą i tak jeszcze do 31 mi została umowa. Już chyba nie będę sobie przedłużał. Jadę tam do ciebie, do Środy Śląskiej. Zostaniemy grafikami.
0: Ciekawe, jaki byłby piękny świat, jakby wszyscy byli grafikami.
5: No, wszystko by było narysowane.
0: Taki grafik to ma fajnie. Może sobie jakieś tam Lamborghini namalować. Dziewczynę piękną se może namalować. Wszystko se może namalować. I ma. Się maluje, się ma. No. Miłość jeszcze... i nienawiść pisze, że karczma do nas wróci za to naśmiewanie się.
5: Karczma?
0: No, jest takie prawo karczmy, że jak się śmiejesz, to dostaniesz za karę kuflem w łeb. I to wraca do ciebie, ta nienawiść i śmianie się. Nie no,
5: to... Nie no, ja rozumiem trochę miłość, nienawiść, bo on chyba naprawdę ma syna chorego na Aspergera i takie wyśmiewanie się to nie przystoi.
0: To nie jest choroba, to jest dar Boży. A to Misiu, jak zwykle mi się tu nie dołącza. Co on ma z tym Skype'em, że się trzeba go ręcznie dodawać? Już dodajemy, dobra. Nikt tu się nie śmieje, znaczy śmiejemy się, owszem, ze wszystkiego się śmieje. Przepraszam, czkawki dostałem, jak Atosz będę teraz kaszlał, czkał, smarkał, kichał.
5: Kochani, to mogę pierwszy beknąć?
0: Nie, tylko ja mogę bekać na antenie. Cześć, Tomisiu.
5: O, cześć, Tomisiu.
1: Witam, witam, co słychać o was?
0: Ten się zawsze pyta, co słychać, a ja zawsze mu odpowiadam, wszystko git. To taki, taki small talk, tak? Że pierw trzeba how are you, tak?
1: No ale tak, ty... Z przyzwyczajenia, no, tak, że musisz mi wybaczyć.
0: Ty mieszkasz w Ameryce też, nie?
1: No jeszcze tak.
0: No to stąd właśnie to how are you.
5: Ale jaki masz tam... Poczekaj, krawet. A gdzie masz zamiar się przeprowadzić, do Polski czy gdzieś indziej?
1: Nie wiem. Zastanawiam się. Jakoś trochę mi się tu powoli nudzi. Może gdzieś na drugą stronę świata. Muszę sobie coś szukać. Może do Australii albo Nowej Zelandii. Czemu nie?
5: Ja też bym chciał, tylko wizy bym nie dostał.
1: A, słuchaj, nie mów tak. Skąd wiesz? Spróbowałeś?
5: No, pytałem się.
1: Ja tam pytałeś.
5: Tyle to kosztuje, że mnie nie stać.
1: Nie, to myślę, że wiesz, samo pytanie to jest za mało, to trzeba się trochę wysilić, wiesz, jak chcesz sobie jakoś fajnie życie ułożyć, to trochę trzeba się bardziej wysilić, niż tylko pytać, nie? No na pewno są jakieś sposoby, ja tam za bardzo nie jestem jeszcze w tym temacie, więc nic tutaj, żadnych sekretów nie mogę zdradzić, ale jak się coś dowiem, to na pewno się z tobą podzielę.
5: A w jakim ty stanie mieszkasz w Ameryce? Bo zapomniałem. Kiedyś mówiłeś, ale nie pamiętam.
1: Ja mieszkam w Kalifornii.
5: Wow. Fajnie.
1: No, nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej, ale wiesz. Powiem szczerze, że na początku w ogóle miałem plan, jak jeszcze byłem po studiach, żeby właśnie do Nowej Zelandii wyjechać. Wtedy musiałem zdecydować, bo miałem, tak powiem, dwie oferty. Nowa Zelandia i Stany. I czasami trochę żałuję, że jednak tej Nowej Zelandii nie wybrałem. Ale wiadomo, inaczej się mogło życie potoczyć, niekoniecznie lepiej, mogło być gorzej albo tak samo, więc nie jesteśmy w stanie przewidzieć naszego życia. Także nie ma co narzekać. A ja mam takie pytanie do Krawca.
0: Tak?
1: Czy osoby z Aspergerem mają też depresję?
0: Nie wiem, czy to jest jakoś powiązane. Być może od tej strony, że ktoś się trochę zadręcza, że funkcjonuje na nieco innych zasadach i nie do końca jest dopasowany do tej rzeczywistości.
5: Czekaj. Dzięki, Niemira. za 6 zł dla krawca.
0: A wyczaił tutaj, że... No właśnie, bo miałem przeczytać, że nie Mira, tylko...
5: Nie Mira.
0: Napisała psycho. Uwielbiam cię słuchać, aż się obudziłam, jak zadzwoniłeś.
1: Ale słuchaj, psycho, ty jak dzwonisz, masz coś w sobie jakąś taką moc, że od razu się donaty pojawiają. Za każdym razem, jak dzwonisz, jest przynajmniej jeden donate.
0: Tak?
5: No szkoda, że nie dla mnie.
1: No wiesz, ale to możesz się dogadać z prowadzącym, bo jeżeli mu dostarczasz tej satysfakcji, to poza anteną możesz się dogadać.
5: Płacaj się dla krawca jak najbardziej.
1: Słuchaj, uzbierasz sobie na wizę do Australii.
5: No, zbieram
1: słuchaj,
5: sobie. Na razie to...
1: Ja się ciebie pytam, bo nie wiem, czy mam tobie zazdrościć, czy nie z tym Aspergerem.
5: Ja nie mam Aspergera, ja mam depresję.
0: Ja mam.
1: No ja, słuchaj, ja też mam depresję, dlatego się pytam, bo też mam depresję, czy jak masz Aspergera, to czy się cierpi na depresję, bo jeżeli osoby z Aspergerem unikają depresji w jakiś sposób, to ja też bym chciał mieć Aspergera.
0: Nie, no prędzej będzie jakaś tendencja do złapania depresji. Chociaż tak, na przykład dziewczynka z Aspergerem, którą widziałem, to bardzo radosna była z kolei i tak się cieszyła życiem, miała swój świat, ale różne są te Aspergery, bo to spektrum, to jest po prostu bardzo taki lekki autyzm tak jakby, ale to jest w spektrum autyzmu i to może mieć różne, to może różne formy troszkę przybierać i różną siłę mieć, nie? I jakby z wiekiem się człowiek uczy, wyrabia sobie tak już na chama pewne tam zachowania, żeby się no tak trochę do tego społeczeństwa upodobnić, żeby lepiej funkcjonować. No tak ze mną trochę myślę było, że tak długo, bo długo, ale przez lata się jakoś tam nauczyłem pewnych rzeczy. Myślę, że wysoka też świadomość i wrodzona inteligencja i czar i charyzma tutaj u mnie zadziałały. Mądrość.
1: Oczywiście. No. Wiesz, ja jestem ciekaw, czy jakieś badania były w tym kierunku robione, czy osoby z takim lekkim spektrum, czy tam Aspergerem, są na przykład bardziej podatne na inne takie psychiczne schorzenia, czy tam, czy właśnie im to pomaga, no bo jest coś takiego, że jednak te osoby, które mają Aspergera, żyją trochę tak, w takim swoim świecie i nie mają takiej świadomości, może jak ludzie, którzy cierpią na depresję, że to może ich w jakiś sposób chroni, nie? Nie wiem, czy takie badania w ogóle były kiedyś robione. Jestem ciekaw, jakby ktoś słyszał, niech się podzieli.
0: Ja nie wiem za bardzo.
5: No ja też nie wiem, to trzeba by się musiał spytać, niech sprawdzi.
0: Kup sobie książkę, są książki o Aspergerze.
1: Jakoś ostatnio nie chce mi się czytać. Chyba też depresja.
0: Chciałby wiedzieć, ale nie chce mu się czytać. No typowy Polak.
1: Chciałbym, żeby ktoś mi powiedział, tak wiesz, jest najłatwiej, jak ktoś powie. Nie musisz czytać. Myślałem, że to takie radio, że zadzwonisz i się czegoś dowiesz, a tutaj nikt nic nie wie. Prowadzący niby taki inteligentny na wszystkie tematy. Wie,
0: głośniej, coś tak za daleko od mikrofonu jesteś też.
5: Kto powiedział, że prowadzący jest inteligentny? Jest taka opinia jakaś?
0: Ja. No,
1: to jest
0: mówię.
1: Opinia prowadzącego na swój temat.
5: No tak.
0: To misiu, weź tam się podgłośnij czy coś, bo tak brzmisz jakbyś krótkofalówkę miał i ją jeszcze z daleka od szlachetnej swojej buzi trzymał.
5: Więc... Z Ameryki się dzwoni przez walkie-talkie.
0: No, chyba tak. O, tak. Nie, to misiu, to misiu z samochodu często dzwoni chyba. Teraz pewnie też. Jakiś samochodowy słuchacz.
1: Okej. Okay. Jestem z powrotem.
5: Teraz za głośno, musisz się wyciszyć trochę.
1: Okej, będę bardzo cicho.
0: Nie, no to... A nie da się tam suwaczka coś podciągnąć? Z czego ty się łączysz teraz?
1: Teraz się łączę ze słuchawek.
0: No.
6: A jak słuchać? Jak słuchać?
0: No, w miarę okej. Okay. Niech będzie.
6: Będę mówił bardzo cicho.
0: No ale właśnie nie chodzi, żebyś cicho, żebyś głośno mówił.
6: Normalnie. No przed chwilą psycho mówił, że za głośno.
0: No bo cię troluje, no to jest nasz tutaj troll dyżurny, on zawsze podpuszcza.
6: Zapomniałem, że to ten ruski troll.
0: Ruski troll, to...
5: Proszę mnie obrażać.
6: No jak mnie obrażać? Przecież robimy ci reklamę.
5: Dziękuję. Do kogo te pieniądze teraz mam wpłacić? Do Tomisiu. Podaj swoje konto.
0: Będziemy sobie teraz wszyscy dziękować.
6: Okej. Podaję ci numery mojej karty kredytowej.
5: No, numer. Ten numer z tyłu to tam pisze. Najlepiej.
6: Tak, wszystkie numery po kolei ci będę podawał. Także będę bardzo wolno mówił, żeby było słychać, żebyś mógł zapisać.
5: Biorę długopis już.
6: Mam też podać swoje hasło do banku w razie czego jakby tak, numer nie działał.
0: Dobra, już tam nie flirtujcie ze sobą na antenie, to poza anteną no, sobie tam flirtujcie.
5: Podaj swoje konto, to ci płacimy pieniądze.
6: Okej.
0: Okay. Jest w dziale wspieraj. I pod audycją jeszcze tip and donation jest.
5: No hasło nie znam.
0: Jeszcze tak, jeszcze PESEL, hasło, tak, do banku, do konta.
5: Dobra, dobra.
0: A ty sam tam sobie już płacisz. Nie, no, coś chciałeś Tomisiu właściwie konkretnego powiedzieć, czy tak ci się nudzi?
5: Ktoś coś konkretnego w ogóle mówi?
6: Chciałem coś konkretnego powiedzieć, ale wyleciało mi z głowy.
0: Taki lotny słuchacz, tym samochodem pędzi, wlatuje mu z głowy przez okno.
6: No wiesz, nie chcę, żebyś mnie tak odebrał, że ja tak dzwonię z nudów. Nie do końca. Czasami się zdarza, że nie mam nic do powiedzenia i zadzwonię i chyba to słychać wtedy też. Trochę nie w temacie.
0: Wielokrotnie tłumaczyłem to, że w tym radio są takie małe drzewka i takie trochę większe drzewka i ty po ostatnich donatach jesteś tym takim większym drzewkiem, takim dębem i niektórym wolno więcej. Możesz nawet zadzwonić i powiedzieć wprost. Nudzi mi się, nie mam nic do powiedzenia. Chciałem się posłuchać, bo mi się lepiej słucha na Skype'ie. Ja wtedy powiem, o, to proszę bardzo, zapraszamy. A jak psycho na przykład zadzwoni i powie, o, nudzi mi się, tu, tak ja powiem, gdzie? Nie dla psa kiełbasa, gdzie to?
5: To nie jest radio dla normalnych ludzi.
6: Czasami jak nie jest się takim popularnym i nie każdy ma w sobie ten taki, wiesz, taki skills, żeby go ludzie słuchali, no to musisz sobie wtedy kupić ten swój głos w radiu.
0: Dokładnie. Musicie się pogodzić, tak, no, że niektórzy tu tak sobie przychodzą na krzywy ryj na przykład i są... I to wtedy jesteście traktowani, że no jak znajdzie się miejsce dla was, no to tak czasami jest, no to proszę bardzo, no trudno, jak już musicie tutaj siedzieć, to siedźcie, no tylko tam cicho. A są też takie lordy, słuchacze platynowi, diamentowi, bursztynowi, drewniani, a są i pasożyty, no i tu bez urazy dla wszystkich pasożytów, co na Krzywy Ryj przychodzą i sknerusów, makwaczów, no.
5: Ja kiedyś 5 euraczy wpłaciłem.
0: No i dlatego jesteś kimś.
5: Nie. A krawiec, a mam ładny głos, czy nie?
0: Za jakieś gejowskie klimaty dzisiaj tutaj.
6: Jakiś konkurs to ma ładniejszy głos. Ja się muszę też postarać. Ja właśnie jestem w trakcie zmiany głosu. Specjalnie dla radia nocnego. Wezmę zrobię operację, bo chcę mieć piękniejszy głos niż krawiec. Chcę być taki, żeby mnie wszyscy słuchali.
0: Będzie ciężko.
6: Ja chcę mieć taki głos, że jak zadzwonię o tej porze, że ludzie wstaną z łóżek z powrotem i powiedzą, jeszcze nie idziemy spać, bo ten głos jest taki, że po prostu nie możemy się opamiętać. Musimy go słuchać. Taki chce być głos.
5: Romelgowy.
1: No, taki przyciągający.
0: Cóż mogę powiedzieć? Cóż mogę na to odpowiedzieć? No, powiem może trochę nieskromnie, że no, zdaję sobie sprawę z tego, że na przykład słuchaczki, słysząc właśnie mój głos, no to sikają, no.
5: Bo są w sufit.
1: To może być prawda. A słuchacze? Co z słuchaczami męskimi?
5: Właśnie.
1: Słuchacze męscy? Może bardziej na głos, kto ma tu taki głos, gdyby facetów przyciągał? Właśnie się zastanawiam.
5: Etam.
1: No, w sumie tak, on ma taki właśnie delikatny, dźwięczny głos i faktycznie mógłby przyciągać tą rzeszę samców.
0: Już się całkiem gejowsko zrobimy. Kończymy tą audycję. Bo to... Ładny mam głos? A kto ma ładniejszy głos? Czy ja? Czy może ktoś inny?
5: Ja mam lepszy.
0: A ten Jacek z Australii to w ogóle seksownie brzmi. Jak dla mnie.
5: Bo on z Australii. Tam inaczej się mówi.
0: Jakiś LGBT się zrobiło.
5: Zwykły koleś pyta, czy to jest na żywo. Nie, to jest... Jutro będzie na żywo dopiero.
0: Nie, ta audycja dopiero będzie.
1: Nie, także na mnie zwalaj.
0: Na żywo nagrywana.
1: Teraz jest co się w ogóle dzisiaj stało z tą audycją o 9:00, bo...
5: Macintosh się spali.
0: Spalił się komputer chyba Błażejowi.
1: Komputer. Czyli audycja nadal jest, tylko dzisiaj wyjątkowo były problemy techniczne z tego, co mówisz.
0: Za tydzień już powinno być ogarnięte.
5: No poczekaj chwilę. Gosia, a ja nie mam pięknego głosu? Krakowiec ma piękny głos?
0: Bardzo ładnie Gosia właśnie napisała. Bardzo, no, mądra kobieta. No. I dobry ma gust.
5: Zacna.
0: I dobry słuch ma. Dobre ma ucho.
5: Masz, Gosia, słuch? Ucho masz dobre?
0: Dobry ma ucho, no.
5: No, ja też piękny.
0: No, ty masz taki jakbyś, ale właśnie ty masz jakbyś był taki, tak bez urazy, trochę właśnie taki...
5: No i nie mów tego dalej, nie kontynuuj.
0: Dobra, nie będę mówił.
1: Słuchaj, tak mało ludzi jest teraz na audycji, można sobie szczerze powiedzieć, czemu nie. Nikt się nie dowie, parę ludzi tylko się dowie.
5: Ale to się nagrywa, tak?
0: Tak.
1: Nie. To się nagrywa? Jesteśmy teraz na żywo? Ja myślałem, że tylko między nami ta gadka jest.
5: Nie, na YouTubie leci cały czas, niestety.
1: Naprawdę?
0: No.
1: Ja myślałem, że jesteśmy na privie. A ja tutaj chciałem się zwierzać zaraz ze swoich rzeczy.
5: No dawaj, nie, to na privie, tak, dawaj. Zwierzać.
0: Słyszę nutkę sarkazmu w głosie Tomisia.
1: Tak. Jaki ty masz dobry słuch. Nie tylko głos, ale słuch jeszcze ma wyostrzone.
0: A tu widać, że jest napływ właśnie nowych ludzi, bo tu jakieś słowa się pojawiają, że tu nas wyzywają od cweli, coś tutaj, że cwele, pedały, a Żydy też, no mamy Żyda też, jakby was to interesowało, mamy też żydowskiego nadającego, żydowskiego Niemca chińskiego pochodzenia komunistę.
1: Słuchaj, czy ty się w ogóle przejmujesz tym, co ludzie piszą na nie wiem, czy to na
0: bardzo,
1: czacie, czy tam...
0: Bardzo,
1: tak?
0: Będę się wiercił teraz całą noc. Już nie zasnę w tym momencie. Będę się wiercił.
5: A czemu tu jest 6 człapek w dół? Ej, ludzie, ogarnijcie się.
0: Więcej. No bo takie głupie radio, takie nieciekawe, miał być wykład profesora tutaj, a tu głupoty gadają sobie po prostu, to jaka to przyjemność jest ze słuchania, tak jak po prostu sobie gadają, co oni się spotkali na piwku? Przepraszam bardzo, gdzie tu jest jakaś wiedza przekazana? Ja się chciałem, liczyłem tutaj na jakąś wiedzę, jakąś naukę, jakieś fakty, a tutaj jakieś takie, przepraszam za wyrażenie, gadka szmatka? Przepraszam bardzo.
6: Nie, ja dzwoniłem z bardzo poważnym tematem, ale mi się zapomniało po drodze. No to co? Co mam zrobić? Starość, nie radość.
5: Ale ty teraz dzwonisz i kierujesz samochodem, czy tak sobie stanąłeś gdzieś?
6: Wydaje mi się, że kieruję, tak, czekaj. Tak, chyba kieruję. Kieruję ja.
5: Ale jedziesz cały czas samochodem?
6: Jadę. Słuchaj, że jadę? Jest taki szum?
5: Nie.
0: No chyba właśnie nie słychać, a to dlatego, że masz Teslę, tak?
6: Nie, no mi się wydaje, że chyba mikrofon mam taki nie. Wygłuszający szum.
0: Nie, to dlatego, że masz Teslę.
6: Skąd wiesz, jakim samochodem jadę? To masz aż tak dobry słuch?
0: No słyszę właśnie silnik elektrycznej
6: właśnie
0: Tesli.
6: Nie,
0: taki.
6: Nie słyszę.
0: Delikatny szumik taki tylko. I nie słyszę wstrząsów, żeby tam tobą tam coś telepało, tylko tak jak na poduszkowcu sobie jedziesz.
6: Wiesz, ja mam taki problem, że za bardzo w domu nie mogę rozmawiać, bo mnie podsłuchują. A samochód jest takim idealnym... Ha?
5: Tutaj też cię podsłuchują.
6: A, tutaj podsłuchują, ale ja się nie przejmuję, że mnie ktoś tam w radiu podsłuchuje, bo i tak się nie zobaczymy. Cokolwiek sobie ktoś tam pomyśli, to sobie pomyśli. A jednak w domu to wiesz, to ktoś tam podsłucha, to zaraz może być jakiś problem się pojawić.
5: Dobrze, ale...
6: A jednak w samochodzie, wiesz, w samochodzie masz swoją prywatność, nie? Także można sobie jechać w samochodzie, rozmawiać, nikt nie słyszy. Dlatego mówię, że już byłem gotowy, żeby się zwierzać, a tu jakoś mi się powoli odechciewa chyba.
5: Dobrze, poczekaj, a mam pytanie do ciebie. A dokąd jedziesz i w jakim celu w ogóle?
6: Wiesz co, nawet nie wiem, gdzie jadę. Jadę przed siebie.
5: Nie. A to bez celu taką?
6: Proszę?
5: Bez celu za
6: tego? Jadę teraz w kierunku granicy z Meksykiem. Może dojadę do granicy, może nie.
5: No ale to jest w ramach jakiejś pracy, czy taką sobie
6: jedzie? Nie, to jest w ramach, żeby sobie z wami porozmawiać. W samochodzie, na spokojnie, w ciszy. Nudzi mi się, no dobra, powiem, że mi się trochę nudzi.
0: Czyli radio dla tych, co im się nudzi, takie muszę hasło dać gdzieś tam.
6: Nie, podlega. No słuchaj, ja starałem się tego nie powiedzieć. Starałem się tego nie powiedzieć i tak jak mówię, nie chcę, żeby tak ktoś odebrał, że ja dzwonię, żeby po prostu zabić swoją nudę. Mówię, że miałem coś do powiedzenia, po prostu mi się zapomniało. No cóż, zdarza się, nie?
5: Ty, ale nie żeby... Takich... No mów, kontynuuj.
6: No, nie mam takich zdolności, jak ma Etam, że może, wiesz, gdzieś iść czy jechać i dookoła opowiadać, co się dzieje. I, no, nie mam, jeszcze się nie wyuczyłem takich zdolności, żeby tak gadać. Cały czas nad tym pracuję.
5: Tak sobie pomyślałem właśnie, jak Tomu napisał na czacie, że jesteś pewnie kojotem i przerzucasz żywy towar z bagażniku z Meksyku pewnie. Nielegalnych imigrantów.
6: Słuchaj, niech sobie każdy myśli, co chce. Ja nie będę nikomu zabraniał.
0: Nie potwierdzam, nie zaprzeczam.
6: No, każdy ma swoje jakieś tam, wiesz... przemyślenia na mój temat, czy na temat innych ludzi, więc co ja tam, wiesz, będę komuś zabraniał, co sobie ktoś tam myśli. A może i przerzucam.
0: Dobra, no, jeden przerzuca nielegalnych emigrantów, drugi przerzuca obornik, różni ludzie dzwonią.
6: Dokładnie.
5: Ja bardziej bym stawiał na jakieś koksy.
6: Nie, mam nadzieję, że ten tunel dzisiaj znajdę, bo się już ściemnia. Także będę szukał zaraz tunelu, wlotu do tunelu, żeby przerzucić towar.
5: No, oni teraz dronami latają, z tego co słyszałem.
6: Dronami mogą latać, ale wiesz, tunele są cały czas na porządku dziennym też. No podobno ostatnio wybudowali statek podwodny, taki wiesz, zdalnie sterowany. I przypłynął tutaj do zatoki z towarem. Ale też nakryli. Także metody różne są. Metody są różne. To jest trochę taka walka z wiatrakami.
5: No, wyczuwa się, że jesteś w branży jednak.
0: No. Dobra, będziemy wiesz, jak... kończyli powoli. To zaraz czwarta w nocy.
6: Nie będę męczył krawca, bo...
5: Moje słowo było, jak pracowałem w Hiszpanii.
6: Nie będziemy Dobra. Męczyli krawca, nie będziemy męczyli słuchaczy.
5: Tak, ale żeby to nie było tak, że się ładnie wszystko kończy, to trzeba jeszcze jakąś dramę zrobić na koniec, co? Możecie mi naubliżać, jak chcecie.
0: Ty sam jesteś jedną wielką dramą. Człowiek drama. Dobra.
6: Jesteś za spokojny, to byś musiał nas zaatakować jakoś, wiesz, słownie. Coś powiedzieć, tak dzwonisz, taki spokojny jesteś, modlisz się jeszcze za nas. Że jak chcesz, żebyśmy tobie naobliżali, to musisz nas zaatakować, coś powiedzieć takiego, że nas wkurzy. Dajemy ci 5 sekund.
0: O, i proszę bardzo, tu zdążyłem wyciszyć i nie słyszeliście, co ten troll mówił. Mam tu taki guziczek.
5: Pędzle opuścił.
0: I znowu chciał coś powiedzieć i nie powiedział.
5: No, nie będę tak.
0: O, i znowu chciał coś powiedzieć. Dobra, to coś chcesz, ładnie się pan przedstawił, tak? Przed milionami słuchaczy. No, to coś na koniec, tylko grzecznie, proszę.
5: Tak, ja się chciałem pożegnać ze wszystkimi moimi wielbicielami, wielbicielkami i z resztą chłody.
0: O, tu nie zdążyłem, nie zdążyłem wyciszyć, przepraszam bardzo. No, cześć. Tomisiu, coś na koniec?
6: Ja chciałem też wszystkich pozdrowić. Serdecznie wszystkich słuchaczy. Całe radio nocne. I słuchaczki. Albo nocne radio.
0: Nie zapominajmy o słuchaczkach.
6: Wspaniałego prowadzącego, który tak wspaniale od wielu lat prowadzi to radio.
0: A, dziękuję.
6: Jest dla nas takim przewodnikiem intelektualnym, jak również przewodnikiem na co dzień, który nam mówi, co mamy robić, jak mamy się zachowywać, jak żyć, żeby życie było lepsze, to bardzo dziękujemy za to. Jesteśmy wdzięczni, że mamy takiego wspaniałego prowadzącego.
0: To zabrzmiało trochę jak w Radio Maryja.
6: No dokładnie. No. Wiesz, ja też się muszę trochę ćwiczyć, bo jednak takie słowo na koniec, które jest takim słowem, które ku pokrzepieniu serc jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach, żebyśmy wszyscy się nawzajem kochali, byli dla siebie dobrzy. Tak. Tego wszystkim życzę.
0: Tego nas uczył właśnie nasz wielki rodak, tak.
6: Tak, tak, tak. Dokładnie. Tego właśnie nas uczono. I my musimy tą drogą iść. Musimy umieć sobie wybaczać, być dla siebie dobrzy i siebie szanować bez względu na poglądy, na to, kim jesteśmy. I tego właśnie życzę wam, drodzy słuchacze, i tobie, wspaniały ty, nadający nasz człowieku. Idźcie i nauczajcie i kochajcie się. Dobranoc wszystkim.
0: Tak.
6: Dobranoc.
0: Szczęść torze i szczęść telesforze i szczęść traktorze.
6: Tak.
0: Dziękuję.
6: Bo życie
0: za ten wspaniały
6: piękne.
0: Głos. Dziękujemy za ten wspaniały głos. Tak, dziękuję.
6: Tak, ja też dziękuję.
0: O, tu się niechcący wyłączyło. No. Tak, a koncert życzeń możemy zrobić kiedyś. Był taki program w TVP, koncert życzeń. Z okazji platynowych godów Halince i Grzegorzowi wszystkiego, kolejnych 100 lat małżeństwa, życzą Zbigniew i Danuta. Był taki program. I puszczali ciągle te same piosenki. Ale jedno, co mi się tam podobało, to klimat. Tam był jakiś taki tak dziwnie zrobione studio, że tak jakby w jakimś... Nie wiem, jak to opisać. Czuło się taki babciny klimat. Jak wiecie, tak serwetka na telewizorze, kryształy, tam jakieś smakołyki na stole, za oknem drzewa zielone i te piosenki. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. O właśnie, jakby zrobić taką audycję symulującą te retro programy, no to by mogło być dobre. No tak, tak właśnie to miał coś takiego magnetycznego. Może ten taki spokój, nie? Może to, że to tak kontrastuje z tymi dzisiejszymi programami, gdzie jest tylko hej, witamy was serdecznie, a teraz zapraszamy was na nowy program Disco Relax. No to tak, jak sobie przypomnimy jakiś właśnie koncert życzeń, gdzie te ciepłe głosy. Witamy drogich państwa w kolejnym koncercie życzeń, gdzie spędzimy ze sobą miłe chwile, a miłe chwile są jak motyle. No, dobra, kończymy. Ktoś tu jeszcze się dobijał? Miliard w rozumie, wspomina Janko, muzykant, z rozrzewnieniem. Miliard w rozumie. No dobra, też coś takiego było. Muszę sobie przypomnieć te stare programy, jak to tam wyglądało. No to się dzisiaj często takie czerstwe trochę wydaje, jak się włączy. Tak, są takie fałszywe wspomnienia znowu. Nostalgia, że ale to było, o, kiedyś to było. Kurwa, kiedyś to było, kurwa. Kurwa, ale to, o, wielka gra, tak, tak. Teleturniej zajebiście wielka kula. To był w audycji, w takim słuchowisku o Kmieciu. Kmieciu wylądował w takim teleturnieju zajebiście wielka kula. Tak się nazywał teleturniej. Zajebiście wielka kula. I tam zawodnikami był pancerny pociąg Hawranek. To tam jeszcze był jakiś tam mutant. No takie dziwne towarzystwo. Czy bym ogarnął koło fortuny przez OBS-a? No dałoby się zrobić. Sporo by roboty było, bo pewnie trzeba by było napisać jakąś aplikację do tego. Jeśli nie ma takowej. Jakąś albo aplikację, z której by się tam ripowało ekran albo coś w tym stylu, albo jakoś prościej to zrobić, że tam zasłonić faktycznie takimi obrazeczkami te literki i ściągać te obrazki tak ręcznie. Może zrobimy kiedyś. W sumie niegłupi pomysł, żeby zrobić takie coś, jak tu podpowiada Tomu. Ja nie mogę nic kazać P19, ja go mogę ewentualnie poprosić grzecznie. No. Znowu przez was nie zasnę, ale przynajmniej pieniądze są. Przynajmniej pieniądze są. 6 zł dzisiaj, słuchajcie, zarobiłem. Naprawdę... O 7 rano ja już nie idę spać, tylko sobie wypłacę i biegnę po bułki, se kupię. Ale se będę jadł. Jeszcze mi trochę dżemu zostało. Chociaż zmarnowałem już pół słoika. Już pół słoika opier... Przepraszam, że tak powiedziałem ogółem. No, ale to dzisiaj sobie wysmarowałem dżemem tortillę i nie było to dobre. jak tortilla, to tylko z twaroszkiem jakimś, z tuńczykiem, taki miks, a tak z dżemem to takie gówno wyszło. Ale za to placki z sosem myśliwskim zawsze na propsie. Jeszcze mi nawet trochę zostało. Przypominamy, że krawiec zbiera na operację zmiany płci. No to właśnie. A to nie są tanie rzeczy, panie Paździo. Takie ucięcie fujarki, wymodelowanie waginy, to. Twarożek, a nie zestrasz się? Ja się nie zesrałem się po twarożku, tylko ja się zesrałem się po plackach. Tortilla tylko na ostro, pisze Inka. A ja odkryłem ostatnio bułki plus dżem plus masło orzechowe. No tak Amerykanie jedzą podobno, takie lubią takie wynalazki właśnie, typu tam masło orzechowe, jeszcze dżemu na to. I to wszystko na toście, nie? Na chlebie tostowym. Ja nie lubię ostrego jedzenia. Mi się potem mnie brzuch boli. Mam chyba słaby żołądek na starość. Krawiec rozpocznie operację zmiany płci od zgolenia wąsów. No tak, trzeba drobnymi kroczkami. I wydepilowania nóżek. I sobie założę rajstopy z podwiązkami i będę sexy. Będę się w końcu czuł sobą. Jeszcze szpilki. A nie, właśnie tak założę sobie szpilki i do tego broda, tak jak ten profesor z Wrocławia. Nie mam wąsów. Nie mam wąsów. Co najwyżej czasami mam brodę i wąsy. Ale teraz akurat jestem gładko ogolony. Zauważyłem, że dobrze mi to robi na cerę, jak się ogolę, bo jak mam właśnie brodę, to mi się jakieś takie potówki robią. Potówki. Już nie jestem taki sexy. Ech, kurde, więcej wypaliłem dzisiaj papierosów niż zarobiłem. To nie jest dobry znak. Chyba trzeba krótsze audycje robić. I rzadziej. Nie no, żartuję. Jak są jacyś nowi słuchacze, to sobie może tak myślą, ale wyrachowany, ale się przyznał, ale tak, no szczery, ale tak się przyznawać na antenie, że jemu tylko chodzi o pieniądze? Nieładnie. Chyba nie lubię tego typa jednak, denerwuje mnie. Tak nachalny, tak prosi, żebrze wstrętnie, tak uff. Nie, to słabe medium, nie chcę tego słuchać. Włączę sobie lepiej radio Nowy Świat, tam fajne rzeczy sobie leci Bob Dylan i Wojciech Mann robi takie wspaniałe ASMR do mikrofonu i wolę to zdecydowanie, a nie te głupoty jakieś. Wolę sobie dobrej muzyki posłuchać i się dowiedzieć, kim był Bob Dylan. Wąsy łonowe, to ciekawe. Kunrad, może ty sobie zmień płeć. Może jako zbawicielka. Nie było jeszcze kobiety zbawiciela. Popatrzcie, jak to jest zmonopolizowane. Jaki patriarchat wstrętny. Jak sobie uzurpują tylko mężczyźni prawo do bycia zbawicielami i mesjaszami. Mesjaszami, tak. No, a kobiety? Czemu nie mogą być mesjankami albo mesjaszkami? Ja bym właśnie chętnie kobietę mesjasza przywitał i powitał. Sami faceci, wstrętni. Dżem z winogron. A ja sobie lubię czasami winogronka pokroić i dołożyć do kanapki, tak na plasterki pokrojone. Fajnego takiego słodkawego, przyjemnego aromatu dodają. W ogóle winogrona są super. Gosia się zgłasza na mesjankę. Mesjaszkę. Nawet nie ma odpowiednika żeńskiego. No co? Mesjaszka to jak menaszka. W dogmie była kobieta Bóg. No tak, no ale Kevin Smith to profan, szatan, zły czuwa. Mesjasza. Pisze Kunrad. Mesjasza. To jak flasza. Z kolei. Nie widziałem chyba drzemu z winogron. W ogóle powinno być więcej rzeczy z winogron. To jest cudowny owoc jednak. Uwielbiam sok z winogron. Zwłaszcza sfermentowany taki. Mesjaszka Gosia. Się tu cieszy Gosia. Mesjaszka Gosia. No, bardzo ładnie by to brzmiało. I rzekła Mesjaszka Gosia do apostolców swych i powiadam wam, że wasz pindol nie czyni z was lepszych, albowiem wagina i pindol na równi są i jedno drugie dopełnia. Nie bądźcie więc, nie szczyćcie się więc swoimi pindolami i niech nie sterczą one dumnie jak nie wiem co. Kobiet w Biblii to w ogóle tam raptem dwie się pojawiają, nie? Czy tam, no tak gdzieś w tle zupełnie postacie drugoplanowe, jakieś tam panny nieroztropne, co oliwy zapomniały, panny roztropne i co tam jeszcze, Matka Boska i Maria Magdalena, nie? A tak to sami faceci w ogóle siedzą, sobie tam nogi myją nawzajem, jacyś fetyszyści, cholera jasna, smarują olejkami. Czy mogę ci wysmarować stopy, Zbawicielu? Ależ proszę, oto stopa ma. Smaruj. Wyżej trochę. Wyżej. Takie klimaty. To ja nie chcę tego czytać. Straszne. Gejowskie fetysze. Jakieś gejowskie fetysze. Krew, sperma, ucinanie sobie siusiaków. Nie chcę. Dobra, bo się zaraz znowu obrażą chrześcijanie. Wiesz co, krawiec, tym razem już naprawdę przesadziłeś. Wiele znosiłem, ale robienie z Jezusa fetyszysty stóp... Naprawdę, jak to usłyszałem, to się zesrałem ze zgryzoty. Chciałem ci tylko powiedzieć, że zakończam naszą znajomość w tym momencie. Nie zamierzam dłużej wysłuchiwać tych bredni. W Biblii nic nie ma, że oni odczuwali przyjemność. Oni se smarowali tymi olejkami stopy, bo tego wymagał klimat. Stopa się konserwowała. Jest to udowodnione. Mam tu badania na temat smarowania stóp olejkiem. 5 lat to studiowałem. I twoje niewybredne żarty, wierz mi, wielu ludzi smucą, wiesz? I myślę, że nie jestem jedyny. Żegnam cię, ozięble. I tam płacze sobie w kątku. No tak to jest. No. To, co jednych śmieszy, to drugich smuci. Tak, taki ten świat jest właśnie. Dobra, palę ostatniego szluga. Jezu, ile ja dzisiaj fajek wyjarałem. Strasznie mi się chce jarać przy radio. No, pewnie, że kiedyś zadzwoń Gosia. Będzie bardzo miło. Jezus i jego uczniowie nacierali się lubrykantami z oliwy. Potwierdzone info. Pisze Kurt, bo to on taki dowcipny.

No cóż, no, każdemu jego porno. Ale coś mogło być na rzeczy. Oni tam się tak dopytują, czy miłujesz mnie? Miłuję cię zaprawdę. A czy ty miłujesz mnie? No i tak faceci ze sobą gadają, no dajcie spokój. Czy wy tak, nie wiem, przychodzicie do kumpla na imprezę i... Witaj, Krzysztofie. Czy miłujesz mnie? No to by tam się wszyscy tak popatrzyli. What the fuck? O co ci chodzi, człowieku? No ale to inne czasy były, inne czasy. Jak w czasy. Albo jak Adidasy. Jehujwa też chodził wysmarowany, tak? Też się smarował?

Bardziej mnie w sumie niepokoi to pozwólcie dzieciom przyjść do mnie. Tak jak się zastanawiam. To księża tak sobie to wzięli. Z całej tej Biblii to sobie to wzięli do serca najbardziej, że właśnie pozwólcie dzieciom przyjść do mnie. Nie wiem zresztą. Jak nie wiem, to nie mówię. Nie chcę tu oskarżać o nic. Ani Jezusa, ani jego taty, ani mamy, ani brata, szwagra. Miał też tam szwagra. On szwagra to wskrzesił, nie? To właśnie ten wskrzeszony Łazarz to był szwagier jakiś tam Jezusa. Wszystko w rodzinie. No to nie ma wskrzeszenia tam. To nie są takie rzeczy, żeby to tam tego, no. To nie są tanie rzeczy. Ale szwagier to po znajomości dostał wskrzeszonko. Oczywiście ja nie podejrzewam, że tam się dogadał ze szwagrem, bo szwagier to szwagier. Wiadomo, tam gdzieś tam przy kielichu wina. Ale nie zabierajcie dzieci ode mnie, Jan Paweł II. Naprawdę tak mówił? Nie zabierajcie dzieci ode mnie? To jakieś niepokojące jest troszkę. On tak jakoś tak pod sutannę, on zasłynął tym, że tak jakieś małe dziecko pod sutannę se chował, nie? Tak wit, wit, wit, wit, wit, tak chował i tak... A za którymś razem, jak magik, tak mógł tą sutannę tak do góry, a tam dziecka nie ma, zniknęło. Nie wiadomo, gdzie jest. Ja tu też nie chcę nic oskarżać, no ale mi się akurat to nie podobało, nie wiem jak wam, że Jimmy'emu Savile'owi dał order Jan Paweł II. Największy pedofil w historii. I to świecki. Tym gorzej, bo przynajmniej, no tak się, jak to mówią katolicy z księdzem, to nie grzech, nie? No a tutaj Jimmy Savile, no to świecki. Ja rozumiem tam nagradzać w czasami fajnymi, czy tam na wysokie stanowiska mianować, czy chronić, jak to przez lata robił Jan Paweł II, w przypadku tego Marsjala, no to rozumiem, bo to jest nasz pedofil, to jest, no a tu taki świecki, jakiś showman, nie podoba mi się, że mu dał ten order. Bardzo mi się to nie podobało. Może jeszcze innym pedofilom dawał ordery. Trzeba by sprawdzić. Może ktoś tam sprawdzi, ilu ich tam było, co im dał ordery pedofilom. No tak to jest. Albo nazistów bronią, albo tam wywożą, albo pedofilom ordery dają. Tacy to ludzie, widzicie. Ale nie chcę już obrażać, bo to zaraz będzie, że krawiec uprzedzony, że tutaj nie mam argumentów. Głupoty gada. Nie, już nie dzwońcie, już tak kończę w sumie. Już mi się nie chce gadać z wami. Janko tu pisze, jak wskrzeszał Łazarza, to było kurwa szwagier, wstawaj. Ciekawe, czy byście mi uwierzyli, jakbym przyprowadził tu do radia szwagra i szwagier by powiedział, no krawiec ma moc, wskrzesił mnie, naprawdę. Potwierdzam, jestem świadkiem tego, że mnie wskrzesił. Napiszcie o tym i przekazujcie sobie. Kiedy druga audycja OJP 2.0? No, to będzie JP3 już wtedy, albo JP kwadrat. No nie wiem, czy tam jest coś do dodania. Można by coś dodać w sumie, no tyle tam tych różnych dziwnych rzeczy. Ale co miałem powiedzieć, to powiedziałem, no. To był taki w sumie gość o mentalności prostego wikarego, no i co, nie możemy zbyt dużo oczekiwać. Stąd taki fajny, no bo ci inni papieże to tacy wykształciłki.

takie tego, a to taki prosty góral tu tego, hej, tam ręką machał, hej. Hej, wariaty, hej. Witam was, wariaty. Wariaty Boże. Hej, hej, hej. Taki prosty człowiek, no. A tam, no, miał dużo czasu, tam te teksty mu pisali pewnie, no, obcinali mu paznokcie u nóg, karmili tam, teksty mu napisali, on przyszedł i tam przeczytał. No. To bez urazy, no to tam, bo zaraz znów będzie, o, krawiec obraża, znów wściekłe ataki. No, jakie wściekłe ataki, no to to. Zresztą każdy niech sobie tam wierzy, no, ale nie zmuszajmy innych, żeby tam chwalili tylko i cały czas się bali, że coś powiedzą. Każdy może sobie mówić, co tam chce, no. To tylko słowa, no. Co innego, jakbym, nie wiem, tam zaatakował papieża, go tam kopnął w tyłek, papież by se szedł, ja tam gdzieś pojechałem i go tam nagle pach, nie, w tyłek. No to byście się mogli obrazić, albo mu tam ten, jak na Benny Hillu, tam ten, tak, pyk, pyk, pyk w tą łysinkę coś, no to owszem, to można by się wtedy obrazić, ale słowa, no to co, nie każdy musi tam mieć tych samych idoli, no jeden ma Michaela Jacksona, drugi ma papieża, no to, i co, mam się obrażać, że ktoś ma Michaela Jacksona. No, dla katolików to jest taki Michael Jackson, oni tam zresztą skandowali, krzyczeli tam, nie słuchali, co on tam gada, tylko tam, zostań z nami, zostań z nami. On coś tam chciał powiedzieć, a oni tam już śpiewają jakąś piosenkę. I wtedy ty stanąłeś na brzegu, a on tam coś chce mówić, w ogóle go nie słychać, on kiedyś się zdenerwował i tam i do ludzi w końcu mówi, cicho! Tak krzyknął raz tak właśnie do ludzi, tak, cicho! Już się zdenerwował, bo w ogóle go nie słuchają, tylko mu pomniki stawiają, śpiewają, barkę cały czas. Barka lepsza niż I'm bad. No, no, ja wolę akurat I'm bad. No, ale różne tam Michaele Jacksone do niego przyjeżdżały cały czas i tam jakieś hip-hopowce skakali na głowie, żonglowali wszystko, on tak siedział i taki uśmiechał się. Bardzo ładnie. O, to jest talent od Boga. Takie skakanie na głowie. No i tam różne tam fikołki robili przed nim, on się cieszył. Jak król przyjmował, nie? Tam to do króla tak się przyjeżdża. Jakiś tam błazen, żongler, tu, i on tak też miał

Nie, no nie piszcie takich rzeczy, że Jan Paweł II i Michael Jackson mieli podobne hobby. Nie wiadomo, Jan Paweł II, nie wiem, czy tam coś było. On miał tam jakąś narzeczoną, co ją potem tam ukryli, schowali do katakumb, coś, żeby nie wyszło, że taka boska postać mogła, już nie powiem co robić, a nawet jeśli mówilibyśmy, że on to robił w sensie po ciemku i po Bożemu, to i tak nie mówmy tego, bo Jan Paweł II, jego takie rzeczy nie interesowały. On był ponad to. To jest dla nas nie do pojęcia, ale no, krążą takie słuchy, że Jan Paweł II no, pocałował raz w rękę tą kobietę. To był akt, można powiedzieć, miłosny w stylu właśnie Jana Pawła. Pocałował w rękę i w tym było wszystko. W tym była wielka, niespotykana miłość, jakiej nikt nigdy nie zaznał od nikogo. Jan Paweł II potrafił właśnie tak, jednym zwykłym pocałunkiem przekazać taką dawkę miłości w rękę. Tak, ale to nie jest najważniejsze. Ważniejsze są jego właśnie słowa, to co mówił, co nam chciał przekazać. Pocałunek jest pewnym tylko dopełnieniem. Dopełnieniem jest znakiem, że mimo wszystko, mimo tego, co możemy mówić, wszystkiego o nim, no mimo wszystko, no przepraszam, że tak powiem, ale to był człowiek. Ja wiem, że niektórym ciężko będzie uwierzyć, ale to też był człowiek. Jeden z nas. Najwspanialszy. Oczywiście, no my nie dorastamy mu do pięt. I to nawet... Tak, ja przepraszam, ale no tak, właśnie, no to, ale to też był człowiek. I pamiętajmy o tym, że to też był człowiek mimo wszystko. Największy człowiek, najwspanialszy, ale mimo wszystko człowiek.

Już właśnie najwyższy czas, żebyśmy się pożegnali. Wszystko, co piękne, ma swój koniec. Także Jan Paweł II no, musiał w końcu opuścić ziemię, tę ziemię, a może tą ziemię. Ale pamiętamy.

I pamiętajcie, aby wspierać czasem, darem serca, nocne radio, tak, no bez was nie przetrwamy. Myślę, że na nocnikach ciąży też pewna odpowiedzialność. Czujmy się odpowiedzialni za radio, za to radio i zapraszamy do działu Wspieraj. I niech stąpi duch twój i odnowi oblicze radia, tego radia. Jakby to powiedział właśnie on, sam on.

Dawkins zapłać wam. I wielki wybuch z wami. I szczęść, traktorze. Dasz Boże.

właściwie znowu trzech tygodniach nieobecności. Miałby być dwa, ale wyszły trzy. No, z powodu pewnych po prostu błędów w tamtym tygodniu i jeszcze teraz też jest zamieszanie, ponieważ dzisiaj miał być Tech Night na temat kinematografii, a niestety Krawiec może nie tyle za nie mógł, ale po prostu nie będzie w stanie po prostu poprowadzić tej audycji, po prostu ma za dużo pracy. No, w sferze pracy dużo się jak zawsze dzieje u mnie też, dlatego stąd ostatnio te nieregularności, za które przepraszam i postaram się troszeczkę jakby nad tym popracować, żeby no, ten cykl dwutygodniowy jednak utrzymać, bo po pierwsze jest to i tak dość rzadko, a po drugie jednak im regularniej, tym lepiej mimo wszystko, tak mi się wydaje. Podkład dzisiaj jest dość taki ponury, jest to po prostu ambient. A zaczęliśmy w ogóle utworem Farewell grupy Dine Lacayen. Taki styl bardziej dark wave, ale to właściwie to od niedawna stwierdziłem, że warto by jakimś utworem coś nieco się jakby też sugerować, o czym będzie audycja. Może nie jest to temat taki wart przedstawienia jakiegoś rysu historycznego, tak jak ostatnio były to audiobooki, czy w ogóle książka. Ale z racji, że właśnie tak w ostatniej chwili wyszło, że nie będzie Krawca, to chciałem zrobić audycję dyskusyjną bardziej. Audycja dyskusyjna, czyli po prostu możecie już dzwonić, jeśli chcecie pogadać na dowolny temat, ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali ogólnie na temat internetu rzeczy. Właściwie od początku, jak powstał internet, jak się rozwijał, no to mamy do czynienia z czymś takim, że chętnie, może nie my, ale w ogóle różne firmy proponują nam podłączenie różnych rzeczy do internetu. I jeszcze pamiętam, powiedzmy jakieś 8 lat temu, sam smartfon był może dość dużym jakimś takim, może nie wizjonerstwem, ale jednak ciekawostką. Chociaż ja uważam, że właściwie smartfony już były i nie ma czym się czymś specjalnie ekscytować. Ale o tym pogadamy za 2 tygodnie, ponieważ z Etamem będę chciał poprowadzić Tech Nighta o tytule Stare jak nowe i mam nadzieję, że tutaj Etam dużo będzie mówił o Amidze i o pewnych pokrewnych technologiach, natomiast ja będę mówić o Symbianie, operacyjnym systemie na telefony komórkowe, który był modny, zwłaszcza właśnie tak powiedzmy w latach 2007 do 2012 mniej więcej. Ale już tak właśnie 2009-2012 już powoli iOS i Android zaczęły zdobywać swoje przyczółki, co będzie fajne też do dyskusji właśnie za 2 tygodnie. A dzisiaj przede wszystkim internet rzeczy. Jak powiedziałem, 8 lat temu jeszcze podłączenie wielu rzeczy do internetu było takim dość dużym wizjonerstwem, chociaż o podłączeniu telefonu czy telewizora do internetu już się mówiło od dłuższego czasu. To już nie było takie... Jeszcze było to może coś jako ciekawostka, ale nie było to już rzeczą taką nienormalną. Ja pamiętam, że w ogóle pierwsze rozwiązania, chociażby telewizora, może inaczej, korzystanie z internetu przez telewizor w ogóle pojawiały się już po 2000 roku. Aczkolwiek one były dość toporne, ponieważ tak naprawdę trzeba było do takiego telewizora kupić odpowiednią przystawkę. Do tej przystawki jeszcze dobrze, gdyby była myszka i klawiatura. Także de facto mieliśmy no, nie w pełni komputer, ale pseudokomputer, tak? Czyli po prostu zamiast ekran mieliśmy telewizor, czyli po prostu można powiedzieć takie nieco cofnięcie się do czasów Commodora, Atari czy Amigi, tylko że w tym przypadku chodziło wyłącznie o internet, tak, więc
Więc jednak pseudo cofnięcie się, jednak pójście krok do przodu. Więc no to były takie pomysły. Oczywiście jak technika się rozwinęła, powstały już telewizory, no, plazmowe, LCD, to, że tak powiem, z tym internetem już było też bardziej po drodze. Aczkolwiek ja jeszcze pamiętam w roku, powiedzmy, 2009-10, raczej nie tyle były telewizory podłączane do internetu, co były popularne takie urządzenia wielkości może jakiegoś dekodera, czy jakieś nagrywarki. No, Blu-ray jeszcze nie był tak modny, ale już właściwie powoli wchodził na rynek, więc nagrywarki Blu-ray Media Center. Urządzenie dość często stało na jakimś Linuxie albo najczęściej na Androidzie. No to de facto na Linuxie, tylko po prostu spreparowanym mocno przez Google'a. I może nie tyle można było instalować na to aplikacji, chociaż były też takie wersje, ale bardziej chodziło o to, że tenże Media Center, że tak pozwolę sobie mocno spolszczyć tą nazwę, bardziej służył do tego, żeby nagrywać różne programy, różne filmy po prostu z internetu. Może nie, nawet nie tyle z internetu, ale z telewizora. Chociaż wiem, że internet można było też podłączyć i nie było co do tego problemu. No, chociaż częściej to było używane chociażby do streamingu, tak? Czyli bardziej intranet niż internet. No właśnie jestem, nie wiem jak wy, ale ja jestem bardziej zdecydowanie po stronie intranetu, chociaż, no, powiem szczerze, rozbroił mnie ostatnio Potrzeba 19, który opowiadał, jeśli dobrze pamiętam, w ostatnim Nocnym Marku, jak można było schatkować intranet, po prostu dlatego, że nie było tam podstawowego wręcz, no, poziomu uwierzytelniania, tak? Czyli po prostu samo podłączenie kabelka wystarczało na to, żeby po prostu się uwierzytelnić. No i to było w szpitalu, co w ogóle jest dodatkowo dla mnie osobiście jakimś, no, zgrozą, bo właściwie ja się tak naprawdę zastanawiam, czy my powinniśmy wszystko podłączać do internetu, czy faktycznie internet, który jest niewątpliwie potężnym wynalazkiem i wciąż się rozwija, czy jest faktycznie medium, gdzie powinno być wszystko podłączone, tak? Zwłaszcza jeśli mówimy o takich urządzeniach jak właśnie, nie wiem, pompy infuzyjne, czy jakieś kroplówki, czy po prostu wszelką aparaturę medyczną. No naprawdę. Ja rozumiem, że oczywiście dobra firma, która produkuje taki sprzęt, a także oczywiście oprogramowanie odpowiednie do niego, musi, no, po prostu uaktualniać się, tak? Więc internet z jednej strony ułatwia tą sprawę, ale z drugiej strony, czy naprawdę musimy podłączać do internetu dosłownie każde urządzenie? Ja nie wiem, czy nie lepszą perspektywą by było po prostu zintegrowanie tego w jakąś, może nie tyle sieć bezprzewodową, ale jakiś system sterowania bezprzewodowego, może trochę bardziej niezależny od internetu jako takiego. No ale jeżeli już nawet po prostu łączymy to w intranet, co nie jest, uważam, jeszcze takim złym pomysłem, no to chociażby chyba każdy chciałby, żeby jakiś podstawowy system zabezpieczeń był. No, chociażby głupi jakiś PIN, nie wiem, no, czterocyfrowy, jak w telefonie, to już jest naprawdę podstawa, tak? Już nie mówiąc o szyfrowaniu, nie wiem, partycji systemów i no, czy w ogóle łączności chociażby, tak, tej aparatury medycznej, jeżeli już musi być ona w intranecie. Z jednej strony, no, w sumie to tak trochę głośno myślę teraz, bo tak naprawdę ten intranet z jednej strony, no, to jest świetna sprawa, tak? Siedzimy sobie przy kompie w dyżurce, sprawdzamy, ten ma taką kroplówkę, tamten ma taką, temu się zaraz skończy, dostajemy powiadomienie na ekran, na smartfona, na jakieś nasze urządzenie przenośne, tablet, laptop, cokolwiek.
I lecimy, albo nawet nie lecimy, tylko nie wiem, klikniemy myszką i czy tapniemy sobie palcami w ekran, i już ten gość dostaje, nie wiem, następną porcję tej kroplówki, tak? No ja miałem okazję leżeć w szpitalu po bardzo długiej nieobecności w szpitalach, bo ponad 20 lat. Co prawda tam system był zdecydowanie analogowy. Pielęgniarka musiała przyjść, wymienić kroplówkę i nie było żadnych ani pomp infuzyjnych, ale to po prostu dlatego, że byłem osłabiony, a nie chory na jakieś poważne schorzenie, gdzie musiano mi dostarczać naprawdę jakieś, nie wiem, czy i glukozy i wszystkiego. I przepraszam, i tak właśnie się zastanawiam. No z jednej strony właśnie to jest wygoda, tak? Mamy wszystko podłączone w jednej wewnętrznej sieci, która według mnie obowiązkowo powinna być w ogóle oddzielona od komputera. Może nie tyle od komputera, co od internetu. Więc powinna to być stricte lokalna sieć, w ogóle z której nigdzie nie można by się dobić do internetu. Oczywiście, to fajnie, gdybyś potrzeba zadzwonił, jeżeli słuchasz tej audycji, byś może dodał parę uwag, albo wywiązałaby się też ciekawa rozmowa, jakbyś zabezpieczył coś takiego. Na przykład masz aparaturę szpitalną, powiedzmy najnowszej generacji, wszystko jest łączone w intranecie, to już dyskusja, czy kabel, czy bezprzewodowo. Według mnie obowiązkowo kabel, ponieważ sygnał bezprzewodowy jest o wiele łatwiej wychwycić, chociażby poza budynkiem. Dwa, nawet mimo szyfrowania jakoś ten sygnał, myślę, że da się w jakiś sposób, też w inny sposób wykorzystać. Niektórzy teoretycy spiskowi uważają, że na przykład sama technologia Wi-Fi, oprócz tego, że może służyć świetnie do komunikacji, tak, między urządzeniami, chociażby w naszym domu, kiedy nie wiem, mamy laptopa gdzieś na biurku, a router stoi gdzieś w ogóle w innym pokoju, to ten sygnał, oprócz tego, że przenosi informacje od naszego laptopa do routera i z powrotem, to też może świetnie zeskanować nam mieszkanie, ponieważ przechodzi przez ściany, przechodzi w ogóle, no, przez wszystkie chyba, nie wiem, czy jest jakaś przeszkoda dla takiego sygnału, który, dodajmy, jest na bardzo wysokich częstotliwościach, tak? To jest od 2,4 do 5 GHz, jeśli dobrze pamiętam. Więc te fale właściwie chyba no nie mają przeszkód, żeby przejść przez cokolwiek. Chociaż krótsze fale, jak wiadomo, to trudniej przechodzą przez różne przeszkody, ale no, to mówimy wtedy w przypadku routera, to mówimy o transmisji, nie wiem, na dystansie, powiedzmy, no niech będzie już 100 metrów, to najdalej. Tak, ponieważ no, w tym przypadku ten sygnał musiałby być chyba parę ładnych razy wzmacniany, ale fajnie, jeżeli ktoś zadzwoni i sprostuje parę spraw, co ja tutaj mówię. Niemniej właśnie o co chodzi? Chodzi o to, że ten sygnał, sama ta fala elektromagnetyczna może zeskanować nam całe mieszkanie, co robimy, gdzie jesteśmy. Znaczy może nie tyle, gdzie jesteśmy, gdzie jesteśmy w obrębie domu, tak? Czyli de facto skanuje nam całą okolicę. Nie wiem, na ile to jest prawda. W sumie jest to niezły trik, tak naprawdę, żeby sprzedać ludziom z jednej strony bardzo fajny produkt, i który daje dużo wygody, a jednocześnie po prostu zbierać o nich informacje. No co jest, nie jest żadną nowością, jak wiemy, bo praktycznie każda technologia, którą obecnie nabywamy z tych bardzo takich tak zwanych high-tech i smart, czyli nie wiem, po prostu smartfon, tablet, a może po prostu jakieś urządzenie takie stricte do gospodarstwa, tak, domowego, gdzie tak naprawdę oprócz tego, że to urządzenie spełnia swoje funkcje, no to jeszcze tam może przesyłać takie czy inne informacje. No i właśnie to tu jest moja największa wątpliwość co do internetu rzeczy, tak naprawdę, bo sam pomysł, żeby połączyć wszystko w sieć i sterować to z jednego miejsca, to uważam, nie jest głupi.
Ale ja uważam, że po prostu dzisiaj to, co nam oferują różne, czy korporacje, czy nawet mniejsze firmy, często ma dwojakie znaczenie. Po pierwsze, daje faktycznie wygodę, tak, bo nie wiem, jesteśmy sobie gdzieś poza domem i możemy na komputerze, czy na tablecie, czy na smartfonie sprawdzić informację, że brakuje nam takiego jedzenia w domu, a chcemy przyrządzić, nie wiem, spaghetti, własnej roboty, pizzę, czy cokolwiek, jakiekolwiek danie, kto chce przygotować. No i można wysłać odpowiednie zamówienie, tak, od razu, szybko, wygodnie. Tylko pytanie, czy bezpiecznie, właśnie, bo wszystko fajnie, jeżeli możemy te informacje sprawdzić dla siebie, tylko najczęściej zawsze, przynajmniej do tej pory się przekonuję, czytając różne portale, że w tych technologiach zawsze jest coś poukrywane, co śledzi nas samych. I tak naprawdę, no, nie wiem, czy ja bym chciał żyć z jednej strony w inteligentnym domu, gdzie od komputera po zwykłą szafkę naczynia mogę obsłużyć z dowolnego innego miejsca. Tylko co z tego, jeżeli ta szafka będzie dodatkowo miała jakieś, nie wiem, czujniki czy coś, czy inne różne ciekawe rzeczy, które pozwolą zebrać informacje o mnie, tak? Zamiast użyć tego do mojego własnego celu, gdzie ja mogę po prostu te informacje, może nie tyle zbierać o sobie, bo ja wiem, co gdzie przechowuję, i powiedzmy, że mógłbym wykorzystać tą całą smart sieć, tak to nazwijmy skrótowo, do tego, żeby po prostu sam sobie znaleźć różne rzeczy w domu, jeżeli sam nie mogę tego sobie z tym poradzić analogowo, tak? Tylko dlaczego o tym wszystkim ma wiedzieć jakaś inna firma? To jest podstawowe moje pytanie do was. Czy, nie wiem, czy uważacie, że sam pomysł internetu rzeczy jest ok, tylko najlepiej by było, gdybyście mieli na przykład wpływ na to, co te informacje, co te urządzenia mogą robić i jakie informacje przechowywać? Czy zgadzacie się na to, na przykład, co wam daje korporacja, przykładowo Google, czy jakakolwiek inna teraz firm, które operują różne zestawy tego inteligentnego budynku, no to wyrosło jak grzyby po deszczu. I to naprawdę, kiedyś urządzenia, które stanowiły po prostu, no owszem, wyposażenie domu, ale były niejako odseparowane, tak? Nie wiem, system alarmowy, kuchenka, mikrofalowa, piekarnik, lodówka, czy no nie wiem, chociażby odkurzacz. Dzisiaj jest idea, żeby to wszystko połączyć w sieć. Raz, że bezprzewodowo, co ma dwojakie skutki. Raz, że jest wygoda, dwa, że jak powiedziałem, ktoś może jednak ten sygnał przechwycić. A ostatnio coraz to wychodzi na jaw, że takie czy owakie zabezpieczenia na nic się nie zdają i łatwo do tej sieci się włamać. Już pomijam też fakt, chociaż dla mnie on jest istotny jednak, że technologia jest dobra, jeżeli nas nie niszczy w jakiś sposób, a no niestety tak się jakoś przyzwyczailiśmy do tego bezprzewodowej łączności, że czasami nawet nie zwracamy uwagi na to, że tam te promieniowania są na tyle duże, że no po prostu, no niestety, no musi się to kiedyś odbić na naszym zdrowiu. Musi się to odbić tak, że no po prostu będziemy w jakiś sposób cierpieć, tak? I nie wiem, może jestem jakiś przewrażliwiony, ale tak naprawdę coraz więcej badań pokazuje, że w wielu urządzeniach, począwszy od zwykłych telefonów komórkowych, nie takich smartfonowych, te dawki promieniowania są niemal zawsze poprzekraczane o no, całe rzędy wielkości. Więc ja nie jestem oczywiście przeciwnikiem postępu, przeciwnie, tylko uważam, że technologia powinna nam pomagać, a nie nas szpiegować i zbierać informacje o nas. Chyba że te informacje będą do naszego własnego użytku, no to wtedy zupełnie co innego, tak? Czyli dla mnie internet rzeczy to jest świetna idea dla osoby, która jest poniekąd jednak trochę geekiem i no i jest też odpowiedzialna za to, co chce,
żeby ta sieć mogła zrobić, tak, w jego domu. Także hacking powinien według mnie w najbliższym czasie być jeszcze bardziej modny, nie tylko dlatego, że zabezpieczenia różne te korporacyjne na niewiele się zdają, ale też po to, żeby samemu niejako odciąć się trochę od tego systemu. Nie po to, żeby nie używać tej technologii, tylko po to, żeby odciąć się od korporacji, tak? Bo oficjalnie mówi się i ostatnio na przykład Apple wyrobiło sobie niezły wizerunek, ale zresztą nie tylko Apple, bo parę innych dużych firm stanęło po stronie Apple, że no, może słyszeliście, że była taka afera, że FBI miał pretensje do Apple, że zabezpieczyło tak swoje smartfony, że FBI nie jest w stanie złamać tego kodu i chcieliby od Apple klucze do tych kodów, a najlepiej w ogóle, żeby Apple zebrało te informacje od swoich klientów po prostu, czyli od nas, od tych, którzy posiadają różne iPhony i iPady i tak dalej. I żeby dostarczyło je FBI. No, Apple się przeciwstawiło temu, co należy zapisać o tak dużej korporacji, było nie było jednak na plus, że przynajmniej wizerunkowo stara się dbać o klienta, tylko że to, że FBI nie dostanie tych naszych danych, bo jak wiemy, są to wszelkie dane i nie ma znaczenia, że czy pochodzimy, nie wiem, ze Stanów Zjednoczonych, z Anglii, Niemiec, Polski, Chin, Japonii, nie wiem, Botswany, Zimbabwe, czy skądkolwiek naprawdę, te dane i tak są zbierane. I one i tak są prędzej czy później gdzieś przekazywane. Więc przypuszczam, że gdyby na przykład nie FBI, ale CIA z kolei się upomniała o dane, czy jakieś inna służba, nie wiem. No myślę, że NSA to nie musi się upominać o dane, oni po prostu sami mają sposoby na to, żeby je wykradać. Więc no, formalnie tak, należy Apple i innym korporacjom zapisać to na plus. No, nie jest to nowa wiadomość akurat a propos tej afery, bo to już było ładnych parę miesięcy temu, ale z jednej strony no, utwierdza nas w nas to przekonanie, że tak, że Apple, że Google, że inne firmy chcą zadbać o nasz wizerunek, może nie tyle o nasz wizerunek, co o ich wizerunek, ale o nasze bezpieczeństwo, tak? Więc no super, tak, mam bezpiecznego iPhone'a, Apple mnie obroniło, super. No tylko mimo wszystko ten iPhone zbiera informacje o mnie nadal, tak, i przekazuje je do Apple. Więc dla mnie nie ma różnicy w tym przypadku, czy śledzi mnie korporacja, czy śledzi mnie FBI, CIA, NSA, NRO, czy masę innych różnych ciekawych organizacji znanych i nieznanych, z różnych służb, z różnych krajów. Dla mnie ma znaczenie moja prywatność. Dlatego przy okazji tej audycji też, co będzie za 2 tygodnie, ja przesiadłem się po prostu ze smartfona, z Androida na Symbiana, na technologię starszą, która według wielu, co ciekawe, po prostu ma wciąż niewykorzystany potencjał, tylko po prostu przez błędy niektórych firm, tak jak Nokia, która w pewnym momencie była liderem w ogóle, jeśli chodzi o nie tylko o rynek telefonów, ale także właśnie o tego typu systemy operacyjne, no po prostu zrobiła parę niesłusznych ruchów, które zabiły ten system, ale nie mówimy teraz o Symbianie. Natomiast wspomniałem o nim dlatego, że przesiadłem się na tą technologię, ponieważ owszem, jeżeli ktoś chce, to na pewno może schakować, bo Symbian na pewno nie ma takich zabezpieczeń, jakie można zainstalować w najnowszym Androidzie, ale z drugiej strony nie zbiera o mnie danych, tak? Więc z drugiej strony, jeżeli ja nie chcę, żeby zebrano mnie danych, to przy odrobinie jakiejś mojej ostrożności i odpowiedzialności uniemożliwię to, tak? Oczywiście, jak ktoś ten może zawsze podsłuchać transmisję GSM, jak rozmawiam przez telefon, moje SMS-y też zawsze można gdzieś przechwycić, ale jakby sam telefon nie przyczynia się do utraty mojej prywatności, tak?
Natomiast tutaj dzisiaj korporacja nie potrzebuje, czy w ogóle jak kiedyś policja czy jakieś służby potrzebowały po prostu założyć podsłuch, no to trzeba było prosić o zezwolenia odpowiednie, zainstalować tą technologię w odpowiedni sposób, czyli trzeba było gościa zwabić tu i tu. No i trzeba było coś wykombinować, jednym słowem, tak? A dzisiaj nie ma sensu. Dzisiaj każdy ma smartfona w kieszeni, który nie dość, że dostarcza mnóstwo ciekawych aplikacji, bo jest to de facto komputer dla mnie, to nie jest telefon, tylko komputer. To jeszcze po prostu zbiera o nas informacje, więc de facto mamy szpiegowanie za free i bez zezwoleń. No i teraz tą sytuację ze smartfonów przerzućmy teraz na inne urządzenia, tak? Jak powiedziałem kiedyś, nie wiem, lodówka z dostępem do internetu to był wizjonerski bardziej pomysł. Dzisiaj staje się on już rzeczywistością. Gdzie masz człowieku lodówkę, masz w drzwiach tablet i na tym tablecie możesz sprawdzić różne informacje odnośnie i twojej żywności w tej lodówce, no i zamówić tą lodówkę. Tylko o ile kiedyś jeszcze to był taki pomysł, żeby urządzenie stanowiło sam dostęp do internetu jako taki, czyli nie tyle informowało przez internet o różnych rzeczach, ale właśnie ten tablet na lodówce miał ci na przykład ułatwić sprawę, żebyś nie nosił ze sobą jakiegoś innego urządzenia, na przykład swojego jakiegoś tam iPada czy czego, do sprawdzania różnych rzeczy w internecie, tylko masz na lodówce, nie musisz nigdzie chodzić po swoje urządzenie, tak? No ale wiadomo, że poszło to dalej. Poszło to w stronę, gdzie lodówka nam przykładowo sprawdza tą żywność, tak? W różny sposób. Dokładnie nie sprawdzałem w ofertach najnowszych tych lodówek, w jaki sposób ta żywność jest sprawdzana. No ale najprostsza sprawa to chociażby czytnik kodów kreskowych, tak? Albo w ogóle technologia OCR, która nie jest wcale technologią nową, ale z powodzeniem jest używana w różnych dziedzinach i nie wiem, przeczytanie etykietki z pudełka nie jest chyba specjalnym problemem. Chociaż myślę, że kod kreskowy, czy kod RFID, czy tag NFC, który ma jeszcze większe możliwości, bo w zależności od rodzaju takiego taga, możemy nawet w takim tagu przechować do 1 kilobajta informacji, więc wystarczy, żeby opisać, co to jest za jedzenie, skład chemiczny, skład taki, można powiedzieć, spożywczy, termin przechowywania i tak dalej, i tak dalej. I opisać to w jakimś sensownym formacie, na przykład, nie wiem, XML, JSON, czy jakimś jeszcze innym ciekawym formacie plików. I lodówka taka może to spokojnie sobie odczytać przez tag NFC. Fakt, że NFC jako taki musi być dość blisko usytuowany tych czytników, tak, takiego taga. Ale myślę, że nie wiem, odpowiednie zwiększenie mocy tego, jakby to nazwać, nadajnika czy czytnika, mogłoby po prostu odczytać te dane w odpowiedni sposób. Także tylko, no właśnie, no i powiedzmy, że ta lodówka sprawdza te rzeczy, no i wysyła nam powiadomienia. Oprócz tego, jeżeli nam się coś kończy, może na przykład wysłać nam albo informację, że się kończy, albo nawet sama zamówić, tak? Więc poniekąd podstawowe czynności, główna idea jest taka, żeby podstawowych czynności, żebyśmy nie musieli robić, tak jak zamawianie jedzenia, bo po co zrobi to za nas dobry sprzęt? No, z jednej strony super, fajnie, wygodnie, ale no, z drugiej strony każda ta informacja, którą nam wysyła ta lodówka, jest też gdzieś przesyłana dalej, tak? Więc no, ja nie wiem, po co komuś to, co ja jem, ale pierwsza odpowiedź, jaka się nasuwa, to chociażby taka, że no i takiej odpowiedzi zresztą udziela najczęściej niemal każda korporacja, praktycznie od Facebooka po Google, Apple, Microsoft i jaką sobie tylko wyobrazimy. Przepraszam.
No właśnie, skoro lodówka mojego klienta wysyła informacje do mnie, ja po pierwsze wiem, czy ten sprzęt działa, jak działa, bo oczywiście lodówka pewnie też wysyła jakąś tam swoją własną telemetrię. A oprócz tego mam umowę na przykład z odpowiednimi firmami żywnościowymi, gdzie im przesyłam również takie dane i proszę bardzo, tu klienci używają najczęściej takich i takich produktów, w takim tempie je spożywają i tak dalej, to tu masz też zawiadomienia, zamówienia i tak dalej, czyli po prostu jednym słowem nawiązuję współpracę z jednej strony kontakt handlowy tak z firmami żywnościowymi, z drugiej strony jest to niezła informacja dla mnie i dla moich klientów o tym, co klient je, co lubi, co chciałby zjeść, i tak dalej, i tak dalej. Formalnie jest to świetne, bo może nam to po prostu przynieść jeszcze lepsze reklamy. Tylko ja nie wiem, czy tak naprawdę reklama to jest to, co my naprawdę chcemy, bo dla mnie reklama to jest to, że jest informacja o czymś po prostu w internecie, a nie, że ja muszę mieć odpowiednie banerki, animowane jakieś filmiki i różne ciekawe skrypty, które najczęściej są złośliwe i po prostu nic, tylko użyć adblocka, żeby to po prostu wyłączyć. No i druga sprawa to jest taka, że łatwo reklamą wytrzeć twarz, tak? Że dla mnie osobiście reklama no to jest z jednej strony tylko kawałek prawdy, tak? Bo z drugiej strony no te informacje są cennym źródłem, znaczy może inaczej, no stanowią właściwie pełny nasz profil, tak? Co jemy, gdzie chodzimy, co robimy i tak dalej. No i teraz pytanie moje do Was. Chyba powtórzę zresztą je po raz kolejny. Czy internet rzeczy to jest naprawdę to, czego potrzebujemy? Czy na przykład, może potrzebujemy, ale z większą możliwością zhakowania tego przez nas, tak? Czyli my łączymy swoje różne rzeczy w intranet i my wykorzystujemy te informacje. Jeszcze inna opcja, na przykład taka, którą ja na przykład bym widział jako programista, to na przykład wykorzystanie różnych ciekawych akcesoriów do Raspberry Pi, żeby na przykład sobie samemu zbudować taką lodówkę inteligentną, a właściwie może nie jakąś super inteligentną, ale po prostu rozbudować naszą własną lodówkę, łamiąc prawdopodobnie przy tym wszelkie możliwe gwarancje tej naszej lodówki, bo nie wiem, czy się da tak bezinwazyjnie, spokojnie zamontować, nie wiem, czytnik tagów NFC, który by na przykład do mojego komputera przesyłał odpowiednie informacje, albo po intranecie, albo na przykład w przypadku użycia Raspberry Pi przez piny GPIO czy przez port USB, gdzie możemy sobie to ładnie w Pythonie oprogramować, a jak ktoś lubi C, to możemy oprogramować to w C. Czyli de facto możemy sobie zbudować własny inteligentny dom. Po prostu, jeżeli mamy tylko odrobinę kreatywności i nam się chce. I przede wszystkim mamy pewność, że ten inteligentny dom, według naszej perspektywy, po prostu nas nie będzie szpiegował, tak? A jeżeli w jakimś sensie będzie, to tylko tak naprawdę na nasz użytek, ale jeżeli jakieś urządzenie przechowuje informacje na nasz użytek, no to nie jest to szpiegowaniem, bo jeżeli ja mam pełny dostęp do tej informacji, to mogę z nią zrobić co chcę, tak? Mogę ją równie dobrze wykasować, bo nie wiem, zapełnił mi się dysk i po prostu nie potrzebuję w tej chwili tej informacji. I wystarczy mi, jeżeli no po prostu system mi zapełni ten dysk jeszcze raz informacjami, które już bardziej będą mi przydatne. Także, no właśnie, jakbyście sobie wyobrażali taki internet rzeczy z waszej perspektywy? Z mojej perspektywy jest to generalnie fajna idea, tylko że czasami te idee właśnie idą nie w tę stronę, co na przykład ja bym chciał. Oczywiście, no, to są tylko moje poglądy i absolutnie nikomu im
nie wmawiam i trudno, żeby każdy był geekiem i nie wiem, i hakował sobie urządzenia do internetu rzeczy, które kupił z jakiejś korporacji. No ale właśnie pytanie, czy musimy je kupować, bo najczęściej z jednej strony faktycznie to, co powiedziałem, tak, my mamy dużą wygodę, mamy już jakiś software i usługi z tym urządzeniem, a z drugiej strony naprawdę za dość nieduże pieniądze i odrobinę kreatywności kupimy zarówno komputer, chociażby taki jak Raspberry Pi, lub jego jakiś bliźniaczy projekt, czyli Orange Pi, Banana Pi, jeśli dobrze pamiętam, jeszcze chyba jakieś podobne urządzenie spokojnie możemy nabyć. No nie wiem, Raspberry Pi 3 najnowszy, który ma na swoim pokładzie Bluetootha i Wi-Fi, możemy kupić za naprawdę grosze, bo to jest jakieś 200 zł. Na przykład w sklepie Morele.net, że tak troszeczkę zrobię kryptoreklamę, ale myślę, że w dowolnym sklepie znajdziecie w podobnej cenie, albo może minimalnie tańszy lub minimalnie droższy. Jest na przykład kilka sklepów z akcesoriami takimi troszeczkę pro-robotycznymi, za pomocą których można spokojnie zbudować naprawdę bardzo ciekawą, funkcjonalną rzecz opartą na tym Raspberry Pi, tak? Czyli, nie wiem, tam są na przykład silniki krokowe, panele z klawiaturami różnymi, czy cyfrowymi, czy jakimiś innymi. Do pinów GPIO można podpiąć akcesoria, które już na swoim pokładzie mają na przykład kilka różnych, czy czujników, czy na przykład dodatkowe jakieś rzeczy. Nawet można kupić akcesoria, które mają modemy GSM. Więc de facto możecie sobie sami zbudować telefon komórkowy, który może nie będzie zbyt poręczny, bo sam Raspberry Pi, chociaż on jest bardzo cienki, ale jest dość szeroki. Chociaż jak znajdziecie odpowiednią obudowę i dobrze to zmontujecie, to myślę, że to będzie całkiem poręczne. Chociaż no wiadomo, że nie będzie to tak małe jak chociażby zwykły klasyczny telefon komórkowy. Chociaż skoro o wielkości mowa, no to patrząc na dzisiejsze smartfony, na te najnowsze, nawet niekoniecznie flagowe modele, no według mnie to jest jakiś absurd i schizofrenia co do zwiększania ekranu, zwiększania właściwie całego urządzenia, tak? Bo właściwie cały smartfon to jest de facto ekran, tak naprawdę, z racji, że używamy po prostu, znaczy bo smartfony używają ekranu jako jedynego interfejsu, tak? Do wprowadzania danych i w ogóle obsługi. Oczywiście są różne pomysły i w końcu nie wiem, czy wszedł w życie na przykład projekt sterowania wzrokiem, tak? Czyli na przykład przewijania tekstu na smartfonie wzrokiem. No to wszystko jest fajne, tylko właśnie, no o ile smartfon jeszcze, wiadomo, to jest komputer, więc można z tym więcej zrobić, ale już na przykład, nie wiem, z piekarnikiem, który wysyła nie tylko do nas różne dane, ale także gdzieś tam do firmy, no to już bywa różnie, tak? Chociaż de facto już wszystko staje się komputerem, tak? Bo żeby to sprawnie działało, nie tylko ładnie się łączyło nam bezprzewodowo, ale obsługiwało dobrze internet, no to musi to być postawione na jakimś rozsądnym systemie operacyjnym. Więc de facto mamy komputer wbudowany prawie we wszystko. Ale tak naprawdę przy odrobinie wysiłku chyba każdy z nas może to zrobić, tak? No z tą różnicą, że jak kupujemy sprzęt od firmy, no to mamy już wszystko ładnie, wszystko zmontowane, czujniki, oprogramowanie, wszystko pięknie. I nam to jakoś działa. No tylko właśnie, ja jestem chyba jednak po tej stronie, który lubi samą ideę inteligentnego budynku, ale pod warunkiem, że ma kontrolę nad tą technologią. Natomiast obecnie ja uważam, że zmierzamy w internet rzeczy, który absolutnie, nad którą my kontrolę będziemy mieli, ale tylko prowizoryczną. Czy owszem, możemy wydać polecenia takie czy owakie, no jeszcze możemy wyłączyć zasilanie, no to jest jakiś postęp w sumie. Jest to, znaczy może nie tyle postęp, co jest to jeszcze faktycznie taki bastion tej wolności, tak, że zawsze możemy to urządzenie wyłączyć. Ale ja bym był za tym, żeby dosłownie hakować w ten sposób, żeby budować samemu, co się da. Naprawdę, no
chociażby taki projekt jak Arduino, chociaż na przykład mechatronicy go za nim jakoś nie bardzo przepadają, też daje sporo możliwości. I na przykład są akcesoria do Raspberry Pi, gdzie podłączamy do pinów GPIO akcesorium, które ma również na sobie Arduino, tak? Więc de facto oprogramowujemy i Raspberry Pi, i Arduino, tworząc własny inteligentny dom. Jak wejdziecie na pierwszy lepszy sklep z akcesoriami do budowania chociażby robotów, to możecie znaleźć akcesoria do Raspberry Pi, które właściwie mogą nam zbudować wszystko. Od sterowników na przykład do grzejników, po własnego drona. Także no, polecam się tym zainteresować, bo jest to, uważam, kawałek jakiejś dziedziny, w której możemy naprawdę pokazać swoją twórczość. I z jednej strony, proszę bardzo, ja mam inteligentny dom, nie potrzebuję waszego produktu, który mnie śledzi, który, że tak powiem, w którym coraz mniej tak naprawdę mogę wyłączyć. Widać to chociażby po Windowsie 10, tak? Każdy, kto ma lub czyta co nieco na ten temat, to wie, że Windows 10 obecnie to jest koszmar. No po prostu raz, że polityka Microsoftu jest absolutnie bezczelna i to, co nam Microsoft nawet nie proponuje, ale wmusza w sposób totalnie bezczelny i w sposób nie liczący się z klientem, też po prostu no, mówi dużo o tej korporacji i mówi dużo też o tym, w którą stronę zmierzamy, tak? Z jednej strony niby mamy ten rozwój technologiczny, ale tak naprawdę wciąż można zrobić dużo, dużo więcej. Także, no, naprawdę, jestem ciekaw, co wy o tym sądzicie. Zagadałem was, jest no, już prawie 50 minut audycji. Chociaż właściwie trzeba odliczyć jeszcze tą piosenkę na początku, więc no jakieś powiedzmy 43 minuty audycji. Więc zrobię mały przerw. Oczywiście możecie dzwonić. Skype Nocne Radio. Powinienem być widoczny. Dzisiaj starałem się jak najwięcej uwagi też przyłożyć do tego, żeby wszystko działało tak, że i powinniście być słyszalni na streamie i wszystko powinno dobrze działać. Także zadzwońcie i mówcie, co o tym sądzicie. Może w ogóle, nie wiem, ja lubię rozmawiać z ludźmi, którzy się ze mną kompletnie nie zgadzają, bo ci ludzie też lubią położyć nacisk na rzeczy, które ja na przykład w ogóle nie biorę pod uwagę i na tym polega też postęp, żeby się uczyć jedni od drugich. Także to co, na chwilę, że tak powiem, zniknę, posłuchacie trochę znowu Dajne Lakajen. I wracam za jakieś 5 do 6 minut, może nieco krócej.

my home. We'll ride to a start where these ghosts will jump off. They will swing and will scream and won't care about my home. Ride to a start. No i mamy właśnie Skype'a, dlatego się pojawiłem, tylko niestety coś nie mogę odebrać i znowu coś mi tu Skype wariuje. Także no niestety chyba będzie

I zaraz. No niestety. Coś nie jestem w stanie odebrać. Także proszę cię, żebyś zadzwonił za jakiś czas. Bo niestety coś się stało ze Skype'em. I po prostu będę musiał go chyba przerestartować. Także wracam za mniej więcej minutę.

0: will jump off, they will swing and will scream and won't care
1: about. Okej. I już Skype powinien być czynny, także spróbuj jeszcze raz zadzwonić. I zaraz spróbuję tutaj. Okej. Dzwonił Etam, więc właśnie zaraz się do niego dobiję. Mam nadzieję. No i niestety coś ten Skype, nie jestem w stanie sobie z nim dać radę, ale zaraz. O, dobrze. Wiesz co, tam je, może je, wiesz co, rozłącz się jeszcze raz i ja spróbuję do ciebie zadzwonić, może tym razem to wypali. Bo po prostu nie jestem w stanie odebrać. Nie wiem dlaczego kompletnie. Po prostu nie jestem w stanie odebrać cię tam, także jak możesz, to się rozłącz. Okej. I teraz ja będę

0: spróbował. Będę próbował dodzwonić się. Okej. Okay. Dzwonię do Etama.
1: Chyba tym razem się udało.
2: O!
0: Słychać. Chyba się tym razem udało.
1: Być może wina jest w mojej stronie.
0: Tylko strasznie cię przecina.
1: Być może wina...
0: A nie, już cię tak, nie przecina.
1: Łapię zasięg, bo jestem na internecie rzeczy, czyli na tablecie. Na wstępie dzięki wielkie dla mojej kochanej córy tutaj, że mi udostępniła pokój wolny od telewizora. Łapię zasięg, bo mam tablet, tylko niestety być może to było z tym związany problem. Mam nadzieję, że mnie słychać dobrze.
0: Bardzo dobrze.
1: No to fajnie. Słuchaj, bo wspominałeś o tych takich lodówkach. Ja właśnie niedawno przeszedłem tutaj przez parę takich serwisów internetowych Korei i Japonii, bo tutaj generalnie oni mają zawsze 2 lata do przodu z tą technologią. I powiem, że to już tam jest w tej chwili w modzie w tym momencie, bo oni mają coś takiego jak właśnie te etykiety z chipami RFID na wszystkich produktach. U nas jest jeszcze bardziej w modzie kod kreskowy, ale już też widziałem, że dużo produktów ma właśnie te etykietki takie z antenką. Jak się oderwie ten taki, tą naklejkę, to jest taka charakterystyczna w kształcie ślimaka naklejka z antenką właśnie, która wzbudza, jeżeli się zbliży do nieczytnik, nie? Wzbudza po prostu fale radiowe. I to jest fajny pomysł w ogóle generalnie, bo wkładasz produkt, który ma określony termin ważności. On jest zapisany na takim chipie. I jeżeli sobie zdefiniujesz sobie na takiej lodówce, tak jak mówiłeś, na drzwiczkach tej lodówki jest coś w rodzaju tabletu dotykowego i tam są produkty, tak? Wybierasz sobie sklep, wybierasz sobie, jaka ma być mniej więcej cena. Ona ci jest w stanie nawet dobrać produkty według ceny. Oczywiście biorąc pod uwagę, że trzeba większe zakupy zrobić, bo to jest dostawa, tak? No i oni sobie w ten sposób właśnie ustawiają algorytm pewien, żeby dostarczył produkt sklep pośrednio do domu w momencie, kiedy kończy się termin ważności danego produktu, na przykład jakieś tam masło, coś takiego, nie? Także to jest pomysł bardzo fajny, no ale niestety, na przykład ostatnio czytałem, to był przedostatni chyba PC Format, gdzie w newsach właśnie było na temat żarówek Philipsa, które podobnież są już żarówkami IP, jakoś tam podłączonymi do tego internetu, że można było sterować oświetleniem na odległość. Nawet jest do tego aplikacja, widziałem w Google Playu, że można sobie dojeżdżając do domu powłączać te światła już wcześniej. I podobnież hakerzy włamali się do żarówek. Ja nie wiem po co, czy po to, żeby je poprzepalać, ale już taka informacja była. Nie wiem tylko właśnie, jakie konsekwencje są tego włamania. Co ta żarówka robi? Nie wiem, czy ona ma jakiś podsłuch wbudowany, nie mam pojęcia.
0: No bardzo możliwe, bo jak myślisz, po co by była taka ekspansja tego internetu rzeczy? Tylko po to, żeby... No przepraszam, że ja tak może teoriami spiskowymi jadę. Ja, jak powiedziałem już na wstępie, ja nie jestem absolutnie przeciwnikiem technologii. Przeciwnie, postępu nie da się zatrzymać i niech trwa. Ale nie uważasz, że to już jest jakaś przesada z tym podłączaniem rzeczy do internetu?
1: No dokładnie tak jest. Ja obserwuję w tej chwili, wprawdzie mam na klatce schodowej te liczniki poboru prądu, natomiast zaczynam łączyć fakty, że w Enei, takiej największej chyba w polskiej firmie, już od jakiegoś czasu była mowa o tym, że przez te kable, które są dostarczają do nas prąd, na odpowiedniej częstotliwości jest dostarczane też stałe łącze internetowe i można sobie takie kupić specjalne nasadki na te gniazdka i korzystać raz jako z sieci lokalnej sobie w mieszkaniu na swojej instalacji, a dwa wykupić sobie internet. Nie wiem, jak to w tej chwili wygląda, bo nie śledziłem tego, nie byłem tym zainteresowany, ale być może jak połączymy to teraz z faktem wymiany na te inteligentne liczniki, to być może telewizory najnowszej generacji, które tam mają już tego Androida, mają jakiś system operacyjny, po włączeniu do takiego licznika będą przesyłać na przykład obraz z kamery, bo ja widzę, że większość telewizorów w technologii tej LED teraz jest robionej i OLED, tak, tej nowszej, mają kamerki pod Skype'a, także być może tak, będziemy śledzeni, czy na przykład cała rodzina siedzi przed wiadomościami, czy nie. I to będzie rozpoznawanie twarzy.
0: Ja cię pocieszę, Tamie, już jesteśmy śledzeni przez te kamerki.
1: No właśnie, dlatego tutaj wszyscy, którzy mają, no prawie wszyscy u mnie w domu, mają pozaklejane jakieś naklejeczki na tych kamerkach i wtedy, kiedy jest potrzeba, jest to tylko zdejmowane. Nawet w tym tablecie, z którego teraz rozmawiam, do obrazu się nie da zrobić, bo jest zaklejona kamera. No ale jest dużo urządzeń, które, no między innymi też te z Symbianem, bo ja też byłem przez długi czas zwolennikiem Symbiana, używałem Nokii komunikator, to jeszcze w 2000 roku, no to już ładnych kilkanaście lat. Później Symbian WQ był popularny na Sony Ericssonach i i na Motorolach, też taką Motorolę miałem, gdzie kamerka właśnie też już była i to był jeszcze, wtedy się to nazywało nie smartfon, a palmfon, czyli połączenie palmtopa z telefonem, tak?
0: Także... No tak, bo to właściwie wyrosło z
1: palmtopa. Tak, to był bardzo, bardzo fajny system. Tam były procesory 200 MHz w tych okolicach, tak? I naprawdę to bardzo fajnie chodziło. Bardzo dokładnie. Fajnie to chodziło. Ten pierwszy mój taki Motorola model to był już z dotykowym ekranem, wtedy się jeszcze używało rysika do tego, czyli tego stylusa tak zwanego. Natomiast było bardzo dużo aplikacji. No jeszcze chyba nikomu nie przychodziło do głowy, żeby się włamywać, ale ja ci powiem, skąd się te możliwości włamania pojawiły. Otóż ja podejrzewam mocno, że wraz ze wzrostem przepustowości łącz tych urządzeń po prostu jest wzrasta możliwość, żeby w sposób niezauważalny dla użytkownika wejść, nawet nie pobierając mu pakietów, bo być może każda firma, która dostarcza internet LTE albo powiedzmy 3G, tak, bo tam jest też dosyć duża już prędkość, to ma jakieś tam pasmo, jak gdyby część tych pakietów jest przeznaczona na właśnie na śledzenie ewentualne, ale tak, żeby nie odejmowało nam tych pakietów, nie? Także my tego nie wiemy, jakie tam są umowy między firmami. Ja pamiętam taką historię związaną z Facebookiem polskim, czyli naszą klasą. To było lat temu z 6 albo z 8, kiedy oni powstali, że...
0: No jeszcze, tak, oni jeszcze w 2007 byli dość znani,
1: tak,
0: i modni.
1: I wtedy właśnie była taka historia, pamiętam, że przez 3 czy 4 dni nasza klasa nie działała, bo weszła policja i pod pretekstem tam jakichś danych osobowych robiła trzepanie tych komputerów. Ja to pamiętam, jak ja, i ten artykuł, który wtedy czytałem. Ja podejrzewam, że oni dostali propozycję nie do odrzucenia, no bo Facebook, jak sama nazwa mówi, czyli księga twarzy, to jest po to, żeby zgromadzić te twarze. Żaden problem nałożyć to na siatkę i mieć obrotowy obiekt głowy, nie? Także bardzo możliwe.
0: No
1: bardzo możliwe, że to zostało zrobione. Mając telefon, my często rozmawiamy, że mamy przed sobą ten telefon, tak? Czyli przednia kamera zrobi nam zdjęcie i mamy w tym momencie rozpoznaną twarz osoby, która rozmawia. Co więcej, ja ci powiem, że w tym internecie rzeczy, które są podłączone do internetu, jak wiadomo, Apple ma na przykład we wszystkich w tej chwili najnowszych modelach iPhone'a czy tego ich tabletu, pod guzikiem Home jest czytnik linii papilarnej. Ja na przykład zaczynam podejrzewać, że to zbieranie linii papilarnych przy okazji paszportów, a niedługo prawdopodobnie również dowodów, jest po to, żebyśmy po prostu mieli możliwość powiązania urządzenia z tymi liniami, które będą w systemie, w tym takim urzędowym, bo skąd ja wiem, czy ja klikając w home nie zostanie mi ten odcisk skanowany i przekazany gdzieś tam dalej, tak? Tym bardziej, że odcisk to nie jest tak, że cały obraz, tak? Tam są charakterystyczne punkty, to jest około 200 z tego, co wiem, punktów jest pobieranych i na tej podstawie z pewnością tam 99,1% jest charakterystyczny ten odcisk właśnie, nie?
0: Dokładnie, no więc widzisz, to jest to, co mnie też denerwuje, nie, że z jednej strony jest to mimo wszystko, że szyfrowanie danych, nasza wygoda, nasze bezpieczeństwo, a tak naprawdę nic z tego bezpieczeństwa tak naprawdę nie ma, bo nie wiemy o wielu rzeczach, które nie są, nie wiemy o rzeczach, które mogą być przesyłane, tak,
1: No tak, my wyłączamy często, tak jak mówiłeś o tym Windowsie 10, tam jest bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo. Ja jeden z komputerów mam z takim Windowsem, zresztą wszystkie chyba od XP, mam nawet 98 jeszcze gdzieś mi zostało w jakimś starym laptopie w każdym razie.
0: No ja siódemki się trzymam rękami, nogami, zębami.
1: W każdym razie ja ci powiem jedną rzecz, że tak kiedyś rozważałem, co ja bym zrobił, tak? I przyszło mi do głowy, że przecież na przykład wyłączasz w telefonie namierzanie poprzez sieć GSM, poprzez GPS, ale jeżeli włączysz na chwilę Wi-Fi, no to zobaczysz, że masz listę wszystkich sieci Wi-Fi, które są w twoim zasięgu. I teraz wystarczy przesłać informację do jakiegoś centrum, które zbiera te nazwy sieci i co masz w zasięgu i na tej podstawie można zinterpolować, podejrzewam, że do 60 metrów, gdzie się znajdujesz, nawet jeżeli ty nie używasz swojej sieci, nie? Po samej liście tych, które masz w zasięgu.
0: Ale ja myślę, że każde podłączenie do jakiejkolwiek sieci Wi-Fi, to jest tak jak z tymi, przypomnij mi, to są BTS-y, tak, te do telefonii komórkowej.
1: Tak, to są BTS-y, też te stacje bazowe, tak jakby.
0: Tak, no właśnie. To tak samo jest z Wi-Fi. Ja myślę, że jak te stacje są może nie wyświetlane, ale telefon wie, do której się podłączył i spokojnie te dane mogą być przesłane, to tak samo jest z Wi-Fi.
1: No także, znaczy BTS-y są akurat trzy najbliższe namierzane i chyba tam na podstawie, jeżeli się nie mylę, siły sygnału z tych trzech punktów jest interpolowane, to też jest tam jakaś dokładność do kilkudziesięciu metrów, chociaż kiedyś oglądałem program na Discovery, gdzie facet jechał samochodem i robił eksperyment po prostu, tam w centrum siedział naukowiec, który robił badanie tego, no i dokładnie mu powiedział co do dosłownie 10 metrów, bo pokazał mu, jaką widzi w danym momencie reklamę z okna samochodu, także bardzo dokładnie byli w stanie namierzyć poza miastem, tak, to też trzeba zaznaczyć, to było poza, gdzieś na jakichś peryferiach miasta. Także to jest całkiem prawdopodobne, że również na podstawie, bo te osoby, które są w tym zasięgu sieci moich, tak, bo w budynku powiedzmy ich mam około 20, wyłapuję, ale jak już podejdę do parapetu, do okna, to już jest 120 sieci w tym momencie, tak? Także mogę...
0: No właśnie. Każda jest procentowo... I teraz każda z nich na pewno jakieś, wiesz, informacje może przesyłać.
1: Tak, ja każdej z tej sieci, jeżeli sobie wejdę w ustawienia bardziej szczegółowe, to widzę co do jednej setnej, co do 1%, jaka jest moc tej sieci. Tak, to, czyli już można zinterpolować na bazie trzech, a co dopiero mając 100 sieci, nie, w zasięgu. A tak to w tej chwili wygląda.
0: Dokładnie. A powiedz mi, czy ty potwierdzasz, czy zaprzeczysz tym informacjom, że ten sygnał Wi-Fi, oprócz tego, że służy nam do komunikacji, może też nam zeskanować otoczenie?
1: Nie mam zielonego pojęcia, natomiast śledziłem kiedyś starsze artykuły odnośnie tego, tej częstotliwości 2,46 GHz, która jest udostępniona jako taka wolna, tak? Czyli mamy tam 12 kanałów w tej starszej wersji, nie wiem jak w tej chwili nowsze jest. I doszedłem do jednej ciekawej informacji. Otóż to jest to informacja taka, że jest to najbardziej szkodliwa dla organizmów żywych częstotliwość. I tutaj bym wietrzył spisek, dlaczego oni to uwolnili. Dokładnie. Po prostu te częstotliwości 2,4, 2,46 są najbardziej właśnie szkodliwe dla organizmów żywych. Najbardziej jak gdyby na tkankę tą ludzką oddziaływują. Nie? Znaczy zresztą zwierzęcą tak samo. Nie? Także no nie dokładnie. Minie 10-15 lat.
0: Zresztą telefony teraz też na podobnej częstotliwości pracują, nie? Też coś koło dwóch. Przynajmniej z tych najnowszych.
1: No jeżeli jestem połączony,
0: jeśli chodzi o ten najnowszy zakres i
1: jeżeli jestem połączony, słucham sobie radia na spacerze albo na przykład przesyłam dane z aftera przez aplikację, to następuje potworne nagrzanie tej komórki i wręcz krzyczy mi program, który mierzy tam sobie na tych sensorach temperaturę, żeby obniżyć temperaturę. Także no to działa jak mikrofala, tak? Tak to wygląda mniej więcej. Oczywiście w najbliższym otoczeniu, dlatego zawsze odradzam korzystanie z komórki przy uchu. Lepiej założyć słuchawki, mieć to dalej od siebie, tak? Chociaż te pół metra.
0: No niektórzy nawet radzą, że jak komórka jest na czuwaniu, to żeby odłożyć na minimum 1,5 metra od siebie.
1: No tak, ja mam na przykład taką już manię, że na noc po prostu wszystkie urządzenia, wszystkie routery zostają wyłączone i nie funkcjonują w ogóle.
0: No prawidłowo.
1: Tak, bo nie wiemy, jak to będzie wyglądało za 30 lat. Być może będzie jakiś syndrom GSM odkryty, czy coś takiego. I to przejdzie jako coś normalnego, tak jak teraz ADHD, czy coś w tym rodzaju. Tak? Będzie po prostu z normą i wszyscy po prostu...
0: No, które de facto, nie wiem czy wiesz, że pochodzi tak naprawdę z cukru, po prostu zbyt dużego spożywania cukru, a teraz mamy cukier wszędzie.
1: Znaczy ja tam jeszcze z tym cukrem to tam niespecjalnie bym walczył, bo to jest jeszcze w miarę naturalny składnik. Ja się bardziej boję tego, co zastępuje, czyli aspartam i wszelkiego rodzaju tego typu słodziki, tak? To ja na przykład śledziłem, też, już tak schodząc troszeczkę z tematu, na apteki i śledziłem kiedyś magnezy, które są tak reklamowane, bo w telewizji bardzo teraz duża fala jest tego magnezu przeciwskurczowi i tak dalej, że dalej zalecają podwójne dawki, a ciężko jest dostać magnez, który by aspartanów sobie nie miał jako słodzika. Także jedno na jedno pomaga.
0: No chyba, że kupisz, nie wiem, w czystej postaci, jeśli jest dostępny.
1: Znalazłem 2 czy 3, ale powiem szczerze, że no ja też nie wierzę za bardzo ulotkom. To jest tak jak z wodami mineralnymi w Polsce, jak przeszedłem się kiedyś po sklepie, gdzie tam była półka, no tak powiedzmy 50 metrów i wszystkie możliwe wody, nie mogłem znaleźć wody bez fluoru. Bez fluoru, który jak wiadomo nie jest obojętny. Tak, wody mineralnej. Wody mineralnej bez fluoru.
0: A ja piję muszynę, więc nie wiem, czy tam jest fluor.
1: Nie pamiętam, szczerze mówiąc. Chyba najmniej znalazłem w Staropolance 2000, ale nie jestem już teraz na 100% pewien.
0: O, aż sprawdzę u siebie w takim razie, bo powiem szczerze, lubię te muszyny, muszynianki i z tego, co tam nawet czytałem, one mają sporo tych różnych składników. No ale fluor
1: tak,
0: to
1: mam gdzieś, taki obrazek, który gdzieś kiedyś znalazłem w internecie na jakimś forum właśnie, gdzie była dyskusja na ten temat. Ja go sobie nawet zapisałem na dysku, w razie gdyby zniknął, gdzie jest taka lista pokazana właśnie wód i składników mineralnych, które są najbardziej bogate w te składniki, jak gdyby. Nie? I się okazuje, że tam właśnie wygrała w tym teście ta Staropolanka 2000. Także ją mogę zareklamować, bo miała najwięcej, a zdaje się, że tam przynajmniej na ulotce tego fluoru nie było. Czy jakichś fluorków, powiedzmy, różnego rodzaju, tak? No w każdym razie mamy wodę podobnież w kranie, tylko z chlorem. W innych państwach, z tego co wiem, jest dużo właśnie fluorowana i to pod tym pretekstem dbania o zęby, to jest w ogóle jakąś głupotą, jak można ludziom nakazać w ten sposób. Ale ostatnio sobie oglądałem film, no to było kilka dni temu, coś co się nazywało epidemia strachu i tam rozważali wprowadzenie jakiejś szczepionki do wodociągów na siłę, także wszystko jest możliwe.
0: No nie, no po prostu to jest, no dla mnie to jest ewidentna depopulacja, nie wiem, ludzie mogą, być może teraz się śmiejecie słuchacze na streamie, ale no po prostu dowody mówią same za siebie.
1: Jak ktoś nie wierzy, to niech wpisze sobie taki, teraz nawet w tym momencie, takie hasło Brazylia plus lit w wodzie. W Brazylii do wody dodaje się również lit, a pretekst jest prosty, mniej samobójstw podobnie, bo działa jako psychotrop. Także Xanax w wodzie na przykład.
0: Cała Brazylia jest po prostu
1: psychiczna. Nie wiem, czy cała, ale taki news poszedł, mało tego, od razu była zrobiona ankieta na Onecie bodaj, jeżeli dobrze pamiętam, bo ten artykuł był chyba jednym z tych głównych portali, czy jesteś za wprowadzaniem litu do wody w Polsce. Od razu zrobili sobie badanie. Także to nie tylko internet widzi rzeczy, ale wszystko zaczynają gdzieś tam czymś tam podkładać. Natomiast mówię, no ja czytałem ostatnio o tej żarówce i dlatego tak mi zależało, żeby zadzwonić, bo rzeczywiście taki news poszedł, to było 2 miesiące temu, że już był włam do żarówek Philipsa, z żarówki IP nazywało. Także podejrzewam, że właśnie o to chodziło. Także one były jakoś tam sprzężone i przez aplikację tam sobie potem wszedłem i rzeczywiście są aplikacje, które już pozwalają sterować tymi urządzeniami, które przez tą sieć elektryczną, która ma dostęp do internetu, czyli właśnie te liczniki są zainstalowane, te liczniki inteligentne.
0: Jeśli dobrze pamiętam, to jest smart grid, tak zwane.
1: Jakoś tak. To było kiedyś, słuchaj, jak jeszcze SDI w Polsce reklamowali, czyli pierwszy taki stały dostęp do internetu, to było właśnie takie hasło, że może byśmy wykorzystali do przekazywania danych. Mm-hmm. Także to już chodziło jakiś czas.
0: Tak, było, pamiętam.
1: Tak, to już jakiś czas temu było, bo rzeczywiście ta sieć istnieje, tak, to jest taka gęsta, nawet gęstsza niż telefoniczna, przecież telefony były u nas rzadko kiedyś, a prąd jednak wszyscy, nie?
0: Znaczy wiesz co, no, uważam, że sama sieć elektryczna do przesyłania informacji to jest dobry pomysł, ale wewnątrz domu.
1: Tak, znalazłem ostatnio na markecie gdzieś na półce właśnie taki cały system firmy TP-Link, system do właśnie instalacji domowej takiej sieci w razie tego właśnie co masz. Mhm.
0: No właśnie, nie? Także sam pomysł wykorzystania tego w domu, to nie, uważam, że jest całkiem do rzeczy. Ale właśnie, powiedz mi, Etamie, czy bo mówisz, zwróciłeś uwagę na żarówki, tak? Ale w ogóle jesteś bardziej za internetem rzeczy, czy jesteś za tym bardziej takim hakowaniem tego internetu rzeczy na własny użytek, tak? Czyli no przykładowe właśnie to, co przedstawiłem, tak, że możesz kupić sobie Raspberry Pi, akcesoria i zbudować sobie dowolną rzecz lub cały zestaw dowolnych rzeczy różnych, no dla siebie, dla własnego domu.
1: Znaczy, no ja jestem akurat tutaj jak najbardziej, żeby się odłączać. Ja w ogóle nawet staram się karty płatniczej nie używać. Nawet mam z komputer, do którego mam drukarkę podłączoną, mam odpięty od internetu w ogóle ten komputer, bo ja nie wiem, gdzie ten sterownik wysyła mi te ewentualne dokumenty, a jeżeli to są ważniejsze dokumenty, to skąd ja mam wiedzieć, gdzie sterownik może to przesłać? On jest połączony przecież z komputerem, który jest w sieci włączony, także mam specjalnie stanowisko z odłączonym internetem do drukarki, żeby to nie było w sieci, w ogóle nie mam drukarki w sieci, a w tej chwili są popularne na przykład aplikacje, to się na pierwszą stronę wyrzucają w Google Playu, skaner OCR dokumentów na telefony, smartfony, że robisz zdjęcie, on to zdjęcie wyrównuje tak, żeby było do skanowania i robi z tego skan i dokument tekstowy. Tak? A skąd ja wiem, gdzie dalej ten dokument tekstowy przez tego smartfona pójdzie? I tym bardziej, że to jest sam tekst potem zeskanowany, także to jest niewielki plik.
0: No tak, powiem ci, że ja korzystałem swego czasu z OCR-a na telefony, jeszcze oczywiście na Symbiana, gdzie owszem, również było to rozpoznawane chmurowo, ale chyba jeszcze wtedy nie było takiej tendencji do tego, że wszystko, co robisz, to musi być gdzieś wysyłane, żeby zbierać o tobie informacje. Także tym bardziej, że projekt był ewidentnie dla niewidomych, więc...
1: Znaczy wiesz, słowniki w tej chwili, ja na przykład bardzo chwalę taką aplikację, która kiedyś była popularna jako osobny program, to się nazywało Lens Translator, natomiast w tej chwili jest zintegrowane, bo kupiła to Google i jest zintegrowane z tym tłumaczem Google'a, który jest w smartfonach i tabletach. I ona ma fajną taką opcję, że klika się już nie tylko na mikrofon, żeby powiedzieć i się pojawia tekst, skanowanie jest wtedy naszego głosu, ale również z kamerki, tak? Można pojechać za granicę, ściągnąć sobie słownik offline, co jest bardzo ważne i
0: Halo? Bo cię przycięło, Etamie.
1: Wygląda trochę.
0: Halo? No, Etam nam zniknął.
1: Zniknąłem? Raz.
0: Tak, ale już się pojawiłeś. Tylko, że chyba pół wypowiedzi ucięło ci na temat tych słowników i kamerek.
1: Aha. Widzisz, no ja mam po prostu, widzisz, nawet Wi-Fi tak ustawione, żeby w zasięgu 20 metrów to było. Tak sobie skonfigurowałem firmware w tym, także nie chcę, żeby wyłapywali poza budynkiem. Tyle, no także jestem
0: A nie preferujesz kabla po prostu?
1: Preferuję to, że się znajduje kilkanaście już tych urządzeń Wi-Fi, także żeby...
0: Wiesz co, znowu cię przycina.
1: Jeszcze takie coś, żeby zrobić osobny router Wi-Fi, który byłby potrzebny, to wtedy będzie tylko włączany, bo jest taka opcja. Natomiast no widzę właśnie, że mi zanika znowu zasięg. Czekaj, tak się ustawię się, widzisz. Za dobrze się zabezpieczy.
0: O, lepiej,
1: no,
0: lepiej.
1: Dobra, no czyli muszę na stojąco.
0: Albo kup sobie jakąś, nie wiem, jeżeli są do tabletów takie adaptery, żeby sieciówkę podłączyć.
1: Znaczy ja
0: po
1: mam
0: prostu.
1: W komplecie, taką skrętkę. W komplecie, tylko po prostu no troszeczkę te kable poczyściłem w domu, wiesz, i no i po prostu, no ja unikam, widzisz, internetu rzeczy, ale powiem ci, że jeszcze taka jedna rzecz odnośnie tych właśnie sterowanych internetem, ciekawostka, to są odkurzacze samobieżne, takie roboty odkurzające, Roomba tak przoduje tutaj jako marka, natomiast są też odkurzacze dużo tańsze od Roomby i polecam firmę Medion niemiecką, zresztą oni to w Niemczech składają, to nie są w Chinach składane rzeczy i tam można za 1/3, 1/4 ceny Roomby, jeżeli by ktoś chciał taki odkurzacz, kupić modele, które są właśnie, można je włączać właśnie przez internet między innymi, także mamy smartfon, jesteśmy poza domem i możemy w tym momencie włączyć odkurzacz na żądanie, tak? Znaczy, można sobie tam ustawić oczywiście czasowo, zegarek i tak dalej, ale można też na żądanie właśnie włączyć i to jest rzecz, która ma sens, tak? Żeby nie jeździło, nie hałasowało w trakcie tego, jak ktoś jest w domu.
0: Ja mam jeszcze inny pomysł w ogóle. Może jako programista to mi się roją takie, wiesz, różne, wiesz, jakieś chore pomysły. Także, ale na przykład, no nie wiem, niech taki odkurzacz będzie faktycznie podłączony do intranetu, cały intranet będzie poza siecią, czyli poza internetem, a ty na przykład możesz włączyć to wysyłając SMS-a. I co ty na to?
1: No tak, no takie, wiesz co, ja w ogóle jeśli chodzi o takie zdalne dostępy, to miałem z tym do czynienia w roku 99 już, czyli już kilkanaście lat temu. I wyobraź sobie, że serwer, do którego potrzebowałem, bo taka była akurat sytuacja, układ, że tak powiem, analogowy, że nie było fizycznego dostępu do tego serwera, którego tam pilnowałem. On tam znajdował się głęboko w piwnicy. No i miałem po prostu sieć Wi-Fi wtedy już. Wtedy w zasięgu nie było żadnej sieci Wi-Fi. Także ja miałem tą sieć w ogóle nawet niezabezpieczoną. Ona była po prostu siecią otwartą. Po prostu nikt nie miał wtedy karty Wi-Fi. Zresztą koszt takiej karty to było około 2000 zł za parę na USB. Jeszcze 1.1 wtedy USB. Także miałem taką konieczność, żeby mieć dostęp, bo nie mogłem za każdym razem prosić kogoś, kto miał klucze, żeby tam wchodzić, ja nie miałem do tego miejsca dostępu fizycznego, no i po prostu miałem dostęp właśnie przez takie rozwiązanie, a też kombinowałem rozwiązanie właśnie, tak jak mówisz, na SMS-a, czy jest coś takiego jak Wake Up on LAN, Wake Up, czy coś takiego, że się przez
0: Mac, tak, tak, tak, jest
1: tak. No, tego akurat nie wykorzystałem nigdy, ale myślałem też o tym, żeby można było ten serwer restartować w razie jakiegoś zawieszenia się, bo czasami bywało, on był postawiony akurat na Windowsie 98, bo taka była konieczność do aplikacji, która była tam, serwowała coś tam. No w każdym razie czasami zdarzało się, że się zawiesił, tak. Czy ja to akurat inaczej rozwiązałem przez takiego pilota specjalnego, który wyłączył mu prąd. Natomiast rzeczywiście takie coś na SMS by się wtedy przydało, nie? Gdyby było możliwe. No ale mówię, to były lata 98.
0: No teraz jest to możliwe, bo na przykład są chmury komunikacyjne. Polecam ci się zapoznać na przykład z Pliwo albo Restcom.
1: Znaczy no teraz to nie ma takiej potrzeby, nie wtedy akurat była, jak to o tym opowiadam, że takie pierwsze pierwiostki to były 2000 mniej więcej, 99-2000 rok, gdzie rzeczywiście miałem taką sytuację, że i mogłem sobie pozwolić na to, żeby to była sieć otwarta, bo tam po prostu każdy mógłby wejść z kartą, wejść, zobaczyć katalogi i tak dalej, no ale po prostu nikt tych kart wtedy jeszcze nie miał, także popatrz jak to poszło do przodu przez te kilkanaście lat. W tej chwili mam w zasięgu, mówię, 100-120 sieci, jak podejdę do okna, nie? Robiłem zresztą kiedyś, słuchaj, taki test, że miałem tej możliwość z budynku, wysokiego budynku wycelować antena do anteny, połączyć bezpośrednio dwa komputery i sprawdzić, jak daleko sięgnie, mając otwartą przestrzeń, taka zwykła karta USB. I powiem ci, że na 800 metrach mniej więcej, około kilometra, no może w drodze, w linii prostej, było to używalne, tak? Znaczy tam przechodziło 90% pakietów, to były błędy, a 10% działało, ale przechodziło. Dało się VNC na przykład uruchomić na tym bez problemu.
0: O, no to nieźle.
1: No, także całkiem przyzwoite osiągi miała taka karta, to była karta na USB 1.1 jeszcze wtedy, 10 megabitów w otwartej sieci, nie pamiętam jaki to był wtedy standard, ale chyba 11 megabitów. 12.
0: No tak, ja w ogóle pierwszy raz o Wi-Fi usłyszałem w 2004 roku, tak, ale to też, jak mówisz, to był hit, nowości w ogóle, że tak powiem, mało kogo było na to stać, także...
1: Dobra, słuchaj, zwalniam w takim razie linię. Może ktoś jeszcze ma ochotę wypowiedzieć się w temacie. Ja tutaj cóż, jeszcze raz dziękuję, że mi udostępniła pokój wolny od telewizji, bo to jest najważniejsze. I zakłóceń wszelakich.
0: No tak.
1: Dzięki ci, fajna audycja naprawdę.
0: Dokładnie. Na dzięki za telefon. Dzięki bardzo. To był Etam. Jak zwykle no, człowiek naprawdę o dużej wiedzy i jak dzwoni do nocnego radia, kiedy no, ja najczęściej słucham audycji offline'owo, to powiem szczerze, zasłuchuję się i w to, co mówi Etam, i w to, co mówi Potrzeba 19, bo naprawdę można dużo bardzo ciekawych informacji się dowiedzieć. Etam, wspomniałeś, to już cię nie ma na Skype'ie, ale wspomniałeś właśnie, że dziś nie ma potrzeby takich no bardziej analogowych rozwiązań właśnie, chociażby jak przez SMS. Faktycznie ja Waking, nie pamiętam jak to się nazywa, Wake by Line lub jakoś Wake by LAN, o przepraszam, Awakening by LAN, chyba tak. Też tego nie testowałem, ale wiem, że no dzisiaj to jest chyba już standardem, że każda karta sieciowa, każdy komputer to ma, także jak tylko będę miał okazję, to spróbuję to wykorzystać. Niemniej ja bym to na wpół analogowe taką wersję, czyli te SMS-y wykorzystywał, bo właśnie z jednej strony to jest faktycznie wygodne, że można to przez smartfona zrobić jakby przez internet, a z drugiej strony SMS uważam mimo wszystko za bardziej prywatną sprawę, tak? Oczywiście to przechodzi przez sieć, przez operatora i operator jest jakby w stanie mi to podsłuchać i bardzo możliwe, że operator również zbiera te SMS-y, a z drugiej strony ja też czułbym, że mam większy wpływ na ten mój jakby inteligentny budynek, ale to jest oczywiście mój być może trochę poroniony pomysł, ale ja mam czasami takie właśnie no, przemyślenia właśnie na ten temat, gdzie, że tak powiem, czasami użyłbym może troszeczkę starszej technologii, ale jakoś może dałoby mi to więcej bezpieczeństwa, także no, póki co na razie inteligentnego domu nie robię, bo szczerze powiedziawszy na razie mieszkam gdzieś tu na stacjach, więc trudno w ogóle o coś więcej, że tak powiem, wykombinować, jeśli chodzi o inteligentny budynek. Zresztą to się może też niedługo zmieni, ale to prywaty już może nie będę urządzał tutaj na antenie. No właśnie, także dzięki jeszcze raz tam za telefon. I fajny ten przykład był tych żarówek, tak, gdzie nawet dochodzi do absurdu, gdzie żarówka jest podłączana do internetu, podczas kiedy ja uważam, że można spokojnie to załatwić inną drogą, gdzie nie wiem, no sporządzić sobie zestaw żarówek podłączanych gdzieś do komputera przez USB czy jakiś inny port i spokojnie też przez internet można by takim oświetleniem sterować, tak? Nie poprzez urządzenie, które samo z siebie ma dostęp do internetu, ale poprzez inne urządzenie, tak jak komputer, tak? Czyli taki można powiedzieć centralny układ nerwowy, tak? Gdzie w naszym ciele mózg steruje wszystkim i oczywiście pozostałe narządy też się jakby z mózgiem komunikują i tak samo bym zrobił to w swoim inteligentnym domu, tak? Że po prostu zamiast każde urządzenie, które osobno mi gdzieś tam po internecie biega, zrobiłbym zestaw z takim centralnym sterowaniem właśnie przez komputer. No, albo właśnie też możliwość przez smartfona, który by się jakoś z tym komputerem dogadywał po prostu. Jednym z takich urządzeń, które właściwie może być użyte i właściwie coraz częściej jest używane do internetu rzeczy, to są kamery. Sporo na przykład można na różnych portalach poświęconych smartfonom wyszukać rzeczy takich właśnie jak kamerki, które sobie może potem obsługujemy przez smartfona, tak? A na przykład instalujemy sobie to gdzieś na ścianie i nie wiem, obserwujemy co się dzieje w domu, tak? Lub co się dzieje wokoło domu, jeżeli bardziej nie tyle chodzi nam o to, żeby dbać oczywiście o bezpieczeństwo domowników, tak, ale w domu raczej nic się naszym domownikom nie stanie, tak, prędzej no po prostu jest większa groźba, że się nam ktoś włamie po prostu do domu, tak. Tak, i to już jest no troszeczkę jakby inna sprawa. Ale właśnie na przykład ostatnio się zastanawiałem nad czymś takim, że na przykład w rodzinie jest u mnie ciocia z chorobą taką, no według mnie jedną z najgorszych, jaką może dopaść osobę starszą, czyli Alzheimer. I z jednej strony taka kamerka bardzo by się przysłużyła, bo instaluje się w domu i na przykład można cioci obserwować, czy się cioci nic nie dzieje złego i zareagować w odpowiedni sposób. Ale z kolei druga strona medalu jest taka, że no co, no będziesz szpiegował własną rodzinę? I powiem szczerze, że to mnie też uderzyło, że kurczę, z jednej strony tyle się mówi o tym inteligentnym domu, że to tyle wygody, tyle fajnych rzeczy można zdalnie zrobić i w ogóle wszystko samo myśli, samo robi, my tylko przychodzimy, nie wiem, jemy, odpoczywamy, myjemy się i tak dalej, ewentualnie pracujemy, ale pytanie, gdzie jest ta granica, gdzie faktycznie ta technologia ma nam służyć, a gdzie jest ta granica, gdzie już my się stajemy, no nie wiem, czy może nie tyle uzależnieni od niej, bo tak naprawdę uzależnieni chyba będziemy zawsze, im bardziej cywilizacja będzie postępować, tym bardziej my będziemy uzależnieni trochę od tej technologii, tak? Jeśli kiedyś polecimy w kosmos, to no, trudno, żebyśmy nagle w pewnym momencie rozwoju może zdecydowali, że już my nie potrzebujemy tych statków kosmicznych, tak? Tylko nie wiem, no po prostu już nie eksplorujemy kosmosu. Myślę, że jeszcze zanim w ogóle zaczniemy eksplorować, sporo czasu minie, ale jeśli już będziemy eksplorować, no to też raczej będziemy głodni wiedzy, tak? Więc to będzie postępowało wciąż i wciąż, ale w tym przypadku chodzi mi o to, że no właśnie, bo w sumie chyba znów wracamy do tego pytania, które zadałem, że z jednej strony internet rzeczy pomaga w wielu kwestiach, właśnie zautomatyzowane odkurzacze, nie wiem, lodówka, która nam zamówi jedzenie, piekarnik, który nam podgrzeje to jedzenie i tak dalej, ale z drugiej strony naprawdę czy nie dochodzimy do pewnego absurdu, nie tylko jeśli chodzi o podłączania rzeczy do internetu, ale tego, że po prostu jesteśmy otoczeni przez ten internet. Nie, raz, że w tej postaci, że ten internet nas, może nie tyle internet sam, ale te rzeczy nas szpiegują, chyba że je sobie sami schakujemy. A druga sprawa to taka, czy nie budujemy troszeczkę klatki wokół siebie z tej technologii. Naprawdę ja uważam, że to my powinniśmy sprawować kontrolę nad technologią, hakując ją, nie wiem, budując coś na własny użytek, a nie tylko polegać na tym, co, że tak powiem, nam sprzeda firma, taka czy owaka. Ja nie mówię, że każdy produkt od razu jest niebezpieczeństwo, nie. Ale no, chyba powoli się zaciera ta granica, tak? Tak samo, dlaczego wspomniałem o tej kamerce? Dlatego, że w ogóle o kamerach, dlatego, że z jednej strony no, kamery IP to jest świetna sprawa, tak? Możemy rozmieścić je wokół domu i obserwować otoczenie przede wszystkim, no nie dla samej obserwacji, ale głównie po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo, tak, naszym domownikom. I to jest to, co jest kluczowe w tym wszystkim. Ale czy gdzieś w pewnym momencie nie dojdziemy do absurdu, że w ochronie naszego bezpieczeństwa sami siebie szpiegujemy? To jest troszeczkę tak, jakbyśmy bali się, że na nas doniosą i sami donieśli na siebie. Nie uważacie, że to trochę w tę stronę idzie? Nie wiem, może to jest absurd, może ja mam zbyt wybujałą wyobraźnię, ale troszeczkę chyba do tego się doprowadzamy, że zamiast technologia, która ma służyć nam i my mamy nad nią sprawować kontrolę, powoli przejmuje kontrolę nad nami. Co jest świetnym zresztą punktem do tego, żeby może zacząć mówić o sztucznej inteligencji. I myślę, że trochę pociągnę zaraz ten temat po przerwie. I czekam również na wasze telefony, również w sprawie, a może przede wszystkim w sprawie tego internetu rzeczy, z którym mamy coraz bardziej do czynienia i z którym, że tak powiem, może nie tyle, że trudno walczyć, ale gdzieś ktoś, kto walczy z tym lub ma inne podejście, jest nierozumiany, tak? Jest od razu, może nie wyzywany, ale no nie wiem, że ktoś chętnie... No, łatwo posądzić kogoś, że chciałby się wykluczyć cyfrowe, podczas kiedy to jest nieprawda. Po prostu każdy... No, nie wiem, do przykład przytoczę, że moja siostra niedawno się zdziwiła, że ja, informatyk, krytykuję smartfony, jestem bardzo przeciw smartfonowy i powiedziała mi, że jak to, ty informatyk, programista, na najnowszą technologię, kurczę, krytykujesz, jak to możliwe, nie? Otóż dla mnie osobiście informatyk to jest ktoś, kto rozumie technologię i rozumie, do czego ona może służyć, zarówno do dobrego, jak i złego, i używa jej wtedy, kiedy jej naprawdę potrzebuje. Na przykład ja rozumiem, że smartfony są naprawdę bardzo przydatne, kiedy się dużo podróżuje, tak? Albo na przykład jeździ się, dojeżdża się do pracy jakiś dystans. Na przykład jak mój szef dojeżdża na przykład jakieś 30 km do pracy, to on tam odpali jakieś audiobooki, audiotekę, tak? Więc on tego konkretnie iPhone'a dość często używa. No i raz, że jak jedziemy w podróży, to łatwiej sprawdzić różne rzeczy też odnośnie nawigacji. Nie musimy ze sobą tego laptopa gdzieś tam dźwigać. Chociaż z drugiej strony, ja wiem, zintegrowany z deską rozdzielczą tablet mógłby załatwić według mnie dokładnie tą samą sprawę, a może nawet lepiej, bo mamy większą rozdzielczość. Więc w związku nawet z tym, co powiedziałem, już zaczyna się, już pewnie ci, co śledzą najnowsze te informacje dotyczące technologii, pewnie słyszeliście o Android Auto, tak? Czyli de facto smart car, jeżeli można to tak ująć. Czyli mamy samochód de facto, który jest de facto sterowany przez komputer, na którym stoi Android, I na tym Androidzie możemy sobie stawiać różne aplikacje, mamy tam usługi multimedialne i tak dalej, i tak dalej. Według mnie tu już jest przegięcie, bo, że tak powiem, co innego, jeżeli ja potrzebuję tableta czy smartfona do sprawdzenia różnych informacji, jako kierowca, czy jako człowiek, który spędza w podróży dużo czasu, potrzebuję tego smartfona czy tableta, tak, żeby po prostu mieć, no bardziej może smartfona, bo nie wiem, no chyba rzadko raczej się używa tabletów z dostępem 3G, no czy 4G właściwie teraz, czyli ten LTE internet. Chociaż nie wiem, czy by to nie było nawet wygodniejsze, no bo jak powiedziałem, większa rozdzielczość, więcej miejsca, żeby gdzieś tymi palcami puknąć i nie odrywać specjalnie rąk od kierownicy zbyt mocno. Więc naprostujcie mnie, kierowcy, jeżeli są tu wśród nas kierowcy, ludzie, którzy po prostu używają samochodu i używają smartfona, bo muszą, albo chcą, no bo to wiadomo, nie jest tak. Ja nie muszę, więc nie używam. Ale właśnie, nie? Także, o, no i się właśnie poruszyłem temat i mamy właśnie Skype'a. Mam nadzieję, że uda mi się go odebrać. No i się udało. Witaj, słuchaczu.
2: Cześć, Furek. Coś przez, chyba urwało coś. O, cześć. Witam, cześć. Dobry wieczór.
0: Nie, ja cię
2: dobra,
0: słyszę dobrze.
2: Nie, także, ale może to się ustabilizuje zaraz.
0: Okej, mów. Słuchaj, ja cię słyszę
2: niedawno
0: dobrze.
2: Słucham audycji. Hasło internet przedmiotów, tak jakoś mi tu echem się odbija w głowie. I padła mityczna lodówka, która...
0: No bo mówimy
2: tak,
0: o tym de facto.
2: Padł przykład mitycznej lodówki, która zamawia żarcie dla ciebie. I rozumiem, że też oczekujesz tutaj jakiejś dyskusji, nie wiem, czyjś opinii na ten temat między innymi.
0: Przede wszystkim dyskusji, na przykład no, na te pytania, co zadałem, tak, że sam pomysł takiej lodówki, znaczy wiesz to, no mówię, ja może mam skrzywioną, nie wiem, psychikę czy umysł, ale o ile taka lodówka, która, nie wiem, sprawdza przydatność tego jedzenia, czy informuje, że coś się skończyło, o tyle by mi się przydała, o tyle taka, co już sama zamawia to jedzenie, to chyba niekoniecznie.
2: Ale wiesz co, taki nauczony doświadczeniami z innych obszarów związanych już z takim wysoko rozwiniętym technologicznie asortymentem, to taki przykład drukarek, które kiedy kończy się drukarce pożywienie, wyskakuje ci informacja i chcąc kupić nowy kartridż do drukarki za 200 zł, okazuje się, że musisz wydać połowę tej ceny. Tam jest taka sytuacja, więc i co się z tym wiąże, to, że dla mnie to o tyle duże jest niebezpieczeństwo, że w momencie, kiedy ta technologia się pojawi i co po niektórym tutaj przysłoni oczy, to ona udostępni jakby kolejny pułap tworzenia monopolu, bo będzie trzeba mieć, nie wiem, co jakiś certyfikat, rozumiem, że jakaś procedura będzie pozyskiwania tych kolejnych tam IP dla tych przedmiotów czy rzeczy. I ja podejrzewam, że inaczej, ja po prostu nie wierzę w jakość tego, w taki czynnik ludzki, czyli coś, co będzie pożyteczne dla człowieka w tym wszystkim. Owszem, to może być mechanizm, który usprawni pewną maszynę, ale myślę, że my tutaj, przynajmniej w obrębie tego radia, poddajemy w wątpliwość jakby dobro tego systemu. Znaczy system jest antyludzki.
0: Dokładnie, dlatego podjąłem ten temat.
2: No w ogóle tak mam wrażenie, że ten tydzień jest jakiś taki niezły, jeśli chodzi o poziom audycji, bo jest to trzecia audycja, która mam wrażenie, że tak w dobry sposób podejmuje taki ważki temat w sumie, jak na dzisiejsze czasy. Ale co jeszcze chciałem rzec, bo to, że powstanie lodówka, która będzie miała swój tam mózg i będzie decydować...
0: Czy ona już jest?
2: No to aż tak nie śledzę tego tematu. Bo to jest taki element, w pewnym sensie są to produkty, twory dla ludzi, ale one eliminują człowieka z naszego życia. To jest takie moje spostrzeżenie.
0: O,
2: bo patrzcie,
0: brawo.
2: Jest sytuacja, w której okienko, kasa, okienko, za którym siedzi człowiek, jest eliminowana na rzecz maszyny. Czyli my w pewnym sensie, bo to nie jest moje zdanie, ale otrzymujemy komfort niemusienia uczestnictwa w relacji jakiejś z drugim człowiekiem. Bo często jest tak, że te punkty w ciągu dnia, gdzie musimy iść do okienka, one są dla nas jakoś upokarzające, często przykre, bo tam z jakimś niezrozumieniem się spotykamy, albo przynajmniej o tych historiach się dużo mówi i każdy sobie jest w stanie tam przytoczyć jakąś historię, że poszedł, stał w kolejce, a potem jeszcze nie został obsłużony tak, jakby chciał. I tu się pojawia maszyna, do której się podchodzi, wystukuje się PIN, wkłada kartę, jakkolwiek i jest okej, okay. Ale już nie ma kontaktu z człowiekiem. I tak sobie pomyślałem, że w pewnym sensie, cały rozwój technologiczny, on niesie z sobą taki antyludzki walor, bo podając taki konkretny przykład wymyślonego naukowca, kogoś, kto coś projektuje, słuchajcie. Jeśli on żyje w świecie, gdzie nie ma ludzi, bo żarcie pojawia mu się pod drzwiami, albo nie wiem, gdzie on to znajduje, może już nawet w lodówce po prostu leży. Chwilę po tym, jak lodówka zorientowała się, że jest problem, i właściwie nie musi się kontaktować z ludźmi, rozumiecie? I produkuje coś dla ludzi. To skąd on może wiedzieć, jakie są potrzeby ludzi, skoro nie ma relacji bezpośrednio z człowiekiem? Czyli generalnie istnieje niebezpieczeństwo, że ludzie będą coraz bardziej antyludzcy w swoich działaniach. No i to już...
0: Brawo, nie wiedziałem, jak ten temat poruszyć, ale zrobiłeś to za mnie.
2: Słuchaj, no to teraz nie wiem, czy się rozłączę już do końca audycji. Czuję...
0: Nie, no zostań, będziemy nie, gadać, nie. Słuchaj. Ale właśnie widzisz, no rewelacja.
2: I właściwie, bo tak czekałem, liczyłem, że zdążę z tym przemyśleniem, zanim puścisz utwór, bo dzień był skomplikowany i obfitował w wiele różnych rzeczy. Umysł mam już zmęczony i nie byłem pewien, czy jestem w stanie tą myśl jakoś tak wyłożyć w prosty sposób, ale...
0: Nie no, wyłożyłeś dla mnie rewelacyjnie.
2: Psuję ci audycję, no dobra, w każdym razie... Słuchaj, no ja mam wątpliwości. Mi osobiście się to nie potrzeba, niepotrzebne, bo z drugiej strony jaki sens jest sobie usprawniać takie obszary życia, które właściwie dla wielu z nas stanowią o indywidualności. No bo jeśli są rzeczy, o których ty decydujesz w jakiś swój tam konkretny sposób, to ci dodaje jakiejś wiary w siebie, że ty decydujesz o siebie, a tu nagle się okaże, że właściwie po co ty jesteś, żeby zrealizować jakiś projekt w korporacji? No bo to wszystko ma usprawnić twoje funkcjonowanie. No chyba, że jesteś, nie wiem, artystą, nie wiem, jakimś twórcą, ale to mówię, jakiej klasy, jakiej jakości artystą będzie człowiek, który odetnie się od człowieka drugiego, nie? No bo słuchajcie, bo uczestnictwo w bankietach, gdzie się napuszeni ludzie spotykają ze sobą i oni są kompletnie odklejeni często od rzeczywistości, bo pozują, To nie jest wyznacznik życia, nie? To jest jakaś fasada, która po prostu jest skryta za toną pudru i nie wiem, no dla mnie to trąci po prostu plastikiem totalnym i takie czasy mnie trochę przerażają.
0: No mnie również.
2: A jeszcze, oj, już mi tu mózg zaczyna szwankować, bo jeszcze jeden wątek miałem, ale kompletnie wyleciał mi. W każdym razie jestem pełen obaw. I nie jest mi to potrzebne, naprawdę.
0: Okej, okay, mów, przepraszam, bo wszedłem.
2: Poza tym, jak sobie zrobię sam słoiczek z drzemikiem z czarnej porzeczki, cholera, pogubię się, jak nic mi nie piknie, że już termin minął jego ważności. No, jakiś nonsens kompletny, nie? Nie wiem, bo to może być pewien taki element już, efekt po Star Treku i takich rzeczach, które binaryzują nam, nie wiem, to nie jest poprawnie jakoś tam odmienione, ale stwarzają, że ta rzeczywistość jest taka zero-jedynkowa i jogurt dzisiaj ten sam, dzisiaj, jutro już jest po prostu do wyrzucenia, nie? No.
0: Ale wiesz co, nawet w Star Treku tak nie było, nie było takich absurdów.
2: No, ja myślę, że to wszystko służy przerzuceniu kapitału własności na ten 1% i jeszcze większemu zniewoleniu nas. Taka
0: Ja w pełni się z tobą zgodzę, bo naprawdę ja mam wrażenie, że powoli zapominamy, a reklamy nam właśnie lansują mózg, że technologia ma służyć nam, a nie my mamy służyć technologii.
2: Dokładnie.
0: Tylko, że z jednej strony faktycznie niby to otoczenie nas przez tą technologię i przez ten internet rzeczy ma niby nam służyć, tak? Nam dostarczać wszystko, nie wiem, kibel pod tyłek i jedzenie pod gębę. To jednak zapominamy, że w tych wszystkich czynnościach jest interakcja z człowiekiem. Nie wiem, ja bardzo lubię internet i lubię kupować rzeczy przez internet, ale nigdy, jeżeli nie muszę, jedzenia nie kupuję przez internet. Jak do tej pory kupiłem tylko raz w życiu.
2: Cholera, ja kupuję.
0: Dlaczego? Dlatego...
2: Tyle się nagadałem, a po czym...
0: ale wiesz dlaczego...
2: Kupuję przez internet.
0: Ja kupuję, można powiedzieć, analogowo, czyli wychodzę do sklepu, dlatego że nieraz już doświadczyłem, że nawet przy kasie, czekając w kolejce, naprawdę mogłem bardzo fajnie pogadać z ekspedientką, która może jest zwykłym człowiekiem, może ona nie rewolucjonuje świata, przepraszam, plącze mi się język, ale po prostu nie zmieni może świata, ale może zmieni mnie, tak? Bo walnie jakąś myśl, która mnie po prostu rozłoży na łopatki, a to dla tej osoby jest ona niczym niezwykłym, tak? Ale jest po prostu interakcja z człowiekiem, jest wymiana myśli, jest rozmowa.
2: Furiat, wybacz, ale kompletnie mi cię tnie. Jestem trochę zdziwiony.
0: Furak, nie
2: przepraszam.
0: Furiat.
2: O, no to już naprawdę mam...
0: Dobra, nic się nie stało, ale nie wiem, dlaczego mnie tnie, bo ja ciebie słyszę rewelacyjnie.
2: Właśnie mam...
0: To jak już, to jest wina Skype'a, zdecydowanie.
2: Chodzę po chacie, robię to samo, co Etam. Ale coś mi się to po prostu...
0: A może, właśnie. To idź się napromieniować przy routerze, wiesz, to będzie lepsza jakość.
2: Muszę niestety o tej porze unikać pewnych obszarów mieszkania tutaj, żeby nie wzbudzić młodego człowieka. Ale co jeszcze mi się przypomniało odnośnie tych kamer, o których wspominałeś? Słuchaj, bo tak pomyślałem sobie od razu o jednej rzeczy. Taki eksperyment. No właściwie każdy, jak to powiem, zrozumie, o co chodzi. Wystarczy przed sobą postawić kamerę i włączyć ją. I żeby się nagrywało. Myślę, że większość z nas od razu uruchomi pewne mechanizmy, które po prostu sprawią, że będziemy grali przed tą kamerą, że nie jesteśmy w stanie normalnie się zachowywać.
0: Dokładnie.
2: I tak się też zastanawiam, czy inaczej, jeśli nagle wszędzie kamery poustawiać, to my w pewnym sensie zaczniemy grać do tych kamer. Oczywiście to nie będzie taka gra jak takie wyraźne odcięcie, rzeczywistość a gra. Ale zastanawiam się, czy to by nie działało na takich mikrozmianach po prostu. Ale już nie bylibyśmy sobą, nie? To już byłoby pozowanie, bo każdy z nas ma jakiś tam jakąś osobowość, która jeśli ma okazję, jeśli zostanie gdzieś tak troszeczkę na jakąś tam scenę wyniesiona, to będzie w jakiś sposób reagowała na tą sytuację. I to jest też takie sztuczne... To taki Big Brother, no tam ci ludzie też przecież idiocieją w tych wszystkich programach, jakoś małpią się.
0: Zdecydowanie. Ja się z tobą zgodzę, wiesz co, bo ja wystarczy, że włączę sobie odsłuch swojego mikrofonu, a mam go teraz włączony chociażby po to, żeby słyszeć, co mówię i czy wszystko dobrze słychać. I już wystarczy, że tylko testuję mikrofon, żeby dobrze ustawić wszystko do radia i już czuję, że jest inaczej.
2: Dokładnie, więc... A to są takie...
0: A przecież to jest mikrofon, nie kamera, ale już jest inaczej.
2: Dokładnie, i to są takie zjawiska, które często pomijamy, bo się skupiamy na rozdzielczości kamer, wiesz, na tym, jak je podłączano, jaki zasięg tego wszystkiego jest, a zapominamy, że to w taką naszą strasznie wrażliwą taką tkankę psychiczną, nazwę to tak sobie roboczo, ingeruje dość mocno. Ale my chyba, no nie wiem, ktoś nam powiedział, żebyśmy się nie zajmowali chyba tą sferą życia, albo po prostu wymyślił psychologów, którzy mają za nas tą robotę odwalić. I
0: też mam takie wrażenie, wiesz, że psycholodzy nas raczej dobijają, niż nam pomagają. Tak
2: bo
0: naprawdę.
2: To jest na takiej zasadzie, że generalnie żyjemy w czasach ekspertów. Masz eksperta od kibla, od gniazda, od żarówki eksperta. Masz też eksperta od mózgu. I właściwie ty powinieneś mieć tylko inteligentną lodówkę. Do szczęścia potrzebna ci jest inteligentna lodówka, tak upraszczając to. Więc ja nie wiem, jaką rolę ci wszyscy twórcy przewidują dla tej pojedynczego człowieka w przyszłości. Nie wiem, co on ma szybciej dokręcać śrubki, nie mam pojęcia, kod wklepywać,

0: Dobra, Furak, słuchaj. Uciekam. Cieszę się, że ten... Że...
1: Spoko. Dzięki wielkie. No, wniosłeś dużo do audycji, powiem ci. No.
0: Słuchaj.
1: I dzwoń częściej, kurczę, bo i tak samo i tam, i ty, że tak powiem, czasami zwrócicie uwagę na coś, co ja mogłem w ogóle nie pomyśleć. Oczywiście to co powiedziałeś o tej interakcji z człowiekiem, ja miałem to w głowie, ale no lepiej to ująłeś, niż ja bym ujął, także dzięki wielkie.
0: Ja jestem mniej techniczny i przyznam szczerze, że po prostu dużo z takich rzeczy związanych z terminologią, z technikaliami wypada mi z bani. No, pewne rzeczy przyswajam na jakiś krótki czas, po czym zapominam o nich. Nie wiem, czy to jest wynik, jakiś efekt uboczny, cywilizacyjny, jakiś efekt uboczny i efekt złego prowadzenia się przez jakąś część życia, czy jakieś inne to ma źródło. Ale z kolei te aspekty ludzkie, owszem, interesują mnie i sobie to rozkminiam tam na swój chłopski może nieraz sposób. No i tyle. Słuchaj, bardzo...
1: No i właśnie zrobiłeś solidny wstęp do kolejnego tematu, o którym będę mówił po utworze, czyli sztuczna inteligencja, która bardzo łączy się właśnie z internetem
0: elegancko,
1: rzeczy.
0: Elegancko, słuchaj, bardzo fajna audycja. I naprawdę chcę powiedzieć chłopakom, że dzięki ten tydzień bardzo obfituje w tłuste audycje. Bardzo fajnie.
1: Dzięki, a powiem ci, że robiona jest z biegu praktycznie, bo ja do tego tematu się nie przygotowywałem, tylko po prostu śledzę go na bieżąco. Tak z zasady, z racji, że jestem programistą i fascynuje mnie technologia i nauka i w ogóle cywilizacja.
0: Bo wiesz, niebezpieczeństwo podejmowania tematów, które cię nie pasjonują i do których się przygotowujesz, jest takie, że możesz nie mieć nic do powiedzenia, jak się źle przygotujesz.
1: Aha, dokładnie.
0: A jeśli coś dokładnie ci płynie we krwi, no to nie wiem, to by ktoś ci musiał taśmą usta zakleić, żeby, wiesz, żeby lipa była jakaś, tak mi się wydaje, jeśli człowiek.
1: Zdecydowanie.
0: Dobra, koniec tego słodzenia. Dobrej nocy, pozdrawiam.
1: Dobrej nocy, dzięki jeszcze raz.
0: Proszę
1: za telefon.
0: Bardzo.
1: Cześć. To był Daniel, który naprawdę poruszył świetną sprawę. Mianowicie, że technologia może nas wyłączyć z otoczenia tak naprawdę. I co? I myślę, że warto jeszcze ten temat podjąć. Także znowu posłuchamy sobie Daniela Kaye. Przepraszam, że tak was może cisnę z tym zespołem, ale uważam, że jest to ciekawa muza i po prostu bardzo fajnie chłopaki grają. Właściwie to jeden gra, jeden śpiewa, czyli Ernst Horn sobie gra na klawiszach, a pan Aleksander Wylianow śpiewa. Także wracam za parę minut.

0: I już jestem z powrotem. To był zespół Dine La Cayenne z płyty najnowszej Crystal Palace utwór The Ride, czyli przejażdżka. No właśnie, dzisiaj może Was dziwi, że też podkład jest taki raczej w tych ponurych nastrojach. Jest to artysta Lustmord. Czy Last Mode powinno się go chyba czytać? Jest to zdecydowanie artysta mroczny, ambientowy, ale uważam, że do tego tematu pasuje, aż zwłaszcza do tego, co powiedział Daniel, że technologia, która zdecydowanie ma nam służyć i my mamy ją kontrolować, jeżeli za bardzo się nią otoczymy, tak naprawdę tracimy kontakt z człowiekiem chyba tak naprawdę. No, nawet nie chyba, na pewno. Oczywiście ja nie mówię, żeby zatrzymać cywilizację, ale cywilizację zawsze można przekierować w innym kierunku, a możemy zrobić to my. Tak naprawdę po prostu nie kupując tych rzeczy, albo kupując je tylko w takim zakresie, jakim naprawdę potrzebujemy. Ja, że tak powiem, póki co nie tylko, że nie kupię urządzeń do inteligentnego budynku, bo po pierwsze nie mam za bardzo odpowiedniego lokum, po drugie nie mam pieniędzy, a po trzecie właśnie dlatego, że mi nie odpowiada taka forma tego internetu rzeczy, jaką prezentują wszystkie korporacje, firmy, czy po prostu trendy tak zwane. To ja się zwykło mówić, że trendy są takie i takie. Więc właśnie dlatego, że trendy technologiczne są takie, jakie są, to nie kupuję po prostu rzeczy smart. Wolę zrobić je sam w jakimś sensie. No to może z czasem się uda, bo pracuję nad jednym takim projektem, ale to może kiedyś indziej. Przy okazji może, bo warto by poruszyć też temat Raspberry Pi i tego, co można na nim zbudować. To właściwie Raspberry Pi chyba powinno się ładnie po angielsku mówić, ale to może być na jakąś inną audycję. Przepraszam. A to, co powiedział Daniel, właśnie bardzo wiąże się nie tylko z internetem rzeczy, ale z tym, co obecnie jest bardzo promowane i praktycznie przez wszystkich takich ludzi związanych może też z teoriami spiskowymi. Coraz częściej mówi się, że po prostu ludzie będą wyrzucani z pracy, czy będą tracić no po prostu swoje stanowiska pracy na rzecz robotów, mianowicie. Roboty i internet rzeczy to się bardzo ze sobą wiąże, dlatego że po pierwsze robot, żeby dobrze działał, powinien mieć też dobry soft napisany, a więc raczej kładzie się nacisk na to, żeby to była sztuczna inteligencja. No i właśnie połączona jeszcze z internetem, no to już mamy właściwie taki totalnie samodzielną maszynę, tak? Coś w tym typie, no przynajmniej próbuje się coś takiego uzyskać. No i właściwie chyba na całym świecie, bo na przykład w Chinach próbuje się na przykład już stworzyć roboty policjant, no nie, dobrze mówię, robotów policjantów. Czyli zamiast funkcjonariuszy policji takich ludzkich, mamy mieć roboty, które z nami pogadają, nas zaresztują, no i będzie ciekawie, bo robota nie przekonasz, że coś jest nie tak, według mnie. No, formalnie sztuczną inteligencję to powinieneś przekonać, tak? Bo inteligencja, bo że tak powiem, uczy się, przeprowadza uczenie się maszynowe. A z drugiej strony jednak zawsze jest ryzyko i to podnoszą właściwie wszyscy naukowcy, teoretycy spisków no i masę ludzi, którzy w ogóle się nawet interesują tematem, że no tak naprawdę zawsze ta sztuczna inteligencja może dojść do takiego wniosku, że my jesteśmy dla niej zagrożeniem. No i wtedy skończy się, przepraszam, że tak powiem bardzo niekulturalnie, skończy się babci sranie, tak? Czyli skończy się panowanie człowieka nad maszyną i marzenia o jakiejkolwiek przyszłości, ponieważ maszyna, jeśli uzna, że jesteśmy zbędni, to po prostu nas zlikwiduje, no i nie będzie się z tym patyczkować. Dowód? Bardzo niedawno udało się dwóm studentom nie pamiętam teraz dokładnie jakiego uniwersytetu, ale na zachodzie, nauczyć sztuczną inteligencję zabijania ludzi w grach. To co za problem, żeby nauczyć ją zabijania w rzeczywistości? No, dla mnie żaden. Osobiście tak uważam. No i dlatego, dlaczego w ogóle też podjąłem ten temat robotów? Dlatego, że raz, że próbuję się faktycznie, no robić różne badania, tak, na temat sztucznej inteligencji. Ja osobiście, bo właściwie przez całą tą audycję cały czas mówię własne opinie, i dzięki, że wy też dodajecie sporo do tej audycji, także dzwońcie na każdą audycję, jak tylko możecie, bo interakcja, właśnie to, co powiedział też Daniel, interakcja z człowiekiem, to jest to, czego potrzebujemy tak naprawdę do życia. Natomiast trendy technologiczne, że użyję takiego właśnie słownictwa bardzo techniczno-marketingowego, po prostu prowadzi do tego, żebyśmy stworzyli inteligentne roboty, które, no nie wiem, za nas, no powiedzmy, że inteligentne odkurzacze już są, tak? Ale dużo ludzi chce więcej, tak? Czyli niech robot nam ugotuje, niech robot nam się zaopiekuje naszą starszą mamą, niech robot na przykład, nie wiem, no zrobi masę różnych innych rzeczy, na które my zwyczajnie nie mamy czasu, bo jesteśmy zapracowani. No właśnie, i to jest to, co chyba najbardziej, jeśli przyniesie na nas zagładę, to nawet niekoniecznie ta sztuczna inteligencja, stricte, że się zbuntuje, że, nie wiem, nas powystrzela, zlikwiduje, rozwali ten świat na kawałki, czy cokolwiek. Nas rozwali to, że się sami izolujemy od siebie przez roboty. Ja uważam, że, no nie wiem, może przesadzam, może mam zryty łeb, jak to się mówi, ale uważam, że to nas zabije. Po prostu, nie wiem, jeżeli my, ludzie, nie potrafimy się zaopiekować sobą nawzajem, to jaką my jesteśmy cywilizacją? Naprawdę, jeżeli... Słuchajcie, w Japonii jest coraz częstszym trendem budowanie robotów, które mają się zaopiekować starszymi osobami. No to przepraszam bardzo, to już dom starości przy tym To jest niebo i ziemia. Oczywiście dom starości jest niebem, a robot jest ziemią. Naprawdę, ja wiem, ja podejmowałem podobne sprawy, może nie w 100%, w transhumanizmie, tak? Czy na ile jesteśmy człowiekiem, kiedy złączymy się z cybernetycznymi wszczepami. I no właśnie, wciąż ten temat jest aktualny, ale w tym przypadku idziemy w inną stronę. Nie chodzi o cyberwszczepy, a chodzi o roboty, które mają za nas wykonać rzeczy, które według mnie roboty on wykona, bo zostanie do tego zaprogramowany. Ale pytanie, czy przekroczy swój program. Ja wiem, że w Star Treku na przykład jest taki odcinek LAL, w trzecim sezonie, gdzie po prostu Data stworzył własną córkę i ona przekroczyła swój program, zaczęła czuć, tak? I zaczęła kochać. Ale to jest świetne do rozważania naprawdę na wiele różnych poziomach. Natomiast dzisiaj nie jesteśmy w stanie zbudować takiej sztucznej inteligencji. Ja w ogóle nie jestem przeciwny sztucznej inteligencji jako takiej. Aczkolwiek ja uważam, że sztuczna inteligencja powinna być zawężana i to bardzo ostro. Jeżeli zbudujemy taką sztuczną inteligencję, jaką mamy sami, czyli właściwie to po prostu na poziomie człowieka, albo wyżej, bo wiadomo, będzie ona się potem rozwijać, to właściwie już przegraliśmy, uważam. Bo nawet jeżeli się ta inteligencja nie zbuntuje, to po prostu, że tak powiem, no może dojść do ładu, gdzie, że tak powiem, tak czy inaczej, znaczy może nie do ładu, tylko do takiego pomysłu, gdzie, że w sumie ci ludzie tak naprawdę są w jakimś stopniu, może nie tyle zagrożeniem, bo właśnie, bo ona może dojść nawet do takiego wniosku, że my nie jesteśmy zagrożeniem dla maszyn, bo je budujemy, ale jesteśmy zagrożeniem dla siebie nawzajem. Dlaczego jesteśmy tym zagrożeniem dla siebie nawzajem? No z różnych powodów. Raz, że chociażby światem obecnie rządzi zysk i pieniądz się najbardziej liczy, ale coś, co nas, uważam, naprawdę może masakrycznie dobić, to właśnie budowanie robotów, które mają wykonać rzeczy, które, do których my zostaliśmy stworzeni. No, już nieważne, czy stworzył nas Bóg, czy stworzyła nas ewolucja, to możemy sobie podjąć temat ten kiedy indziej, ale zostaliśmy stworzeni do rzeczy, których roboty nigdy nie zastąpią i nikt mnie do tego nie przekona, że robot się lepiej zaopiekuje moją mamą niż ja sam. Oczywiście człowiek, nie jeden człowiek potrafił zabić drugiego człowieka przez tą opiekę, tak? Albo przez niewiedzy, albo z po prostu zawiści i tak dalej, i tak dalej. No, ale no i tutaj ci, którzy są zwolennikami robotów, czy w ogóle można powiedzieć robotów na takim poziomie wręcz międzyludzkim, jeśli to można tak ująć, mogą zaraz podnieść kwestię, że no właśnie robot na pewno tej starszej osoby nie zabije. No tego nie wiemy. Bo z racji, że mamy internet rzeczy, więc taki robocik sobie też będzie z tym internetem połączony i nie wiemy, czy ktoś nie zainterweniuje w jego oprogramowaniu albo po prostu go czegoś nie nauczy. Więc, że tak powiem, nie wiem, no ja i tak pomijając już duży sceptycyzm, jaki mam do sztucznej inteligencji, czy w ogóle jesteśmy w stanie takową zbudować i czy taka w ogóle istnieje, to i tak jestem zdania, że należy badać sztuczną inteligencję, ale należy robić to w bardzo wąskim aspekcie, na przykład spróbować zbudować sztuczną inteligencję, która na przykład tylko likwiduje oprogramowanie destrukcyjne. Albo sztuczną inteligencję, która ma znaleźć jakiś sposób na uniknięcie, nie wiem, katastrofy samolotu, statku kosmicznego czy cokolwiek. Czyli po prostu w bardzo wąskim zakresie, tak? Sztuczna inteligencja specjalizująca się tylko w danej dziedzinie. No, jeśli w ogóle można zawężyć sztuczną inteligencję, bo jeżeli ktoś jest inteligentny w jednej dziedzinie, to trudno, żeby przestał być w innej. Chociaż są socjologowie, którzy uważają, że człowiek ma wiele rodzajów na przykład inteligencji i to, że w jednej sprawie jest inteligentny, to nie oznacza, że w innej będzie tak samo inteligentny. Na przykład inteligencję muzyczną może mieć większą niż inteligencję, nie wiem, taką bardziej właśnie odnośnie nauki, studiów i tak dalej. Ale wracam do tego, co jest najważniejsze, bo to już nieważne, czy te roboty będą już w jakiś sposób inteligentne. Oczywiście tak się je chce stworzyć, tak, żeby uczyły się reakcji z ludźmi. No, reakcji międzyludzkich, tak, od ludzi między innymi. Ale ja naprawdę uważam, że miejsce robota jest tam, gdzie człowiek nie może tam pójść, bo zginie po prostu. Czyli roboty z powodzeniem mogą być używane w różnych strefach niebezpiecznych, nie wiem, no i są tam, gdzie są do dziś używane, na przykład roboty saperskie, czy roboty, nie wiem, przeszukujące, jeżeli chyba, może jeszcze stricte takich nie ma, ale są różne urządzenia skanujące na przykład ruiny i myślę, że spokojnie będzie można takiego robota stworzyć całkiem niedługo, czy roboty na, nie wiem, badające jakieś sprawy w bardzo trudnym środowisku, nie? Na przykład, czy w kosmosie, czy w jakiejś substancji, gdzie po prostu no, człowiek by nie przeżył, tak? No można mnożyć różne takie pomysły, czy nawet faktyczne niebezpieczeństwa, gdzie człowiek nie może pójść, nie może sam się wejść w to środowisko, a robot może, tak? Bo robota nigdy nie będzie szkoda, nawet jak zostanie zniszczony, bo ludzkie życie jest o wiele więcej warte, chociaż dzisiejszy świat ma wrażenie, że pokazuje, że jest zupełnie odwrotnie. Więc jeszcze raz wracam właśnie, że roboty to jest coś, co nas naprawdę oddzieli od ludzi. No ja niedawno nawet chyba w transhumanizmie mówiłem, że jak roboty przejmą niektóre rzeczy po człowieku, czyli ludzie nie będą wykonywali niektórych zawodów, no to nie będzie tak źle, bo zawsze będą ci, którzy te roboty naprawiają i tak dalej, ale tak naprawdę właśnie chyba później, może nie zaraz po audycji, ale pamiętam, że już przeczytawszy ładne kilka artykułów, chociażby na tylkonauka.pl, gdzie tam o robotach jest bardzo dużo, zreflektowałem się, że tak naprawdę, no kurczę, jeżeli otoczymy się robotami, to pytanie, czy może nie tyle, czy będziemy chcieli, ale czy nieświadomie po prostu nie odizolujemy się od człowieka, tak? Już przez sam internet rzeczy, że nam sama lodówka zamówi jedzenie, piekarnik sam nam podgrzeje, nie wiem, robot, który robi jakieś rzeczy, które sprzęt sam nie zrobi, to on nam przyniesie to jedzenie. A co z człowiekiem, tak? Co kurczę, nie wiem, wyjście na ulicę i pogadanie z takim człowiekiem, skoro na ulicy będą roboty, które będą sprzątały tą ulicę, załatwiały zakupy i tak dalej, bo ludzie będą siedzieli w domach i przepraszam, może znowu za chamską odzywkę, ale pierdzieli w stopki, tak? Być może nad czymś w tym czasie pracując. Ale co z tego, że pracujemy nad czymś, skoro nie stać nas na to, żeby wyjść do drugiego człowieka, no? To jak ta cywilizacja ma po prostu pójść dalej? No nie wiem. Ja uważam, że o ile w kosmosie się te roboty przydadzą, o tyle tu na Ziemi, no naprawdę, jeżeli my nie zadbamy o to, żeby między sobą mieć ludzkie reakcje, relacje i w ogóle, że tak powiem, no uspołecznić się, no to naprawdę, to zginiemy szybciej niż myślimy, no. Z samotności po prostu. Ja wiem, to może być dość czarna wizja i że tak powiem, mam nadzieję, że się to nie spełni, ale nie wiem, dla mnie sama myśl, że miałbym swoją matkę oddać do domu starców, jest niezbyt ciekawa, a co dopiero jakbym miał kupić jej robota, który się nią zajmie. A co ze zwykłymi uczuciami, jakie, znaczy zwykłymi, a dla nas uważam podstawową sprawą jest uczucie, tak? Przecież nie wiem, ja kocham swoich rodziców i przecież dla mnie to jest pewnego rodzaju zaszczyt i coś, co jest pewnym też odwdzięczeniem się za to, że mnie wychowali, dali mi życie, tak? Że ja po prostu nimi się zajmę, a nie kupię im robota i zainstaluję im sprzęt w domu, który się nimi zajmie. I co? I oni będą w takiej klatce, gdzie umrą z samotności. Bo co z tego, że będą mieli wszystko podane, nie wiem, jakiś taśmociąg. Oczywiście teraz może nie tyle wygłupiam się, ale no, kreuję takie trochę niezbyt mądre pomysły, ale w każdym razie chodzi o to, że będą wszelkie urządzenia, które zrobią wszystko za nich, tak? Ich umyją, ubiorą, robot pomoże im przejść tu czy tam, ale robot niestety nie będzie miał uczucia, no sorry, no robot nawet nie wiem jak inteligentny, według mnie uczuć nie wykreuje, chyba że mu się jakoś je zaprogramuje, ale to i tak, nie wiem, świadomość, że dostajesz to uczucie od robota jest i tak chyba dość, nie wiem, deprymująca, zamiast dostać to uczucie od, nie wiem, od brata, od córki, od żony, od męża i tak dalej. No. Naprawdę, ja uważam, że ten trend robotyczny naprawdę działa nam na szkodę. Ja uważam, że smartfony nam działają na szkodę, bo już widać, jak się ludzie od siebie odizolowali. Naprawdę, jeżeli korzystacie z komunikacji miejskiej, wejdźcie do autobusu i zobaczcie, naprawdę, kto, nie wiem, patrzy po ludziach, czy gada z innymi, a kto siedzi w smartfonie i w słuchawkach? Może ja teraz przeginam, naprawdę, i chętnie odbiorę teraz Skype'a, który od słuchacza, który powie, furak, pieprzysz, ja znam takie i takie przypadki, że tutaj, to w ogóle ty pierdzielisz. Dobra, zadzwoń, powiedz mi, wyprostuj sprawę. Ale ja uważam, że naprawdę to my mamy kontrolować technologię, a nie technologia ma kontrolować nas. A roboty w pewnym momencie mogą właśnie przejąć kontrolę nad nami. Tak samo internet rzeczy. Naprawdę, głupie wyjście do sklepu jest już reakcją no po prostu interakcją z ludźmi, tak? Jest jakimś uspołecznieniem się. Już nie mówiąc o tym, że czy ktoś działa w jakimś, czy kościele, czy organizacji, czy radio tworzy, czy nie wiem, firmę, czy no cokolwiek, tak? Gdzie po prostu wymaga to współpracy z ludźmi jakimikolwiek. Nawet jeżeli jest to przez internet, no dla mnie internet jest narzędziem, a nie czymś, co ma mi zastąpić, że tak powiem, czynności podstawowe. Bo nawet w tych czynnościach podstawowych jesteśmy ludźmi i wyrażamy siebie. Nie zauważyłem, że prawie krzyczę, przepraszam, jeżeli ktoś się poczuł jakoś urażony, ale no w ten sposób staram się wyrazić jakiś pewnego rodzaju, nie wiem, jak to nazwać, bunt, czy po prostu to, że nie godzę się na to, co się obecnie dzieje. Dlatego, no, kiepsko z nami, jeżeli po prostu zabudujemy się robotami. Naprawdę. Nie wiem, co wy sądzicie. Dzwońcie. Ja jeszcze nie uciekam, ale jeśli nie będzie telefonów, to oczywiście no, będę w jakiś sposób zmuszony. Także w ogóle te dążenie do stworzenia. Znaczy, sama sztuczna inteligencja, jak powiedziałem, jeżeli w pewnym zakresie jest jak najbardziej pożądana, ale naprawdę. Uważam, że nie ma z czego się cieszyć, że ludzie chcieliby zbudować, nie wiem. Wyobraźcie sobie, że internet jest jedną wielką sztuczną inteligencją. Wszystko, co tam jest, wszystkie komputery nagle po prostu uzyskały samoświadomość. No po prostu nie wróży to nam najlepiej. Być może ja, nie wiem, roztaczam zbyt czarne wizje. Być może, że tak powiem. Coś więcej możemy zrobić niż przypuszczam, no ale skoro można sztuczną inteligencję nauczyć zabijać, to można ją może i też nauczyć po prostu, że nie kochać, ale po prostu robić dobre rzeczy. Mamy słuchacza, którego niestety nie mogę odebrać, nie wiem dlaczego. Także zaraz jeszcze raz. Spróbuję po prostu zadzwonić do tego słuchacza. Okej, i już dzwonię. Miejmy nadzieję, że zaraz. O. Witaj, słuchaczu.
1: Halo?
0: Halo?
1: Cześć.
0: Cześć, cześć. Dodzwoniłeś się do
1: Tak,
0: nocnego
1: wiem.
0: radia.
1: Furaku, ja mam do ciebie dwie sprawy. Pierwsza
0: Mów.
1: to jest ta sprawa, kiedy mówiłeś o sytuacjach w autobusach, które można dzisiaj spotkać, z tym, że każdy siedzi w swoim smartfonie ze słuchawkami. A mianowicie jest taki bardzo dobry materiał na YouTube właśnie o tym fenomenie. I tam, nie wiem, może napiszę na czacie tytuł.
0: Tylko napisz na czacie Skype'owym, bo niestety ja czata radiowego póki co nie ogarniam. Nie mam tak podzielnej uwagi, za co wszystkich słuchaczy od
1: No
0: razu
1: okej.
0: przepraszam. Ale możesz napisać właśnie tu na czacie Skype'owym, ale też na czacie tym radiowym, żeby słuchacze też się dowiedzieli o tym, co chcesz wysłać, także.
1: Już piszę. To jest materiał z takiego kanału na YouTube, który się nazywa Visos. Nie wiem, czy może słyszałeś kiedyś o nim?
0: Nie. Nie słyszałem o tym. Powiedziałem, nie wiem, tylko podobno mnie zrywa, dlatego postaram się udzielić trochę konkretniejszej odpowiedzi. Wiesz co, nie słyszałem o tym kanale. Akurat niewiele kanałów śledzę YouTube'owych, dlatego może akurat mnie ominęło.
1: Tak, ogólnie to polecam bardzo, bo jakby to jest jeden z ciekawszych kanałów takich popularno-naukowych na YouTube, właśnie taki dosyć rzetelny. Się zrobił, zwłaszcza w ostatnim czasie. No ale nieważne. Ważne jest jakby ten fenomen, o którym mówiłeś. No to według tego filmiku, tak, na YouTube, takie jakby wątpliwości, strach przed tym izolowaniem się ludzi przez technologię właśnie już był wyrażany jakoś w XIX, czy na początku XX wieku, kiedy to, już nie pamiętam kto dokładnie, ale powiedział właśnie mniej więcej dokładnie to samo co ty, że ludzie teraz już ze sobą nie rozmawiają, chociażby w domach, tak, przy stole, tudzież przy kominku, czy gdziekolwiek, tylko każdy jest zadłużony w swoim ulubionym magazynie, tudzież gazecie. Więc jakby...
0: Czy wiem, no ja nigdy gazety akurat tak nie postrzegałem, nie? Także...
1: No tak.
0: Ale co do smartfonów, to już ma miejsce, bo naprawdę ludzie potrafią, wiesz... No, informować siebie, że nie wiem, kocham cię, czy zerwałem z tobą, tak? Przez Facebooka na przykład.
1: No tak, ale to już jest, to jest trochę inna sytuacja, jakby taka ucieczka od odpowiedzialności, tak? Ale jeżeli chodzi o unikanie kontaktu z drugim człowiekiem, no to gazety jak najbardziej już jakby pchnęły nas w stronę tego, żeby tego kontaktu unikać, zwłaszcza w takich właśnie środkach publicznego transportu albo w domu rodzinnym.
0: Nie zgodzę się do końca z tobą, dlatego że po pierwsze gazeta się kiedyś kończy, zawsze ma określoną liczbę stron. Poza tym gazeta jest też taka, że zawsze się coś z tej gazety dowiesz, tak? No oczywiście teraz smartfon daje ci dostęp do takich treści, że też jest szansa, że po prostu dowiesz się różnych rzeczy i dobrze, jeżeli, bo znam też takich ludzi, którzy smartfona czy tableta wykorzystują na przykład do tego, żeby w autobusie czytać jakąś książkę, tak, na przykład, i wtedy jest okej, okay. Natomiast że tak powiem, czasami bywa to, że nie wiem, ludzie właśnie na Facebooku siedzą zamiast spojrzeć, wiesz, na sąsiada, który siedzi obok i jedzie z tobą też do pracy, tylko może wysiada wcześniej albo później, nieważne, nie? Ale po prostu, wiesz, no zagadać do niego, tak?
1: No rozumiem, ale nie wiem, cały czas mnie to jakoś nie przekonuje. To jest takie też...
0: Znaczy uważasz, że już wcześniej to było, tak? W tym sensie.
1: Tak.
0: Nie wiem, czy usłyszałeś moje pytanie? Aha, dobra. Chodzi o to, że uważasz, że już gazety, tak, jednak trochę nas odizolowały, czy po prostu uważasz, że to jest mit, że nas technologia odizoluje?
1: Strasznie rwie i chyba muszę się rozłączyć, bo nic w ogóle nie rozumiem z tego, co mówisz.
0: Wiesz co, to rozłącz się i połącz się jeszcze raz i spróbuję cię po prostu odebrać. Może tym razem będzie lepiej. No tak, no jest to w sumie dość ciekawa sprawa z tymi gazetami. Ja swego czasu... Okej, okay, dzwoni jeszcze raz słuchacz, to może tym razem się uda. Okej. Okay. Teraz mam nadzieję, że będzie lepiej, chociaż.
1: No,
0: trochę.
1: Na razie jest.
0: Okej, okay, no to zadam ci od razu pytanie. Chodzi ci o to, że mówisz, że tobie się to nie składa, tak? Ale nie składa się to, że technologia odizoluje, czy się nie składa to, że tak naprawdę. Że gazeta już nas częściowo odizolowała, a teraz smartfony dokańczają sprawę.
1: No właśnie, nie składa mi się przede wszystkim to, ten hejt na smartfony, jakby jako rzeczy, które spowodowały to zjawisko izolacji, a nie jako coś, co właśnie pchnęło dalej ten ludzki odruch po prostu uciekania od kontaktu z nieznajomymi. Jakby tutaj powiedziałeś o tym, że gazety miały taką przewagę, że zawsze można się było czegoś z nich dowiedzieć ciekawego i zawsze się kończyły, tak? No ale jakby...
0: No zwłaszcza z tych wolnościowych, jeżeli były jakieś.
1: No tak. No ale to też jakby nie jest problem, żeby powiedzmy chcąc uniknąć kontaktu z innymi ludźmi, mieć otwartą gazetę, a myśleć zupełnie o czymś innym, albo czytać ją w kółko, tak? Przez parę godzin podróży. No a jakby smartfony czy tam tablety mają taką przewagę nad gazetami, że nie są tak podatne na jakby jak to powiedzieć, wpływy polityczne czy coś w tym stylu, tak? Jakby w gazecie ten content jest selekcjonowany, tak? Następuje selekcja.
0: No tak, chodzi ci o to, że z internetu możesz korzystać, znaczy możesz wyszukać dowolnej tak, źródło informacji.
1: Więc jakby tutaj...
0: Okej, okay, tu się zgadzam.
1: Tutaj jakby smartfony dały taką wolność w tym naturalnym pędzie do izolowania się. Nie wiem, czy to zrozumiałe, co teraz mówię, ale...
0: No mniej więcej rozumiem twój punkt widzenia, chociaż nadal uważam, wiesz, że wiesz, no wiadomości można równie dobrze czytać w domu. Ja najczęściej tak robię. Po prostu, że nie wiem, przychodzę z pracy, to jak chcę odpocząć, to czytam sobie najróżniejsze właśnie aktualności technologiczne, polityczne, finansowe i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, smartfony czy w ogóle tablety dały też to, że oprócz faktycznie tego, że są ludzie, którzy wykorzystują je do tego, żeby no, czytać książkę, czytać informacje i tak dalej, to jednak też ta rozrywka, ekspansja właściwie rozrywki na te urządzenia spowodowała, że mam wrażenie, że trochę ludzie się odizolowali od siebie. No fenomen, chociaż dla mnie fenomen, który ma raczej ogłupić niż złączyć z sobą ludzi, chociażby Pokémon Go, tak, która już trochę przycichła jako gra, chociaż nadal jest popularna, że tak powiem, wiesz, powoduje, że ludzie wręcz nie myślą, tylko po prostu wgapiają się w te smartfony i idą czasami nie wiedząc gdzie i wpadają, wiesz, pod samochód. No w gazetę się tak nie wgapisz, no sorry.
1: No tak.
0: Albo po prostu, wiesz, chodzi o to, że ja nie mówię, że samo urządzenie jest złe, czy coś takiego, nie, ale po prostu mam wrażenie, że nie wiem, ludzie może za bardzo są podatni na marketing, reklamę i wiesz, i biorą wszystko, co im się oferuje na te urządzenia, nie, zamiast bardziej selektywnie tego używać. No, ale nie wiem, może ja już przeginam, także... Może sam jesteś użytkownikiem smartfona czy tabletu, to mi powiedz.
1: No jakby... No jestem jak użytkownikiem, tak? Właśnie? Ja już mój smartfon jest dosyć gówniany, więc nie mogę zbyt wiele na nim robić, chociażby właśnie te wszystkie aplikacje, które mają służyć czystej rozrywce, jakieś Candy Crush czy coś w tym stylu, no to tak się tną straszliwie, że już dawno zrezygnowałem z ich użytkowania. No ale jakby smartfon mi przynajmniej służy do tych rzeczy, o których mówiłeś już wcześniej, tak? Chociażby podczas jazdy samochodem jako GPS albo coś w tym stylu, nawigacja. No ale głównie to właśnie smartfon pozwala na... No głównie używam tego do zabicia czasu podczas podróży, jakby chociażby jakimś autobusem czy no, samolotem, już trochę gorzej, ale głównie autobusami. Czy tam pociągami, no, służy do zabicia czasu i też jakby do oszczędzania czasu, no bo powiedziałeś, że wszystkie newsy, wszystkie wiadomości, rzeczy, które się interesują, sprawdzasz w domu. No jakby ten czas można bardzo łatwo zaoszczędzić, właśnie sprawdzając to wszystko podczas podróży, tak? Jakby też trochę inaczej sytuacja wygląda w Polsce, tak? To, często się o tym mówi, że ludzie w Polsce, nawet nie mając tych smartfonów i tego wszystkiego, po prostu ze sobą nie rozmawiają, tak? Nie wiem, na ulicy czy w autobusach. Więc nawet jeżeli nie miałbyś tego smartfona, jakby z czystów, ze względów takich ideologicznych, o których mówiłeś, żeby właśnie zamiast patrzeć w ten ekran i się rozejrzeć, spojrzeć na kogoś innego, może do kogoś zagadać, właśnie szukać tej międzyludzkiej interakcji, no to też nie wyjdzie, no tak? Jakby miałem podobny...
0: No, z tym bym się kłócił, bo powiem ci, że bardzo różnie ostatnio u mnie z tym bywa. I raczej częściej jest na plus niż na minus.
1: No, z mojego doświadczenia, tak kiedyś miałem podobne podejście co ty. W sensie bardzo się buntowałem przed tym, żeby właśnie tylko w tym wirtualnym świecie bez przerwy chodzić. Jakby być zagłębionym w tym wirtualnym świecie i nie widzieć tego, co się dzieje dookoła. No i to jakby nie miało absolutnie żadnych efektów. Większość czasu po prostu spędzałem na wgapianiu się w okno, tudzież, nie wiem, no, może to też kwestia mojego charakteru, no ale to nie było za bardzo.
0: Znaczy mi się wydaje, że największe bariery zawsze siedzą w naszych głowach, tak? Także... Ja mam akurat coś takiego, że jak jestem wśród ludzi, to automatycznie u mnie wszelka technologia raczej idzie do plecaka. Czasami się zdarzy, że faktycznie siądę sobie w autobusie, wyjmę, akurat ja jako osoba niewidoma używam nie smartfona, a czegoś innego do czytania, więc wyjmę to swoje urządzenie i czasami coś tam poczytam, ale to się zdarzyło jak do tej pory raz, może dwa. A mało tego, dzięki temu, że wyjąłem to urządzenie, to nawet się udało mi świetne dwie rozmowy odbyć właśnie podczas jazdy do miejsca docelowego w autobusie, bo jechałem ponad pół godziny i z dwiema osobami udało mi się naprawdę niesamowicie pogadać, dzięki temu, że zwrócił uwagę, tak, na mój notatnik brajlowski, także akurat, no ale tu wiadomo, inne urządzenie, niestandardowe, to też trochę inna sprawa. Niemniej właśnie, no to było super, nie? Że kurczę, no nie wyjąłem tego dlatego, żeby, wiesz, żeby ludzie nagle się pytali, co to jest, tylko akurat chciałem tam poczytać kwestie programistyczne różne, ale właśnie jakoś tak się złożyło, że zamiast czytać właśnie pogadałem z ludźmi, nie? I to było dla mnie, no niesamowicie budujące też, nie? Że jakby może inność ta urządzenia to zadecydowała, nie? Ale ja raczej mam coś takiego, że lubię, wiesz, schować technologię do plecaka, jeżeli jestem wśród ludzi, tak? I wolę pogadać. Mnie na przykład bardzo razi to, że niektóre osoby, wiesz, no biorą tego smartfona wszędzie. No jeszcze, okej, okay, powiedzmy, że ten autobus jest jakoś wybaczalny, bo że tak powiem, bo faktycznie możesz czytać informacje czy coś tam, no różnie ludzie tego smartfona używają. Ale naprawdę przy jedzeniu, zwłaszcza jak, wiesz, jeżeli jesz sam, to proszę bardzo, rób z nim co chcesz, ale jeżeli jesz z innymi ludźmi, no to już tak, ja się czuję głupio, jak wiesz, słyszę, że ktoś się bawi smartfonem a jest przy stole więcej osób niż tylko ta jedna osoba, tak? Ta jedna osoba, która używa smartfona. Wiesz, nie wiem, czy nie dojdzie niedługo do absurdu, że będziemy jeść posiłek i nie pogadamy ze sobą, tylko będziemy, że będę lajki dawał na jedzenie, jakie jem. Tak. Halo, tak, jesteś? Słuchasz?
1: Strasznie rwie. Ja się może przełączę na odsłuch, bo naprawdę ciężko cokolwiek zrozumieć.
0: Dobra, ja cię... Ale usłyszałeś całość, czy niekoniecznie?
1: Naprawdę, nic nie słyszę, więc...
0: Teraz to mówię. Jakby
1: włącza blokował.
0: Aha, no dobra, no to...
1: To na to razie, się rozłączam.
0: Cześć, cześć. No nie wiem, co się dzieje z tym Skype'em, kurczę. Czasami się udaje naprawdę solidnie pogadać, a czasami po prostu jest jakaś kicha. No ale to jest niestety dowód działań Microsoftu, o której już mówiłem, no właśnie przy okazji Windowsa 10. No i właśnie, i pociągnę jeszcze może temat i w ogóle smartfonów i bardziej może robotów, że jeżeli smartfony potrafią nas tak oddzielić od siebie, no może faktycznie tutaj słuchacz miał trochę racji, że w autobusie dzięki tej jednak tej technologii też można poczytać książkę, można sprawdzić informacje i nie jest to takie do końca jeszcze złe, tym bardziej, że są ludzie, którzy mimo używania tego smartfona potrafią oderwać od niego oczy. Ale naprawdę, no, ja mam koleżankę w pracy, która nawet jak je przy stole kilka osób i ona przychodzi też jeść i ona używa nadal smartfona, także, że tak powiem, i ona gada z tobą i używa tego smartfona. No super, że ma podzielną uwagę, ale czy nie wiem, czy to nie jest też przesada, że my jesteśmy, nie wiem, uzależnieni od tej technologii, czy uzależnieni od informacji. Nie wiem, dla mnie jest czymś normalnym, że jak idę jeść, to odrywam się od komputera. Owszem, bywa, że jem w pokoju u siebie, no to wtedy słucham jakichś wiadomości, ale to, że tak powiem, ja i tak muszę od tego komputera prędzej czy później wstać, tak? A już nie mówiąc o tym, że jak jestem w pracy, to już tym bardziej, bo kuchnia jest gdzie indziej niż open space, gdzie siedzimy i programujemy, więc że tak powiem, ja idę do tej kuchni i przy okazji mogę właśnie od tego kompa odpocząć, tak? Bo mam, jak to się mówi, właśnie łeb zryty, bo nie mogę wpaść na to, czemu w tym kodzie coś nie działa i tak dalej, i tak dalej. No także to jest, dla mnie to jest irytujące, naprawdę, że zamiast normalnie pogadać, to cały czas ten smartfon po prostu jest w ruchu. I inny kolega z kolei, jak idzie do łazienki, to bierze z kolei też smartfona. No może faktycznie smartfon dzisiaj zastąpił gazetę, bo niektórzy, jak szli do toalety, to brali gazetę, no ale... Ale czy to nie jest przegięcie? Naprawdę, no powiedzcie mi ludzie, czy albo ja jestem... nie dorosłem do tych obecnych trendów technologicznych, albo po prostu wpadliśmy w jakąś pułapkę, nie wiem, uzależnienia od informacji czy od technologii. No naprawdę, nie wiem. No i właśnie już chyba powoli będę kończyć, to jeszcze powiem o tych, właściwie już powiedziałem o robotach, to chyba nic sensownego nie powiem, ale taka refleksja, że właśnie jeżeli pozwolimy na to, żeby roboty przejęły pewne... Oczywiście, no pewne prace dobrze, że przejmą. W sensie, zwłaszcza w tych strefach niebezpiecznych, tak? Ale nie wiem, no ja naprawdę potrafiłem nieraz niezłą rozmowę z kasjerką w Leclerc'u odbyć po prostu, bo kobieta okazała się świadoma, otwarta i wolnościowa i chociaż rozmowa trwała 5 minut, tylko tyle, ile trwało policzenie produktów i zapłacenie, to naprawdę podszedłem od tej kasy z lepszym humorem niż przyszedłem do tego marketu. Także tak się zastanawiam, czy faktycznie po prostu czy na pewno te roboty to są takie bardzo pożądane w tych zawodach, wydawałoby się mało potrzebnych, jak nie wiem, sprzątaczka, kasjerka, jakie jeszcze, no czy ochroniarz, czy stróż, czy cokolwiek, nie? No, po prostu, a już nie mówiąc o naprawdę podstawowych interakcji międzyludzkiej, jaką są jakieś uczucia czy opieka, no naprawdę. Dla mnie cywilizacja się skończy w momencie, kiedy po prostu ludzie wolą zainstalować jakiś system w domu do opieki nad swoją matką, czy babcią, czy chorą żoną, czy córką, niż po prostu wziąć wolne z pracy, albo jak mają firmę, to wycofać się z tej firmy, zostawiając pracownikom jakąś kwestię i po prostu zaopiekować się tą córką, żoną, matką, kimkolwiek, tak? Naprawdę, jeżeli po prostu my między sobą nie będziemy kształtować tych relacji, takich podstawowych, bo ja uważam, że nie wiem, miłość, przyjaźń, sympatia, czy w ogóle jakiekolwiek uczucia, nawet te negatywne, czynią z nas ludzi, tak? Jeżeli po prostu tylko interakcja między ludźmi pozwoli nam się jakoś wykształcić, zarówno pod tym względem emocjonalnym, jak i też mentalnym. Naprawdę, no. Ja wiem, że informatyka to jest świetna dziedzina i ja jestem nią naprawdę zafascynowany i dlatego programuję i chcę programować i będę programować, ale nie może to być czymś, co zadecyduje po prostu o tym, może nie tyle o naszej cywilizacji, ale o tym, jacy my będziemy, no, względem siebie. O to chodzi, bo wiadomo, że człowiek się zmienia w miarę poznawania tej technologii, ale nie możemy dopuścić, żeby technologia zastąpiła reakcję nasze między sobą, no. Internet jest narzędziem, a nie czymś, co ma za nas wykonywać jakieś różne rzeczy. No to oczywiście mój pogląd, możecie się nie zgodzić. Jest 21:46, więc jeszcze powiedzmy te 14 minut będę, więc możecie zadzwonić i powiedzieć: Furak, chrzanisz, całą audycję chrzaniłeś, to teraz ja ci powiem, jaka jest prawda. No, więc jak chcecie powiedzieć, jaka jest prawda, to dzwońcie. A póki co może zrobimy małą przerwę muzyczną. Także za jakieś parę minut powinienem być z powrotem, po prostu znowu posłuchacie Dainela Kajen. Także wracam za parę minut.

Okej, okay. I już jestem z powrotem. Winds Don't Blow, utwór znowu z płyty Crystal Palace, zespół Dine Lakaien. No, muzyka elektroniczna ewidentnie, że tak powiem, mój ulubiony w ogóle gatunek. Swoją drogą się zastanawiałem, czy kiedyś nie warto by zrobić, może nie stricte audycji muzycznej w nocnym radiu, ale w ogóle tak. Może powymieniać się jakimiś gatunkami muzyki ciekawymi i zespołami. Także taki nieśmiały pomysł jeszcze. Jeżeli on się jakoś wykształtuje, to pogadam z Krawcem, żeby może coś takiego zrobić. Tak sobie teraz pomyślałem i pewnie wy pomyśleliście, że właściwie przez całą audycję hejtuję na smartfony. Może nie hejtuję na smartfony, ale. Jak powiedziałem, nie jestem przeciwnikiem samej idei smartfona, aczkolwiek wciąż uważam, że dla mnie telefon to ma być telefon, a nie po prostu coś, co ma być komputerem, który po prostu ma dużo możliwości, ale co z tego, jak wytrzymuje tylko jeden dzień, no może te lepsze góra 2 dni. Dlatego nie wiem, no jak muszę się skomunikować, to potrzebuję normalnego komórkowego telefonu i naprawdę, no smartfon to jest dla mnie chyba jednak trochę już przegięcie. Ale nie można zaprzeczyć, że są pozytywy smartfona właśnie. Chociaż

No cóż, jeszcze przez 7 minut możecie dzwonić, jeżeli chcecie pogadać, także na ten czy może inny temat, ale bardziej właśnie ten protechniczny. Taka dzisiaj właśnie wyszła troszeczkę audycja z biegu, miała być na inny temat, jest na ten, ale mam nadzieję, że temat ciekawy, bo naprawdę dużo się dzieje w tej sferze technologicznej teraz i naprawdę te trendy, które są obecnie, uważam, że więcej mogą przynieść szkody niż pożytku, bo no po prostu oddzielą nas od siebie. Już czasami bywa tak, że ludzie są po prostu uzależnieni od internetu, jeszcze zwłaszcza było to zjawisko w Polsce w latach 90. i no właściwie przełom 90. 2000, gdzie były przypadki, że ludzie nie chcieli odejść od komputera nawet do łazienki. No dzisiaj nie muszą, dzisiaj mają smartfony i że tak powiem, można powiedzieć, że firmy załatwiły tę sprawę w inny sposób, tak? Tylko pytanie, czy naprawdę tak wszędzie tego smartfona nam potrzeba, no. Ja wiem, że w ogóle wiadomości, informacje to jest coś, co trzeba śledzić na bieżąco, bo dzieje się bardzo dużo i w sferze technologicznej, i w sferze kulturowej, i w sferze politycznej, no masę tego jest po prostu. I ja sam, że tak powiem, lubię naprawdę mnóstwo rzeczy czytać. Aczkolwiek staram się więcej czasu też wygospodarować dla książek, bo jednak w pewnym, tak jak mówiłem też o książce w ogóle w poprzedniej audycji, że na pewne rzeczy nie ma miejsca na internetowym portalu, bo artykuł ma być w miarę zwięzły, a książka jest taką formą, gdzie można daną tematykę po prostu bardzo mocno rozwinąć. Dlatego książkę uważam za część internetu po prostu, ale taką część, którą warto jej poświęcić czas, także. I jak powiedziałem, no są ludzie, którzy no, czy te smartfony, czy tablety wykorzystują do czytania takowych właśnie książek. No ale jednak wciąż przeważa, wydaje mi się, że ta sprawa komunikacji, tak, że tak naprawdę mamy te smartfony, ich taką esencją jest dostęp do internetu, gdzie możemy sprawdzić informacje, sprawdzić lokalizację, ale też komunikować się, tak? Jest cała masa różnych komunikatorów, że wymienię kilka. Jest oczywiście Skype, jest WhatsApp, jest Signal, jest oczywiście Facebook Messenger i tak dalej, i tak dalej. No i to jest fajne, tylko naprawdę ja zamiast pisać wolę zadzwonić i do tego mi wystarczy zwykły, dobry telefon komórkowy. Ewentualnie Symbian, który właśnie zawsze był telefonem komórkowym premium. On miał być zawsze też telefonem komórkowym dla biznesu, a aplikacje, które można było instalować, stanowiły raczej dodatek. To nie była esencja tego, co na przykład dzisiaj mamy w smartfonach. Dlatego wciąż Symbiany uważam za prawdziwe tak naprawdę smartfony, a nie to, co jest teraz. Teraz to są tak naprawdę komputery, bo telefon dzisiaj stanowi tylko dodatek. Się okazuje, że nawet niektóre smartfony nie obsługują niektórych protokołów GSM, właściwie aplikacji GSM, które obsługiwały Symbiany. I po prostu albo obsługują je inaczej, w sposób na przykład, który utrudnia zamiast pomaga po prostu, więc. No więc ja tak to uważam po prostu, że dzisiaj po prostu mamy komputery, tyle że chowane w kieszeniach. A i tak nawet w tych komputerach dochodzi do absurdów, bo są coraz większe, więc tak naprawdę niedługo między tabletem a smartfonem to już nie będzie prawie różnicy, więc zastanawiam się, do czego to tak naprawdę zmierza. Ale na pewno zmierzać będzie do katastrofy, jeżeli technologią zastąpimy człowieka po prostu. Bo no po prostu człowiek jest stworzony do tego, żeby wyrażał siebie także poprzez pracę, więc oczywiście tam, gdzie jest to potrzebne, gdzie technologia może nawet nie tyle zastąpić, ale pomóc, to należy to robić. Pewnie, że tak, ale no ja wiem, czy roboty to jest to, co nam naprawdę przyniesie raj na ziemi. Ja bardzo w to wątpię.

Osobiście bardziej uważam, że jest to forma, żeby po prostu, nie wiem jak to, może niektórzy uznają to za totalne odjechanie już psychiczne, ale jeżeli człowiek nie ma pracy, to czuje się w pewien sposób niepotrzebny, tak? Oczywiście, mądry człowiek, taki świadomy zawsze, jak straci jedną pracę, szuka innej. Jeżeli nie zarobkowej, to spełni się w jakiś inny sposób. Ale praca uważam, że to jest podstawa człowieka. To jest radość naprawdę móc coś robić, tak? Chociażby takie nocne radio, to też jest pewnego rodzaju praca. To, że ja robię tą audycję, to, że krawiec tutaj, że tak powiem, nas jakoś mobilizuje do tych audycji, zrobił tą stronę, jest ten stream, są słuchacze, to jest pewnego rodzaju praca każdego z nas. I teraz co, wyobrażacie sobie, że takie radio powstałoby przez, no, że zostałoby stworzone przez roboty? No można. Nawet nie potrzeba by robota, po prostu można zaprogramować odpowiednie aplikacje i tak dalej, no i sztuczną inteligencję, która by prowadziła taką audycję zamiast mnie, tak? No. Tylko pytanie, czy by się faktycznie wyraziła w to, co trzeba i co by przekazywała, no i pytanie, czemu by to służyło? No bo nie zjednoczyłoby nas to, że sztuczna inteligencja mówi coś w radiu. Chciałoby wam się słuchać sztucznej inteligencji czy człowieka? No właśnie, to jest właściwie pytanie, które powinienem od początku zadać. Na początku całej tej audycji. Także zadzwońcie, słuchajcie. Czy chcecie, właśnie pytanie teraz, może nie ankieta, ale zadzwońcie. Czy chcecie słuchać człowieka czy sztucznej inteligencji w nocnym radiu? Wyobraźcie sobie, że jest rok 2000, nie wiem, 30. Niektórzy szacują, że wtedy po prostu maszyny osiągnął poziom ludzki, zarówno po prostu, no przede wszystkim inteligencji, tak? Także i zarówno wyrażania się, także mowa, rozpoznawanie mowy, rozpoznawanie mimiki i tak dalej, że właściwie rozmowa z taką maszyną będzie nie do rozpoznania, czy to jest maszyna, czy człowiek, czyli przejdzie wszystkie testy Alana Turinga i tak dalej, i tak dalej. Ja nie bardzo w to wierzę. A jeżeli się to spełni, to uważam to za koniec świata. Także, no nie wiem, nie wiem, jak wy uważacie, ale właśnie to jest to pytanie, z którym was zostawiam, chyba że chcecie zadzwonić. Chociaż jest tu minuta po 22, więc raczej będę się zwijać, bo audycja już trwa 3 godziny, mniej więcej. Także to tyle na dziś. Sporo może było lania wody, za co przepraszam, ale uważam, że temat jest ważny, bo technologia też powoduje, że coś zaczynamy rozumieć lub nie. No i pytanie, czy dojrzeliśmy do takiej technologii, którą nam się obecnie oferuje. No i przede wszystkim to pytanie końcowe, czy że tak powiem. Czy wolelibyście słuchać w nocnym radiu sztucznej inteligencji czy ludzi? Czy na przykład dzwonilibyście do sztucznej inteligencji, czy wolelibyście dzwonić do ludzi, rozmawiać z ludźmi i z ludźmi wymieniać się myślami i z ludźmi budować przyszłość? Także ja się tak naprawdę bardzo zastanawiam nad tymi robotami, ale ja uważam, że wciąż możemy to zmienić, po prostu. Tylko wymaga to niestety świadomości, co jest zarówno piękne, jak i trudne do uzyskania. To co? To pożegnam się z wami. Dzięki za trzy telefony. Dawno w sumie nie miałem takiej audycji, gdzie faktycznie tych słuchaczy było więcej. Także dzięki, że dzwoniliście, dzięki, że uczestniczyliście. Jeszcze w tej chwili możecie zadzwonić, jeżeli chcecie. Także dopóki, że tak powiem, się totalnie nie rozłączę, to szansa jest. Także póki co trzymajcie się. Jeżeli w trakcie piosenki ktoś zadzwoni, to oczywiście odbiorę. Także trzymajcie się. Za 2 tygodnie będzie stare jak nowe, czyli ja i Etam będziemy podejmowali tematy, o którym między innymi tu wspomniałem, tak? Między innymi właśnie system Symbian. W moim przypadku, w przypadku Etama, który dzwonił i dzięki ci za to, Etam.
Właśnie może technologie bardziej stricte tych komputerów Amiga czy innych podobnych. No i cóż, zobaczymy. Mam nadzieję, że już tym razem nie będzie opóźnień, że będzie normalny cykl dwutygodniowy. Także trzymajcie się i do usłyszenia za 2 tygodnie.

Cześć, witam wszystkich, czyli nikogo, bo jeszcze nikogo nie ma pewnie. Online dopiero się ludzie zaczną schodzić. A nie, kilkanaście osób już jest na stronie nocneradio.pl, słuchają sobie streama radiowego, a na YouTubie pewnie się zaczną ludzie schodzić. Coś z powiadomieniami jest. Nie, halo. No YouTube płata figle czasami. Lubi na przykład wylogować się z jakiegoś profilu, przerzucić się na inny. Tak czasami mam. Być może właśnie wtedy rozłącza na chwilę. Tak zauważyłem. No, a dzisiaj na radiowym czacie taki pojawił się temat. Różne absurdy z Biblii. I to mnie zainspirowało, żeby sprawdzić, co Biblia, ta chrześcijańska Biblia, mówi o chorobach. Od razu można się zapytać, ale właściwie która Biblia? Brzeska, Gdańska, Biblia Tysiąclecia, Warszawska, Jakuba Wójka, Gdańska, może przekład toruński wolicie, a może uwspółcześniona Biblia Gdańska? To tłumaczenie polecał, z tego co pamiętam, pastor Michał. No są też jeszcze różne przykłady zagraniczne. King James Version, Textus Receptus Cutas Velgus. To nie ten film. No i właściwie to w sumie niewiele mówi ta Biblia, chociaż sam Jahwe przedstawia się jako lekarz, to was może zaskoczy. Mówi, jam jest lekarzem twoim, czy coś takiego. Krawiec Lechowicz. No niezupełnie. Biblia właściwie o chorobach mówi tyle, że przede wszystkim są one następstwem grzechu pierworodnego, czyli tego wszystkiego, co się stało w ogrodzie Eden. Tak, to jest praprzyczyna wszelkich chorób, a właściwie powstanie tego mechanizmu w ogóle choroby w domyśle, no bo to czasami trzeba trochę się domyślać i sobie coś dopowiadać, bo Biblia nie bywa troszkę taka niekonkretna, no ale chodzi o to, że wcześniej Adam i Ewa po prostu nie chorowali. To musiał być zupełnie inny świat jakiś, no bo choroba to nie tylko wirusy, bakterie, ale przecież można zachorować tak, że nam szpikulec wejdzie w nogę jakiś i dojdzie do infekcji. To też jest choroba, prawda? A co tu mnie wyskoczyło?

0: wystarczyły jakieś, to aż mi oczy dęba stanęli, jak tu mnie coś wyskoczyły jakieś, a nieważne. No, więc rozumiem, że Adamowi i Ewie nigdy się nie wbijał żaden kolec w nogę. W ogóle nie ulegali zranieniom, przez co nie mogli doznać żadnej infekcji, nie musieli przemywać ran i tak dalej. Byli po prostu jacyś, cholera jasna, przeciwpancerni byli, albo byli może eteryczni. Może byli eteryczni po prostu. Prześwitywało przez nich wszystko jakoś tak. Byli niefizyczni. Może... tak, tak jak mi tu podpowiada Nocny, że rodzenie w bólach to jest kara też za nieposłuszeństwo względem Boga. Byli etamiczni, pisze Potrzeba. Myślisz, że etam jest też taki, że się go nic nie ima? No. Także to dziwne rzeczy. No to, że ich żadne zwierzę nie ugryzło, coś, to można sobie wytłumaczyć, że lew był jaroszem i tak dalej. Leżał się, opalał tylko na słonku każdy możliwy drapieżnik, zajadając się marchewkami od czasu do czasu, które sobie wyskubał z ziemi. Więc, no ale różne rzeczy można starać się wytłumaczyć na siłę, jakby nie było trochę. Co tam się w tym Edenie wyrabiało. No ale ja nie wiem, dla mnie to rodzenie w bólach wynika z tego, że jest otwór mały, a dziecko trochę większe, tak w sumie, nie? To idąc tym tokiem myślenia, Ewa musiała mieć taką wielką, nieważne, no, że nie była narażona na ból, albo może wtedy poród wyglądał inaczej jakoś. Albo się ludzie rozmnażali przez pączkowanie może jakoś. Jeden wychodził z drugiego tak eterycznie znowu. Wszystko eteryczne było. No bo jak to wytłumaczyć? Albo po prostu nie czuli bólu i nawet jak nam się dziecko rozpychało. Swoją drogą ciekawe, kto by taki poród Ewy ewentualny odebrał, jak sami byli. W ogóle tak nudno trochę, nie? Tak samemu z mężem tylko. Koszmar z samym mężem. A jak się trafi jakiś taki na przykład marudzący czy coś, no to można się wtedy dostosować też do jakichś innych zaleceń. Ja rozumiem, że te różne zalecenia, które są w Biblii, w Starym i w Nowym Testamencie, to one jakby dotyczyły też wtedy Adama i Ewy, już, że to były takie zasady, które już w tym Edenie musiały obowiązywać, bo to jest taki świat idealny, no to prawa Boże muszą też chyba musiały tam obowiązywać, czyli na przykład to, że kobieta powinna milczeć, jak facet mówi. To też coś takiego jest. Pierwszy list do Koryntian. Kobiety mają na tych zgromadzeniach milczeć. Nie dozwala się im bowiem mówić. Lecz mają być poddane, jak to prawo nakazuje. A jeśli pragną się czego nauczyć, niech zapytają w domu swoich mężów. Nie wypada bowiem kobiecie przemawiać na zgromadzeniu. Czyli to jest też, że jak chcą się czegoś nauczyć, to mają męża. Zapytać mąż wszystko wie lepiej. Najlepiej wie. Zastanawiam się, czy jak wiele kobiet się dzisiaj ma zamiar stosować do tych zaleceń. Ale to chyba tak jest, że Biblia swoje, a katolik, chrześcijanin, czy jakiś tam inny wierzący swoje, nie? Więc nie wiem, jak to rozumieć. A jeśli pragną się czego nauczyć, niech zapytają w domu swoich mężów. Nie wypada bowiem kobiecie przemawiać na zgromadzeniu. Widzicie, niby takie jakieś... Ktoś powie, a co to tak mało znaczące, to... Ale wydaje mi się, że to takie zasady potem mogły zaowocować tym, że w średniowieczu baba nie mogła potem z domu wychodzić, nie mogła się uczyć i tak dalej. No po prostu się stosowano do Biblii, więc to jest taka księga, która zrobiła taką robotę jak Mein Kampf trochę, można powiedzieć. Znaczy nie tak, taką samą, tylko też bardzo złą po prostu. Z tej księgi się wylęgło zło. Cześć, tam.
1: Miałeś wać pan mówić o chorobach, a mówisz o kobietach, czyli wnioskuję z tego, że kobiety to jest pewna choroba ludzkości.
0: Nie, zaraz miałem zamiar znowu wrócić do Chorubsk. W Biblii tak, no. tak dużo nie ma o chorobach, ale no, na przykład doszli ludzie do takiej wielkiej wiedzy, że trąd jest zaraźliwy, bo jest przykład, szukałem czegoś specjalnie o chorobach takich właśnie zarażających. No i doszli do tego, jak oni to doszli do tego, że trąd jest zaraźliwy, to jest wiedza nie z tego świata. No ale doszli i taki ktoś musi mieszkać w odosobnieniu. Jeśli u jakiegoś człowieka pojawi się na skórze jego ciała obrzęk lub wysypka, albo plama i rozwinie się to na skórze jako jego ciała tak, że wygląda to na trąd, to przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Samotnie mieszkać będzie, jego mieszkanie będzie poza obozem. No czyli jest wzmianka o tym, że można się zarazić chorobą, no jest na przykładzie trądu, można to interpretować, że to jest taki sygnał, że ogólnie są choroby. Ale czemu akurat 7 dni? Zawsze to się... Nie, czekaj, bo to jest przez cały czas... A gdzieś tu było 7. Aha, tak, nie, czekaj, samotnie będzie mieszkanie, będzie poza obozem. Ale gdzieś było, że 7 dni w odosobnieniu.
1: To może, że w ciągu... Nie, chyba to było, że w ciągu 7 dni, że mu się to rozwinie, bo z tego, co pamiętam, nas o trądzie uczyli na religii. Jeszcze przy katechetycznych tych, to tam, że ta choroba się tak dosyć szybko rozwija i to jest chyba właśnie 7 dni, nie? Że można to rozpoznać o coś w ten deseń, nie? Ale jednocześnie to, co powiedziałeś, jest jak gdyby pewną wskazówką, taką pierwotną wersją kwarantanny w sumie, nie?
0: No... Wiesz, to tam inne ludy, przypuszczam, miały też wiedzę o tym, że po prostu to łatwo zauważyć, że choroba się przenosi, więc nie jest to żadna wiedza tajemna, jest to wiedza dostępna w sumie dla najprostszego chłopo robotnika jakiegoś, nie, grzebiącego w ziemi motyką, że to się przechodzi z człowieka na człowieka, to łatwo zaobserwować, a jeszcze zaobserwować takie coś przez wieki i spisać taką wiedzę, no to żadne wielkie ajwaj, nie? Aha, o 7 dniach widzę, że jest w interpretacji, ale nie wiem czemu jest w interpretacji, skoro w tekście tego nie ma. Być może w Księdze Kapłańskiej jest to jakoś jeszcze rozszerzone, a tu jest tylko fragment. Bo widzę, że autor artykułu pisze właśnie o 7 dniach poza swoim namiotem, aby się upewnić, że... Tak, to jest w Kapłańskiej, ale w innym rozdziale. Tak. Jest o 7. No, co tam jeszcze było? No, jest wzmianka, że złe duchy, tak? To są choroby, że to są złe duchy. I albo kara Boża. Zesłana, żeby człowieka czegoś nauczyć. Też są takie.
1: Zgadza się. Jeśli ona jest masowa, to znaczy dotyczy jakiejś mieściny, czy tam jakiejś populacji, no to wtedy mamy do czynienia z tak zwaną plagą biblijną, nie?
0: No, czekaj, patrzę tutaj. No i właściwie to o chorobach to tyle chyba będzie, wiesz, bo... Nie ma. No mamy oczywiście różne takie przygody, że tam Bóg zesłał chorobę na przykład na Joba, żeby sprawdzić, czy on będzie wierny Bogu, jak go spotka nieszczęście, czy tylko będzie, wiesz, miły. No jest też przykład, że jest taka przypowieść, że się modlił i ozdrowiał. W owych czasach Hiskiasz śmiertelnie zachorował, wtedy przybył do niego prorok Izajasz, syn Amosa, i rzekł do niego: tak, mówi Pan, uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz, a nie będziesz żył. To takie mówienie trochę jak Kononowicz, tak powtarzanie tego samego. Umrzesz i nie będziesz żył, bo umrzesz. No, nieważne. W każdym razie potem się Hiskiasz modli. Ach, Panie, wspomnij, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem, się rozpłakał. A zanim jeszcze Izajasz wyszedł ze środkowego podwórca, doszło go słowo Pana następującej treści. Wróć się i powiedz Hiskiaszowi, księciu mojego ludu, tak, tak, mówi Pan, Bóg Dawida, twojego praojca. Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy, otóż uleczę cię, trzeciego dnia wstąpisz do świątyni Pana.
1: No teraz by była potrzebna interpretacja tego, bo ten tekst, mówiąc szczerze, przeczytany przez ciebie tak dosyć szybkim tempem, na przykład mnie już nie wszedł, też tak powiem, do głowy ze zrozumieniem niecałkowitym. Ja myślę, że tutaj są jakieś alegorie i tego typu rzeczy, nie?
0: Nie wiem, co tutaj, wiesz, no modlił się o ozdrowienie i Pan go wysłuchał, no co tutaj więcej kombinować? No tam dalej jest jeszcze jakieś, że Hiskiasz zaś zapytał Izajasza, jaki jest znak tego, że Pan mnie uleczy i ja wstąpię trzeciego dnia do świątyni Pana. A Izajasz odpowiedział, taki będzie dla ciebie znak od Pana, że spełni Pan słowo, które wypowiedział. Czy cień ma posunąć się o 10 stopni, czy ma się cofnąć o 10 stopni? Boże, co za bełkot.
1: I to chodzi o zegar słoneczny.
0: No ale to, czy ma się posunąć o 10 stopni, czy ma się... Aha, czy ma się cofnąć o 10 stopni? No ale co to znaczy, że co... No nieważne, no może czegoś na pewno nie rozumiem. Hiskiasz odpowiedział, to łatwe dla cienia posunąć się o 10 stopni. Nie, niech raczej cień cofnie się wstecz o 10 stopni. Zawołał wtedy prorok Izajasz do Pana i ten sprawił, że cień cofnął się o 10 stopni wstecz na schodach Achaza, z których już zeszedł, czyli słońce w ogóle przesunął. Żeby dać znaka temu Hiskiaszowi, że faktycznie go uleczy. Czyli, a mówi się, nie wódź Pana Boga na pokuszenie, nie? I nie, żeby się nie domagać jakichś tam dowodów czy coś, a tutaj się domagał i dostał. I to jeszcze takie, że słońce poruszył Bóg, żeby pokazać, że go uzdrowił. Dobra.
1: No tak, no jeśli cofnął czas, to przywrócił stan pierwotny sprzed choroby, czyli zdrowość, nie? Zdrowie w tym przypadku. Tutaj trzeba by było zdefiniować właściwie o tym, czym jest choroba. No, choroba jest stanem niezdrowia organizmu, czyli takiego momentu, kiedy nasz homeostat, którym jest organizm, dostaje jakiegoś sprzężenia zwrotnego. Najczęściej jest to sprzężenie zwrotne dodatnie, nie? Się rozregulowuje po prostu, krótko mówiąc. No. Tutaj jest przykład taki, poprzez właśnie tą taką przenośną, mogę się mylić z tymi słowami, bo ja nie jestem humanistą, że właśnie, że on cofnął czas, a skoro cofnął czas, to musimy to zrozumieć, że jak gdyby cofnął tą chorobę, nie? W ten sposób. Tak mi się to wydaje, no może ktoś być innego zdania. Ja bym to tak zinterpretował, jako prosty człowiek, nie?
0: Prości ludzie to pisali, te bajki chyba.
1: Nie, no bo wiesz, generalnie przypowieści tego rodzaju, które są zresztą czytane na kazaniach przed mszą świętą, notabene teraz liczbę osób wiernych w kościele ograniczono do 5 osób, słyszałem dzisiaj, to, ale nie sprawdzałem, to powiem ci, że one są naprawdę fajnie napisane i mogą je zrozumieć osoby zarówno takie proste, z plebsu, krótko mówiąc, nawet nieuczone pisma i czytania, jak i może to w sposób bardziej górnolotny zrozumieć taki jakiś myśliciel, tak, filozof. Mnie naprawdę się to bardzo podoba, na przykład jak jeszcze kiedy uczęszczałem do kościoła w miarę regularnie, to zawsze właśnie kazanie było tym elementem, gdzie zamyśliłem się zawsze przy tym, co ksiądz czytał, właśnie jakąś, wybierał sobie jakąś przypowieść, nie wiem, na przykład zgodną z daną porą roku, czy z jakąś sytuacją, która była aktualnie, nie wiem, na świecie. No tutaj przypowieść by musiała być jakaś o pladze pewnie, co do dzisiejszych czasów, nie?
0: No, mogę ci przeczytać o tym, jak unikać plag. poza obozem będziesz miał pewne miejsce i tam na zewnątrz będziesz wychodził, wśród swoich przyborów będziesz miał łopatkę, a gdy przykucniesz na zewnątrz, wykopiesz nią dołek, po przykucnięciu przykryjesz to, co z ciebie wyszło. To jest chyba powtórzonego prawa, czy coś. No, żeby zakopywać główienko łopatką, to jest poza obozem, no, to dobra wskazówka w sumie. No, zdziwiłbym się, gdyby nie było takiej wskazówki, że no, w sumie myślę, że nawet już taki człowiek pierwotny nie srał w swoim obozie pod siebie, tylko gdzieś tam szedł i srał gdzieś. A zwierzęta też zakopują swoje nieczystości, tylko że zwierzęta to robią w sumie, jakiś pies to zakopuje, żeby, bo ma taki odruch, żeby go drugi osobnik nie wywąchał jego tam.
1: No robi, jak potrafi, nie? No.
0: Maskuje się tak.
1: Taka jest prawda, no pies akurat, psu akurat trudno używać narzędzi, bo nie ma chwytnych łap, nie? Ale powiem ci, że ta przypowieść jest bardzo mądra, no bo w ówczesnych czasach, tak, no jednak to, co żeśmy, co wtedy żeśmy rozumieli za choroby takie, które dotykały powiedzmy większej grupy ludzi, no to właśnie brało się z tego braku higieny, ale nie higieny typu umyj ręce, ale raczej z tej higieny właśnie braku kanalizacji, tak, czyli właśnie odchody do rynsztoka na ulicę, tak, czy na ulicę, czy na ścieżkę powiedzmy wydeptaną. Bo jakieś tam formy tych ulic były już parę tysięcy lat temu właśnie poprzez to, że ludzie chodzili sobie na skróty, tak, i wydeptywali, krótko mówiąc, trasy. Ale można to też zrozumieć w inny sposób, to znaczy, że będziesz poza tą swoją, jak gdyby, poza tym swoim siedliskiem, nie pamiętam, jak to słowo było, jak czytałeś, miał miejsce, w którym będzie jakieś narzędzie, czyli jeżeli jest plaga w tym miejscu, gdzie jest grupa ludzi, to ty lepiej przenieś się, żeby uniknąć gdzieś w las, tak, czyli gdzieś mieć jakąś chatkę w lesie, żeby przeczekać, nie?
0: No raczej nie. To akurat to, co czytałem, to nie ma tam nic, żeby przeczekać w chatce, nic tam jest. O zakopywaniu kubki po prostu. Tylko i wyłącznie.
1: No.
0: Łopatką. O no nieczystościach. Tak, ale... No to się tyczy tylko nieczystości, żeby je zakopywać. I to ma zminimalizować jakieś plagi, nie? Choroby od gówna.
1: No w sumie, no w sumie ja tam usłyszałem, że jednak że się przeniesiesz, ale...
0: To wcześniej było, że jak ktoś ma trąd, to ma mieszkać poza obozem i przenieść swoje domostwo gdzieś tam, jakiś namiot i się rozłożyć.
1: Tak, ale to, że to jest równoznaczne, bo żeby uniknąć plagi, to odrzucamy z grupy osoby właśnie już zarażone do izolacji, ten przykład tego trądu. Druga możliwość, odrzucamy jednostki, które nie zachorowały, wychodzą po to, żeby zachować jakąś tam część populacji, tak? Czyli po prostu poza ramy tego całego terenu skażonego, tak to nazwijmy, tak? Można to zrobić.
0: Wiedza medyczna w tamtych czasach Żydów była bardzo skromna, to znaczy w większości Żydów, bo Żydzi na przykład byli i tacy, którzy potrafili dokonać operacji zaćmy nawet, nie? No ale to byli tacy wyspecjalizowani już, tacy super, super wykształceni jacyś Żydzi. No i to raczej nie w tamtych właśnie czasach, nie w starożytności, tylko w średniowieczu prędzej. A w starożytności wiedza medyczna Żydów słyszałem, że była bardzo taka kiepska. Oni leczyli się jakimiś odchodami, jakimś krwią jaszczurki, zębem, tam wiesz, jakiegoś zabitego stworzenia, połóż. No to była taka medycyna właśnie jak później w średniowieczu plebsu, nie? Medycyna i jakiś tam cyrulik cię leczył w ten sposób.
1: Popuszczanie krwi, przecinanie wrzodów później i tak dalej, i tak dalej.
0: Mojżesz poznał w Egipcie, tak, upuszczanie krwi, jakieś tam pijawki, ale to wiem, że na pewno w średniowieczu było popularne. W starożytności czytałem, że raczej takie dziwne strasznie rzeczy. I Mojżesz uczył się, bo od Egipcjan oczywiście różnych bardziej zaawansowanych sposobów, ale on je jakby tak odtrącał. To było, on je odtrącał, bo mu tam nie pasowało to kulturowo, no bardziej się czuł związany ze swoim ludem i uważał wszystko, co pochodzi od kogo innego za złe pewnie, bardziej na tej zasadzie, bo przypuszczam, że Egipcjanie byli bardziej doświadczeni, bo ktoś, kto zna techniki balsamowania ciała i buduje, no jakby nie było, jednak wielką cywilizację jak na tamte czasy, no to pewnie lepiej się zna na leczeniu też, nie? Co tu jeszcze można znaleźć o chorobach? Strasznie niewiele jest. Szkoda, że nie ma, znaczy szkoda, że nie ma takiej wiedzy konkretnej, nie? Że są jakieś takie mikroorganizmy, wirusy, coś. Oczywiście to powiedziane językiem takim, żeby to zrozumiał człowiek z tamtych czasów, ale można było coś wspomnieć. Przypuszczam, że o wielu ważnych rzeczach jest bardzo mało w Biblii, na przykład o gospodarce. Nie ma żadnego wskaźnika, takiego wyznacznika, jaka jest dobra tam, czy kapitalizm, wiesz, czy na socjalu można żyć, czy to dobre, czy nie. No jest tak bardzo ogólnie, co Bogu boskie, co cesarzowi cesarskie, płać podatki, słuchaj się swojego pana, jaki by nie był, bo każda władza pochodzi od Boga, też jest, czyli Adolfa Hitlera też się trzeba słuchać. I no takie, żeby jałmużnę dawać, no to w tych wszystkich wielkich księgach jest i w Koranie, i w Biblii, no więc...
1: No także, skoro o tym wspomniałeś, to nie zapomnijcie o jałmużnie, żeby nie było jak wczoraj. No.
0: A wróci do was podwójnie, co krawcólkowi dacie?
1: Nie,
0: to
1: po tysiącokroć przecież, nie? No, wiecie, że bogatemu prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne, niż bogaty wejdzie prosto do nieba, także... Pozbądźcie się dóbr doczesnych tutaj, żeby krawcowi było trudniej wyjść do nieba, no bo on nie zasługuje, tutaj ten. No dobra, już przestaję, już nie będę, bo zaraz mnie znowu nazwą klakierem.
0: Zastanawiam się nad zdrowotnym aspektem obrzezania też. Każde wasze dziecię płci męskiej po wszystkie pokolenia, gdy będzie miało 8 dni, ma być obrzezane. Jest taki prikaz. I zastanawiam się, jak to jaki to ma wpływ. No na pewno twardnieją te części niesforne. Człowiek się robi mniej czuły na przyjemności. To może ktoś to za plus uzna, że tylko...
1: Ja myślę, wiesz co, Krawcze, akurat, że w tym przypadku Biblia przeczy naturze, bo jeśli to chyba, że ludzie piszący wówczas źle, znaczy niby to było Słowo Boże, ale mogli źle to zrozumieć. Może obrzezanie było zrozumiane źle po prostu, że to nie chodzi o obcinanie kawałka ptaszka, tak, tylko po prostu chodzi o jakieś, nie wiem, obrzezanie, na przykład, żeby włosy rzadsze miał, czy coś. No ja mnie po prostu... Gdyby Bóg nie chciał napletków, to po prostu się rodzilibyśmy się bez napletków. No prosta sprawa, nie? Osobiście, nie? Mm-hmm.
0: Tutaj
1: uważam,
0: badacze,
1: to jest to dziwne. No.
0: Sprawdzali to już tam współcześnie, jak to wpływa, to obrzezanie. I doszli do tego, że w dawnych czasach, kiedy nie dbano o higienę specjalnie, to takie obrzezanie zapobiegało chorobom nowotworowym pochwy i szyjki macicy u kobiet, ale to rozumiem się tyczy chyba obrzezania kobiet, bo kobiety też można obrzezać wycinając im łechtaczkę.
1: Nie, chodzi o mężczyzn, a konkretnie o tą słynną, no dobra, niech to popadnie do złą mastkę.
0: Twój ulubiony temat, zeszliśmy na twój ulubiony temat.
1: No bo tak.
0: Czyli mastka jest
1: prawda,
0: zła, czyli mastka jest zła, od szatana pochodzi mastka twa.
1: Nie. Po prostu trzeba zrozumieć cały mechanizm tutaj, no zejdziemy znowu z tematu, cały mechanizm po prostu, jaki rządzi, że tak powiem, tutaj płciowością, nie? Po prostu prawidłowo funkcjonujący penis podczas wchodzenia do pochwy zsuwa napletek, tak? I odsuwa te miejsca wilgotne, czyli tą mastkę. I jeżeli była ona niemyta w sposób, że tak powiem, wymuszony, czyli poprzez higienę odpowiednią pod napletkiem, no to wtedy może doprowadzić kobietę do jakiegoś stanu bakteryjnego zapalenia, tak? Jakichś upławów, tego typu rzeczy. Natomiast w dawnych czasach, to sobie wyobraź, że nikomu by nie przyszło do głowy, żeby podczas kąpieli sobie ściągać skórkę, nie? Zwyczajnie po prostu. Mhm. Bo to jest całkiem nienaturalne, tak? Naturalne jest po prostu myć się tak, jak stoisz, nie? A przecież chyba masz w skórce, nie? Znaczy, nie wiem, może nie, ale tak jest. No to jakkolwiek by nie było, nie głupio by nie brzmiało, ale tak jest po prostu, rzeczywiście tak jest. No, wszystko, co jest, każda wydzielina w organizmie człowieka jest po coś. Na przykład maska jest po to, żeby oddzielać, żeby w sposób taki, jakby to nazwać, śliski, oddzielać żołądź od napletka, no. No, nie wiem, kurde, jak to wytłumaczyć, no, brak mi aparatu medycznej gosłownictwa, nie?
0: Jakoś ci Żydzi wyczaili, że to jest dobry czas, właśnie ten ósmy dzień, bo wtedy wzrasta ilość witaminy K i protombiny, co zwiększa, co polepsza krzepnięcie krwi. No to jest tak, jakoś to wyczaili, że to wtedy właśnie najlepiej obrzezać. Ale bardzo kontrowersyjny jest inny zwyczaj, o którym kiedyś już wspominałem. Rabin bierze i wysysa krew z tego siusiaka.
1: No bo sina zawiera dezynfekcję, tak? Zawiera środek, tak samo piesek wylizuje rany, tak? No po prostu ślina zawiera.
0: Tak, można wacikiem, tak? To nie można wacikiem jakimś tam, czy jakimś środkiem odkażającym, tylko trzeba do buzi wziąć siusiaka. To coś mają ci wierzący, tak niektórzy, że to znajdą sobie zawsze powód, żeby tego siusiaka do buzi
1: wziąć. Ja ogólnie uważam to za troszeczkę dziwne, że tak mocno zamilcza się ten temat, przecież to jest okaleczanie dziecka bez jego zgody, nie? I tak czy siak, jakby na to nie patrzeć. Są oczywiście zwolennicy i przeciwnicy jak w każdej sprawie, ale moim zdaniem to jest głupie, że nie zostało to jeszcze zakazane. Tylko dlatego, gdyby to było u chrześcijan, myślę, że byłoby zakazane. Pamiętajmy, że również muzułmanie, tyle tylko, że w wieku lat 13 obrzezają chłopców, nie?
0: To jest bardziej zwyczaj i tradycja, bo w Biblii nie ma nic o tym saniu siusiaka, że tak brzydko powiem, wulgarnie trochę. To jest w prawie mojżeszowym nie ma. No tak sobie po prostu wymyślili, nie? I dziś to praktykują tylko naprawdę ortodoksyjni Żydzi, jacyś popaprańcy. A inni to używają jakieś tam rurki, przyrządów, wiesz, tam, żeby odessać tą krew przez rurkę jakąś specjalną, a tylko tacy nawiedzeńcy, którzy są trochę takimi odpowiednikami, myślę, Świadków Jehowy, którzy wszystko, co w Biblii biorą bardzo dosłownie, no to mają tą tradycję swoją i się tej tradycji trzymają dosłownie, nie? No bo tak czują, że tak trzeba. No cóż.
1: No jeśli by dobrze spytać takiego antropologa, czy lekarza, który się zajmuje, to nie jest antropolog, Boże kochany, jak oni się nazywają, od ludzkiego ciała, taki, który analizuje te wszystkie, po co, co jest do czego, nie? Łącznie ze ślepą kiszką, która wydaje się być niepotrzebna, ale potrzebna jest do pewnych rzeczy, do pewnego wieku, dlatego po pewnym czasie dostajemy często stanu zapalnego. Niektórzy mają do końca życia, ale często dostajemy zapalenia właśnie ślepej kiszki i muszę ją wyciąć, tak? Bo to grozi. Swoją drogą ciekaw jestem, jak w tamtych czasach sobie radzili z zapaleniem ślepej kiszki, nie?
0: Nie radzili sobie z wieloma rzeczami, nie radzili. Na przykład z wyrostkiem robaczkowym, nie? Ślepa kiszka to jest właśnie to. No to jest właśnie sen, nie radzili. Medicus, film o tym właśnie jest. Że na to się po prostu jeszcze w średniowieczu umierało, nie?
1: I no to sporo operacje, musiało, to 60% populacji ma wycięte, nie?
0: Operacje to jest taki współczesny wynalazek, operacje. Wcześniej to było uznawane za grzech, grzebanie w cudzym ciele. Całkiem niedawno w ogóle ludzie przestali uważać za przesąd mycie rąk przy operacji. Wcześniej uważano, nie wiem, jeszcze chyba w XIX wieku, uważano, że to jest przesąd, że trzeba ręce myć, że to od brudu jeszcze nikt nie umarł, to panie. I przyszedł ci taki pan lekarz i ci brudne łapy wsadzał
1: Wiesz, troszeczkę prawdy w tym jest, oczywiście nie w przypadku medyka, natomiast w przypadku takich nadmiernych, szczególnie w tym dziecięcym wieku, gdzie dzieciak biega po podłodze, tak? Nadmiernej higieny, na przykład mycie dziecka codziennie w wanience i smarowanie go potem olejkiem, bo skóra wysycha, to jest po prostu głupota. Dziecko nie jest węglarzem, żeby go myć codziennie. Dziecko wystarczy wykąpać tam dwa razy w tygodniu, powiedzmy, takie niemowlę i nie ma z tym problemu. No tam wiadomo, pupę umyć, szczególnie dziewczynką, gdzie po prostu jak się narobi w poduchę, chciałem powiedzieć, w pieluchę, to po prostu może się dostać w miejsca intymne z przodu i no, trzeba to wyczyścić po prostu, to grozi stanem zapalnym. Ale de facto taka kąpiel wystarczy dwa razy w tygodniu. I ja na przykład, no, niestety należałem też do tych rodziców, którzy kąpali codziennie, no bo presja i w ogóle tej w domu, ale wiem, że to jest bzdura. Bo potem się to dziecko biedne smaruje taką oliwką Johnson & Johnson, firma sobie zarobi przy okazji, która ma zastąpić ten naturalny tłuszcz, naturalny łój dziecka, który powoduje to, że nie wysycha skóra na tym malutkim ciele, nie? I potem jeszcze czapeczkę na to, żeby to wsiąkło i tak, to jest po prostu kompletna bzdura. Małe dziecko myje się dwa razy, nawet wystarczy raz w tygodniu, jeżeli zachowamy odpowiednią higienę przy czyszczeniu pupy, tak? Nie ma potrzeby, więc...
0: No nie wiem. No ale różne są standardy. Biblia na pewno alkoholizm odradza picie alkoholu w dużych ilościach. Gani właśnie tych, którzy się upijają, ale też obżerają mięsem. Co jest ciekawe, wynika z tego, że Biblia raczej propaguje wegetarianizm, ale to chyba chodziło o obżeranie się, czyli o nadmierne spożywanie mięsa. No bo nie ma raczej takich sugestii, żeby w ogóle nie jeść mięsa. Nie bywaj wśród upijających się winem lub obżerających się mięsem, gdyż pijak i żarłok ubożeją, a ospali chodzą w łachmanach. Kto mówi biada, kto mówi ach, u kogo jest kłótnia, u kogo skarga, kto ma rany bez powodu, kto ma zaczerwienione oczy, ci, którzy do późna przesiadują przy winie, którzy chodzą kosztować winnej mieszaniny. Nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak się skrzy w pucharze i lekko spływa do gardła, bo w końcu ukąsi jak wąż. Wypuści jad jak żmija, twoje oczy oglądać będą dziwne rzeczy, a twoje serce mówić będzie opatrzne słowa i wyda ci się, że śpisz na pełnym morzu i że jesteś jak śpiący przy sterze okrętu.
1: No widzisz, tutaj w tym zacytowanym fragmencie w miejscu, gdzie mówisz o zaczerwionych oczach i do siedzeniu do późna, zmień wino na internet lub komputer i masz modelowy przykład grzeszników, ty i ja.
0: Jest też zalecenie dotyczące diety. Takie zwierzęta możecie jeść spośród wszelkich zwierząt, jakie są na ziemi. Każde spośród bydła, które ma rozdzielone kopyto i rozszczepioną racicę i przeżuwa pokarm, możecie jeść. A potem jest jeszcze... To jest prawo dotyczące bydła i ptactwa i wszelkich istot żyjących, które roją się w wodzie i wszystkiego, co żywe, pełza po ziemi, abyście rozróżniali między tym, co nieczyste, a tym, co czyste oraz między zwierzętami, które się spożywa, a zwierzętami, których jeść nie wolno. I no tam są, nie wolno jeść krewetek, na pewno to pamiętam. Czy to są jakieś wskazówki jeszcze, które są czyste, które nieczyste? No, jakichś tam krabów, takich różnych owoców morza, to raczej nie wolno jeść.
1: No to ja się trzymam tego, chociaż powiem tak, krewetkę zjadłem pierwszy raz rok temu, no może ze dwa lata temu i mi zasmakowała.
0: A to, czy to była krewetka z Biedronki? Kupiłem raz w Biedronce, były ohydne po prostu te krewetki z Biedronki. Coś strasznego, wywaliłem je.
1: Widzisz, tak, z Biedronki była i to w cieście od razu gotowa i dobrze ją podsmażyłem i smakowało tak jak kurczak z lekkim posmakiem, że to jest coś rybnego, nie? No i ładna panierka, nie, do tego była. Bardzo, bardzo dobre to było. No ale widać, nie jest nam to dane, żeby jeść, czy znaczy nie przykazano, żeby nie jeść. O, tak.
0: No. Okej, okay, Grzesiek do nas się przyłączył. Cześć, Grzesiek.
2: Witaj, Grzegorzu, w ten święty dzień.
3: Siema, cześć.
0: A święty dzisiaj dzień? Jakiś?
2: Święty, jak nie.
0: No dobra.
3: Nie skończę tam. Jak, czemu święty?
1: No, święty, no świętujemy nową sytuację w kraju. No. Też jest okazja do świętowania. No. Dziecko jest dziecko, ale wypić zawsze można.
3: Nie, przestraszyłeś mnie, że niedziela dzisiaj.
1: Widzę, że jesteś tak samo zainteresowany, co jest dzisiaj, jak ja. Też się z którą
3: wystawiliśmy. Wiesz, to w pracy robiłem daty na produktach, no to tam zrobiłem tam 30 produktów, które tam robimy z puszek, różnych plastików do osobnych, nie z powodu koronawirusa, tylko no normalna taka procedura, że tam co ma być na kuchni, to nie może być w takich zewnętrznych opakowaniach, tylko no, tych.
1: To co jesteś jak Charlie Chaplin w takim filmie na takim taśmie.
3: I ty wiesz, że zrobiłem wszystkie na, zamiast właśnie marzec, to na kwiecień, nie? Mówią mi, że marzec dzisiaj, wszystko do przerobienia. Jak marzec? Jak...
1: A ty się nie martw, to tylko puszka. Ja wypuściłem, jak pracowałem w stoczni, statek bez łazienek, który miał już płynąć od 5 tygodni, a łazienki były zamówione dopiero po 5 tygodniach. To jest no, dopiero...
3: Także mylą mi się czasem dni, właśnie daty, to tak mam. Jakoś nie śledzę kalendarza. Czasem jak mam coś tam zrobić konkretnego, no to tak jestem bardziej obyty, ale jak nie mam planów, to się szybko gubię. Ale co chciałem jeszcze powiedzieć? Nie, Krawiec, mówiłeś o plagach egipskich, czy nie?
0: Nie,
3: czy
0: nie.
3: Tak, o chorobach bardziej.
0: Nie mówiłem o plagach.
3: No, bo to w Księdze Wyjścia w Starym Testamencie, że w Nilu krew się tam robiła, tak? Żaby, komary. Ale co to jest w ogóle za plaga żaby? Co komu żaby przeszkadzają? One zjadły wszystkie rośliny czy coś takiego? Nie pamiętam.
0: Ciężko powiedzieć. No ciężko się może egzystuje, jak masz wokół siebie dużo takich obślizgłych żab, które ci wskakują wszędzie. No, widziałem taki program, gdzie starano się powtórzyć różne plagi egipskie, sugerując, że kapłani potrafili, egipscy, powtarzać takie różne triki, że zabarwiali wodę, że właśnie jakieś żaby, że to wszystko było. W Egipcie było bardzo wielu zręcznych magów. Ponoć naprawdę potrafili tak węże hipnotyzować, że sztywniały i używało się ich jako laski. No, byli to nieźli iluzjoniści, nieźle potrafili wpływać na ludzi, a takie spadające żaby to czasami się pojawiają. Jak jest jakaś wichura czy jakieś tornado, to potrafi porwać taką chmarę żab i potem spadają faktycznie żaby. W Archiwum X był ten wątek kiedyś nawet poruszony, spadających żab. Co tam jeszcze było z tymi plagami egipskimi, oprócz tego, że Bóg zabił...
3: Pierwszy, że w Nilu zamiast wody była krew, potem były żaby, komary, bo tu mam napisane, sobie wpisałem, żaby, komary, muchy... pomór, bydła, wrzody, grad, szarańcza, ciemność i śmierć pierworodnych. Między innymi syna Faraona.
0: No.
3: Tak. Że ciemność to może zaćmienie, tak? No bo ludzie się obawiali, bo to było w ogóle całkiem losowe dla ludzi. Zresztą dla nas też, no nie oszukujmy się, gdybyśmy nie mieli mediów, no to kto z nas potrafi wyliczyć zaćmienia? Księżyca, Słońca nie ma szans, co nie? Teraz fajnie tak jesteśmy, bo nam wszyscy mówią naokoło.
1: Wiesz, tak? Jeśli chodzi o zaćmienie, to jest taka troszeczkę bujda, bo to nie jest tak, że ciemno robi, nie? Korona słoneczna świeci dookoła księżyca, który go przykrywa, tam się zmniejsza o 30-40% światło po prostu. Tym bardziej w takich miejscach, gdzie jest blisko równika, to jest praktycznie niezauważalne.
3: A to jest też ciekawe, że to jest jedyny taki w układzie, w tym, w drodze, nie wiem, czy drodze, nie w drodze mlecznej, bo to jest miliardy obiektów, więc może się powtórzyć, ale w tym układzie słonecznym jedyna taka sytuacja, gdzie odległość do Księżyca i jego wielkość, to jest tak chyba 400 razy i wiem, że dokładnie się pokrywa, tak? Że w zawsze jak Księżyc przysłania tarczy Słońca, no to powinien być większy, mniejszy, A tu jest idealnie to właśnie odległość i wielkość księżyca zasłania całe słońce i taka obręcz zostaje. I to jest ciekawe, to jest taki... Niektórzy właśnie używają tego argumentu do tego, że Bóg istnieje, bo to jest tak mało prawdopodobne, że coś takiego się może zdarzyć, że ktoś nam zrobił taki fajny takie przedstawienie właśnie.
1: Ale widzisz, jest większy, mniejszy, ponieważ zaćmienia są różne. Są takie zaćmienia, kiedy księżyc jest w najbliższej położeniu względem Ziemi, wtedy też zakrywa całe Słońce, czyli tam 370

0: obserwacji zaćmienia słońca, ale całkowitego zaćmienia słońca, zaznaczam, bo takie 68% w Polsce miałem okazję obserwować.
1: 60% zaćmieniowe.
0: Nie, nie 8.
1: Masz zaliczone.
0: Dlatego okay. Specjalnie dodałem, bo fakt to było 60, a nie 68. Natomiast no, to nie jest tak, że jest ciemno, tak? To jest kompletna bzdura. To znaczy, takie zaciemnienie widać jest wtedy, kiedy mamy takie lekko prześwitujące słońce i są chmury, takie, które pozwalają to słońce minimalnie zobaczyć. To wtedy rzeczywiście ten efekt jest spotęgowany przez tą taką przesłonę jak gdyby z chmur, tak? Tak filtr z chmur. Wtedy rzeczywiście się robi taki półmrok. Natomiast jeżeli jest bezchmurna pogoda, to praktycznie no jest to praktycznie niezauważalne z tego względu, że to jest powolutku, tak? Powolutku się zakrywa tarcza księżyca, słońce zakrywa i powolutku schodzi z tego. To jest prawie niewidoczne.
2: Dodam jeszcze może coś o tych plagach, bo badania wykazują, że za Ramzesa II po prostu zmienił się drastycznie klimat z łagodnego na bardzo suchy i też do tego doszła jakaś erupcja wulkaniczna i że to są różne czynniki, które mogły spowodować te plagi, które wiadomo, że mogły zostać potem przejaskrawione mocno i opisane w sposób bardziej barwny i jako coś, co się wydarzyło nagle i wszystko naraz, a tak naprawdę to mogło w odstępach czasowych większych następować. Ja się też trochę dziwię, że właściwie takie epickie, spektakularne wydarzenia często nie mają swojego poparcia w jakichś innych kronikach, w jakichś podaniach, tylko zawsze ta Biblia tylko o tym mówi, nie? No to tak z Jezusem też trochę jest. Ci kronikarze, którzy coś wspominają o Jezusie, to nigdy go nie spotkali, nie widzieli, tylko opisywali tych po prostu wiernych, którzy go czczą. I to się podaje jako dowód, że Jezus istniał, że byli jego wyznawcy, o których pisał jakiś tam kronikarz.
0: To były pokolenia później, nie w ogóle spisywane.
1: Tak, to było 300 chyba lat później, 200, tam ponad 200, prawie 300 lat temu dopiero zaczęli spisywać. To chodziło jako legendy, więc kiedyś gadaliśmy tutaj na antenie, że nie pamiętam w jakiej audycji właśnie, że taka istota jak Jezus, no to jest jakby super bohater, który ma zbiór pewnych cech, utożsamia i wcześniej za Jezusa robił Prometeusz, tak, który z Olimpu ukradł ogień i dał ludziom i Jezus poniekąd no, to samo zrobił, że mówił, że mniejszymi od Boga jesteśmy, tylko od Boga, nie? Że prawie równi Bogu, coś tam.
2: Jezus może być po prostu jakąś taką personifikacją pewnych ruchów reformacyjnych, które już miały dość tej skostniałej religii, podchodziły do tego bardziej luźno i z czasem tworzyła się taka postać Jezusa, która uosabiała właśnie taką reformację, nie?
1: Tak, Norman Davies, historyk angielski, napisał książkę, który lubi bardzo Polskę i nauczył się polskiego. No to też taka ciekawa sytuacja, bo chciał jechać do Rosji, jako tam chyba zaraz po studiach, coś takiego, i go nie wpuścili. I jakoś zatrzymał się w Polsce i jak go pytali, czemu... Taką anegdotę kiedyś opowiadał i w Polsce go zapytali na granicy, skąd wraca, jak Anglik z Rosji, nie? Mówi, że do Rosji mnie nie wpuścili. A, to jak cię do Rosji nie wpuścili, to witamy w Polsce. To wiesz, że każdego, kogo do Rosji nie wpuszczą, to jest nasz gość. I jakoś został i bardzo polubił Polskę. W każdym razie, do czego zmierzam? On pisał o tym, że jakiś gość prześledził drzewa różne, starych wraków statków, różnych budowli, domów, kaplic i tak dalej, bo ponoć drzewo można, drewno, można bardzo, jakieś jest specyficzne w różnych rejonach kraju, i bardzo daleko można sięgać wtedy, bardzo, bardzo dokładnie opisać, z jakiego pochodzi okresu i z jakiego miejsca. No i okazuje się, że z Indii wwożono na potęgę właśnie do tego basena śródziemnego, basena, ten, jak się to mówi, ten...
0: Basen

0: Śródziemnego.
1: No, tych miast, tak? Bo dawniej to tak ludzie bardziej przy wodzie żyli i właśnie te porty i tak dalej. Tam się życie rodziło. No, no i ponoć Indii przyjeżdżali guru na potęgę na tych statkach i zakładali sobie namioty i właśnie tam gdzie tam opisują te biblijne, że Betlejem to jest malutka wioska, co nie? To jest taka wioska, ale chodzi mi o ten obszar właśnie większy. No to było pod panowaniem Rzymu, cały basen był przez Rzym podbity. No i w każdym razie oni tam przyjeżdżali i wymieniali informacje. Właśnie. A Budda był 500 lat wcześniej przed Jezusem, tak? Więc przez 500 lat, jak sobie jeździli z tym drewnem, no właśnie, bo to dokładnie opisane, ile tam, znaczy nie dokładnie, ale ponoć na potęgę to drzewo właśnie wozili z Indii, tam różnych okolic, i że jest bardzo prawdopodobne, że właśnie, że Jezus tam sobie, też nawet są takie teorie, że był w Indiach, bo jakoś Jezus w Biblii chyba do 7 roku życia jest, tak? Co tam robił? Heblował tam z Józefem deski, coś tam stołki robił, a potem przepadł i nagle jak miał 16 lat, to pouczał starszych Żydów już. I właśnie ten okres, tam około 10 lat jest, nie ma w Biblii, i właśnie są takie teorie, że on był w Indiach w tym czasie i właśnie, że buddyjskie nauki przyjmował. To jest bardzo, bardzo, bardzo prawdopodobne, chociaż choćby nie był w Indiach, to i tak te nauki właśnie z tym drzewem ci guru przyjeżdżali.
2: Takie ten... No, to jest rzecz. Dosyć sensowne, co mówisz, no. W ogóle wiele kultur od siebie przecież bierze różne rzeczy, tak zawsze było, nie? Że jednak kultura ma wpływ na drugą i to niekoniecznie jedna osoba nawet musi gdzieś jechać i pobierać nauki u mistrzów, tylko to cały czas jakoś tak działa. Fajną stronę wam wkleję, gdzie są wytłumaczone wszystkie plagi egipskie. Wklejam wam na czacie. No właśnie głównie tu chodzi o ten pył wulkaniczny i o zmianę klimatu na cieplejszy.
1: No tak, mieliśmy niedawno taki namiastkę, nie mylić z mastką. Tam
2: na mastkę.
1: Miałem dzwonić i cię opieprzyć, jak zacząłeś o tej masce gadać. Nieważne.
3: Mnie?
1: To jest obrzydliwe, tak? To jest tak obrzydliwe, że się nie da tego słuchać.
3: Ale ty masz sam przy sobie ją, kurde, człowieku. Spokojnie.
2: Nic, co ludzkie, nie jest nam obce.
3: Ja się dziwię w ogóle, wiesz co, tak jeszcze wtrącę, zanim dalej mnie tutaj będziesz komentował, że ludzie nie potrafią mówić o rzeczach, które stanowią integralną ich część. To jest po prostu, nie to, że tam spotykają się, czy tam mają gdzieś w domu, nie, tylko mają zawsze przy sobie, nie? Po prostu to jest coś nieprawdopodobnego. My jesteśmy tak wyobcowani od własnego ja totalnie, że nie wiem. I to jeszcze w czasie, kiedy się łamie wszystkie stereotypy, kiedy nie ma tabu, nie, żadnych tematów. Czym tak was szokuje? No tak, takie oczywiste oczywistości, jakby to powiedział klasyk.
2: Mnie tam jakoś nie szokuje strasznie. No. Ale rozumiem też tych, którzy nie chcą o takich rzeczach gadać na antenie.
1: No, w każdym razie mieliśmy napastkę
2: mieliśmy małą namastkę tego.
1: Tak. Wybuchu wulkanu na Islandii, nie wiem, czy pamiętacie.
3: Pamiętam.
1: Gdzie właśnie dużo pyłu poszło w powietrze i wtedy bardzo dużo padało na całym świecie. Przez 2 tygodnie lało jak cholera, ja pamiętam to bardzo, bardzo dobrze. Ten okres właśnie jako lało dzień na dzień. Co jeszcze miałem powiedzieć? Właśnie, a wtedy za tego Ramzesa, tak jak walnęło, no to ta Islandia to mały pikuś. I jakoś, że zima była przez 3 lata, coś takiego nagle, nie? Że się tak ochudziło na ziemi. Kurde, ludzie dawniej mieli przerąbane.
3: No my teraz też mamy przerąbane już. Już wiadomo, że mamy przerąbane. Nawet co się nie spodziewacie, jak ta współczesna plaga zmieni wasze życie. To biorą z perspektywy 3-4 lat zobaczycie, jak to będzie. Wspomnijcie sobie tą dzisiejszą rozmowę, dzisiejszą audycję, cofnijcie się na Facebooku do tych, którzy udostępnili, a właśnie, kto udostępnił, rączka w górę, bo tam jałmużną, ale chociaż udostępnić, bo dzisiaj są ludzie tak leniwi, to właśnie to, co czytałeś, ten fragment o tym lenistwie, tak leniwi, że im się kliknąć nie chce, nie? To jest dopiero...
2: Serca ich zatwardziałe, a kieszenie zamknięte, powiadam wam zaprawdę. Ni donata, ni lajka, ni udostępnień nie dali i pokarał ich krawiec czym, kurde, nie wiem.
1: No jak już Etam robi... wyrzuca innym, że są leniwi, to kurwa, to wiecie, że są, że jesteście.
3: Ja wprawdzie nie klikłem, tylko dzisiaj zachęcałem, ale ostatnie dwie audycje klikłem, a dzisiaj sobie postanowiłem, że nie jedno moje kliknięcie się liczy, lecz dziesiątki waszych kliknięć, więc lepiej zachęcić do kliknięć niż, no chyba, że jesteście tak leniwi, że ja mam zrobić cały ten, jak to się nazywa, to całe udostępnienie i wam wkleić gotowy link, żebyście tylko klikli i się wam kliknie, nie? No.
2: Koniec świata, nadchodzą czasy ostateczne i powie wam Etam, żeście leniwi. I różne takie rzeczy. I zgodzi się potrzeba z Etamem, a Etam podskaże o lenistwo.
3: Tutaj nie prosisz przecież o to, żeby wykuli na glinianej tabliczce czy na kamieniu, tak jak w jaskiniowcach, żeby wykuli, kurczę, adres www, tam Facebook, czy coś tam, czy jednostne radio, tylko ty prosisz o kliknięcie przy pomocy myszki, no kurde, to po prostu jestem w szoku, to powinno być 100 udostępnień, tylu ile jest właścicieli Facebooku, bo zakładam, że część może nie mieć, to powinno być tyle udostępnień, po prostu i zaproszeń znajomych jeszcze do tego. No.
2: A członki ich na myszkę nie powędrowały, a linka nie zapodawali. I wpuścił krawiec Etama na antenę, by o mastce gadał. I wzburzyli się słuchacze.
3: I niech mi jeszcze ktoś wypomni, kurna, z tych słuchaczy, że ja nie zrobiłem, kurde, jeszcze filmu o uzupełnianiu tuszy, gdzie to zajmuje, kurde, dobre 2-3 godziny, żeby to zrobić. No.
1: Etama, ty masz jakiś fetysz z tymi tuszami. Nie chcę nic mówić, ale nie wiem, jakoś... Również, wiesz co, tam tak z 10 lat temu miałem taką drukarkę, kupiłem za 20 zł, właśnie nauczyłem się, jak ładować tusze, no, używano, bo wiadomo, drukarka bez tuszy nie, to nie jest jakaś droga rzecz. I ładowałem Canona, ładowałem tusze na potęgę, kupowałem za 10 zł 500 kartek i drukowałem książki. Piraciłem książki, ciągnąłem PDF-y i sobie jeszcze Kindlów nie było i zszywałem, wiesz co? Tym takerem, takim, co się te ulotki do drzew przypina. I co zajebiste książki, w ogóle tak od ziemi do pod sufit tych książek nadrukowałem. Wychodziła mi jedna koło, zależy od grubości, koło złotówki, 1,50 zł, jak była grubsza, 2 zł, to już musiało być gruba książka. Świetne, do dzisiaj je mam i to tak.
2: Dobra, bo nam się
1: także też ładowałem tusz, drukarkę, ale nie wiem, nie, jakby to powiedzieć.
3: Nie patowałeś tym tak bardzo jak ja.
1: No nie wiem, czy to coś takiego, żeby o tym film robić znowu i tak się nakręcać. No, nie wiem, szacun, że tak ci się to podoba.
3: W szaleństwie pamiętaj, że jest metoda. Nie mogę powiedzieć tylko jaka, bo jeżeli już tylko zdradziłem, co zrobię i nie robię, to jak zdradzę jeszcze po co. Ja już tego w ogóle nie zrobię, bo uznam, że już to zrobiłem. Spokojnie, panowie. Dobra, krawiec wie, o co chodzi, temat. Wie, dlaczego się tak stało, że jeszcze nie uzupełniłem tuszy. No właśnie, nie nakręciłem filmu, bo jeszcze nie uzupełniłem tych tuszy. Ale stoją i z całą pewnością... czekaj. Na 60% w tym tygodniu będzie film. W 4K.
2: Dobra, zostawmy może temat tuszy. Zostawmy temat tuszy do drukarek, bo
3: wróćmy
2: audycja, nie? I zaraz zaczniemy gadać znowu o dupie Maryny.
1: To tak szybko wracając do tematu plak. Tak rozmyślam, że dawniej ludzie byli tak bogobojni, co nie? Bo naczytali się o tych plagach, nasłuchali się od księdza, od tam plebana, od tego innego tam... wasala, znaczy nie wasala, czek, z tego tam nieważne. Jednak mieli gdzieś respekt taki, a teraz ludzie zatracili właśnie ten instynkt samozachowawczy. No przecież ten
3: influencerzy.
1: Tak, i kobiety, influencentki. Chyba nie wiem, wypiłem drinkę, nie mogę się wysłuchać.
2: Influencerki.
3: Dzisiaj jestem cezaurusem.
2: Influencerki.
1: Tak, serki. No to przecież jeszcze tak niedawno, 2-3 tygodnie temu, może więcej, 4, pisały: przyjadę do waszego hotelu, za darmo się wyśpię, zjem i zrobię, może z łaską sobie zrobię taki fotkę z waszym banerem, i sobie rzucę i jeszcze na tym zarobicie, jeszcze mi dopłaćcie i tak dalej. Masa takich pasożytów żyła za nic, co, i to się ukróci bardzo, bardzo szybko w ogóle i bardzo, bardzo dużo takich pseudozawodów zniknie, które są nikomu, nie były nikomu nigdy do niczego niepotrzebne, tylko przez to, że była nadwyżka jakby w gospodarce, no to mogli się jedni czy drudzy utrzymać z nic nie robienia i to nie zakasały rękawy takie piękności nie z tego świata i będą musiały coś zacząć robić. To będzie ciekawe społecznie, tak.
3: Mhm. W erze takiego kryzysu, jaki się szykuje aktualnie nam, ale niby do tym mówił, bo myśmy znowu temat zmienili, będą jeszcze większe możliwości zarabiania w sposób łatwiejszy niż to. Trzeba troszeczkę otworzyć umysł, nie? I się wyzbyć pewnych aspektów moralnych.
2: Proponuję powrócić jednak do tematu Biblii. No dobra, słuchajcie, to was może rozłączę, może ktoś inny zadzwoni, coś powie na temat Biblii.
1: Jasne, jasne.
2: Okay. Trzymajcie się, dzięki za telefon.
1: No okej, okay. Cześć, cześć.
2: Cześć, cześć. Ciekawi mnie, o ilu ważnych rzeczach, takich, które mogłyby nam się przydać, Biblia nie mówi. Czy macie jakieś propozycje? Bo mówi się, no przedstawia się tą księgę jako taką bardzo uniwersalną instrukcję życia, że tam jest wszystko. No mówiłem już, że o tym, czego nie ma, co tam wyłapałem, mogłoby być więcej właśnie o tym, jak pieniądz traktować, nie? Żeby coś o inflacji na przykład by mogło być, nie? Że jak działa inflacja. To by była cenna wiedza i taka, która mogłaby się w sumie znaleźć w takiej księdze. A z tego, co wiem, nie ma nic o inflacji na przykład. Ile to by dobra z tego wyszło, nie? Gdyby człowiek wcześniej zrozumiał o inflacji. No nie ma o różnych mikroustrojstwach też, o czym jeszcze nie ma. No a są czasem takie szczegółowe wskazówki, bezsensowne w sumie, na przykład, że człowiek powinien nosić ubranie z jednolitej tkaniny, nie że spodnie tam z tego, koszula z tamtego, tylko wszystko z tego samego materiału ma być i czapeczka też. Czy to ma jakiś sens? Chyba nie za bardzo, nie? Albo, że nie przystoi mężczyźnie nosić długich włosów. Szkoda, że zawsze w tych filmach których akcja się rozgrywa w czasach Jezusa, to większość nosi facetów takie dłuższe włosy trochę, nie? Sam Jezus też. No i jest to zabawnie opisane, bo jest taki przykład, czyż natura sama nas nie poucza, że nie przystoi mężczyźnie nosić długich włosów? No tak. Lew jest na to najlepszym przykładem. No, są też te absurdy takie bardzo oklepane, biblijne, o których dzisiaj Zenon wspominał, no słynna historyjka z niedźwiedziami, druga Księga Królów, o proroku, bo to był prorok, który poszczuł dzieci niedźwiedziami. Stamtąd poszedł do Betel, kiedy zaś postępował drogą, mali chłopcy wybiegli z miasta i naśmiewali się z niego wzgardliwie, mówiąc do niego: przyjdź na łysku, przyjdź na łysku. On zaś odwrócił się, spojrzał na nich i przeklął ich w imię Pańskie. Wówczas wypadły z lasu dwa niedźwiedzie i rozszarpały spośród nich 42 dzieci. A czemu nie 44? Czy jest tutaj, jak się nazywał ten wspaniały, moralny człowiek, który dzieci się z niego śmieją, co je niedźwiedziami szczuje?
0: przeklina je.
2: No nie ma tutaj wspomniane. W każdym razie to był gdzieś, no o tym, że był to prorok, dowiedziałem się kiedyś od Martina Lechowicza, który to wytłumaczył, że to się należało, bo śmianie się z proroka to bardzo wielki grzech. No to był prorok, on czyścił wodę w ogóle, on wsypywał sól do wody i oczyszczał wodę, był taką chodzącą oczyszczalnią ścieków, można powiedzieć, nawet cenny, cenny bardzo. Psycho pisze, że coś o lichwie chyba było. No nie, tak, no o lichwie przypuszczam, że coś faktycznie może być. Koran zakazuje, tak? Lichwy na pewno, a Biblia? To ciekawe, może ktoś znajdzie i podpowie. No, mówiłem, wracając do tych miśków, to mówiłem dzisiaj, że to nosi wszelkie znamiona po prostu bajki, tak jak Czerwony Kapturek, czy Sierotka Marysia i Siedmiu Krasnoludków, ponieważ to jest trochę nierealne, żeby dwa niedźwiedzie w ogóle rozszarpały 42 dzieci. Przecież dzieci poza taką, po tym, jak te niedźwiedzie wybiegły, to by szybko spierniczyły. Dzieciak to szybko biega, nie? W tamtych czasach, gdzie dzieciaki spędzały czas biegając cały czas, no to kondycja jest... Mimi, nie ma. No i w różne strony, załóżmy, biegną te dzieciaki. Wrzeszczą i niedźwiedzie co? Dopadły jednego, to jakieś niedźwiedzie, które się poruszają z prędkością światła po prostu. Takie niedźwiedzie flesze po prostu, nie? No, dziwne. Ponoć kiedyś srebro było droższe od złota, pisze Nocny. No to ciekawe, to nie wiedziałem. Może macie jakieś propozycje, o czym jeszcze w Biblii mogłoby być, a nie ma na przykład, nie? Bo w sumie dużo jest rzeczy opisanych, ale coś tak czuję, że no oczywiście wyłączamy wszystkie takie bardziej nowoczesne wynalazki, no wiadomo, że nie będzie nic nawiązującego do internetu, nic nawiązującego do tego, jak jeździć samochodem, do ruchu drogowego i tak dalej, i tak dalej. No, ale z takich rzeczy bardziej uniwersalnych. Czy coś wam przychodzi do głowy, czego nie ma? Niedźwiedzie generalnie są szybsi. Niedźwiedzie są szybsi. Panowie... Ale się poprawił Mr. Baranek. Ja tak się śmieję, bo się zawsze śmieję, jak coś wyłapie śmiesznego. Tak, niedźwiedź to popyla bardzo szybko, no. Ciężko jest zwiać przed niedźwiedziem w ogóle, nie? Człowiekowi. Niedźwiedź jest szybszy. No ale no, wyobraź sobie to, Mister Baranek. Dopada jedno dziecko, to nie zagryza je w pół sekundy, tylko haps i nie ma, haps następny, haps, i tak te dzieciaki znikają, rozszarpane, tylko no, trochę to trwa, zanim taki szamoczący się człowiek wyzionie ducha, nie? Trzeba go tam trochę poszamotać, pogryźć, on się wyrywa. No a tamci już tam gdzieś spierniczają, nie? I co? I dopadł 40 dzieci? No jest to po prostu niemożliwe. Ja pomijam już tutaj samą moralną kondycję takiego proroka, co zsyła klątwę na dzieci, klątwę śmiertelną, bo się śmiały z niego, że łysy. Tak jakby, nie wiem, ktoś z was się tam śmiał, że ale ma za kola, a wy byście go psami poszczuli, nie? No tak dziwnie trochę. Potrzeba ma teorię spiskową, że kiedyś jakiś Melepeta przepisywał księgi i zafałszował historię. Tak naprawdę to nie Piłat, a pirat skazał na śmierć. Jezu, za takie głupoty. Pirat. Ale piraci byli brudni, on nie umywałby rąk. Pirat brudnym zachował. Nie, to mi się nie zgadza coś tutaj. Jedyna opcja to uciekać przed niedźwiedziem z górki, pisze Tomu. No a Tomu jako mieszkający w USA, no to może się spotkał z niedźwiedziem kiedyś, może mieszka na jakichś peryferiach ze strzelbą w chacie. Może go odwiedzają miśki. No, ale tak biegną, ciężko biec z górki człowiekowi. W końcu się wywali, nie? Jak będzie tak na pełnej petarze popylał. No, jest też opowieść o tym, że O, coś jest o pieniądzach. Jeśli mężczyzna znajdzie młodą kobietę, dziewicę niezaślubioną, pochwyci ją i śpi z nią, a znajdą ich, odda ten mężczyźnie, który z nią spał, ojcu młodej kobiety 50 syklów srebra i zostanie ona jego żoną za to, że jej gwałt zadał. Ale to gwałt, a może ona chciała, no to nie wiem. Nie będzie jej mógł porzucić przez całe swe życie. Czyli taka zachęta do tego, że jak się raz przespałeś z kobietą, to już masz z nią być. No to raczej taka słaba wskazówka. No, ludzie powinni być ze sobą, ci, którzy się kochają raczej i dobrze im ze sobą, a nie, że się przespał i potem co? Całe życie się męczą ze sobą, nie? I to powoduje różne konflikty. No to taka kiepska wskazówka. Ale lepsza jest właśnie ta o też z Księgi Powtórzonego Prawa. O, jak się dwaj mężczyźni biją i kobieta, chcąc ich rozdzielić, chwyci jednego za części wstydliwe, cytuję tutaj, to odetniesz jej rękę. Nie będzie twoje oko miało litości. Jeszcze takie zaznaczenie. Nie będziesz miał litości. Tnij! Siachu, machu i do piachu po prostu. Chwyciła za miejsca niesforne. I też kiedyś o to pytałem właśnie wspomnianego Martina, który zawsze... Ja się go pytałem, bo on zawsze miał odpowiedź na wszelkie trudne pytania. Te odpowiedzi były absurdalne, oczywiście bardzo często, ale miał. No i... Pozdrawiam tych, którzy do nas dołączyli, którzy słuchają od niedawna, Bartosa na przykład. I dziękuję za donecika bardzo serdecznie. No, niektórzy tutaj właśnie, sporo jest takich ludzi, którzy dołączają na Skype'ie, coś napiszą tu miłego, przywitają się, no fajnie. No, jak tłumaczył to Martin, że w tamtych czasach pozbawienie mężczyzny, naderwanie mu części wstydliwej przez kobietę, jak ona tam chce rozdzielić. Nie wiem, co to za sposób na rozdzielenie dwóch bijących się facetów. Biją się tam na pięści, a kobieta co? Na kolana i go za fujarę ciągnie, albo za jajka, nie? No niby skuteczne faktycznie, no tak skuteczne, jak skuteczne, no to by ją palnął w łeb, nie? Jak ona by go zaczęła ciągnąć. No ale umówmy się, że to jest to jakiś sposób, żeby sobie poradzić z silniejszym facetem, ciągnąć go za jaja, nie? No i jak ona mu naderwie te jajca, to on w tamtych czasach, to już była dla niego tragedia, jak on nie miał jajec. Że to było straszna zbrodnia w ogóle kobieta i faktycznie trzeba było jej uciąć łapę. Nie wiem, co myśleć o takich ludziach. No. Może Bajt tu zadzwoni i nam to wszystko wytłumaczy. No, powiem, że tłumaczenia Bajta jakoś do mnie bardziej przemawiały zawsze niż tłumaczenia Martina. Które się sprowadzały do tego, że nawet w najbardziej absurdalny sposób on tłumaczył po prostu wszystko, co jest w Biblii, bo osoba bardzo wierząca zawsze tak podchodzi do sprawy, że dowolny absurd, dowolna jakaś dziwna rzecz, to trzeba to wytłumaczyć i to jest dobre, bo Biblia nie może się mylić po prostu. No i już, no. Już. No, też bardzo absurdalna jest historia z Jezusem, który przeklął drzewo figowe, bo nie dawało owoców w takiej porze, gdzie po prostu nie było na to szans, a Jezus się wkurzył i przeklął drzewo i ono uschło jeszcze całkiem. To tak dziwnie trochę, nie? To jest dziwna opowieść. Tak, takie fragmenty to nigdy ich nie usłyszycie od żadnego księdza. Księża bywają zaskoczeni w ogóle takimi fragmentami. Okazuje się, że oni wcale tak tej Biblii nie znają, bo byłem świadkiem takich przypadków, że ktoś wyciągał różne te mniej wygodne cytaty, fragmenty, a ksiądz jest zdziwiony. O, jak to? Coś takiego jest? No jak? To ja nie słyszałem. Naprawdę? To muszę sprawdzić w wolnej chwili. Bo teraz to nie będę, bo prawda, bo jeszcze musiałbym się ustosunkować. No, kiedyś tam sprawdzę, tak. Do tego, który go zaprosił, powiedział: gdy urządzasz obiad lub kolację, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani swoich braci, ani swoich krewnych, ani bogatych sąsiadów, aby może i oni z kolei nie zaprosili ciebie i już miałbyś zapłatę. Jezu, ja nic z tego nie rozumiem. Panie, natchnij mnie rozumem. Ale gdy urządzasz przyjęcie, zapraszaj biednych, inwalidów, okaleczonych, niewidomych, a będziesz szczęśliwy, bo oni nie mają jak ci się odwzajemnić. Więc otrzymasz zapłatę przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. No tak, czyli zapraszajcie majora Suchodolskiego i Krzysztofa Kononowicza, Jana RODO, jak robicie jakąś imprezkę, z takim wyrachowaniem trochę, bo liczycie wtedy na tą nagrodę potem przy zmartwychwstaniu. Czyli to takie trochę wyrachowane, nie? Wszystko. Czyli robisz taką imprezę, nie lubisz tych ludzi, przyszli tutaj Kononowicz, brudny, z łapami, z pieca wyjętymi, umorusany, śmierdzący, Jan RODO pijany, zżygał się tutaj, major niezadowolony, że potraw tylko jest 12, a nie 13 i was wyzywał, o ty, skur, ja cię, ty, ej, o, tu zaprosił, a nie ma wódeczki, o, jaki, patrzcie go, jaki, was jeszcze zwyzywa, a wy tak musicie się uśmiechać. Zapraszam. Zapraszam, proszę, proszę. O, tu tak brzydko mówicie na mnie, że chuj, że tam, proszę siadać. I z takim, i robicie to tak poświęcając się, licząc na tą nagrodę, że wam pan Bucek potem wynagrodzi. To jakieś takie zakłamane, fałszywe, jakieś takie dziwne. No. A Martin w Hiszpanii siedzi cały czas, nie? Tam mają ponoć trochę problem z plagą. Nawet z ciekawości dzisiaj zobaczyłem, co on mówi na temat koronawirusa, plagi. No jak to Martin, no wyśmiewa oczywiście takie rzeczy, że wszyscy głupi, że się niepotrzebnie, no to on zawsze jest po takiej stronie właśnie, nie, że wszystko, co oficjalnie się mówi, co jest powszechne, jakaś powszechna wiedza, powszechne newsy z mainstreamu, jakieś powszechne przekonania o czymś, to wszystko tak naprawdę to jest głupoty są. On wie lepiej zawsze. No, niektórzy może lubią taki styl, nie? No, dzisiaj bardzo wielu lubi takie podejście. Właśnie. Że takie buntowanie się nawet bez powodu. Wszystko kłamstwo, wszystko ściema, wszystko podpierdolka, wszystko Matrix, wszystko zakłamane knują i nam kłamstwa sprzedają. To ciężko tak się żyje, nie? To można zwariować od tego. Może właśnie... Dlatego osoby, które się bardzo interesują teoriami spiskowymi, różnymi niezwykłościami, to po wielu latach takich, po wielu latach interesowania się tym, że właśnie trochę wariują, bo to tak żyjąc cały czas w przekonaniu, że wszystko jest kłamstwem, podpierdolką, no to można zwariować w końcu. Okej, czekam na wasze telefony, może ktoś zadzwoni. Dzisiaj jest taki temat... co Biblia mówi o chorobach, ale też o innych sprawach, a dodałem jeszcze później, o czym nie mówi. Może jakieś są ważne rzeczy, o których mogłaby mówić, a nie mówi.

0: zdaje się, że nie porusza żadnych takich tematów związanych z walką, nie? Z wojną, z walką, z technikami jakimiś wojennymi. To są takie tematy mało popularne. No oczywiście jest tam dużo bitew, jest dużo wojen, są różne opowieści, w których walka jest główną częścią jakiejś opowieści. Na przykład słynny pojedynek Dawida z Goliatem, nie? No ale nie ma za bardzo żadnych takich technik, chociaż można by tutaj coś może wyłuskać. Na przykład z tej opowieści o Dawidzie i Goliacie można dojść do tego, że proca była bardzo, bardzo śmiercionośną bronią w sumie. Oczywiście to nie taka proca, nie ten patyk, który ma trzy końce, mimo że ponoć każdy kij ma dwa końce, a proca ma właśnie trzy, nie? Ale to nie taka proca, to oczywiście taka proca ze sznura, splecionego odpowiednio, się wkłada kamień w taki chwyt, tak się macha tą procą nad głową i się wystrzeliwuje ten kamień siłą odśrodkową? Dobrze mówię? Ja się nie znam. No, w każdym razie to była bardzo potężna broń, taka proca. Jak się ktoś wyspecjalizował, miał sokole oko, to taką procą mógł właśnie zabijać. No, taki kamień z olbrzymią prędkością podobno frunął i to nie były przelewki. Dostałeś w łeb takim kamieniem, albo jak cię trafił w kolano, to ci zgruchotał. Trafił cię w łeb, trup na miejscu. Adam Eve. Jest taka teoria spiskowa, że wszystkie ptaki wybito w 2001 i zastąpiono dronami, aby inwigilować. Ale wątpię, aby nie był to totalny żart. No to ciekawa teoria. No chłonąc różne te opowieści o tym, że zastąpiono, wybito, że to już nie ma, to dochodzimy w końcu do tego, że wszyscy są podmienieni oprócz nas i lądujemy w psychiatryku. Witam ponownie, Grzegorza.
1: Cześć. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo trudne pytanie zadałeś. O czym nie mówi Biblia? To jest mega trudne zadanie, bo zresztą kto zna Biblię tak na wyrywki? No mało kto, mało z takich ludzi. Protestanci, tak? Oni tam wierzą, że Biblia jest taka niezmienna, tak? Czasy się zmieniają, a Biblia zawsze mówi prawdę i tam wszystko jest już opisane naprzód w nieskończoność. I tyle, no to oni studiują Biblię i znają rzeczywiście, to może tu wśród nas są, może ktoś zadzwoni właśnie. Jednak ja się odbijam od Biblii, zacząłem czytać, słuchać jako audiobook, jak naprawdę zaczynasz czytać, tak chcesz całą przerobić i okej, czytam 10, 15, 20 minut, nie, odkładam, nie daję rady po prostu. Nie chcę mówić, że bełkot, bo dla niektórych to jest ważna rzecz, ale jest dużo bełkotu w tym jednak.
0: No jest. Wiesz co, na pewno nie mówi Biblia, tutaj już wyszukałem na szybko. No faktycznie.
1: Znaczy ja mam pewne... dzwonię z tym, czym nie mówi. Dobra, może powiedz, co ty znalazłeś.
0: Dobra, nie mówi na pewno o tym, co jest właściwie fundamentem katolicyzmu, o czyśćcu, o celibacie, o aborcji.
1: I o piekle też nie ma nic w Biblii.
0: W zasadzie też rzecz. Nic nie ma o piekle. Z Biblii wynika raczej, że po prostu ci, którzy są grzesznikami, nie zmartwychwstaną. Podczas w tych czasach, kiedy Jezus powróci na ziemię sądzić żywych i umarłych i po prostu nie dostąpią, ale nie ma, że będzie jakaś kara. Znaczy, coś było, że po prostu, że jest takie miejsce, gdzie się zębami zgrzyta. To jest tak strasznie. Coś takiego było, że się znajdą w takim miejscu. Ale takiej wizji piekła, tak. Że ognie piekielne, że tortury, to raczej jest średniowieczny wymysł i raczej chyba katolicki taki mocno. No, u protestantów chyba też jest piekło, nie? No ale w każdym razie o tych rzeczach nie ma, o niepokalanym poczęciu, o celibacie, o aborcji. Jest o pedofilii, nie ma w sumie nic. Właściwie to pedofilia tam się pojawia jako coś normalnego, można powiedzieć, ale to można powiedzieć, że inne czasy były i kobieta wcześniej dojrzewała i krócej ludzie żyli i tak dalej.
1: No tak, generalnie było, że do pierwszej miesiączki, od pierwszej miesiączki właśnie to już była kobietą, nie dziewczynką, czyli to jest jakieś 12-13 lat. Ale też nie ma się co dziwić, ludzie żyli krótko. No, my tutaj rozmawiając bylibyśmy tymi właśnie dziadami takimi, którzy mogą doradzać innym, szamanami takimi, niedobitkami właśnie, że jeszcze nie umarł, kurwa, coś się stało, że taki żyje 35 plus.
0: No, byli też tacy, którzy żyli do 70, do 80.
1: Owszem, spokojnie, owszem,
0: ale to naprawdę już byli szczęściarze, farciarze.
1: Tak, i właśnie też takie rozwarstwienie było, że właśnie byli tacy, którzy żyli. Co jest ciekawe, że w starożytnej Grecji było dużo starców, ale Rzym, na przykład Rzym jako filozoficznie nic z siebie nie wydał przez wieki, a Grecja, no do dzisiaj mamy już renesans platonizmu i tam w ogóle Sokrates żywy cały czas i tak dalej. I tam ludzie żyli długo. No trochę katolicyzm przykrył, kurde, ten antyk, nie? Trochę szkoda, myślę, że jako cywilizacja teraz byliśmy już na Marsie na pewno, jakby Rzym nie podbił Grecji. Jestem o tym przekonany, ale nieważne. Wiesz co? A propos tej Biblii właśnie, czego nie ma w Biblii, wiesz co, czego nie ma? Depresji.
0: No właśnie, nie ma.
1: Wiem, że to brzmi tak, o, depresja, że ktoś tam się smutno czuje, tak, i się zamknął w domu. Nie. Depresja jest chorobą taką neuroprzekaźników i to nie jest tak, że teraz ludzie mają depresję, bo mają za dużo właśnie na głowie, że cywilizacja tak się rozwinęła, że ludzie nie wiedzą, jak się zachować, nie wiedzą, co wybrać i tak dalej. Za dużo mają możliwości do wyboru i z tym mają problem. Nie, to jest choroba neuroprzekaźników i ona była od zawsze i takie słabsze jednostki miały po prostu tak bardzo przewalone, zresztą inaczej, dzisiaj nawet mają. Właśnie wspomniany tu Martin Lechowicz, który ostatnio fajną audycję robi o nauczaniu, coś takiego, że jak się uczyć samemu, samouczek chyba, coś takiego. Świetna, bardzo fajna audycja, tylko że moim zdaniem, nie wiem, nie śledzę tam jego wyników, ale stracił na tym, że przy każdej audycji leci po depresji. O, depresja, wiesz, kopnąłby w dupę, tu by tu wstał szybciej, poszedł do pracy, to by się moment wyleczył.
0: Dokładnie. Też mnie to zawsze irytowało.
1: I właśnie to mi się połączyło z depresją, że nie ma tego w Biblii. Takie jednostki były eliminowane i tyle. Tam nie było takich rzeczy. Jakże ktoś się czuje gorzej, trzeba się nim zaopiekować, więc to dla korwinów, tak? Świat. Wiesz co, słuchałem taką audycję Adam Wieląski, profesor Adam Wieląski, który jest przyjacielem Korwina i bardzo krytycznie się o Korwinie wypowiadał, ale taki z uśmiechem na ustach. Chodziło o to, że czemu Korwina się uważa za konserwatystę, skoro tak ma tam gromadkę dzieci z kilkoma kobietami i tak jak prześledzić jego życie, to tamtego konserwatyzmu jest tak niewiele, tylko w filozofii bardziej niż w życiu. No i on zrobił taką, ten Adam Wieląski, konstatację, że właśnie prześledził życie Korwina, prześledził życie Korwina i on pasuje do Starego Testamentu. To jest starotestamentowy taki koleś, który ma kasę, jest mądry, ma kobiety, i wyznaje właśnie taką filozofię. Korwin, Stary Testament. i świetnie pasuje, nie wiem. Mnie to zaskoczyło i zaskoczyło też, że faktycznie jak coś ze Starego Testamentu czytam, no to Korwin od razu mi się włącza.
0: No, może coś w tym jest. On ma takie właśnie starotestamentowe zasady. Też niespecjalnie przepada za pokazywaniem w publicznych miejscach brzydkich, chromych. W Biblii też są takie wskazówki, na przykład kapłanem nie mógł zostać ktoś, kto był właśnie tam kaleki, brzydki. Do dzisiaj w sumie tak jest. Księdzem, z tego co wiem, nie może zostać ktoś, kto nie ma palca, bo musi tym palcem tak pokazywać cały czas. Ten palec musi mieć wyciągnięty i pouczać. No to jakby tak nie mógł tego palca wyciągnąć, tak uczyć, to co to byłby za ksiądz, nie? Ciekawy jest, ale coś w tym jest, że Korwin jest taki starotestamentowy. No też to takie wielożeństwo, wiele dzieci.
1: Dokładnie, tak.
0: No i też pewnie jakby jakiś, można kiedyś by go o to zapytać w jakimś wywiadzie, czy pan jest starotestamentowy, czy Ozjasz Goldberg jest starotestamentowy. Ciekawy jest wątek w ogóle wzrostu też ludzi w czasach Jezusa. Jak myślisz, ile taki Jezus mógł mieć wzrostu twoim zdaniem?
1: Generalnie ludzie rosną, tak, do góry. Z każdym tam pokoleniem po troszeczku, bo lepiej się odżywiamy generalnie tak w całej swojej masie i tak dalej, i tak dalej. I dobór naturalny też jest przez kobiety zawsze, no nie zawsze, ale bardzo trudno spotkać dziewczynę, która ma niższego faceta jednak, więc to z pokolenia na pokolenie się zwiększa. No to takim kurtuplem był, nie?
0: No to strzelaj.
1: 1,60 m w kapeluszu.
0: No, chyba trafiłeś właśnie w kapeluszu, 1,60 m dosłownie, pod warunkiem, że miałby taki dosyć spory ten kapelutek, bo najnowsze badania, znaczy badania, no dzisiejsza wiedza wskazuje, że to było coś około 1,50 m. No to kurczę, to by nam sięgał tak, gdzieś byśmy mu napluć na głowę mogli.
1: I tak wychodzi, do cycków ci sięga i tak mówi: zbawieni ci, którzy uwierzyli, a nie zobaczyli, a ty kopam, to kurwa.
0: Spadaj, mały. No. Tak był właśnie w Family Guy'u pokazany Jezus, jak pojawił się na ziemi taki malutki, biegał taki knypek. No taki, ale to wtedy to ludzie tyle mieli. Myślę, że stąd się wzięły opowieści o gigantach, wiesz, bo to, że była średnia taka wzrostu, to myślę, że nie przeszkadzało temu, że człowiek mógł spokojnie dochodzić do takiego wzrostu, jaki dzisiaj jest, jaki dzisiaj budzi zadziwienie. I zdarzali się pewnie tacy, którzy mieli, wiesz, metr, 2 metry, 20 centymetrów i wyobraź sobie, że stoi przy taki 1,5-metrowy Jezus, a obok niego taki Goliat 2,20, no to nawet dzisiaj na człowieka bardzo wysokiego się mówi: o, gigant, ale gigant, wielkolud, nie? No to czemu wtedy nie mieliby używać takiego nazewnictwa i mówić o kimś,
1: to
0: kto...
1: No... Na pewno spotęgowane, dokładnie. No, tak. Czyli... To jest dużo. No. Wzrost człowieka, jakby to powiedzieć, nawet jeśli ktoś jest 3 centymetry wyższy niż niższy, to podświadomie gdzieś mamy tam respektu więcej lub mniej. Jakby to jest w naszych genach, bo to było bardzo, bardzo, bardzo ważne przez setki, tysięcy, miliony lat właśnie. Tak jak ptaki się puszą na przykład, jak tam rywalizują o samice i tak dalej, można by mnożyć przykłady. Wielkość jest bardzo, bardzo ważna i te 2-3 centymetry robią różnicę, a w tych czasach, kiedy właśnie ludzie byli generalnie gdzieś o tam 30-40 centymetrów niżsi, to nie dziwię się, że pisali o gigantach. No, coś w tym musi być faktycznie.
0: I wyobraź sobie, że był taki Dawid, mały człowieczek, mógł być jeszcze niższy niż średnia, mógł mieć 1,40 m na przykład. A naprzeciwko niego wychodził taki Goliat 2,20, jakaś zbroja na ramienniki, napakowany.
1: Taki walu z blog ekipy sprocał. No,
0: taki walu właśnie. a naprzeciwko niego taki Goliat po prostu, który wiesz, tam jeszcze trenował, ciężary dźwigał jak taki jakiś dzisiejszy kulturysta, wiesz, z jakimś młotem, zbroja, no to był gigant dla tego człowieka. On mógł być o metr prawie, nie, no to on mógł być o metr wyższy od tego kurdupla Dawida po prostu, no to... Gigant, no. I zrodziły się opowieści, że jak jest taki wielki, to jest jakiś potomek jakichś nefilimów, wiesz, jakiś nefilim, jakiś od demona i anioła powstał. Ludzie sobie tak lubią, to jak czegoś nie rozumieją, to sobie opowiadają, no taki gigant, giganci. No, a czyli Pan Jezus to taki hobbit w sumie trochę. No, to Frodo też niósł ten pierścień tam, o, się męczył z tym pierścieniem.
1: No właśnie, tak, i to też ma dużo z Jezusa, co nie, tak gdzieś na przekór, gdzieś pod prąd niesie.
0: No. Mógł wsiąść na orła i polecieć, nie, od razu do tej góry wrzucić, a nie tam na piechotę. No ale on chciał się tak męczyć i być.
1: I to jest to męczeństwo, co nie? Podkreślane. No. Właśnie. Właśnie Prometeuszowi ten kruk, tak, czy inny tam dziobak, wątrobę wydziobywał i jemu odrastała i tak nieskończone takie męki przychodzi do dziś gdzieś tam na tej wiecznej górze Olimp. Bo tak został przez bogów upokorzony właśnie dlatego, że wykradł ogień ludziom. No to Jezus wykradł jakby nie wiem, poczucie własnej wartości, coś takiego, że nie tylko królowie wielcy mogą dzierżyć takie dostatki i tak dalej, że każdy człowiek jest równy. No to fajnie się sprzedało. No i fajnie, to nic tu ironii nie ma, to fajnie. Fajnie, że tacy są, tacy rewolucjoniści, tak?
0: No w sumie tak. Ty popatrz, jakby tak sobie ludzie z czasów Jezusa obserwowali nasz świat przez jakąś magiczną szklaną kulę, no to by dla nich to była cywilizacja gigantów, magów, właściwie takich półbogów, którzy się totalnie sprzedali złemu, szatanowi, bo jakby zobaczyli jakieś, że my tutaj sobie w szklanych kulach oglądamy jak cudzołoży kobieta z mężczyzną. Kurde, jakby to zobaczyli, to by padli.
1: Na miliard sposobów.
0: I kategorię masz, jak chcesz grzeszyć, to sobie wybierasz rodzaj grzechu. I mieszka w wielkich, niczym góra, domach ze swoim psem, którego traktuje lepiej niż członka rodziny. I grzeszy po nocach, oglądając w płaskiej, szklanej kuli HD, jak cudzołożą kurwy babilońskie. Jakby tak zobaczył, to padł na zawał od razu. Fik i nie ma.
1: Nie, Babilon przy tych czasach to jak, wiesz, jak kościół, nie?
0: I wychodzą hordy ciągnące się, bo oni by to musieli trochę przerysować, jakby jeden drugiemu opowiadał, to by trochę to, wiesz, tam przerysował. I wychodzą ciągnące się po horyzont hordy pederastów homoseksualnych a w rękach ich zabawki do nierządu i znak przymierza człowieka z Bogiem, tęcza jako znak tego cudzołóstwa. I tak by opisywali
1: Tak mało tego, że nie jako dewiację, tylko jako coś normalnego, nawet nie jako coś normalnego, tylko jako coś lepszego niż normalne życie, żeby nie być gołosłownym, te informacje właśnie z tego UK-u, gdzie będą leczyć w pierwszej kolejności ludzi, którzy nie są homofobiczni i tak dalej i nie... No tak,
0: tak?
1: Nie wiem, czy słyszałeś.
0: No proszę.
1: No już zażartowałem, nie wiem, tam tydzień, 10 dni temu może gdzieś tam, w której audycji dzwoniłem, że mam myckę, bo znajomy wrócił, Kuba, z Izraela i kupił taką porządną myckę z tym z tą gwiazdą Dawida, znajomym wszystkim rozdał, mówi, że będziemy sobie koszarnie wódkę pili, to sobie pozakładamy takie tam party, nie? Larpowe, ale mam tą myckę i ja faktycznie, jakbym, gdybym miał problem z oddychaniem i tak dalej, no to ja wolę w myckę założyć, parę słów idysz się nauczyć i mówić, że jak mnie nie podłączył to antysemityzm, moment będę podłączony, kurwa, pod pierwszy respirator wolny. A no, gdy powiesz, że Polak katolik, a to spoko, nic nie jest, poczekaj tu na korytarzu, nie?
0: No na pewno też by ci starożytni odebrali handel bezgotówkowy jako spełnienie się proroctwa z apokalipsy, nie? Że...
1: No to też jest gruby temat dzisiaj zresztą, bo no, gotówkę jest masowo wycofywana. Ja pracuję, cały czas pracuję. Dzisiaj też pracowałem tam około 10 godzin i nie bierzemy gotówki od kilku dni w ogóle, nie bierzemy płatności kartą, normalnie też mogli ludzie to bez dotykową kartą, mam tam urządzenie i mieliśmy tam, mogli płacić. Nie, wszystko jest już z góry zapłacone. Też nie chodzi o to, że za każdy wypłata wypłatą za godziny, ale za każdy wyjazd też dostawaliśmy tam kasę zawsze po zakończeniu tej pracy, po dniu pracy i teraz też nie dostajemy, tylko na konto. Co jest niepokojące dla mnie, bo kasa za godziny pracy była płacona raz w miesiącu i od tego jest podatek, a kasę za tak paliwo, co nie? No to powiem, że funt 20 od deliverki, od dostarczonej pizzy. Czasem mam dwie, czasem trzy i nigdy tego nie przejeżdżę. Zawsze zużyję paliwa tam trzy razy, cztery razy mniej niż dostaję. Więc mam ekstra kasę, która jest nieopodatkowana. To jest taki, dlatego ludzie pracują w takich miejscach, bo mają codziennie kasę, która nie jest opodatkowana na paliwo, tam no, którego idzie mniej, ale no, pieniądze te godzinowe są normalnie opodatkowane i tam się wszystko tam złącza i wychodzi trochę lepiej. No i teraz nam będą przerzucać na konta, znaczy już to robią, tą kasę właśnie za paliwo i jestem przekonany, że to opodatkują bardzo, bardzo szybko i tu już jestem przekonany o tym i już pierwsze owoce właśnie bezgotówkowej bezgotówkowego systemu już widzę. Naprawdę tuż za rogiem już to się kroi i to jest straszne według mnie.
0: Ja wiem. I tam dosyć, znaczy na pewno się bardzo boję sytuacji, w której będzie zabronione używanie gotówki już całkiem. To tak, no. Ale no to właśnie, może drobnymi krokami, nie? Zniechęcenie ludzi do używania gotówki, przyzwyczajenie do tego, żeby jej nie używali, a potem to już z górki. Można, bo jak taki zakaz się pojawi, to ludzi to w ogóle nie wzruszy. Mimo że obawy są, bo wyobrażamy sobie, jaką kontrolę wtedy ma nad nami państwo, jak wszystko nam śledzi, sprawdza, w kieszeń ciągle zagląda, bierze sobie tyle, ile chce, już żadnego sprzeciwu, nic nie schowasz, nic nie odłożysz, nic nie ukryjesz, nie masz już narzędzia, jakichkolwiek narzędzi, żeby się bronić przed pazernym państwem, które, jak wiemy, potrafi nam zabierać bez żenady, bez żadnych problemów, najchętniej by nam wszystko zabrali w ogóle. I potem nam wydzielali i posłusznym tym, którzy są karni i posłuszni, dawali. To tak, napisał Tomek, czy pogadać chce, bo tutaj widzę na czacie piszemy, czy Tomasz Filozof ma być, tak? Głosujecie? No, na razie, że ma być, a bo to sam Tomek to głosowanie zrobił, czy ma być. A się, widzicie, potrafi tu walczyć o swoje. Ja go nie odbieram, to na czacie. Czy mam być? Czy chcecie mnie? Mnie? Jestem
1: Adwocen. Pamiętam taki telefon Tomasza, kiedy mówił o kredycie w frankach szwajcarskich i potrafił przez parę dobrych minut, paręnaście po prostu koleś jechać z tematem bum, bum, bum, sensem, fajnie wszystko. Czyli potrafi. Wiesz,
0: nie wiem, czy
1: i
0: potrafi.
1: Takiego Tomasza to raz ja się jak najbardziej. Raz ręka się do góry.
0: No, raz się trafiło, to jeszcze nie znaczy, może mu tak się pofartowało, miał akurat taki humorek. No ja się właśnie boję, że odbiorę Tomasza i będzie, no właśnie, jest, a nie jest. A czy może być nie będąc? Można będąc jednocześnie nie być i być w odbycie, będąc nie będąc? I tak, ja nie mam siły na taką rozmowę. Wolałbym coś na temat, jakieś takie konkrety, jak człowiek, żeby się wypowiedział, jakoś odniósł do tematu, coś zacytował, podzielił się jakąś swoją refleksją, a nie takie wieczne filozofowanie, że takie ciągłe zadawanie pytań, na które ciężko jest odpowiedzieć. No to nie jest rozmowa, dlatego mnie to męczy i niechętnie Tomka odbieram. Ale jak będziecie chcieli, no pojawiły się tutaj trzy jedyneczki. Chyba liczycie, że będą dymy drama. Jakieś, tak? Jakaś drama, dymy, że będzie śmiesznie po prostu, tak? No to jak tak chcecie, no to spoko, ja mogę odebrać, no to zaraz
1: odbiorę. Zapaduję do Tomka. Tomek, jeśli słuchasz, to stać się na fajną rozmowę, weźcie ten, nie męcz ludzi, tylko kurde gadaj jak człowiek, bo stać się, bo pamiętam, że słuchałem właśnie o tym kredycie frankach i fajnie się słuchało. No,
0: to... Cokolwiek mów człowieku, tak żeby dało się jakoś rozmawiać, no a nie żeby to było jakieś takie...

0: znają dużo lepiej ode mnie. Znaczy ja w ogóle nie znam od ciebie i fajnie by coś wnieśli, to też dzwońcie. Hej, cześć.
1: No, hej. No dobra, to dzwonię do Tomasza, zobaczymy. Ale jak będzie cyrk, to rozłączam. Ostatnio mam mało cierpliwości do takich hec.
2: Alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo.
1: No cześć Tomasz, witam cię.
2: A więc jednak.
1: No zaryzykowałem, zobaczymy czy się zdobędziesz na jakąś normalną rozmowę.
2: Masz lwie serce.
1: Czemu?
2: Bo zaryzykowałeś.
1: To nie wymaga aż takiej jakiejś wielkiej odwagi w sumie. Jak się na mnie będzie gadka kleiła, to cię rozłączę po prostu.
2: Ja rozumiem, ale waga tej gadki może być ciężka.
1: No dobra, a powiedz, jak ty się zapatrujesz na Biblię ogólnie? Czy przychodzi ci do głowy, czego ważnego tam zabrakło, na przykład co mogłoby być? Albo jakie rzeczy są dla ciebie kontrowersyjne, nieprawdziwe, a jakie sobie może cenisz? Ty w ogóle jesteś osobą wierzącą? Jesteś chrześcijaninem, czy raczej nie?
2: Jeżeli osoba wierząca, to nie znaczy chrześcijanin.
1: No to taka ucieczka znowu w jakieś zastanawianie się nad samą definicją, a brak odpowiedzi w sumie konkretnej. I to chyba znowu w tym kierunku
2: wiara
1: idzie.
2: Łączy się tylko z chrześcijanizmem?
1: No to przecież wiesz, o co mi chodzi. No, spytałem się konkretnie o tą wiarę.
2: Lećmy dalej.
1: Spytałem się konkretnie o tą wiarę i o Biblię. No, Biblia jest związana z chrześcijaństwem.
2: Dobra, okay.
1: Nowy Testament.
2: Będę mówił tak ping-pong, czyli... Jestem chrześcijaninem wierzącym w wiarę, w którą już nie wierzę.
1: Czyli wierzysz nie wierząc i tego się bałem właśnie.
2: Nie, ale a mogę tak powiedzieć?
1: Wszystko możesz, Tomek, wszystko.
2: No i teraz lećmy dalej. Nie zostawajmy w tyle. Lećmy dalej. I teraz uwaga. Jeżeli wiara, w którą wierzę, w którą tracę wiarę, która mnie prowadziła do tej pory, a nie doprowadziła nigdzie, i ja tracę w nią wiarę, czy ja dalej w nią wierzę, czy ja ją porzucam i odbijam się od niej i szukam nowej wiary?
1: No, to jeszcze raz się zapytam, co myślisz o samej Biblii i przekazie, który tam jest zawarty? Może jakieś, wiesz, tak bardziej konkretnie, nie? A nie, że się zastanawiamy nad samym zjawiskiem wiary i czy można, czy odchodząc od wiary jeszcze wierzysz, czy nie wierzysz. Wiesz, tak mniej filozoficznie, a bardziej konkretnie. Czy potrafisz tak w ogóle? Czy twoja komunikacja się opiera tak ogólnie na filozofii, że idziesz tam do sklepu po chlebek i myślisz nad tym chlebem? Czy ile chleba w chlebie? I czy chleb, czy chleb jest bardziej chlebowaty niż bułka? A czy bułkę w bibułkę, to wtedy mamy bibułkę i chleb.
2: Odpowiem ci bardzo, bardzo dokładnie i zero-jedynkowo, tak jak ty pytasz, skoro pytając programujesz, czy ja robię coś. Czyli jeżeli pytasz programując, czy... Jakbym ci zadał pytanie, czy ty wierzysz pod warunkiem, że to. Czyli jeżeli ja cię zaprogramuję, albo ty mnie zaprogramujesz i na samym końcu odpowiem, zadam ci pytanie, czy w to wierzysz, czy nie, bo mówiąc, programujesz.
1: Wspaniała wypowiedź. No cóż.
2: Wiesz, ja ci tylko pokazałem twój mechanizm programowania, programowania odpowiedzi. Nie mogę ci odpowiedzieć tak samo, ale powiem ci szczerze, szapoba, bo to działa.
1: Zrobię taki eksperyment. Tomasz, jaki jest twój ulubiony kolor?
2: Fioletowy.
1: Wow, słuchajcie, normalna odpowiedź, taka zwięzła, na temat, konkretna, fioletowy. No to mnie zaskoczyłeś, Tomasz.

0: myślałem, że coś powiesz, a masz na myśli kolor widziany czyimi oczami, bo tak się spodziewałbym bardziej takiej odpowiedzi, wiesz, że każdy inaczej widzi kolory. Jaki naprawdę jest kolor? Czy to, że ja widzę kolor tak...
1: No. Czy kolor jest kolorowy? Ale poczekaj, to ja ci pomogę. Czy widziałeś to, co widziałeś? Czy chciałeś widzieć to, co chcesz widzieć? I czy kolor był kolorem, czy tylko był odbiciem zwierciadła twojego wewnętrznego lub zewnętrznego odbicia zewnętrznych lub wewnętrznych powłok? Mam nadzieję, że to się nagrywa.
0: Tak, może ktoś kiedyś zrobi taki miks, jakieś takie techno Tomasz, będzie jakiś tam bicik i będą różne mądrości Tomasza. No to by dobre było nawet.
1: No nie wykluczajmy niewykluczania. Zróbmy to, co możemy i nie róbmy tego, czego nie możemy, ponieważ nie ma ponieważ. I takie tam pierdoły. Ale wróćmy do zera i idźmy dalej. Ja mam propozycję. Nie traćmy czasu na bzdury. Idziemy dalej?
0: Czas to pojęcie względne.
1: Pójdźmy dalej. Ja mam propozycję dla wszystkich. Pójdźmy dalej i pójdźmy do siebie. Tam jest najdalej. Ale w zasadzie odległości nie ma.
0: Zwiększa się odległość od tematu audycji trochę, bo dzisiaj tak o Biblii trochę. Myślałem, że pogadamy coś o, wiesz...
1: Wszyscy mi to zarzucają.
0: O tym, wiesz, no tak może o tym, jak właśnie kiedyś... jak postrzegano kiedyś choroby, o takich sprawach, jak to się zmieniło. No, to też są jakieś, słuchaj, ciekawe eksperymenty myślowe, to, że się zastanawiamy, jak starożytni by postrzegali nasz dzisiejszy świat. Albo takie, no ja wiem, że to dla ciebie to mało ambitne może tematy, mało filozoficzne, takie mało ciekawe eksperymenty myślowe, ale może się pokusisz jednak o coś związanego z Biblią, chorobami.
1: Ale Biblia to jest wirus konceptu myślenia, w którym prawda, czystość i jedność skrzyżuje się z przeciwieństwem z siebie.
0: Może stąd krzyż.
1: Nie pomyślałem o tym. No. Chyba stąd jest krzyż, że prawo krzyżuje się z lewo.
0: No, może. Z Klodem jakoś normalniej gada. Dzwoniłeś do Kloda? Chyba nie. Chyba tylko dzwoniłeś do Gabriela, nie? Ktoś tu pisze, że z Klodem normalniej gada. No nie wiem, o co.
1: Nie, różnie na każdy temat i ważne, żeby każdy temat tak naprawdę spojrzeć, na każdy temat patrzeć z każdego możliwego kąta, w którym nie mam żadnych ograniczeń. Jeżeli za tobą stoi 3-kilometrowy konik, jednorożec różowy, a mogę sobie to wyobrazić,
0: ja
1: to gdzie jest mój hamulec w mojej wyobraźni? Ja tylko walczę o to, żeby nie ograniczać własnej wyobraźni.
0: No ale życie takie, gdzie mamy tylko cały czas jakieś dziwne wyobrażenie, a nie prawdę w głowie, tylko żyjemy wyobrażeniami swoimi własnymi, to jest bez sensu moim zdaniem.
1: No i jestem za, a nawet przeciw, przepraszam, nie, jestem ręką i nogą za, tylko, że jak śpisz i śnisz, to ktoś śpi i ktoś śni, bo jeden widzi sen i jawę. I teraz, jeżeli jawa cię już nie interesuje, bo jawa jest po prostu beznadziejna, wpadnij w sen.
0: Sny są absurdalne najczęściej, totalnie. Każdy, kto zapamięta swój sen i potem go przeanalizuje, to dochodzi do tego, że to jest zlepek różnych zupełnie wątków, które gdzieś nam się przewinęły przez głowę.
1: Ale kto analizuje sen?
0: Nic nie warte jest.
1: Czy jawa analizuje sen, czy sen analizuje jawę?
0: Sen jest odbiciem, jakimś zwierciadłem, w którym się odbijają różne informacje z głowy podczas pewnego procesu, pewnie, który ma coś wspólnego, można go przyrównać do defragmentacji dysku i porządkowania pewnych rzeczy, tak sądzę.
1: Okej, zadam pytanie do ciebie. Zadam pytanie do ciebie, bezpośrednio do ciebie. Czy ty, jak śpisz i śnisz, to czasami pamiętasz sny?
0: Tak, zaraz po przebudzeniu.
1: A czy w tych snach zawsze byłeś swoją postacią, ciałem?
0: Raczej tak. Najczęściej się wcielam w samego siebie.
1: Jeżeli raczej tak byłeś postacią w swoich snach, czy czasami byłeś kimś innym?
0: Rzadko. Chociaż rzadko. Pewnie się zdarzało, no to wiesz...
1: Jeżeli raczej tak byłeś postacią w swoich snach, ale raczej rzadko, czy kiedykolwiek byłeś kimś innym w swoich snach niż ty?
0: Tak. Można tak powiedzieć, no, albo jakąś wariacją na temat siebie.
1: Jak się obudziłeś, to byłeś sobą?
0: No tak.
1: Czyli kim?
0: No, czyli prawdziwym ja.
1: A
0: nie jakimś zmyślonym.
1: Byłeś nieprawdziwy, a w rzeczywistości byłeś prawdziwy.
0: No tak, raczej tak. No, częściowo prawdziwy byłem w śnie, bo najczęściej ta postać...
1: A mógłbyś na sekundkę założyć, że może być na odwrót?
0: Raczej nie, bo dla mnie sen nie jest czymś realnym. A dla ciebie jest?
1: Ale raczej to nie znaczy na pewno.
0: Nie, no w ogóle nie jest realnym. To jest po prostu wgląd do środka naszej głowy. Są wyłączane receptory pewne, wyłącza się wzrok, wyłącza się słuch, częściowo przynajmniej. Mamy, przypuszczam, że podobne klimaty mogą się pojawiać, podobne odczucia mogą się pojawiać w komorze deprawacyjnej, gdzie też masz zmysły odcięte i też w głowie się dziwne rzeczy dzieją. I to może być zbliżone do snu bardzo mocno.
1: Okej. Czy jesteś właścicielem swojego ciała? W 100%.
0: No to dobre pytanie. No, na ile? Znaczy w jakimś stopniu wszyscy jesteśmy.
1: Czy możesz
0: tylko
1: wejść
0: pytanie
1: na
0: ile?
1: Kowalski,
0: ciężko
1: na
0: tutaj
1: górę
0: odpowiedzieć
1: i
0: tak nie.
1: Z niego i się zabić.
0: No mogę.
1: Teoretycznie, ale oczywiście bajamy, tak? Czyli jesteś właścicielem swojego ciała, tak? Czyli możesz z nim zrobić, co chcesz, tak? Czy możesz obciąć ciało w pół i powiedzieć, czy imię i nazwisko utraciło coś ze swojej nazwy?
0: Nie wiem, zbyt jakieś...
1: Nie.
0: Odjechane są te
1: pytania. Spokojnie, oddychaj głęboko. To jest fajna, rozumiesz, rozgrywka. Mam nadzieję, że przejdziesz przez to. Jeżeli możesz ze swojego ciała usunąć, co ci się chce, to nie usuniesz imienia i nazwiska, tak?
0: Jeżeli... W pewnym sensie mogę usunąć, bo od lat na przykład nie używam za bardzo swojego imienia i nazwiska. Wszyscy do mnie się zwracają po pseudonimie, nie?
1: Ale ja mówię odwrotnie. Jeżeli mogę odciąć sobie dwie ręce, dwie nogi, to nie odetnę sobie z imienia połowy imienia i połowy nazwiska.
0: Ale do czego zmierzasz właściwie?
1: Już mówię i już, okej, uwaga. Jeżeli ja mogę odciąć ze swojego ciała cokolwiek, a imię i nazwisko się nie zmienia, ale jeżeli ja mogę zmienić to imię i nazwisko, to jak ja się naprawdę nazywam, który może zrobić ze swoim ciałem, co chce i ze swoim imieniem, nazwiskiem też, co chce. Kumasz?
0: No powiedzmy.
1: Kim jestem, że mogę to zrobić? To nie jest tam... Kim jestem, bo to jest ten prawdziwy ja, który może usunąć swoje imię i nazwisko i swoje ciało. Kim ja jestem? Kapisz, czy nie?
0: No właśnie, kim ty jesteś? Też tak się czasami zastanawiam. Kim ty jesteś?
1: A, nie.
0: Tak właściwie.
1: Nie, kim ja jestem, no, że mogę zrobić wszystko i nic nie robię?
0: Dobra, bo słuchacze trochę są już też chyba zmęczeni.
1: Okej, okay. Może koniec może sumu.
0: Wystarczy już może Tomasza na dzisiaj.
1: Dzięki, no, miłej nocy wszystkim życzę.
0: Ale dzięki za telefonik, tak czy owak, trzymaj się ciepło. Hej, hej. O, niechcący, rozłączyłem za wcześnie. Dobra. O, zamojskie drogi, nie rób, nie wycofuj suba. Proszę, daj jeszcze jedną szansę, daj, powiedz...

No tak często się odgrażacie, że tu przestaję słuchać, cofam suba, dam łapkę w dół. No gdybyście tak gorliwie, chociaż po części tak gorliwie gdzieś tam wklejali, reklamowali, a tego w ogóle nie ma za bardzo, nie? I zawsze jakieś takie dorabianie sobie ideologii do tego, że nocnego radia nie warto reklamować, bez sensu reklamować, nie ma co mówić innym, bo to jest zbyt dziwny przekaz, zbyt długie audycje. No już mówiłem, że dla mnie Nocny Marek, przynajmniej niektóre odcinki, nie szczególnie się różnią od paru innych programów tego typu, które kiedyś były, już ich nie ma, które były normalnie w radio, w Tok FM, czy tam na Wirtualnej Polsce. No mówię tutaj oczywiście o Ubi Dubi Dubi Nights czy Psychomagiel, o czym ostatnio wspominałem, więc to są normalne audycje, które można by gdzieś wkleić. No ale nie ma. Nie, tego nie, bo no, moim zdaniem sobie po prostu dorabiacie, co po niektórzy, ideologię do tego, że wam się nie chce. No. Człowiek jest taką istotą, która lubi sobie racjonalizować to, że jej się po prostu nie chce, nie? Nie wiem, czy to można nazwać racjonalizowaniem, to raczej właśnie dorabianie sobie opowieści do tego, że mi się nie chce. Nie, że mi się nie chce, tylko po prostu stwierdziłem, zastanawiałem się nad tym i stwierdziłem, że w obecnej formie audycji to nie zadziała, to nie pyknie, więc nie ma sensu się trudzić, a jak się zmęczę jeszcze i nic z tego nie będzie, to co wtedy? Kto mi zwróci pieniążki za mój czas? No, jakieś takie dyrdymały. No więc, jak wam się nie chce, to napiszcie wprost, nie chce mi się po prostu. Już. A jeszcze bardziej mnie irytują takie deklaracje o tych, którzy pewnie nigdy, nigdzie tam nie wkleili, nie polecili, że o, teraz to już na pewno nie zareklamuję. Już chciałem po 5 latach, już chciałem właśnie wkleić linka, ale teraz po tym, co usłyszałem, to nie ma szans na to. Nie wiem, Zamojskie drogi, czy cofnąłeś, czy nie cofnąłeś. Sam sobie odpowiedz na to pytanie. Ile pomogłeś, czy dałeś suba, czy dałeś łapkę w górę, czy jakiś komentarz fajny. No sam sobie odpowiedz. Ja też nie mam takiego wglądu. Ciężko mi tobie zaglądać do głowy. Wszyscy sobie zadajcie to pytanie może. W ogóle ciekawe, jakby tak się żyło, jakby się żyło w czasach Jezusa. Czym by się podcierało tyłek? Co by się jadło na obiadek, ile razy dziennie by się jadło, jak wyglądało podrywanie dziewczyny na przykład. Zaprawdę powiadam ci, białogłowo, że suknia twa bardzo nadobną jest, powiadam ci. Taki podryw starożytny.

A, tu Zamojskie Drogi chyba mi wkleił screena, z którego wynika, że cofnął suba i że dał łapkę w dół. Spoko, no. Masz prawo. Ale też nie chciałbym, żebyś miał takie wrażenie, że mnie to jakoś tak rusza, że się teraz potnę, czy spać nie będę mógł, czy że zaraz tu zacznę chlipać, się rozpłaczę, czy coś. Wiesz. Jakiegoś wielkiego uszczerbku nie dostałem. Nie doznałem, znaczy. No to co, może jeszcze ktoś ma ochotę zadzwonić i się wypowiedzieć w temacie Biblii, albo czasów biblijnych, albo chorób. No, kiedyś ludzie mieli fajniej, bo jeśli wierzymy w to, co jest napisane w tych księgach, no to Bóg jakoś tak obwieszczał, że mamy do czynienia z klątwą, z karą, że coś pochodzi od Niego. Nie było tak jak dzisiaj, że mamy tego koronawirusa i czy traktować to jako karę Bożą, czy nie, nie wiemy. Nie mam, Bóg z nami nie rozmawia już. Dawniej z ludźmi rozmawiał, obwieszczał różne rzeczy, odzywał się nawet do pojedynczych ludzi. No, są fragmenty, gdzie Pan Bóg nawet się po świecie przechadza i można Go spotkać. No, spotkał na przykład w knajpie Mojżesza i chciał go zabić. To mnie zawsze śmieszy i zawsze mi się w głowie taki tekst słyszę. Synek, jak ja cię pierdolne, to cię krew zaleje. Spotkał i chciał go zabić. Strasznie był wkurwiony na Mojżesza o coś tam. Ale obłaskawili Pana Boga napletkami jakoś tam, coś takiego było. No, chciałem ci powiedzieć, Zamojskie Drogi, że to mnie nie rusza po prostu, no, że sobie tam dałeś łapkę w dół, suba, cofnąłeś. No, to też bardzo miło, nie? Przychodzisz, ciągle słuchasz radyjka i chcesz mi teraz coś udowodnić, że za to, że odebrałem Tomasza, to mnie ukarzesz. Tak sobie, nie wiem, może sobie tak Zamojskie Drogi wyobrażasz, że mnie tak ukarał, że cofnął suba, straszna kara, ja mu pokażę teraz. No, to też taka wdzięczność trochę, nie? Ktoś do ciebie gada, zabawia cię kilka razy w tygodniu, słuchasz sobie, masz jakąś tam odskocznię, relaks, a ty mu cofasz suba, żeby mu pokazać, gardzisz, że nie lubisz już gówniane radio. No dzięki. No, gdzieś coś chciał jeszcze kiedyś.

Właśnie, też wam się świnka Peppa pokazuje w proponowanych. Ja mam właśnie następny ten, lisek. Myj ręce z liskiem znowu. Też mam teraz w proponowanych. Myj ręce z liskiem, no. I zasrany lisek, chytrusek. Może ten lisek, chytrusek to jakieś nawiązanie do hojności dzisiaj słuchaczy na przykład i do ilości donatów. To taki lisek, chytrusek.

0: Nocny pisze, wtedy kto złowił najwięcej ryb w jeziorze Genezaret miał najlepsze dziewczyny. Na rybę było wyrywanie lasek. No. Szedłeś z taką siecią pełną ryb, a obok ciebie taki leszcz, co złowił dwie takie malutkie tylko. Dziewczyny nawet nie spojrzały na niego. I przyjeżdżałeś pod dom, pod chatkę z gówna, jakoś pod namiot, no dobra, pod namiot przyjeżdżałeś wielbłądem swoim, z napędem na cztery nogi, bajrancki taki, z takimi szlaczkami wymalowanymi jakąś białą farbą, takie trzy paski, taki stuningowany wielbłąd, zajebisty. Super wyglądający, taki opływowy. A KG Bierut ma świnka Peppa i urodziny Marcelka. Super. Czyli nocne radio to takie, to ta sama kategoria właśnie. Świnka Peppa, lisek Trusek i nocne radio. Tak. No. I zawistni dawali Ansuba. Jezus na rybę wyrywał dziewoje, pisze Karol. Karol, no to nie pisz takich rzeczy, furiat. O ty, Karol. Nie wiem, czy Pan Jezus by to pochwalił, że tak sobie tu żarciki robisz. Ale w sumie to nic takiego strasznego. No faktycznie w tamtych czasach atrakcyjny dla kobiet mógł być facet, który miał wielką dzidę. Na przykład. Wielką dzidę, dużo ryb złowił, miał 5 wielbłądów. No. A konie tuningowano kiedyś w pewien sposób. Już wam kiedyś mówiłem, nie? Wsadzono marchewkę do tyłka koniowi i koń wtedy tak stał na baczność, taki był po prostu, wiecie, taki z tą marchewką w dupie. No to taki właśnie dawny dresiarz, tak jak chciał sprzedać konia, to mu tam marchewkę w dupę wsadzał i kupujący musiał się wykazać sprytem i zaglądnąć tam, odchylić ogon i sprawdzić, czy ktoś temu koniowi nie wsadził marchewki do dupy. O, panie, to chciałeś mnie pan oszukać. I wyjmował tą marchewkę, a koń wtedy taki sflaczały się robił. Bo ta marchewka sprawiała, że on był taki właśnie na baczność, taki po prostu postawny, taki po prostu sztywny, dziarski. O! I znalazł się jeden...
1: Andrzej Duda, kto nie pójdzie na wybory, będzie chory. Chuj z wirusem i ursusem. Gospodarka zajechana. Na. Martyniuka, słuchajcie i się nie ociągajcie. 10 złotych.
0: No poeta, proszę państwa. Geniusz. Naprawdę czysty geniusz, no. Gospodarka zajechana, na. Martyniuka, słuchajcie i się nie ociągajcie i się nie lękajcie. No, to tak disco polowo trochę. Kto nie pójdzie na wybory, wo-o-o, będzie chory, wo-o-o. Chuj z wirusem i ursusem, gospodarka zajechana. Na. Ciekawe, czy w TVP teraz takie coś leci właśnie. Pewnie już tam śpiewa ten Martyniuk. Już pewnie teraz tego Martyniuka będą tam do usranej śmierci zapraszać co chwila, tak jak kiedyś Marylę Rzodowicz. Tak to u nas jest, nie? Jak już sobie jednego wybiorą rodzynka jakiegoś, to go potem cały czas wszędzie musi być. No, ale dzięki za dyszkę, Andrzeju Dudo. Co to za Andrzej Duda? Nie znam. Pierwszy raz słyszę to nazwisko. Andrzej Duda. Nie wiem, kto to może być. Nie, no żartuję, wiem, kto to. Dziękuję, panie prezydencie. Panie prezydencie, dziękuję za ten hojny donate. I gratuluję, że pana małżonka w końcu się wypowiedziała. 5 lat nic nie mówiła. bardzo dobrze, jak taka prawicowa kobieta. W Biblii też jest napisane, że jak mężczyźni gadają, kobieta ma milczeć. Bardzo dobrze, bardzo dobrze pan wychował niewiastę, bardzo dobrze. No, ale teraz się coś tam wypowiedziała i mamy pierwszy news od dawna, że nie nowa kreacja, nie nowa sukienka, nie nowe buty, tak ciągle od paru lat to nowe buty, nowa kreacja, a teraz coś powiedziała odnośnie choroby, epidemii. Nie słuchałem, ale domyślam się, tam było, że musimy w tym czasie się wspierać i dbajmy o to, aby myć ręce. I, no, i może pokazała, jak myć te ręce pani Kornhauser, czyli Kukurydzdom, tak? Dom Kukurydzy, piękne nazwisko. Żydowskie, wspaniałe, no. Tak, więc gratuluję. Że w końcu pierwsza dama zabrała głos. Ale to nie wiem, czy to już teraz wystarczy na następnych 5 lat. Jak już się odezwała baba, to już wystarczy. No tutaj substytuty papieru toaletowego. Ayn Rand? Czemu chcecie podcierać tyłek Ayn Rand atlasem zbuntowanym? Bardzo dobra lektura, no. Ja też się czuję jak taki atlas dźwigający na swoich barkach całą armię nierobów, różnych kononów permanentnie bezrobotnych od 25 lat. Też się czuję trochę taki.
2: Kto nie pójdzie na wybory, temu ja wykręcę wory. Wo-o-o.
0: Na pewno już są jakieś takie piosenki disco-polowe na TVP, które nas starają się nas jakoś tam pokrzepić na sercu. Ta epidemia w ogóle się dzieje, to tak właśnie.
2: Nie lękajmy się wirusa. Wo-o-o. I nie zmieniajmy nawet obrusa. Wo-o-o.
0: No i... Jakieś takie pioseneczki na pewno już lecą. No, jak ktoś jest antyfanem randystów i samej rand, to cóż. No, ciągu, ty jesteś antyfanem? To już takiego donata wkleiłeś? Znaczy, jakiego donata? Mema. Widzicie, już mi na mózg padły te donaty. Już mi się plącze. No dobra, to jak nikt nie dzwoni, to powoli się będę ewakuował. Wystarczy tego dobrego. Czas zakończyć to przedstawienie. Trochę to nieelegancko w stosunku do Andrzeja Dudy, który właśnie rzucił donate niedawno, no ale to nie jest tak, że będę za dyszkę eksploatował myszkę, że tak zarymuję. Bo się myszka zetrze. I co? I potem trzeba będzie nową kupować. Może nie wystarczy 10 zł. No i tak jak ścieram tą myszkę dla was. A tu... Tak więc ostatnie chwile, żeby zadzwonić, no, coś powiedzieć. Albo wrzucić donata, to zostanę dłużej. Powiem tak jak ojciec dyrektor, nie czekaj do jutra, nie czekaj do jutra. Tak, kochani, z wielkim trudem proszę was o donaty, bo może być tak, że to dzieło zwane Nocne Radio zakończy się. Tak.
3: Ludzie, za 10 zł... cały dzień drewno rąbią. To chyba Jan Rodo. Oprócz tego jeszcze flachę dostanie. W sumie to tak w tych czasach biblijnych to tak mało do roboty było, nie? No można było się spotkać i sobie wypić winko, zjeść macę i się poweselić. Można było sobie jakieś... Można sobie było śpiewać wspólnie,
0: się spotkać, pośpiewać sobie, napić się winka, pośpiewać, pospacerować sobie. Barabara, małe, no ale to jak było na przykład barabara zabronione, mocno, bardzo, to nie wolno, to tak już jeszcze mniej do roboty. No trzeba było pracować cały czas, człowiek tak łaził i tyrał, tyrał i łaził, potem spał, wstawał i tyrał. Tak trochę to wyglądało, nie? No, jak się ma zwierzęta, to trzeba z rana wstać, skoro świt, oporządzić, wymyć, wydoić. Potem się zająć... zająć polem. Smutne to życie. A dzisiaj mi też szkoda takich ludzi, którzy mają taką pracę, że cały dzień zapierdalają, potem przychodzą tacy zmęczeni do domu. Pooglądają sobie chwilę telewizję, coś zjedzą, potem idą spać. No właśnie, tak jakby taki etam w czasach biblijnych się odnalazł. To jest dobre pytanie, E. Marcins. Myślę, że przestrzegałby przykazań Bożych tak na 60% i by go jakaś klątwa dopadła, po prostu choroba,

No. Albo projektowałby jakieś logosy, jakieś takie szyldy. Kiedyś to właśnie nie było, że sklep czy karczma to było napisane. Karczma, sklep taki i owaki, tylko się tak obrazkowo pokazywało, nie? Na szyldzie. Jakaś igła i nitka to szewc. Kufel to knajpa. Jakaś podkowa to kowal. To Etam by wymyślał takie symbole jakieś. Panie Kowalu, zaprawdę mam dla pana zacny pomysł na szyld, panie mości Kowalu. Wczoraj cały dzień myślałem i wymyśliłem. Uwaga, podkowa. O, ale to żeś pan wymyślił, kurde. Panie, no to dobre, sprytne, no panie, no kurde, kowal, podkowa, no to ja żebym nie pomyślał, kurde, no to, no to kurde, to dobre, dobre, panie, no to kurde. A ja tam bym mówił, no ale to nie są tanie rzeczy, panie, za takie pomysły, no to dubeltowo, to panie, no. To dwa wielbłądy co najmniej, panie, no.

Jezus to w sumie taki menel trochę był, no bo on tak, nie miał domu za bardzo, cały czas gdzieś tam spał, gdzie akurat Polas to spał, raz pod gołym niebem, raz tam ktoś go ugościł, no w większości scen, jak on coś pije, to pije wino, nie pamiętam, żeby wodę pił, to znaczy wino pije cały czas, no, ale może to było wino bezalkoholowe, tak. No i... A Furiat pisze, żeby Etama na niewolnika wziął i by go nauczył rygoru. No i tak chodził po świecie z tą swoją bandą. I pił to wino, gadał do ludzi. No to taki zawód. No. Zawód prorok. W sumie taka nawet w porównaniu do innych prac, do innych zawodów, to taka mało wyczerpująca praca, nie? Ciągle gdzieś tam sobie tylko przemawiasz od czasu do czasu, jakieś kazanko walniesz, moralizatorskie. Ugoszczą cię, dadzą jeść w zamian. No to różnie się mówi. Niektórzy twierdzą, że to złoto, które małemu Jezuskowi przynieśli, właściwie jeden z króli dał mu to złoto, to właśnie on za to żył, że to była kupa hajsu i on sobie za to potem mógł tak żyć na luzaku trochę. Czemu jak ja się urodziłem, to mi takiej szkatuły ze złotem nie przyniósł ktoś, to bym sobie teraz właśnie tutaj nadawał. Ale już mówiłem, że są pewne podobieństwa. Jezus i ja i Jezus właśnie, my z Jezusem, no. Wiesz, broda w sumie jest. Muszę się ogolić jutro z rana w końcu. Włosy, to bywało, że miałem takie długie, jezusowe. No i też mnie kobiety utrzymują. Wspaniałe. Boże, niewiasty często. Dostaję donaty często od niewiast. I Jezusa też tak ponoć utrzymywały właśnie kobiety. No, tak patrzę w lustro, cholera jasna. Może jakaś reinkarnacja? Spytałbym się Marka, no ale nie ma go już z nami. No tylko Marek jak kogoś lubił, to mu wymyślał jakąś fajną reinkarnację tam, że ty Piłsudski, ty tutaj, ty Sienkiewicz, ty Tesla w ogóle. A jak kogoś tak mniej lubił, to mu tam wymyślał jakąś taką mniej ciekawą, mniej ciekawe poprzednie wcielenia. Czy można liczyć na luźne gadki? Edycja żydowska na czas zbliżającego się święta Pesach. Pyta słuchacz perski. No, w sumie można by, już były takie audycje o Żydach. Ale można powtórzyć temat. Taratajcio, eter, taki sam fach. No, rozrywki w sumie różne były za czasów Jezusa. Można było sobie pójść na kamienowanko. Kiedyś tak pomyślałem, że w sumie żywot Briana to może być jedna z bardziej realistycznych wizji tamtych czasów, tak naprawdę. My się z tego śmiejemy, traktujemy to jako pastisz, komedię zwariowaną, ale to jak tam są ludzie poubierani w te łachmany, te takie stroje paskudne, jakieś sandały obskurne, te zabawy typu właśnie kamienowanko, to takie wszystko takie obleśne i takie właśnie, no to takie było. No ale nie, no przyzwyczailiśmy się do takich wizji z filmów chrześcijańskich, gdzie wszyscy w takich ładnych togach chodzą, czyściutkich, kolorowiutkich. Jeden ma niebieską, drugi czerwoną. Barwniki były kiedyś drogie bardzo i ludzie, takiego prostego człowieka to tak średnio było stać na jakieś wymyślne barwniki. Na przykład nawet u Wikingów, którzy się wyjątkowo kolorowo ubierali, to popularne były takie kolory jak tam żółty, czerwony, brązowy, jakiś bordo, ekri, no takie różne odcienie czerwieni, brązu, żółci. To wszystko jest taka paleta troszeczkę blisko siebie gdzieś tam.
a jakieś takie kolory typu seledynowy, błękitny, to były raczej, to była droga impreza, nie? Nie wiem, jak jest z czarnym, ale wiem, że to nie było tak częste, że czarnego się używało. Niby z sadzy można zrobić czarny barwnik łatwo, ale to raczej do farb, nie? W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale takie kolory farb olejnych to są zawsze jakieś tam chemiczne składniki konkretne, nie? Jakieś tam właśnie i nazwy tych kolorów pochodzą czasami od składników. Jak mamy biel cynkową, no to się robi właśnie z cynku, nie? Z cynku. Więc przypuszczam, że jakbyśmy tak popatrzyli na stroje dawnych ludzi, to zobaczylibyśmy dużo właśnie brązu, jakiejś żółci, gdzieś tam czerwony nam mignął, to jakiś szlachcic idzie. No tak bardzo, bardzo brązowo i tak miodowo, żółto, sepiowo dookoła i szaro. No bo też nie... Brak kolorków, myślę, nie? Mało kolorów, no. Tutaj kamień, tu piasek, tu drewno, no to tak. Tak więc, kontynuując tą myśl, jakby zareagował człowiek z dawnych czasów, gdyby popatrzył, jak żyjemy dzisiaj, to świat by mu się wydał pstrokaty, totalnie pstrokaty. Na pewno by też, patrząc dawny facet na dzisiejszych mężczyzn, stwierdził, że to są jakieś mężczyzno-kobiety, nawet patrząc na kogoś, kto się nie uważa i nie czuje w ogóle żadnym tam transem, gejem czy innym wesołkiem. No to by tak popatrzył, ten ma tu włoski tak przystrzyżone, ten taki gładki, ten ani jednej blizny nie ma, chociaż no od iluś tam lat bardzo modne są dziary, tatuaże, no, co drugi facet wytatuowany jest, więc to jest jakiś powrót do pogańskich trendów pewnie. Przypuszczam, że taki Żyd to się nigdy nie tatuował, to było uważane za pogańskie bardzo i wręcz coś złego bardzo. W czasach Jezusowych niebieski był zarezerwowany dla kobiet, a w różu chodzili mężczyźni. To ciekawe. No, dzisiaj to odwrotnie właśnie, jak mamy niebieski i różowy, to kojarzy nam się, że niebieski to jest męski, a różowy to na różowo. To my byśmy też niezły dysonans poznawczy, jakiś dziwny przeżyli i szok kulturowy i w ogóle i wizualny, jakbyśmy tak popatrzyli sobie, jak chodzą tak na różowo ubrani jakiś tam Józef z Jezusem na różowo. Ale to ja nie wiem, bo wiem, że Matkę Boską się najczęściej przedstawia, że ona jest w błękitnej szacie. Ale to nie wydaje mi się, żeby tak... No mówię, takie barwniki to były raczej rzadko spotykane. To była ekstrawagancja raczej. W ogóle strój, biała suknia, dajcie spokój, co? Na pustyni, w białej sukni chodziła? Przecież to by się ubrudziło w dwie minuty, już by było uwalone gnojem, piachem. Normalnie chodziła w jakiejś brązowej sukni pewnie. No, a to, jak dzisiaj przedstawiamy te postacie, no to jest mało miarodajne, wydaje mi się, bo to co, Jezusa się przedstawia jako jako wysokiego blond mężczyznę, nie? Blondaska z długimi włosami. A najprawdopodobniej trzymał się jednak tych zasad, bo Jezus się jednak trzymał tych zasad i nosił krótkie, ciemne włosy, krępa budowa, niziutki, taki papuśny, myślę, że miał swoje gabaryty, miał po prostu łapę, nie? Nie był jakiś tam szczupły, smukły, tak jak się go przedstawia, tylko był po prostu taki masywny, no, pracował jako cieśla. Zresztą wtedy większość facetów było takich masywnych, no bo pracowali też całe życie, jedli dużo mięcha pewnie, no. Znaczy z tym mięchem to różnie bywało, nie? No to też były takie czasy, że w ogóle to mięcho to rarytas też, nie? Ale wtedy przypuszczam, że nie mieli takiego dużego problemu z mięsem aż. Gdzieś tam tutaj rybka, tu mięsko.
Myślę, że wszyscy wtedy na biało chodzili bez żadnych barwników, pisze psycho. No, w sumie, no, dzisiaj muzułmanie chodzą tak bardzo często na biało ubrani. No, ale wydaje mi się to bardzo niepraktyczne, nie? Dzisiaj mogą sobie pozwolić na to łatwiej. Wydaje mi się, że na biało to raczej to był taki strój odświętny po prostu. Nie? Jak się szło do świątyni, to można było się ubrać na biało, ale to, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś do roboty ubierał biały strój. Barwniki były, jak się ktoś wystraszył, ale to co, że kleksa? Że co, że flagę Japonii na tyłku? Jak się wystraszył bandytów, to się pojawiał barwnik z tyłu na ubraniu w dolnej części. No, to wtedy to życie to ryzykowne było. Gdzieś tam się jechało, nie? A tu cię bandyci napadają i traktują okrutnie. Podrzynają ci gardło. Taki bandyta wtedy to mógł być mniej cywilizowanym człowiekiem niż dzisiejszy bandyta. Dzisiejszy bandyta może być trochę bardziej cywilizowany i nie aż tak skory do okrucieństwa. A właśnie z newsów przyłapano Patryka Wegę, tak a propos dresiarzy, bandytów, to przyłapano Wegę, jak kręci swój nowy film i niespecjalnie się przejmuje epidemią jakoś. I widać, są równi i równiejsi. Niektórym wolno się nie przejmować zupełnie epidemią, nie? Ty, prosty ludu, stój 2 metry od siebie w kolejce i czekaj, i nie wychodź, i siedź w domu. No ale no, chyba, że jesteś Patrykiem Wegą, to sobie wtedy się baw, kręć, spotykaj się w liczbie większej niż 50 osób. No też, jak jesteś księdzem, to możesz spokojnie też namawiać do nieprzestrzegania kwarantanny, zachęcać do tego, żeby używać wody święconej, brać do buzi, brać do ręki, brać do papy, do japy, do dupy. No. I wszystko, co ci tam ślina na język przyniesie, możesz gadać. Ale musisz być w kaście uprzywilejowanej. Być albo albo tym, albo księdzem, albo Patrykiem Wegą, no. Albo posłem. Społeczeństwo ewidentnie kastowe. Nie wiem, Panie Boże, czy Koran uznaje za syna Boga, za proroka Allaha, nie? Ale takiego, który jest gdzieś tam w hierarchii niżej od Mahometa, nie? Uznaje go za jednego z proroków, ale czy za syna Bożego? Zresztą syn Boży, no tutaj dużo tłumaczenia zależy. Kiedyś jako syn Boży mogli rozumieć nie dosłownie, że to jest syn, tylko po prostu syn Boży jako bardziej sługa Boży, reprezentant Boga, ktoś, kto jest bardzo blisko Boga, i tak dalej. No po prostu zatraciliśmy znaczenie dawnych różnych słów. Tak sądzę, nie? Stąd też różnice w tłumaczeniach dzisiaj, że z jednej Biblii troszkę coś innego wynika niż z innej. Wbrew temu, co niektórzy chrześcijanie twierdzą, że jest jedna Biblia, to bzdury, nie ma żadnych różnych. No to jest kłamstwo, bo jednak są różne. Swoją Biblię mają Świadkowie Jehowy, jest tych tłumaczeń z 10 różnych samych polskich, które wymieniałem na początku audycji, i bardzo dużo zależy od tłumaczenia jednak. No, często się też dokonywało takich zabiegów, no te wspomniane dzieci, co je rozszarpały niedźwiedzie, w kolejnych tłumaczeniach awansowali na młodzieńców, żeby to nie było tak, że te dzieci takie malutkie rozszarpały niedźwiedzie, tylko młodzieńcy, to już to może być taki 17-latek nawet, taki młodzieniec albo taki młody mężczyzna jakiś. To już tak nie razi, nie? Więc można trochę ocieplić przekaz, sprawić, że będzie mniej drastyczny, mniej kontrowersyjny. Przez zmianę lekką w tłumaczeniu. Tak, Isa jest prorokiem, ale tylko zwykłym kolesiem. No, potwierdza tutaj słuchacz z Persji. Prince of Persia.

Ciekawe, czy Jezus się potrafił bić. Tak teraz się zastanawiałem. Czy miałby szansę na fame MMA? Właśnie, przypominam, 28 w sobotę jest fame MMA 6. Będę komentował. Jako, że dostałem donejcika. Zasponsorowane zostało. Od Walikonia. Dziękuję bardzo. No, to będę komentował, ale tylko na żywo. Wolałbym tego już potem gdzieś tam nie trzymać, nie nagrywać, bo jeszcze ktoś się przyczepi. Chociaż no to tylko dźwięk, no to chyba nawet by nic nie zrobili, ale lepiej tutaj uważać. No, a Jezus mógł się umieć bić, ale mógł być dobry w takich sztukach walki typu Pankration. To jest taka mieszanina boksu i zapasów starożytna. Mógł się umieć tak bić, że się właśnie tu wryjadał, kopnął, przewrócił, obalenie, wykręcił rękę. Tak się mógł bić. Chociaż oczywiście to bluźnierstwo, bo każdy tutaj wierzący powie, że Jezus się nie bił. Nie, no nie znajdę teraz tego kawałka z napletkami, bo został na starym komputerze, nie mam już tutaj dżingli. Może kiedyś zgram. No ale tak było, że Pan Bóg spotkał Mojżesza i chciał go zabić i obłaskawiono go napletkami. No. Jiu-jitsu KGB-ru. Tak, to taki żarcik znany. Jiu-jitsu. Jezus znał. No, ale... Fame MMA się odbędzie, ale będą walki w studiu, bez publiczności. Obowiązuje zakaz... może jeszcze nastąpią jakieś kolejne zmiany, bo nasz rząd to lubi tak sobie z dnia na dzień. Tu jedna zmiana, tu drugiego dnia już co innego. Więc może się okazać, że jednak nie będzie. No ale na obecną chwilę, z tego co wiem, z informacji, jakie do tej pory zdobyłem, to będzie tylko bez publiczności i w takim kameralnym gronie, bo nie wolno się spotykać więcej niż 50 osób, nie? Chociaż w niektórych krajach jest już, słyszałem, zakaz spotykania się więcej niż dwie osoby, już się w trójkę nie można spotkać, tylko we dwóch. No to brzmi to jak faktycznie jakieś czasy ostateczne, apokalipsa, nie? I nie będzie się mógł spotykać brat z bratem i nie będzie mógł płacić ten, kto nie posiada znamienia bestii 666 wiza. I nie będzie... A podobno jak się wizę przeliczy tam gematrią, słowo wiza, to wychodzi właśnie 666. To przypadek. I no tam chodzą w rękawiczkach, już tam sobie ręki nie podają, łokciami się pykają i... No, wiem, że muszą oddawać pieniądze. Herbato zimna. Cóż za nick wspaniały. No, zwracają pieniądze tym, którzy wcześniej kupowali bilety. Więc... Od dzisiaj nie można się spotykać w Polsce więcej niż dwie osoby. Tak? To w Polsce obowiązuje? Też? Myślałem, że to gdzieś indziej. No to... To mogą faktycznie odwołać. Czekajcie, ja luknę na Fame MMA, czy przypadkiem na profil. Zobaczymy. No nie ma nic za bardzo, że odwołane. Była druga konferencja. Są tylko zapowiedzi walk. No nie ma nic, że odwołane. Luknę jeszcze na stronę. Fame MMA TV. Zobaczymy, czy jest jakieś info. No można kupić normalnie dostęp pay-per-view, czyli nie jest odwołane. No, jakby tak odwołali, to popłynęliby ostro na hajs właściciele tej gali. No, niektórzy już tak popłynęli, nie? Znani różni youtuberzy,
organizatorzy różnych imprez, no to dla niektórych to tragedia jest. Zamknąć teraz knajpę, która jakoś tam przędzie. Tak właśnie sobie myślałem, że gdybym, powiedzmy, się kilka lat temu zmobilizował strasznie, a dam radę, zakładam biznes, zapożyczę się, wezmę kredyt i bym tak tyrał, to teraz na przykład mógłbym zbankrutować nagle, nie? Bo pewnie nie dorobiłbym się na tyle, żeby mieć odłożone jakieś zaskórniaki, żeby tam sobie spokojnie się nie przejmować, żeby sobie zamknąć swój interes. I musiałbym teraz płacić pensję, musiałbym zamknąć interes, nic bym nie zarabiał, musiałbym płacić i padaka by była kompletna. I strasznie mi szkoda ludzi, którzy ciężko pracowali, a teraz tracą wszystko z powodu tej epidemii. To jest tragedia życiowa po prostu, nie? No, dla niektórych to naprawdę tragedia. No, się napracowali, zapożyczyli. Albo ludzie, co kredyty mają i złotówka nagle spadła, a inne waluty w związku z tym zyskały na wartości i teraz im rośnie rata kredytu znowu, nie? Nie orientuję się dokładnie, ale jak ktoś miał kredyt we frankach szwajcarskich, no to teraz miał przerąbany, teraz ma jeszcze gorzej, nie? Straszne to jest, tragedia po prostu. Ale tak właściwie to bardzo strasznie dużo na tym świecie się sprowadza do pieniędzy, nie? Wydawałoby się, że o, pieniądze to tylko pieniądze, ale tak naprawdę wszystko się gdzieś kręci wokół pieniądza. Bardzo dużo. To pokazuje, jak gówniana jest ta cywilizacja. Ja już dawno sobie tak doszedłem do tego, że mam w dupie tą cywilizację. Nie zależy mi. Mogłaby przestać istnieć jutro i powiem więcej, uważam, że człowiek sobie zdecydowanie zasłużył jako gatunek na to, żeby go zmieść z powierzchni ziemi za to, jak traktuje inne stworzenia, za to, jakim jest parszywcem tak często. Za jakiś w ogóle brak szacunku, za te wojny, które prowadzi cały czas, to jak traktuje środowisko, za wiele rzeczy bym po prostu rozpierdolił to w drobiazgi, żeby tylko smród pozostał, a nie będzie nas, będzie las, a w tym lesie dużo stworzeń, które może bardziej zasługują, żeby odziedziczyć ziemię, tę ziemię, to mówiłem ja, Jan Krawiec II. No.

0: wszystkie te totalniackie systemy, nie? Typu nazizm, komunizm, pokazały, jaką człowiek jest gnidą. Faszyzm. Właściwie większość... I okazuje się, że ten świat jest po prostu źle zaprojektowany. O, donate 10 zł, proszę.
1: Przemek, masz rację, człowiek sobie na to wszystko zasłużył. 10 zł.
0: No, dzięki, Przemku. To głos poparcia. Ktoś się ze mną zgadza i jeszcze donate'ika dał. No proszę, jak miło. No, właśnie, człowiek sobie zasłużył. To przecież to, co Japończycy z Chińczykami robili, nie? W ogóle też taka myśl, że właściwie teraz, no, Żydzi po tym, co przeżyli, mają prawo czuć do reszty ludzkości nienawiść za to, że reszta nie pomogła, prawda? Myślę, że to samo z Chińczykami. Jak Japońcy mordowali Chińczyków w straszliwy sposób, po prostu bagnetami dzieci z brzuchów wyciągali chińskim kobietom, truli ich, więzili, robili na nich eksperymenty uwłaczające w ogóle w godności człowieka jakiejkolwiek, człowieczeństwu w ogóle szeroko rozumianemu, to świat nie reagował, bo Stany wolały się nie wtryniać za bardzo, bo Japonia była coraz mocniejsza, można było coś ugrać. Reszta świata miała to w dupie i teraz takie Chiny, jak zdobędą wielką siłę, potęgę, to na dobrą sprawę mają prawo resztę świata potraktować tak, jak sami zostali potraktowani, czyli jak byle co, po prostu zdominować i tak jakby zemścić się za to, że ludzie odwracali głowę i mieli to w dupie, nie? Że człowiek jest traktowany w taki sposób, mordowany w okrutny sposób, dręczony, torturowany. No tak, oni mają trochę inne poczucie własności intelektualnej. Właściwie w ogóle nie mają takiego poczucia. No, pewnie pamiętają to Japońcom, ale myślę, że reszcie świata też trochę to pamiętają, nie? Wydaje mi się, że Chiny w końcu zdobędą świat, tak mi się wydaje, że zdominują całkowicie i nie będą mieli, przypuszczam, żadnych skrupułów. Nagle się okaże, że te takie nasze wyobrażenie Chińczyka, że to taki mały, fajny, taki grzeczny, kulturalny, no, enjoy, i w knajpce ci powie smacznego, to ten taki Chińczyk waleczny, kung fu, wspaniały, fajny, szlachetny, to wszystko się nagle odwróci, zniknie i poznamy inną twarz Azjatów, że potrafią być bardzo bezwzględni. To jak oni traktują złodziei u siebie. Taki Chińczyk potrafi, jak złapie złodzieja w sklepie, to potrafi za kamień chwycić i go napierdalać po głowie po prostu, nie? Albo jakieś tam dziecko leży sobie na ulicy, samochody po nim przejeżdżają, bo oni są zajęci pracą. Mają też inny stosunek do jednostki, ewidentnie. To oni się tak nie przejmują bardzo. Oni siebie traktują bardziej jako społeczność, jako kolektyw. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tutaj Błażej by się dużo mógł wypowiedzieć, dużo ciekawiej ode mnie i merytoryczniej. Ale ja mówię tak, jak czuję, jak mi się wydaje w sumie, nie? Że oni bardziej to tak właśnie kolektyw. O, a tu miła niespodzianka, adwokat zadzwonił.
2: Miła niespodzianka, cóż za słowa piękne. Dobry wieczór.
0: No, miło, cześć. Tak, cześć. Co tam słychać dobrego?
2: Ja wiem, czy dobrego, właśnie chyba mało dobrego, a propos tego całego ograniczenia swob. To jest takie przykre w sumie.
0: No, a widzisz, tu Potrzeba mi też napisał, że to ograniczenie do 2 osób, to ono jest od 40 minut w Polsce, więc może być jeszcze tak, że odwołają to Fame MMA. Ale to rozumiem, że takie tematy jak Fame MMA to się za bardzo nie interesują, to nie będę tutaj.
2: Nie, myślę, że nie. Ale nie kupuj tam tego wstępu, czy dostępu, czy jak to się tam zwie. Powstrzymaj się.
0: Mówisz? No, zaczekam na ostatnią chwilę. Jeszcze może się jutro coś wyjaśni więcej.
2: Dokładnie. Ale postanowiłem zadzwonić, bo sprowokowałeś mnie tym swoim

0: samobiczowaniem, jakim to człowiek nie jest pasożytem. A propos Chińczyków, bo słyszałem taką historię, że faktycznie Chińczycy sami potrafią wymierzać, czy tak kiedyś było, być może teraz się to zmieniło, karę złodziejowi, czy tam jakiemuś łobuzowi, którego przyłapali na gorącym uczynku. Ale co ciekawe, przynajmniej ja taką wersję słyszałem, to jeśli już tam tłum dorwie jakiegoś złodzieja torebki czy roweru i go tam okopie, obije i mu wymierzy karę, to po wszystkim, jak on leży na ziemi, to go potrafią podobno podnieść, otrzepać z kurzu. Więc rozbawiło mnie to na swój sposób i wydało mi się takie właściwie, jakby to powiedzieć, takie europejskie, jakby z kręgu naszej kultury, w sensie, że jednak każdy człowiek ma godność jakoś, mimo że źle postąpił, to nie świadczy o nim w całości, tylko o tym, że w jakiejś części dokonuje złych wyborów i zawsze ma tą szansę na ogarnięcie się. A propos tego, bo ilekroć ktoś tam napomina, że człowiek to taki pasożyt, to przypomina mi się scena z pierwszej części Matrixa, w której, ja już nie pamiętam tam tych postaci, jak się nazywało, ale jest taka scena w bloku, gdzie ten cały agent Smith, czy jak on się tam zwie, przesłuchuje tego czarnoskórego tam bohatera.
1: Morfeusza.
0: Morfeusza, on dokładnie. Chyba tłumaczy mu, że ludzkość to jest nowotwór na Ziemi.
1: Wirus. On mówił, że najbardziej mu człowiek przypomina wirusa.
0: A ja kojarzę wersję z nowotworem. A jakkolwiek, jest to generalnie...
1: To miałeś tłumaczenie na VHS-ie jakieś, na przykład z dawnych czasów. Fajne są te tłumaczenia, można znaleźć dzisiaj stare tłumaczenia, takie ze starych kaset VHS, amatorskie z dawnych czasów na cda.pl na przykład. Zobaczcie sobie, to jest bardzo wesołe. Znalazłem na przykład te same Gwiezdne Wojny, które miałem za dzieciaka jeszcze i to są ciekawe tłumaczenia.
0: Wersji porno tłumaczenia.
1: I ciekawe głosy nawet. I koszmarna jakość, wszystko tam miga, rozstrojone kolory, tracking nieustawiony dobrze jeszcze i to wszystko takie jest. Jeszcze dźwięk takiej, wiesz, takiej jakości, masz po prostu lektora cały czas, tak monotonnie ci gada. Komandorze Skywalker, proszę zgłosić się do bazy. No, takie straszna jakość jest tego.
0: Ale tak jeszcze wracając do tego, co mówiłeś i co tak starałem się jakby spamiętać. Znasz kogoś, kto obrał norkę na żywca, żeby mieć skórkę piękną?
1: Nie, dawno temu czytałem artykuł o tym. Przypuszczam, że ktoś sobie tak nie zmyślał, co mu tam do głowy wpadło.
0: Ja się obawiam, że mogą zmyślać. Oczywiście nie wiem, jak to jest do końca w takim przemyśle. I wierzę, że ludzie, którzy pracują, mogą postępować w dziwny sposób, bo są dziwni ludzie i dziwne przytrafiają się im, że tak powiem, sytuacje i być może niektórzy trafiają w złe miejsca i po prostu wykonują pracę, którą dodatkowo w niezdrowy sposób się tam ekscytują, czy jakoś realizują się w tej pracy. Ale myślę, że to jest margines. Naprawdę ludzie nie są tacy, jak to uogólniasz tutaj. Kurde, ilekroć słyszę taką tradę wymierzoną w ludzkość, to coś mi każe... Wiesz, bo to sam siebie kopiesz. Nie wiem, powinieneś sobie jakąś kolczatkę na nogę założyć, czy nie wiem, na pinezce siedzieć chociażby.
1: A co, nie można siebie samego też kopać? Ja nie wiem, czemu jesteś przekonany, że siebie samego uważam za jakiś cud tutaj i
0: no
1: wyjątek.
0: Tak, ale to jest
1: wielki.
0: Też szkodliwe. Społecznie jesteś szkodliwy, skoro sam siebie nie tolerujesz i jeszcze epatujesz tą wiarą w tą niemoc.
1: Ale bardziej do ludzi mam taki lekką niechęć teraz. No tak, społeczeństwo na każdym kroku się zachowuje bezmyślnie, zwykle w sposób wyrachowany.
0: Słuchaj,
1: też byłem z parę razy w życiu wyrolowany w zamian za, wiesz, za pomoc jakąś tam. Ale można by powiedzieć, że a tu w Nocnym Radio fajni tacy ludzie. No to tak to się zebrało. Zebrała się taka grupka ludzi, którzy są całkiem spoko. W większości, bo pewnie nie wszyscy. No ale to widać, to podobne przyciąga podobne. Jak się pojawi paru fajnych, to potem ktoś nieciekawy jak się zjawi, to czuje się obco i staje się elementem obcym i podobne przyciąga podobne. Trochę tak to działa może.
0: Dlatego dzwonię, żeby teraz podobne się nie przyciągnęło do tego, co mówisz. Żeby samobiczujący słuchacze tutaj nie pojawili się nagle w jakimś natłoku.
1: Jest pytanie, ile mam lat? 40. Jeden teraz chyba już.
0: Właśnie od niedawna masz z górki, według pana Wolniewicza.
1: No, już bliżej jest niż dalej.
0: Tak, linia horyzontu już jest. Znaczy, jak tam krzywą wykreślić. Tak, no o Biblii może nie powiem za dużo, bo musiałbym czytać.
1: A nie czytałeś?
0: Nie, nie czytałem.
1: A często tak mi się jawisz jako taki trochę taki boży człowiek. Może bardziej konserwatysta niż człowiek boży. Po prostu, nie? I taki człowiek, nie wiem, jak cię określić, taki... czy musimy się określać, czy muszę ci koniecznie jakąś łatkę przylepiać w sumie? Po co?
0: Podobno lubię kabarety oglądać polskie.
1: Polskie.
0: I dlatego ci się wyświetlają w Google.
1: Polskie, to ci nagram taką audycję. Jestem dresiarzem, kufa. Szedłem coś powiedzieć w radio, kurwa, nie wiem co, kurwa, pierdolę, nie pomniałem, kurwa.
0: W ogóle dochodzę do wniosku, że większość polskich kabaretów jest o mnie. Ostatnio mam takie wnioski.
1: Jesteś dresiarzem ubranym w kreszowy dres, nie potrafiącym się wysłowić i robiącym sobie tylko żarty, że dupa, cycki, kurwa.
0: Tak, myślę, że tak. Coś blisko. Ale a propos Biblii, czytałem kiedyś takie opracowanie podobno dwóch angielskich inżynierów, którzy próbowali zgłębić temat Arki Przymierza. I na siłę czy nie, ale jakby próbując analizować tekst, analizując tekst Biblii, doszli do wniosku, że to było urządzenie i tam zbudowali je, że tak powiem, jakby w swojej wyobraźni jako maszynę produkującą coś z czegoś. Bo ta mana tam była produkowana i że ona promieniowała. Bo oni chyba doszli do tego, że to musi być coś bazującego na materiałach rozszczepianych. Taka naprawdę zawiła historia. Nie wiem, czy to byli jacyś wysłannicy Rothschildów czy innych Rockefellerów i czy mieli na celu jakby przyciąganie ludzi do New Age'a. Ale jest coś takiego. Nie pamiętam już ani tytułu tego opracowania, ani
1: ale czemu
0: ludzi.
1: New Age od razu?
0: Wiesz co, bo chodzi o pewne rozmycie jakby tradycji i religii w tym takim pierwotnym rozumieniu na rzecz uspójnienia, żebyśmy wszyscy dostrzegali wszędzie wspólne wątki i nagle się okazuje, że wszystko to jedno, jedno to wszystko i ten...
1: Nie no, to raczej próba wytłumaczenia pewnych rzeczy racjonalnie, to chyba nie jest nic złego i nic nie ma wspólnego z żadnym New Age'em. To od zawsze są takie próby wytłumaczenia tego, co jest w Biblii opisane w sposób właśnie racjonalny, jak to naprawdę było i ja słyszałem z kolei, że Arka Przymierza to mogła być po prostu wielka złota kula, wiesz, którą bardzo długo się pocierało szmatką i się zbierała energia elektryczna po prostu w tym i potem faktycznie jak ktoś tego dotknął, tego pierdolnęło, a potem kapłani, którzy kumali jak to działa, znowu to pocierali szmatką, tam wiesz, przez długi czas zbierały się ładunki. To trzeba było pewnie bardzo długo robić, ale równie dobrze, może to było coś radioaktywnego, wiesz, coś toksycznego bardzo, co mogło też zabijać szybko człowieka,
0: tak,
1: jak dotknął.
0: Tam były jakieś obostrzenia, że nie można się zbliżać, bo jakieś takie efekty charakterystyczne dla popromiennych jakichś takich zjawisk występowały, więc no, ale nie pamiętam już, bo to czytałem z 15 lat temu, więc uleciało mi to.
1: To by, i to w ogóle by mi pasowało do Żydów, że tak nosili złotą kulę po pustyni, się tak tuali, tuali, nosili wielką złotą kulę i tak im zostało do
0: i dzisiaj. Pucowali ją tam.
1: I pucowali ją, no. To bardzo do nich jakoś tak pasuje mi. Intuicyjnie tak mi do nich to jakoś pasuje.
0: No to taki stereotyp, ale coś w tym jest chyba.
1: Jakieś pozostałości po wojnie nuklearnej z Marsjanami, Sylwester proponuje. No to takich pozostałości by więcej musiało być, a nie tam jedna opisana gdzieś. No ale mówi się o zakazanej archeologii, o pewnych rzeczach, które zupełnie nie pasują do układanki, są znajdowane. Chociaż no to potem się okazuje, że na przykład kryształowe czaszki to podpierdolka jednak, nie? Że przynajmniej w większości robiono po prostu duplikaty takich kryształowych czaszek i sprzedawano to po prostu jako coś niesamowitego. Ale z drugiej strony były też takie kryształowe czaszki, które ciężko wytłumaczyć ich stworzenie, bo są tak wykonane, że nijak do tego nie pasują starodawne metody obróbki kryształu, czy nie wiem, z czego one tam są zrobione, nie pamiętam.
0: Tam już. Jakaś, ja kiedyś oglądałem materiał o tych czaszkach i byli tacy ambitni, którzy próbowali jakby dowieść, albo już nie pamiętam, czy wykluczyć możliwość tworzenia czaszki takimi prymitywnymi metodami polegającymi na wytopieniu kwarcu, szkła właściwie. Przyznam szczerze, że nie wiem, jak to do końca miałoby być, ale chodzi o to, że ten proces miał być zrealizowany w takim po prostu ognisku dużym, palenisku, nie wiem, jak to się nazywa, jak się coś wytapia i się tworzy takie taką konstrukcję, która ma się tam spalić, a w środku materiał ma się wytopić i jakby, tak jak pamiętam, może coś źle zapamiętałem, ale chodziło o to, że po prostu oni to podpalą i tam w środku się uformuje ta czaszka w jakiś magiczny sposób. No takie idiotyczne rzeczy ludzie próbują jakby, to trochę jak z tymi piramidami, wiecie, że podobno nie byłem, ale pod piramidami tam w tym jakichś pomieszczeniach, czy tam, gdzie się jakby przedstawia narzędzia, za pomocą których były piramidy zrobione, to jakieś takie małe tam scyzorykopodobne przedmioty są.
1: Raczej nie, jakieś, nie, no, mówi się o olbrzymich tarczach do cięcia kamienia, nie, na przykład.
0: Znaczy to w tej alternatywnej wersji.
1: No tak, tak? Niezupełnie, o tym to słyszałem w jakichś programach popularno-naukowych, takich nie silących się na udziwnianie, takich, które po prostu odczarowują trochę ten Egipt i nam serwują różne nowsze odkrycia w tym temacie, nie? A nie, bo nauka idzie do przodu, coraz więcej wiemy, coraz więcej odkrywamy, badacze całymi latami starają się dojść do tego, jak było naprawdę, no i to jest też normalne, że to, czego nas uczyli za PRL-u, to jest już trochę inna wiedza niż dzisiejsza pewnie, nie? Nawet w temacie takich rzeczy jak Egipt, piramidy. W ogóle ciekawe, że jak te piramidy się tak zobaczy z bliska, one strasznie takie jakieś nierówne, takie kostropaty, tu wystaje, tu coś, a z daleka to taka równiutka się wydaje, taka w ogóle perfekcyjna, nie? Popatrzysz z bliska, to tak kamole poukładane, tak po prostu jakby na odpierdol. Znaczy, bo piramidy kiedyś inaczej wyglądały, one miały jeszcze taką obudowę płytę, na przykład.
0: Gipsowo tą.
1: Gipsowo. No taką z białego jakiegoś, z białego, nie pamiętam z czego, ale w każdym razie to dawało, musiało dawać niesamowity efekt, bo to odbijało promienie. O, i się Skype chyba trochę zwiesił, ale ciąga się udało, chyba się uda odebrać, ale będę musiał potem Skype'a zrestartować, mam biały ekran. Jesteś w ciągu?
2: Jestem.
0: Cześć, ciągu.
2: Cześć, cześć, cześć, adwokat. Z tymi czaszkami to w ogóle najprawdopodobniej one są mistyfikacją w ogóle, jak zresztą dużo tych takich przedstawianych jako dowody na jakąś zaawansowaną technologię w starożytności, to najczęściej potem się okazywały mistyfikacją zwyczajnie, więc no nie ma się nad czym spuszczać, szczerze mówiąc.
0: Nie, no ja też jakby tutaj bym nie próbował tego jakoś umieścić w prahistorii naszej.
2: No, tym bardziej, że... A inna sprawa, że wielu rzeczy nie wiemy i też bardzo często osoby, które gdzieś tam się zajmują, wiesz, środowiska jakieś tam alternatywne, mówiące, że nam się zakłamuje historię i tak dalej, nie pokazuje się prawdy, ktoś zataja jakąś wielką tajemnicę o technologii starożytnej i tak dalej, to wynika ze zwykłej niewiedzy. Na przykład, jeżeli byś spytał takiego alternatywniaka, kiedy tak naprawdę, na kiedy datuje się pierwsze dowody konstrukcji baterii, takiej bardzo podstawowej, najprawdopodobniej żaden z nich by nie odpowiedział. A wy wiecie? Wiesz mniej co, więcej?
1: No nie, to ciężko tak się na wszystkim znać i zapamiętać różne daty.
2: Nie mówię o dacie, tylko o okresie.
0: No, starożytny Rzym.
2: No nawet dalej.
0: No też, ale już bym nie umiał sobie jakoś tam tego osadzić.
2: W sensie wcześniej. Tak. Więc generalnie rzecz biorąc, najprawdopodobniej nie miały żadnego zastosowania, być może były bardziej zabawkami, ale jednak znano baterie, znano niejako elektryczność w jakimś takim podstawowym zakresie, więc no
0: znaczy,
2: jest
0: chyba
2: to...
0: jakieś elektrolizy robiono, czy jak się nazywa tam, jakieś galwanizowanie, czy takie...
1: Tak, do czegoś potrzebowali tej energii i była na przykład bateria z Bagdadu, nie?
2: No, generalnie, takie, no. Znaczy, bo to takie najstarsze baterie właśnie, sugeruje się, że to były bardziej właśnie zabawki, że o kopie.
0: To pieszczot seksualnych.
2: Ale później też się pojawiały właśnie baterie, które mogły być faktycznie do czegoś wykorzystywane, niekoniecznie do tego, do czego obecnie wykorzystujemy baterie, więc no, są takie ciekawostki w historii, o których zwyczajnie nie wiemy, bo nie grzebiemy odpowiednio głęboko, ale to jest w normalnych książkach, bez żadnego zatajania zupełnie, więc no spokojnie.
0: Znaczy, ja mam takie wrażenie, że się nas trochę ogłupia, że raz się tworzy jakąś taką tajemniczość przeszłości, którą się przed nami skrywa, a potem się pokazuje, że to wszystko jest takie banalne i oczywiste i że połowy z tego nie było i stąd jest cały ten problem albo to zjawisko, że część ludzi po prostu odlatuje, jak się zaczyna zajmować tymi alternatywnymi wersjami rzeczywistości, historii, że po prostu wiem, bo sam wiem, jakim podlegałem siłom, jeśli chodzi, wiecie, o te wszystkie treści, że to nie jest łatwe. Jak ktoś ma słabą psychę, to naprawdę nie problem zwariować po prostu.
2: Generalnie rzecz biorąc, uświadamia tak naprawdę, jak niektóre kultury potrafiły być, bo wiesz, bardzo często się sugeruje, jak się widzi jakieś właśnie budowle świetnie rozbudowane i tak dalej, bo na przykład właśnie problem z niektórymi kulturami jest taki, że zwyczajnie nie mamy źródeł kopalnych. A wiadomo, nauka nie wróży z fusów, a alternatywniacy lubią, więc no, stąd to wynika. Ale generalnie rzecz biorąc, bardzo, bardzo uświadamia, jak niektóre z kultur w tym czasie mogły być zaawansowane i nic temu nie szkodzi zupełnie, że działo się to dawno temu, to wystarczy zobaczyć sobie na Azję, gdzie tam kurczę dużo wcześniej przed Europą powstawały rakiety i znaczy prarakiety tak naprawdę, generalnie do normalnie działań bojowych, więc no, to dość mocno uświadamia.
1: Na początku się fajerwerków używało do straszenia koni, a to biały człowiek sobie to tak rozwinął w broń właśnie.
2: Nie, serio. Były stworzone w Arabii Saudyjskiej, były tworzone normalnie rakiety, które mogły sobie płynąć po powierzchni wody. W samych Chinach używano rakiet do celów bojowych, armat i tak dalej, dużo wcześniej, zanim w Europie zaczęto. oczywiście.
0: Ale w Japonii, słuchajcie, są podwodne, jest miasto podwodne. Nie pamiętam już, czy tam piramidy są jakimś kluczowym elementem, ale jest, są takie konstrukcje znajdujące się pod wodą, które przynajmniej na tyle, na ile ja widziałem, charakteryzują się naprawdę takim dość perfekcyjnym wykonaniem, jeśli chodzi o obróbkę powierzchni. I takie rzeczy jednak dla mnie stanowią zagadkę, nie? Jakby nie przekonały mnie jakby aktualne, oficjalne wytłumaczenia tego, jak dokonywano obróbki, jak budowano takie coś. I tak samo piramidy chyba są dla mnie cały czas jednak, nie ma przekonującej wersji stworzenia ich.
1: No, jedyne właściwie, co budzi wątpliwości, to, że musiano, znaczy to po prostu czas, w jakim wykonano te największe, najbardziej doskonałe piramidy, że po prostu, że musiano by, że to było niewykonalne w takim czasie, ustawienie tylu kamiennych bloków. No ale to wystarczy, że brakuje nam jednej zmiennej, że o czymś nie wiemy, że nie potrafimy wpaść na sprytny sposób, w jaki montowali rampy, jak to robili, i już może się wszystko nagle zmienić. Mnie już tak piramidy nie jarają jakoś jak kiedyś. Pamiętam, że kiedy dawniej usłyszałem, jak jacyś sceptycy, tacy bardziej właśnie po tej chrześcijańskiej stronie barykady, mówią, że katedry są o wiele bardziej doskonałe od piramid, że to jest sztuka, takie coś zbudować, to ja się złościłem wtedy, bo miałem wtedy fazę na piramidy. Jak mówią katole wstrętne, to piramida to jest kosmos, to kosmici, a tu to jakimiś katedrami katolskimi, fuck you. A dzisiaj właśnie tak też myślę, że, tak, że zbudowanie takiej katedry chrześcijańskiej to jest dopiero to w ogóle wyczyn.
2: Z katedrami jest taka ciekawostka, że to bardzo często, zresztą podobnie z piramidami było, że bardzo często osoba, która zaczynała tym projektem gdzieś tam zawiadowiać, to zdążyła umrzeć, potem przejmowała następna osoba, no i tak z kilka pokoleń potrafiły być budowane niektóre katedry, więc no sroga budowa.
1: No. Dobudówki różne, stąd to taka hybryda jest, nie, z wyglądu, że tu coś dobudowali, tutaj jakiś możny sfinansował, to coś dołożyli, no tak to
2: niektóre
1: wygląda.
2: Niektóre katedry nie zostały w ogóle skończone nigdy, więc...
1: Ale tak naprawdę katedra zawiera w sobie o wiele więcej niesamowitych osiągnięć architektonicznych, różne łuki, różne fajne detale, zdobienia, niesamowicie misternie zrobione. A taka piramida to jest najprostszy możliwy kształt, jaki można zbudować.
2: Klocek na klocku, gdzie jest dołożony odpowiedni klocek, żeby był spad i tyle.
1: No...
2: Takie rzeczy dzieci z klocków budują, tylko tutaj robili to z większych klocków. No.
0: Bo to wszystko pewnie ma jakieś uzasadnienie kulturowe, w tym sensie, że jakby tamci ludzie w co innego wierzyli, my w co innego wierzymy. Jakby złożoność obiektu naszych wierzeń jest dużo większa prawdopodobnie niż tamtych ludzi. Żebym chciał tu wartościować, że nasze jest od razu lepsze. Po prostu jesteśmy na takim etapie, jakby wierząc w Boga, nie postrzegamy Go tylko jako źródło energii życiodajnej, tylko jest to istota, która posiada psychikę, która moralność posiada. Wiecie, jakby ta złożoność przekłada się też na jakby tworzenie otoczki właśnie tego kultu, więc jeśli będziemy tworzyli świątynię, to nie będzie takie prymitywne i proste jak odpowiedź w postaci piramidy na przykład słońce, wiecie, jeśli już tutaj się trzymać tej takiej oficjalnej wersji, że kiedyś byli ludzie prymitywniejsi i mieli prostsze te wierzenia swoje, a my już wierzymy, jakby postrzegamy bóstwa i te wszystkie rzeczy w takim mocno zagęszczonym w sosie psychologii, wiecie, to dlatego to chyba tak wszystko się rozszczepiło.
1: Bardzo mnie zawsze bawią te teorie, że piramidy musieli budować kosmici, No, chyba gdyby kosmici udostępnili jakąś dziwną technologię dostawiania tych kloców, to by to nie trwało 40 czy tam 50 lat, nie? Budowa tego, tylko by było pach, kilka dni i stoi piramida, jakaś antygrawitacja. A co, kosmita czekał tak 50 lat, że aż mi zbudujcie tu jakąś antenę kosmiczną?
0: Ale słuchaj, Krawcze, jeśli się nowy ląd zagospodarowuje, no to najczęściej tak jak w przypadku Ameryki czy Australii, no to tam jakiś margines społeczny był wysyłany. Może ci kosmici też wywodzili się z jakichś nizin społecznych. I...
1: Kosmici z marginesu. Ciekawy temat, adwokat. Kosmici z marginesu. Tu przylatują parchy, łobuzy.
0: Lenie. Z połową wiedzy o rzeczywistości. Być może pewnie było więcej tych piramid, tylko nie przetrwały.
2: No to wiecie, być może mieli taką mentalność do budowy jak Polacy, że wiecie, tutaj trzeba wybić,
0: nie, słuchaj, zapalić. Polacy są znani na całym świecie z konstrukcji. Ja już nie pamiętam nazwy.
2: Póki robią poza Polską. Chyba.
0: Wiesz co? No właśnie chyba. Zastanów się dobrze.
2: No, ja się śmieję. Mówię o stereotypie budowlańca tak zwanym. Spokojnie.
1: To, co jest jeszcze w piramidach ciekawego, no to ich rzekome właściwości. Właściwości kształtu. Właściwie coś, co nazywa się magią kształtu, bo to jest niezbadane. No, słynne, ostrzące się żyletki w piramidce. No, naprawdę, kiedyś sprzedawano takie żylety, takie piramidki do ostrzenia żyletek. Za PRL-u można było kupić. Klot też o tym
2: obecnie
1: wspominał.
2: Obecnie sprzedają.
1: Obecnie też? Są?
2: Tak. Mhm. Są nadal ludzie, którzy w to wierzą i tak są sprzedawane piramidy. Gdzieś ostatnio mi mignęła reklama. Także srogo.
1: No ale to wszystko się może sprowadzać do tego, że tak naprawdę ciężko jest ocenić, czy ta żyletka się naostrzyła, czy nie, czy ona jest ostrzejsza niż była, czy nie.
2: Jest bardzo prosto ocenić.
1: No jak
2: wystarczy to ocenić? Znaczy, możesz, jeżeli masz odpowiednie przyrządy do tego, możesz zobaczyć, czy krawędź jest cieńsza.
1: No ale wiadomo, że nikt tego tak nie ocenia, tylko każdy na oko no, i jak tam czuje. A poza tym może być też takie zjawisko, że pozostawiona żyletka sama sobie się bardzo wolno będzie ostrzyć jakoś sama troszeczkę. Może to
2: znaczy,
1: być związane z jakąś korozją metalu.
2: Kawałek metalu zmienia masę.
0: Kawałek metalu zmienia masę.
2: Nie ma cały czas stałej ze względu na to, że na powierzchni reakcje zwyczajnie zachodzą. I no, utlenia się i tak dalej, różne inne reakcje. I to nie jest cały czas ten sam kawałek metalu. On oczywiście będzie zmieniał swoją ostrość, będzie zmieniał swoją wagę. Więc tak. To w takim wypadku no być może.
0: A wiecie co? Ja piekąc chleby zauważyłem ciekawe zjawisko, z którym się do tej pory nie miałem okazji spotkać. Mam taką silikonową, taki pędzelek. Koleżankę.
1: Zdziwioną taką.
0: Trzyma mi tą miskę, jak kręcę ciasto.
1: Razem piecze się chlebki z koleżanką. Stawiasz ją sobie na krzesełku. Oj, adwokat, to cię nie znaliśmy od tej strony. To jest ekscentryczny jednak człowiek, widzicie.
0: Nie, ale słuchajcie, żeby to za długo nie trwało. Mam taką packę silikonową, taki pędzel z grubszym włosiem, taki silikonowy.
1: I tą lalkę, pac, dupie.
0: Jak jest niegrzeczna, to dostaje po silikonach.
3: Ja też mam.
0: Ale poczekajcie, to ja tylko dokończę to.
1: Dajmy skończyć.
3: Cześć.
0: Witaj. I co ciekawego zauważyłem, bo tym pędzelkiem rozsmarowuje olej w keksówkach, takich stalowych foremkach. I robię to nieraz, trzymając foremkę w pionie, żeby ten olej tam zciekał. I tak go rozsmarowuję. I słuchajcie, zauważyłem, że jak wyciągam ten pędzel z foremki, to resztki oleju, które są tam, próbują skapnąć z tego pędzelka, one nie lecą tak grawitacyjnie w dół, tylko w tą foremkę mi wstrzeliwują. Takie ciekawe zjawisko. Być może da się
1: tarcie powierzchniowe?
0: Nie, po prostu jakieś muszą tam się ładunki wytwarzać, bo to jest silikon, masz foremkę stalową, ale jakby aż tak głęboko się nad tym nie zastanawiałem. Jest olej, nie wiem, czy z wodą się podobnie dzieje. Może z ciekawości spróbuję z wodą zobaczyć. I po prostu jest przyciąganie tej oliwy do oliwki, do tej foremki.
2: Oliwy do oliwki.
1: To z wodą też tak jest, jak masz krople na palcu i ona, to ona się tak przyczepia, przykleja się do palca, zanim się odklei.
0: Ale chodzi o to, że ona się odkleja od tego pędzelka i poziomo leci w stronę ten. Jest bardzo jakaś znacząca siła, żeby kropla oliwy ci przeleciała, wiesz, w poziomie. No. Musiałbyś pacnąć tym pędzlem, żeby to się samoczynnie zrobiło, nie? A dobra. Myślałem, że to będzie bardziej sensacyjne, jak to opowiem.
1: Bardziej epickie.
0: No ale to... wiecie, takie, ja myślę, że część być może nawet znaczących odkryć po prostu w takich sytuacjach następowała w cywilizacji, że ktoś tam doił kozę i coś się wydarzyło i później wyjeżdżał z szopy samochodem.
1: Napięcie powierzchniowe. No, nie tarcie, tylko napięcie się przejęzyczyłem. Karol pisze, że to może być też, chyba uważa, że to może być to. To dajmy może Etamowi coś powiedzieć, który do nas dołączył.
3: Ja mam trzy takie charakterystyczne. Napięcie powierzchniowe, lepkość i włoskowatość. Przez co może naciągnąć ją na przykład do pipety, kiedy dotkniemy pipetą. Jest taka cienka rurka.
0: A czy na pipecie jest mastka?
1: Nie, ale pipeta faktycznie, jak się taką cienką rurką do płynu przytknie ją, to woda do góry idzie, nie?
3: No tak samo chusteczka na przykład do nosa. Jak sobie włożycie, dotkniecie tylko wody, to naciąga do góry właśnie. Bo to jest charakterystyczne dla wody, że ona po prostu się podciąga, nie? Nasiąka tak w górę idzie sobie. Także ten. Ale tak w ogóle dzwonię, bo ja się dawno stęskiłem za adwokatem, tego konwersacją z nim, tak? Dlatego dzwonię w ogóle, nie?
1: I pomiziać się chciałeś.
0: Miło mi.
3: I pomiziać się oleju, które ci lecą tak pod skosem, to być może winny jest obserwator, czyli ty. Może to jest jak z tym fotonem, że jak nie będziesz obserwował, to będzie spadało pionowo w dół, na podłogę, nie? Ona po prostu jest karna, ta oliwa czy tam coś, nie? I latuje ci prosto do ten. No takie są takie przykłady. Na przykład pamiętacie na pewno sytuację spadania tak zwanego, spadania kanapki masłem zawsze na podłogę, nie? To tak samo jest ze smartfonami. One zawsze spadają ekranem na beton, nie? Nigdy nie odwrotnie.
1: No, są opowieści dziwnej treści, takie szóstkie trochę.
0: Muszę zrobić jedną rzecz, bo tam pewnie chodzi o ładunki elektrostatyczne. Po prostu zmierzę napięcie pomiędzy tym silikonowym pędzelkiem a foremką i następnym
3: czy
0: razem...
3: Czy potencjału byś musiał zmierzyć?
0: No tak.
1: To może tam skonstruujesz taki napęd antygrawitacyjny, kot, i mu na plecach kanapkę masłem do góry. Kot zawsze spada łapami do dołu, a kanapka masłem do ziemi i będzie się kot kręcił
2: Był taki film w internecie.
3: Program Pogromców Mitów, gdzie skonstruowali napęd antygrawitacyjny. To znaczy, to było takie cztery druciki, na tym folika napięta i podłączali do tego prąd, tam 40 voltów gdzieś koło. I to się zaczynało unosić, nie?
0: Nie, to tam jest bardzo wysokie napięcie tam. Albo 1500 voltów, albo 15 tysięcy.
3: Wysokie napięcie o niskim natężeniu.
0: To się nazywa łonolot.
1: Łonolot.
3: Tak. Teraz słuchajcie.
0: To nie jest łonolot, ale jakoś tak się
3: nazywa.
0: Co
3: się potem okazało, że w tej folii rozpiętej między tymi czterema drutami, jakby taki latawiec w kształcie kwadratu z pustką w środku, prostopadłościanu, bez podstawy i bez góry, bez sufitu, po prostu jonizowało się powietrze i następował przepływ powietrza po prostu, kiedy płynął prąd.
0: To jest ulubiony napęd Claude'a.
1: Widziałem kiedyś fajne nagranie na niezależnej telewizji. Przyjechali z kamerami, całą ekipą do jakiegoś Majsterkowicza, pana Zenka, tam kurczę z Pierdziszewa Dolnego, który konstruuje jakieś łunoloty ze styropianu, zrobił takie jakieś samolociki.
0: Tak, no, widziałem to.
1: I prezentacja. I on tak rzucał tymi, ale to tak śmiesznie wyglądało, bo one wcale tak nie latały, tylko mu tak spadały na ziemię po prostu.
0: To były modele, słuchaj.
1: A wszyscy, No niesamowite, niesamowite. A on tak ciach i mu tam na ziemię patrz. No, tak śmieszne.
0: Grzesiek tutaj na czacie podpowiada must kolot.
3: Wiecie, jak
0: Etam, ten... powinieneś takie małe słoiczki mieć z mastką. Takie.
3: Znaczy ja myślałem o takich kotkach, jak są pod nosek, żeby smarować na katar. Ale w ogóle by się...
1: Maść tygrysia była kiedyś, to tu będzie mastka Etama na wszelkie dolegliwości. Pod nosek troszkę, to tak ziębą trochę pachnie. Tu leczenie zawału wykałaczką.
3: Niektóre teksty zyskują miano kultowych. Tutaj by trzeba było takie banery porobić. Właśnie mastka pod nosek. Nie? Muszę wygarnąć parę takich, zebrać je do kupy. Te, co tutaj się stały popularne i takie wykorzystać tą popularność, takie swoje 5 minut. Nie?
1: No. Afrodyzjak taki mega. Kobiety w ogóle potem biegną za tobą, taki tłum kobiet, bo sobie posmarowałeś się mastką Etama, która przyciąga feromony generuje.
3: Znaczy, krawiec, zapach nie jest zbyt przyjemny mastki, to ci od razu mówię, nie?
0: No. Ja nie wiem, bo ja się myję codziennie. Etam w komiksie z Tytusem, to w jednej z części spotkałbyś samicę goryla, która by się w tobie zakochała. I cała akcja komiksu by polegała na tym, że twoje feromony by takie silne były, że ona by się nie mogła powstrzymać, a ty byś uznał to za problem.
3: To jest właśnie bardzo ciekawe, bo ja kiedyś się bardzo mocno zastanawiałem nad tym, czy naczelne w ogóle, czy udałoby się laboratoryjnie sztucznie zapłodnić samicę goryla, ale plemnikiem mężczyzny. Na
0: przykład. Ruscy podobno to robili.
2: Nie dałoby się.
3: No właśnie, bo kompatybilność jest prawie 100%. Tam jest niewielka różnica, nie?
2: Nie chodzi o kompatybilność genetyczną.
1: Znalazłbym takich, którzy mogą być wynikiem takiego eksperymentu. Paru.
3: Nie, jak
0: ale
3: można...
0: wśród rozmawiających tutaj?
2: Wiele gatunków zwierząt, generalnie rzecz biorąc, nawet bardzo blisko spokrewnionych, mimo tego rodzą się na przykład bezpłodne, bo bezpłodni potomkowie, a w przypadku człowieka no małpa jest stanowczo za daleko i tutaj nic się z tego nie urodzi po prostu.
3: Mhm. Nie no, bo na przykład psa można jorka z wieczórem.
2: Nie dojdzie do zapłodnienia.
3: No, trzeba by kurde właśnie...
2: taka blokada chemiczna.
0: Bo człowiek to człowiek... A małpa, to chyba...
3: Tą barierę jakoś pokonać, to może byśmy mogli na przykład zrobić drugi gatunek człowieka.
1: Spróbuję tam,
3: małp człowieczych.
1: Nie wiem, włam się do zoo, zrób eksperyment, spróbuj.
0: Nie, ale tam... Po co patrzeć wstecz, powiedz mi.
1: I o czym ty rozmyślasz tak całymi dniami? Tam Karolina przychodzi zmęczona, tu praca, szkoła, a ojciec duma. Jakby tak zapłodnić szympansicę ludzkim nasieniem i tak myśli. Takie.
2: No bo przecież szympansica odwzorowuje wszystkie cechy, jakie Etam lubi w kobietach. No,
1: no włochata. Nie odzywa się za dużo.
3: Nie wuskuje się, depilacja raczej trudna byłaby na całym ciele. Swoją drogą, kiedy się zastanawiałem, jak by wyglądał łysy szympans.
0: Chcę tam z tobą gorzej niż myślałem.
2: Ile zastanowień Etama. Tam no, słuchaj, książkę, często, wszystkie swoje złote myśli po prostu. Rzeczami,
3: ja tam się takimi rzeczami zastanawiam bardzo często, takimi właśnie nietypowymi, no co ja zrobię.
0: A gorylica w mini?
3: Nie,
1: z kokardką no różową na głowie.
3: To już troszeczkę za bardzo jest takie no, frywolne dla mnie, ale takie problemy właśnie tego typu, na przykład ja no, czasami sobie rozmyślam, na przykład jakby wyglądała podróż na Marsa, nie na przykład często, nie to takie chyba takie standardowe, większość ludzi o tym myśli, nie?
0: No tak, ale jak się ma podróż na Marsa do gorylicy?
3: No jest nieszablonowa, bo nie rozmyśla się o, nie wiem, jakie zakupy zrobić, jakie codzienne.
0: No ale pomiędzy zakupami a lotem na Marsa masz jeszcze dużo innych.
3: No tak, rzeczy. Ale jak by to było, wiesz...
0: No, lecieć z gorylicą na Marsa. No moglibyście świnie w kosmosie spotkać i to by wam popsuło plany.
3: Cóż mogę powiedzieć? No ja mam czasami dziwne zastanowienia, tak samo jak mam dziwne sny, ale to już jest temat na inną audycję. Dream time jakiś taki.
2: Już cię się pytają tutaj, dlaczego książki jeszcze nie napisałeś o tym.
3: A, bo ja po prostu odwykłem od pióra.
2: No co, masz komputer.
3: No tak, ale wiesz, człowiek się naklika. Znaczy, zastanawiałem się kiedyś nad pisaniem głosowym, ale powiem szczerze, że jakoś to bardzo idzie.
2: A swoją drogą tak jakoś dziwnym tokiem, bo czasem ludzki mózg dziwnym tokiem idzie. Przypomniało mi się, jak dość niedawno Potrzeba coś tam mówił o... też było tutaj właśnie przed chwilą o niegoleniu się, to akurat mi się przypomniało. I o tych żyletkach to mi się akurat przypomniało. Potrzeba swego czasu dość niedawno na audycji gdzieś tam mówił, że te golarki na żyletkę są straszne. Stwierdzam, że gówno prawda. Testowałem ostatnio.
3: Nie no, golarki, jeśli chodzi o temat golarek, ostatnio testowałem jedno ostrzowem Pulsidwery i uparłem się, że się jedną ogolę, mimo że miałem brodę już taką dwumiesięczną i udało się.
2: No,
3: było sporo ran ciętych na twarzy, takich krwawych, ale się udało. Znaczy, żeby nie było, trochę pomogłem sobie nożyczkami na wstępie, nie? Bo to po prostu
2: ale w sensie taką, że skręcaną żyletką, tak? Golarką.
3: Nie. Pulsidwer taki jednorazówki. 10.
2: A, o Jezu, nie, nigdy więcej. Ja mówię o po prostu takiej golarce z kręcaną żyletką. Ostatnio dostawałem, tak trochę się bałem, bo Potrzeba coś tam mówił, że się pociąć idzie. Nie, nie była ziemia, Jezu.
3: Zajebista golarka, tylko trzeba ją mieć, ja nie mam. Ja w ogóle nie widziałem ostatnio nigdzie.
2: Są, jest mnóstwo teraz ze względu na to, że się popularne stało ten cały ruch, żeby, wiesz, mniej śmieci generować. To się tego mnóstwo gdzieś tam w Lidlu rzucili zestawy i tak dalej. Ja zostałem na prezent ostatnio.
3: Ja tak jakoś... Pędzel, golarkę właśnie na żyletki i komplet żyletek, bo z żyletkami może być problem. I sobie tym pędzel, tak jak mój dziadek robił. Na
2: no i pamiętaj się piramidkę jeszcze kupić, to...
3: No, a co do piramidki, ostrzenia żyletek, to nie może być pić na wodę, bo przecież został wydany patent na to nawet.
1: No właśnie, niezupełnie, bo słyszałem, że patenty dostawały różne absurdalne rzeczy. To był trochę inny czas, że można było opatentować sobie właściwie dowolne rzeczy.
2: Cały czas można opatentować właściwie dowolne rzeczy.
1: No ale dzisiaj tak, pewnie jakoś bardziej to się sprawdza, weryfikuje, czy to ma sens, a może kiedyś było tak, że w ogóle już tam przyszedł ktoś, to ja chcę opatentować tutaj kod napęd, kod kanapka, kanapkot tak zwany, proszę bardzo.
2: Wiesz, kiedyś tam było się po prostu, no.
3: Powiedzcie mi, zmienię troszkę temat, powiedzcie mi, bo tak od jutra, czy już dzisiaj weszło to nowe rozporządzenie o tych ograniczeniach zgromadzeń do dwóch osób. Ja mam zamiar jutro nie wychodzę, znaczy dzisiaj nie wychodzę nigdzie z domu, bo już sobie naniosłem tyle żarcia dzisiaj, że po prostu nie ma sensu. Między innymi pieluszki kupiłem.
1: Dla siebie pieluszki?
3: Nie, pielucha ma najlepszy filtr z takich prostych masek do noszenia, jakby trzeba było.
1: Tam będziesz z pieluchą chodził tak przyklejoną taśmą klejącą do głowy?
3: Nie, sznurówki już mam do tego kupione. Sznurówki.
2: Pomijając, maski nie działają, ale...
3: Co? Nie działają, no czy wiesz, dwie warstwy pieluch. Pamiętaj, że pielucha przepuszcza w jedną stronę i jeszcze między to wsadzę filtr węglowy z odkurzacza.
0: Ja jeszcze myślę.
1: Konstruktor Ferdek kiepski trochę tak.
3: Wy się nie śmiejcie, ja jeszcze na to nadrukuję taki znak biohazard. A może policji mi nie zaczepi.
0: Może od razu nocnik weź, bo ja w zastępstwie pieluch.
2: Dobra, ale chciałeś o coś zapytać, Etan, bo
3: no właśnie chciałem zapytać, klubno. czy zamierzacie sobie wychodzić na spacery w najbliższych dniach.
0: Ale nie można. Można. Możesz chodzić na spacer.
2: Można. No to jest to oficjalna informacja na stronie rządowej.
3: A wiecie, dlaczego jest taka informacja? Dlatego, że takie ograniczenia, jakie zostały wprowadzone, mogą zostać tylko wprowadzone w dwóch przypadkach. Kiedy zostanie ogłoszony stan wyjątkowy lub stan wojenny. Jest to po prostu niezgodne z prawem. Dlatego oni nie mogą zabronić spacerów. Oczywiście będą tam ludzi, którzy nie wiedzą o tym, będą legitymować i tak dalej, ale jest artykuł, i to w kilku aktach prawnych, który po prostu zabrania tego bez wyjątkowego stanu takiego rodzaju kontroli, tak?
2: Generalnie za dużo się nie zmienia, bo można spacerować, można normalnie iść do pracy, można wyjść do sklepu, można wyjść do rodziny, okej. Okay. 5 osób można być w kościele oraz w przypadku innych zgromadzeń to maksymalnie 2 osoby.
3: To no i jeszcze jedna rzecz ostatnia, że jest to niezgodne z prawem, to co zaprowadzili. No, także mogą sobie wprowadzać. Jak przyłapią kogoś, kto po prostu będzie szedł nie do sklepu, a gdzie indziej, on powie, że idzie gdzie indziej, go zaaresztują, to będą musieli potem się tłumaczyć gęsto, bo to jest po prostu nielegalne.
1: Jeśli ten stan rzeczy faktycznie będzie trwał przez kilkanaście miesięcy, bo tak czytałem, że może trwać, no to padaka straszliwa dla gospodarki, dla wszystkiego. No fala bankructw to będzie taki cios, że takiego jeszcze nie było. To jest ten kryzys, którego się nie spodziewaliśmy w zasadzie zupełnie, a który tak nam da po rajtach, że się zesramy po prostu.
3: Znaczy, może inaczej spodziewaliśmy się, tylko nie w tej formie, nie?
2: Znaczy, ja nie wiem, gdzie ty przeczytałeś te kilkanaście miesięcy.
1: No gdzieś czytałem w internecie, nie pamiętam.
2: No właśnie.
1: To no to jest takie gdybanie trochę, no ale no,
2: Nie gdybanie, bo można to policzyć, znaczy, matematycznie, wie, to jest funkcja.
1: Tak?
3: Żeby była jasność, słuchajcie. Ja to, co zostało zapowiedziane, jak najbardziej popieram. Tylko jeszcze dołożyć trzeba do tego jedną rzecz. Legalizm tego, czyli wprowadzenie naprawdę tego stanu wyjątkowego, żeby to było, żeby to państwo tak nie działało, no bo to jest takie pieprzenie w bambus, nie? Czyli jest stan wyjątkowy, zamykamy granice województw, przynajmniej odgradzamy od siebie te różne ogniska, które są i robimy to po prostu zgodnie z prawem, bo to za państwo, które łamie swoje własne prawo, no to jest jakaś pota, a to ma miejsce w tej chwili.
2: No a co do tych kilkunastu miesięcy, no to chyba, że chodziło o czas zupełnego wygaszenia epidemii, no to faktycznie można potrwać troszeczkę dłużej niż kilka miesięcy.
3: Nie ma szans, adwokat. Nie ma szans, ja planuję tego w 10 lat.
2: O Jezu. Etam jego. No, wszyscy eksperci mówią, że zupełnie inaczej, no ale okej.
3: Okay. Eksperci mówią to, co im każą mówić, za co im płaczą.
2: O Jezu, etam.
3: Jest tylko jeden sposób.
4: Ale słuchajcie, to szybko się okaże, już się to nie przepychajcie.
3: Jest demarkacyjna i spuszczenie bomb termobarycznych. Nie ma innej możliwości opanowania tego. Nie pieprzmy Bóg.
1: No, nie nadaremno masz pseudonim mędrzec ze Szczecina.
4: Ale wiecie co, ja bym się tak z Etama do końca nie śmiał, bo wydaje mi się, że może ten proces może nie w jakimś takim hardkorowym trybie, ale faktycznie być rozciągnięty maksymalnie w czasie.
2: Znaczy, sugeruje się, że zostanie z nami jak grypa, owszem, ale jeżeli chodzi o obecną epidemię, to najprawdopodobniej za maks kilka miesięcy zostanie wygaszona, więc no, nie przesadzałbym tutaj, ale to, że może się pojawić ponownie, że może się pojawić ponownie w październiku, to oczywiście, że tak.
4: Ja jestem ciekaw, słuchajcie, kondycji psychicznej ludzi za 2 tygodnie, bo myślę, że to będzie ostra jazda.
1: No, już tak się nerwowo robi. Dzisiaj się do mnie za bardzo zbliżał w kolejce. Jeden jegomość, trochę się popstrykaliśmy.
3: Ostra jazda, kochani, się
1: jeszcze
3: zacznie.
1: Mi kopnął w koszyk.
3: W niedzieli, bo będzie ponad 2,5 tysiąca przypadków w Polsce.
4: Jakiś obstawiamy, że tak powiem.
3: No nie ma co obstawiać, no to przedłuż sobie tą linię, którą masz na tym. To już nie trzeba
2: zrobić. Koronolotka.
3: Między środą a piątkiem 1540 ci wyjdzie z tej linii od razu. Albo od piątku do środy. To jest minimum stycznym.
1: O Jezus. Jacek jest na antenie, ale hałasy straszne w tle słychać.
5: Jakie hałasy? Przecież ja tu jestem sam. No co wy?
1: No dzieci krzyczą, piski.
2: I te wszystkie jego więzione dzieci w tej jego piwnicy.
5: Dzielnicy. Właśnie wyobraźcie sobie, że już nie jestem piwniczakiem, ale jestem balkoniarzem. Znalazłem sobie miejsce do pracy z domu na balkonie, dlatego tak może być za mną, także jestem balkoniarzem. I ja chciałem zadzwonić, powiedzieć, że przewijamy Tama. Nie opanują tego w 30 lat i potrzeba 40 car bomb zrzuconych na jedno pojedyncze miasto.
3: Nie, to nie ma sensu. Lepsze są neutronowe.
5: Co ty powiesz?
1: Lepsze są neutronówki.
3: Myślmy pozytywnie, żeby tylko ta linia demarkacyjna przebiegała tak jak dawna granica NRD na zachodzie.
2: Tam, ale co do przedłużania tej linii, to nie bierzesz pod uwagę, że po prostu może jeszcze nastąpić kwestia spowolnienia zawsze, to nigdy nie będzie linearnie szło, tak jak mówisz. No. Poza tym u nas akurat wzrost tychże zachorowań stwierdzonych jest no, dość sporym opóźnieniem, bo u nas się nie bada, więc z drugiej strony jestem w stanie uwierzyć w to, co mówisz.
3: Nie, no ja sobie mówię, no możecie sprawdzić, policzyłem sobie środa do piątku, tak mniej więcej oscyluje, czyli pewnie czwartek, to jest 1540 mi chodzi do 1560 w tych okolicach, plus minus 40, tak mniej więcej, a poniedziałek 2560. To sobie zapiszcie, no zobaczymy, o ile się pomyliłem. I to już teraz bez liczenia, bez statystyki, bez ekonometrii, bo ja stosowałem z ekonometrii akurat wzór, ale to już teraz tylko czysta kartka w kratkę i rysunek, tak, od linijki. No, jeśli nie nastąpi jakiś super przełom, typu na przykład nie wynajdą lekarstwa super skutecznego, albo nie wiem, nie, ludzie zostaną w domach, wszyscy będą siedzieć, nie, to do tego mówię. Ja mówię, co mówię na temat prawnych aspektów, ale ja to, co rząd zrobił, popieram, mimo że no, nie lubię tego rządu, ale oni w tych warunkach, jeszcze w warunkach tej służby zdrowia, która jest u nas niedofinansowana, radzą sobie lepiej niż Zachód, jak na razie. Nie? Zobaczymy, co będzie dalej.
1: Myślą nad znacznikami jakimiś specjalnymi dla osób objętych kwarantanną. No, przypominam, że jak ktoś wraca z zagranicy, ma obowiązkową dwutygodniową kwarantannę, nie może z domu wychodzić.
2: No. I różnie to działa.
1: No tak,
2: dawania tych ludzi na kwarantannę.
1: Nieposłuszni trochę, mało zdyscyplinowani jesteśmy jako naród.
4: Żółte gwiazdy może powinny.
1: Żółte kapelusiki jakieś takie.
3: Wiecie, ludzie są
2: korony.
3: Ludzie są tylko ludźmi. Ja się staram dostosować do jakiegoś takiego minimum, że tak powiem. No wiadomo, że muszę wyjść, kupić coś jeść, tak? Muszę tam tacie też coś zanieść, żeby on też ograniczyć jego wychodzenie. No ale no, nie wyobrażam sobie sytuacji, że nagle wszyscy zostaną w domach. Poza tym pamiętajcie o jednej rzeczy. Osoba poddana kwarantannie przymusowej powinna mieć według przepisów dostarczany prowiant, tak zwane racje dzienne, żywnościowe. A tego, z tego, co nie słyszałem, nikt o tym nie mówi w ogóle.
1: No to policjant ci zrobi zakupy, jak przyjdzie sprawdzić, bo to właśnie policja może przyjść do domu i sprawdzić, czy ty przestrzegasz kwarantanny.
3: Ale słyszałeś, żeby tym ludziom dostarczali coś? Bo ja nie słyszałem.
1: Może każdy się bał poprosić.
2: No bo wiesz, jak po prostu umrą, to będzie kłopot z głowy.
1: Panie policjancie, pan sobie weźmie notesik, proszę pana, masło orzechowe, razy dwa, papier ścierny do pupy, pan weźmie, osiem rolek. No, pan, duże będą zakupy, ale pan silny, widzę.
3: Krawiec, ale nie śmiej się, słuchaj, nie śmiej się, taki w kwarantannie nie może wychodzić, bo jest za to kara w tej chwili 30 tysięcy, tak? No to na polskie warunki to sobie tą karę ładną policzyli. Ale teraz pytanie, czy taki w kwarantannie, jak będzie głodny, to może zamówić taksówkę, bo taksówka przywiezie prowiant i taksówkarz mu pod drzwi podniesie? A? Tego chyba nie przewidzieli w tym prawie.
1: Ty wychodzisz do taksówkarza, a tu ze śmietnika wyskakuje sierżant Mścisław Pięść.
3: Nie, taksówkarz ci przynosi do domu.
1: Hola, co my tu mamy? Złamanie kwarantanny. O, jaki będzie kara.
3: Ty nie wyszedłeś, zamówiłeś jedzenie. No przecież nie, zaraz, kwarantanna, jeszcze raz powtarzam, zgodnie z prawem, osoba objęta kwarantannie podlega opiece państwa, muszą dostarczyć racje żywnościowe, tak jak wojsko ma dzienną rację żywnościową. No musi mu ktoś dostarczyć jedzenie, no co on ma zrobić? Jak powiedzmy, że nic nie kupił, nie ma nic w domu poza wodą, wodą w kranie. No i co, co zrobić? Co, jak dwa tygodnie będzie siedział o tej wodzie z kranu?
1: Ponoć jest popularny hashtag zostań w domu. To ja już tu wpisuję zostań w domu z nocnym radiem.
3: I napisz jeszcze berło dobrobyt. Berło dobrobyt.
5: Ja myślę, słuchajcie, przepraszam, tak się wtrącę Etamowi. Jak były pożary w Australii, to mówili, że się nie wygaszą do kwietnia, chociaż w lutym było po wszystkim. Jak po Czarnobylu były głosy, które mówiły, że przez 100 lat nie będzie się dało mieszkać na Ukrainie. A ja śmiem twierdzić, że za 6 Czarnobylu się będzie po wszystkim. To znaczy ludzie się po prostu przyzwyczają do ryzyka, że mogą zostać zakażeni i wyjdą z domu, bo będą musieli, bo życie zawsze wygrywa. Także na 3 maja moim zdaniem będzie już po wszystkim takie. Zobaczymy, czy sprawdzi.
3: Rozumiesz,

0: tutaj naprawdę kupić tego prowiantu raz na więcej czasu, żeby nie łazić po tych ulicach, to widzę, że tak nie jest, że ludzie chodzą codziennie, to jest kolejka, tak jak za komuny teraz kolejka na osiedlowym sklepie jest na zewnątrz, nie?
1: No wpuszczają już pojedynczo, jedna osoba wychodzi, jedna wchodzi, coraz gorzej, coraz więcej różnych obostrzeń, różnych reguł, zakazów, nakazów, nie dmuchać, nie prychać. No tak jak ktoś mówi, teraz to w sklepie kichnąć, to się wszyscy wystraszą, a cię zlinczują. I słuszne jest to, że teraz jest bezpieczniej pierdnąć w sklepie niż kichnąć. Co ma ze sobą związek w sumie, bo czasami człowiek tak się powstrzymuje. No.
0: Zrób pranka, że ten pójdziesz, tak sobie weź kup sobie takie czerwone coś i sobie tak kaszl musz ją.
2: Swoją drogą, że te wszystkie procedury w sklepach prowadzone akurat, to czasami wręcz są urocze, ale nie mają nic wspólnego z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa. Tym bardziej na przykład w Biedronce. O Jezu, to mnie czasem...
3: Myślę, że to chodzi też o taki psychologiczny aspekt.
0: To jest masakra. Córa była, mówiła, że to w ogóle to jest bez sensu kompletnie. Ja chodzę do dużego sklepu, takiego wielkopowierzchniowego aktualnie raz na 8 dni, 7 dni, ostatnie 3 razy. Chociaż raz byłem dzień po dniu, bo po prostu nie dałem rady tego wszystkiego przynieść. Ale powiem wam, że na dużym sklepie tak koło 12, pierwszej, to jest może 25 osób, 20 osób na sklepie. No to jeszcze da się przeżyć, tak? Tylko pytanie, czy to coś daje, że jest 20 osób w tym sklepie? Czy to w ogóle jest jakiekolwiek zabezpieczenie? No jednak porównanie tego do pożarów to nie ma sensu, bo pożar widać, tak? Natomiast to jest pożar, którego nie widać, tak?
2: Znaczy sama ilość osób w sklepie nie daje dużo, bo to dużo różnych działań może jakkolwiek wpłynąć, bo to nie jest tak, że jedno działanie wpłynie, ale jak tak patrzę, że tak, kurczę, właśnie te wszystkie ograniczenia, na razie w Biedronce przynajmniej, bo w niektórych innych sklepach jest to lepiej załatwione, ale akurat w Biedronce to zawsze po prostu kręcę głową, jak to widzę, bo jest właśnie te pasy takie naklejone są, żeby się trzymać ten co najmniej metr od osoby. Co tam jeszcze jest? Że 30 tam ilość osób może być maksymalnie na sklepie oraz są otwarci od 10 do 16.
1: I wprowadzą jeszcze limity na zakupy, że będziesz mógł kupić tylko maksymalnie tyle i tyle i koniec.
0: Sprawdźcie, jeśli to potrwa 3 miesiące, to reglamentacja będzie z całą pewnością. To by też zapisze.
4: U nas, słuchajcie, jest reglamentacja już od dłuższego czasu i mamy takich, tak naprawdę, to mamy coś w stylu w Australii, myślę, takiego culture clash, czyli takiego starcia kulturowego, bo jest pewna, powiedzmy, pewni imigranci z pewnego kraju, zaraz wam powiem, o kogo chodzi oczywiście, wykupują większość papieru toaletowego wykupili w momencie, gdy zaczęła się ta epidemia. Chodzi o Chińczyków oczywiście. Oni mają właśnie takie myślenie stadne i tam się bardzo szybko po ich wewnętrznych kanałach, powiedzmy, komunikacji rozchodzą wiadomości. I praktycznie Chińczycy zaczęli wykupować cały papier toaletowy. Nie wiem pojęcia dlaczego, czy w Chinach są jakieś braki, czy jak. I w końcu pierwsze, co wprowadzono w Australii, to limity na zakupy papieru toaletowego. A teraz w supermarketach są limity na zakupy praktycznie wszystkiego. Nie można kupić więcej niż 2 sztuki.
1: No proszę.
0: Tutaj macie moje dzisiejsze zakupy. O, proszę. Część lodówce jest.
1: Także no, ja nie widzę, jak tam coś pokazujesz. Mam biały ekran na Skype'ie, się przywiesił. No, wraca stare. Znowu będzie srajtaśma jako trofeum niesione z dumą, zawinięty jakiś taki wieniec na szyi.
2: Co do trofeum, to dzisiaj widziałem na Allegro, gdzieś mi mignął papier toaletowy za 128 zł.
0: Zamienię na iPhone'a jedną sztukę.
2: 6 rolek. Także grubo.
1: To jakiś dla Lorda Kruszwila taki specjalny.
2: No, to jeszcze no, bańka niezła, no, nie powiem.
0: To jest zadanie, by mi pomóc.
1: I wprowadzą kartki. Ja myślę, że nasz rząd, jako taki będący jedną nogą w komunie i gdzieś tam czujący ten klimat, im to imponuje, ta komuna pod wieloma względami, pamiętają, w ogóle młodzi byli, wtedy jeszcze im się dobrze koja-

0: nostalgia, to wprowadzą kartki na różne rzeczy, tak żeby było właśnie fajnie, kartki na towary. Proszę pana, co pan, trzy tabliczki czekolady pan zgupiałeś, proszę pana? Ile pan masz kartek, proszę pana? Pan masz kartki na jedną czekoladę.
1: Ciekawe, czy będzie jakieś zabezpieczenie tych kartek hologramem, czy coś, czy będzie tak jak w alternatywach, że szefowi drukarni przestawiał ten kołek, czy kotek on się nazywał, przestawiał ten słup jakiś i tak był wdzięczny, że mu dał 30 kartek szef drukarni, nie?
0: Mój starszy kiedyś wydrukował trochę kartek, ale on tak w sumie tam nie brakowało nam specjalnie, on to tak bardziej zrobił, żeby sobie udowodnić, że mu wyjdą ładne, że potrafi. By się znał na drukarstwie trochę.
1: Nie, no myślę, by teraz kartki były drukowane, to oni zrobią takie kartki zabezpieczone z hologramem, z takim jakimś paskiem magnetycznym, albo będą kartki, słuchajcie, elektroniczne. Może każdy dostanie taką kartkę jak karta bankomatowa i tam będzie nabite, ile może kupić. No, osoby. Albo będzie wymaganie posiadania komórki z tym NFC i tam będzie wszystko zarejestrowane. Aplikacja taka. Mój przydział, taka aplikacja.
0: Moje kartki na mięso. No, czyli takie połączenie stare i nowe. Wraca stare kartki, ale w nowej, nowoczesnej formie. Na komórce masz aplikację i tam klikasz, odhaczasz sobie kartki na cukier, na mięso. Super. Cyberkomuna. Dobrze to Marcin napisał. Cyberkomuna 2020. Polski system RPG. Cyberkomuna.
2: Moja mama stała w Szczecinie moja mama też mieszka w Szczecinie, tak jak Etam, i stała w supermarkecie, w takiej dużej kolejce, i taki starszy dziadek, taki ucieszony, mówi: widzi pani, komuna padła, a ja mówiłem wam, że ten wasz kapitalizm to też w końcu padnie.
0: Wszystko pada. No.
1: To jest kapitalistyczna zaraza, to fakt. A zobaczcie na mapkę, to przecież wszystko na czerwono zaznaczone, nie? To zaraza. Czyli właśnie ciekawe, dlaczego oni na czerwono to zaznaczają, a na przykład nie na żółto, albo na niebiesko. No.
0: Albo na przykład takimi czaszeczkami malutkimi, takie czachy. Pach, pach, pach, pach, pach.
3: Adwokat prosi, żeby przekazać od niego dobranoc, bo musiał się rozłączyć.
0: Aha, dobra, no, to tak. Dobranoc.
2: Adwokacie.
1: Ja dzisiaj też miałem taką kolejkę, bo musiałem w aptece leki wykupić i też pojedynczo żeśmy stali, taka babcia narzekała, przede mną stała i mówi: panie, już tu stoję 20 minut, ja już tak zmarzłam, że się przeziębię w tej kolejce. Bo na dworzu staliśmy wszyscy w cieniu jeszcze. Dzisiaj słonko ładnie świeciło, ale to w cieniu było. W takim miejscu, gdzie troszkę wiało. Rzeczywiście tam ludzie pomarzli po prostu przed tą apteką. Także wprawdzie może się na koronkę nie załapią, ale załapić się mogą na jakieś przeziębienie z odstania w kolejce na dworzu. Nie?
3: Na jakiś rynowirus.
1: To jest zawsze taki, widzicie, taka kwestia. Ja pamiętam, jak byłem bardzo małym dzieckiem, bardzo często na anginę chorowałem. No i chodziłem do takiej zakładowej przychodni u moich rodziców i tam zawsze było ze 40 dzieci i 2 godziny czekania, nie? I wszystkie kaszlały, kichały na różne anginy, grypy, tam zapalenia gardła, zapalenia ucha i co tylko. I człowiek od razu się zarażał po prostu tym wszystkim, po prostu czekając w poczekalni. Dlatego ja przez bardzo długi czas w ogóle się wyzbyłem obyczaju chodzenia do lekarza, a w końcu znalazłem takiego, który jeszcze przed tą modą teraz, że się dzwoni do przychodni i ci wystawiają receptę na z okazji właśnie dobrobytu, to jeszcze przed tym okresem wystawiał mi już w ten sposób. Właśnie no,
0: też nigdy tego nie rozumiałem, właśnie tego zjawiska. Znaczy, właśnie też miałem te obawy. Bardzo długo nie byłem też u lekarza. Jak już musiałem pójść z czymś, to wróciłem 5 razy bardziej chory z tego lekarza. Też się czymś tam zaraziłem. No, to jest dziwne, to jest normalne, że jak pójdziesz i z chorymi siedzisz, to się zarazisz. No, ja nie wiem, dlaczego jest takie przekonanie, że to jest normalne chodzić do lekarza i siedzieć z tymi chorymi.
1: No ja miałem przez długi czas szczęście być u pani doktor, która miała swoją prywatną praktykę taką i była to w ramach NFZ-u. gdzie po prostu mało osób o tym wiedziało i tam było dwóch, trzech oczekujących, ale w obecnej przychodni, gdzie jestem zapisany, gdybym tak miał za każdym razem czekać, tym bardziej, że idę zdrowy, ja idę najczęściej na dolegliwości, to po prostu nie ma to sensu najmniejszego zwyczajnie. Proszę zawsze, żeby mnie umówili jako ostatniego na samym końcu, jak wszyscy wyjdą. Nie?
3: Znaczy dużym problemem przychodni jest to, że dużo osób, bo jak jest przychodnia, że masz na daną godzinę przyjść, masz numerek i w ogóle, to dużo ludzi to tam kurczę zupełnie tak pierdzieli kolejność i tak dalej oraz przychodzi totalnie za wcześnie i w ogóle. Z tego się biorą to, tam potem tłumy, ale to nie powinno tak działać.
1: Tak, awantury, że to nie zgodnie z numerkiem, tylko zgodnie jak to przyszedł, tam się przekomarzają, jak kiedyś byłem. Yeah. Ja kiedyś byłem po prostu wręcz prawie, że napadnięty przez jednego faceta. Byłem, mimo że byłem w prywatnej przychodni w Medicusie, bardzo znanej w Szczecinie. I tam byłem, już nie pamiętam, do jakiego specjalisty się umówiłem. Zapłaciłem, dostałem numerek, przyszedłem i zgodnie z numerkiem chciałem wejść. Jak się gościu postawił? Dobrze, że ja wtedy byłem bardzo osłabiony, bo mu przypierdolił naprawdę w tej kolejce. Dostałem w zęby. Gdyby nie to, że poszedłem właśnie do specjalisty z tytułu osłabienia, nie takiego.
0: Zawsze mam jakiś takiego pecha, że jak już pójdę do tego lekarza, to trafiam albo na jakąś babcię taką odjechaną, co zaczyna mi czytać wiersze i na mnie kaszleć, a to jakiś dziwny dziadek, a to jakaś matka z jakimś kacperkiem, który tam biega i rozwala wszystko i coś chce, i krzyczy i się zesrał się. Zawsze na jakichś takich ludzi trafiam.
1: Taki masz fart, jak ja w tramwaju, jak ja siądę zawsze na krześle takim, że jest za mną jakieś inne krzesło, to zawsze jakiś kaszlak za mną siądzie.
3: To wiesz, o wiele większego pecha można mieć w jakże zacnej i długiej kolejce do psychiatry, gdzie na przykład teraz koło mnie siedział koleś, to już pomijając chorobę, ale teraz koło mnie siedział koleś, który w ogóle, kurczę, sobie po prostu na centralnie w korytarzu sobie na całą parę puścił jakieś techno, czy co on tam puścił, żeby, tak, że no grubo, nie?
2: Ja już miałem taki przypadek u lekarza, jak chciałem iść po zaświadczenie, jak pisałem maturę, żeby mi wystawił, że mogę iść na studia, bo nie wiem, czy pamiętacie, jeszcze nie wiem, czy to jest to dzisiaj, że żeby dostać się na studia, trzeba mieć zaświadczenie, że można startować na studia. Lekarze oczywiście wystawiają hurtem. No i akurat pisałem maturę i miałem przerwę w oczekiwaniu na jakąś tam ustną i poszedłem w garniturze do gościa. Siedzę w tej kolejce chyba 2 godziny i nagle wpada jakiś przedstawiciel taki medyczny, też w garniturze. Ja już mam wchodzić, jest moja kolejka, a on wchodzi przede mną. No to ja wchodzę za nim, też w gajerze. I ten lekarz tak widzi tego gościa, widział, już go znał chyba i mówi: nie, ja już panu dziękuję, do widzenia, naprawdę już rozmawiałem z panem tyle razy, dziękuję. I wyrzuca go. I ponieważ ja też byłem w garniturze, on stwierdził, że ja chyba jestem z nim. I też mi zaczął wyrzucać: dziękuję panom, do widzenia, ale panie doktorze, mówię, ja tutaj na badanie. Dobrze, oczywiście, dobrze, do widzenia. I musiałem chyba z 5 minut mu tłumaczyć, że ja nie jestem z tym panem. Ja przyszedłem tutaj na badanie.
0: Wziął cię za symulanta.
2: Symulanta, mimo że za przedstawiciela handlowego, bo w garniturze do lekarza wszedł.
0: Hipochondryk symulant.
1: No a teraz nie wiem jak u was, ale u mnie w przychodni dowiadywałem się kilka dni temu, że gdybym chciał się umówić do swojego pana doktora, to niestety muszę zadzwonić do niego. Oni dadzą mu słuchawkę, porozmawia ze mną i uzna, czy moja dolegliwość wymaga wizyty, czy nie wymaga wizyty. I może uznać, że wymaga, ale i tak mnie nie przyjąć.
3: Psycho pisze, że psychiatryczka kazała, nie wiem, czy to jest on, czy ona, ale kazała mu, powiedzmy, jeść owoce i biegać na depresję. So sweet.
1: A to jest bardzo dobry pomysł, dokładnie. Ja potwierdzam, że depresja...
3: No ale nie na depresję kliniczną.
0: Idź
3: no,
0: se pan pobiegaj, to panu przejdzie. No.
1: A na kliniczną to gumę do rzucia polecam.
3: Są różne typy depresji tak w ogóle, bo depresje to tak samo jak zaburzenia lękowe, to jest wiele różnych rodzajów zaburzeń, tak naprawdę, no, o tym ludzie
0: może,
3: nie wiedzą.
0: Może być taka, że farmakologicznie już tylko się da leczyć, już są zmiany jakieś w mózgu, ciężka depresja.
3: Jest na przykład depresja lekooporna, gdzie nawet leki nie bardzo dają tutaj jakiekolwiek działanie. No to
4: To już w ogóle hardcore.
1: Chudy na przykład.
0: Idź se pan, pobiegaj dookoła bloku i nie zawracaj pan gitary. No, to tak.
4: No. Nie, pozytywnie myśleć trzeba.
5: Unikać przeciągów. Nie pić, nie palić, unikać przeciągów. Słuchajcie, ja się też będę żegnał, bo jakieś papugi mi tu krzyczą, więc zaraz będzie chyba jeszcze ich więcej. Także ja się z wami żegnam. Dzięki.
1: Gdzie ty jesteś, że masz papugi?
5: Słucham?
1: Gdzie ty jesteś, że ty masz papugi?
5: No w Australii jestem. A gdzie mam być?
1: A, bo ty z Australii, Jacek. Nie, bo tutaj tyle tych jadków, kurde,
4: to... Ja tam się dopiero obudził, nie?
0: Dobra, Jacek, to tak dzięki za telefonik. No, za trzymajcie się. Trzymaj się.
5: Na razie.
0: Hej, hej. Hej. No, a wy słuchacie Luźnych Gatek. Na początku było o Biblii, o różnych mądrych i niekoniecznie mądrych rzeczach i o chorobach, jak są w Biblii opisane. No, mało tego jest. Bardzo mało, tyle co na lekarstwo. Nomen omen. No i hashtag zostań w domu, nocne radio, z nocnym radiem, zostań w domu, bo cię zarażą. Zostań w domu, bo cię zarażą, było nie śpi, bo cię okradną, zostań w domu, bo cię zarażą.
1: Nie stój w kolejce na dworzu, bo się przeziębisz.
0: Nie bij no to... pana, bo się spocisz.
1: No a teraz sobie wyobraźcie, jak ta cała kolejka stoi, kurczę. Ja akurat miałem szczęście, bo było tylko kilku pacjentów, to no tak, bo też potem się zdziwiłem w sumie, bo ta pani w środku była w maseczce i w każdej aptece w drzwiach jest takie okienko, przecież mogła równie dobrze w tym okienku obsługiwać, nie narażając się na wpuszczanie tych pacjentów do tego. No przecież jak oni po kolei wejdą, jeden po drugim, to i tak za sobą zostawią smugę oddechu z wirusem, prawda?
4: Nie do końca, ale to mniejsze.
1: Chyba, że ono pada na podłogę.
4: Zależy. Zależy od wilgotności, temperatury i tak dalej, bo może też zostawić w powietrzu w postaci aerozolu, ale no to już inna sprawa.
0: Ktoś dzwoni jako konferencja. Proszę dzwonić pojedynczo, nie jako konferencja.
1: Dobra, wiecie co, ja też znikam. Sorry, ale po prostu muszę pranie znowu wyjąć, bo ja jak wychodzę teraz na dwór, idę do apteki, to wszystko piorę potem, nie? Taka mania już. Trochę staram się, naprawdę się staram, jak umiem.
0: A, to chyba Adam dzwoni znowu jako konferencja. No słuchaj, dopóki się nie nauczysz obsługiwać tego Skype'a, no to nie będzie niestety odbierania, przykro mi. Ja nawet gdybym chciał cię odebrać, to nie mogę, ponieważ to spowoduje rozłączenie pozostałych obecnych osób na antenie. Trzeba dzwonić jako jedna osoba, nie jako grupa. Ty robisz to źle, nieprawidłowo, źle, jeszcze raz źle. Do kąta i się proszę nauczyć pała z dzwonienia.
1: To przyjmijcie ode mnie życzenia zdrowia, przynajmniej do następnej audycji, żebyśmy się w tym samym gronie zdrowi spotkali bez kwaranta. I ja już lecę wieszać pranie. Pa, pa.
0: No pa, pa, cześć.
4: Nie spodziewałem się, że w XXI wieku będzie trzeba kogoś uczyć ze Skype'a korzystać. To jest osobliwe.
0: Osobliwe jest to, że osobliwa jest upartość niektórych. Chociaż to nie wiem, to chyba Zuzia jednak, bo teraz widzę, że pojedynczo Zuzia dzwoniła. Zuzia, odbiorę cię za sekundę. Muszę niestety tego Skype'a zrestartować, bo denerwuje mnie to, że go nie ogarniam. Tutaj mam tylko biały ekran. Nie mogę ani nikogo rozłączyć, ani połączyć. Nic nie działa. Więc apokalipsa. No to co? Dzięki, słuchaj. Ja tutaj rozłączam zatem. Dzięki za telefonik.
4: Hej. Miło było.
0: No wzajemnie. Dobra. Restartujemy Skype'a. Za moment będę gotowy do odbierania. W sumie powinienem już kończyć, ale no jak są telefony, to zostanę. Szkoda, że donejciki dalej nie wpadają. To w ogóle byłbym happy man, a tak jestem tylko umiarkowanie zadowolony i szczęśliwy. No, wcześniej byli Ciąg Bolunga, Jacek, Etam, Adwokat. Tak. Okej. Okay. Wysłuchacie sobie luźnych gadek z krawculkiem. I zobaczymy, czy będzie telefon, czy nie będzie.

0: A ja polecam witaminę C. Witamina C leczy wszystko. Od nowotworów po koronawirusa wszystko można witaminą C, ale tylko witaminą C firmy Vinsanto. Vinsanto, to lubię. A jak zawału dostaniecie, to szybko powykałaczkę.
1: I tak pasuje pod nosem.
0: I wam przejdzie. Ktoś dzwonił, czy nie dzwonił? Nie, Zuzanna.

0: No i widzicie, takie dzwonienie jako konferencja, jako grupa. O! O!
1: Enkia, ja zostałem znieważony i wezwany od prawicowców w tym radiu 21 zł.
0: Cześć Enki, to prawdziwy Enki? Ciekawe. Ojej. Okej, okay, witam na antenie. No właśnie, dzwonienie
2: cześć,
0: jako...
2: Cześć, przepraszam, ja jeszcze do końca nie ogarniam tego wszystkiego pod względem technicznym, więc od razu uprzedzam, że wiem źle, zadzwoniłam, już usłyszałam o tym, że nie powinnam na konferencję dzwonić. Bardzo z góry przepraszam.
0: Spoko, spoko. Wiesz co, to raczej... mi tutaj to nic nie robi, ale ktoś inny, kto był dołączony do konferencji, ma akurat ciężkie dni bardzo, coś się stało. I został jakby wywołany, wiesz, bo jak dzwonisz jako konferencja, to ta osoba też widzi, że ktoś do niej jakby dzwonił, wiesz, coś tam się... No przykra sprawa tutaj. Okej, czy ja słyszę samego siebie? Chyba już nie, chyba już teraz jest okej.
2: Nie, ja jestem. Ja przy okazji wyłączyłam radio, więc raczej nie powinno być jakiegoś pogłosu jakby z mojej strony.
0: Raz, dwa, trzy. Test. Nie, chyba już okej. Domyślam się, że na głośniczkach sobie słuchasz chyba, ale to nic tam nie przebija. Skype to filtruje trochę, więc okej. Lepiej dzwonić na słuchawkach, ale w sumie od biedy można i na głośniczkach.
2: To ja już podłączam słuchawki, żeby nie było problemu. Poczekaj sekundę.
0: Wiesz co, na razie tam nawet nie przebija chyba. Nie słyszę pogłosu, więc możesz zostać na głośniczkach.
2: No to się cieszę, to super. Ale ciągle szkoda, że się rozłączył. Mógłby zadzwonić, bo on też ma taki przyjemny i racjonalny głos. To jakby coś, to zapraszam, żeby też dzwonił, bo ja z nim też bardzo lubię rozmawiać, żeby nie było, że ja jakoś spłoszyłam kogoś czy coś, nie mam pojęcia. I szkoda, że nie udało mi się Etama jakby złapać, bo miałam zawsze takie ciche marzenie, żeby też iść z Etamem, bo on zawsze ma tyle do powiedzenia, a jeszcze nie miałam okazji z nim porozmawiać. Ale to jeszcze w przyszłości najwyżej.
0: No jasne, jasne. No, a co powiesz ciekawego? Coś w temacie audycji może?
2: Wiesz co, jeśli chodzi o samą Biblię, no to wybacz mi, ale... aż tak przykładnym uczniem nigdy nie byłam, żeby przeczytać całą Biblię, natomiast jeśli chodzi o wierzenie, no to u mnie, ja już chyba w pierwszym chyba telefonie też wspominałam, że u mnie to było tak rodzinnie dość luźne podejście pod tym względem, że każdy sobie sam wybierał, czy chce wziąć bierzmowanie, no bo to jednak jest świadectwo wiary, więc moi rodzice w żaden sposób nie naciskali, mimo że moja mama to naprawdę była mega wierząca i ona nawet na maturze zdawała religię z matury, no ale życie jakby potoczyło się innymi torami i moi rodzice też... Okej, już mój mąż mi mówi, żebym się nie rozwlekała za bardzo, przepraszam.
0: Nie, śmiało.
2: No ale tak, no jakieś tam wychowanie mam, natomiast sama z siebie jeszcze, no jeszcze jakoś nie czytałam Biblii, chyba muszę nadrobić te zaległości. Ale o tych napletkach to ja muszę poczytać, bo naprawdę to mnie zaintrygowało.
0: Bardzo ważne są napletki w Biblii. One nawet pełnią trochę tak funkcję, jak są te bajki, wiesz, że pocałunkiem obudził księżniczkę, czy jakiś pierścień założył, to tutaj napletki są właśnie, że można... kto to był? Saul, który przyniósł tam 50 napletków jako dar, jako posag, napletki zabitych wrogów, coś takiego, i król był oczarowany po prostu. To takie żydowskie bajki, wiesz, wokół tych napletków dużo tam się dzieje.
2: No i dlatego powstała nacja Żydów, no najwyraźniej, no bo jak inaczej można sobie wytłumaczyć w tym momencie kulturę żydowską i to, że oni mają obcięte te napletki, no tym bardziej mi to jakby gra. No ale może ja jakoś tak dziwnie interpretuję rzeczywistość.
0: Kiedyś był taki masoński magazyn Cyrkielnia komiksowy i twórcy tego magazynu mieli stronę internetową i tam różne gadżety. I tam można było kupić marynowane naplety. Takie normalnie słoik, etykietka, tak, słoik, etykietka. Nie wiem, co tam było w środku, jakieś warzywa pewnie tak pocięte, że wyglądały jak takie właśnie naplety. No i etykietka ładna, marynowane naplety, tam 19,99 za słoiczek można było sobie kupić.
2: Naprawdę, i ludzie to sprzedawali, i w ogóle ktokolwiek to kupował, Jezu, to jest w ogóle niepojęte dla mnie.
0: Fajny gadżet nawet, tak sobie postawić na półkę, przychodzi ktoś do ciebie, a tu marynowane naplety. Wesołe.
2: O Jezu! Nie, no nie wyobrażam sobie, jakbym miała kogokolwiek z gości wpuścić do mieszkania i nie wiem, na jakimś takim centralnym miejscu, w jakimś barku czy coś, czy na jakimś półce, żeby właśnie był taki słoik z napletkami. O Jezu! Nie, nie, nie w naszej kulturze, ale o Jezu, to jest mega obleśne tak swoją drogą.
0: Tak, sprawdzę, czy jeszcze gdzieś są te marynowane naplety. Ja bym sobie kupił.
2: O matko, ale że w ogóle ktoś wpadł na pomysł i zobacz, i że biznes w ogóle na tym zrobił też przy okazji, nie? Że zobacz, na takiej dziwnej i egzotycznej tak naprawdę rzeczy można zrobić biznes, nie? To jest niesamowite.
0: No, widzę, że pisano o tym w swoim czasie w Wyborczej, Wyborcza Kraków i tutaj tytuł właśnie, że magazyn komiksowy wybrał sobie taką fajny sposób na promocję, marynowane naplety. No, można sobie kupić. No, zawsze jakiś pomysł. Dzisiaj to dobrze jest w sposób kontrowersyjny, a nawet taki skandaliczny z czymś wyskoczyć, bo jest duża szansa, że gdzieś o tobie napiszą. A wystarczy, że taka Wyborcza o tobie napisze, czy jakiś Onet i już są miliony odsłon, nie? Na twojej stronie.
2: No, to fakt. Tak, to jest taka mega darmowa reklama i to już naprawdę napędza sprzedaż. No ale szczególnie biorąc pod uwagę obecne czasy, tak, jak właśnie w związku z tym koronawirusem, wiem, że każdy jest z tym zmęczony, ale biorąc pod uwagę właśnie mniejsze biznesy, to ja po prostu pod tym względem współczuję ludziom, bo tak jak ja nawet sobie z perspektywy takiego... No powiedzmy, że laika, ja z jednej strony pracuję z ludźmi, którzy mają małe firmy i tak dalej, ale sama chciałam nawet sobie posprzedawać jakieś rzeczy domowe, żeby po prostu zrobić porządek w szafie, czy po prostu posprzedawać jakieś zalegające rzeczy, które nie są mi do niczego w tym momencie potrzebne, a po prostu leżą i po co mają się kurzyć, jak komuś innemu mogą się przydać, nie? No to w tym momencie trochę strach nawet, głupio mi jest nawet wystawiać takie rzeczy, no bo co, jeżeli ja wystawię taką aukcję lokalnie, to co, umówię się z taką osobą, a nie wiadomo, czy ona jest zarażona tym koronawirusem, czy nie, czy wysyłać i chodzić na pocztę, nie wiadomo, ile ludzi na poczcie, no i takie, wiesz, takie rzeczy, że jeżeli ja jako osoba taka prywatna mam problem z tym, żeby komukolwiek coś sprzedać, tak wiesz, z takiej mojej prywatnej kolekcji, no to ja, co dopiero mają właśnie firmy, jakie oni mają w ogóle Saigon w środku, nie? Że muszą po prostu uważać na to wszystko.
0: No, jest masakra. Najbardziej mi szkoda tak od finansowej strony ludzi, bo ktoś sobie tam prowadził jakiś interes, zainwestował w to, jakiś kredyt wziął i może skończyć jako nędzarz teraz i dużo osób tak, tak skończy jako nędzarze po prostu, nie?
2: Oj tak. Wiesz co, ja na przykład mam brata, który jest w Wielkiej Brytanii, wprawdzie w mniejszej miejscowości, jeszcze on tam mówił, że u nich nie ma żadnego przypadku koronawirusa, ale na przykład już jego firma, mimo że Wielka Brytania dość opieszale jakby podchodziła do tego całego tematu, to teraz jest tak, że na 12 tygodni w przód jest jakiś tam plan działania i rzeczywiście nie dość, że tam te środki dezynfekujące, no to, że praca zdalna i tak dalej, no to rzeczywiście, że już zaczynają tam coś działać. No i to też jest takie trochę martwiące, bo jak on by chciał sobie wrócić do Polski, no to przez to, że są zamknięte granice, no to on od razu z góry jest skazany na tą kwarantannę, nie?
0: No, dwutygodniową.
2: No, dokładnie.
0: Jaki to może być problem dla ludzi, którzy na przykład nikogo nie mają, ta kwarantanna, faktycznie, no bo nie możesz wyjść nigdzie, nawet na zakupy, no to jak nie masz, a są tacy ludzie, którzy nie mają się do kogo zwrócić o pomoc, no to co mają zrobić, a na przykład jeszcze są biedni, nie stać ich na jakieś taksówki czy coś, żyją sobie od pierwszego do pierwszego, to jest tragedia po prostu, no. Może harcerze zrobią, tak, tylko że nie ma chyba już harcerzy za bardzo. Nie wiem, no masakra. A jeszcze tak dodam, bo tu ktoś wcześniej pytał o tą historię z napletkiem. No, w czasie podróży w miejscu noclegu spotkał pan Mojżesza i chciał go zabić. Sefora wzięła ostry kamień i odcięła napletek syna swego i dotknęła nim nóg Mojżesza, mówiąc: oblubieńcem krwi jesteś ty dla mnie. I odstąpił od niego pan. Wtedy rzekła: oblubieńcem krwi jesteś przez obrzezanie. Czyli dotknięcie magicznym napletkiem nóg Mojżesza ma cholerną moc. Pan Bóg zaniechał, chciał zabić Mojżesza, był wkurwiony na niego, a napletek go odstraszył tak jakby w pewien sposób. Czyli te naplety są silniejsze od mocy Pana Boga w ogóle. Może na koronawirusa nam jakoś pomogą przytknąć napleta do czoła. Maseczka jakaś z napletem wsadzonym. No. Nie, przepraszam, mądre historie, mądre. No, ile tu mądrości w tej historii.
2: Nie, no to jak w Biblii, to wiesz, to już jest encyklopedia i trzeba się tego trzymać, nie? Boże słowo, no jednak, nie?
0: Jak widać, są na tym świecie siły nawet silniejsze od Pana Boga. Nawet wkurwionego Pana Boga, bo chciał tego Mojżesza zabić. Nie wiem, za co on tego Mojżesza chciał zabić, ale to i spotkał go. To jest fajne, nie? Pan Mojżesz se wchodzi do knajpy, a tam Pan Bóg se siedzi i piwko pije. O ty, no. Kurwa, mam cię. Ono tu, gdzie ucieka? Łapać go.
2: No, ale rzeczywiście to jest takie, jak sobie człowiek zaczyna coś takiego wyobrażać, to się wydaje takie mega abstrakcyjne, nie? No bo w sumie jednak ludzie mega idealizują i poważnie postać Jezusa, Mojżesza i w ogóle jeśli chodzi o te postacie religijne. I tutaj nagle przy takich przyziemnych sprawach to w ogóle sobie wręcz aż ciężko wyobrazić, nie? Że Jezus może sobie pójść na piwko, albo może podrywać jakąś dziewczynę, nie? Że to jest w ogóle takie nie...
0: No.
2: Nie, do wyobrażenia niemalże.
0: Bo że można sobie w rybie mieszkać przez jakiś czas.
2: Tak,
0: sobie albo... się urządzić, nie, nieźle tam sobie zagospodarować. Tutaj półeczka z ości jakaś zrobiona. Śpiworek z makreli. Wchodzisz sobie do makreli, śpisz.
2: No, dokładnie. Więc to jest niesamowite.
0: Fajne opowieści, ale to ja sobie nie wyobrażam na przykład ciebie, żebyś ty podbiegła do swojego syna i mu ostrym kamieniem obcięła siusiaka. Zrobiłabyś tak? No. Srogo. Współczuję temu synowi Sefory. Rozłączyło? No, tak, w wielorybie.
2: Przepraszam, wyłączyłam przez przypadek... Jesteś?
0: Jestem. Spoczko, jesteśmy.
2: Przez przypadek wyłączyłam mikrofon. Śmiałam się i bałam się, że za głośno się śmieję i po prostu wyciszyłam i później zapomniałam włączyć. Sorry. Ja nie jestem z takich matek, żebym coś takiego zrobiła i w ogóle sobie czegoś takiego nie wyobrażam, ale w ogóle... Ja jestem totalnie anty jakaś przemocowa i jak mam jakieś takie filmiki oglądać, to jest dla mnie naprawdę mega, mega ciężkie, więc tym bardziej sobie nie wyobrażam, żebym miała obciąć mojemu synowi jakiegoś napletka i w ogóle jeszcze gdzieś tam wrzucać czy coś.
3: A to kapłan.
2: O nie, no to, ale żeby miałabym przy tym być, no to nie, w ogóle nie.
3: A to buziaka musi dać.
2: Nie, w ogóle, nie, to w ogóle nie moja historia, totalnie, nie.
0: Się tylko szybciutko jeszcze odniosę do Enkiego. Czy Enki został obrażony poprzez nazwanie go prawicowcem w tym radiu, serio? Prawicowiec Enki. No to chyba faktycznie był donate od Enkiego, bo on tutaj jest. Też mi podpowiedział, że wieloryb, ale zdaje się, że w Biblii właśnie nie ma, że wieloryb, tylko wielka ryba. Jonasz był w brzuchu wielkiej ryby. Nie było chyba napisane, że w wielorybie. Taki komiks był, na co dybie w wielorybie, czubek nosa, Eskimosa, Baranowski, polecam. No to więc nie wiem, czy prawicowiec, nie, jaki prawicowiec. Że trochę szurasz było, bo mówisz, koronawirus nie istnieje. To tak troszkę, że szurasz troszeczkę. Może Enki się przyłączysz, jakby co, to zapraszam. Myślę, że Zuzia się nie obrazi chyba, jak się coś jeszcze dołączy.
2: Nie, ja jestem bardzo, bardzo otwarta na wszelkie konwersacje, więc jak najbardziej zapraszam każdego chętnego do rozmowy, to oczywiście jak najbardziej. No ale jeżeli on się obraża za coś takiego, co jest zapisane w Biblii, no to wydaje mi się mega wrażliwcem też przy okazji. O, ktoś się dołączył.
0: Enki się nie obraża chyba za bardzo. Nie. Co nie, Enki? Czy się obrażasz?
4: Ciężko mnie obrazić. To naprawdę trzeba się postarać.
0: Taki spokojny człowiek.
2: O, to dobrze.
4: Ja sobie tak cichutko siedzę, bo ja Zuzię chłonę.
2: Naprawdę?
4: No pewnie.
2: Ale co chłoniesz dokładnie? Bo nie rozumiem.
4: Jak słodko szczebioczesz.
2: O, dziękuję ci. Wiesz, staram się zarażać jakąś pozytywną energią, bo wbrew pozorom na co dzień aż tak nie emanuję tą pozytywną energią, więc jak tylko już się oswobadzam z jakichś takich ciemnych macek, to staram się, żeby każdy był zadowolony z mojego towarzystwa.
0: Widzisz, Enki, jednak taki prawicowy chyba jesteś, bo tak szowinistycznie trochę taka, co, wiesz, mężczyzna to przemawia, a kobieta sobie słodko ćwierkocze, tak?
2: Na szczęście ja nie jestem feministką, więc ja nie biorę czegoś takiego do siebie, więc nie ma problemu. Dla mnie w ogóle, jeśli chodzi o jakieś przejawy, że nie wiem, mężczyzna otwiera przede mną drzwi, ja w ogóle nie mam z czymś takim problemu. Wiadomo, mężczyzna jest silniejszy, ja potrzebuję kogoś do odkręcenia słoika, bo ja nie mam tyle siły. Więc nie, w ogóle dla mnie porządek jest, chętnie się zajmę kuchnią, nie ma z tym problemu, także chyba, że ze zmywaniem, to tak, to fakt. Ale lubię pranie wstawiać i lubię rozwieszać pranie, ale zmywanie to akurat nie jest moja mocna strona, bo też przy okazji mam alergię na detergenty, więc no nie. Ale to już jest siła wyższa też przy okazji. No.
4: Cieszę się, że nie jestem jako jedyny prawicowy szur, że też to taka feministyczna, antyfeministyczny power tutaj występuje.
2: Oj tak.
0: Ale co z tym koronawirusem, Enki? Według ciebie nie istnieje? Nie istnieje on?
4: Wiesz co, bo to jest tak, że ja się droczę z ludźmi, no, bo można iść do Instytutu Biologii UJ-u, zasiąść przed mikroskopem elektronowym i go zobaczyć. I wysłać mi zdjęcie. Nikt tego do tej pory nie zrobił. Więc moją taką prowokacją intelektualną jest, nie istnieje, nie widziałem go. Nikt mi nie wysłał zdjęcia. To są doskonale wiesz, że to są zdjęcia czarno-białe obrabiane przez grafików.
0: No tak, tak samo jak zdjęcia NASA.
4: Tak.
0: Stąd właśnie niektórzy cały czas podkreślają, że to są fejki, że grafika komputerowa. No ale NASA się specjalnie nie kryje z tym, że robi sobie pewne wizualizacje albo że podkręca te czarno-białe zdjęcia i koloruje je.
4: Tak. Tylko, że ludzie na pewnym poziomie to rozumieją, a motłoch z grabiami no rzuca się na ciebie od razu z pochodniami, z grabiami, z widłami, że ty nie wierzysz w koronawirusa.
0: No ale nie uważasz, że to by był to trochę jak ze spiskiem płaskiej ziemi, że to byłby spisek wszystkich spisków i tak kosztowny, że codziennie by biliony dolarów musieli przeznaczać na taką mistyfikację. Łapówy, wiesz, kłamstwa, wykupione media.
4: Ale nie, bo właśnie bo właśnie tamten kolega Zenon miał halucynację na mój temat, tam usłyszałem. Dlatego się tym totalnie nie przejmuję. Po prostu trzeba ludzi prowokować, żeby myśleli. No, tak samo, wiesz, jak w wojsku każą ci biegać, no to żeby utrzymać sprawność, żeby był dla ćwiczeń po prostu, tylko i wyłącznie.
0: Pewnie, że tak. Ja też lubię, jak coś się dzieje, jak iskrzy i nawet jak się nie zgadzamy z czymś, to fajnie se pogadać. Nie ma co się zacietrzewiać i buntować od razu i złorzeczyć komuś jeszcze w ogóle, bo agresywni bywają ci różni zwolennicy różnych dziwnych teorii, że jak ktoś w coś nie wierzy, to od razu mu życzą czasem śmierci, słuchaj, wiesz? Nawet to jest okropne, nie? Tak komuś życzyć wręcz śmierci, bo on myśli inaczej, w coś nie wierzy. No kurwa, ma prawo w coś nie wierzyć. No widzi inaczej świat, może o czymś nie wie. Nie wiem, może po prostu, wiesz, inaczej. A ty, Zuzia, wierzysz w różne dziwne teorie, na przykład spiskowe, w jakieś niezwykłości, różne alternatywną wizję świata i tak dalej?
2: Ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć na ten temat, bo z jednej strony lubię wierzyć, że jest coś ponad nami i że... nie jest, że istnieje coś więcej niż tylko to, co my widzimy, natomiast no, patrząc tak racjonalnie, bo jestem mega racjonalną osobą, to jeśli chodzi o koronawirus, to akurat wierzę, ale no, też się spotykałam z jakimiś różnymi teoriami, że na przykład małe dzieci mają bardziej wyczulony mózg na jakieś takie niezwykłe działania, że widzą zmarłych, że widzą o wiele więcej niż nasz dorosłych ludzi mózg i w to jestem w stanie jakby uwierzyć, natomiast no... chyba też potrzebuję więcej jeszcze jakichś dowodów na to i też staram się tak mega racjonalnie do wszystkiego podchodzić. Natomiast jeśli chodzi o koronawirus, tak stricte, no to nie no, wierzę w niego. No. Widziałam też i badania, w sensie czytałam sobie o różnych badaniach i wierzę w to, że rzeczywiście on istnieje, także no, zdaję sobie sprawę z zagrożenia i jak chodzę do sklepu, to też zachowuję dystans i strasznie mnie denerwuje, jak ludzie tego nie robią i to jest mega denerwujące, ale przy okazji, przepraszam, jeszcze jedną rzecz powiem, chciałam pozdrowić psycho, tak, ta Maruda Zuzia jeszcze jest przy głosie i pozdrawiam serdecznie ciebie. No, także no, to już tyle.
0: A co tam, Enki, ciekawego? Jakieś ciekawe tematy ostatnio ci się nawinęły?
4: Wiesz, co zauważyłem, bo ja wstaję bardzo wcześnie rano. Ja teraz też wstałem bardzo wcześnie rano, żeby was posłuchać. I gdy wcoraj wstałem wcześnie rano, no to giełda azjatycka się odbiła, bo ona wstaje rano. I później jeszcze wytrwałem w obserwowaniu... Stock.pl, taki fajny agregator indeksów giełdowych i indeksy giełdowe w Europie się odbiły i teraz jak wstałem, to indeksy amerykańskie się odbiły też tam. Więc jako taki półspiskowiec, półprawicowiec, półbiblista i w ogóle... No ja wieszczę, dlatego że ja uznaję, że ludzie, którzy obracają milionami i miliardami dolarów, oni są mądrzejsi od nas. No po prostu tak zakładam, takie robocze założenia robię. I myślę, że oni już się połapali, że jakby ta operacja fałszywej flagi, bo wirus oczywiście jest, grypa jest. Grypa zabija, zwykła grypa co roku zabija 600 tysięcy osób. Dlatego ja sobie robiłem podśmiechujki, z powodu 20 tysięcy czy 15, nieważne ilu. I skoro już chłopaki w Azji, ja się już pogubiłem, który to jest dzień, ale można zobaczyć na te indeksy. Wszystkie są na zielono na całym świecie. Chłopaki się połapali, że to jest operacja fałszywej flagi, w cudzysłowie oczywiście, to znaczy, że już mamy odwrót, odwrót od paniki. I to jest bardzo dobrze, no bo w przeciwnym razie, z tego co was trochę słuchałem, no to po trzech miesiącach dojdzie do kolapsu gospodarki. I to nie będzie już temat właśnie do luźnych gadek i do żartów, tylko naprawdę się skończy. Naprawdę się skończy, żeby dostać kawałek pasztetowej, to będziesz musiał odstać godzinę w sklepie z kartką, tam QR-kodem w smartfonie.
0: Ale w zasadzie to czemu by tak miało być? Czy producenci nie nadążą z produkcją żywności? No jak jest zbyt, jak ludzie kupują, no to wyprodukują jeszcze więcej i to pójdzie do sklepów. Póki co to raczej się nie zanosi, że problem będzie z dostawami jakiś, nie? Czy coś w tym
4: nie, stylu? To znaczy problem jest, na przykład Amerykanie przegrali, wtopili wojnę w Wietnamie z powodu upadku morale. I ja widziałem taką charakterystyczną scenkę na stacji benzynowej, w ogóle fajnie, że benzyna 4,15, puste drogi, pusta stacja benzynowa, podjechałem sobie pod najwygodniejszy dystrybutor, a w środku siedziało dwóch psów znudzonych, nogi prawie wywalone na stół, pili sobie kawusie, żarli pączka, w dupie mieli, że tak powiem, porządek i pilnowanie ludzi w kwarantannie, czy też dawanie mandatów. Wiesz, to jest, dojdzie do takich zmian kulturowych. Na przykład apteka zamknięta na cztery spusty, trzeba nacisnąć dzwonek, na którym nie wiadomo, co jest, czy ktoś eboli nie zostawił dżumy albo koronawirusa. I wiesz, jeżeli to dłużej potrwa, to dojdzie do takiego moralnego rozkładu.
0: No, być może. Zuzia, jak tam z zakupami? Są kłopoty u ciebie też? Jak ci idzie robienie zakupów?
2: Wiesz co, nawet dzisiaj byłam w Biedrze i byłam trochę załamana, bo tak się naczytałam odnośnie tego, że Polacy mega przestrzegają właśnie i kwarantanny i tych, żeby każdy zachowywał odpowiedni dystans. No to nie, no to w mojej Biedronce niestety nie było takich luksusów i nawet dziewczyna, która kaszlała i kichała, to w ogóle się nie zasłaniała niczym. Przechodziła obok mnie i to też takie strasznie było. No od razu już człowiek miał niepokój w głowie, ale też ludzie w kolejkach w ogóle nie zwracali uwagi, czy zachować ten dystans, panie, czy nie. Natomiast na szczęście panie, fajnie, że były te pleksi, to było dobre. I one też mówiły, że jak jedna osoba jest przy kasie, no to tak, że trzeba zachowywać ten dystans, żeby nie wyrzucać towarów, jak jest jedna osoba przy kasie. Ale już na przykład w tych kolejkach do kasy samoobsługowej, no to już było trochę gorzej, więc no tutaj takie zależy chyba od rodzaju właśnie i kasy i podejścia ludzi, no takie miałam mieszane uczucia, szczerze mówiąc, i tak miałam wrażenie, że po tym, co ja sobie posłuchałam między innymi właśnie i w reżimowej telewizji i ogólnie w mediach, że tak, że ludzie bardzo się starają, żeby jak najbardziej przestrzegać tych wszystkich postanowień rządu, no to w rzeczywistości miałam wrażenie, że to jest zupełnie inaczej.
0: No, wydaje się, że Polacy faktycznie mają taką niefajną trochę jakby cechę. Nie wiem, czy, przepraszam, może nie Polacy, może to jest ogólnie taka takie zachowanie współczesnego człowieka, że nie bardzo ktoś ma na względzie drugiego człowieka. Nie przejmuje się tak drugim człowiekiem, jakby go trochę tak w dupie miał. Nie, no właśnie to takie nieprzestrzeganie, kaszlenie komuś za kołnierz.
2: No
0: też
2: no
0: sobie, prawda. Też se stoję dzisiaj, kurde, i tak się typ do mnie klei za blisko i tak w końcu postawiłem koszyk na ziemi, żeby nie mógł przejść. To mi kopnął tak lekko ten koszyk, ja mówię, ty, co mi kopiesz koszyk, a on, o co ci chodzi? I taka rozmowa.
4: Ale krawiec właśnie... To jest właśnie świetne, bo pamiętacie przed tą epidemią czy pandemią było w dobrym tonie, jak cię staruszka szturchała koszykiem. To było jakby w obyczajowości ludzkiej szturchanie koszykami, co mnie doprowadzało do szału zawsze. I tam bioderkiem koszyk swój wstrząchnąłem, żeby babcię przewrócić. No przesadzam, oczywiście przesadzam. Ale od tej pory to się zmieni, więc nawet jak pandemia minie, to nowa obyczajowość, nowa kulturowość, na przykład dzisiaj kupowałem węgiel i zawsze gościu mi podawał grabę na pożegnanie. Ja liczyłem kasę, on liczył kasę, graba. I się rozjeżdżaliśmy. A dzisiaj on popatrzył, jak ja liczę, kazał mi wrzucić do torebki banknoty i z odległości metra sayonara, cześć. Także zmieni się obyczajowość, bo to już zostanie z nami.
0: Na pewno. Jakoś...
2: Widać, że on też jednak wbrew temu, co się dzieje, no to rzeczywiście no, podjął odpowiednie środki, więc nie ma co mu się dziwić i rzeczywiście szacun dla niego, że przynajmniej on stara się zachować jakąkolwiek ostrożność.
4: No tak, Zuzia, ale ja na przykład spotkałem się z koleżanką. Tam nie, że z podtekstami czy coś takiego, która jest lekarką, jako jedyna, powiedzmy, na kilkadziesiąt gabinetów ma otwarty gabinet, do którego przychodzi mnóstwo ludzi, krew się leje szerokim strumieniem, to już nawet nie ślina u niej i no nie da się tego uniknąć. No co ja miałem jej powiedzieć? No, stój na podwórku, pogadamy sobie przez Skype'a, przez Messengera. No ja puściłem, także ona na pewno ma koronawirusa według matematyki, o której wcześniej etapem gadały. Więc ja na pewno też mam koronawirusa i cóż mi pozostaje?
2: Dbać o siebie. To ci pozostaje.
4: I witaminę C.
2: Dokładnie. No.
0: Lewoskrętna czy prawo?
4: Tylno przodoskrętna od zięby.
2: Tylko i wyłącznie od zięby.
0: I żylnie nie działają.
2: Najlepiej do żylnie, więc to już w ogóle najlepszy efekt będzie.
0: Nie, to ponoć jakoś zwiększa faktycznie odporność. Na odporność jest ważna przy tego typu chorobach i no to może faktycznie warto się dobrze odżywiać, dużo witamin, chociaż tutaj różne są opinie, a ja się nie znam za dobrze. No, tutaj sporo osób rozpoznaje, że to Enki jest na antenie. No jest. Nie pierwszy raz zresztą sobie tutaj...
4: Błogosławię was ze złotego trodu.
2: Dzięki, czuję się pobłogosławiona i od razu mi jest lepiej.
0: To iluminaci chcą, żebyśmy sobie nie podawali ręki i
2: jesteśmy w stanie.
0: I żebyśmy sobie nie przekazywali pozytywnej energii, bo przez dotyk człowiek sobie przekazuje i zombiejemy od tego i wtedy nas zdepopulują, zniszczą. Nie wiem.
4: No ale popatrz, posłuchaj, krawiec. Popatrzmy na tych Chińczyków czy Japończyków, którzy się sobie kłaniają z daleka. Oni tam od zawsze wpieprzali nietoperze, łuskowce i nie wiadomo co jeszcze. Pewnie łapali różne grypy przez te tysiące lat. I w ich kulturze zostało coś takiego, że się graby nie podaje. Analogicznie na przykład w złym tonie w Polsce jest położyć czapkę na stole. To się, wy jesteście młodsi, więc może jeszcze tego tak, może już tego nie pamiętacie, nie macie prawa pamiętać, ale no, ja jestem starszym człowiekiem, sędziwym i położenie czapki na stole jest, było za mojego młodości w złym tonie i się później dowiedziałem dlaczego, bo po prostu kiedyś wszyscy mieli wszy.
0: Stąd nazwa wszy. Wszy. No, ciekawe. No.
2: No ale przepraszam, że tak wejdę w słowo. To co, to jak położysz kapelusz czy tam swoją czapkę na stole, to co, to jak będzie na stole, to okej, okay, ale jak już będziesz bliżej jakiegoś gospodarza czy osoby, z którą obcujesz, to już jest gorzej? No,
4: nie, Zuzia, po prostu rzucam analogią, że kiedyś większość ludzi chodziła z tymi wszami. I w kulturze, mimo że tych wszy już nie było na przykład w latach 80. czy 90., jeszcze został taki osad, jak po kawie czy po herbacie, w kulturze, że nie kładzie się czapki czy tam kapelusza na stole, nie kładzie się butów na stole i tak dalej.
2: Okej, rozumiem.
4: I tak samo w kulturze potem, bo to potrwa powiedzmy sezon grypowy albo dwa sezony, koronawirus, też zostanie niepodawanie ręki przez i utrzyma się 10-20 lat.
2: No, to fakt.
0: Czyli będziemy się kłaniali teraz sobie. Druga Japonia. Panie, ja mówiłem, będzie druga Japonia. Ja przepowiedziałem, ja mówiłem. Panie,
2: albo stópki będziemy sobie ściskać i tak klepać, bo też widziałam takie w internecie jakieś pokłony, że po prostu stópka w stópka i tyle, że zamiast podawania sobie ręki, to strzelanie stopami.
4: No ja z kumplem z łokciem to już zrobiłem, przećwiczyliśmy łokcie.
2: No to już jest jakieś zachowanie ostrożności, to już jest plus. No jak też mieliśmy jakieś takie, akurat moja mama miała na początku marca urodziny, to też tak stwierdziliśmy, że dobra, spotkamy się w otwartej przestrzeni, w jakiejś większej, no moja rodzina jest dość spora, bo ja mam akurat trójkę rodzeństwa, więc jak my z połówkami się spotkamy, no to już jest, a jeszcze jak dzieci się zbiorą, to już w ogóle, no to rzeczywiście to było tak, że jeżeli już ktoś się z kimkolwiek stykał, to była stópka w stópkę i też zachowany odpowiedni dystans i tyle. No, także też staraliśmy się zachować dystans.
0: Tak więc nowe zwyczaje, nowe trendy.
2: No, to
0: przyzwyczajamy się. No może się przyzwyczajamy też do tego, żeby częściej myć ręce. Czemu nie? W sumie, no dobre. W ogóle współczesna cywilizacja to jest takie ryzyko jakby większe. Kiedyś się ludzie ze sobą tak nie kontaktowali, nie przebywali dużych odległości, wiele kultur się ze sobą nigdy nie spotkało, nie? No a im sprawniej nam to idzie, im nas im

0: w tym roku i na tym poprzestanie. No zobaczymy, no czas pokaże. Natomiast no, my musimy się trzymać i jak najlepiej się nastawiać na to, że tak, faktycznie musimy siedzieć w domu, ale wykorzystywać ten czas jak najbardziej produktywnie i tyle. No. Nie ma co się załamywać. No, fakt, że to jest upierdliwe, że nie można sobie pójść, nie wiem, do galerii czy coś. No, i co kto lubi w wolnym czasie robić, no to jednak jest trochę ograniczony. Natomiast no, zawsze znajdzie się wyjście i to zależy po prostu od nastawienia, tak mi się wydaje, że to jeżeli ktoś jest nastawiony od razu sceptycznie na nie, że wszystko to, co mu się ogranicza, no to od razu jest złe, B i tak dalej, no to wiadomo, że będzie od razu o wiele gorzej nastawiony. A jeżeli po prostu tak, mam czas w domu, no to co, zrobię zaległe porządki i rzeczywiście ogarnę sobie mieszkanie tak, jak chciało się kiedyś zrobić, a nigdy się nie miało na to czasu, no to faktycznie, jeżeli ma się zdalną pracę, to można to wykonać i tyle. Trzeba szukać po prostu pozytywów. Takie jest moje przesłanie.
1: A ja mam do was pytanie, czy wyłapaliście, bo jest taka nowa fala w internetach. Ja zawsze sceptycznie do wszystkiego podchodzę, ale jest nowa fala w internetach, że wirus już zagościł w Europie przynajmniej w październiku, listopadzie, grudniu 2019. Dzisiaj trafiłem na taki wywiad trackerów z Wielkiej Brytanii, wywiad. No jeden tracker dzwonił do drugiego i kazał mu opowiadać, poprosił o opowiedzenie historii z Wigilii z 24, kiedy jest Wigilia 24? Grudnia 2019, gdzie on złapał wirusa, gdzie on złapał grypę właśnie bardzo przypominającą tego COVID-a, czyli potworny kaszel, zawroty głowy, to by potwierdzało tych padających Chińczyków na ryj, że się tak brzydko wyraża, na filmikach. Zawroty głowy, błędnik i tak dalej, no i ciężki przebieg tam miesięczny. Nie wiem, czy już wyłapaliście, bo jest taki nowa fala, powiedzmy, nowa fala informacji.
0: Tak, coś słyszałam na ten temat, no ale do czego zmierzasz odnośnie tego?
1: Do tego zmierzam, że być może dlatego Anglicy tak długo, to znaczy Anglicy, Wielka Brytania tak długo zlewała kwarantanny i zamykanie, ponieważ gdzieś tam już były informacje o tym, że populacja...
0: To już było wcześniej.
1: Tak, że populacja przeszła i tak zwana horda z angielskiego się uodporniła.
0: Wiesz co, chociaż z jednej strony chciałabym w to wierzyć, że rzeczywiście już przeszli Anglicy, no bo jednak mój brat tam jest i już chciałabym, żeby to go ominęło. Natomiast patrząc w tym momencie na obecne działania rządu, no to widać, że jednak to wszystko się kłania ku temu, że rzeczywiście no jednak najgorsze jeszcze przed nimi, tak, i że przez to, że do tej pory nic z tym nie robili i dopiero teraz zaczęli wdrażać jakiekolwiek zmiany, no to rzeczywiście no może to się ograniczyć do jakiejś tam mniejszej ilości. No ale w sumie kurczę, no znowu jest ten koronawirus głównym naszym tematem. Może powinniśmy zmienić temat, bo to jest trochę takie dołujące, nie sądzicie?
2: Troszkę za późno, bo ja właściwie już kończę audycję.
0: Nie, Krawcu, proszę cię, nie! Proszę, zmieńmy temat i będziemy rozmawiać o czymkolwiek tylko chcesz. Tylko proszę, nie, jeszcze nie kończmy. Jest jeszcze tak wcześnie, jest dopiero trzecia. A ile trwa audycja?
2: No trochę trwa, nie?
3: Trzeba.
2: Już tak prawie 5 godzin i to już trochę jestem zmęczony, jeszcze muszę coś zrobić i tak nie za bardzo mogę. Szkoda, że wcześniej nie dzwonicie.
0: Kurczę, wiesz co, przepraszam cię, ale akurat miałam taką mega fazę na gotowanie obiadu, wiesz, miałam po prostu takie natchnienie, stwierdziłam, nie, muszę ugotować mężowi coś dobrego i stwierdziłam, że zrobię placki po zbójnicku i najpierw szybko warzę, gotowałam wołowinę, później jeszcze tam kroiłam pieczarki, tą paprykę i w ogóle i po prostu tyle czasu mi

0: się zeszło i tak mi się przyjemnie gotowało, że nawet wcześniej nie włączyłam audycji. Dopiero teraz jakoś niedawno dołączyłam, a to na jutro robiłam obiad, więc przepraszam
1: Nie, no
0: i.
1: luzik, spoko. No.
2: Zabrałaś właśnie 10 minut, które mieliśmy.
0: Przepraszam! O Jezu, tym bardziej już w ogóle nic się nie
1: No,
0: odzywam. Ale
1: gaduła
0: nie, no, ale
1: jesteś tutaj.
0: strasznie mi szkoda, że to już kończysz, ale na pewno nie da się ciebie jakoś przekonać, żebyś jeszcze przynajmniej troszeczkę został.
1: No nie bardzo, nie bardzo.
0: O,
1: No, często nadaję, to są jeszcze inne dni,
0: wiem.
1: są różne luźne gadki w tygodniu, to sobie jeszcze pogadamy. Tylko troszkę wcześniej dzwońcie, bo tak o tej godzinie to rzadko kiedy jeszcze w ogóle jest na antenie. No tak więc dzięki w ogóle za telefonik, fajnie się gadało.
2: Dobrej nocy.
0: No,
1: Trzymaj się.
0: dobrej nocy, śpijcie dobrze i przede wszystkim zdrowia dla was wszystkich.
1: No wzajemnie.
0: Dbajcie o siebie.
2: Czuj duch.
0: No, dokładnie. Buźka, cześć, trzymajcie się, pa, pa.
1: Dasz bur, cześć, cześć, cześć. W sumie szczęść Boże to można rozumieć jako udanych łowów. To takie pogańskie, słowiańskie, lechickie pozdrowienie, szczęść Boże, żebyś tam zająca upolował w tym Boże, nie? Jak tam pójdziesz w ten czarny bór mroczny, żebyś zająca upolował, szczęść Boże. No, to szczęść Boże i dasz bór, to samo jest mniej więcej. Tak, więc, a co tu jeszcze, jakieś takie nagranko?
3: Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj chcę zwrócić się do was z taką zachętą w czas epidemii, która jest teraz na całym prawie świecie. Proszę was i rekomenduję, zachęcam, nikogo nie zmuszam, ale naprawdę zachęcam do żywego praktykowania swojej wiary, do tego, abyście się modlili w domach, w rodzinie, w pracy, wszędzie, gdzie jesteście, a zwłaszcza w waszych świątyniach, w kościołach, w kaplicach, wszędzie, gdzie jest msza święta. Proście o tę mszę świętą waszych kapłanów. Nie bójcie się iść do kościoła. Zachęcam was do praktykowania swojej wiary i miłości do Pana Boga w niedzielę, w Dzień Pański, w uroczystości. Jeżeli nawet trzeba, to pamiętajcie, że trzeba walczyć o ten kościół. Trzeba walczyć o praktykowanie liturgii. Zwłaszcza kiedy są święta, kiedy są uroczystości, kiedy jest Wielkanoc, Boże Narodzenie, którykolwiek święto. Pamiętajcie, że jest to bardzo ważne i bardzo was zachęcam, abyście szanowali Najświętszy Sakrament, abyście przyjmowali Pana Jezusa. Nie mam innych wariantów, jak tylko na kolanach, z modlitwą, w pokorze i przyjmowanie Pana Jezusa do swoich ust. Nie na rękę, nie na stojąco. My się musimy, nie to, że upokorzyć, my musimy uznać bóstwo Pana Jezusa, naprawdę obecnego Go przyjąć w Najświętszym Sakramencie. Jeżeli my nie uklękniemy przed Bogiem, będziemy musieli uklękać jako ludzie przed jakąkolwiek zarazą, czy chorobą, czy tragedią. Nie bójcie się uklęknąć. Pamiętajcie, że oczywiście wasze ręce też są święte, ale Bóg jest godzien bardzo kulturalnie i bardzo z wielką powagą i kultem Bożym przyjść do waszego serca.
1: I z powabem wielkim. No dobra. No to w sumie nic nie zaskakuje mnie to specjalnie, ponieważ to jest zgodne z Biblią. Biblia oferuje zdrowie w zamian za życie zgodnie z Bożymi przykazaniami. Tak dzisiaj czytałem właśnie. Tak wynika z Biblii, że jak wierzycie, jak sławicie, jak się słuchacie, jak wypełniacie, to Bóg wam da zdrowie, że od tego to jest zależne. No ja pozwólcie, że pozostanę sceptykiem i jednak uznam za szkodników tych różnych księży, którzy jak ten pan ksiądz właśnie kapucyn jakiś, nie wiem kto to był tam, takie treści mnie raczej nie przekonują. Więc raczej będę ostrożny i nie będę brał w pokorze do japy, ani do papy, ani do dupy. Przepraszam bardzo. W ogóle dla mnie to takie jedzenie komuś z ręki to są wszystko symbole, to są wszystko oznaki poddaństwa. Jak jecie komuś z ręki, to kim jest ten ktoś, kto was karmi? Jakiś drugi facet stoi, wy przed nim klęczycie, macie mordę na wysokości jego kutasa. Jakby wam chciał coś tam zapodać oprócz jeszcze tego ciasteczka i on wam wsadza coś do papy, was karmi. No to mówi się nawet jeść komuś z ręki, nie? No to po prostu to jest okazanie władzy, no i okazanie uległości, jak dla mnie, nic więcej. I to nie żadnej uległości Panu Bogu, Jezusowi, tylko temu konkretnemu klesze. Tak to widzę, no. Nie dajcie z siebie zrobić takiej szmaty, że po prostu klękacie przed jakimiś obcymi pedofilami i jecie z ręki. Jeszcze to obrzydliwe po prostu. Obrzydliwe. Tak przed jakimś zboczeńcem, zboczuchem klękać i w ogóle i z ręki mu jeść. Co on tą ręką robił? Ach, po prostu. Ja wiem, że są właśnie no, różne fetysze, no ale są ciekawsze fetysze, no to się za chomika przebierz, tam coś, jakiś bacik, nie wiem, co tam kto lubi, ale nie, że takie, to takie, Tak więc nie dawajcie z siebie robić takich sługusów w ogóle i jakiemuś facetowi z łapy jeść brudnej. Dobra, idę, papa, trzymajcie się, cześć.

0: Ahoj, tu Ania, witam Was w nocnym radiu, na nocnej zmianie o motocyklowej pasji z Sarą. Dobry wieczór, Saro.
1: Dobry wieczór, cześć.
0: Hej wszystkim, słuchajcie, dajcie znać, czy nas dobrze słychać, czy ja nie jestem za głośno, czy dobrze słyszycie Sarę. Dzisiaj będzie głównie właśnie o jednośladach, ale chcemy też to potraktować trochę jako przyczynek do rozmowy o tym, jak wspólne hobby jest ważne dla trwałości, jakości związków. Przypominamy, że jesteśmy na żywo, także w każdej chwili możecie zadzwonić. Najlepiej z jakimiś historiami, z motocyklami w roli głównej. Albo może chcecie opowiedzieć o jakimś hobby, które wy współdzielicie ze swoimi drugimi połówkami. Chętnie o tym posłuchamy, także zapraszam do dzwonienia na Skype Nocne Radio o każdej porze audycji, także nie zwlekajcie do końca. Saro, słuchaj, na początek takie pytanie może poza tematem głównym audycji, bo chciałam Ci tak osobiście Cię zapytać o Twoje imię, no bo jest to bardzo piękne imię, biblijne, a mimo to rzadkie w tym naszym katolickim kraju. Słuchaj, no skąd twoi rodzice wpadli na ten pomysł? Czyżby się oglądali Terminatora i to właśnie po Sarze Connor?
1: Nie, to chyba Terminator chyba później wyszedł, z tego co kojarzę. Wiem, że moi rodzice się zastanawiali, bo mieli dylemat, czy wybrać Sarę czy Natalię. Na początku miała być Natalia, ale mój tata stwierdził, że miał wredną ciotkę Natalię i jakoś to nie przeszło. Mm-hmm. Została Sara.
0: Słuchaj, z ciekawości sobie zajrzałam do internetu, wiesz, co znaczy to imię, jakie tam amulety, szczęśliwe dni i tak dalej są związane z tym imieniem. I wyobraź sobie, jest tam taki podpunkt miejsca istotne. I jako miejsca istotne dla imienia Sara było wymienione drogi i trakty oraz otwarte przestrzenie.
1: O,
0: także słuchaj.

0: Ej, to nie przypadek. To właśnie, opowiedz mi, jak to się w ogóle u ciebie zaczęło z tym bakcylem motocyklowym? Czy ty się od kogoś zaraziłaś? Od brata, taty? Czy to tak samoistnie wystąpiło u ciebie?
1: Ojejku, to wiesz co, tak w zasadzie to jest długa historia, bo to tak przechodziło etapami. Pamiętam, że ja już nawet jako dziecko wolałam się bawić właśnie samochodzikami, motocyklami niż lalkami. Jakoś lalki mnie tak nigdy specjalnie nie pociągały. Może nie to, żebym była jakąś tam fanką motoryzacji, ale jakby bardziej mnie w tą stronę ciągnęło. Pierwszy raz tak na poważnie pomyślałam o motocyklach przy okazji robienia kursu na prawo jazdy na samochód. Nie, wydawało mi się, że to takie będzie, wiesz, fajne, nie? Zapisałam się na kurs. No i byłam wtedy w sumie zupełnie zielona, nie? Bo jeszcze nawet tego prawka na B nie miałam. Nie czułam się jeszcze w tym ruchu ulicznym. Instruktora też miałam takiego w sumie słabego, który nas zostawiał na tym placu i w zasadzie
0: Bawcie
1: nic
0: się.
1: nie. W praktyce tak, i nic nam nie pokazywał. Więc jak już przyszedł moment tego egzaminu, ja się nie bardzo czułam, żeby w ogóle przystępować do niego. No i ten temat gdzieś jakoś tak ucichł na jakiś czas i powrócił dopiero jak poznałam mojego obecnego męża.
0: Czyli co, poznaliście się i wyszło w praniu, że co, że on też jeździł, czy
1: Tak,
0: myślał o tym?
1: to wyszło gdzieś tam właśnie w rozmowie, że Krystian kiedyś jeździł, miał też swoje motocykle. No i jakoś tak.
0: Oczy ci się zaszkliły,
1: Tak,
0: tak?
1: jakiś sentyment powrócił i no gdzieś tam nieśmiało ten temat znowu zaczął się pojawiać.
0: No dobra, to opowiedzmy może jak doszliście do tego pierwszego motocyklu, bo jakby w tą waszą wspólnotę małżeńską mąż już wniósł jakiś motocykl, czy...
1: Nie, nie, nie. W momencie, jak myśmy się poznali, to on też nie jeździł wtedy, nie miał żadnego motocykla, to też gdzieś było jakby w czasie przeszłym wtedy.
0: To kto był tym takim, wiesz, zapalnikiem? Powiedział, to kupmy ten motocykl,
1: Wiesz co,
0: zróbmy
1: nie
0: to.
1: wiem, nie wiem. Ciężko mi stwierdzić, nie pamiętam tego dokładnie. Myślę, że tak oboje się nakręcaliśmy.
0: Fajnie, powiedz, a ten, to po prostu on wcześniej ileś tam lat jeździł, tak? I miał
1: Dokładnie.
0: doświadczenie i dzięki temu to wróciło. No to opowiedz o tej pierwszej maszynie waszej. Jak weszliście w jej posiadanie? Jak w ogóle przebiega cały ten proces, wiesz, wybierania? Czy to długo się dojrzewa do kupna?
1: To znaczy tak, myśmy chcieli, żebyśmy oboje mogli na nim jeździć. Ja wtedy miałam tylko to prawo jazdy na B. No więc stwierdziliśmy, że ta taka mała pojemność 125 będzie najlepsza, bo ja będę mogła jeździć i Krystian będzie mógł sobie przypomnieć co nieco.
0: No właśnie, możemy powiedzieć, że no, póki ta pojemność skokowa nie przekracza tych 125, to z kategorią prawa jazdy B można sobie jeździć, pod warunkiem chyba, że tam 3 lata ma się to prawo
1: Tak,
0: jazdy i się ma 24 lata skończone, prawda?
1: dokładnie.
0: No dobra, to było to pierwsze Suzuki
1: Honda.
0: Baradero. Honda Baradero,
1: Tak
0: przepraszam.
1: jest. No generalnie to bardzo wdzięczny motocykl, fajnie się nim jeździło. Z tym, że jak na 125, no to on wielkościowo był całkiem spory. Ja do wielkich nie należę, Krystian zresztą też nie. Trochę nim jeździłam, ale jakoś mimo wszystko nie czułam się do końca pewnie. Więc koniec końców, no częściej jeździłam jako plecaczek niż jako kierowca.
0: I co? I pojawił się pomysł, żeby następny jakiś bardziej dostosowany do Twoich gabarytów, tak? Zakupić.
1: Tak. Chociaż to też może nie do końca tak wyglądało, bo
0: Ja się, wiesz co, w ogóle też zastanawiam, czy to jest tak, że zanim kupisz ten motocykl, to miałaś okazję pojeździć sobie na takim modelu? Czy tam sprawdziłaś jeden, drugi, tam nie wiem, od znajomych, czy jak to wygląda, czy idziesz do salonu, czy jak? Bo z samochodem to jest łatwo, nie? A tutaj to jednak
1: Tak.
0: faktycznie musi być dobrze dopasowane do ciebie, nie?
1: To znaczy, jeździć nie miałam okazji, próbować. Jak już to szliśmy gdzieś tam do komisu i tam się po prostu przysiadaliśmy i na zasadzie, czy się dobrze siedzi, czy się w ogóle nogami dosięga. No i jakby w ten sposób. U nas w ogóle z kupnem w sumie wszystkich motocykli, które mieliśmy, to była raczej krótka piłka. To nie było zastanawianie się, wybieranie modelu, może taki, może siaki. Tylko jakoś wpadliśmy na konkretny pomysł i dobra, bierzemy, próbujemy.
0: Aha, tak spontanicznie. A to może wynika z tego, że po prostu łatwo jest po prostu odsprzedać te motocykle, bo tak jak tutaj czytałam, to każdy z tych modeli, który tam macie, to zawsze się pojawiało w tych opisach, że na tym motocyklu nie stracicie. Jak kupicie, to nie stracicie.
1: No
0: Odsprzeda.
1: tak.
0: Czyli to się potwierdza, nie? No tutaj o tej Hondzie Baradero, no to tutaj takie opinie, że to podobno najlepszy motocykl na świecie. Czyli może taki najbardziej uniwersalny, tak? O to chodzi pewnie.
1: No, możliwe.
0: I niezawodny.
1: Fakt faktem, z Hondą nie było żadnych problemów technicznych, nic nie musieliśmy przy niej robić, nic wymieniać, nic naprawiać. No, natomiast przy Suzuki, no to więcej chyba było roboty niż jeżdżenia.
0: A powiedz mi, a ta jazda na plecaczek, jak to wygląda? Czy to po prostu, no czujesz się właściwie faktycznie tak na doczepkę i po prostu to nie daje telefonu?
1: Myślę, że to zależy. W tym momencie, jak mam jechać jako pasażer, to jest to dla mnie niekomfortowe. Nie lubię jechać jako pasażer, bo czuję, że ja nie mam kontroli nad sytuacją.
0: A zdarzało się już, żebyś ty kogoś brała jako pasażera?
1: Zdarzało się, ale to się nie kończyło dobrze w moim wypadku.
0: Ale nie zgubiłaś pasażera.
1: Nie.
0: No bo z tego, co tam czytałam, no to po prostu chodzi o to, że no ten środek ciężkości się zmienia, tak? I no wiadomo, no dużo ciężej chyba się, tak, kieruje po
1: Tak, jest
0: prostu.
1: zdecydowanie inaczej.
0: No właśnie, może żeby to robić, to trzeba trochę więcej, nie wiem, poćwiczyć, więcej tej żyzny po prostu mieć, masy,
1: No
0: nie?
1: właśnie,
0: Żeby to
1: ale
0: się
1: wiesz,
0: sprawdzało.
1: i nie ma potrzeby, nie?
0: No tak, po co, dokładnie. Tutaj też wspominałeś, że też twój mąż miał romans z takim modelem Honda Transalp. Co to był za motocykl i czemu ten romans był taki krótki?
1: To był taki motocykl typu Adventure, też taki, coś w tym stylu jak Honda Varadero. No, tylko trochę większy i no, nie wiem, może trochę bardziej przystosowany do jazdy terenowej, bo jednak mojego męża zawsze ciągnęło w tą stronę crossów, offroadu, jakiejś takiej jazdy terenowej. To już był dosyć spory motocykl, a jako że no, Krystian jest mniej więcej mojego wzrostu, czyli no sama wiesz, no to miał też kilka nieprzyjemnych sytuacji na nim i jakoś no, nie polubili się do końca.
0: No właśnie, z takich może nieprzyjemnych, niebezpiecznych sytuacji, takie jakie no pamiętasz. To, co byś wymieniła, powiedziała, takie najtrudniejsze na drodze, no i z czego one wynikały? Czy to właśnie, że wiesz, za ciężka maszyna jednak i niedopasowana?
1: No to na pewno też utrudnia sytuację. Myślę, że w ogóle to, jak się czujesz na tej maszynie, czy masz to poczucie, że jesteś w stanie sobie poradzić, że panujesz nad nią, to jednak to ma duży wpływ, nawet samo to poczucie właśnie.
0: Tutaj kolejny motocykl, który tutaj wymieniłaś, z którym mieliście u siebie, w swojej, tak powiem, stajni, to był Kawasaki Vulcano, czy to Vulcan 700. Jak ten motocykl wspominasz?
1: No to był tak, znaczy w sumie to dalej go jeszcze mamy. No to tak naprawdę jest taki niski, przysadzisty chopper. Taki dziadkowóz, powiedzmy.
0: Dla emerytów taki, tak?
1: Tak, tak, o, dla emerytów. Krystian się nim trochę zafascynował, bo był miłą odmianą właśnie po tym Transalpie, gdzie jednak mu trochę tam było daleko do tej ziemi. Póki nie musiał stawać na skrzyżowaniach, to było ok. A ten jednak był niski. I do takiej jazdy gdzieś w trasę był ok, nie? Natomiast żeby gdzieś nim tam po mieście lawirować, no to też już było trochę gorzej, szczególnie we dwójkę, no bo jednak ciężki kloc.
0: Tutaj Bieszczad pisze, że chciałby Ducati Panigale V4. Rozumiem, że Ducati i Triumfy to są takie Mercedesy, tak? Wśród motocykli.
1: No, myślę, że można by tak powiedzieć.
0: Czy wy też macie takie marzenia, że gdyby dało radę kiedyś wygraną w totolotka, to po Ducati?
1: Ja bym się bardziej do Triumfa przysiadała.
0: Okej, czyli jednak brytyjska motoryzacja bardziej.
1: Tak, jakiś Street Scrambler albo coś takiego.
0: No i to.
1: Takie klasyki.
0: No właśnie, jak jesteśmy przy tych scramblerach. Co to są te scramblery? O co tutaj chodzi?
1: No to są takie głównie szosowe motocykle, które są przystosowane, zazwyczaj przerobione, tak żeby radziły sobie też w terenie, w offroadzie.
0: Czyli takie motocykle do wszystkiego, tak?
1: Dokładnie tak. Takie do zabawy, bym powiedziała.
0: Do zabawy, okej. No i tutaj jeszcze mam na planszy tutaj właśnie to Suzuki GN125. Ty powiedziałeś, że masz kremowy, tak? To
1: tak.
0: Tutaj taki właśnie zamieściłam w takich beżowych kolorach. Co to jest za maszyna i jak tam wam się sprawuje właśnie to Suzuki? Bo wspominałaś, że trochę naprawiania było, tak? Nie to co Honda.
1: Tak, szczególnie przy tym moim. Więcej wydaje mi się chyba roboty i bawienia się, i wkurzania się, niż jeżdżenia, ale no mimo wszystko sentyment mam do niego. Te nasze gienki są przerobione właśnie w typie takich scramblerów, no bo pewnie jak sobie googlowałaś i sprawdzałaś, no to widziałaś, że oryginalnie to są takie brzydkie małe czoperki dla wieśniaków. Nic, czym warto by się chwalić.
0: Wiesz co? Nie, ja powiem ci, że to co widziałam, to generalnie motocykle mi się podobają, ale mam opory przed jeżdżeniem, nie? Generalnie one te wszystkie, no wiesz, może to jest kwestia, no na pewno kwestia tego, że jak się nie znasz, no to ci się dużo rzeczy podoba i tutaj no to co widziałam w necie, to mi się podobało. No też o tyle atrakcyjny, że właśnie no bez tego dodatkowego prawa jazdy każdy sobie tutaj może na nim pojeździć.
1: Tak, tak. Wydaje mi się, że to jest fajne o tyle właśnie, że jak nie czujesz się pewnie, to jednak możesz się wprawić trochę, nie? Ja na początku też w sumie głównie jeździłam sobie gdzieś tam no, po jakichś szutrach, po takich pustych drogach, żeby się poczuć pewnie.
0: No ale w końcu to prawko zrobiłaś na motocykle.
1: Tak, tak, zrobiłam.
0: I jak do tego doszło ostatecznie?
1: Pojeździłam 2 sezony na tym gienku i właśnie w trakcie tego drugiego sezonu stwierdziłam, że No już na tym się czuję dosyć pewnie. Czegoś mi tutaj zaczyna brakować, więc chyba nadszedł ten moment, żeby pójść o krok dalej.
0: I zdobyć więcej koni mechanicznych.
1: Tak, dokładnie.
0: Okej. Okay. No i jak to prawo jazdy, ta ilość godzin tam, co jest, to wystarczyła ci? Czy właśnie jakiegoś fajnego instruktora trafiłaś?
1: Tak, instruktora trafiłam super. Ja generalnie, jak szłam na to prawko, to myślałam, że ja już w ogóle potrafię jeździć, że to będzie teraz bułka z masłem, że nie będzie żadnego problemu. A jednak okazało się, że na placu wyszły jakieś moje złe już przyzwyczajenia, których tam nabrałam. Też jakieś moje opory, lęki wewnętrzne, z którymi też musiałam się zmierzyć. I tutaj właśnie jestem bardzo wdzięczna temu mojemu instruktorowi, który okazał mi dużo wsparcia, dużo cierpliwości. No i myślę, że dzięki temu też się udało.
0: Czyli mówisz, jak iść na prawo jazdy, to może instruktora z polecenia brać, żeby właśnie takiego, wiesz, z podejściem odpowiednim, żeby się nie zniechęcić i nie porzucić tego pewnie, co?
1: Tak, zdecydowanie.
0: Dobra, czyli jakby co, to do ciebie się można tutaj zgłaszać po namiarę na tego instruktora. Tutaj mówię, ty tak sobie na urodziny, tak, dostałaś tego to Suzuki GN125, a potem mówiłaś, że twój mąż sobie sprawił tego 250, tak?
1: Dokładnie.
0: I dlatego ty pewnie zapragnęłaś też mieć podobną maszynę, tak?
1: Nie, to znaczy nie, te, które później sobie, ten, którego później sobie kupiłam, to jakby jest już zupełnie inny typ. To już jest taki typowo szosowy motocykl. No.
0: No, to powiedz mi, to po prostu ten o mniejszej pojemności, to jak chcesz się poruszać bardziej po mieście, tak? Na jakieś krótsze trasy, wiadomo, a ten z silnikiem takim mocniejszym, to jak już jakieś dalsze i bardziej ekstremalne, tak? Wyprawy, tak? Wybór przebiega
1: Znaczy,
0: maszyny.
1: ja bym to trochę inaczej podzieliła, bo ten mniejszy 125, on jest bardziej takim motocyklem w teren, na szutry. Znaczy, okej, może on technicznie nie jest przystosowany do takiej jazdy, ale no, tak mamy je przerobione i raczej używamy je właśnie w tym celu, a te większe to do takiej jazdy szosowej.
0: No dobra, mówisz, że przerobione, czyli macie jakiś tam swój warsztat, gdzie je dajecie, tak, i wedle waszych życzeń. Zaufani panowie mechanicy wam je przerabiają, czy sami to robicie?
1: Zazwyczaj albo dajemy do zaufanych kolegów, albo generalnie prosimy kogoś o pomoc. Sami no to takie podstawowe rzeczy ewentualnie robimy, nie?
0: Aha. Tutaj Bieszczad pisze, że bez prawa jazdy na motocyklu można jeździć dużymi pojemnościami, ale na trójkołowych, na przykład Yamaha Tri-City 300 lub Piaggio MP3500. Bardzo fajne skutery. No właśnie, a propos skuterów, no na pewno właśnie właściciele skuterów i motocykli trochę wygrali tutaj przy tych cenach paliw teraz. I wiele osób może nawet rozważa kupno właśnie czy skutera, czy takiego motocyklu. No właśnie ze względów oszczędnościowych, tak? Już nawet nie, bo do tej pory no te motocykle to było raczej właśnie takie hobby, nie? Na wyprawy jakieś weekendowe. A teraz to już może być właśnie kwestia tego, czy może nie lepiej dojechać do pracy właśnie po prostu tam 2-3 razy taniej, nie?
1: Tak, no to nawet widać w sezonie.
0: No, czyli co, to już widać, tak? Że więcej ludzi jeździ na tych
1: Według
0: motocyklach.
1: mnie tak,
0: No,
1: zdecydowanie.
0: podobno. Znaczy podobno, no statystyki tak mówią, tak, że z roku na rok tak o 5% przybywa tych motocykli na naszych drogach. Tutaj pandemia w ogóle tego nie zastopowała. No i obecnie na polskich drogach 1 700 000 już tych motocykli. No to wiadomo, że to motocyklistów samych jest mniej, bo tak jakby choćby to już wasza rodzina ta motocyklowa, tyle jest 2 plus 2 czy 2 plus 3?
1: No, 2 plus 3 można powiedzieć.
0: No, no to oni już jakieś swoje mieszkanko mają, te motocykle wasze, tak? Jakiś garaż specjalnie
1: mają,
0: dla nich.
1: Tak, tak.
0: Także no trzeba by jeszcze właśnie wziąć pod uwagę ten koszt tego garażu. Ale myślę, że jak się weźmie pod uwagę koszt tej benzyny, to i tak chyba się na pewno się wyrównuje, jak wciąż nie jest przewaga motocykli nad samochodami. No i tutaj jeszcze mówiłaś, że twój mąż gustuje w czerwieni, jeżeli chodzi o te...
1: No tak wyszło.
0: Tak wyszło. A tutaj a propos jeszcze tego właśnie środowiska skramblerowego, no to tutaj mi zdradziłaś, że tam się trochę wkręciliście i byliście raz na tym zjeździe. Pewnie byliście na tej edycji 2019, tak?
1: 2019 i 2020 byliśmy.
0: Tutaj mi Bieszczad pisze, że mam pogłos w głosie. Delikatnie, ale jednak. No dobra, zaraz zobaczę, o co tutaj może chodzić. No dobra, to opowiedz mi o tej imprezie. Jak ci się podobało? Co tam... No jakie wrażenia?
1: Te imprezy były super. Ja może zacznę od tego, że generalnie to nie jestem jakąś fanką imprez, takich tradycyjnych zlotów tym bardziej. Ale te imprezy były naprawdę bardzo fajne. To było coś innego. Wiesz, to nie były dziadki w skórach na Harley'e podobnych motocyklach, tylko tam było bardzo kolorowo. Właśnie większość motocykli to były jakieś stare motocykle przerobione. Totalna różnorodność, jeżeli chodzi o wygląd. Takie poczucie wolności.
0: Ja tak sobie poczytałam na tej stronie właśnie z Scrambler Fever, tak powiedzmy taką ideę, jaką oni mają tych imprez, no to mi się właśnie spodobało, że oni tutaj mówią, że szanują technikę, ale i naturę, czyli oni tam nie rozjeżdżają tych dróg, tak? Czyli jakby nie zapraszają właśnie tych crossowców i fanów tych takich no, motocykli typu Endur, tak? Że to nie jest impreza dla takich tutaj hardkorowych motocyklistów, tak? Tylko, że to jest właśnie tak bardziej na spokojnie i jakby no z poszanowaniem tego, tej okolicy, tego łona natury, o to tam chodzi. Ta impreza jest, tutaj zaznaczałem, że jest organizowana w takich miejscach, gdzie przeważnie nie ma zasięgu.
1: Zgadza się.
0: Jest dzicz po prostu i chodzi o to, żeby się odciąć właśnie od tego naszego zabieganego świata. No tam wyczytałam, że jakieś wesołe zadania do wykonania podczas rajdów są. Co to są za śmieszne zadania do wykonania?
1: Na przykład dobierasz się w pary z kimś i musisz go przewieźć na taczce z zamkniętymi oczami. Motocyklem zrobić slalom, trzymając w buzi łyżkę z jajkiem. Przejazd na rowerze ze skrzywioną kierownicą, tego typu zadania.
0: Tutaj właśnie oni tak podkreślają, to można powiedzieć, że takie te Scrambler to Fever, to jest tak można powiedzieć dla takich fanów trochę retro, nie? Takich bardziej takich właśnie spokojnych. Także...
1: Aczkolwiek osoby na takich współczesnych motocyklach typu enduro też przyjeżdżały, także to nie jest jakoś...
0: Słuchaj, a wybieracie się w tym roku na tą imprezę? Chcesz to powtórzyć?
1: Raczej nie. Raczej nie.
0: Gdyby ktoś miał ochotę, no to już są dostępne pakiety startowe na tegoroczną edycję. Ona się zawsze odbywa, ta impreza, w okresie Bożego Ciała. No i wjazd na te 4 dni, no to kosztuje 490 zł. To już jest, rozumiem, z zakwaterowaniem, z wyżywieniem, także i z udziałem w tym rajdzie, także No jak na 4 dni to nie jest aż tak dużo. A można się tam fajnie zrelaksować.
1: Tak, polecam zdecydowanie, jakby ktoś miał ochotę.
0: No tutaj jeszcze mam tutaj takie Suzuki, takie właśnie to GS500, szare, tak? Rozumiem, że to jest też, ty masz też taki teraz motocykl i powiedz, no, na którym ci się lepiej jeździ? Na tym, o tym mocniejszym silniku, czy już tak się tutaj czujesz pewnie, że i ten masz ogarnięty, że w sumie to nie ma znaczenia, jeżeli chodzi właśnie o pewność, tylko już kwestia, co chcesz robić, gdzie chcesz pojechać i w co się zabawić na tym motocyklu.
1: Jeżeli chodzi o pewność, to się lepiej czuję na tym większym, chociażby z tego względu, że jest zdecydowanie mniej awaryjny, nigdy mnie nie zawiódł, natomiast z tym małym miałam całą masę różnych przygód,
0: Aha.
1: więc czasami to się boję na niego wsiadać.
0: Nie ufasz mu.
1: Nie ufam mu, nie, zupełnie.
0: A czy nie grozi mu sprzedaż w takim razie?
1: Groziła mu sprzedaż, ale jakby no, gdzieś ten sentyment jest cały czas.
0: A, niegrzeczny, ale jednak kochany.
1: Tak
0: I
1: jest.
0: zostaje póki co. Tutaj jeszcze a propos, tutaj jeszcze jedno takie Suzuki to 125. Jeszcze mam takie czerwone. To właśnie, żeby tak wam zaprezentować, co tam w tej stajni u Sary stoi. A tu na koniec chciałam wam pokazać zdjęcie takiego scramblera Ducati. On się dostał nazwę Iron Lungs, bo Ducati, no to jest w ogóle cała filozofia życia, tak? I oni nawet mają taki konkurs, właśnie Ducati Scrambler Contest, gdzie ludzie z całego świata zgłaszają swoje właśnie te zmodyfikowane motocykle. I nawet raz panowie z Polski wygrali ten konkurs w 2016 roku, właśnie tworząc takie cudeńko. No to oczywiście tam głosowanie odbywa się tam na Instagramach, no ale udało się z Włochami wygrać. Także tutaj mówię dla takich fanów Ducati, którzy jeszcze mają grube portfele, myślę, że to też jest fajna sprawa. No ale mówię, Ducati to jeszcze chyba na razie melodia przyszłości.
1: Dokładnie.
0: Powiedz mi, co się zakłada na taki motocykl? Bo oprócz tego kasku obowiązkowego, bo to trzeba mieć, za brak kasku tam 100 zł mandatu, tak, i 2 punkty karne. Co jeszcze masz w tej swojej garderobie, bez czego na motocykl nie wsiadasz?
1: Ja zazwyczaj cała ubieram się w ciuchy ochronne. Czyli no oprócz wiadomo tego kasku, to jednak rękawiczki, buty, spodnie i kurtka z protektorami.
0: Rozumiem, że to jest w ogóle jakby cały osobny dział mody, nie? Te
1: Tak.
0: wszystkie. Czy tutaj masz dużo takich wersji, czy no, na pewno pewnie jakieś zimowe, czy tam jesienne i na lato są różnice jakieś, tak?
1: Kilka mam, tak.
0: Kilka masz zestawów. Tutaj Tomisiu się pyta, na jakim, nie na motorku, właśnie nie mówi się na motorku, tylko na motocyklu. Jeżdżę, ja nie jeżdżę na żadnym, bo ja właśnie się lękam. Lękam, no i tutaj właśnie no, z drugiej strony się zastanawiam, może to byłoby właśnie fajne takie wspólne hobby. Taka jazda na motorze, na motocyklu, no tak właśnie rekreacyjnie, pobocznymi drogami, żeby się za bardzo tam nie stykać z tym ruchem ulicznym. To bardzo fajna idea. Bo z tymi motocyklami to jeździcie, nie wiem, na grzyby, na ryby, pozwiedzać. Jakie są cele tych waszych podróży?
1: Zazwyczaj albo pozwiedzać, na biwaki lubimy nimi jeździć. Krystianowi zdarza się na ryby jeździć motocyklem.
0: A ty na ryby, nie?
1: Nie, ja na ryby już nie.
0: Ale miałeś też fazę wędkowania, tak?
1: Tak, był taki etap.
0: A powiedz mi, a śledzisz może profile innych motocyklistów na Instagramie czy na Facebooku?
1: Tak, ale raczej tak luźno.
0: No tutaj chyba z polskich motocyklistek to taka najbardziej popularna jest Kinga Tanajewska i jej profil On Her Bike, to wam polecam. Jak ona sobie tam zwiedza świat chyba już szósty rok na swoim motocyklu. To jest w ogóle ciekawa historia z nią, bo ona wyruszyła w tą trasę swoją po świecie po tym, jak miała właśnie wypadek na motocyklu, nie? I ona, żeby jakby zwalczyć ten swój, no miała ten, jak to się mówi, post-traumatic disorder, tak? Żeby te swoje lęki przewalczyć, właśnie stwierdziła, że musi wrócić na motocykl. No i jak wsiadła na niego, to już nie może z niego zejść. Także polecam wam sobie tutaj właśnie Kingę pośledzić. Jeszcze chciałam wrócić do tej imprezy skramblerowej. Powiedz mi,
1: Aha.
0: kto tam przyjeżdża? Czy tam jest dużo ludzi, nie wiem, też z Niemiec na przykład? Czy głównie pary przyjeżdżają, czy grupki przyjaciół? No i czy to nie jest tak, że tam, wiesz, 90% rozmów to jest o silnikach i o motocyklach?
1: Przyjeżdżają najróżniejsi ludzie. No wiadomo, większość jednak uczestników jest z Polski, ale są też osoby z Niemiec. Są osoby z Wielkiej Brytanii.
0: Czyli takie międzynarodowe trochę towarzystwo. Wyczytałam też, że wieczorami tam motokino działa. Czy wy tam cały czas Easy Ridera oglądacie w kółko? Co tam za filmy lecą?
1: Nie, najróżniejsze rzeczy.
0: Z takich motocyklowych historii, to nie wiem, oglądałaś może serial Synowie Anarchii?
1: Nie.
0: A, no to polecam, polecam, bo to właśnie o takim gangu motocyklowym. Jeden z takich pierwszych właśnie miniseriali, no z takich, nie wiem, znanych aktorów, to tam gra Katie Segal, ta, z którą pamiętamy ze Świata według kiepskich, ale naprawdę świetny serial, no aż 7 sezonów, także kto lubi motocyklowe historie, to polecam. Ale tak się zastanawiałam, trafiłam, wiesz, na taką listę na Filmwebie, tam 10 najpopularniejszych filmów o motocyklach. No ale to oczywiście były męskie historie, filmy, drogi. No i mówię sobie, ciekawe, czy był jakiś kiedyś film Dziewczyna na motocyklu. No i wyobraźcie sobie, powstał taki film właśnie, Dziewczyna na motocyklu w 1968 roku. Jest to surrealistyczny romans produkcji francusko-brytyjskiej i normalnie aż puszczę wam tego trailera. Nie wiem, Sara, czy ty widzisz nasz stream?
1: Właśnie nie widzę.
0: Aha, no to ja ci może opowiem. No to, chociaż ciężko to opowiedzieć. To jest. Może posłuchajmy. Zobaczcie sami.
2: Now you'll know the thrill of wrapping your legs around a tornado of pounding pistons.
0: Widać na
2: Riding a
0: tym
2: girl like a motorcycle.
0: trailerze tego filmu
2: She goes
0: duży
2: as far
0: wpływ
2: as she wants, as fast as she wants. She's
0: rewolucji
2: grabbing the potency
0: seksualnej
2: of
0: lat
2: a hundred
0: 60.
2: miles. A girl like a motorcycle.
0: Także wnoszę, żeby jakiś kolejny film fajniejszy powstał. O dziewczynie na motocyklu. Zawsze naga pod skórą. Taka jest myśl tutaj z tego filmu. Wątpię, żeby ktoś ten film widział, ale może akurat. Słuchajcie, zapraszam Was do dzwonienia z Waszymi motocyklowymi historiami. A powiedziałam świat według kiepskich, tak? Aha.
1: Tak.
0: No, to nie, chodziło mi o świat według Bandich oczywiście. Czy pani gościni brała udział w zjeździe Gentleman's Ride w Krakowie w zeszłym roku?
1: Nie, nie brałam.
0: A słyszałaś o tej imprezie?
1: Słyszałam.
0: Aha, i co to za impreza?
1: To jest taka impreza charytatywna, wspierająca jakby mężczyzn w walce z rakiem prostaty.
0: Aha.
1: I to jest taki przejazd, taka parada jakby motocyklowa. Właśnie stylizowana na retro, ludzie ubierają się elegancko.
0: Aha, rozumiem. No my tutaj w Gdyni na przykład mamy co roku, tam w okolicach 6 grudnia, przejazd motocykli mikołajkowych, nie? A w tym bierzecie udział? Przebieracie się za Mikołaja i jedziecie?
1: Nie,
0: nie. Nie. Także tutaj takie spędy was raczej nie pociągają za bardzo.
1: Mnie w szczególności.
0: Mhm.
1: Aczkolwiek jeszcze mogę dodać, że u nas w Gdyni, w Gdańsku też jest organizowany ten przejazd Gentleman's Ride.
0: A, okej, czyli to taka jest impreza, jakby w wielu miastach się odbywająca, tak?
1: Tak, tak, to na całym świecie w wielu miastach się odbywa.
0: Mhm. No dobra, słuchaj, to powiedz, czy macie teraz w głowie jakiś pomysł na kolejny motocykl? Jak to jest? Czy zawsze to tak jest, że wiesz, masz już tę maszynę, a myślisz o kolejnej? Czy na razie jesteście usatysfakcjonowani tym, co macie u siebie?
1: I tak, i nie.
0: To rozwij to.
1: Z jednej strony, znaczy wiesz, no to jest też kwestia budżetu, nie? Jakby nie patrzeć.
0: No to wiadomo.
1: Więc jakbym miała nieograniczony budżet, no to pewnie jakiś nowy Triumf by wpadł. Ja w ogóle jak kupowałam tego swojego Suzuki GS, to też myślałam, żeby go przerobić. No ale jakoś w międzyczasie zabrakło mi no i czasu, i weny.
0: Mhm. To mówisz, jakby odłożyłaś to na potem, to co, w tym roku byś się chciała za to zabrać, czy na razie go zostawiasz tak, jak jest?
1: Jeszcze nie wiem. Może się uda.
0: Okej, to trzymam kciuki. I takie przerobienie to tam pewnie, nie wiem, na kilka dobrych tygodni, tak? Trzeba odstawić, jak to wygląda.
1: W praktyce to tak.
0: Mhm.
1: Znaczy, no wiesz, jak to jest z przeróbkami, jak to jest z remontami, ze wszystkim, nie?
0: No tak, tak. Tym bardziej, że pewnie jest takie poczucie, że mechanik wie, że masz inny motocykl, który możesz sobie pojeździć, więc tak czas go nie goni, nie? Nie ma takiego ciśnienia, jak na przykład, nie wiem, ktoś ma, nie wiem, tylko jeden samochód i musi go mieć jak najszybciej. Także jeszcze się chciałam ciebie zapytać, jak to tam, wiesz, z tymi ubezpieczeniami i tak dalej, to są duże koszty takiego pojedynczego motocyklu, bo to też pewnie jest związane z pojemnością, tak? Im
1: też,
0: większy
1: tak.
0: Silnik, to wyższe to ubezpieczenie jest.
1: Przy tych motocyklach, które my posiadamy, to nie są jakieś specjalnie duże koszty.
0: No, czyli jest okej. Okay. A oprócz tego macie samochód?
1: Mamy.
0: Aha. A powiedz mi, ile u was sezon trwa? Czy teraz skorzystaliście, no bo mieliśmy taką niespodziewaną wiosnę w środku zimy, to wtedy wyciągnęliście motocykle i pojeździliście? Jak to jest?
1: Nie, w zasadzie tak chowamy te motocykle gdzieś tam, no w listopadzie zazwyczaj.
0: Mhm.
1: To już tak stoją do wiosny wtedy.
0: Mhm. A powiedz mi, no bo do tej pory mówiłaś jakieś biwakowanie, rozumiem, mhm. Takie weekendowe pewnie wypady bardziej. Mhm. A marzą wam się właśnie takie, wiesz, wypady, żeby, nie wiem, w miesiąc, nie wiem, zjeździć Skandynawię, czy coś w tym stylu, czy
1: pewnie.
0: Takie. No to powiedz, jakie macie właśnie plany i pomysły.
1: Mi się marzy Islandię.
0: Aha, czyli objechać Islandię.
1: No.
0: No i wtedy we dwójkę, czy macie właśnie jakichś znajomych, jakąś mniejszą grupkę? Jak to wygląda, czy tam, wiesz, żeby się ponakręcać?
1: Raczej we dwójkę.
0: Mhm. Tutaj właśnie to Misiu pisze, że marzy mu się Triumph Rocket 3 na 45. urodzinki. No właśnie, tutaj całkiem dobry pomysł na prezent urodzinowy, taki, zwłaszcza jakieś takie okrągłe.
1: Konkretny.
0: Taki konkretny prezent, tak? Bo wy ten swój pierwszy motocykl, który kupiliście sobie na okoliczność ślubu, tak?
1: Tak jest.
0: A potem już na urodziny. No, teraz jeszcze zbliżają się walentynki, to można komuś na walentynki ukochanej osoby na przykład sprawić taki motocykl. Jeśli ktoś obchodzi oczywiście takie święta. No, dzwońcie, dzwońcie, bo na pewno jakiś tutaj motocyklistów mamy wśród słuchaczy. A oprócz tych motocykli, które tutaj sobie, wiesz, które są takim waszym wspólnym hobby, macie jeszcze coś, co tak was kręci wspólnie?
1: Ale wspólnie, tak?
0: No.
1: Wspólnie to lubimy pływać. Lubimy generalnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Wszelkie wędrówki, spacery.
0: No, takie motocykle właśnie, to chyba właśnie dla tych, co lubią na świeżym powietrzu. A tak się zastanawiam, ale jak jedziesz na takim motocyklu, to chyba muzyki za bardzo nie możesz słuchać, nie?
1: Nie, nie.
0: To jest niewskazane. No, bo na przykład ja lubię jeździć samochodem właśnie ze względu na to, że mogę sobie głośno muzyki posłuchać.
1: I pośpiewać najlepiej.
0: O, tak. I nikt mnie nie słyszy. No, na motocyklu to raczej odpada. Ale dobra, słuchaj, powiedzmy o tym, no nie jest to tajemnicą, tak, że no jest to dosyć niebezpieczne, tak? Powiedz, jak zaczynałaś jeździć, miałaś jakieś opory właśnie przed tymi, wiesz, wypadkami, czy nie wiem, czy ktoś ci tam właśnie odradzał, że to jest niebezpieczne? Jak do tego podchodzisz w ogóle? Czy starasz się o tym nie myśleć po prostu?
1: Ja generalnie jestem, wydaje mi się, że jestem ostrożna pod tym względem i staram się uważać. Ale z drugiej strony też staram się nie brać sobie tego jakoś tak bardzo do siebie, bo mam świadomość tego, że też lubię się nakręcać i właśnie czasami no, wyolbrzymiać z tego typu rzeczy.
0: A miałaś jakieś takie zdarzenia?
1: Zdarzeń nie miałam na szczęście, ale wywrotki owszem zdarzały się.
0: I to wtedy wynikało z czego? Myślę, jakieś takie hamowanie, które musiałaś wykonać, bo ktoś tam, nie wiem, zajechał ci drogę, czy jakieś warunki atmosferyczne? Jak to wyglądało?
1: Bardzo różnie. Jeżdżąc w terenie, no to wywrotki właśnie w jakimś miałkim piachu albo w błocie, no to jakby już kwestia nawierzchni. Ale ostatnio właśnie miałam taką sytuację, że jadąc motocyklem, który miał opony kostkowe, zahamowałam gwałtownie przodem i też no, nie zauważyłam, kiedy i leżałam.
0: A jak to fizycznie zniosłaś? Było jakiś uszczerbek na zdrowiu przez to? Czy bez konsekwencji się było?
1: No, było kolano spuchnięte przez półtora miesiąca.
0: Aha, ale już wszystko jest okej.
1: Tak, morsowanie bardzo pomogło.
0: Morsowanie pomogło? O proszę. A czy morsujecie też razem?
1: Nie.
0: To twoje hobby akurat.
1: Tak, tak. Krystian próbował, ale chyba jakoś się nie przekonał do końca.
0: A to morsowanie cię podpytam, bo akurat to jest moje hobby. Jak to się u ciebie zaczęło? Kto cię namówił?
1: Wiesz co? Chciałam spróbować już od dłuższego czasu, od chyba, nie wiem, 2 czy 3 lat, ale jakoś tak nie za bardzo miałam z kim iść i no i to gdzieś tam pozostawało w sferze marzeń. A w październiku mieliśmy wyjście z pracy na morsowanie.
0: Aha, tak, tak, to coś słyszałam chyba. Ja teraz z kolei się przerzuciłam trochę, znaczy morsuję tradycyjnie też, ale zaczęłam też morsować na sucho. i bardzo ci polecam. I może na to skusiłabyś męża, bo to się wydaje takie, wiesz, bardziej, powiedzmy, delikatne.
1: Aha, a na czym to polega?
0: Po prostu polega to na tym, że jedziesz sobie w jakieś fajne miejsce, jak jest jakaś, no ja proponuję, wiesz, na pierwszy raz taką fajną pogodę, typu mrozek, ale żeby było słonko i bez wiatru najlepiej.

0: się ubrać, nie? Także takie morsowanko na sucho, bardzo, bardzo przyjemna sprawa.
1: Ciekawe, będę
0: No,
1: musiała spróbować.
0: polecam, polecam. Tylko mówię to z głową i to faktycznie lepiej robić właśnie w małych grupkach, no bo znane są tutaj przypadki tam tych suchych morsów, co atakowali Śnieżkę i tam potem trzeba ich było helikopterami ściągać zmarzniętych, no bo jak idą taką wielką grupą, każdy, wiesz, o innym wytrzymałości, a nikt nie chce zrezygnować odpowiednio wcześnie, no to potem się tak kończy, nie? Także,
1: No,
0: no tak jak wszystko, trzeba robić z głową, wiadomo. Także tak, morsowanie jest super, no i tutaj widzicie, na kolano pomogło nawet. Także,
1: zdecydowanie tak.
0: no, także fajnie takim, no mając taki motocykl, to sobie możesz, nie wiem, po tu, tutaj naszych jeziorkach też podróżować tutaj i tutaj znajdować sobie zawsze jakąś nową miejscówkę do morsowania, nie zawsze w to samo
1: Jest.
0: miejsce. No.
1: No, nam nawet w czasie wakacji zdarza się wsiąść na motocykl i pojechać, no nie wiem, tutaj w te nasze okolice do Osłonina chociażby, żeby się wykąpać po prostu.
0: No, no. I ja powiedz, a do pracy też właśnie motocyklem prędzej jeździsz? No wiadomo, w zimę to nie bardzo, ale generalnie ten samochód to jest tylko na zakupy u was? Jak to jest?
1: Nie, no, tak bym nie powiedziała, że tylko na zakupy.
0: Tutaj Bieszczad pisze, że żałuje, że nie zrobił prawka razem z kategorią B, a teraz to już ciężko się zebrać. To może Sara właśnie zachęć Bieszczada, że warto się zebrać.
1: Warto, pewnie.
0: No i.
1: No, dla mnie to było wyzwanie. Zdać to prawo jazdy kategorii A wtedy, kiedy jeszcze B nie miałam, kiedy nie czułam się oswojona z tym ruchem ulicznym, nie miałam żadnego doświadczenia. Wydaje mi się, że jak już się jest trochę obytym, że jest łatwiej.
0: Ale na początek, jakby ktoś chciał zaczynać, to polecasz z tych motocykli, które miałaś, masz, to na początek dla takiej, powiedzmy, drobnych gabarytów osób, to co polecasz?
1: Ja uważam, że to wszystko jest kwestia bardzo indywidualna, bo raz, że każdy ma inne predyspozycje fizyczne. Są osoby, które wsiadają od razu na duże motocykle o dużych pojemnościach i czują się pewnie i dają radę, i uważam, że jest to okej. No ale są osoby, które potrzebują więcej czasu, potrzebują się przełamać. I wtedy wydaje mi się, że jednak te 125 to jest fajny wybór.
0: No i nie trzeba tego prawa jazdy jednak robić dodatkowo, nie?
1: Dokładnie.
0: No, no ale no na pewno trzeba tutaj sobie gdzieś, rozumiem, poza tym ruchem ulicznym sporo poćwiczyć. Tutaj to mi się mówi, że na początek motorynka, no i pisze, że tutaj u nas nie ma warunków do jazdy przez cały rok. No ale klimat tam się ociepla. Chyba się nam ten sezon trochę wydłuża. Masz takie poczucie, że już tak tęsknisz do tej wiosny, kiedy w końcu wsiądziecie na te motocykle znowu, no, i ruszycie w trasę?
1: Wiesz co, jak zaczęłam te zdjęcia teraz przeglądać, to tak.
0: Trochę cię rozbudziłam, co?
1: Tak,
0: Z
1: tak.
0: zimowego snu. To, ale macie tak, wiesz, że planujecie sobie to w ten weekend to, weekend tamto, czy w tych planach urlopowych swoich uwzględniacie, że właśnie to będzie taka podróż motocyklowa czysto?
1: Tak, chociaż no, plany planami, a życie i tak wychodzi różnie, nie?
0: No tak. Co wy tutaj polecacie, że ja skuterek mam sobie kupić, tak, albo motorynkę? No, ja wam Powiem tak, z

0: prywaty, bowiem, że no jakoś nigdy mnie nie ciągnęło do motocykli. Nie wiem, raz się przejechałam. Kuzyn mi się dał przejechać na swoim motorku, motoryńce. O mało do stawu nim nie wjechałam, więc tym bardziej się przestraszyłam. Ale teraz sobie myślę, że w sumie czemu nie? Mówię, jeszcze te ceny benzyny są takie, powiedzmy, zachęcające. No i też dodatkowo tutaj u nas coraz bardziej się to Trójmiasto korkuje. I na pewno się ten czas też można uwzględnić, nie? Do tej kalkulacji, no to wtedy już w ogóle czy skutery, czy te motocykle wygrywają.
1: Plusy.
0: Także dużo, dużo plusów. No jedynie to z tą pogodą, to tak jak mówicie, nie? Że powiedz, już się odporniłaś na zmienne warunki pogodowe, masz jakiś płaszcz przeciwdeszczowy, który w każdej chwili możesz wyciągnąć.
1: Nie, takich cudów nie mam niestety. Znaczy mam jeden komplet kombinezon taki, kiedy zakładam już faktycznie, jak robi się zimno w listopadzie, ocieplany z podpinką i robi robotę.
0: No, ale jak widzisz na przykład w prognozie, że będzie padał deszcz, że zapowiadają deszcz, to wtedy nie bierzesz motocykla pod uwagę, na przykład jadąc przy jeździe do pracy.
1: No jakby miało lać, to nie.
0: No, to żadna przyjemność, co nie?
1: Dokładnie.
0: No dobra, rozpisaliście się na czacie, ale nie dzwonicie. No to nie wiem, to chyba będziemy powoli kończyły. Tutaj co wypowiedzieć? Junak M12 Custom Bobber. No właśnie, te bobery, chopery. Czy ty się tutaj wyznajesz na tych różnych, powiedzmy, segmentach tych motocykli? Co to są te bobery?
1: Bobery to takie lekkie czopery przerobione.
0: No właśnie, tutaj jak sobie próbowałam. Czy to są te bobery, chopery, brat style i inne, to wszystko, we wszystkim chodzi o to, żeby jakoś usunąć jakieś tam zbędne elementy, tak, w tych motocyklach, żeby po prostu zredukować tą masę i tylko kwestia, które są bardziej wystylizowane i właśnie na jaki styl, tak?
1: Tak, dokładnie. No, jeżeli chodzi o Junaka, to mój szwagier sobie właśnie przerabia.
0: A, czyli to takie u was rodzinne wszystko.
1: Tak.
0: I rodzinne wycieczki sobie też organizujecie, tak?
1: Zdarza się.
0: A tutaj to Misiu pisze, że jakiś kombinezon narciarski i na to skórzana kurtka. A to chyba w listopadzie. Tutaj sobie polecacie Junaki i inne motocykle. A produkcja oryginalna poleca w temacie moto kanał Royal Jordanian. Nie wiem, znany ci?
1: Nie, pierwsze słyszę.
0: A właśnie jeszcze o te filmy motocyklowe. Czy też jest tak, że lubicie sobie pooglądać właśnie jakieś filmy drogi? Czy nie? Czy to już zupełnie inne klimaty was interesują?
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o oglądanie filmów, to powiem ci szczerze, że my w ogóle rzadko oglądamy filmy. Natomiast przychodzą na nas takie okresy, że oglądamy na YouTubie osoby właśnie podróżujące, biwakujące na motocyklach.
0: Szukacie inspiracji, tak?
1: Też można tak
0: Albo powspominać sobie wieczorową porą w grudniu, styczniu,
1: powiedzieć. Tak.
0: jak to będzie latem. A z takich właśnie wycieczek, biwaków, to jaki tak najbardziej wam się, powiedzmy, udał, najmilej wspominasz? Czy tutaj po naszej okolicy, czy jakieś takie mieliście dalsze eskapady? Nie wiem, czy za granicą też już byliście z tymi swoimi
1: Nie,
0: motocyklami?
1: nie byliśmy. Chcieliśmy
0: A.
1: się wybrać w tym roku na Bornholm, ale się okazało, że promy nie pływają.
0: A. No tak. Ale co to pandemia, tak? Pokrzyżowała, czy.
1: Z początku tak, to chyba była kwestia pandemii, a teraz wydaje mi się, że chyba mi się to po prostu nie opłaca, nie wiem.
0: Aha, czyli po prostu zlikwidowany został,
1: tak?
0: Tak,
1: tak. Jakieś rejsy tam mieli, aczkolwiek nie pływali konkretnie na Bornholm.
0: To w Polsce jakąś taką trasę fajną, którą zrobiliście, pamiętasz?
1: Tutaj po Kaszubach zazwyczaj jeździmy. Bardzo fajny nam się udał biwak w zeszłym roku w Przywidzu.
0: I co, wtedy po prostu macie taki mały namiocik, tak? Wszystko popakowane.
1: Tak, tak.
0: I taki po prostu...
1: Tak trochę jak cyganie.
0: No, taki współczesny tabor, masz rację, masz rację. Taka cygańska rozrywka. Jakieś ognicho z kiełbaskami.
1: Tak, też.
0: I tak to wygląda. Właśnie z takich zalet tych tego hobby to i czy tam tych zlotów, to jest to chyba, że tam się jednak mało pije alkoholu, czy się mylę?
1: No, myślę, że to zależy.
0: Jakie miałaś odczucia po tym właśnie Scrambler Fever?
1: No w ciągu dnia może nie, ale jak przychodzi wieczór, no to wiadomo, że każdy chce się jakoś tam zrelaksować, nie? Aha. Myślę, że to jest tak jak na większości imprez. A,
0: czyli to, że następnego dnia trzeba wstać i jechać, to nie zmienia za bardzo sytuacji.
1: No trochę może zmienia, nie? No wiadomo, że jak masz wstać i jechać, no to się nie będziesz upijać, także nie możesz wstać, ale coś wypić trzeba.
0: No tak, zwłaszcza, że tam to ognisko i tak dalej. Rozmowy pewnie do bladego świtu.
1: Dokładnie.
0: Także bez tego się nie obejdzie. No dobra, słuchaj, Saro. Mówię, dziękuję Ci, że tutaj się z nami podzieliłaś tym swoim hobby. Czy udało Ci się kogoś zarazić? Czy mieliście wpływ na kogoś?
1: Ktoś... Mojego tatę.
0: A, czyli to nie tak, że ty się od taty zaraziłaś, tylko...
1: Nie, na odwrót, dokładnie.
0: I jak tam tata, co on teraz ma za maszynę i z kim on jeździ? Czy tata mamę zaraził, czy z kolegami, czy w pojedynkę?
1: Tata głównie w pojedynkę jeździ. Mamy nie udało mu się za bardzo przekonać nawet, żeby jako pasażerkę z nim jeździła.
0: Czyli nawet na plecaczek się nie da namówić.
1: Nie, nie, bardzo sporadycznie. A u taty w garażu teraz stoi Yamaha Rider. 1200 chyba. O, 1900, jeszcze
0: czyli,
1: lepiej.
0: Czyli rozumiem, że to jest jakaś mocniejsza maszyna, tak?
1: Tak, tak.
0: Z tym...
1: I BMW takie.
0: O, czyli taka... coś droższego.
1: Nie, wiesz co, to jest takie też w typie adventure.
0: Okej. Okay. Tutaj jest pytanie, co sądzisz o elektrycznych motocyklach? Livewire, Zero i tym podobne.
1: Jakoś nie przekonuje mnie ta idea tak za bardzo.
0: Nie, przede wszystkim... Brak tego zapachu, nie?
1: Też, a... też. Ale nawet jak dla mnie kwestie bezpieczeństwa. Tych motocykli nie słychać po prostu.
0: A, no.
1: I jakby też nie jestem fanką tego, żeby gazować gdzieś tam na skrzyżowaniach i robić jakieś popisówy, bo mnie to też drażni. Natomiast no czasami... Naprawdę nie widzisz tego motocykla. Widzisz go w ostatnim momencie. Jak jeszcze go nie słychać, to można no nie tak. zauważyć.
0: No tak, ja już o mało z dwa razy nie byłam potrącona przez samochód elektryczny. Właśnie dlatego, że go nie słyszałam. Także tak, coś w tym jest. Tutaj Bieszczad też pisze, że woli dźwięk silnika. Także jak wybierać, to raczej spalinowy.
1: Tak.
0: No. Plus u nas, tak jak wiadomo, nie ma tej infrastruktury za bardzo do ładowania, więc to też się mija z celem.
1: No tak, to jest kolejna kwestia.
0: Tym bardziej, jak chcesz właśnie wyjechać gdzieś w dzicz, nie? To tam na pewno taka infrastruktura do ładowania tych elektrycznych przyjdzie w ostatnim momencie, jeśli w ogóle kiedyś. Także póki co te spalinowe to jest najlepszy wybór. To mówisz, tutaj Kaszuby sobie oblataliście całe. A gdzieś Polskę tam dalej pojechaliście?
1: Jeszcze nie.
0: Jeszcze nie, aha. No to musicie zrobić jakieś plany wakacyjne.
1: No właśnie, też trzeba myśleć.
0: No, trzeba myśleć. To wiosna za pasem. Jakiś plan urlopowy. To życzę wam, żebyście właśnie sobie jakąś fajną trasę obmyślili. Może po tej Islandii. Czemu nie? A czemu akurat Islandia? Jak zachorowaliście na to? Może jakiś film obejrzeliście? Czy ktoś wam polecił po prostu?
1: Wiesz co, no ja generalnie jestem takim skandynawskim freakiem trochę. I czym dalej, czym bardziej bezludnie, tym lepiej.
0: A, okej. Okay. To tak, to myślę, że Islandia albo w ogóle Skandynawia to dobry wybór. Także dzięki ci wielkie za tą godzinkę tutaj, że nam popowiadałaś.
1: Ja również dziękuję.
0: Dzięki tutaj czatującym. No i do usłyszenia niebawem. A na koniec puszczę wam jakąś piosenkę w temacie zespołu Kraków Street Band. Myślę, że do jazdy w sam raz. The Wheels Are Spinning, tak, to myślę, że to będzie dobry temat na koniec. To trzymajcie się. No i życzę tutaj wszystkim też, co mają motocykle albo myślą o tym, żeby tutaj realizowali swoje hobby, najlepiej we dwójkę, ze swoimi połówkami. Także trzymajcie się i dobrej nocy. To dzięki, Sara, jeszcze raz. Dobranoc.
1: Dzięki, dobranoc.
0: Pa, pa.

0: I witamy Was serdecznie, drogie nocniki, czyli słuchacze Nocnego Radia, audycja spoiler dzisiaj, ale nie taki zwyczajny spoiler, tylko dzisiaj jest spoiler taki luźno-gadkowy, bardziej, bo z Olą postanowiliśmy, no, że nam też się coś od życia należy, jakaś taka luźniejsza audycja. Ja się zawsze tak przygotowuję, że potem mnie głowa boli, po prostu ja nic, tylko księgi wertuję, tutaj encyklopedię, no, ale nie, no dobra, się nic nie przygotowałem. Będę szczery, ale Ola się przygotowała. Ma fajne tematy dzisiaj dla was. Słuchajcie, normalnie z laczków wyskoczycie. Cześć, Ola.
1: Hej, hej, jeju, nie reklamuj tak, bo wcale tak to nie jest wszystko zgodne z prawdą. Jestem tak troszkę przygotowana, ale to z tydzień temu byłam i jestem przygotowana dalej, więc to jest takie, dzisiaj taka luźniejsza audycja.
0: Tak, ale właśnie być może, jak wam się spodoba taki temat... Jak na przykład filmy o zarazach, to na pewno go pociągniemy. Znaczy, jak chcecie taki temat, na pewno chcecie. No, a i ogólnie o filmach, ale na luzie dzisiaj sobie gadamy. Oczywiście audycja interaktywna, można dzwonić na Skype'a, Nocne Radio. Linka do naszego Discorda macie w opisie. Może w ogóle zahaczymy o dramy jakieś. Mamy tutaj w ogóle furorę robią... szurskie opowieści.
1: No muszę powiedzieć, że dzisiaj na Discordzie to była wielka burza mózgów odnośnie szurskich opowieści. Także naprawdę działo się cały dzień dzisiaj.
0: Która zwrotka ci się najbardziej podobała? Zaśpiewaj.
1: Wiesz co, patrz, nie mam teraz na podręczniku. Najbardziej mi się spodobała zwrotka Jacka, która też została nieuwzględniona, ale Jacek tylko wpadł, odśpiewał ją. I nie mógł się później z nami dogadać, więc ja jej w ogóle nie pamiętam, ale wiem, że było coś o gołębiach na parapecie.
0: Gołębie na parapecie. Ja też dzisiaj znalazłem gołębie na parapecie takie.
1: No. Ale tak raz go widziałeś, czy już tak dłużej tam siedział, któryś dzień z rzędu ten sam?
0: Nowy. Nie wiem, tutaj to jest taka trochę zaszyfrowana informacja, że gołębia znalazłem. Nie trzeba jej brać dosłownie. Musi być trochę tajemnicy w naszej audycji. Zbliża się Halloween. A jako, że radio to teatr wyobraźni, no to musicie sobie nas po prostu wyobrazić. I ja tutaj dam takie wyobrażenie, jak sobie wyobrażam Olę. Dobrze? To wam tutaj na ekranie pokażę. Nie, to nie to. To nie to.
1: Aż się boję.
0: To nie to, o to tym bardziej nie to. To nie jest Ola przecież, to jest jakiś ten od zarazy. O, to jest Ola. Macie Olę na ekranie. Podesłała mi swoje zdjęcie halloweenowe. Ja no, żartuję, słuchajcie, żartuję, bo mnie zaraz Zenon tutaj ukaże za spoufalanie się. To jest oczywiście Elwira, mistrzyni ciemności. I Ola, wiesz, że to był pierwszy show... w którym robiono takie przerywniki, że wklejano jakby krótkie fragmenty filmów. W tym przypadku były to horrory. To tak chyba najstarszy film, gdzie taki zabieg jakby zastosowano. Elwira coś gada, nagle pyk, jest urywek z jakiegoś horroru, taki śmieszny, czy będący jakby uzupełnieniem komentarza do tego, o czym mówiła Elwira. No i to... Zenon, nie mistrzyni, tylko kochanica, kochanka. Mistress to jest kochanka? Ola, wypowiedz się.
2: Tak, mistrz to jest kochanka. To jest taka trochę dwuznaczność. Ha.
0: No właśnie. Szurskie opowieści, jeszcze wspomnę, że są skrzętnie notowane wszystkie do ksiąg pokładowych kapitańskich. I tutaj w kapitanacie, prawda, widzicie, rozumicie sobie, dyrekcja rozmawia, co z tym dalej, prawda, zrobimy. Trzeba to spożytkować jakoś. Może w ogóle, pomyślałem, że może coś nam podeślecie, swoje w ogóle szurskie opowieści, ale głosowe. Myślałem, jak to zrobić. Może jeden jakiś podkładzik, taki sam, żeby to potem można było zlepić.
1: Mogę wam... Tylko... Żeby była świadomość, że szurskie opowieści są do piosenki Morskiej Opowieści, że to chodzi o melodię z Morskiej Opowieści.
0: No, dokładnie. Chyba najbardziej znana szanta, nie?
1: No na 100%.
0: Te morskie opowieści jeszcze.
1: Tak, to dzieci chyba nawet w szkole tam znają.
0: Dokładnie. Bardzo dużo wersji w ogóle wyszło tych morskich opowieści. Jakaś disco polowa, rockowa, szantowa. Przeróżne są te. Przepraszam, chciałem powiedzieć szurskie opowieści. No, może jak nas weźmie humorek i donajciki się pojawią, to może nas zachęcicie jakoś nawet do tego, żebyśmy wam z Olą coś zaśpiewali.
1: Po jednej zwrotce, żeby za dużo nie zdradzać.
0: Dokładnie.
1: A masz tę wersję taką jakby wstępnie ostateczną, w cudzysłowie ostateczną?
0: Tak, tak.
1: Dobra, ja też mam jakby co.
0: Taka kompilacja ostatnia różnych. No i, ale na razie rozpędzamy się, gromadzimy się, nie gromadzić się, proszę. Zbieramy się, no i rozkręcamy. Ludzie będą przychodzili, będą dzwonili. No, Ola, to zaproponuj jakiś luźno-gadkowo spoilerowy temacik. Ja dałem dzisiaj tytuł Popcorn. To taki filmowy bardzo temat.
1: No, to możemy o różnorogadę pogadać. Możemy też w ogóle wspomnieć, skąd nam się wziął temat o epidemii. Nie jest to nic oryginalnego, bo wziął się to stąd, że przeszłam COVID-a. O. Jak już pewnie wszyscy wiecie. Ja akurat przeszłam tę chorobę bardzo delikatnie. W sumie nawet nie miałam gorączki, straciłam tylko węch i smak. No wcześniej tam się dwa dni trochę źle czułam, ale...
0: Jak to? Przepraszam bardzo. Jak to się dobrze czułaś? Słuchajcie, to jest jakiś chyba pierwszy przypadek w Polsce, nie waham się użyć tego słowa, na skalę radiową. Pierwszy raz w mediach polskich jest kobieta, która na COVID-zie jest tak, wesoła i no, straciła węch, tak? I smak. Ale się cieszy. I tak. Zadowolona i szczęśliwa jest Ola. To pierwszy taki przypadek. Zawsze wszyscy umierają. Cierpią. Jak to tak? To niesprawiedliwe.
1: Znaczy wiesz, tutaj nasz międzynarodowy kolega Unigorgazm też w sumie przeszedł, bo myśmy zostali w tym samym czasie COVID-a, to jest w ogóle najśmieszniejsze. Poczuliśmy się w tym samym czasie źle, w tym samym czasie poszliśmy na testy i do taką samą długość izolacji mieliśmy. Więc razem sobie śmieszkowaliśmy z tego w sumie na Discordzie i całkiem elegancko przeszliśmy to wspólnymi siłami. Oczywiście nie zabrakło również modlitwy do Papaja, która nam też bardzo pomogła w przejściu tej choroby. To jest potwierdzone info.
0: Jeszcze
1: jak. Może Junik zadzwoni i też potwierdzi. No. Także tak jak mówię, ja się po prostu zaczęłam źle troszeczkę czuć, ale ja co roku w tym okresie jesiennym trochę mi siada na zatoki, więc ja byłam pewna, że znowu zaczyna mi się ten problem z zatokami. Ale tak dwa dni później tak sobie siedzimy z Zenkiem w salonie i tak się coś dziwnie poczułam, tak jakoś nieswoją. Nie wiedziałam, co mi jest, prawda, ale tak jakoś takie dziwne uczucie troszeczkę mnie złapało. No i tak chodzę po mieszkaniu i tak, kurczę, ja nic nie czuję. Mówię do Zenka, że Zenka, ale ja chyba straciłam węch, bo ja tak zaczynam w ogóle praktycznie nic nie czuć. No to zaczął mi dawać różne rzeczy do pomochania. Ocet, jakieś takie mocne perfumy, nawet denaturat. No i to w ogóle na mnie nie działało. No i...
0: Hola. Bo tak strasznie dużo informacji w tak krótkim czasie. Właściwie to tak pędzisz z tą opowieścią. To trzeba napięcie budować. Kropla potu spadła, kiedy test sprawdzałam ze skroni.
1: Wiesz co, nie, bo
0: każda sekunda trwała godzinę.
1: Jak straciłam ten węch, to nie mówię, no, poryczałam się w pierwszym momencie przez chwilę, bo to tak wiadomo, to jest taka nowa sytuacja, nowa choroba, nie wiesz jak przejdziesz, więc troszeczkę się zestresowałam, ale to tak jak mówię, to trwało tylko chwilę, więc wiesz, no, dziwnie było tak nie czuć tego, co się je, ani smaku, ani zapachu jedzenia, więc w sumie to, co jadłem i piłam, tak jakby nie miało znaczenia. Na przykład zrobiłam sobie pyszną herbatkę, jakąś tam owocową, cynamon, pomarańcza, no ale ja się czułam, jakbym piła po prostu w samą wodę, wrzątek tylko. Ale wiesz, co jest najfajniejsze w tym, że tak sobie myślę, a no to jak tak nie czuję węchu i tego smaku, to może na przykład spróbuję czegoś, czego nie lubię, typu, nie wiem, szpinak, bo bardzo nie lubię, nienawidzę szpinaku, jest obrzydliwy. Ale ludzki mózg, przynajmniej u mnie, jest taki, że mimo iż próbowałam czegoś, czego nie lubię, to ja tego nie czułam, ale i tak mi to nie smakowało. Więc jednak nie byłam w stanie dalej tego zjeść.
0: No to ciekawie. No i już jest lepiej. Czyli co, wygląda na to, że w twoim przypadku przeszłaś wyjątkowo po prostu łagodnie, tak ci się trafiło. Może masz dobrą odporność jakąś, dobre geny czy coś, czy jesteś po prostu, nie wiem, może zdrowo żyjesz, może jesz dużo witaminy D3 i masz organity w domu.
1: No to wiadomo, prawda? Przecież tutaj gansy były zrobione, dały mi swoją pozytywną tutaj energię, ja się z nimi obdzieliłam, więc to wszystko, wiesz, jak działa. Smutne gansy tańczyły. Nie tak jak wtedy, kiedy puścił ktoś im nocne radio i smutne gansy nie tańczyły. A w tym wypadku to wiadomo, wszystko pomogło. No, mi się wydaje, że to jest taka loteria. Jeden przejdzie tak, drugi przejdzie tak, więc ja sobie mogę teraz z tego śmieszkować i tak sobie na luzaka opowiadać, bo ja tylko się skupiam na sobie w tym momencie, bo wiadomo, że inne osoby mogą przejść to bardzo źle, ale jeżeli mówię tylko o sobie, to mogę sobie z tego śmieszkować, prawda? Bo z siebie samemu można się śmiać. Więc ja mówię, nawet nie miałam gorączki. Ja się czułam naprawdę dobrze, tylko zauważyłam, że potrzebowałam na pewno więcej snu, i w ciągu dnia musiałam też na pewno się przespać i dosyć szybko wieczorem też odpadałam. Trochę mnie męczyły szybciej takie zwykłe czynności, szybciej łapałam zadyszkę i taka po prostu osłabiona jestem. No i do tej pory taka jestem też, jeszcze taka, wiesz, niemrawa, jak to mówią.
0: No ale właściwie to przeszłaś tak lekko, że na tyle lekko, że myślę, no jak to dzisiaj sobie rozmawialiśmy, że dla szurów to będzie woda na młyn i radocha wielka,
1: no
0: jak,
1: tak,
0: jak usłyszą.
1: I wiesz, gdybym miała do wyboru na przykład przejście anginy, jak nieraz miałam takie mocne anginy ropne, to wolałabym dostać drugi raz COVID-a tego, jak miałam, niż znowu na przykład taką ostrą anginę.
0: To jest też dobre. Ola woli, bo już niech ten COVID będzie, a niż ta straszna grypa, lepszy COVIDek. No kurczę, u nas w Nocnym Radio zawsze wszystko na opak. Wszystko na opak.
1: Tak, to samo sobie pomyślałam, że u nas oczywiście musimy mieć na odwrót. Chcąc, nie chcąc. Ale Unique Orgasm też przyszedł łagodnie. Wiem, że tam mocno gorączkował przez bodajże 2 dni, chyba że sam zadzwoni i opowie. Ale później już też stracił węgiel i smak, chyba do tej pory jeszcze nie ma. Ja też do tej pory jeszcze tego całkiem nie odzyskałam. Czuję takie mocniejsze zapachy.
0: Ups.
1: To niezbyt wyczuwam.
0: No, spoko.
1: Jeszcze troszeczkę musi się to zregenerować.
0: No, jak słyszycie, odrobinkę nam rwało, ale Skype jakoś fajnie uzupełnia, to znaczy odtwarza od momentu urwanego w przyspieszonym tempie. W zasadzie jest to dobra metoda taka nadrabiania, no bo trzeba nadgonić chwilę czasu, żeby było na żywo. Nieważne. No to widzicie, no czyli coraz więcej w sumie tutaj wokół nas osób, które to przeszły albo przechodzą. No, jeszcze do niedawna pamiętam, mówiłem na antenie, no jakoś dziwnie nikt tu nikogo nie zna, nie? A potem pyk, pyk, tutaj kolejna osoba.
1: Tak, no. Tak. W ogóle dworowaliśmy sobie z tego trochę też na Discordzie. Wiesz, bo długo mnie nie było w systemie. Długo tak jakbym była człowiekiem widmo, po prostu nic o tym COVID-zie nie było, nie wiedziałam, co mam w ogóle zrobić, bo wiadomo, ja już od tego czasu, od kiedy miałam wynik pozytywny, to z domu nie wychodziłam, prawda? Ale nigdzie mnie nie było, w sanepidzie nigdzie nic nie wiedzieli, nikt mnie nie odwiedzał. To już się śmialiśmy, że muszę zadzwonić do audycji, która odbyła się w piątek o godzinie 24:00 i powiedzieć, jak go szukać system.
0: No proszę. Przepraszam cię bardzo, rozproszyłem się trochę, bo tu patrzę na jedną rzecz. Okej. Okay. Dobra. No, tak więc dzisiaj już się tematy pojawiają. Mamy temat COVID-a, który się staje coraz bardziej, nie wiem, groźny czy mniej groźny. Już tracę rachubę. Okej, okay, odbierzmy może słuchacza. Unique Orgasm do nas dzwoni. Odzwaniamy i jest na antenie już Unique Orgasm. Witam serdecznie. Witamy.
1: Halo?
0: Halo, halo, halo? Halo? No, niestety. Coś ma zepsute.
1: Szkoda.
0: Szkoda. A patrzyłaś, co tam się na Discordzie działo ciekawego, bo ja trochę popatrzyłem tylko, ale tak. Może...
1: Śmiejemy się z orgazmem oczywiście. Wklejane są różne żółte twarze, jak zawsze. Może spróbuję jeszcze raz zadzwonić.
0: Dobra, możemy spróbować jeszcze raz się połączyć. Być może to u mnie coś jest jednak nie tak, bo tak widzę, że trochę przymula jakby sobie wszystko. Unique Orgasm, czy jesteś?
3: No hej, buźka. Słychać mnie?
0: No teraz cię słychać. Jeszcze no dołączymy tylko Olę, bo niechcący... Znaczy nie niechcący, tylko się po prostu łączymy jeszcze raz, żeby sprawdzić...
1: Halo?
0: No jesteśmy.
3: No halo.
1: Hej.
3: Wywołujecie mnie tu już kilkukrotnie z lasu, no to jestem w takim razie. No,
1: super.
3: Również w gronie ozdrowieńców już się czuję. Także nie wiem, co byście chcieli wiedzieć na temat tej jakże ciężkiej choroby?
0: Może czy twój stan był też taki w miarę lekki, czy poważnie się rozchorowałeś?
3: Znaczy ja swój stan oceniam na w miarę lekki, ale pierwsze 2,5 dnia były tragiczne. Przez pierwsze 2,5 dnia w zasadzie byłem pozamiatany, całkowicie spałem prawie cały czas. Wstając tylko tam na jakieś siku, na to, żeby sobie wypić coś, jakąś tam szklankę wody czy herbaty. No i na odbieranie telefonów, bo mnóstwo ludzi do mnie dzwoniło, często z pracy miałem telefony, bo też byli bardzo zainteresowani moim stanem zdrowia. A z wiadomych przyczyn, nie z troski, tylko z powodu tego, że mogłem pozarażać jeszcze kogoś w moim otoczeniu. No i ja określałem ten stan
4: sponsorowanie
3: w ten sposób,
4: złych mediów,
3: że
4: słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie
3: tak z planszy nie zmiotło, jak właśnie ten koronawirusek. I w sumie od razu się domyśliłem, że to jest to, ponieważ dość dobrze znam swój organizm, dość dobrze wiem, jak przechodzę wszelkie infekcje typu jakaś angina, typu grypa. I już od początku przeczuwałem, że no tu jest za mocno. Nie? Gorączka nie była jakaś strasznie wysoka, bo tam 37 parę, później 38,4 to taka najwyższa, jaką zarejestrowałem, czyli daleko i jeszcze do tego stanu krytycznego, gdzie tam przekracza się 40 stopni. Niemniej jednak odczucia takiego zmęczenia, rozbicia, bóli mięśni były no, spotęgowane bardzo mocno.
0: Z takich
3: najgorszych rzeczy, no to ja odbieram, że najgorszą rzeczą był spadek libido do zera. Kompletnie nic, tak? Rano zdrowy facet wstaje z namiotem, tak przez ponad tydzień nic, kompletnie. To jest najgorsze.
0: No, to bardzo przykre właśnie, takie no, efekt uboczny jakiś. No, czyli widzicie, bardzo różnie to wygląda. Ja niestety się nie pochwalę, nie rozchorowałem się jeszcze. Tak bardzo chcę, chodzę bez tej maseczki, palce do gęby wsadzam, nie myję rąk i nic.
3: Musiałbyś deskę polizać, deskę klozetową, tak było w USA chyba taki challenge sobie młodzież na TikToku wynalazła, nie? Lizanie desek i klamek chyba w miejscach publicznych.
0: No, to... Świetna zabawa w sumie. No, my tutaj mamy w sumie, nie wiem, chyba trochę ciekawsze zabawy w radio. Na przykład takie, że ludzie dzwonią. Dziś, przypominam, słuchamy takiej luźniejszej wersji spoilera. Na antenie Ola, współprowadząca, Unik Orgazm, który się do nas dodzwonił, i Krawculek, wasz wyjątkowo dzisiaj zadowolony. I serdeczne pozdrowionka przesyłam.
1: A w międzyczasie osobie. Chyba wpadł jakiś donajcik.
0: Tak.
3: Jeszcze tak kwitując temat samego koronawirusa, powiem, że długo nie posiedzę, ponieważ jutro o 9 rano jadę do szpitala na kolejny test. Zakład pracy mnie wysyła, żeby upewnić się, czy już na pewno przechorowałem, czy nie będę dalej roznosił. Także więc jutro mogę jeszcze dać jakieś kolejne informacje, czy to faktycznie ten wirus po przechorowaniu, po ustąpieniu objawów znika z organizmu, czy jednak utrzymuje się przez dłuższy czas, a takie są też pogłoski właśnie.
0: No, ja na pewno ci życzę, żebyś też przeszedł jak najłagodniej i teraz jeszcze jakoś, myślę, całkiem spoko brzmisz, nie? Tak, jak
3: tak ja już sobie przeszedłem, już przechorowałem, już się czuję zdrowy. Jakąś tam zadyszkę łapię jeszcze w momencie, jak nie wiem, ostatnio wczoraj mogłem już wyjść z domu pierwszy dzień i poszedłem ze śmieciami. Zrobiłem dwa razy taką rundkę do kontenera i z powrotem i autentycznie byłem wypompowany po tym, czyli no te płuca nie funkcjonują idealnie tak jak poprzednio, ale myślę, że to jest kwestia takiej autorehabilitacji, czyli gdzieś tam sobie pochodzę trochę, zażyję spaceru świeżego powietrza i to po paru dniach powinno chyba ustąpić.
1: No właśnie, ja mam to samo, o czym mówi Unik Orgazm, że tak, że właśnie tak jak mówiłam, troszeczkę szybciej się męczę. Jak byłam już też na pierwszych zakupach, to taka zmachana trochę przyszłam do domu. Więc trzeba jednak trochę, tak jakby te płuca może poćwiczyć troszeczkę, żeby zwiększyły swoją pojemność, dać im czas.
3: Jakiś spacerek po lesie może tak raz na jakiś czas by nie zaszkodził.
1: Dokładnie.
3: No i modlitwa tak. Do Jana Pawła, to też oczywiście.
1: To oczywiście, to sprawdzona i to nawet potrzeba potwierdzi po ostatniej modlitwie na Discordzie, aby mi wszystko zadziałało elegancko.
3: Dokładnie tak.
0: No, my tu sobie rozmawiamy trochę, tak by mogło brzmieć nocne radio za 30 lat, o chorobach, takie całe audycje jak babcie i dziadkowie. No ale tak się śmieję, bo to nie w kij dmuchał. Wiecie, no COVID, wirus, celebryta, to musimy o tym w nocnym radio powiedzieć i pochwalić się. Mam. To jest, no, osiągnięcie takie nasze tutaj nocno-radiowe, ktoś przeszedł COVID-a. Może to są bardziej w jakimś sensie bohaterowie niż ci, którzy na przykład nie założą maseczki, zrobią awanturę.
3: Dla mnie to nie jest żaden powód do jakiejś wielkiej dumy czy coś, natomiast jest to dla mnie powód do szczęścia, że przeżyłem, że nie miałem takiego ostrego objawu w postaci tej niewydolności oddechowej, gdzie musieliby mnie podłączyć pod tlen albo, co gorsza, pod respirator. No to z tego powodu jestem zadowolony, nabyłem odporność i przez najbliższe przynajmniej kilka miesięcy nie powinna ta choroba się powtórzyć. A do tego czasu liczę na szczepionkę, którą bardzo chętnie przyjmę we wszystkie otwory w ciele, jak tylko będzie taka możliwość.
1: Oj, czekaj, teraz ci się dostanie na czacie, bo tutaj już widzę teksty o szczepionkach i to też niezbyt takie fajne, więc zaraz pewnie oberwiesz równo.
3: Nie lękam się.
1: Och, prawidłowo, bracie.
0: To właśnie przez tych szczepionkowców jest tak, jak jest, i NWO wygrywa. Genderyzują nas i jest jak jest. To przez tego złego wilka. Nie sponsorujcie oczywiście tego złego wilka, bo właśnie przykładacie rękę do tego właśnie, żeby on funkcjonował, ten zły wilk. Brońcie, Panie Boże. Żadnych donate'ów, ja nie chcę już. I Floki też nie chce. I nie chcemy.
1: Oczywiście, że nie.
0: Nic od was nie chcemy.
1: Donate'ować ludzkie sraki, które rodziny rozbijają. No ludzie, no puknijcie się.
0: Ludzkie sraki właśnie już tu się przechwalają. Maharadża z Biedaszybów wysłał donata. Założę się, że biedak z brzegu nie pobije tego zacnego donata. Jest to zwyczajowy donate od maharadżów naszych. Mamy takich maharadżów którzy właśnie po 3 zł wpłacają, z czego tam PayPal odejmie, tu po zagranicy, tu się odejmie, tu prowizja i dojdzie nam 50 groszy. Nie no, żartuję. Tak źle nie jest. No, ale to nie o pieniądzach, bo nie bądźmy takimi tutaj peweksami i takimi... No.
3: Ja wyrażam pragnienie zwolnienia anteny dla kogoś, kto jeszcze może zadzwoni i opowie tutaj o swoim przebiegu choroby lub też o cudach, jakich doświadczył za sprawą modlitw.
0: Tak, tak, tak. A czekaj, czekaj. A słyszałeś o szurskich opowieściach? Zdaje się, że też ułożyłeś
3: zwrotkę czy dwie. Zwrotki
1: to jest ekspert. To jest ekspert od wszystkich opowieści. Przepraszam najmocniej. I Juni Gorgas przebył wszystkie zwrotki. Przepraszam, wszystkie są fajne również, ale dla mnie number one on. Naprawdę. Ma talent.
3: Dziękuję. Chyba ze trzy będą tam spod mojego biura, z tego co kojarzę.
1: No i oczywiście pusta Jackowa, która gdzieś zaginęła w eterze.
3: Może jeszcze sobie o niej przypomni i gdzieś tu na Discordzie podeślę. Fajnie by było. Dobra, mogę się już rozłączyć? Dziękuję.
1: Cześć, papa.
0: Możesz.
3: No, papa, babka, babka.
0: Możesz, ja ci nie bronię. Unique Orgasm to był. No, możecie dzwonić do nas i z nami pogadać. Macie niepowtarzalną okazję, żeby pogadać z takim, no, duetem radiowym. Krawiec i Ola. Ola czy Floki właściwie, bo ja
1: obojętnie.
0: Już lubiałem.
1: Możesz, tak i tak. Floki. Nie ma różnicy, tak każdy już wie, jak mam na imię, więc...
0: No właśnie, tak jesteś znana i z imienia, i z pseudonimu. No, także... Kurczę, no tak... ja bym się bał chyba, jakbym się rozchorował. Ale to mężczyźni podobno ciężej znoszą choroby. Kobieta jest tak, wytrzymalsza... Wytrzymalsza, bardziej odporna na głód, na ból, na ciężką pracę. Mężczyzna taki delikatny, szybko się męczy, choruje. Jak się rozchoruje, to płacze. A kobiety są dzielne właśnie.
1: Znaczy, tutaj się wyjątkowo zgodzę, jeżeli chodzi o choroby. Wydaje mi się, że jednak to nie jest taki stereotyp, który się wziął z niczego. Wydaje mi się, że to jest... Coś w tym jest, że jednak kobiety tak... Jeżeli chodzi o choroby, prawda? Przychodzą jednak, to tak bardziej twarde są bardziej. O.
0: Kojarzy mi się od razu Halinka Kiepska i Ferduś, nie?
1: No tak, Ferduś. Byłeś w pośredniaku?
0: Och... Halicia, no, ja ci mówię, że to normalnie, to kurde, to dla ludzi z moim wykształceniem, to nawet mnie w nocnym, kurde, radio by nie wzięli.
1: Bo ty je łopie, ty się do niczego nie nadajesz. Jeb, zlaczka.
0: Zlaczka. Laczki.
1: No, jakieś tutaj marudzenie, że wuj nie spoiler, gdzie jest spoiler, to może coś wspomnimy o filmach.
0: Możemy. A co to? Wujnie spoiler. No, furiat, miłośnik filmu się odezwał, który chce o filmach sobie posłuchać, przyszedł dzisiaj i jest niepocieszony. To jakieś luźne gadki są po prostu. To jest bardzo poważny człowiek, furiat.
1: Tak, furiat bardzo poważny, taki porządny, poważny kawaler.
0: Bardzo kulturalny młody człowiek po prostu to jest.
1: Tak, zdecydowanie. Taki bogobojny, taki prawdziwy bogobojny.
0: Nie pije nic też. No, nie pali, nie pije. Wysportowany. Grzybiarz
1: filmu
0: zapalony.
1: Z nie ogląda.
0: Nie. Ale za to tak. Kocha zbierać grzyby.
1: Tak. I czasami po tych grzybach nie wraca do domu. Albo jak napisze ZW na Discordzie, to go później 2 tygodnie nie ma.
0: I w jednej z ostatnich audycji, jeśli nie tam przedostatnia, czy jakaś, to furiat opowiada o swoich przeżyciach w pierdelku.
1: Tak,
0: został
1: tak,
0: spierdolony
1: ja
0: ze stanowiska.
1: Parę razy. Najbardziej mi rozśmieszyła ta historia z tym papierem w uchu.
0: Papier w uchu, tak. Który mu został, nie?
1: Tak. Ten nawet tam musiał coś odwalić.
0: Nie, to jest sprytny plan. Słuchaj, to jest jak na filmie sensacyjnym, wiesz, z Jasonem Stathamem albo ze Stevenem Seagalem. Furiat po prostu chciał stamtąd zwiać i to był taki sposób, Mission Impossible, bierze tam, zakisił, zakosił, skitrał, jak to się mówi w gwarze więziennej, skitrał rolkę papieru, napchał sobie tam, żeby go wzięli, na wózku tam wywieźli do jakiejś lekarki, on tam wtedy wyskoczył przez okno. Tak to jakoś było, jeśli dobrze pamiętam, ale mogłem coś pomylić.
1: A wiesz, w tych filmach więziennych to zazwyczaj są takie podobne motywy.
0: A tu wyskakuje Etam. Kiedyś tutaj też pokazywaliśmy, kto ze znanych aktorów, ale nie byle jakich tam klasy, Brad Pitt, Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Jackie Chan, tylko takich, o takich myślimy, że mogliby zagrać w nocne radio The Movie. Zastanawialiśmy się wtedy nawet, kto by mógł Ole grać i pozostałych członków naszej wesołej ferajny. To był ciekawy eksperyment. W ogóle, słuchaj, co ciekawe, nie wiem, czy pamiętasz, ale te twarze były takie podobne. Udało się dobrać aktorów. W miarę.
1: Tak, jak najbardziej. Trochę, niektórych musielibyśmy trochę w czasie cofnąć, żeby było bardziej podobnie, ale no, pasowało.
0: Ciężko było dla ciebie znaleźć aktorkę, pamiętam, a mi teraz przyszła do głowy, bo to nie musi być taka podobna bardzo, ale na przykład posiadająca mniej więcej jakieś takie cechy, urody, ciebie Bysteczkowska na przykład zagrała, to jak to było?
1: Tylko musiałabym nos zmienić. Ale typ urody, że tak powiem, podobny, bo taka czarna i blada.
0: Czarna i blada. No i była ciekawa dyskusja. No i Etam to jest w ogóle też ciekawy przypadek. Dzisiaj obgadujemy wszystkich, słuchajcie, może taka audycja. Z Olą obgadamy wszystkich kompletnie. Z innych podcastów.
1: O kurczę, to już na pewno nikt nam donata nie wyśle.
0: Może właśnie zaczną wysyłać, może to jest to.
1: A właśnie, może tak, a masz jebcie dalej po Etamie. Tak, dalej, więcej, pięć. Tak. No bo to wiesz, tak dałam przykład Etama, bo to taki chyba najlepszy przykład z tego wszystkiego.
0: Słyszę już te wasze okrzyki na czacie. Więcej Etama! Nie, niech zadzwoni Jola. Nie, Matejkę chcemy, Matejkę. A gdzie blacha? Nie, ja chcę Krawca i Joli posłuchać. No właśnie, może są i tacy, którzy chcą tylko nas na przykład dzisiaj posłuchać.
1: Może i tak, ale dzwońcie, chętnie pogadamy z osobami trzecimi.
0: Kurczę, zaśpiewał, jeszcze jestem, w ogóle właściwie nie jestem pijany, żeby śpiewać. Ja śpiewam tylko, jak jestem pijany. A dzisiaj nie jestem pijany.
1: Też nie.
0: No. Potem mówią, pijaki, wielkie radio.
1: Oj, tam no, wiesz, ja mam, po prostu piję sobie teraz piwo jedno, więc pełna kulturka.
0: U nas zawsze jest kulturka. Niektórzy oczywiście zarzucają, iż... Tutaj sugerują.
4: Sponsorowanie złych przepraszam mediów, bardzo, słuchajcie, przyczyniacie się do
0: Olu,
4: tego, co
0: ale
4: mamy
0: donate
4: w tej
0: przyszedł,
4: świecie, aby
0: pozwolisz, że przeczytam. Maharadża z brzegu pisze.
5: Na zatrudnienie do filmu Miszy Cross w roli Oli i Rocco Siffredi w roli Krawca.
0: Oli, Miszy Cross do roli Oli, nawet się rymuje. Miszy Cross do roli Oli. Oli. A ja się już zapomniałem, nie zdążyłem przeczytać, znaczy się.
1: Tak, musiałam zgooglować, musieliśmy, kto to jest Misha Cross. Powiem tak, Maharadża, really, naprawdę, sorry, czuję się urażona. Jestem po 1000 krot ładniejsza. Po 1000 kroć.
0: A to może, to, no tak, no to, a to musi być dużo ładniejsza od ciebie. To porównaj sobie, kurde, tam wszyscy byli tacy wyidealizowani mocno, no bo aktor to aktor. To tu też, no przykro mi to powiedzieć, ale to też musi być tak, wiesz, o levelek wyżej jeszcze. My nie jesteśmy aktorami, chociaż nie wiem, może ty byś nie potrzebowała. Gumball. Cześć, Gumball.
6: Dzień dobry. Ja przybyłem tutaj z odsieczą dla ludzi, którzy pewnie się zastanawiają, o czym jest ta audycja? Tak naprawdę ja wiem, ale ja zmuszę ciebie, żebyś wytłumaczył, bo niezły tytuł dałeś, że zajęło mi to jakieś 5 minut rozszyfrowanie tego, czym to jest.
1: Hej, Gumball.
6: Cześć, cześć.
0: O czym to jest? No, przepraszam, tu mi się włączył Jan Paweł głosowy. O czym jest? A czy, każda audycja musi być konkretnie o czymś? I to ma być, jeszcze może jeden temat zapowiedziany wcześniej, konkretny, walory edukacyjne, ale też i humorek, i 5 godzin co najmniej? Co tak, tu jakieś roszczeniowcy dzwonią?
6: No, ja akurat zrozumiałem ten temat jako wszystkie filmy science fiction albo filmy, które są o jakichś teoriach spiskowych, akcji, gdzie dzieje się jakiś na przykład akcja pokroju, rząd robi coś i tam wiadomo, jubu dubu, możliwe, że źle to rozumiem, nieważne. W każdym wypadku przytoczę jeden film, bardzo dobry, doskonały, ma świetne oceny, był stworzony przez wielkiego i sławnego reżysera, aktora, producenta Neila Breena, nazywa się Double Down. Jest ten film o agencie, zamachowcu, obrońcu wolności, człowieku wielozadaniowym, który...
1: O hakerze, nie zapominaj, że był hakerem i ze swoich laptopów niedziałających coś tam robi.
6: Miał satelity i był podłączony do systemów NASA. Odkrył wielki spisek, że chcą nas wszystkich zarazić COVID-em. Tylko on i tylko on może ocalić nas przed tym. Żeby to zrobić, musi wykonać takie misje jak zabicie jakiejś kobiety, która bierze ślub, albo zobaczenie Jezusa na skałach, po czym ten Jezus przywala sobie głową w kamień i zmartwychwstaje następny dzień. Zobaczenie swojej zmartwej żony po raz kolejny. Bieganie po górach w sposób chaotyczny i wiele więcej. Bardzo polecam ten film.
1: Jeszcze jakieś pływanie w basenie. Nagi? Nagi był tam chyba? Czy z jakąś kobietą, która tam była?
6: To jego żona akurat wtedy umarła i on pływał z nią i on ją tulił. A potem ona a potem nie była w tym basenie, a potem znowu była i basen był czerwony, a potem nie był. I to było świetne. Efekty. Kino. Nowatorskie.
1: Tak, to jest kawał dobrego kina. W Krapowizji chyba o tym nawet wspominał Energik, o ile pamiętam, tak?
6: Tak, na pewno Energik mówił. Tak. Ale on chyba mówił o sequelu, a raczej bardziej powiedziałbym, że spirytualnym sequelu, ponieważ jeden z drugim filmem nie wiadomo, czy się wiążą. Chyba to się nazywa Ja Jestem, coś w tym stylu, tylko że po angielsku. Ale w każdym wypadku polecam Neila Breena, tylko że po dwóch głębszych, bo to tak inaczej się nie da.
0: No proszę.
6: Także kto mówi, że ja muszę tylko anime gadać?
0: No, nie, to właśnie też oprócz tego, że kulturalni ludzie tutaj dzwonią, jak już powiedziałem, to jeszcze tacy, którzy mają coś do powiedzenia, mają swoje różne liczne zainteresowania, to tak, to my właśnie tutaj, Nocne Radio. I Gumball.
1: Ładny. Tak, śmietanka towarzyska, elita, wszystko co najlepsze.
6: Antena satelitarna na bagażniku.
0: Trudno, tak. Trudno, żebyśmy nie byli najlepsi, skoro jesteśmy doświadczonymi weteranami wszyscy właściwie tutaj. Wiele lat to już trwa. Ja wiele radiów założyłem. Inni też coś tam pomogli. Ale to większość ja zrobiłem. Nie, no dobra. Tak naprawdę to wy współtworzycie to,

Dobry wieczór wszystkim i każdemu z osobna. Witam was serdecznie, Krawiec przy mikrofonie. No, dzisiaj audycja wyjątkowa. Nie są to luźne gadki. Luźne gadki będą

0: Ja jeszcze mam.
1: Ktoś ci zarzucił dzisiaj na naszym czacie, że to ty masz właśnie kijaszka i że wszystkim zarzucasz, że mają, a sam masz. Ale były też pochwały.
0: Jak ktoś tak mówi, to sam ma, znaczy kija, bo on zarzuca innym to, co sam ma. Tak to działa.
1: No właśnie, to jest tak zwana projekcja w psychologii, tak to się nazywa.
0: To tylko starzy ludzie wiedzą, takie rzeczy znają. My młodzi nie znamy takich poważnych słów.
1: A wiesz, jakie jest młodzieżowe słowo roku w tym roku?
0: Dupa.
1: To za twoich czasów takie było, czyli gdzieś tam w okresie międzywojennym. A teraz to jest essa, takie słowo.
0: Essa to było za seks misji i to dopiero jest staroć. Kto wygrzebał takie słowo w ogóle? Z której dupy w ogóle? Proszę pana.
1: No, masz rację, to celnie tu zauważyłeś, że właśnie to jest seks misji, ale to potem to jakiś DJ wypromował na nowo i młodzi zaczęli krzyczeć essa, co ma to być taki okrzyk radości po prostu. Essa, essa.
0: A ile lat miał ten DJ?
1: Myślę, że chyba taki weteran DJ-owania.
0: Franceski taki, bo to on miał taką płytę, nie? Franek Kimono.
1: Jakby nie patrzeć, jeden z pierwszych raperów w sumie, Franceski.
0: Franek jest Kimono. Wspaniały, chociaż dziad.
1: Twoje klimaty właśnie, Franceski.
0: To się nie wstydzę Franceskiego, nie wstydźmy się Franceskiego.
1: Może się pojawi w Akademii Pana Kleksa.
0: Myślałem, że w nocnym radiu będzie.
1: Bo słyszałeś, że ma być nowa Akademia Pana Kleksa?
0: Już, idę stąd. Zepsułeś mi dzieciństwo, starość, młodość. Wszystko zepsułeś. Nie chcę wiedzieć tego. Chciałem wyprzeć to z pamięci. Ty wiesz, jakie to jest psychodeliczne było?
1: Było. Właśnie było. Dlatego dobre było. A ty się boisz psychodelii?
0: Ale to było najbardziej w ogóle ze wszystkiego. To było jakieś chore. Ja sobie to puściłem niedawno, bo myślałem sobie, a jakbym mały, to takie było fajne. Nie, to nie było fajne, to my byliśmy chorzy wszyscy. On nas zahipnotyzował.
1: Ja tam zawsze lubiałem Kleksa.
0: Jakiś Filip Golarz był. Co to w ogóle jest? Jak można wymyślić Filip Golarz?
1: To było chyba odniesienie do słynnego malarza. Tu golarz, tu malarz i on był taki troszeczkę, wiesz... Jak wujek Adi.
0: Był tam Adolf. Wszyscy na A.
1: Wszyscy na A? Tak.
0: Było chore jakieś. Nie mówmy o tym. Bo tam byli jacyś chłopcy w ogóle. Że sponsorowała Kuria ten film, czy co? O co tu chodzi?
1: O Kuria. Nie, to było robione we współpracy ze Związkiem Radzieckim w ogóle, wiesz?
0: No to nie chcę. Nie wnikam już. Za dużo informacji.
1: A w nowym Panu Kleksie będą już, nie będzie tylko dla chłopców. To mi się to zawsze kojarzyło, że to jest, że Pan Kleks to taki rabin troszeczkę, wiesz, ta broda, mistyki trochę w tym wszystkim, sami chłopcy na A, to tak, ja Alois, Abraham, tak, coś, nie wiem.
0: Adolf, tak.
1: To chyba nie jest żydowskie imię Adolf.
0: Nie, ale miał chłopca Adolfa, to ja nie wiem, jak ci się to kojarzy z rabinem.
1: To właśnie był, w książce był Adolf, a w filmie Arnold zmienili to jakoś, albo odwrotnie. W każdym razie w nowym Kleksie będą dziewczynki też, a główną bohaterką będzie dziewczynka, która miała imię podobne do Adaś, to była Ada, o, Ada. Ada to nie wypada.
0: To panienki będą teraz. Staruszek będzie z młodymi dziewczętami. No jeszcze lepsze. To już widzę, że hit będzie. Najlepsze czasy se wybrał na takie filmy. Nie, w ogóle co to ma być? Pan Kleks gdzie? W grobie? Pan Kleks w psychiatryku? W ośrodku dla ludzi z demencją? Co to ma być w ogóle?
1: To będzie się nazywało Upadek Pana Kleksa. Pan Kleks wychodzi... z pierdla, bo okazuje się, że był niesłusznie oskarżony o pedofilię i okazuje się, że jeszcze dwóch starych dziadów go zapamiętało i to przywraca mu moc, że o nim ktoś pamiętał. Martin Lechowicz i Krawiec go jeszcze zapamiętali tylko i oni jakby my go odbieramy z tego więzienia. Coś takiego bym zrobił.
0: Dobra, to jest, pomylił ci się chyba

0: inny film, ale dobry to jest tytuł, bo jest od razu recenzją.
1: Właśnie.
0: No, takie trzeba robić tytuły, które od razu będą recenzją i oszczędzimy ludziom czasu. Resztę już automaty napiszą, bo teraz to moda jest.
1: A przyznaj się, że jak zobaczyłeś te wilkołaki, to sam zrobiłeś kleksa.
0: No tak, i teraz jak drugi raz oglądam, to zrobiłem ze śmiechu kleksa, to wilkołak. Przypomniałeś mi, że były, rzeczywiście. Zapomniałem. No, to są, powiem, że wizualne efekty na miarę Wiedźmina polskiego.
1: To tam był, to było moje pierwsze chyba spotkanie z heavy metalem. Tam grał zespół Teza i ten Marsz Wilkołaków, nie? I idziemy stadem, nas nie pokona nikt. Yeah.
0: To trzeba pić. To trzeba dużo pić. Ale ja wiem, że ty masz jakąś historię używania różnych substancji. Powiedz mi, którą przy kleksie użyłeś, żeby dać radę oglądać to do końca? To może ja spróbuję.
1: No, zarzuciłem sobie kwasa, do tego gar ajałaski, to parę kresek sobie wciągnąłem i od razu lepszy film. No. Nie, no żartuję, ja takich rzeczy nawet nie mogę za bardzo, bo... Jakbym zażył jakiegoś kwasa czy coś takiego, to przypuszczam, że stałbym się głęboko wierzący, bardziej od ciebie może, i wyhodowałbym sobie długą brodę i z taką księgą wielką bym, z żelaznymi okuciami bym gdzieś tam biegał i bym krzyczał in the name of Lord, czy coś takiego.
0: Po kwasie tak się robi, tak? To by wiele wyjaśniało. No,
1: no kolega mojego kolegi znalazł na koncercie cały klaser kwasów, i zaczął je zażywać w dużych ilościach i właśnie taki się zrobił, wiesz?
0: A, tak, one są tak alfabetycznie, czy z, bo są takie adwentowe kalendarze, ja nie wiem, jak to wygląda. Są te kalendarze, wiem, i one mają numerki od 1 do 24 czy coś i tak sobie miesiąc przed Bożym Narodzeniem zjadasz po czekoladce, to tak robią z kwasami?
1: Coś w tym stylu, panie, coś w tym stylu właśnie. No, dostałem w tym roku właśnie takie czekoladki od mojej przyjaciółki. Wspaniałej.
0: No, z kwasem bym, tak, w środku?
1: No właśnie nie, tylko czekoladki były. Tak rozbebeszyłem, bo myślałem, że tam kwasy pochowała, a tu czekoladki, ale też dobre. Fajne, bo one mają różne smaki. Jeden taki,
0: dobrze,
1: drugi
0: że
1: taki.
0: Nie rozczarowała. No, dobrze. A ja tak się chciałem zapytać, czy jest jakiś na przykład tytuł dzisiaj, bo nie wiem, czy mogę krążyć dookoła tematów, czy wbić się w jakiś jeden.
1: Temat.
0: Chciałbym, żeby ci miło taki... było. Chcę być dobry dziś.
1: Mi jest strasznie miło, że przyszedłeś, że przyszłeś.
0: A, że no przyszłeś. Ale to zmusiłeś mnie przecież. To jest... Miałem nie mówić? Bo nie wiem.
1: No to troszeczkę, ale to niepodobne. Niedobra o tym mówić. Niedobra o tym mówić. To o takich rzeczach, co ci zrobiłem w pupę, że... Jak krzyczałeś.
0: Ci się wydawało, że to pupa, bo było ciemno.
1: Martin krzyczał, nie, tylko nie w pupę. Ale to nie będziemy wam tu opowiadać szczegółów. Bo to
0: było z głośnika, to nie ja byłem. To w ogóle nie mój głos był.
1: No, nie, słuchajcie, jakby ktoś nie wiedział, Martin jest... Już to było już mówione, ale warto powtórzyć, bo są nowi słuchacze. Martin to jest bard, programista, dziennikarz, akrobata, tapicer, ginekolog, amator. Różnymi rzeczami się zajmuje.
0: Ale tylko jako amator. Jestem nieprofesjonalny całkowicie.
1: Completely unprofessional he is.
0: Completely, tak.
1: Because he is... jak się mówi, nie lubi? No, not like? Don't like.
0: Doesn't like.
1: Doesn't like. Widzicie? I on jeszcze angielskiego naucza w wolnych chwilach. Czego on to nie robił? Ile to on radiów nie założył? Więcej nawet ode mnie.
0: Ilu?
1: Uważany jest za takiego dziada podcastowego. Właśnie, bo jest chyba najstarszym nadającym nadal podcasterem. Inni już umarli, a on jeszcze żyje.
0: No właśnie, to akurat się zgadza. Nie wiem, jak to jest możliwe, żeby być nie starym, a jednocześnie dziadem. To jestem ja. To jestem ja.
1: Jak przystało na starszego człowieka, jest też głęboko wierzący, prowadzi taki serwis odwyk.com, gdzie macie naprawdę fajne podcasty, bo to jest o Bogu po ludzku. I co by na to Lucek powiedział, że to o Bogu po ludzku? Co to znaczy, co to ma z ludzkiem?
0: Bosek też. Lucek. Bosek i jego matka zwłaszcza, to ona nie lubi. Nie lubi tego. Powiedzieć, że to tak działa, bo jak już masz tam urodziny 60, to automatycznie wierzysz w Boga i to w takiej najgłupszej wersji, nie? Bo tak geny ci każą. To tak działa.
1: Właśnie.
0: Ja jeszcze nie mam, ale ty już się zbliżasz, to możesz zacząć wierzyć w coś głupiego niedługo. Bo do tej pory w same mądre rzeczy.
1: Ja właściwie w różne rzeczy wierzę. Ostatnio czytałem sobie, że Jezus ponoć według niektórych chrześcijan istniał zanim się narodził. To jest jakaś teoria preegzystencji Jezusa. Ty się na pewno z tym nie zgadzasz.
0: Nie, ja nie wiem, bo je tam nie było. To skąd ja mam wiedzieć? Ja się też w ogóle zastanawiam, skąd ci ludzie to wszystko wiedzą. To ja tam Biblię znam, ale tam nic nie było, nie było o nikim, kto był doradcą i żył do tych czasów, żeby tak wiedzieć, co tam się dzieje. Ani nic o świadkach nie było. A ci ludzie wiedzą. Ja nie wiem, jak oni. Nie wiem.
1: Z Biblii.
0: Wlazłem na czata i Andrzej Wartner mówi: Martin, ognia daj. Nie mogę, bo tu podobno nie wolno pierdzieć.
1: To u ciebie właśnie nie wolno pierdzieć. Wolno, jak ja sam pierdzę na audycjach często.
0: To jak ty pierdzisz, to nie dam ognia, bo to się źle skończy. No, naraz. Tak. Trzeba wywietrzyć najpierw.
1: Widzicie, wiecie już, kim jest Martin. Mieszka w Londynie sobie ten Martin, jeśli dobrze się orientuje.
0: Nie? Co ty, ja jestem biedny, jestem biedniejszy niż ty. Hej, zrobmy lepiej audycję o tym, kto z nas jest biedniejszy. No to kurde, możesz wygrać, ale możesz też nie wygrać, nie wiem jeszcze.
1: Dzisiaj dostałem pieniążki za zlecenie, więc mogę być bogatszy od ciebie.
0: No.
1: I wiesz co, zaraz poszedłem do sklepu sobie i ciekawa sytuacja, bo rozmawiała sobie pani ekspedientka z jakąś panią Stasią, która tam ze znajomą, przyszła starsza pani i ta pani się, klientka, żali się na swojego tam wnuczka czy syna Marcina, a pani sprzedawczyni mówi: no mój też Marcin, to Marciny wszystkie mają taki charakterek, że szkoda gadać. I ja tak słucham sobie. I mówię, mogę potwierdzić, gdyż sam jestem Marcin, więc się chyba orientuję.
0: A to wyjaśnij mi, jak to działa, czy to jest jakaś magia, że rodzice wiedzą już, jaki będzie ten syn i najpierw mu dają imię, a potem on taki jest.
2: Zaprawdę powiadam wam, jeśli tak zarabiasz na życie, dlaczego zabijasz się pracując?
1: Czekaj sekundeczkę, bo tu akurat trochę cię donate zagłuszył, bo my mamy coś takiego jak donaty. Właśnie wczoraj miałem straszny problem, jak byłem u ciebie.
0: Nie dawajcie mu pieniędzy teraz, jak gadam.
1: Strasznie miałem problem, żeby... przyszły pieniądze. Wysłane.
0: Ile ci dali?
1: 44. Ja 44, dostanę? Krew jego dawne bohatery, 44. Nie śmiej się z Kunrada, 44, proroka. Nie wiem, czy pamiętasz Kunrada. Prorok.
0: Ja go pamiętam. On kiedyś był u mnie, też wpadał czasem opowiedzieć coś o jakimś proroctwie, które ostatnio miał albo... Czy to nie był Mesjasz przypadkiem?
1: Był. Jezus Antichristos, 40, lub Kunrad 44, tak imię jego było, zaprawdę powiadam ci. Tak, on się też pojawiał, bo to w kontestacji chyba też. Być może gdzieś indziej się też pojawił. A tym razem prorok Etamiasz 44:60. Zaprawdę powiadam wam, jeśli zarabiasz na życie, dlaczego zabijasz się pracując? Dziwne, bo to mamy tutaj kolegę Etama, który cierpi na dysprację zaawansowaną. Ma problem z wymawianiem pewnego słowa na P właśnie też.
0: Polska?
1: On by tyle nie wpłacił, na pewno. Dziwne to jest. To nie jest chyba
0: jakiś ściemny. To ja pozwolę sobie na momencik na 30 sekund odejść, a właściwie 15, ponieważ kot wyszedł, otworzył drzwi i zostawił je otwarte i wylatuje całe ciepło.
1: A, no, no teraz ciepło jest bardzo cenne, to leć latawcze wiatronogi.
0: Kot był gościnny.
1: Nogi twe gipkie, ja śmierdzące, biegnij, biegnij. No, dziękuję, bardzo miło, sympatycznie. Wiecie co, nie wykosztowujcie się może tak bardzo dzisiaj, bo... mam pieniądze na życie chwilowo, to co będziecie się wykosztowywać, a teraz podwyżki. Orlen nas dyma, PGNiG nas dyma, wszyscy nas dymają. A wiecie, że PGNiG należy do Orlenu, wszystko należy do Orlenu, może już niedługo wszystko będzie do Orlenu należało. No i tak się kończą monopole właśnie państwowe. Może nie tylko państwowe, wolnorynkowe, prywatne też tak się kończą. Wszystkie monopole są do dupy. Co Martin pewnie za chwilę potwierdzi. Ale z drugiej strony...
0: Monopole są cudowne, co ty?
1: A duopole mogą być już?
0: Nie. Monopole, tylko muszą to być moje. To wtedy są fajne.
1: Monopole. A tak w ogóle to jeszcze jest jeden gość z nami dzisiaj.
0: O nie chcę. Dzień tak jak nas było dwóch.
3: Dzień dobry.
0: O. Dobry.
1: Cześć, Hemo. No właśnie, jest nas dzisiaj w sumie troje. Jest z nami też Hemo, którego już nie będziecie długo chyba słyszeli na antenie. Dwa słowa. Proktoglywenol. Proktoglywenol. I może więcej nie będę mówił, bo czasem mądrej
0: głowie...
1: To były głowie
0: dwa
1: dość...
0: słowa?
1: No. Tak, mądrej głowie dość dwa słowie. No... To jest mój dobry kolega. Chyba was nie poznawałem jeszcze, nie? Ze sobą.
0: Nie. Tajemnicze rzeczy tu się dzieją i zaskakujące, powiem. Coś jak u pana Kleksa się czuje.
1: Na Facebooku mam napisane szkoła, pod przypiskiem szkoła, którą ukończyłem, właśnie Akademia Pana Kleksa. No właśnie, Hemon niedługo zniknie, przykro mi. No, musimy się rozstać, bo ciągle... On zaczyna rosnąć, wiecie, dorasta i postanowiłem coś...
0: On tu chyba zrobić. Był już, bo widzę po czacie, że powrót Hemo jest to.
1: No tak. Macie pozdrowienia
0: Hemo, od Hemo. Hemo, ile krawiec ma lat? Powiedz, jak stary jest krawiec? On mówi coś, ten Hemo?
3: Mam to w dupie. W dupie to mam.
1: Ej, przepraszam, jak ty się do Martina odzywasz? Grzeczniej trochę do Martina.
0: O sobie mówi bardziej. Można no, tak.
1: A wiesz, on się nie przejmują. W dupie był, gówno widział, Hemo i...
0: No, dlatego pytam, bo może się tam spotkaliście i powie, ile masz lat, stary człowieku. Bo podobno jest stary człowiek i może, ale nie wiem, czy sprawdzi. Możesz?
1: Tak. Czekaj, bo mnie coś tu rozproszyło.
0: Wlazł ktoś.
1: Tak, witamy na antenie.
0: Jakaś menda jest, wyrzuć go stąd.
1: A tam menda, to od razu menda.
0: To poróżowe jest.
1: Mędrzec szczeciński to jest nasz krynica wiedzy szczecińskiej. Witamy cię.
4: No hej. Nie wiem, czy sobie Martin zdaje sprawę, o jakim koledze mówisz. Ty siedzisz na nim cały czas, dlatego on znika biedny.
0: A, taki Hemo?
4: No, ale to... nie będę ci tu tłumaczył w trakcie audycji, bo mnie znowu tutaj powiedzą, że psuje audycję, bo ciągle coś psuje.
0: No, on psuje? Powiedz mi lepiej, czy krawiec jest stary, czy jest zdziadziałym dziadem?
4: No jakieś, będzie jakieś 7 wiosen młodszy ode mnie, także jeszcze przed nim długa droga do takiej mądrości życiowej jak moja, a, że tak rozumiem, się wyrażę.
0: Nocne radio to jest w tym sensie, że jest na przykład jesień życia i to oznacza zaawansowany wiek, a to jest jeszcze krok dalej, że to już jest noc życia i to jest nocne radio dla ludzi powyżej setki.
4: No nie, ja to jestem akurat taki Razem z moją kobietą, gdybym z nią jeszcze był, to miałbym już 101 lat. O, w ten sposób powiem. Nie będę zdradzał, bo wszyscy wiedzą tutaj, ile mam lat. Czyli 50, a więc starsza była ode mnie. No. Tutaj a trzeba było pogonić.
0: Krawiec, prawda to jest, co ja słyszę?
1: Tutaj zaraz może odpowiem. Tutaj jeden kolega zadeklarował, że przestaje słuchać, bo powiedziałeś w 10 sekund 3 razy dupa.
2: Loja, 5 złotych.
1: Donate.
2: Dzisiaj nurkowałam w kieliszku, a na dnie ujrzałam wizerunek krawca. Był wymęczony, wypalony jakby pracą, bez pomysłów i bez kreatywności. Bardzo mnie to ujęło i zasmuciło zarazem.
1: Spokojnie, Loja, no są różne okresy. Czasem jest człowiek bardziej zmęczony, wypalony. Ja dzisiaj cały dzień sprzątałem mieszkanie i organizm może jakiś szok przeżywa. Dziękuję za piątaka. No, przepraszam, czy mógłbyś... No,
0: ale
1: jeszcze...
0: co on powiedział? Co on powiedział?
1: Ten kolega, który nie słucha już? Czy w donacie? Dzisiaj nurkowałem w kieliszku, a na dnie ujrzałem wizerunek krawca. Był wymęczony, wypalony jakby pracą, bez pomysłów i bez kreatywności. Bardzo mnie to ujęło i zasmuciło zarazem.
0: Jego lubię, bo on oddaje to, o czym my wszyscy myślimy teraz.
1: No, a ten kolega, co przestał słuchać, napisał, że potem było pucowanie się, jaki to on nie był wielki założyciel i podcaster, że ja się pucowałem, tak? Następnie religia po Martinowemu i znowu pierdzenie. No i że przestaje słuchać i że jesteś Al Bundy polskiego podcastingu, może mogę przekazać.
0: O, no, nie wiedziałem. To fajnie właściwie. Podoba mi się. Nie, dobra, tak naprawdę mam to w dupie, sorry. A ile dał?
1: Ten nic nie dał, tylko...
0: idzie w cholerę. Ja nie wiem, że tak mogę się rządzić tutaj, kto ma iść w cholerę, a kto nie. Ale chciałem, żeby zostali ci, co dużo dają dla ciebie, krawiec, żebyś nie był już biedny.
4: O, widzę, że jesteś tego samego zdania, co ja, że 50 zł to się dzisiaj daje dziadu pod kościół, nie?
0: No właśnie, a on ci 5 dał, to już musisz być takim dziadem do kwadratu, krawiec. Krawiec, co tu się dzieje? Nie pozwól na to.
4: No ja wywróżyłem przed tym, jak weszliście na antenę, że dzisiaj konto krawca wzrośnie o 550 dokładnie. Zobaczymy, czy się sprawdzi.
0: To już bogaty ja.
1: Tak, i wywróżyłeś też, że Michał Giereś się pojawi w Nocnym Radio. To ciekawe masz te wróżby. A tutaj się dowiedziałem, że Michał wczoraj został wkręcony, że ja dzwonię do niego do audycji i bekam, że to ja bekam. To nie potwierdzam. To jest fake news. Znaczy, to jest nieprawda. Nie bekam. Nie dzwonię do ludzi i nie bekam.
4: Ale wiesz, jedno mi uświadomiłeś, że ty dzisiaj tak tam pracowałeś, mówiłeś, że ten taki zmęczony byłeś, a dzisiaj miałem to samo, bez tego na py, właśnie, co nie mówię, bo ostatnio wpadłem na to, że praca mogę mówić, jak robię to poprzez literę taką, wiesz, jakbym chciał odplunąć, to tak jak z tym Korwinem mówiącym demokracja tfu, nie, jest coś w tym rodzaju.
0: Etam.
4: No dokładnie, etam.
1: Etam,
4: stąd
1: dokładnie.
4: Stąd się wzięła moja ksywka tutaj konspiracyjna, nie? Bo ta prawdziwa jest zupełnie inna, nikt jej nie zna.
1: Was coś łączy, chłopaki, bo obaj chyba jesteście miłośnikami retro troszeczkę. Ty, Martin, chyba nie skłamię, jak powiem, że lubisz retro rzeczy. Wszak nadawałeś przecież o retro gierkach, lubisz stare komputery chyba też, nie? Trochę.
0: No, ale ja wybiórczo, bo na przykład nie lubię starych kobiet za bardzo. Wizualnie mi nie podchodzą. Tych starych rzeczy też nie. Przez stare jedzenie. Jak już 15 lat w lodówce, to nie lubię.
1: Ale sam jesteś stary, to pasuje ci, jakbyś miał starą kobietę. Mam,
0: nie
1: masz
0: jestem
1: młodą.
0: Stary, masz sklerozę, masz i demencję i coś ci się pomyliło. Do lustrze mówiłeś. Ten, co widzisz w lustrze, to jest stary.
1: Być może. No, ja to... W sumie
0: to
1: też jest
0: w domu starców. Tak. Przyszedłem, myślę, że coś się będzie działo, że tu się będzie atmosfera pełna życia, a tutaj cmentarnie jakby coś tak się rozkręca dopiero.
1: Może.
0: Boję, że jak ryknę, to wszyscy się dostaną z zawału. bo w zaawansowanym wieku to już tak nie można straszyć ludzi. Dlatego nie będę bekał i pierdział, jak ktoś ciągle żąda na czacie. Uspokój się. Idź stąd.
1: Właśnie ci chciałem o to takie ryknięcie zapytać, bo ty potrafisz w niektórych piosenkach tak ryknąć, tak takim srogim głosem przez chwilę śpiewasz. Nie wiem, jak to opisać. Tak między urwiskiem a falą.
0: Ale, fajne, masz,
1: ale na początku, ja tak dzisiaj próbowałem i mi nie wychodziło. Nawet sobie wyobrażałem różne rzeczy, że taki jestem srogi i nie wychodzi mi to tak.
0: Poćwicz sobie, dobre to jest, da się.
1: A jak to się robi? Tak,
0: żeby... Nie wiem, robisz. Znaczy, tak, byś komuś tłumaczył, jak pierdzieć. I mówisz tak, no tu zwieracz musisz z tej strony, tak, a z tej tak. Nie wiem, no zrób i już.
1: A teraz byś potrafił, tak? Coś?
0: Jakbym zagrał. No,
1: zaśpiew taki? Zaśpiew a la Kaczmarski, coś takiego?
0: No, nie wiem. To jest tak, że musisz się wczuć i w sobie to wyobrazić, że tak rykniesz i wtedy rykniesz, jak sobie dobrze wyobrazisz. Poćwiczysz wzrok.
1: A ty się wtedy tak nabzdyczasz, czy co?
0: No, tak wewnętrznie się nabzdyczam, nie? Tak się wczuwam.
1: Ja tak nie umiem.
0: Zaśpiewaj coś sobie takiego bojowego i zobaczysz, jak się fajnie możesz wczuć.
1: Nocne radio najfajniejsze. No nie umiem, jest na świecie. No nie umiem. No.
0: Podobnie tak mocno, głośno, ale tak jakby tłumisz w sobie, a to właśnie odwrotnie, tak trzeba się pełni wycharczeć, tak.
4: Nie no, ja pamiętam, jak Krawiec raz śpiewał. Dokładnie nawet pamiętam, że wychodziłem wtedy z Żabki i pomyliłem się o jeden stopień podczas wychodzenia schodami. To była piosenka Bajo Jajo. Dokładnie pamiętam ten przebój.
0: Ja bym chciał poznać ten przebój.
4: No to musi Krawiec zaśpiewać, bo ja nie umiem tak ładnie.
0: Zapraszamy.
1: O, a tymczasem się pojawił, bo zapomniałem wspomnieć, że Martin jest pisarzem. Napisał kilka książek, jakby ktoś nie wiedział. O tym już było. Słuchajcie, co was tak denerwuje, że ja tu gościa przedstawiam i go w dobrym świetle przedstawiał? To co mam go zjebać, ochrzanić, nie wiem, skrytykować, że jest do dupy i wygonić go najlepiej z audycji jeszcze, wyprosić, się pogniewać, tak?
4: No widzisz, trzeba było tą czołówkę puścić, co ci wysłałem. Czy poleje się krew, nie? To wtedy wszyscy byliby bardziej zadowoleni. To się wszyscy spodziewali się bardziej na noże, nie?
2: Anonim.
0: Delikatny.
2: 5 zł 60.
0: To trzeba tak zrobić, ja ci powiem, Pater że Noster, musisz sobie uświadomić, że twoi słuchacze nic w życiu nie osiągnęli i nie zrobili. I nie mają się czym chwalić. Nie możesz przedstawiać gościa, że on zrobił to i tamto i sramto, bo oni się czują teraz źle w porównaniu. Musisz przedstawić mi, że z Martin, który dużo gada, nic nie robi, nic nie zrobił całe życie. Ludzie go znają, ale cholera wie z czego i dlaczego. I jest gorszy niż wy. Dajcie teraz po 5 dych, bo czujcie się lepiej, że ktoś jest gorszy. To tak trzeba podchodzić. Nic się komunizm nie nauczył w ogóle. Nic.
4: Ale jak się dowiedzą, że wzmianka jest w Wikipedii o tobie, no to już będą się gorzej czuć, nie?
0: Zesrają w ogóle. Nie można tego mówić. Nie ma.
4: No, a ja ciebie złapałem w Wikipedii właśnie na sraczu, nie? Bo czytałem.
0: W Wikipedii jest coś o sraczu? To powinno być.
4: Nie, ja byłem na sraczu, kiedy ciebie wyczytałem w Wikipedii. I mówię zupełnie poważnie w tej chwili.
0: No dobrze.
1: Dobra, słuchajcie, będą krótsze telefony trochę, bo chciałbym z Martinem sobie pogadać, a tu Etam jak zwykle się zadomowił, rozsiadł się.
4: Czuję się teraz wyobcowany.
1: Jak ksenomorf.
4: I co ja teraz zrobię? Ale mam pytanie do Martina, bo tak, wiesz, zadzwoniłem z pytaniem, a nie tak, żeby...
0: Ja tu jestem na żywo gadać. W ogóle, także jest okazja, bo ostatnio rzadko bywam na żywo.
4: Znaczy nie, no ja tam parę razy się do ciebie kiedyś dodzwoniłem, ale tak mam wrażenie, że chyba teraz kontestacja nie ma już telefonów do audycji, prawda?
0: Teraz nie ma właśnie, dlatego trzeba korzystać i teraz opieprzać mnie tutaj na żywo, jak ktoś się dzwoni, to jest okazja, bo na razie nie ma na żywo. Bo
4: a będą?
0: Na pewno by mogło być łatwiej robić audycję na żywo, jakby miał gdzie mieszkać, bo to troszkę utrudnia życie i ciężko, jak się nie mieszka, mieć studio na przykład.
4: To rzeczywiście jest problem. Mieszkać warto jest gdzie mieć, nie?
0: No przyda się, jak coś się robi statycznego bardziej. Że Krawiec no to... już mieszka 80 lat w jednym miejscu, około chyba, to ma łatwo. Zazdroszczę. czynszu.
1: No. A z takich, no dobra, to trzymaj się, Etamie, hej.
4: Dobra, to ja uciekam, czekam na telefony, żeby tam można było, bo ostatnio aż mnie nosiło, jak żeście z Hugonem gadali na jakiś temat właśnie taki, który aż miałem ochotę się wypowiedzieć. Dobra, na razie, dzięki.
0: Może by coś zrobić.
1: No, hej. Na razie, hej.
0: Dobra, cześć.
1: A wspomniałem o tym, że Martin jest też pisarzem, bo pojawił się Piotr Napierała, też pisarz, historyk. Wpadajcie na profil Piotra, tym bardziej, że oprócz tego, że jest ciekawie, to jest też często zabawnie, bo Piotr jest niezłym parodystą. Nieźle naśladuje Michnika i zastanawiam się, czy nie wyzwać go na pojedynek w naśladowaniu... Zastanawiam się, czy nie wysłać zaproszenia do pojedynku na naśladowanie Michnika. Nie, dzisiaj mi strasznie słaby Michnik wychodzi. Piotrowi dużo lepszy właśnie. Tego się boję, musiałbym poćwiczyć. A czy ty potrafisz naśladować Michnika?
0: Nie, bo ja w ogóle nie próbowałem naśladować za bardzo w ogóle nikogo. To źle?
1: No, nie wiem. Zależy.
0: No bo ja tak zawsze chciałem być oryginalny. Znaczy, może nie, że taki dziwny, tylko żebym był jakiś ja najpierw, a potem mogę kogoś udawać, ale potem się okazało, że ja jestem fajny, to nie muszę już nikogo udawać, bo po co? No, jak i tak bym wolał udawać siebie, bo jestem ciekawszy niż kto inny na przykład. Bucowato to brzmi trochę, ale to jest prawda i przyznaję się, że się lubię. Ja się nie lubię, to jest niemodne w ogóle. Powinien mieć depresję jakąś, nieudane życie. Takie tam. Nie wyszło mi. Zepsułem sobie życie medialne zupełnie.
1: Dziękuję Anonimowi za 5,63 zł. Pater Noster i tak dalej. No, tu napisał coś po łacinie.
0: To oni mnie zagłuszają, jak coś mówię, tak?
1: No troszeczkę tak. Czasami jak do niej przyjdzie, to przez chwilę cię nie słychać, ale pieniążki ważniejsze, wiesz jak to jest.
0: No to co tam, tak siedzieć i czekać, aż coś ktoś... To ja sobie puszczę to. A dam radę słuchać? Nie, bo to jest opóźnienie na tym.
1: No jest opóźnienie. Ale to ja zawsze czytam donate, jakoś komentuję, więc no. A powiedz, bo takie pytanie a propos właśnie pisarstwa. W czym ty składasz? Ty sam składasz swoje książki?
0: No w domu przeważnie, ale czasem mi się zdarzyło w kiblu.
1: Jako dziad pewnie na maszynie piszesz do pisania.
0: O, ale jakby to się fajnie pisało przez jakieś 5 minut, a potem by mnie szlak trafił. Nie, ja piszę różnie, bo to strasznie nieregularna rzecz jest i często pisałem tak, że pisałem na komórce i to teraz wszyscy się zdziwią, z podłączoną klawiaturą do niej. A to robię dlatego, żeby mnie nic nie rozpraszało. Żeby tylko jeden ekran, a nie komputer z tym wszystkim, tylko ekran, klawiatura, koniec. I tak dużo książek w ten sposób pisałem. A pierwszą taką powieść, co w ogóle jeszcze chyba nigdy jej nie opublikuję, to pisałem na, co się nazywał, Palm Top. Masz takie coś?
1: Tak, taki pra laptop, malutki.
0: Prawnuk, taki dziad całkiem. Nie, to bardziej komórka niż laptop.
1: Taki jakby większy, taki jakby tablet z klawiaturką, można powiedzieć. Znaczy, to ciężko to właściwie do czegokolwiek przyrównać, nie? To takie bardzo archaiczne z dzisiejszego punktu widzenia
0: super
1: urządzenie.
0: Stare. No. Kupiłem tak jeden z klawiaturą, musiałem się nauczyć pisać od początku, bo nie miała polskich znaczków tam, gdzie trzeba, tylko gdzieś tam po bokach. Ale to się da szybciej niż się wydaje. No i napisałem.
1: Psycho dołączył. Witamy.
0: Oj, dobry.
5: Dzień dobry. Dzień dobry, chciałem się zapytać pana Marcina, a to jest przypadek całkowity, że dzwonię o 21.37. Naprawdę nie chciałem tego zrobić o tej godzinie. Akurat tak się udało odebrać. Panie Marcinie, bo pan...
0: Którego z nas
5: coś tam
0: trafię?
5: Wspominał. Pan wspominał, że grę robi o Korwinie. Tylko...
0: Nie robię, ale marzenie takie miałem wczoraj, nie, przedwczoraj miałem, a ja, że robię szybko, to już zaczynam się rozglądać, żeby ktoś mi dał 100 tysięcy. To zacznę, bo to trochę drogę.
5: Może by było się warto zapytać samego bohatera gry,
0: Tak myślę właśnie, ale ja trochę mam, tak się powiem, że nieśmiały jestem, żeby go pytać. Poza tym napisałem już tyle piosenek, że może mnie wyrzucić za drzwi i pewnie się nawet nie zdziwię, bo trochę się z niego śmieję w tych piosenkach i może tak chciałem kogoś innego napuścić, żeby poszedł do niego i zapytał, czy chce mi dać dużo pieniędzy, żebym zrobił grę, w której wszyscy się będą z niego śmiać. Znaczy, żeby no, to jakoś ja ładnie mogę się powiedział, zapytać. Bo jak tak powie, jak ja, to chyba się nie zgodzi.
1: Ekscelencją, ekscelencją Martinie, jeśli rynek chciał tę grę, no nie widzę problemu, żeby zrobić. Były już takie gry robione, ale ja nie gram w gry. Ale czy będzie tam gwałcenie, jeśli będzie tam Hitler, nie wiem, mógłbym tam biegać, na przykład niepełnosprawnych tłuc kijem, no gwałcić, to już nie trochę gwałci.
0: Jakbym Korwina słyszał?
1: No bo siedzi tu koło mnie, cię pozdrawia, mówi, że chyba jesteś jego największym psychofanem, bo ciągle o nim gadasz od 10 lat, gry o nim robisz, filmy, cytujesz go, parodiujesz, wszystko o nim.
0: Dopiero będę, bo jeszcze żadnej nie zrobiłem, ani filmu też nie. Tylko jedną piosenkę.
5: Film to ktoś, film ktoś inny zrobił, nie?
0: No.
5: Jakiś tam Tomasz chyba, tak?
0: Dobry Tomasz to był, agent Tomasz nawet.
2: Skała, 20 zł.
5: A nudny taki film, że
2: naszej audycji z raz go obejrzałem. Urbanie w najbliższy
0: no dokument to była nie pościgi. Pozdrawiam koledzy. Jak to by ktoś robił Indiana Jones z Corwinem, to by był inny, a to miał być trochę nudny.
5: Aha, czyli dokumenty z założenia mają być nudne, tak?
0: No, na tym polega dokument chyba. Ja nie wiem, Krawiec, jak ty myślisz? Czy to dokument ma być nudny z założenia, czy tam mają być wodotryski?
1: Właśnie dzisiaj to dla ludzi wszystko jest nudne, co trwa dłużej niż 10 sekund i nikt tam nikogo nie napierdala, to od razu jest nudne.
0: Zaczynamy drugą godzinę programu.
1: Nudni są też Skała i właśnie Piotr Napierała, którzy będą w najbliższy wtorek o 20 rozmawiać o Urbanie. Ostatnio było o nieważne. No, a będzie teraz o 20 we wtorek, słuchajcie. Dobre było o Michniku. Okazało się, że może nie taki straszny ten Michnik, że trochę się go demonizuje być może. No, ale dzisiaj tu się dzieje. Dzięki Skała za dwie dyszki. No właśnie, gra o Korwinie. To w sumie, no ja jestem przeciwny w sumie, bo wydaje mi się to już trochę nudny ten Korwin troszeczkę.
0: Korwin, jak może być Korwin nudny? No co ty, tak by powiedzieć... Orgazm to ja już nie lubię, już nudny jest. No są takie rzeczy, co się nie mogą znudzić. Piwo, orgazm, Korwin.
5: Dobra, poczekaj. Ale na czym by ta gra miała polegać ogólnie?
1: No właśnie.
5: Że idziesz i strzelasz?
0: Królem trzeba zostać. To jest cel gry. I przebić 5%. Poza tym tam myślę, że tam będzie coś z kosmosem, bo to powinno być. I będzie trzeba wprowadzać konserwatyzm liberalny różnymi metodami oraz pozbywać się rurkowców.
5: Dobrze, ale jakiego typu to gra by miała być? Jakaś przygodówka?
0: No.
5: Jakaś szlanka?
0: Przygodówka! Czy... Tylko z Korwinem przygodówka. Dialogi muszą być, fabuła musi być, bo tylko wtedy jest śmieszne. Tak to
5: RPG jest
0: stany, jak tylko biega, strzela i tyle, bo to nie ma się z czego pośmiać, a tak jak coś się dzieje i jest fabuła, to można zrobić porządnie. Przyironizować można.
1: Już nie bądź taki.
5: No i do tego ci.
1: Ironizator. Już nie bądź taki ironizator, Martinie.
5: Właśnie, Martin, bo nie wszystkie twoje żarty są śmieszne. Przynajmniej nie dla was.
0: Tak jest zawsze. No, dlatego nie robię gry na żywo, tylko wytnę te nieśmieszne, że zostaną tylko śmieszne. Rzucić głosowanie, który żart był śmieszny w grze i zostawić.
5: A jeszcze mam pytanie. Czy będziesz głosował na nocnika roku 2022?
0: Jest takie głosowanie, a jacy są kandydaci?
5: No ja.
0: I kto jeszcze
5: ja, jest? Ja tam.
1: Można sobie trochę dowolną mało osobę wpisać, tylko nie wiem, czy Martin zna nasze uniwersum na tyle dobrze, żeby kogokolwiek tam wpisać oprócz, nie,
0: nie
1: wiem,
0: nie znam
1: mnie
0: w ogóle, ale bym coś chętnie wygrał. To ja bym się chciał dopisać jako nocnik. To by było dobre też gdzieś tam do CV czy coś, że zdobywca nocnika roku.
1: W sumie, skoro teraz się pojawiłeś, to też można w sumie od biedy Martina wpisać jako nocnika, bo no.
5: Nie, nie, nie, Krawiec, bo to z tamtego roku, na 2023, to już można dopisać.
1: Mm-hmm. No tak. Macie linka do ankiety, którą stworzyła Ania, i jest w opisie właśnie. Ale lecą te donaty, no zagłuszacie.
2: 10 zł.
1: 10 zł.
2: Krawiec, nowe logo kontestacji jest zajebiste.
1: O.
2: Świetna robota i kontestacja powinna cię docenić i wspomnieć o tym logo na ich antenie.
1: No jak napisał Krawiec, nowe logo kontestacji jest zajebiste. Świetna robota i kontestacja powinna cię docenić i wspomnieć o tym logo na ich antenie.
5: Jakie logo zajebiste? To K w kółku i na czarnym tle żółte?
0: No. Wyrzuć go, zanim się zbluzga autorze loga z K w kółku.
1: Kajak Korwin albo kajak, już kajak nie powiem co, bo jest przed 23.
5: Kurwa?
1: No, to ładnie się pan przedstawił na antenie, dziękujemy. To,
5: no, a nie, 7 w 10, nie?
0: Zgadł chyba.
1: Nie, bo ja to logo przyznam wam się, dla siebie zrobiłem. Kajak Krawiec to było, ale tak pomyślałem, ale chujowe, to wcisnę je chłopakom. Powiem, że to kontestacja.
0: Wszystkie najlepsze słowa na kasą.
1: No.
0: Kasa na przykład.
1: Kutas.
0: Krawiec.
1: Że ja kutas?
0: Kij w dupie.
1: O, kij właśnie.
5: Kropka. Taką piosenkę, ktoś wtedy śpiewał kij w dupie, kij w dupie, kij w dupie. Nie wiem, kto
0: to śpiewał? Głupia.
5: Nie wiem, jakiś pojebaniec chyba.
1: Taki Bardzina jeden. Bardzina.
0: To są takie na pewno nieśmieszne tam były rzeczy same.
5: No raczej.
1: Ale to jest fajne z tym kijem, bo ty, Martin, możesz zawsze komuś, ktoś cię tam skrytykuje, coś, a ty od razu, o, kij w dupie ma, człowieku, wyjmij tego kija z tyłka! No, albo coś tam ci innego powie, to zawsze. W South Parku był Saddam, który do wszystkich krzyczał cały czas, relax, relax! I to tak też można właśnie komuś zarzucać ciągle, że ma kija w tyłku. Jak za dużo ma ludzi, coś mu się nie podoba, to wyjmij tego kija z tyłka!
0: Staruch. Ja sobie przypomniałeś mi, że ja mam podcast Kij w dupie i zapomniałem nagrywać odcinki do niego, to ja coś nagram później, żeby był kij w dupie, jak ktoś by szukał.
5: Ty miałeś fajny podcast, znaczy nie, to była audycja. No wiesz, która, nie? Ta w poniedziałki to była i nagle się do końca stacji zapisałeś z powrotem.
0: No, kupiłem se. Ale to ta, co była, to ja nie wiem, która, bo ja zmieniałem nazwy co rok albo co pół roku i już sam nie wiem, co ja robiłem w poniedziałek.
5: Taki najbany jeszcze byłeś z weekendu, że już nie pamiętałeś, co w poniedziałek robił.
0: No, bo nazwy zmieniałem i teraz nie wiem, jak to się nazywało. Chyba lewatywa mózgu.
5: Chyba,
0: lewatywa,
5: tak?
0: Była.
5: A lewatywa, no, lewatywa. Lewatywa mózgu. Dobra, bo to było.
0: Kij w dupie też dobrze brzmi, powiem. Lewatywa, kij.
3: Mi się osobiście bardzo podoba to, że u Martina wszystko się kręci wokół dupy.
1: Chemo, no to...
0: Chemo?
1: Chemo się odezwał. No, Chemo się podoba właśnie, że u ciebie wszystko wokół tej dupy się zawsze kręci. Ale tu już mówiłem, mam taką teorię, bo po prostu małe dzieci są strasznie zafiksowane na glutach, na kupach, tak lubią takie tematy i to bardzo śmieszy. No. I Martinowi to zostało, po prostu nie dojrzał.
0: No nie. No nie każdy może być stary. Krawiec.
1: O, stary.
5: A twoja stara nie może być stara?
0: Co? Co? Kto? Co?
5: Czy twoja stara nie może być stara?
0: Stara, musi być nawet stara.
1: Dlatego jest stara, no.
0: No bo stara, no to...
1: Dobra, psycho, to ja cię, nie, ja cię nie wyganiam, ale idź już sobie. Takie, dajmy szansę innym, prawda?
5: No wyłączmy tego Marcina w końcu i psycho zostanie i reszta nie dzwoni tutaj. Śmiało.
0: Ja sam pójdę później.
5: Tak, pójdziesz, na pewno.
0: Idę sam.
1: Pójdzie, bo...
0: Zreć i żyć. No,
1: bo Martin akurat, no wiadomo, nocniki to są ludzie nienormalni, takie hasło nawet mieliśmy, nocne radio to są ludzie nienormalni, a Martin jest taki bardziej normalny, on tak nie siedzi na przykład 15 godzin.
0: Ja nie jestem normalny, ja mam tylko preferencje inne. Bo mogę albo siedzieć z kredami, albo ruchać żonę młodszą od 17 lat. To co byś ty wybrał, krawiec?
5: Dobre pytanie.
0: O nie, pokazałem swoją prawdziwą twarz. O nie, wypnij to.
1: Nie no, to też idziesz tak tropem Korwina, też musisz mieć młodszą partnerkę.
0: Preferuję, to się nazywa dlatego preferencje.
5: Pozdrawiamy żonę Martina.
0: No, powiem jej jak przyjdzie. Goście tutaj mówili.
5: Nie powiesz. Dobra, niech będzie.
0: Dobranoc, psycho auto.
1: No, papatki.
5: A poczekaj. No. Nie, poczekaj, bo...
1: Masz 3 sekundy jeszcze. Raz.
5: 10 raz, sekund. Dwa. Martin, bo na twoim Discordzie się rozwinął temat o sztucznej inteligencji. Ja ci kiedyś to wyjaśnię wszystko.
0: Wyjaśnię.
5: A może etam.
0: Dobrze. Za krótko jestem programistą i pewnie jeszcze nie rozumiem.
5: No pewnie dlatego tak. Dziękuję, dobranoc, cześć.
1: Dobranoc.
5: Zadzwonię.
1: O, jak rozłączyłem brzydko.
0: Wyrzuciłeś go chamsko, po chamsku. Podoba mi się to.
1: Coś jeszcze chciał powiedzieć, biedaczek, a tu pyk i żegnamy. No.
0: Strasznie lubię, powiem ci, tak się zwierzę teraz. Pora na zwierzenia. Szykujcie donations. Więc ja chciałem powiedzieć, żeby was wzruszyć, że pogardzam mainstreamem teraz już, tak chyba całkiem i ostatecznie i będę celował tylko w nienormalnych zupełnie ludzi, takich jak wy. To jest ten moment, kiedy płacisz właśnie z radości.
1: No, nie wiem, co musiałbyś zrobić, żeby się przypodobać nocnikom, jakie tematy poruszać. Może...
0: Dał ktoś?
1: Słucham?
0: Już ktoś dał?
1: Nie. Jeszcze nie. Widzisz. Ja sam dzisiaj prosiłem, żeby nie wpłacali, a ci złośliwie wpłacają. Złośliwie. O, specjalnie oni to robią. Dobra, zapamiętam sobie.
0: Przyszedł ktoś na czacie i mówi, krawiec, świetna audycja, kto dziś jest gościem? Dawaj, opowiadaj od początku. Dawaj. Pytają.
3: Dzień dobry, to ja jestem dzisiaj gościem.
1: Cicho, Hemo, to jesteś drugim współprowadzącym. Martin jest gościem, Lechowicz zresztą, nazywany też przez niektórych Marcinem. No to nie wiem, czy cię pytałem, ale ty kiedyś byłeś Marcinem, zanim się stałeś Martinem, no.
0: Poza inne życie, no to tak, to głupio.
1: Bardzo mi się...
0: Pytać żabę o to, jak była kijanką, to bez sensu, takie trochę przykre wspomnienie.
1: No, bardzo mi się spodobała twoja taka historyjka, kiedy opowiadałeś, że kiedyś ktoś tak uporczywie, po prostu uparcie nazywał cię Marcinem, mimo że już miałeś w dokumentach, nie, przepraszam.
0: To ważne, co w dokumentach.
1: Ty jeszcze nie miałeś chyba właśnie zmienionego, nie miałeś jeszcze w dokumentach Martin, ale on dla tej osoby było najważniejsze to, co jest w dokumentach.
0: A to nie jedna osoba, są takie osoby. Chyba większość, niestety. No nie jest to upierdliwe? Dadzą ci coś w dokumencie i to masz być ty, bo tak każe urząd?
1: Chyba też kiedyś spotkałem kogoś, kto bardzo się upierał, żeby mnie nazywać Marcin. Może wszyscy na mnie mówią krawiec i ja proszę, żeby mówić krawiec. I tylko babcia mnie nazywała Marcin, ale ona już nie żyje. No, ale ktoś się bardzo upierał i po prostu nie ma takiego imienia jak krawiec, bo jesteś Marcin.
0: Korwin taki miał wyjątkowo upierdliwy i obrzydliwy zwyczaj, że nadawał własne imiona, polskie wersje wszystkich, kogo tylko znalazł, więc Była Małgorzata Thatcherowa i był jakiś Jerzy, nie wiem, czy Waszyngton jest po polsku. Tak każdego walnął, a jedynym wyjątkiem, o jakim ja słyszałem, to jestem ja. Na koncercie powiedział Martin i bardzo mnie to aż zdziwiło. Widocznie ma do mnie szacuna. To mi głupio robić grę, żeby trochę śmieszna była, ale z drugiej strony to jest przejaw trochę szacuna, trochę jaj i ja chcę tak zrobić sprytnie, żeby nikt nie wiedział, czy ja sobie z niego robię jaja, czy ja właśnie robię, że go pochwalam tutaj. Bo on taki dziwny jest właśnie, że nie wiadomo.
1: W zasadzie to najprostsza gra do zrobienia to jest platformówka, nie? Chyba. A gdybyś na przykład się zdecydował na przygodówkę, to o czym by mogłaby być taka przygodówka o Korwinie?
0: Nie wiem. Nie, to ja rozpiszę elegancko. Ja już sobie w głowie układam powolutku scenariuszyk. No. Ja nie będę zdradzał na razie, bo nic nie uzbierałem. To bez sensu. Jak nie ma 100 tysięcy, to nie ma gry. Nie ma sensu robić jej. Taka porządna, duża gra. No. Ktoś musi narysować. Może nawet krawiec. Strasznie dużo bierze za rysunek. Trzeba zebrać.
1: To nie są tanie rzeczy, panie Paździoch, to prawda.
0: Nie.
1: Lepszy byłby 3D. Ja jednak, wiesz co, ostatnio się napociłem, rysując takie różne postacie i w rezultacie nie jestem jakoś mega zadowolony. Chyba się oduczyłem rysowania ręcznego. Do tego się trzeba przysposobić, wyrobić rękę. Jakby
0: pić
1: to
0: trzeba,
1: nie
0: pić. Wyluzować rękę trzeba. Nie bać się krzywych kresek. Jakieś takie chyba, nie wiem. Dobrze mówię?
1: Muszę ćwiczyć dużo rękę, ale to po audycji zacznę ćwiczyć rękę może. Nie wiem. No, wolałbym 3D. 3D jest jakieś takie lepsze. Sam wiesz, że zrobisz postać 3D i potem ona już jest twoja. Cała twoja. Możesz z nią zrobić wszystko. Ona może się rozkraczyć, może zrobić fikołka. Wszystko już może robić bardzo łatwo. Jest potem ją manipulować.
0: Ja wiem, ale robi się dużo łatwiej grę 3D, ale ona w ogóle nie ma klimatu. To jest trudno zrobić, żeby ona miała klimat. To takie wszystko jest plastikowe w 3D. No.
1: Niektórzy nam zarzucają, że jest drętwa audycja, że jest drętwa.
0: No trochę jest drętwa, no co tu powiedzieć, no. Mówią, że jest słoń w pokoju, no i co? Jest. Jest, tak się gadał ze staruszkami, no. Powolni są. Stosowałem się.
1: Starsi panowie, dwaj. Już szron na głowie i nie to zdrowie, a w sercu ciągle maj. Tarariraraj. Martin nie bardzo lubi kabaret starszych panów. To jest dla niego takie the besta, kabaret starszych panów.
0: Ja już przestałem, bo mnie to w ogóle nie rozerwało.
1: Wiecie co, no, czy wszystko musi być mega odlotowe i zwariowane i cały czas żartować, wariować i robić fikołka z szafy i siadać na butli. Nie, właśnie czasami fajnie się spotkać, jak przy takim przy ognisku, pogadać na spokojnie, a nie wiecznie robić show.
0: Ja myślałem, że będzie show, ale mogę być przy ognisku teraz. Powiedzieć wam o ognisku jakimś? Co w ogóle chcecie? To? Albo dobra, jak tak narzekają ludzie na czacie, bo widzę, że tylko narzekają, to dawajcie propozycje, co mamy robić i może zrobimy, a może nie, ale propozycje chcę. Co robimy?
1: Ja mam takie wyzwanie dla ciebie, że w Biblii jest napisane, że Bóg chroni przed truciznami, potrafi ochronić to, żebyś domestosa wypił.
0: Na antenie tak teraz?
1: No i zobaczymy, czy
0: nie,
1: Bóg cię ochroni.
0: Nie mam jak to zrobić.
1: Masz na pewno domestosa gdzieś w kiblu.
0: Przecież ja w Anglii mieszkam, jakiego domestosa?
1: To coś tam do przepychania kibla, jakiegoś kreta zalej wrzątkiem i wypij, no.
0: Kreta? No dobra, ale po co? Bo ja nie widzę sensu.
1: Żeby pokazać, że działa to właśnie, że Bóg chroni przed truciznami.
0: No i tak nikt nie uwierzy po pierwsze, a po drugie ja już wiem to, a co mnie obchodzi, czy ktoś wierzy to, czy nie. Ja w ogóle się jakoś dziwnie ludzie po mnie spodziewałem, że jak mam przekonywać do czegoś, w dupie to mam, co mnie to obchodzi, wierzę sobie w co chcesz.
1: O, ja uwielbiam takich chrześcijan właśnie, którzy mówią, w dupie cię mam, wiesz co chcesz.
0: A rób co chcesz. No.
1: Najlepszy chrześcijanin.
0: Nie wiem, no co myślę, będzie bardziej skuteczne, jak wam będę tu opowiadał jakieś cuda, niewidy i rozpłacze was ładnie, czy coś tam. Nie wiem, bo nawet jak to coś da, to potem takie zombie wychodzą i tak łażą za mną i chcą, żebym im dalej nawijał o Bogu czy coś. I to w ogóle oni już nie mają własnego podejścia czy tam coś, tylko kopiują wszystko. To już jest w ogóle obrzydliwe, to sorry, to ja nie chcę.
1: No, nikt nie mówił, że życie pastora będzie łatwe.
0: Nie wiem, jakie jest życie pastora. Chciałbyś być pastorem? O, tak, pogadajmy. Krawiec, ty byś się nadał. Bo raz, że stary jesteś, to już jest plus, nie? Gadać lubisz? No nie. Donaty też nawet czasem też lubisz dostać. No jakby plusy.
1: Chcesz być moim ministrantem? Ja nie wiem, czy pastor ma ministranta też. Chyba nie, to nie. Tylko księża katolicy mają ministrantów, małych chłopców lubią, nie? Chyba tylko. A pastor woli ma żonę, to już mu ministrant niepotrzebny.
0: Tak. Pastorzy za to zdradzać żony lubią jakoś czasem. Tak? Ale to nie to samo, nie? Co z ministrantem, no bo to tak skandal, no taki skandal. Co drugi gość w Polsce taki skandal robi, to byłaby skandal. A pedofil to coś jednak wyjątkowego, to takie, że o kurde, to jednak jego eminencja ksiądz to taki niepospolity, takie, kogo by było stać na takie rzeczy? Jest kto?
1: Kiedy ksiądz bije w dzwon i gdy parska raźno koń, oto znak, że zaczyna się zabawa. Na plebanii proboszcz swój odpina stanik. Oazowy boj piszczy ojojoj. A wiesz co, słyszałeś o hiszpańskich nurkach może?
0: Nie, to są wszystko nowości tutaj, podoba mi się tu. Poznaję świat.
1: I ty się nazywasz dziennikarzem.
0: Nocnego radia.
1: I on się nazywa Odpowiedź. Dziennikarzem, a on nic nie wie, co się dzieje, tylko ten Korwin.
0: Pod ziemią. No to będę wiedział dopiero.
1: No wiesz co, bo przypłynęli tutaj hiszpańscy nurkowie wydobywać bursztyn tam, gdzie się nikt nigdy go nie wydobywał na naszym morzu i blisko infrastruktury krytycznej, cokolwiek by to miało znaczyć, jakieś kable, rurociągi, nie mieli zarejestrowanej nigdzie łodzi, nie mieli uprawnień nurków, zepsuła im się łódź, więc wezwali pomoc i wtedy się dopiero zainteresowały nasze służby i tak dalej, przesłuchiwali ich. Podczas przesłuchiwania okazało się, że podali fałszywe numery telefonu, ale nikogo to nie zdziwiło wśród naszych służb i to tak stawia pod znakiem zapytania jakość tych naszych polskich, w cudzysłowie, polskich służb właśnie.
0: No, to ja tak, to jeszcze raz rozumiem, skąd te memy ostatnio krążące na ten temat, bo ale to musi być Polska, jak ktoś robi dziadostwo od pierdziela przez 70 lat, a ludzie dalej się dziwią i stawiają pod znakiem zapytania. Ja tu nie mam żadnego znaku zapytania, tylko wykrzyknik w ogóle, że to nic się nie zmieniło i jak było gówno, tak jest. I w ogóle był kiedyś taki Salomon, tak, tu 150 Salomon taki, zleciał, nie? Rozpierdzielił się i coś tam ewidentnie ktoś był nie całkiem wyszkolony i tak dalej. Jakaś limuzyna się rozpierdzieliła też z kimś gdzieś w Oświęcimiu i tuszowali. I co chwilę takie rzeczy się działy, ale teraz jak coś robią, to wszyscy stawiają pod znakiem zapytania. Myślą sobie, może jednak polskie służby nie za dobrze działają. No to może jednak.
1: A może
0: mnie to nie dziwi, służby. Dlatego nie śledzę, bo to już wiem. Nie zdziwi mnie to nic. Mnie by zdziwiło, jakby oni się zachowali tak jak w każdym kraju, który ma jakieś faktycznie służby. To bym się zdziwił. Bym pochwalił nawet. Ale nie chwalę, bo nie mam co.
1: Żegnajcie nam dziś, hiszpańscy nurkowie, żegnajcie nam dziś, na. Do matki Rosji już wrócić wam pora. Lecz kiedyś na pewno wrócicie tu znów, nie? Jak znów trzeba będzie coś rozpierdolić, jakieś ładunki podłożyć. Nie stromajcie się, nie bójcie się. Nasze służby to są tylko takie dla picu, żeby tam kasiorę brać. Róbcie co tam, podkładajcie, przepiłowywujcie. No. A ty, Martin, ty się niczym nie interesujesz, bo to wszystko już było i ty wszystko wiesz. To już zrozumiałem w końcu.
0: Nie, to co się nie zmienia, to się nie zmienia. No ja nie robię newsów pod tytułem Słońce dzisiaj zaszło, no bo zawsze zachodzi. to nie robię newsów i nie obchodzi mnie, czy służby spieprzyły znowu coś, bo one zawsze spieprzają wszystko. No sorry, no co, ktoś się nie zgadza? Serio? Ktoś ma dobrą opinię o tych wszystkich? Przecież to jest jedna biurokracja, no nic tam nie działało.

0: jest w sumie, no nie?
1: Bo dzisiaj jakby celem tej audycji jest zanudzić wszystkich na śmierć, czy to co tu chodzi?
0: A to jest nudne, że umieramy wszyscy przez kuchenki gazowe, ja też, bo też mam wszystko, ja mam wszystko na gaz.
1: Ja wiem, to jest głupie chyba, bo takie newsy, takie sensacyjne, nie? Z ostatniej chwili. Wszystko jest szkodliwe. Nie wiem, no wiesz, a co, coś ci gorzej od tej kuchenki? Masz jakiś dowód na to?
0: No jeszcze nie dostałem nowotwora, a nawet jak dostanę, to nikt nie skąsa, jak to mawiają młodzi, ty nie znasz takich słów, skąsa, bo jesteś stary, to nikt nie skąsa, że to przez te kuchenki, co się trułem nimi przez lata, nie?
1: Więc... Wszystko od kuchenek? No. No to może na prąd założyć i nie będzie raka. Będzie 3 razy drożej, ale trudno.
0: To wtedy umrę z biedy z kolei, bo będzie drożej właśnie. Mikroplastik też okazuje się, że żremy w bardzo dużych ilościach. Jest w żywności, wszędzie ten mikroplastik.
1: A tak, to prawda.
0: I też okazuje się, że i wyczytałem w artykule, że eksperci jeszcze nie wiedzą, czy to jest dla nas bardzo szkodliwe, czy tylko trochę szkodliwe, czy średnio szkodliwe. Może się dowiemy, no że tak, jest bardzo szkodliwe.
1: Wiesz, co jest gorsze, że opony się wdycha. O, to już trochę może być lipa. Bo ja sobie zjadłem czasem plastik, jak byłem mały i nic mi się nie stało, ale ta guma spalona... to chyba trochę gorzej będzie. Bo opony, nie? Jak się trą, to pierony tego pyłu jest w powietrzu. No. Wiedziałeś, że oddychasz oponą?
0: Ja oddycham przeponą.
1: No, też. Przeponą ruszasz, wdychasz oponę.
0: Tam dzwoni drugi raz, ale to nie ma takich telefonów, że się nudzi człowiek i sobie jeszcze raz dzwoni, będzie coś tu pierdolił. Nie. To później zapraszam, później. No, a teraz szanujcie trochę tutaj, a nie, że już zadzwonię. To nie jest domofon, słuchajcie. No, właśnie dlatego w kontestacji nie ma dzwonienia, bo tak ludzie niektórzy mają.
1: Właśnie mnie przekonujecie, że może jednak, żeby nie było tego dzwonienia. Ale to nieprawda, bo czasem zadzwoni ktoś ekscytujący i opowie wspaniałą historię, taką, co tu się człowiek i wzruszy, i zaśmieje, z jakimś kijem w tle i czymś metalowym albo szklanym i różnymi częściami ciała. Różne rzeczy mogą być, jak ktoś zadzwoni, ale to się prawie nie zdarza.
0: Widziałeś The Last of Us, nowy serial?
1: Otóż nie. Ja faktycznie może nie jestem na bieżąco. Serial.
0: to z Martinem można tylko o Korwinie chyba pogadać. To wychodzi na to.
1: No, czymś ciekawym, bo ja szukam ciekawych rzeczy. Dobra, powiedz mi, czy jest ciekawy w jakimkolwiek sensie.
0: Mógłbym z tobą pogadać, gdybyś grał w grę, na przykład na podstawie której jest ten serial, ale założę się, że też nie grałeś. Pewnie nie masz nawet konsoli żadnej do gier, tylko na PC-cie grasz.
1: No, ale to tak zawsze robię.
0: A w co tam ostatnio grałeś? A w co tam ostatnio ciekawego grałeś?
1: Ostatnio to teraz to ja gram, odkurzam sobie jakieś gry, co zapomniałem o czym są. Pamiętam, że były fajne. A teraz sobie odpaliłem Divinity.
0: Divinity.
1: Mi się zachciało być smokiem i chciałem się koniecznie zobaczyć, jak to jest być smokiem.
0: No to widzisz, teraz tak ty mnie zagiąłeś, bo nie znam zupełnie takiej gry.
1: Divinity? Divinity 2. I latam jako ten smok, ale od tego momentu się gra jakaś nudna zrobiła, bo tam takie są platformy głupie i trzeba je ogniem smażyć, ale to trochę nudne jest i już chyba nie chce mi się. Bo przeważnie ja muszę dokończyć grę, nie? Jak zaczynam grać. Macie tak? Ja mam. Że jak nie dokończę, to jakby, wiesz, jakby orgazmu nie było. To się nie liczy ta gra i źle mi z tym.
0: No pewnie cię nie zdziwi, że ja mam właśnie odwrotnie zupełnie, bo zawsze tak mamy, nie? Wiesz. Ja niewierzący, ty wierzący, ty programista, ja grafik, ty wesoły, ja depresyjny. I tak ty kończysz w każdą grę, ja gram,
1: zaczynam
0: i od razu wyrzucam. To nas wszystko różni, jesteśmy jak czerń i biel, jak yin i yang.
1: Albo, ja jestem mężczyzną, a ty?
0: No to nas łączy akurat.
1: Ktoś przyszedł.

0: Podoba mi się to, cześć.
1: Cześć Martin, cześć Krawcze, witajcie.
2: Hej, hej, hej, wariacie.
0: O, ktoś tutaj kulturalny po głosie jakby.
1: Tak, jedna z nielicznych osób. Słuchajcie, jesteście tak nudni dzisiaj.
0: Od początku coś czułem.
1: Jesteście tak nudni, że Perła Porter, którą pozwoliłem sobie dzisiaj wypić w ilości 330 ml, nie była w stanie po prostu wygrać z tym. Jesteście tak nudni.
0: To jest wina starego Krawca. Coś ty ze mnie zrobił.
1: Wiecie co, jakby z takich pierwiastków dwóch takich jak wy próbowali bombę zbudować, to nawet dymu by z tego nie było.
2: No, ale tak wymyślił. Nudni. Ale myślał i wymyślił. A, żarcik.
0: Dobrze mówi. Co? Dobrze, dawaj, pokażmy jakiś ogień.
1: Nie, właściwie planowałem bazować na tym, jesteście tak nudni.
2: Że nawet pomarańcze w Biedronce są ciekawsze. No.
1: Ja myślę, że te pomarańcze, które na zaplecze wynieśli i na które etam patrzysz, już od godziny są ciekawsze niż wy. Słuchajcie, jesteście tak nudni, że jeśli ktoś dzisiaj umrze podczas waszej audycji, to powinniście być za to obarczeni po prostu. Albo tym obarczeni.
0: Czemu ja? To Krawiec jest nudny.
1: A to już nieważne, jesteście dwaj na antenie, jesteście tak nudni, że czat normalnie swoim własnym życiem zaczął funkcjonować.
0: Jesteście tak nudni, za nudę jest Krawiec, to jest jego audycja.
1: Jesteście tak nudni, że hiszpańscy nurkowie zostali złapani przez was po prostu, mimo że to się działo w różnym czasie. A mieli wysadzić pewnie coś, bo wiadomo, że później Rosja byłaby oskarżona. Coś w tym stylu chyba.
2: Ja nie jestem nudziarzem. Uderzyłem ręką w stół, żeby podkreślić wagę tych słów.
1: Jesteście tak nudni, że na jutro postanowili śnieżycę z rana zamówić, żeby po prostu to zaklęcie odczarować. Przynajmniej u mnie.
2: A ty stałeś się nudny, mówiąc tylko o tym nudziarstwie cały czas i nic więcej.
1: No tak,
2: to też jest takie nudne.
1: Próbuję do waszego poziomu zejść i tutaj ugrać coś, bo inaczej myślę, że nie mam szans. Nie, ale prawda jest taka, że są dwie możliwości, słuchajcie. Albo to sobie wymyśliliście i próbujecie po prostu rozbić bank, albo jesteście tak nudni. Nie, dobra, nie mam nic ciekawszego do powiedzenia, bo jak włączałem radio, to nie myślałem, że po prostu radio, które nie jest de facto radiem, ale tego nie muszę tłumaczyć, że to nie będzie lustro mojej rzeczywistości, tylko że coś ciekawego tu usłyszę. Ale niestety jesteście tak nudni. A, i tu ktoś prosi mnie jeszcze z czata, żebym wspomniał, że jesteście tak nudni. Nie, słuchajcie panowie, ale wiecie co, tak na serio.
2: Jesteśmy nudni, no wiem, dobrze.
1: Nie, ale to taki znak czasu, słuchajcie. Faktycznie, coś się wydarzyło dziwnego. Może opowiedzcie coś, co dzisiaj robiliście, takie zwykłe rzeczy, żeby, wiecie, jakiś punkt odniesienia mieć, że nie jesteście projektem sztucznej inteligencji.
0: W końcu
1: tak, nie wiem, coś, co się działo, Martin, co się działo u ciebie w życiu między godziną 12 a 14 dzisiaj?
0: Czy tam się kiblu byłem.
1: W kiblu byłeś. Czyli masz jakieś krążenie zaburzone w stopach.
0: Nie, normalne miałem, lałem sobie.
1: Słuchajcie, dobra, bo ja naprawdę nie mam pomysłu na ten telefon. W sumie z jednej strony fajnie, że sobie rozmawiacie, ale jesteście tak nudni, że
2: wypraszam sobie, ja dzisiaj postanowiłem właśnie zrobić coś takiego, żeby moje życie było mniej nudne, ubarwić trochę, zaszaleć i kupiłem sobie płyn Ludwik o smaku malinowym zamiast o cytrynowym jak zwykle.
1: Stąd to pytanie, czy Bóg jest w stanie uratować człowieka od trucizny, bo rozumiem, że...
0: A, bo wypiłeś już.
2: No tak, no nie mogłem się, taki pyszny malinowy, to nie mogłem się powstrzymać, no. Ale się zapieniłem się. Zapieniłem się od tego po prostu. Zapieniłem się cały.
0: Weźcie sobie to do serca, ludzie, i nie bądźcie starzy jak Krawiec. Bo będziecie tak nudni, że będziecie pić malinowy denatura. Czy co on tam pił? Coś pił.
2: Jak zwykle.
1: Słuchajcie, ale nie macie wrażenia, że trochę się cywilizacja zapada. Ja nie twierdzę, że wszyscy powinniśmy być poważni i jakby tutaj, nie wiem, jakieś takie relacje z tego codziennie sporządzać, ale że trochę się cywilizacja zapada, a wy jesteście tak nudni, słuchajcie, że mógłby jakiś wulkan wybuchnąć, żebyśmy się trochę ocknęli, chociaż żeby nie zasnąć przed 12 dzisiaj. Nie, ale to takie poważne pytanie było, że nie warto byłoby nieraz oprzeć spotkania po tylu latach, przecież nie byliście wspólnie ostatnio na audycji, co najmniej od dekady, żebyście oparli swoją rozmowę na jakimś trzonie, takim, wiecie, takim już adekwatnym do wieku, jaki niesiecie na swoich barkach.
0: Prawie wysnął chyba, a ja też mi niedużo brakuje. Ten telefon jest tak nudny,
1: no jest,
0: że
1: no jest
0: ja
1: nudny.
0: Musiałem przeczytać aż kawały na stronie kawałytia.pl, które były tak nudne, że zacząłem słuchać z powrotem.
1: Martin, ale dostrzegasz pewien łańcuszek, jaki tu jest, bo zobacz, Krawiec zaprosił ciebie, żeby jego audycja nie była nudna, a teraz ja dzwonię, żeby jakby wasza rozmowa nie była nudna. To jest taka nieskończona się tutaj piramida.
0: Łapka, on mnie zaprosił, żeby mnie zanudzić na śmierć, to jest taka jego...
1: Zemsta. No, to brzmi jak zemsta, słuchaj.
0: Sabotaż. On chce, żebym wrócił do swoich nagrań i wszystkie potem już będą nudne, bo ja przejmę nudność od tej audycji. Taki no, jest plan.
1: No nic, dobra. Słuchajcie, chyba nie ma sensu tutaj proponować lepszych pytań niż te, które padły. Idę sobie, dobra. Trzymajcie się, panowie.
0: Dobranoc.
1: Może będzie jakiś kolejny telefon, który nie będzie aż tak nudny. Trzymajcie się. Dobrej nocy.
2: Dara.
0: Co teraz się dzieje, Krawiec, normalnie w tej audycji? A ja bym w ogóle chciał się dowiedzieć, jaki tytuł ma ta audycja, bo ona ma mieć tytuł, czy jak to działa? Ja tu nowy jestem, ja nic nie wiem. Niech mi ktoś coś powie. Róbcie coś.
2: Tytuł... kontrastuje trochę z tą nudą właśnie, bo jest Martin and Krawiec Strikes Again. To tak, wiesz, jakby jakiś film akcji, nie? Jakby coś tu się działo właśnie. A to trzeba zmienić tytuł na przykład Nudności.
3: Nudności. Już mnie cholera bie, że musiałem sam się włamać do tej rozmowy. No. Adwokat ma rację. Ma rację i nie ma o czym mówić. Życia trzeba trochę wnieść do tej audycji, chłopaki. No.
0: Prosimy.
3: Wnosi. Taki gość, ja kurde, tutaj a tego. Po pierwsze, Martin, słuchaj, powiedz mi, który ty jesteś rocznik, jeśli możesz zdradzić?
0: Rocznik?
3: No rocznik. Gotrażdynia, jak to mawiają nasi goście tak zwani.
0: Rok urodzenia, to ja mogę powiedzieć. To jest, a tak od razu? Dobra, to bo mam to w dupie. 1900 i tutaj już wszyscy... 76.
3: Oho, to tylko 4 lata różnicy między nami. No to jeszcze, ale jeszcze tak bardzo nie osiwiałeś jak ja.
2: Ale ciekawe jeszcze... pytanie. Wow, ile super, masz lat?
0: Jak rozkręcił audycję? Nie mogę.
2: Pokazał, jak się robi. Zrobił show, chłopak. Yeah!
0: Wszyscy nagnożyli.
2: Yeah!
0: No. Nie wiedzieliśmy, nie umieliśmy wejść na Facebooka i przeczytać.
3: Ja nie mam Facebooka, ale dołączył do nas przedstawiciel młodego pokolenia dynamicznego. Tutaj przedstawiam wam niejakiego Boże. Jak ciebie się czyta? Zawsze to zapytam.
2: Dobra, twoja zapowiedź jest zbyt nudna, więc ci przerwę. Gumball, mów coś.
4: Nie, no ja wiem, że jest stypa. Umarło wasze poczucie humoru. No to jest akurat wiadome. Ale to jest niespodziewane, bo dwóch człowieków, ludzi, którzy istnieją w internecie i zapomnieli, jak się używa humoru. No cóż, powiem tak. Ja się
0: demonstruję, rozumiem.
4: Gdzie jest kontestacja? Gdzie ja mogę znaleźć terapię? Ja mam kurwa 12 lat. Ja jestem jeszcze, chodzę do podstawówki. Ja bym chciał się dowiedzieć, jak robić biznes w życiu, więc proszę mi przedstawić, co ja muszę teraz zrobić, że jak ja już będę miał 18 lat, to już będę miał 2 Bugatti i będę mógł sobie jetem do pracy zapytać.
0: To jest doskonałe pytanie. Ja jestem pod wrażeniem, że nasz młody słuchacz ma 12 lat i już mówić umie, to w tych czasach się rzadko zdarza. I doceniam to. Widocznie przeczytał pół książki jakiejś już, może nawet całą, że sobie tak dobrze radzi.
2: Przeczytał książkę Jana Fiora o tym, że jak jesteś biedny, jak jesteś nędzarzem, to możesz wyjść z biedy inwestując w nieruchomości i w złoto.
0: To jest też rozwiązanie. Można też powiedzieć prawdę młodemu człowiekowi. Nie masz szans, idź się powieść. Ale no, któż by z nas śmiał takie rzeczy mówić tutaj na antenie, prawda? Więc nie, okłamiemy cię teraz i powiemy ci, że dasz sobie radę.
4: Inwestował w niewolników.
0: Zainwestuj w bitcoiny.
4: Na pewno nie. Ja będę inwestował w niewolników. Będę inwestował w ludzi, którzy będą robić wszystko za mnie, a ja będę im oferował walutę, nie pieniądz, walutę, która będzie bezwartościowa.
0: Jednak nie przeczytał tej książki, a już miałem takie zdanie. Tak zrób, tak właśnie zrób.
4: Stworzę utopię, w której jedna firma będzie prowadzić socjalizm gospodarczy, nie kraj, lecz firma, i ja będę prezesem tej firmy. Będę wmawiał ludziom, że jest równość, będzie równość, bo każdy będzie miał jedną kromkę chleba.
0: Tak, będziesz prezesem, zaraz cię zatrudnią. Idź się zgłoś po bycie prezesem, powiedz, chcę być prezesem, nic nie umiem, ale chcę być prezesem, zostaniesz prezesem i będziesz bogaty. To jest rozwiązanie na dzisiejsze czasy najlepsze. Krawiec, zgadzasz się, że tak to się robi?
2: Tak, zawód prezes.
4: Taki kolor jest swojego Bugatti.
3: Ale wiecie, że bycie prezesem lub członkiem zarządu to wiąże się z tym, że się nic nie robi. To jest akurat prawda. To nie trzeba nic umieć po prostu. Tu trzeba być tam, nie? Taka jest prawda, życiowa prawda.
2: Krawiec, upij gościa, zobaczysz, jak się audycja rozkręci, pisze Tomisiu, któremu akurat się chyba podobało, chyba że ironicznie pisał, że bardzo fajnie, ciekawie, super, dajecie chłopaki, ale jest, aż mam wypieki na twarzy, jak się fajnie słucha dzisiaj, normalnie, dajecie chłopaki. No, tak wcześniej pisał. Upić gościa, nie wiem, ja szczerze mówiąc, no teraz trochę piję, ale tak w ogóle to wolę narkotyki. Martin w ogóle chyba jest abstynentem.
0: Ja nie muszę, ja jestem narąbany cały czas w ogóle, jak ten Obelix.
4: Ja jestem absolwentem 6 klasy.
0: Tak, jak żyłeś w PRL-u, to tutaj wie nasz starszy tutaj rozmówca, to wszędzie dookoła tyle ludzie chlali, że już tam tak przysiąkła każda komórka w organizmie, że do tej pory nie wytrzeźwiałeś. Ja tak mam.
4: A co ty piłeś?
0: No ja nie piłem, ale ja nie muszę, bo wszyscy dokładnie tak chleją, że te opary przenikają.
4: Tak, czyli można powiedzieć, jak masz papierosy, to jest drugi wdech, to ty robiłeś tak z alkoholem, tak?
0: No, bo nie da się inaczej, jak oddychasz tym wszystkim. To.
4: Czyli czeska sauna. No, rozumiem.
0: No tak, rozumiesz, o co chodzi, tak. No i ja jestem do tej pory taki narąbany cały czas i ja już nie muszę poprawiać.
3: Ale tak poważnie pytanie teraz do ciebie, czy masz jakieś uzależnienie, niekoniecznie chodzi o używki, ale w ogóle, czy jesteś od czegoś uzależniony, czegokolwiek?
0: No ja żyć lubię na przykład, od życia, także...
4: A lubisz powietrze?
0: Lubię. Lubię se na rowerze jeździć i jak nie jeżdżę, to mi coś odpierdziela, tak jak teraz mam taki zły nastrój czy coś, to mi się coś dzieje, muszę się przejechać co jakiś czas, na przykład. Zwalić konia lubię, bo bez zwalenia co to za życie. A jak mogę nie walić, ale to muszę mieć wtedy człowieka płci tej drugiej zamiast walenia na przykład. No to wtedy... Ale najlepiej raz tak, a raz tak. Ja polecam raz zwalić konia, a raz przelecieć panienkę.
4: Czyli raz pukasz, raz walić.
0: Co?
4: Raz pukasz, walisz.
0: Czy walę, jak co? Jak co?
4: No raz pukasz, a raz walisz.
0: Tak, bardzo dobrze to powiedziałeś. I to jest dobry też tytuł audycji. Raz pukasz, raz walisz. Zapisz tam krawiec na listę. Proponuję.
2: A czy Pan Jezus walił konia?
0: No, nie wiem, czy oni tam konie...
4: Pan Jezus?
3: Raczej osiołka.
4: Właśnie. Pewnie jakiś najtańsze, Marlota pewnie pił.
0: Nie byli biedni, oni mieli osły tylko. Bo nie to Rzymianie mieli, te drogie były.
2: Walenie konia w Biblii jest w zasadzie jako grzech. To jest grzech Onana. Onan wylewał nasienie na ziemię i Panu Bogu się to bardzo nie podobało.
0: z tej jakiejś alternatywnej Biblii w innej rzeczywistości, bo mu się nie podobało, co prawda, tak, ale całkiem co innego.
2: To o co chodziło z tym grzechem Onana?
0: Że nie chciał mieć dzieci z kobietą, która miała dziedziczyć w imieniu swojego brata, bo to był... On miał wziąć kobietę po swoim bracie i według prawa to ten jej brat dziedziczył, a nie on, więc on nie chciał mieć z nią dzieci i tyle. To jest cały grzech Onana.
2: Czyli Panu Bogu się, to chodzi o to, że trzeba mieć dzieci. Jak nie masz, jak jesteś bezdzietny, to się nie podoba Bogu, tak?
0: Nie, że on nie chciał zrobić przysługi swojemu bratu, tylko był egoistą pieprzonym i nie chciał...
2: Ale to kazirodztwo by było, jakby zapłodnił żonę brata. Czy jak, nie, znaczy nie kazirodztwo, tylko tak dziwnie żonę brata zapłodniać?
0: No, a co? Jak ładna?
2: A ty byś zapłodnił żonę brata?
0: No, zażyczy ładna.
2: No jak ładna?
0: No pewnie. Bo brat umarł. To co, ja mu mam nie pomóc żonie? No, kto jej pomoże, jak nie ja? Kto ją zapłodni biedną?
2: A żonę sąsiada byś zapłodnił, tak po, żeby mu
0: nie,
2: przysługę zrobić?
0: Nie, co ja będę sąsiada wyręczał.
2: czyli Pan Bóg oczekuje, że na przykład jak sąsiad, no powiedzmy, nie jest w stanie, ociąga się, jest taki gapa, żona czuje się samotna, to trzeba pójść do sąsiada i zapłodnić.
4: Tego nie listonosz.
0: Są takie może możliwości, konteksty różne, ja się tam nie znam.
2: No to fajny ten Pan Bóg.
0: W życiu to różne rzeczy się dzieją.
2: Do ładnych rzeczy ten Pan Bóg namawia.
0: No nie namawia, ale to pewnie by się zastanowił, bo to no jest realista.
2: Ja zaczynam się bać tego Boga trochę.
4: Mnie Pan Bóg zawsze namawia, jak idę do kościoła, żeby zjeść jego ciała, a czasem nawet zdarza się, że krwi. No trochę taki, nie wiem, dewiacja taka, no ale...
0: Ja się zgadzam. Wy macie jakiegoś chorego Boga i Biblię z alternatywnej rzeczywistości w ogóle, co Bóg się przypieprza do walenia konia. Ja nie wiem, jaki to by był popieprzony Bóg, żeby sobie w ogóle głowę zawracał takimi duperelami. A ludzie wszyscy opowiadają, że zwaliłem konia grzech. To się pytam, komu coś złego zrobiłeś? I on nie umie powiedzieć, chyba temu koniowi, może go urwał.
5: Temu koniu właśnie.
4: Niemca ubiłeś.
0: Ale ludzie mają o Bogu takie popieprzone... Dobra, nawet nie wchodzę w ten temat.
4: A ja lubię Boga.
0: Ja też, tylko tego, co ma sens.
4: Znaczy, ja lubię Jezusa. O, może tak, bo
0: ja
4: mi się... On był takim hipsterem. On tam miał jakieś podejście do życia. Trochę inaczej niż wszyscy. Mówił, żeby nie robić złego innym. I taki spoko gościu. A czy tam był... Bogiem czy nie, no to już nie moja sprawa, ale sama osoba, spoko.
0: Ale to strasznie nakłamał, bo mówił, że coś tam był, no żeby tego.
4: No to jak był, no to kurde, to jeszcze lepiej. Będziemy bogaci.
0: A to podejście mi się podoba, ja sobie zapamiętam, będę promować.
4: Ja mówię, jeżeli Bóg istnieje, to super, a jak nie istnieje, to w sumie też super.
0: Nie, to trochę różnicę robi, ale to jak nie robi?
4: No wiesz, to tak jest bycie agnostykiem. No ale jak mnie przekonasz...
0: A no bycie agnostykiem to polega, że nie wiem, czy że mam to w dupie bardziej?
4: Nie wiem w sumie, czy mam to w dupie, czy nie wiem. Ale nie jestem przeciwny istnieniu Boga, może tak.
0: A na przykład jakbyś tak miał, załóżmy, żonę, czy jakąś taką panienkę bliższą?
4: To bym od razu powiedział, że tak. Jeżeli byłaby chrześcijanka, to powiedziałbym tak, tak, wierzę w Boga i nawet bym się
0: nie
4: pewnie...
0: Nie to, tylko na przykład ci było wszystko jedno, że ona jest albo pójdzie sobie, bo cię zdradzi z krawcem. I wtedy ty mówisz, no jak jest ze mną, to spoko, a jak mnie zdradzi z krawcem, to też dobrze. Tak mówisz, czy to ci zależy?
4: Znaczy, na wiesz, wtedy ktoś by już nie żył. I nie wiem, czy byłaby to ta kobieta.
0: Żyłby.
5: Krawiec, groźba karalna.
2: Ja sobie wziąłem do serca całą tą przypowieść o Onanie i jak odpukać nie daj Dawkins, nie daj wielki wybuch partnerka Martina jak Martin odejdzie, to ja pójdę i zapłodnię.
0: Jeszcze musisz Martina ją przekonać, żeby chciała, bo ja nie wiem, musisz mieć jakieś atuty. Co byś zaoferował jej, powiedz? Ja jej może przekażę.
2: się nie będę pytał. Kobieta powinna być posłuszna mężczyźnie.
5: Ja powiem. Się mówi inaczej. Po 40 mężczyzna sobie kobietę bierze, a nie pyta się, czy chce być wzięta.
0: O, ja nie próbowałem od tej strony, ale mój szwagier to będzie? No, brat mojej żony to będzie taki. No to on takie miał podejście, ale coś trochę, panowie, nie wyszło, bo rozpieprzyło mu się życie do reszty i ona poszła w cholerę i zabrała dzieci, a on się zaćpał. Także może to jednak Wademekum ojca Korwina to nie jest najlepszy poradnik.
4: Ale pytanie, bo zawsze jest tak, że kobiety szukają tego bad boya, bo ten bad boy będzie, nie będzie się niczego bał, będzie brał wyzwania, jak trzeba będzie, to poradzi sobie. Tylko jak już będzie założona rodzina, no to wtedy się kompletnie zmienia jakby te wartości i wtedy kobieta chce kogoś stabilnego, kogoś, kto będzie potrafił pomóc, kto będzie w tym domu rzeczywiście i będzie istniał, więc tu jest
0: A potem słuchacz, który ma 12 lat, przypomina wam, jak żyć i wie, to co ma robić mężczyzna, kobieta i w ogóle. To tak, żeby było jasne, bo ktoś mógł zapomnieć, od kogo rady.
4: Mieliśmy edukację seksualną, jeszcze Kaczyński nam nie ukradł.
0: Nie, no to wszystko wiadomo, bo było w szkole, no tak. W telewizji i w internecie.
4: Katechetka nas uczyła.
0: Krawiec, uczysz tutaj słuchaczy takich rzeczy? Skąd oni te prawdy życiowe wiedzą?
5: Ja myślę, że stereotypy damsko-męskie to jest w ogóle bardzo indywidualistyczna sprawa. No, u mnie się nie sprawdziła ta męska wersja. Musiałem się kobiety pozbyć. Oczywiście dzieci zachowałem przy sobie. No.
0: Oj, to już jest życiowe historie.
2: Ja myślę, że tak gdyby się w Biblię wczytać, to być może powinieneś te dzieci zabić.
0: Coś ty się zafiksował znowu na tym.
2: Nie wiem. No nie, bo to tam wszystko takie srogie, tam weźmiesz kamień i rozwalisz łeb zaprawdę jemu, gdyż uczynił zło. No to i to tak mi się kojarzy, że może jak kobieta odchodzi, to dzieci trzeba zabić. Nie wiem. Ja tu głupoty gadam jakieś.
0: Nie znam tego fragmentu. No, może.
5: Ale ty mówisz odchodzić, a nie pogonić. To jest pewna różnica. Wiesz o tym, że jak u ruskich, w ogóle na wschodzie u dawnych Sowietów kobieta szybko dziecka nie urodzi, to poszła won, nie? Od razu. Tam jest taki obyczaj, tam się nikt nie pitoli, nie?
0: Psycho na czacie przypomniał, Martin nie jest katolikiem. No dobrze, tylko nie wiem czemu. Co? Kogo to obchodzi? Kogoś to obchodzi? Może to kogoś obchodzi? Ja już nie wiem, co kogo obchodzi. W ogóle coś kogoś obchodzi, bo ja mam kryzys. To ja się tutaj, jak już jest towarzystwo, to sobie zacznę gadać, bo krawie coś ucich. Może to tak działa ta audycja. To przejmę tu na Hamas.
2: Bo ja też mam kryzys. Powiem... Też mam kryzys. Co? Bo ja też mam kryzys.
0: No bo ja mam kryzys. No bo ja mam... Nie wiem, czy coś kogoś obchodzi w ogóle jeszcze. Bo zaraz dzwoni tu słuchacz, mówi, że młody i ma w dupie, czy jest Bóg, czy nie jest. A to ja się zastanawiam, czy ma w dupie, czy go żona zdradza, czy nie też. I czy w ogóle wszystko ma w dupie. I wszyscy wszystko już mają w dupie. Bo troszkę kiedyś tak sobie myślałem, to jest ideał, taki luz. Ale teraz sobie myślę, że to już to nie jest ideał, bo to jest jak świat z samymi robotami. Że oni w ogóle nie mają pasji, marzeń, dążeń, nic. Oni tylko se zeżreć kwasa z tego, coś tam w dupie mam.
5: Masz czasem wrażenie, że nie pasujesz do tej rzeczywistości?
0: Ja mam ciągle wrażenie, że nie pasuję, ale to tak, ja chcę mieć kontakt z ludźmi, nie? Taki czuć, o co im chodzi, że to jeszcze są ludzie, a nie, że to jakiś inny gatunek. To ja nie wiem, czy to jest inny gatunek, czy jeszcze ten sam.
4: No dobra, ale powiedz mi, no Bóg to jest jednak taki troll. No ja wiem, znaczy w sumie jestem skłonny wierzyć, że on istnieje, ale myślę, że to jest trochę troll, bo przecież tam powiedział Abrahamowi, no weź tam z synem swoim Izakiem, pójdź tam na górę i go uwal. No. I w sumie ten Abraham to praktycznie już by go uwalił. W ostatnim momencie Bóg tak mówi, no ej, ale to taki, wiesz, żart.
2: It's a prank, bro! It's
5: no
2: a prank!
5: Na tym to polega test, nie? Właśnie.
0: Test, no. Tak.
2: Bóg to jest prankster, po prostu. Pranki robi. Martinowi, dziadowi tłumaczę, czym jest prank. To jest żart nagrywany ukrytą kamerą. i się z kogoś jaja tam robi, się podpuszcza kogoś i się to nagrywa i wrzuca na YouTube'a. To jest prank.
6: Nagrywa, no.
0: Ja myślałem, że to jest practical joke, a teraz to wszystko już jest zdefiniowane według internetu, że taki kawał nienagrany to już nie jest prank?
2: No właśnie, taki trzeba to nagrać i wrzucić i zrobić z tego show troszeczkę, to wtedy jest prank. No to ewoluowało trochę z ukrytej kamery. Kiedyś były takie programy Ukryta kamera, gdzie robiono ludziom dowcipy, no i to ewoluowało. Dzisiaj ludzie sami takie robią sobie żarty. Pełno jest tego w internecie w sumie od lat, nie? No.
0: Zrobił ci ktoś taki kiedyś?
2: Nie.
0: Tutaj mi też nie. Obu zrobił.
2: No wpisz sobie prank, to zobaczysz, ile tego jest. Nie, ale są fajne rzeczy.
0: Jak żywych ludzi, żeby mi ktoś powiedział, kiedyś było tak, ktoś mi zrobił prank i nagrał.
2: W Polsce słabe te pranki są trochę, lepsze są Amerykanie.
4: Pranki, wcześniej. Ruska szkoła, albo jak się napierdalali w szkołach, to nagrywali gościu drzwi wyważa i to były pranki czasów 2000. Starą Nokią nagrywane.
5: No ja kiedyś wywaliłem drzwi od tramwaju, ale to nie był prank, nie? Po prostu ruszył motorniczy za szybko, a nie chciał mnie wypuścić, no to wykopałem te drzwi, nie?
0: O, to jest historia.
5: Ale to już się przedawniło, także mogę o tym mówić.
0: Tego mi właśnie, o, brakuje, to jest przykład, że ja bym chciał takie historie i coś żywego życia, coś tamtego, żeby się działo, bo wszyscy są jacyś grzeczni. No kurde, nawet przychodzę na audycji znanej z dzikości i przychodzę, a tu jakby klimat, jakby ktoś umarł. No rozumiem, że jest zima, ale no po krawcu to się spodziewałem, że będzie tu wariactwo jedno.
4: Mam beknąć?
0: No. Dawaj.
4: Nie, teraz nie beknę, kurde.
0: Nawet beknąć już nikt nie umie, no.
2: No właśnie, o, co no. Za żenada no nawet ja... beknąć.
5: Ale tak, wiesz, Martin, tobie się tak wydaje, tylko jak ja ostatnio dwa razy pierdłem na audycji, to mi wypominali potem na prywatnych wiadomościach, nie?
0: Bo zazdroszczą, nie słuchaj.
2: A ja pierdnąłem ja i nikt tak mi nie wypominał właśnie, bo...
4: Za chwilę pójdę do wanny, będzie audycja z wanny.
0: To jest kopiowanie po mojej audycji pierwszej historycznej z wanny.
4: A to z wanny ty nadawałeś? O, co to, to już wiem, kto nadawał, dobra.
0: No, byłem pionierem w tych pierwszych rzeczach. Pierwsze pierdnięcie w podcaście.
4: A że kamerka z góry?
0: Pierwsze z wanny. Nie było kamerki, to był podcast.
4: No, to skąd ja mam wiedzieć, że ty byłeś w wannie?
0: No bo słychać.
5: Jak znam Gambola, zrobi modyfikację. Włoży mikrofon do wody i będzie nadawał.
0: No, można dodać.
2: Ale śmieszne.
0: No tak słabo właśnie.
2: Się aż mam zajady.
0: No, także wszystkie jak wy to nazywacie?
2: Donate.
4: Zapomoga dla biednych.
2: Jak wy to młodzi nazywacie? Donate.
0: Donate.
2: Dziaduniu. No.
0: Już rozdane, już nie było teraz, tak?
2: No nie ma, nie ma. I dobrze, ja sama apelowałem, nie wpłacajcie, ja nie chcę od was nic. Nie chcę od was paczek, dobrych, złych.
4: Dawajcie Martinowi, bo Martin dobry chłop. W sumie mało go znam, bo za młody jestem, ale pieniądz mu się przyda, może kupić sobie nowy, nie wiem, czy tam nadal ma ten skuter, czy sobie zaupgrade'ował do czegoś lepszego, będzie miał...
0: Był upgrade. Dobry upgrade był. Przejechałem już dookoła Europy tym nowym.
2: O. Widzicie, to jest życie, a nie jak wy, piwniczaki, onaniści.
0: Dałem całą kasę.
2: Miałem
5: rower. I malucha.
0: Jak przejechałeś daleko tym rowerem? Też tak po Europie?
5: Nie. Do marketu i z powrotem i rozbolało mi kolano. Oddałem sąsiadowi, a malucha oddałem wujkowi na drugi dzień, jak go kupiłem.
0: A, to ja jeszcze jestem na etapie, że prawo jazdy robić chcę. Za miesiąc mam zdawać. Może wypadałoby co poćwiczyć, bo w sumie to trochę nie umiem tak dobrze.
5: No ale kurs praktyczny masz za sobą, tak? Rozumiem.
0: Jaki kurs?
5: No kurs, no ten placyk i po ulicach tam.
0: Ja w Anglii jestem, tu nie ma kurs. Znaczy mogę sobie kupić, ale nie mam kursu. Ani placyków też nie ma.
5: Aha.
0: Oni sprawdzają, czy ja umiem, a nie czy ja zdałem kurs.
4: A, czyli od razu drift testowanie, dobra.
0: No w sumie jak instruktor każe, ja nie wiem co każe, ale chyba nie. Oni tu tylko sprawdzają, czy ja jeżdżę bezpiecznie, a nie czy ja jestem mistrzem kierownicy.
4: Bezpiecznie? To ja tam od razu wjeżdżam 60 w zabudowanym.
2: Tymczasem na czacie EV Place, który ostatnio rzucił taką informację, że w Stanach rocznie 400 tysięcy dzieci ginie bez śladu i zapomniał wspomnieć o tym, że 90% z tych dzieci się odnajduje. To taka mała nieścisłość. Pisze tutaj, jeśli historie Etama są najciekawsze obecnie na antenie, to symulacja się wiesza. No coś w tym jest, bo jakbyś Martinie nie wiedział, Etam właśnie, który jest z nami na antenie, słynie z tego, że opowiada te same historie tak od paru lat, ma takich kilka historyjek i on je przy różnych okazjach opowiada, tam po raz 15 jedną, drugą po raz 23, trzecią 150 raz, ale zawsze to jest coś tam ciekawego, nie?
0: No. Ale ja to nie jestem nowy, wszystko powiedziałem. Dla mnie jest nowe, świeże.
5: No. Ja już powiedziałem wszystko, już mówiłem przecież to kilka razy, że powiedziałem już wszystko, już mogę się tylko powtarzać, nie? Tylko staram się robić to tak, żeby było to kreatywne, żeby brzmiało to trochę inaczej, dlatego koloryzuję. No i te, jak już to opojmiecie, to będziecie znali moją metodę na siebie, nie?
2: Jak wam się nie podoba audycja, to mogę zawsze kopnąć w mikser i możemy skończyć to pseudo gówno radyjko, bo już mnie denerwujecie, nic się nie podoba.
5: Nie, po prostu widzisz, ja ci to wytłumaczę, ja wam to wszystko wytłumaczę. Moje tradycyjne. Po prostu, Krawcze, będąc z Martinem dzisiaj tutaj na antenie w formie zapowiedzi kilkugodzinnej wcześniej, po prostu nadmuchałeś balonik do tego stopnia, że wszyscy spodziewali się takiego, wiesz, jakby przynajmniej Polska Mistrzostwo Świata miała zdobyć, nie? No, a po prostu a to tak nie jest, to nie jest tak prosto.
4: Ja sobie myślałem, że po prostu Martin pokaże się nago, w końcu będzie jakiś striptease.
0: Ja przyszedłem przygotowany, a to, że nie zażył Viagry krawiec, to już ja nie odpowiadam za to.
2: Czy uważacie, że Martin jest przystojny? Wpisujcie jedyneczkę albo serduszko na czacie.
4: Dlaczego kobiety mogą odpowiadać?
0: Tak, ja mam pytanie do kobiet, czy im staje? Nie, zaraz coś popieprzyłem. To nie chcę tego pytania.
4: Ale wiesz, żyjemy w nowych czasach. To im też czasem wstaje.
0: Nie było tego pytania. Ja chcę powiedzieć, że niestety będę musiał zwiewać za minut jakieś 15, więc ostatnie bar przyjmuje zamówienia. Co wam mogę opowiedzieć jeszcze i żartem pyknąć suchy?
4: No ja chciałem się spytać, statystyka, ile procent spełnionych samobójców umarło.
0: Nie wiem, gówno mnie to obchodzi. Następnie.
4: 100%.
0: Dobra, fajnie, śmieszne. Dobra, no tak, to ja.
2: Ale to głupie było, przecież niektórych samobójców się odratowuje.
4: Powiedziałem spełnionych.
2: Aha, spełnionych, dobra.
0: Chciał nas zagiąć, no i zagiął.
2: No to było podstępne, fajne.
4: To było takie śmieszne, jak adwokat, jak przyszedł bez Pawełka.
2: No, w ogóle ja Martinowi zazdroszczę, że do ciebie, Martinie, kiedyś zadzwonił gej prawdziwy, a do mnie ostatnio strollował mnie.
0: Tyle chyba razy dzwonił, się obraził w końcu i przestał.
2: Się obraził? A czemu się obraził?
0: A no bo potem on chyba chodził z nami, tak to było, na takie różne grupki, gdzieśmy tam o Biblii gadali i ktoś go prosił, żeby przestał się miziać z kolegą, bo razem dwóch było i gejów. Trochę wkurzył wszystkich, którzy byli tacy bardziej, że a niech się mizia kto chce. I zrobił się podział taki, że teraz pół grupki, co tam miała gadać o Bogu i Biblii, stwierdziła, że powinni geje sobie robić co chcą, bo kiwam wszystkim w dupę, co kto robi. A drudzy powiedzieli, że nie, bo tak nie uchodzi i niektórzy się zrażą i pójdą i w ogóle. Więc podzielili się, w sumie to ja podzieliłem grupkę na dwie części i u mnie była ta liberalna progejowa, a została grupa antygejowa i dwa miesiące później już tylko moja została, co stwierdziłem, że wygrałem. I tylko efekt jest taki, że geniusz miał dość wszystkiego i sobie poszedł, szkoda, bo fajny był.
2: No bo się zrobiła awantura, rejwach, no to się wkurzył trochę, że nie? Że... No
0: nie, bo go, wiesz, on chce być sobą, a tutaj nagle mówią, możesz być i bądź sobą, tylko rób to, co my chcemy i tak, jak my chcemy. No to kurde, rozumiem.
2: No ale Biblia mówi, że bardzo mocno potępia, że każe zabijać jakby praktykujących,
0: aktywnych. Tak, jakby się ruchali aktywnych. Na stole, gdzie ta Biblia leżała, to i tak, ja bym rozumiał, ale poza tym to nic Biblia nie mówi, oprócz ruchania się. A oni się nie ruchali, więc no, nie ma nic.
2: Tylko się całowali, tak?
0: Nie, nawet, co ty.
2: No ale tam się miziali, nie wiem, pytką no. Po szyjce czy coś. No. Nie wiem, no. Ale coś robili, no mówisz, że coś tam... Takiego, no. Coś tak...
0: Takie tam...
2: Gilgotali się, no, no to, to tak, też można, no, to, tak, tak. Można to uznać za, no wiesz, taki petting.
0: Za ruchanie. Nie, nie można uznać nie? To za ruchanie.
2: No petting to też jest ruchanie, no to oni tam się miziali. No tak, no, jest to ruchanie w pewien sposób.
0: Ty sensie. Jesteś z podstawówki? Nie, to nie jest ruchanie. Nie? To jest inna definicja.
4: Nie. Kurczę, to mnie nauczycielka wyruchała.
2: Ciebie wyruchała nauczycielka?
4: Tak mówicie, że jak głaszczę, no już wyruchanie, no to kurde, no to nie jedna.
2: Wow.
0: W każdym razie był sobie, nazywał się Pedał z Kulu i bardzo fajnie jak był, podobało mi się, że se wpada, no ale go poszedł se i zdenerwował się i trudno, nie ma go już. Szkoda, smutno mi. No.
5: A to ja pamiętam go, on chyba nawet na kamerce kiedyś był, nie?
0: A nie wiem, a może.
2: Strasznie mało się jakby, mało się udzielają geje. Do tej pory tyle lat prowadzę i tylko jeden gej się deklarował, Piotr tutaj, że zadzwoni. W rezultacie chyba zadzwonił, ja już nie pamiętam, czy to był ten właśnie. Bo w ogóle nie poruszałem tego tematu, bo uznałem, że wypytywanie o gejostwo to jest tak jak trochę robienie wielkiego ajwaj, że tak powiem, antysemicko, z tego, że ktoś jest tam leworęczny czy coś, no co będę gadał, a co je taki gej, a czy gej, co lubi taki gej, no bez sensu takie pytania, nie?
0: No ale więc... po co ty wiesz, że nie zadzwonił gej, przecież to się pytasz każdego o preferencje i kogo woli?
2: Nie, no bo pisał tutaj, jestem gejem, dzień dobry, jestem gejem, czy mogę zadzwonić? No to ja się już ucieszyłem, w końcu do mnie gej zadzwoni. Będę tak jak Martin, też miał swojego tutaj słuchacza gejowskiego i dupa, i w końcu nie wiem, czy zadzwonił, czy nie, chyba nie. Chyba się okazało, że to trolling.
0: Nie wiem, no do mnie na pewno pełno gejów dzwoniło, no i co to za problem? Ja nie wiem, po prostu nie rozróżniam, nie rozpytuję i co mnie to obchodzi w ogóle?
2: A przepraszam, takie trochę osobiste może pytanie zadam. Pozdrawiam bardzo Huberta, ale czy Hubert był w tym obozie gejowskim, progejowskim czy antygejowskim?
0: Nie, bo to się działo w Lublinie, on w ogóle mieszka w Katowicach i on nie brał w ogóle udziału. Nic nie wie o takich sprawach. Takie lokalne.
2: Hubert jak dla mnie
4: wygląda... Trzeba się za nich pomodlić.
0: To ja bym wolał, żeby się przestali modlić, a zaczęli z nimi rozmawiać, albo ich traktować jak ludzi, no, a nie jak jakieś dziwne twory, co potrzebują strasznie pomocy, bo nie potrzebują większej pomocy niż każdy inny zwyczajnie człowiek. Normalnie ich traktować by było spoko. Jak... No, to już w ogóle nie ma znaczenia, czy to robią coś dobrze, źle, czy się ruchają, czy nie, bo oprócz, jeżeli to uznać za nie wiem jak ciężki grzech, to takich nie wiem jak ciężkich grzechów jest jeszcze 25 innych i właściwie to każdy, kto jest na jakimś spotkaniu, to coś tam robi nie tak w życiu. Nie wiem, dlaczego się akurat ich czepiać, jak wszyscy inni oszukują, kradną, wkurzają się, zostawiam żony i cała inna kolekcja jest. To się wszyscy uwzięli na tych gejów. Ja pierdzielę. No.
2: A czemu
0: jeszcze się modną za nich.
2: A czemu właściwie Pan Bóg nie lubi tych gejów?
0: A ja nie wiem, czy on ich nie lubi. On tylko mówi, żeby się nie ruchać, a nie żeby nie być gejem.
2: Ale jak jest się gejem, to się strasznie chce i to ciężko przezwyciężyć pewnie. No, to ty się, przestań ruchać.
0: Ale mi się nie chce ruchać każdego na prawo i lewo jakoś i nie jest ciężko przezwyciężyć. To się ma coś z głową, jak ciężko przezwyciężyć.
2: Ale to chodzi o to, żeby w ogóle nie ruchał. A czy to ty się zmuś i w ogóle nie ruchaj. No przecież ruchasz cały czas.
0: No nie? Zmuszałem się, no przecież nie miałem panienki przez całe życie, odkąd mi się ruchać chciało. Od tego jest walenie konia, cudowny wynalazek.
2: No to według Pana Boga to...
4: I oni chcą między sobą.
0: To co?
5: Ja uważam, że ruchanie jest przereklamowane.
0: Trochę jest. Trochę. Może.
4: No ale słuchaj, Marni, słuchaj, na kobietę musisz czekać. Wiesz, kobieta nie zawsze jest w nastroju. A taki gej z gejem, no nie zawsze są w nastroju. No, no i jak taką pokusę? No, ciężko.
0: No akurat kobieta nie zawsze jest w nastroju. No okres ma czasami, to może lepiej nie, bo obrzydliwe troszkę może być.
2: A tam ale obrzydliwe.
0: Co tam w nastroju? Mężczyzna też nie zawsze jest w nastroju. Poza tym tak naprawdę główny problem w życiu prawdziwym jest to, że większość ludzi jest zmęczona, bo pracują. To jest główny problem, że się nie chce, bo nie masz siły już i masz dość i chcesz iść spać.
5: To masz rację, absolutnie. I mnie też, jak ostatni raz moja ze mną chciała, to mi głowa bolała. Aczkolwiek ja nie pracuję od 2009, więc nie bolała z zupełnie innego powodu.
2: Dobra, bo to się robi żenująco trochę, ponieważ aktualnie na antenie jest chyba jedna osoba, która regularnie rucha, a pozostali to właśnie, więc to taka trochę... erotomani gawędziarze, to może skończmy ten temat.
0: Mówiłem, żeby pytać o coś, bo ja zaraz idę, a tu wy nic nie chcecie wiedzieć o życiu erotycznym. Nie,
2: no, a tu to... Nie, Jezu, przestań. Ale bo tu też niektórzy prosili, żeby Martin coś zaśpiewał. I to jest, myślę, dobra taka prośba, fajna. Właśnie ja też bym bardzo chętnie usłyszał, jak Martin coś zaśpiewa a cappella. To było coś pięknego, a cappella właśnie.
0: Nie mogę, bo muszę przynajmniej zacząć od jakiegoś dźwięku, a tak to będzie głupio. Nie ma klimatu do a cappella, ale z gitarką mam tu ją gdzieś. A mogłeś powiedzieć wcześniej, to bym się przygotował, a tak to się przygotowałem na to, żeby udowodnić, że krawiec jest stary. Jest starym zgredem, no.
2: Jestem, przyznaję się.
0: Tak, no właśnie. To też nie jest zabawa, jak się przyznaje. To jest tak, jakby przyszedł kot i chciał się bawić z myszą, a mysza nie ucieka, tylko mówi, no to mnie zjedz. No to w ogóle nie jest zabawa.
2: A znów ten Korwin, ty chyba jakiś pociąg seksualny do niego czujesz, on cię podnieca.
0: Kot z myszą, mówię. Jaki Korwin?
2: A przysiągłbym, że słyszałem Korwin. To chyba ja mam tak w takim
0: myślę,
2: razie...
0: O niczym innym nie myślisz, tylko o Korwinie.
2: To ja mam jakieś omamy słuchowe. Już gadam z Martinem i się wkręciłem, że ten Korwin cały czas i już słyszę Korwin, jak on nawet nie mówi o Korwinie. Cholera jasna, to starość, nie radość.
5: Przypomniałeś mi jedną ciekawą rzecz. Ja kiedyś byłem zamknięty z Korwinem w jednym lokalu, bo mnie zamknęli od zewnątrz, znaczy się, musiałem z nim siedzieć 3 godziny.
2: Właśnie, Martin.
0: To mnie ciekawi.
2: No właśnie, bo ty, Martin, nie wiesz, ale Etam kiedyś pracował dla Korwina, pomagał mu współtworzyć telewizję NPTV.
0: To może on... A co powiesz na pomysł, żeby grę przygodówkę o Korwinie zrobić? Czy to jest kompletnie idiotyczne, czy może...
5: Ja ci powiem, że ja na ten pomysł padłem jakieś... 15 lat temu, kiedy zakładaliśmy NPTV, bo NPTV to nie jest Marcin Osadowski, to są zupełnie inni ludzie. Natomiast to nie miała być gra, tylko to miało być, ja to nazywałem Nieśmiertelnik, taki Korwin, strona z głową Korwina, która po jego odejściu odpowiadałaby na każde pytanie mu zadane werbalnie, nie? Żeby zebrać te materiały, które były z nim z wywiadu, po prostu wszystkie możliwe pytania i wszystkie możliwe odpowiedzi, żeby można było mu zadać taki doktor Hu, nie wiem czy pamiętasz, w filmie Sztuczna Inteligencja był taki doktor Hu, który odpowiadał na pytania, taki wirtualny, nie? I miałem taki pomysł.
0: Okej, to w ogóle nie jest nawet blisko mojego pomysłu, bo ja to i cel inny, i gra inna, no nie wiem. Bardziej mnie interesuje, czy wkurzyłby się bardzo, jakby były różne śmichy, chichy z niego w grze i zacząłby pozywać o naruszenie praw i różne takie poważne rzeczy, co to w Polsce lubią się ludzie nabzdyczać strasznie.
2: No, taka nudna audycja, prawie setka ludzi słucha, więc nie przesadzajmy. No dobra, 90 osób łącznie tu na Radyjku i tego. No, a Martin, myślę, że jednak mógłbyś coś zaśpiewać. Masz przecież tą taką jedną swoją melodię, której używasz do wszystkich piosenek swoich. Tra ta ta ta tra ta ta ta tra ta ta ta tra ta ta ta tra ta ta ta ta ta ta. To mógłbyś coś zaśpiewać.
0: Ja w ogóle nie kojarzę, co ty mówisz do mnie teraz.
5: Ja też nie znam.
0: Nic nie zrozumiałem.
2: No dobra, czyli co, tak bełkoczę, że nikt mnie nie rozumie, tak? No dobra.
0: Ja w ogóle nie wiem, co to jest za piosenka.
5: Nie umiesz gwizdać, zagwizdź może to.
2: Kontestacja najfajniejsza jest na świecie i dlatego słuchać jej wszyscy chcą. No masz taką melodię.
0: Coś było, no masz. Było, no to, ale nie
2: każda twoja piosenka ma taką melodię przecież.
0: No nie każda, ale tą, co mówisz, to ja pamiętam, że jedna taka była, ale nie wiem jaka to, za cholerę, serio. Która to?
2: Czekaj, niech sobie przypomnę. Nie, no dobra, zgrywam się, Martin ma różne melodie, tylko tak... Chociaż kiedyś cię przyłapałem, że nagrałeś nową piosenkę i tak patrzę, no znów to tra-ta-ta-ta. Najpierw zadam wam jakieś pytanie, a potem odpowiedź mądrą wam dam.
0: No, ja wiem, co to jest. Chyba to jest ta świąteczna jakaś czy coś. To już jest tak stara, że ja już jej sam nie pamiętam, ale ona była spoko i pamiętam, że akurat nie robiłem nic podobnego do niej. To są czasem takie, co mi się wydaje, że podobne jakieś już robiłem, ale ta nie.
2: A ostatnia piosenka to Kij w dupie, nie? Chyba jest. Najnowsza.
0: No nie wiem, bo już tak dawno nie robiłem. Właśnie coś chciałem nagrać ostatnio, może coś nowego. Coś, coś chciał o ruchaniu. Nie, o ruchaniu. Nie wiem co. Chcę wyzwanie. Niech ktoś rzuci mi wyzwanie. Wtedy dobre piosenki wychodzą.
5: O Bajtku.
0: No to nie takie polityczne, nudne, bo to się robi w ogóle za miesiąc już nigdy będzie pamiętał. I piosenka zostanie. To coś, co żeby tak zostało fajne jeszcze przez 10 lat.
5: Nie, to masz za duże wymagania politycznie. Politycznie to...
4: Zrób piosenkę dla dzieci,
5: aczkolwiek się. Jest jedna melodia ze starego playera kontestacji, którą pamiętam i to chyba Fior zaśpiewał. To ja to dla ciebie znam kontestację, żeby coś takiego było. Bo ale chciał, żeby taka melodia była.
0: Ja tego no, nie poważnie. Znam, ale to ja zapytam i poszukam, bo mi się to podoba teraz.
2: Janusz Korwin najmądrzejszy jest na świecie, a do tego śmieszny jest bardzo on. Tra la la la la. Nie, przepraszam, ja nie umiem tak ładnie jak Martin.
0: Nawet ładnie, myślę, spoko. Może kiedyś, no? Z czata ja tu chciałem, czy gość gra tak fajnie na gitarze jak ksiądz? Musi krawiec ocenić, czy tak fajnie jak ksiądz?
2: Bo wiesz co, to się chyba wzięło stąd, że my mamy takiego wymyślonego, hipotetycznego, fajnego księdza, że jest taki jeden gdzieś tam fajny ksiądz, taki równiacha i on gra na gitarze na drzewie i dzieci tam się śmieją. Może o to chodzi, nie wiem.
4: Brzmi jak pedofil.
5: Ja zawsze obalam tą tezę, mówię, że księży fajnych jest więcej niż tych niefajnych. To jest czysta statystyka korwinistyczna.
0: To jest możliwe, ale ja nie wiem, jak się mierzy fajność i czy ktoś zbadał.
4: Ale ja się powiem, że wszyscy fajni mówię w więzieniu albo po sądach gdzieś są, także będziecie mieć ciężko w więzieniu.
0: Panie radykalny słuchacz, panie. No ja tak czy inaczej, ja muszę powiedzieć, że ja idę stąd za 2 minuty już.
2: Za 5, za 3. Nie no. Za 3.
0: Kończy czas mój się.
5: Możesz obalić stereotyp, bo krawiec powiedział, że tak będzie, że będziesz chciał uciec.
0: Tak, ale myślał, że po godzinie, a jeszcze drugą siedzę. I bardzo mi fajnie.
2: Wymiękasz? Patrzcie, nie, jaki słabiak.
0: Preferencje.
2: Wielki podcaster, a 2 godzin, 2 godziny już zmęczony.
5: O, mam przykład fajnego księdza. Nasz proboszcz. Kiedyś chodziłem, bo taki radiowy pies tutaj był, nie wiem, czy wiesz, Martin, tak, jutro zresztą jest rocznica jego śmierci, tego mojego pieska. I srałem tym pieskiem księdzu w ogródku, tutaj takim parafialnym. I mówię, ksiądz się pyta, co ja robię, co pies robi. Ja mówię, że no skupę robi, nie? A ja mówię, on mówi, dobrze, niech nawozi, nie? No także fajny dobrze, bardzo.
0: Zgadzam się, dobry był, fajny. Czy to nowa historia krawiec, czy już jedna z tych standardowych?
2: Wszystkie jego historie to już było milion razy.
5: Opowiadałem, ale dawno temu.
0: Ale macie, dla mnie nowa.
2: Macie tutaj grób Maksia na ekranie, Maksiunia. Jest mały grobik malutkiego pieska radiowego naszego i świeczuszka malutka.
4: A to prawdziwe?
2: Co?
5: Tak, prawdziwe, pewnie, że prawdziwe. Wszystko jest prawdziwe.
0: Pełne prawdy radio, całą dobę, cała prawda. Nocne radio.
5: Kiedyś cały Szczecin będzie wiedział, widział, że to jest, bo tam będzie wkopany laser, który będzie świecił w chmury prosto.
0: O kurde, przypomniało mi się, że Franceski kiedyś mówił, zapraszam i polecam, proszę iść w grach. Jak miałem taką kolekcję Thief gry, to tam był ten Franceski. Potem on się zrobił, wszyscy to cytowali, że on tak mówił, zapraszam i polecam, Piotr Franceski.
2: Dobra była gierka. Dobra była gierka Thief, no, fajna była.
0: Thief był spoko.
2: No. Trzeba było się w cieniu kryć, nie? Tam był cały silnik do ukrywania się w cieniu właśnie.
0: No i takie ten, ale fajna była klimatyczna fabuła, taka trochę też dziwna trochę, ale fajna. No, dobra gra, idę z tobie od was.
2: Żegnam. Ale jesteś. Dobra, jeszcze krasa, będziesz...
5: Jakbyś chciał, Martinie, dzięki. Ludzika, bo gdyby to była pikselowa gra, to ja chętnie w Deluxe Pancie na Amidze Korwina narysuję. Fazy ruchu jego, jak będzie szedł, biegł, czy tam się wspinał, nie?
0: To bym chciał właśnie dokładnie to i nawet może by go jeszcze rozczłonkować, żeby mu główkę oddzielnie zrobić, to by mógł mieć miny.
5: Aha.
0: No, ruszać ryjem, tak.
2: A ja jestem obrażony na Martina, że sobie idzie. Dzięki. Będziesz ja coś chciał.
5: Myślałem,
2: będziesz
5: obrażony,
2: coś chciał jeszcze.
5: Korwina.
2: Będziesz coś chciał. Kiedyś się jakimś cudem się spotkamy, przyjdziesz do mnie i powiesz, żebyś się napił herbaty, żebym ci zrobił, a ja wtedy powiem nie.
0: Jest to nie fair, bo ja uratowałem audycję przed nudą. Oraz też inni uratowali ją, ale ja głównie i przed starością krawca, przed którą...
4: Starzec
0: sędziwy.
5: Wiesz, Martin, ja ciebie kiedyś do siebie zaproszę, bo jeszcze nigdy nie miałem gościa u siebie. To... Takiego gościa, tak. Gościa, nie?
2: W ogóle nie miałeś żadnego gościa u siebie? To by mnie nie zdziwiło.
5: No nie miałem, no... U siebie na kanale nigdy nie miałem, bo jeszcze, znaczy oczywiście dzwonili, ale to byli dzwoniący, ale gościa takiego jeszcze celowego nie miałem, więc dlaczego nie zacząć od takich z Wikipedii, nie?
0: A czemu nie? A miałeś słuchacza?
5: No. Słuchacza miałem, znaczy ja w ogóle jestem takim, jak to się nazywa, teoretykiem radia, który mówi, że prawdziwy nadający nadaje dla jednego słuchacza, choćby nawet tym słuchaczem był on sam.
0: To ja się z pierwszą częścią zgadzam, z drugą już nie. I na tym zakończę moją działalność tutaj publicystyczną i idę sobie w cholerę. Nie użyć innego słowa też na CH.
2: Nie zgadzam się, masz zostać.
0: Rozkręciłem się po dwóch godzinach, dziękuję bardzo. Żona będzie zadowolona, żeście mnie rozkręcili. Idę jeść coś.
2: No to idź zadowalać żonę. Jak żona ważniejsza? Jakoś, żona ważniejsza od nocnego radyjka? Tak?
0: No.
2: No dobra, no to niech będzie, że tak.
0: No. No mam preferencje, no co poradzę? No, wolę cycki, no.
5: Teraz Krawiec wykorzysta tego dżingla na koniec. Nocne radio, przepraszamy.
0: Krawiec, zapytaj mnie, czy wolę cycki, czy trzech fiutów?
2: Czy trzech fiutów? O, pojechał nam po rajtach. Pojechał nam po rajtach. No, kij ci w nery, że tak powiem. Kij ci w nery.
0: Dwa cycki lub trzech.
2: No to...
5: Ale wiesz, z tymi cyckami to jest bardzo ciekawy temat. Muszę ci powiedzieć, wiesz? Kiedyś.
0: Ja wiem, że ciekawy jest ten temat.
5: Trzeba by rozszerzyć go i powiększyć albo pomniejszyć. Znaczy roztrząsać.
0: Ja proponuję taki temat na przyszłość dla krawca. Zaproś mnie tutaj na audycję, tylko konkretnie o cyckach i jest obowiązek gadania o cyckach całą audycję albo czymś, co ma związek.
2: A propos cycków, słuchaj Martinie, to może cię to zaskoczy, ale YouTube zamierza zdjąć cenzurę na sutki. Będzie można pokazywać na filmach sutki. Nie będzie już strajka, to, bana.
0: No to dla nas zmienia, powiedz. Więcej wale.
5: No dużo zmienia, bo będę mógł się pokazać bez koszulki.
2: Przepraszam.
0: Świetna zmiana, dobra zmiana. Polecam.
2: No dobra, Martinie, to żeby cię ubiec, to ja cię wyproszę. Dobrze. Idź już
0: to
2: sobie.
0: To ja mówię dobranoc.
2: Dobranoc. Cześć, trzymaj się. No.
4: Kurde, czuję się zaszczycony. Wyrzucili Martina przede mną. Coś znaczy ten immunitet w tym radiu.
2: Widzisz, najstarszy dziad podcaster, Matuzalem polskiego podcastu, wyrzuciłem go, a ciebie zostawiłem. Masz prawo się czuć tutaj doceniony.
4: No, ale ja cały czas pracuję na audycji. To jest śmieszne w ogóle, że ja cały czas pracuję, żeby udoskonalić, nie wiem, tam jakieś filtry sobie wrzucam, jakieś rzeczy, bo wiem, że będę nadawał, tylko to jest najgorsze, kiedy. Ale ja już sobie ładnie tam wszystko ustawiam i nie tak jak ja tam, sorry tam, ale ty tak trochę

0: pół minuty przed wejściem na antenę, to ja mam wtedy...
1: No, napisałem, że jest półminutowa.
0: No to ja mam, tak, no to ja mam wtedy wszystko tu stopować. Martin, czekaj, ludzie, słuchajcie, będzie opóźnienie, bo dostałem czołówkę od Etama, muszę tu skonfigurować. O kurwa, nie zdążę. O.
2: No. To się cieszę, że ci nie dał takiej czołówki, jak ma Szabel, kurwa, godzinę. Godzina wstępu. Nie wiem, czy jest ktoś, kto ma dłuższą czołówkę niż Szabel?
1: Ja mam długą. Ja tylko nie, tak, nie puszczam.
2: Nie masz takiej długiej jak Szabel, bo Szabel teoretycznie ma czołówkę, bo te wszystkie filmy, które on puszcza na początku, to jest jego czołówka tak naprawdę, bo on dopiero zaczyna show, jak się jego te filmiki skończą, co on puszcza i to zwykle godzina.
1: A to ja widziałem, wiesz co, to ja widziałem to, bo ja niedawno na niego trafiłem po raz pierwszy, bo ja słyszałem ciągle Szabel, dzwoń do Szabla, po co się tu marnujesz, tak mi gadali niektórzy, znaczy, no, nie chcę powiedzieć, jak naprawdę mówili, bo cię Kraftowi przykro zrobi, ale trafiłem w końcu na to, przez przypadek zupełny, bo ja myślałem, że to jest 12 tysięcy Szabel, a to było Szabel Live, nie?
2: To było zmienić.
1: No. Także trafiłem w końcu tam, ale nawet się już tam dołączyłem do Skype'a, ale w końcu nie zadzwoniłem, bo uznałem, że jest to zbyt prawdziwe i będę swoje prawdziwe poglądy wygłaszał, a potem mnie ktoś jeszcze za to ścignie, nie?
2: A ja w ogóle miałem efekt Mandeli, bo ja kiedyś myślałem, że i ty, i Krawiec dzwoniliście do Szabla. Nie wiem dlaczego, cały czas tak miałem przekonanie, że ty szczególnie tam, że ty już go znałeś.
0: Ja dzwoniłem do Szabla.
2: A, no to nie wiem, tam mi się kojarzył. No to
1: nie, ja nie dzwoniłem.
2: No to nie wiem, skąd to mi się wzięło. Może właśnie mówię, efekt Mandeli.
1: Drugie dno z takich radiów, to trochę podobnych. Do Kloda dzwoniłem.
2: Dękiego dzwoniłeś, to wiem na pewno.
1: Do Enkiego dzwoniłem, tak. No do kontestacji dzwoniłem, ale nigdzie więcej. To chyba te cztery.
2: A do jakiego polityka dzwoniłeś?
1: Do polityka?
2: No. Aktywnego polityka, nie, że tam...
1: Boże, taki z Wąsikiem był. Rozmawiałem z nim. Jak on się nazywał? Zawisza chyba? Rozmawiałem z Zawiszą chyba kiedyś?
2: Zawiszaczami.
1: Nie pamiętam. Kiedyś, dawno temu, to już lat przed laty. Ale ja już się w politykę nie bawię. Bo mnie
2: czy prawie na kogo dzwoniłeś? Taki najbardziej fame telefon. Nie wiem, Skype, telefon, jakiś taki, wiesz, rozmowa.
1: Znaczy osobiście to rozmawiałem z Korwinem, ale to nie było przez Skype, nie?
0: Ale ty jesteś egocentryk. Gumball się coś pyta mnie, a tam odpowiada, ja? Osobiście?
1: Myślałem, że on cały czas do mnie mówi.
0: No bo ty taki jesteś właśnie, że ty wszystko się wokół ciebie kręci, nie?
1: Bo widzisz, jak polityk, nie?
0: Tak. Jak Wałęsa, taki nasz Wałęsa. Ja? Ja? Panie, bo ja, to ja. Bo jak ja, to ja.
1: No widzisz. No co ja poradzę? No, jestem, jaki jestem, nic nie poradzę.
0: Ja nie wiem, do kogo najpopularniejszego dzwoniłem. Chyba do tego Szabla, on jest chyba najpopularniejszy. Próbowałem się...
2: Takie niskie progi?
0: No. Próbowałem się dodzwonić do Jabłonowskiego, ale tamto się dodzwonić to jest ciężko. Tam przez godzinę próbowałem i tak non-stop, klik, ale nie dało się wstrzelić. No. Nie wiem, może do kogo... Do całej masy tak naprawdę ludzi dzwoniłem. Znam wielu różnych nadających, no nie wiem. Może się teraz pojawi Andrzej z kanału Kino Sztuk Walki, bo go namawiałem, powiedział, o Krawiec, siema, fajnie się nadawało razem, może się pojawi. Pogadamy sobie o filmach ze Stevenem Seagalem, pogadamy sobie o Van Damme, którego zresztą Andrzej spotkał osobiście, uścisnął rękę.
2: Ale Andrzeja spotkałem i już też mu ścisnąłem rękę. Ale to był przypadek życiowy, bo w sumie się pojawił z dupy. I ale... tak mówię o ludzie. W mieście się moim pojawił, tak z dupy. Ja wtedy byłem, patrzę, jedzie, kurwa, obstawa maksymalna. Ale grupka ludzi się pojawia. No ja tam skoczyłem, wszyscy mu podawali dłoń, ja też kurwa mu dałem. Siema. Tak jest z dupy.
1: Ja z Pazurą się spotkałem raz. I z tym, co grał Heniutka na tym, taki wysoki aktor Heniutek w serialu Dom.
2: A Boberek, bo mam zdjęcie, bo nawet nie zdjęcie, mam nagranie.

0: Gutenbergiem.
1: O.
2: No i spotkałem papieża, znaczy papieża Jana Pawła II, ale to było tak, że on był 10 metrów ode mnie, nie?
0: No to ładnie go spotkałeś.
2: Ale pomachał do mojej kamery, pomachał.
1: Grzegorz pisze, przerażające to, ile mają widzów Zychowicze i Bartosiaki. No tutaj Piotr by ci przebił piątkę, bo Piotr chyba, Piotr napierała. Krytykuje tam Bartosiaka i też się dziwuje, że wszyscy tego Bartosiaka tak oglądają, a nie ceni go chyba zbytnio jako historyka i powątpiewa w jego rzetelność. Jakby.
2: No to nie jest chyba historyk nawet Bartosiak. On pisze, owszem, napisał książkę z tym chłopakiem, co tam z nim te wywiady robi, ale to facet jest wyzadaniowany, mi się wydaje. Takie pierdoły opowiada, że po prostu no, ja z nim chętnie bym wszedł w dyskusję taką na antenie. Bardzo chętnie. Ja mówię o Bartosiaku, o profesorze Bartosiaku, czy tam doktorze, nie wiem.
1: Bartosiak, popularnych to tam jeszcze jest Maciak, na pewno, nie? Maciak, Bartosiak.
2: No, a to jest w ogóle inna kategoria, Maciak, Bartosiak, to znaczy ja uważam, moim zdaniem, na korzyść Maciaka, jeżeli już. Aczkolwiek nie podoba mi się zachęcanie do głosowania. Ja uważam, że najlepszym, co możemy zrobić, to gremialnie nie iść na wybory.
1: Lusak pisze, Zychowicz jest historyk, Bartosiak jest geopolityk z wykształcenia, chyba
2: o,
1: prawnik.
2: O, właśnie tak, Zychowicz, dobrze mówisz.
1: No, Zychowicz też popularny chyba, nie? Ziemkiewicza chyba sporo osób słucha, no to jest sława, nie? Taki Ziemkiewicz, wielka sława, jak tutaj na naszym polskim poletku. A czy taki Piotr jest popularny? Bardzo. Chyba gdzieś tam jeszcze musi sobie popracować nad zasięgami, nie? Bo... Ale ja go cenię, bo ktoś pisał wcześniej, że Piotr jest odklejony. Jak dla mnie to właśnie Piotr jest zupełnie nieodklejony. Właśnie bardzo twardo stąpa po ziemi, bardzo trzeźwo patrzy na historię, na politykę. To mi się podoba właśnie, że on nie jest jakby zależny, on nie mówi tego, co wypada mu powiedzieć, bo jest katolikiem, bo jest patriotą. On uważa się nawet za patriotę, ale takiego patriotę, który potrafi... Kto tam tak napierdala, kurwa?
2: Młoda weszła i pies się skacze po podłodze, że jest, ciszy się.
1: Ach, ten twój pies rozpieszczony, który tylko z ręki je, nosisz go na rękach, na podłogę nie wejdzie, bo masz go przenieść. Jak mnie to denerwuje, to taki rozpieszczony piesiorek, który...
0: Myślę, krawiec, że ty w ogóle masz jakąś awersję do psów. Tak cały czas negatywnie. Nigdy nic pozytywnego nie powiesz, więc chyba gdzieś jakaś jest ta awersja do psów.
1: No coś jest na rzeczy. Kiedyś lubiłem psy, ale tak znielubiłem, straciłem do nich szacunek. Strasznie jest dużo...
2: Po dwóch miesiącach mieszkania ze mną, krawiec, też byś mi z ręki jadł i kazałbyś mi się nosić po mieszkaniu.
1: Dobra, jestem znowu, musiałem tu, bo mi się wyczerpuje voice performer. Słyszałem chyba Karolę w tle.
2: Tak. Czekaj, nie wiem, czy słychać. No tak, słyszałeś, to bo właśnie ona się rzuciła, czy on się rzucił na nią. Właśnie trwa tutaj na podłodze miętoszenie się wzajemne.
1: Na nogę się rzucił. Idę sobie po kabanosa. Teraz wy poprowadźcie chwilę audycję. Idę sobie po kabanosa. Idę sobie lunąć.
2: Czy co, zostaliśmy sami? Czy ja sam zostałem w ogóle sam? Nie, jest gambo.
0: Nie, zostałeś sam. Zapomniałem, że miałem mikrofon wyciszony. Powiedziałem, że bogaty to sobie może, kurde. Chociaż ja też to dzisiaj dobrego zjadłem, bo sushi sobie kupiłem. No dobra, z Biedronki, ale...
2: No ja dzięki słuchaczom i ostatnich dwóch pogadankach, gdzie wpadło mi, no nie będę tutaj ukrywał, prawie 200 zł, to sobie fundnąłem lepszą czekoladę koszką w Biedronce.
0: To jak to jutro sztuki. Nadawał, to wpadniesz?
2: Jeszcze raz?
0: Jak jutro będę nadawał, to wpadniesz?
2: A o której to będzie?
0: Nie wiem, pewnie 18, bo znaczy no 10.
2: On to taka pora, myślę, że będzie jak najbardziej okej. Okay. Myślę, że nie będę spał. Znaczy, bo ja ostatnio sypiam o tej godzinie często. Co jest objawem chyba starzenia się, takie właśnie popołudniowe drzemanie. No ale zobaczymy.
0: Ja też zobaczę, bo w sumie nie obiecuję, że będę nadawał, ale mam taki plan. Kurde, bo najgorsze jest to, że jak ja coś planuję, to potem mi się milion rzeczy zmienia, więc ja wolę nie mówić.
2: No ja wolę nie planować w ogóle, wiesz, bo przed dzisiaj miałem czyścić tory i transmitować ten proces czyszczenia torów, oczywiście nieprawdziwych torów, tylko torów od H0, których mam tutaj cały stos, kilka kilogramów, ale uznałem, że to może być nudne dla ludzi, jak będę czyścił tory, więc, znaczy może być to ciekawe, ale tylko dla mnie, nie? Więc po prostu dałem sobie spokój, kiedy zobaczyłem reklamę audycji Krawca, więc...
0: No w ogóle już nie spodziewałem się, że taka dzisiaj audycja będzie, chociaż przyznam się, nie wiem, jak Martin słucha, to dobrze, mam nadzieję, że słucha. No, Martin czasem tak, nie chcę tego wprost mówić, ale czasem nie wyczuwa, że ktoś troluje go. Znaczy nie, żebym ja go trollował specjalnie, ale tak słuchałem ostatnio jego audycję i tak trochę już mu się ten ostrze trochę wytępiło. Już nie wyczuwa tak trolujących.
2: Nie, mi się wydaje, że ta nowa wersja, gdzie są z Hugo na pół ekranu, bez dzwoniących, jest jak najbardziej dobra do słuchania. Oczywiście czasami mnie kusi, żeby zadzwonić, tam nie ma tej opcji, ale mi się na przykład podobają te audycje, nowa formuła.
0: Jest to opcja, tylko trzeba jakoś tam coś zrobić. Nie mam pojęcia jak, ale się da. To jest jakieś dziwne, to jest chyba ten StreamYard, tak?
2: Nie, no mówił, że teraz nie, w tej nowej wersji mówi o nowej formule, bo StreamYard był wcześniej. Nie.
0: Ja już nie wiem, oni zmieniają, to niepotrzebnie. Ja uważam, że najprostsze rozwiązania są najlepsze. Zbadać grunt, gdzie ludzie są, jakiej platformy używają. No w tym momencie jest to Skype. No i dopóki ludzie nie zmieniają, albo Discord, no bo sporo też ludzi siedzi na Discordzie. Na przykład u Szabla jest Discord i sporo ludzi siedzi na tym Discordzie. Jest Discord Kloda i co ciekawe, gadałem sobie z Klodem, tam nie miał problemu jakoś tam, żeby pogadać coś ten. Mogę powiedzieć, że Klod jest bardziej aktywny na Discordzie niż Krawiec, no, w sumie. Ale nie, żebym miał coś przeciwko, bo jak nie...
2: Niedługo, wiesz, wróci pyskoteka na TinyChacie. Zobaczymy, co się będzie działo.
0: Nie, tam nikt na to nie przejdzie. Sorry, że ja ci to tak...
2: Kochany, przejdzie i będzie trzech reklamodawców komercyjnych, nawet tam będą banery. Mm-hmm. Ja na tym będę miał hajs, także mm-hmm. będzie musiało przejść.
1: Oczywiście, powiedzieć. Tak, wierzymy ci. O, tak. Mm-hmm. O, jasne, tak będzie, tak, dobrze, już dobrze, malutko, dobrze.
0: Ważną wiadomość, wódz tak powiedział, żebym puścił ważną wiadomość, a jaką? Nie.
2: Gambor, puść ważną wiadomość.
0: No właśnie, jaką?
2: Co się, Rosja rozpadła?
0: Co?
2: Rosja się rozpadła, nie wiem, bo tak wódz mi ostatnio przygryzał, że co tam... Że tam Rosja się ten już.
0: No ja jeszcze nie słyszałem, żeby był rozpad.
1: A chciałem tam w ogóle powiedzieć, że twoje poglądy są tak obrzydliwe, że aż mi się na wymioty zbiera czasami.
0: Ale Krawiec, no przecież miało być otwarte poglądy, miałeś akceptować ludzi.
1: Ale
0: być...
1: to nie zmienia faktu, że mi się chce rzygać, jak słyszę, że no Putina obrażają. To mi się bardzo nie podoba, że ktoś na murze tu napisał Putin chuj na tiebie, to naprawdę...
2: Nie, tak nie było. Napisali Putin nasze chujło. Zresztą nieprawidłowo, bo tak się nie pisze prawidłowo. No ale dobra, okej.
1: Okay. A, sta- A Stalina też bardzo cenisz sobie i poważasz?
2: Znaczy, jeśli chodzi o czyny, to nie, natomiast to był poważny polityk, to był poważny mąż stanu dla Rosji z punktu widzenia sowiecko-centrycznego oczywiście.
0: Nie? Ja lubię Putina i wprost bym też takie rzeczy pisał. Ja mówię wprost, mi się Ameryka podoba. Ja bym wolał być Amerykańcem niż ruskim, bo ja umiem angielski, a nie ruski, plus wydaje mi się, że standard życia jest lepszy, taki typowo zachodni, dobrze się tak mówi.
1: No dobra, ale zatrzymajmy się na chwilę przy tym Stalinie na przykład. To jest gość, przez którego zagłodzono chyba z kilka milionów Ukraińców, ten Hołodomor cały, który kazał mordować dzieci bezdomne, bo mu się nie podobało i psuło mu to wizerunek miasta, Moskwy, który zabijał swoich własnych obywateli za byle gówno, który kazał znajdować zdrajców, nawet jakich nie ma, i wytyczał, ile mają znaleźć tych zdrajców, a jak nie ma, to się znajdą, wiadomo, jak się chce znaleźć, to znajdziemy, który robił całą masę rzeczy, wielki zbrodniarz wojenny, i ty mówisz, że dla ciebie to w zasadzie jest spoko polityk, poważny polityk,
2: nie
1: tak?
2: Dla mnie. Nie dla mnie, tylko pamiętaj, że z punktu widzenia sowiecko-centrycznego to powiedziałem.
1: Ale ty jesteś sowieckim człowiekiem, przepraszam?
0: Jesteś agentem.
2: Nie, ja mówię, że z punktu widzenia sowietocentrycznego państwa sowieckiego, to ten człowiek był mężem stanu. Zresztą nie wiem, czy wiesz, ale dzięki właśnie wstawiennictwu nikogo innego jak Józefa Stalina, Polska zyskała ziemię zachodnie, bo alianci nie chcieli ich absolutnie tutaj dać.
3: Ale straciła wschodnie przy okazji.
2: No, straciła wschodnie. Był taki dowcip bilans nawet, że pojechała delegacja. Pojechała delegacja polska.
3: Bilans wyszedł na minus dla Polski.
2: No, wyszedł na minus. No, potem jeszcze wyszedł jeszcze bardziej na minus, bo w 53 była redukcja granic, czy w 52, już teraz nie pamiętam, straciliśmy część tą przy obecnej granicy z Ukrainą na rzecz Ukrainy, Republiki Ukraińskiej właściwie, nie? Bardzo dużo węgla przede wszystkim kolorycznego.
0: No. Ale ja tego nie rozumiem. Sorry, bo ja tak powiem jak trochę taki chłop. Rosja na stały czas napadała, no albo czasem my ją, i zwykle Rosja była wrogo do nas nastawiana. To skąd teraz taka pewność, bo dużo ludzi ma taką pewność, że teraz nagle Rosja to będą nasi kamraci. No skąd w ogóle była taka pewność, bo to jest takie, ja tego nie rozumiem.
2: Ale poczekaj, to nie chodzi o to, żeby to byli nasi kamraci. To nie o to zupełnie chodzi.
3: Etam, ja chcę to wytłumaczyć Gimbalowi, a w którym to zdaniu jakimś ostatnich 10 lat Putin powiedział, że będzie napadał na Polskę. I po co mu było to potrzebne?
0: Ale
3: jak to wszystko jest skupione przez na korporacje zachodnie.
1: Bo Putinowi nie zależy na ziemi. Ziemi oni mają w chuj. Im jest ziemia niepotrzebna, więc Rosja nie będzie nas napadała dla ziemi, będzie nas napadała z innych powodów. Cały czas nam grozi. Już raz nas napadli, przypominam, może ktoś nie zna historii. Napadli nas zwyczajnie i wiecie co mówili? Że walczą z polskimi faszystami. Tak jak z faszystami i nazistami na Ukrainie walczą. I jeszcze kogoś tam napadli, też twierdząc, że walczą z faszyzmem. Stalin zrobił z nauki kurwę, totalną, zideologizował ją i odkrycia naukowe były ważne i wartościowe pod warunkiem, że sławiły komunizm. To był idiota, ludobójca, potwór pod każdym możliwym względem. Można by to długo wymieniać. Więc ja nie rozumiem, jak można się zachwycać, kurwa, czy Putinem, czy kimś, kto nim się fascynuje, bo Władimir Putin, jego idolem jest towarzysz Stalin, co usta słodsze ma od malin, i jak wszyscy już otrzeźwieli troszeczkę i wyrzucali do śmietnika te portrety Stalina, to on je przecierał szmatką i wyciągał z tego śmietnika i do dzisiaj mu to zostało. To jest kagiebista, prostak, cham i morderca, który morduje opozycję, dziennikarzy, a ty się za nim wstawiasz, twierdząc, że ciebie uwiera to, że ktoś go obraził? To może to za kim się wstawisz jeszcze? Za Charlie Mansonem? Za Tedim Bundy?
3: Dobra, cicho, jeden i drugi.
1: Za Trynkiewiczem się jeszcze wstaw. Że to fajny gość.
3: Powiedz mi, krawiec, w którym roku Rosja napadła na Polskę, bo jakoś chyba umknął mi ten fakt w życiu.
2: To jest troszkę bardziej skomplikowane, wiesz? Krawiec
1: w 39?
3: Dobra,
2: nie, no wtedy, no, ale... Wcześniej.
3: Później, no, w 90-tych latach, 2000, którymś tam...
1: Aha, czyli że to było dawno, to już nie ma co gadać o tym, tak?
3: No już raczej nie, no kurwa, no nie wyciągajmy też bitwy pod Grunwaldem z 1410.
1: Ty, ale 1939 to nie było tak dawno strasznie temu. I co, i nie szkoda ci, ale... i ciebie to, tobie to psycho nie przeszkadza, że wjechali tutaj i rozpierduchę zrobili, nakradli, tak jak to oni mają w zwyczaju, że zgwałcili około 200 tysięcy polskich kobiet, jak to mają w zwyczaju, to ciebie to nie uwiera, tak, w ogóle?
0: Ja się pytam, co by było do lat 80., 90., komunizm w Polsce, a dlaczego? Bo Ruscy wprowadzili do nas swoich ludzi i oni wcale nie musieli prowadzić z nami wojny, bo oni powiedzieli, że nas wyzwolili. Oni przez nas przekroczyli, przez nasze tereny, zabili wielu naszych żołnierzy, wiele osób, bo wiadomo, trzeba wytępić Polskę. Znaczy inaczej, może nie tyle Polskę, bo nie było problemu z tym, że Polska istniała, ale żeby nie było ideologii żadnych tam zachodnich i żeby było ładnie rosyjsko. No i to jest bardzo bardzo aktualny przykład, bo tak wcale niedawno wyszliśmy z tego komunizmu. No.
1: Tutaj piszą ludzie na czacie 1920, 1776, 1944, 1867. No.
2: 1919, słynna wyprawa kijowska, która od Piłsudskiego, która była, że tak powiem, sukcesem wielkim. Armia sowiecka się wycofała i dlatego był atak na Warszawę. Kompletny idiotyzm ze strony strategii naszych marszałkowskich. Gdyby nie generał Rozwadowski i Haller, to po prostu byśmy przegrali to z Kretesem. No cóż, to trzeba troszkę poczytać na temat historii, jak to wszystko przebiegało.
3: Bitwy warszawskiej to Matka Boska nam pomogła sama.
2: Ja myślę, że
0: trzeba mieć rozum i trzeba po prostu dbać o polski interes. No niestety żyjemy w świecie, gdzie każdy dba o swój interes i powinniśmy dbać o swój interes. Ani stuprocentowo ufać USA, bo to też nie jest najlepsze rozwiązanie, ale też nie ufać Rosji, bo Rosja nigdy nam nic dobrego nie przyniosła. USA też, znaczy jest lepsze według mnie niż Rosja, ale też w pewnym sensie nam igra. Więc uważam...
3: Pod jakim względem lepszy od Rosji?
0: No przynajmniej jesteśmy w NATO, mamy jakąś tam obronę, nie? Bo jesteśmy punktem strategicznym, biznesowym.
2: Nie mamy.
0: Jesteśmy traktowani jak tak naprawdę pionek, ale przez to, że jesteśmy tym pionkiem i mamy jakieś wartości dla USA, to oni nas bronią. Gdybyśmy nie mieli żadnej wartości, nie byli w tym punkcie geograficznym, no to dawno by wyjebali się na nas.
2: Ja wolałbym być w punkcie geograficznym, jak Czechy na przykład są w tej chwili w punkcie geograficznym, albo jeszcze lepiej jak Austria albo Chorwacja.
1: A PRL, no, przepraszam.
3: Czechy są w NATO, Austria jest w NATO i to tam Węgry też są w NATO.
1: Słuchajcie, a czy za PRL nie powinniśmy być też wkurwieni na Rosję? Byliśmy państwem satelickim i oni tutaj wprowadzili swoje rządy, mieli swoich komuchów tutaj i nas tłamsili, rozpierdolili, zniszczyli ludziom po prostu mózgi, zrobili z Polaków człowieka, kurwa, popierdolonego, z sowieckiego. bida z nędzą tutaj była. No może coś tam zrobili, walka z analfabetyzmem i tak dalej. Okej, okay, ale to był... To był po prostu zbój, który nas napadł, przejął nasz kraj. I ja nie wiem, a Katyń? Ludzie, ja nie wiem, o czym wy w ogóle mówimy. I teraz ja mam mówić, że to Amerykanie są źli, co w sumie nic nam nie zrobili, tak? I jesteśmy z nimi sojusznikami i teoretycznie nas tu chronią. I Rosja się tego boi. Gdyby nie NATO, to być może by napadli nas już nawet.
2: Przekonasz się, kiedy zacznie się zawierucha. Jak, co znaczy NATO?
0: Ale wszystko może znaczyć gówno, bo sorry tam, ale pakty z Rosją gówno tak samo mogą znaczyć.
2: Ale ja nie mówię o paktach z Rosją, tam żadnych paktach.
0: No bo się.
2: Zresztą trzeba handlować po prostu i tyle, a nie nakładać na siebie jakieś sankcje, no. Nie nakładamy na Rosję, tylko na siebie te sankcje.
0: Większości ludziom nie podoba się, powiedzmy, styl życia.
2: Ale mnie większość nie interesuje, większość jest głupia, no po prostu, no.
0: Znaczy, no nie wiem, czy to jest dobre. Znaczy, ja rozumiem trochę, o co ci chodzi, że na przykład gwałt, to nie, no to jest wola większości, zbiorowy gwałt oczywiście. No to ja wiem, gdzieś jest to takie podejście, no ale według mnie, z punktu takiego nawet, nie wiem, logicznego, no kurde, w Rosji się gorzej żyje. No w USA mają znacznie lepsze standardy życia. Fakt, są, jest przetworzone jedzenie, jakieś tam inne bajery, szmery, ale ludziom się ogólnie lepiej żyje niż w Rosji, bo w Rosji...
2: Widzę, że czat zaczyna rozumieć to, co mówiłem już rok temu. Zaczyna powolutku rozumieć powoli czat to co mówiłem wtedy, kiedy był 24 luty zeszłego roku.
3: Czat uzyskał samą świadomość.
1: Polecam taki kanał Wiachesław Zarudzki. To jest Rosjanin, który uciekł z Rosji i w Polsce mieszka. I on opisuje, jakie są różnice między Rosją a Polską. Pisze, że u nas jest ładnie, fajnie, posprzątane, zachwyca go, że u nas nawet te bloki to są takie, po prostu fajnie to wygląda, są czyste, są schludne, nie ma tak jak w Rosji, że syf, kiła i mogiła, na każdym balkonie co innego i każdy się zabudowuje w inny sposób i to jest chaos. Rosja to jest chaos, złodziejstwo. Nie wiem, czy słyszeliście telefony rosyjskich żołnierzy, którzy dzwonią do domu i żona mówi, no tak, jak Rosjanin nic nie ukradnie, to nie jest Rosjanin. Co tam przywieziesz? Co przywieziesz? No blender. Ło, blender będzie i futro. To są zbóje, to są, kurwa, to jest inna mentalność zupełnie. Tfu na ryj rucholom zapyziałym, wstrętnym.
2: Ja pochwalam tutaj Rosję w jakikolwiek sposób. Jestem po prostu realistą, tak? Rosja jest w naszej szerokości geograficznej, a Stany Zjednoczone są w ogóle po drugiej stronie, o ile jest druga strona, bo może Ziemia jest płaska i nie ma drugiej strony, nie?
1: Płaska Ziemia, wspaniała Rosja i dobry ksiądz. I jeszcze, jak to powiedziałeś w swojej audycji, ja nie znam żadnego pedofila księdza jakoś. Tak,
2: więc nie znam.
1: Jak to takie wymysły, nie? Że coś tam, że pedofilia, o, zmyślają.
2: Ale Krawiec, ja
1: ty masz takie poglądy.
2: Ty się
1: dziwisz,
2: naprawdę,
1: że ja nie chcę czegoś takiego w nocnym radio. Człowieku, twoje poglądy to jest naprawdę. Sorry, ale po prostu.
2: Moje poglądy, Krawiec, moje poglądy. Przytakniesz mi, kiedy pojawi się pierwszy krater po broni taktycznej, bo jeżeli wejdziemy w konflikt z Rosją, a wszystko na to wskazuje, że będzie to jeszcze w tym roku, to zostanie przeciwko Polsce użyta taktyczna broń jądrowa. I oni rozpierdolą są w stanie całą Europę, a nie jest
3: etam, no? 100 złotych się założy, że nie będzie żadnego konfliktu jądrowego. Bo nikomu na tym nie zależy.
2: Ja nie twierdzę, że będzie, tylko twierdzę, że jeżeli będzie z Polską jakiś konflikt, zostanie użyta taktyczna broń jądrowa przeciwko Polsce. Po prostu.
3: Jeżeli będzie, to będzie, ale nie będzie.
0: Kurde.
1: Przypominam, że Etam jest nominowany w kategorii antyjackowski, czyli ktoś, kogo przepowiednie się nie sprawdzają najbardziej.
0: Ale ja mam pytanie, bo tutaj dobra rzecz była w komentarzach, że trzeba przyznać, że Rosja, tu pisze Szołowa Patologia, że Rosja jednak prowadziła z Polską handel, a Unia wręcz przeciwnie. I tu się trochę zgadzam, że Unia nas trochę tnie. W sensie Unia w tym momencie bardzo nas dociska, żeby forsować swoje zmiany. W tym momencie tutaj chodzi o hajs i inne sprawy. No a faktycznie Rosja w sumie nic tam nie robiła. Znaczy nie żebym pochwalał Rosję, ale faktycznie można powiedzieć, że w tym momencie Unia Europejska gorzej niż Rosja się względem nas zachowuje.
1: Ale Unia wprowadza w zasadzie dobre standardy, demokratyczne. No z tą ekologią dali dupy, bo faktycznie nie wzięli trochę pod uwagę pewnych uwarunkowań naszego kraju, nie? I trochę taki ekoterroryzm. I to nam daje po dupsku być może, ale w zasadzie to oni wprowadzają takie standardy cywilizowane tutaj. Odremontowaliśmy Polskę bardzo mocno za fundusze unijne i to, że Rosjanin tu przyjeżdża i widzi, że tu jest ładnie i schludnie i cywilizowanie, tak jak, nie wiem, tak na zachodnią modłę, fajnie, to właśnie dzięki funduszom unijnym w dużej mierze.
0: Mi się wydaje, że standardy to jest
3: korporacja. Cicho teraz mówi. Krawy, teraz słyszałeś o tych przewałach w Unii, co teraz się dzieją?
1: No są, opuski. Tak. Ale to wszędzie no, się to... zdarza, no. Ale wiesz,
3: tak,
1: to...
3: Ale nie na taką skalę chyba, co?
1: No ja nie wiem, nie znam dokładnie, ale taka duża skala, tak?
3: No zajebista.
2: Większa niż w Rosji, podejrzewam.
1: Niemożliwe, to daj spokój. To...
2: Jak niemożliwe? No tu mamy do czynienia z 550 milionami ludzi, w Rosji jest tylko 152. Więc wiesz, jest trochę większa możliwość przewałów. Ale jeżeli już tak kochasz bardzo Unię, proszę bardzo, jestem za. Wprowadźmy euro, wprowadźmy zachodnie standardy zatrudnienia i płacy i cen jak najbardziej, tylko że na zasadach unijnych bądźmy. Tak jak miejmy tak jak we Francji, miejmy tak jak w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, proszę bardzo, wcześniej Wielkiej Brytanii, teraz Irlandii. Jestem jak najbardziej za. Jestem za tym, co ty mówisz, Krawiec. Bądźmy
0: nie chcesz
2: z Unią,
0: Wielkiej Brytanii.
2: Ale z wszystkimi tego konsekwencjami. Zarabiajmy tak samo, miejmy takie same socjale, miejmy takie same warunki. Proszę bardzo. I możemy być z Unią.
1: Na czacie Olga Kaniewska pisze chwała Wielkiej Rosji. No nie, okej, słuchajcie, to mi się nawet, nie, ja to nawet lubię, że w Nocnym Radio są dwie strony, jest jakaś tutaj dyskusja, coś się dzieje, są ludzie o różnych poglądach, to mi odpowiada, no dobra, ja nie jestem za Rosją, wolę Stany, wolę Unię, wolę demokrację niż zamordyzm, wolę czystość niż syf, wolę bogactwo niż biedę, i tak dalej. No.
3: Ja reprezentuję biedę.
0: Ja w ogóle się zastanawiam, jak to wygląda jeszcze z Białorusią. Czy oni jeszcze mają jakąś kontrolę w swoim kraju, czy to już jest taka Rosja 2.0?
2: Już niestety coraz bliżej jest to Rosja 2.0. Niestety, ale Łukaszenka został przez zaniedbanie Polski wtrącony w łapy Rosji. Tej Rosji takiej rozumianej przez nas w sposób negatywny.
0: I to chyba każdy przyzna rację Tamowi, że faktycznie zjebaliśmy z Białorusią, bo to był świetny partner.
2: Ze wschodnich państw, tak dokładnie, ze wschodnich państw Białorusini jako tacy są nam najmilsi i najbliżsi etnicznie z tej trójcy, nazwijmy to, nawet czwórcy, bo jeszcze trzeba powiedzieć o Litwie, Rosji, Ukrainie i Białorusi, to Białorusini jak najbardziej i też najbliżsi językowo, co miałem okazję się przekonać, rozmawiając z Białorusinami.
1: Tak, na najlepsi w ogóle możliwi partnerzy dla nas właśnie Łukaszenko, Putin, kto jeszcze, jakby żył, to Czałuszewsku, nie? Węgry, to jest świat, Węgry. Z takimi powinniśmy trzymać, nie? Właśnie, a nie jakiś zgniły Zachód i zgniły Zachód wstrętny. Tfu, na ciebie.
2: Krawiec, 10 lat będą Austro-Węgry z powrotem.
3: A, będą. Już ty to przewidujesz na pewno. A kobiety to tylko tam ze wschodu brać. Ukrainki i Białorusinki. To są najporządniejsze dziewczyny teraz. A nie gdzieś tam z zachodu jakieś.
2: Nie wiem, wiesz. To już też troszeczkę w innej parafii niż to, o czym mówimy.
3: My no dobra, mówimy trochę im... Trochę im dupy rosną.
2: Polityce.
0: USA ale chciało prowadzić demokrację w Białorusi razem z Polską. Nie udało się. Ja mówię, gdyby się udało, to mielibyśmy świetną opcję, bo przez to już Rosja nie miałaby takich manewrów z Ukrainą. No, no mówię, tak naprawdę stracona Białoruś to jest punkt strategiczny dla Rosji i dlatego to jest taka lipa.
1: Grzegorz Skwara dzisiaj wkleił takie info, że Ukraina żąda od nas zapłacenia cła za czołgi, które im daliśmy. Sprawdziłem to. Okazało się, że ten news jest tylko na jednej stronie w internecie, na Salonie 24 i już został wykasowany. Więc takie newsy.
3: Fake news był. No. No, to dokładnie, ja też to...
1: Ale z drugiej strony... No, właśnie. Fake news. Z drugiej strony, jak sprawdziłem... okazało się, że jest to bardzo częste zapytanie, bo YouTube i Google mi podpowiadały właśnie takie zapytanie, więc dużo osób musiało się pytać o to. To pokazuje, że jest duże zainteresowanie, żeby coś takiego znaleźć, że ta Ukraina taka zła, wstrętna. Słuchajcie, są takie sytuacje, jakaś Ukrainka weszła do sklepu i oczekiwała, że za darmo dostanie, bo ona jest Ukrainką. Oczywiście, będą takie sytuacje, bo ludzie, w każdym narodzie się znajdą jacyś popierdoleńcy, zaburzeni ludzie, psychopaci, którym coś tam się odkleiło, nie? No ale i co, i teraz... I co mamy? Znajdować takiego newsa, że jakaś Ukrainka właśnie weszła do sklepu i pompować to, tak? I pokazywać, jacy to oni są źli, wstrętni. No chyba nie tędy droga. Ale ja myślę, no.
0: Trzeba patrzeć porówno. Wspierać Ukrainę, bo to jest ważne, pomagać im, na przykład napieprzać Niemców za to, że prawdopodobnie kolaborują z Rosją, bo się opieszają cały czas, ale też sprawdzać Ukrainę, czy oni rzeczywiście są z nami, bo to, co na przykład te święta Bandery, jakieś inne opcje, no to nie jest normalne i jeżeli my im pomagamy, no to też powinniśmy być respektowani. Tu powinna być wzajemny respekt i uważam, że tego brakuje. I kiedy to mamy o to dbać? Jak już się wojna skończy, no to Ukraińcy powiedzą w sumie, no po co mamy zmieniać? Już wojna się skończyła, wygraliśmy, no to co wy możecie? No.
1: Przepraszam, Gambolu, słuchaj, o tym mówił mądrze właśnie Piotr Napierała, że tak na dobrą sprawę oni, jeśli idzie o jakieś tam niepodległościowe, narodowe swoje ruchy, to oni oprócz tego Bandery niewiele mają tak naprawdę. I trzymają się go, no bo wiesz, no nic innego nie mają. Jak Duda pojechał tam na Ukrainę, to specjalnie pochowali te flagi Bandery. Był to jakiś wyraz szacunku. Już coś, wiesz, no widać, że po ich stronie jakiś gest. Więc
0: Będą nie jest nowe tak źle, symbole. No. Jak wygrają wojnę, będą mieli nowe symbole.
1: No to my, to my zrezygnujmy z Piłsudskiego, tak? I wygumkujmy go.
2: No oczywiście, wprowadźmy w to miejsce tego, kogo prawdopodobnie zabił w więzieniu, czyli Rozładowskiego.
1: Piłsudski też był ekspansywny, też lubił, też zdradził Ukraińców na rzecz Rosji. No to wykasujmy go też, Piłsudskiego naszego i innych naszych bohaterów.
0: Nie, jestem nawet za. Paderewski był. Nie wiem, Paderewski się nazywał. Było wiele lepszych od Piłsudskiego. No, nie wiem, czemu my się go tak czepiamy.
2: Myślę, że po prostu to jest związane z tym, że zwyczajnie nasza historia jest, to nawet ta najnowsza, zafałszowana. Już nie mówię nawet o przed 28 międzywojennym.
0: Masz na to dowody, pokaż mi kwity. No sorry, teraz muszę się tak zapytać.
2: No wiesz, no ja ci kwitów nie pokażę, nie jestem badaczem historii, ja mogę jedynie sobie co nieco wyczytać i przefiltrować pewne rzeczy, ale wygląda na to, znaczy no miałem okazję rozmawiać ze świadkami tamtych czasów, z pradziadkami i dziadkami, natomiast Natomiast no nie wyglądało to za wesoło. Polska przedwojenna to była bieda i syf. Coś, co już w tej chwili powolutku zaczyna wracać do nas w najbliższych, myślę, miesiącach, bo to już ten rok, kiedy będzie ludzi, nie będzie stać na podstawowe rzeczy.
1: Na czacie Wódz pisze, doktor Piotr Napierała wiele rzeczy pierdoli bez sensu, ale w swoim liberalnym podejściu i w byciu prozachodnim ma 100% racji. No to musiałbyś konkretnie napisać, co Piotr pierdoli. To możemy sobie wtedy pogadać. Grzegorz pisze, pojedźcie sobie jeden z drugim na wycieczkę do Lwowa i gadaj głośno po polsku, zobaczycie, jakie mają zdanie o Polakach. Robiono jakiś sondaż na Ukrainie, okazało się, że znakomita większość, nie wiem, to było 90 czy 80 parę procent Ukraińców się ciepło wyraża o Polakach, twierdzi, że to są przyjaciele nasi.
2: Bo tak jest.
0: Ja też tak myślę, że jest, tylko że oni nie rozumieją, kim był Bandera. Oni go chwalą, ale większość ludzi tam nawet nie wie, kim on jest.
2: No to ja, macie filmik u mnie, jak rozmawiam z grupą Ukraińców kilka dni temu i bez problemu, żadnych animozji, żadnych tych, po prostu zgodziliśmy się w pewnych tematach i tyle, no. Rozmawialiśmy trochę po rusku, trochę po polsku, trochę po ichniemu, tak, i okej, nie, prości ludzie tutaj nie mają nic do rzeczy. To, że jest pokazywany 1 czy 2% ekstremy, to tak jakbyście teraz na mojej podstawie, moich wywodach, które zresztą są źle zrozumiane, bo mi nie o to chodzi. Ja jak coś mówię, to mówię, jak zaznaczam, że mówię to z rusocentrycznego na przykład punktu widzenia. Dla Ruska, rusocentrycznie patrząc, Putin będzie bohaterem. No to jest chyba normalne, tak?
0: No to fakt.
2: Tam w Rosji nie chodzi o mój stosunek do niego, tylko chodzi o stosunek Rosjanina. I to trzeba powiedzieć.
1: Czy my Polacy, czy Amerykanie popierają jakiegoś ludobójcę, mordercę? Czy my Polacy popieramy jakiegoś takiego, no bardziej współczesnego, powiedzmy, ludobójcę, mordercę w ostatnim stuleciu?
2: Ale czy ja popieram Putina, Krawiec?
1: Tak, bo się obruszasz, że ktoś go obraził, kochasz tą Rosję, używasz ruskich aplikacji, reklamujesz Rosja wspaniała, w ogóle powinniśmy handlować z Rosją, z bandytą.
2: No tak.
1: Z bandytą się nie handluje, bo bandyta wcześniej czy później, on może być dla ciebie fajny, spoko, możesz zrobić z nim fajne deale, ale wcześniej czy później cię rozwali ci łeb, jak mu się coś nie spodoba, więc z bandytą się raczej nie handluje, chociażby ze względów takich etycznych jednak, bo ja nie uważam, że bez względu na wszystko, na jakiekolwiek okoliczności powinno się handlować, czy z pedofilem, czy z mordercą. Nie, po prostu mówimy halt, mówimy stop i nie, handlujemy raczej z ludźmi cywilizowanymi, którzy nie mają aż tyle za uszami, a nie z jakimś, kurwa, ludobójcą, który morduje ludzi niewygodnych sobie, nie?
0: Wiesz, ja się z tobą zgadzam, bardzo szlachetne podejście. Jest mały problem. Na przykład taki kraj jak Niemcy się kompletnie z tobą nie zgadzają i oni będą to robić. Znaczy oni będą
2: My
0: to robić.
2: My też kupujemy ruski gaz dalej.
0: Nie będą wspierać na przykład Ukrainy, bo będą się zapieszać czołgami, nie będą dostarczać jakichś im rzeczy. Tu widać jak na dłoni, że Niemcom jest nie na rękę, żeby Ukraina wygrała. I oni, no może nie wprost, ale tak pomiędzy wierszami pewnie by chcieli, żeby Rosja wygrała, bo im to partnerstwo bardzo pasowało. I to jest najgorsze, że ty pomimo, że masz rację, bo się z tobą zgadzam, że nie powinno się w ogóle dyskutować z zbrodniarzem, no to nie większość krajów, w ogóle większość świata nie popiera takiego myślenia. Nawet pewnie nasz Duda, bo gdyby miał jakąś opcję, to i on by nawet coś takiego robił, bo każdy chce zarobić, każdy chce mieć mamonę, każdy chce mieć władzę i to jest najgorsze.
3: Nie, to nie jest najgorsze, to jest prawda, tak jak mówisz, Gimbal. I popatrzmy na Stany Zjednoczone. Tyle wojen mają na świecie teraz wywołanych, które ingerują nie wiadomo z jakiej przyczyny.
2: No na przykład
3: bo nawet
2: na Ukrainie
3: tam
2: mają wywołaną, no.
3: Dobra, zostawmy Ukrainę, ale tam w jakiejś tam Afryce Południowej, Azji,
0: Środkowo-Wschodniej. Popatrz się na ten, Tajwan.
3: No, na Tajwan, na Chiny, gdzieś tam na Tajwanie robią jakieś akcje, nikt się tym nie oburza.
0: To jest naprawdę baza wojskowa USA. Tylko nie, nikt o tym, znaczy o tym się nie mówi głośno, ale to jest tajemnica Polichinela.
2: Wiesz, jest taka... wodzu, ty musisz to woza powiedzieć, wodzu, Europa cała chce, by wojna trwała. Dobra, słuchajcie, bo zaraz ja tutaj zostanę za dyktatora uznany. Dzięki wam ja, bardzo.
1: Etam, mogę coś na koniec jeszcze zarzucić?
2: Pewnie, że możesz zarzucić.
3: Możesz, ja pozwalam. Tak,
1: to, ja co, pozwalam. Ty się też zastanawiałeś, czy przecież to nie jest wojna, to właśnie operacja zbrojna, czy coś. To stosujesz taką retorykę.
2: No bo Amerykanie jakby to nazwali.
1: Gdyby ktoś zgwałcił, nie daj Boże, odpukać Karolę, a ty byś mówił, czy to jest gwałt? Nie, to jest stosunek może z umiarkowanym przyzwoleniem. Nie, to mi się tak mi się to kojarzy trochę, wiesz?
2: To bym go zabił. Na najbardziej brutalny sposób, jaki potrafię. Po prostu. Oddałem ci odpowiedź na to pytanie. Wstrzyknąłbym mu wcześniej adrenalinę, żeby jeszcze czuł, jak palnikiem będę go powolutku.
1: Chodzi mi o to, że jest znowu, moim zdaniem skromnym, nieetyczne takie rozkminianie, czy to jaka to wojna, operacja zbrojna. To jest wielka tragedia, ten kraj jest rozpierdolony całkowicie.
2: No oczywiście, że tak. Ale kto mówi,
1: jeden agresor napadł na drugi kraj, a ty się zastanawiasz, jaka wojna, operacja zbrojna i stosujesz i powielasz propagandę rosyjską.
2: Mówię, że Amerykanie
1: jest to tak podłe, jest to podłe moim zdaniem, tak zwyczajnie ci powiem.
3: Krawiec, dobra, cicho. A pomyśl sobie, komuś się opłaca ta wojna ogólnie tak? Ani Rosji, ani Ukrainie. Kto na tym zarabia najwięcej?
2: City. Oczywiście, że City.
1: Żydzi. Żydy.
2: Nie.
3: Wall Street albo City. No nie wiadomo. No jedno z dwóch.
1: Żydki zarabiają. Żydki. Kręcą.
2: Ale powiem ci, kto na pewno nie zarabia na tym. Na pewno na tym nie zarabia. Nie Polin. Na pewno nie Polin.
0: Dobry temat weszliśmy, bo jeśli chodzi o to te mycie rączek od wojen, no to USA faktycznie jest takie trochę dobre w tym. A dlaczego? Bo mają drony. W ogóle drony to jest najlepsze wyczyszczenie sobie rączek, bo powiedzą, no ale my tu nie walczymy, my tylko mamy drony. No to drony, one same latają. I te drony niedługo to będzie sposób na wojnę, bo to samo Rosja będzie mówiła. Rosja nie powie, że jest wojna, no tylko drony są.
1: Dobra, zróbmy taki test. Sprawdźmy, czy psycho wie faktycznie, o czym mówi, czy nie powtarza jakichś utartych sloganów. Wódz tu zapytał, w jaki sposób USA zarabia.
3: Dobrze. No mów.
1: No to sprecyzuj proszę, w jaki sposób USA zarabia na tej wojnie?
3: No, sprzedaży broni na przykład Polsce, która to Polska wysyła je na Ukrainę.
0: Jest firma BlackRock, ona najwięcej zarabia.
3: No BlackRock. No,
0: no tak, oni nawet w Davos byli. Oni będą jeszcze reparować Ukrainę oczywiście i kto za to zapłaci? No, USA za to zapłaci i my też, ale to wiadomo. No
3: my jesteśmy już przeznaczeni, że będziemy Donbas odbudowywać, najgorszy teren. Już przed zakończeniem wojny już jest ustalone.
2: Krym będzie.
0: Krym w ciastkach?
2: Krym będziemy odbudować, Odessę, tak.
1: No dużo waszych argumentów opiera się w sumie na takich przewidywaniach a la Jackowski, że o, zobaczycie, co będzie jeszcze, co jeszcze będzie. Wy nic nie wiecie, co się wydarzy. Ja tu je wywróżyłem ze szklanej kuli, ja wiem.
0: My wszyscy wróżymy, bo nikt nie wie tak naprawdę, co Krawiec. Się dzieje. Nie ma dostępu do oficjalnych informacji.
3: Krawiec, ty nic nie wiesz.
2: Należy zrobić jedną rzecz. Należy zakończyć ten konflikt. Po prostu go zakończyć.
0: Zgadzam się.
2: A robią wszyscy wszystko, żeby tego nie zrobić. Czy ty to rozumiesz? Jeżeli by zależało ludziom z Zachodu na tym, żeby tutaj było ok, to zakończyliby natychmiast ten konflikt.
1: Jak?
2: Można zrobić tylko w jeden sposób.
1: Jak?
2: Przestać dostarczać broń na Ukrainę. Koniec, kropka.
1: Tak, żeby Ukraina po prostu padła, tak? To tak by zakończyli, tak?
2: Ale Krawiec, ale Ukraina i tak nie pokona Rosji. W ich doktrynie jest to, że gdyby to groziło, to Rosja rozpierdoli całą Europę, rozumiesz to?
0: Etam, sorry.
1: Znowu ty wróżenie.
0: Nie rozumiesz, że Rosja ma problemy wokół siebie. Oni nie tylko mają Ukrainę i oni nie mogą całej swojej energii przeznaczyć na Ukrainę. I to, co się dzieje, to jest... Tylko oni nie Ukraina nigdy nie wygra z Rosją, ale tu chodzi o to, żeby Rosja się wycofała, no i w większości prawdopodobnie, żeby Ukraina doszła do NATO. No taki jest plan przynajmniej USA, bo no według oficjalnych ludzi, ja nie wiem jak jest, ale oficjalni mówią tak, że jeżeli Ukraina nie wejdzie do NATO po wygraniu wojny, znaczy wygraniu, no wycofaniu się Rosji, no to tak powiedzmy, że wygraniu, no to Rosja się odbuduje wojskowo i jeszcze raz napadnie na Ukrainę, tylko tym razem tak mocno, że już nie będą mieli się w ogóle jak wybronić.
2: Gambol, jest tylko jedna opcja, w której Ukraina wchodzi do NATO i do Unii. To jest Unia z Polską, połączenie w jeden kraj.
1: A czemu Unia to, nie miałaby wejść?
2: Temu, że zachód Ukrainy przyłącza się jako terytorium w jakiejś tam formie, bo nie w formie państwa polskiego, tylko w formie Unii z Polską. I tylko taka jest opcja, żeby Ukraina została przyłączona do NATO. Dobra, słuchajcie, ja kończę ze swojej strony. Co złego, to ja w tym przypadku. Trudno się mówi.
1: I tak cię lubię, Etam, mimo że twoje poglądy są karygodne, ale i tak cię lubię. No, trzymaj się.
2: Nie są karygodne, są po prostu poglądami. No, są po prostu poglądami. Moim zdaniem straszne są. Takimi, jakie są. No, po prostu, bo to, co będzie, to i tak nie jest zależne ode mnie tutaj. Ja, że tak powiem, tych konfliktów nie prowadzę. Ja siadłbym do stołu pokojowego, do rozmowy i politycznie rozwiązywał sprawę. A ponieważ nikt tego nie chce zrobić, no to jest jak jest. Dobra, trzymajcie się. Mam nadzieję, że nie będzie źle, a jest dobrze, a może być jeszcze gorzej, nie? No, trzymajcie się, hej.
1: No,
3: czekaj, ja tam jeszcze 3 minuty, Klot będzie za 3 minuty dopiero. Jeszcze masz szansę.
1: Olał cię. No, olał cię.
0: A co Klot już nadaje? Do Klopa idziesz?
1: No, zaraz połowa słuchaczy pójdzie do Klodzika, dobra.
0: To... Ja ci pochwalę swoim nowym zakupem. Kupiłem sobie zapalniczkę plazmową.
3: Pogasz.
1: O, technologia plazmowa,
0: Kurwa, promienie magiczne. Nie, to zajebista sprawa, bo myślałem nad zapalniczką, bo non-stop coś tam sobie odpalam, jakieś tutaj mam świeczki, mam coś tam do zapalenia, sobie do zjarania.
3: Zioło palisz?
0: Trochę, no i mówię, no stop, mi się zapalniczki kończą, no to kupiłem sobie taką, co mogę ładować elektrycznie. Mam w dupie to.
1: Nice. No, całkiem...
0: Zajebiście to działa, sobie nie wiem, czy słychać, teraz sobie ją tutaj otworzę. O, jaki dźwięk fajny jest.
1: Jak Zippo.
0: No, taki właśnie jak Zippo. Tylko, że jak się używa, to jest taki dźwięk. Nie wiem, czy teraz słychać. No, Zippo to jest benzyniak. No, ale problem z benzyniakami jest taki, że trzeba mieć benzynkę, a tutaj ładuję sobie. Podłączam do kompa i jest zajebiście.
1: Fajny wynalazek, trzeba przyznać.
0: I kiepa zapalisz, jakieś inne rzeczy. No to
3: dobra. A czym to się ładuje? Tą
0: plazmę? No USB.
1: No prądem. Prądem. Chłopcze.
3: Elektryczne, ale jakiś tam napęd ma w tym?
0: No to działa na takiej zasadzie, że łuk ci robi, nie? Tak jak, nie wiem, widziałeś kiedyś łuk elektryczny?
3: Tak, widziałem. Zapalniczka. No, ale takiego... jaki to ma... Na jakim to paliwie jest?
1: Na prąd! Słyszałeś o takim czymś? Prąd! Prąd, człowieku! Prąd!
3: To sama
1: wieśniaku.
3: Się składa z jednej baterii? Nie rozumiem
0: no jest
3: tego.
0: Jest bateria i jest po prostu takie, nie wiem jakby to powiedzieć, kurde, takie gumiksy, co wychodzą i tym prądem napierdalasz papier albo papierosa i to zapala.
1: Prąd, łuk elektryczny, elektryfikacja, smoluchu zapóźniony, wieśniaku.
3: Prąd? A ty ja nie znają.
0: No zajebiste, no.
1: Ruski człowiek zadzwonił. On nie znają prąd. No, no dobra. Dobra. No.
0: Zippo, to można mieć zawsze i wiecie, jak się wam rozładuje, to ładujecie i nie musicie lecieć na stację, żeby kupić sobie zapalniczkę do kiepów.
3: A jak się rozładuje i nie mamy prądu, no żeby naładować, to...
1: To sobie walnij baranka z przytupem o ścianę, może pójdzie i iskra, nie wiem, ci odpali. Dobra, panowie, to wietrzymy antenkę, zrobimy jakąś przerwę muzyczną i lecimy dalej.
3: Kto jest za tym pomysłem, żeby wywietrzyć antenę, to jedynka na czacie poproszę.
1: No, jak masz parcie na gąbeczkę, to dzwoń później znowu. No.
3: Tak, zaraz to będzie. A to za 20 minut jakieś, zanim się kererkamy i skończył. Dobra, żartuję, ja wolę u ciebie posłuchać niż tam chociaż.
0: Dobra,
1: no i to jest właśnie dobre myślenie, to jest zuch. Nocne radyjko lepsze, wiadomo. No.
0: Siema.
3: Siema, nara.
1: Nara, marynara. Jakoś się zdenerwowałem trochę, nie wiem czemu. Dobra, to posłuchajmy sobie może czegoś. Traperzy z Nadwisły. Najwięcej smaku jest w polskim chłopaku.

trzeba przyznać, że trochę już nieaktualne, bo właściwie polscy faceci dzisiaj się całkiem nieźle ubierają. No tak jak na świecie po prostu. Normalne ciuchy, modne jakieś. Normalne fryzury, zadbane. Znaczy, przypuszczam, że u nas jeszcze gdzieś tam jest większa popularność powiedzmy takich fryzur a la, nie wiem, no na bardzo krótko, nie? Dużo facetów chodzi bardzo krótko ostrzyżonych. Mniej jest powiedzmy takiego szaleństwa jak na zachodzie, że tu różowe włosy, jakieś kolczyki, coś, to tego trochę może mniej. Ale tak ogólnie to chyba dobrze się ubierają dziś już polscy faceci. To jest bardzo stara piosenka. Traperzy z Nadwisły nagrywali to co najmniej 13 lat temu, bo widzę tutaj dokładnie wtedy zostało to wrzucone, 13 lat temu. O. Dużo się zmieniło od tamtego czasu.

0: białe skarpety, mokasyny, taki dresik, no i może krawat jeszcze do tego. No i fryzura oczywiście, długo z tyłu, krótko z tyłu i wąsy na przodzie. To już mamy za sobą. To jest właśnie klimat rosyjski. To gdybyśmy chcieli gdzieś tam mieć takich partnerów jak Rosja, czy jakaś Białoruś, to może tak byśmy się dzisiaj ubierali w taki sposób, nie? U nich to nadal jest taki obciach, nie? Jakieś swetry, góra sweter, dół dresy, jakieś pantofle, nie? Jakieś do tego. Debilowata taka fryzurka z taką grzyweczką charakterystyczną, postrzępioną, to u nich taki jest szyk, taka moda, nie? A Polak wygląda normalnie, światowo, jakoś tam modnie. Na początku te stragany w latach 90. to były całkiem spoko. Można było tam niezłe rzeczy kupić. Potem się to zaczęło tak zmieniać, degradować jakby, że coraz gorsza tandeta, coraz większy kicz, tandeta, nie? Taniocha. Jakoś tak się to zepsuło. Pamiętam te czasy, kiedy szliśmy z kolegami gdzieś tam po szkole. Był taki dom handlowy Astra we Wrocławiu i tam przeróżne rzeczy można było kupić. Za tym domem było takie targowisko, gdzie właśnie rusty sprzedawali, jakieś lornetki, coś. Etam byłby oczarowany po prostu, by miał iskry w oczach, nie? Jakaś lornetka, jakiś nóż, coś, no to. Jakieś gierki, ruskie gierki z wilkiem i zającem. Przeróżne rzeczy. Bardzo często to były podróby zwyczajne, takie podróby ukradzione coś, nie? Ukradzione. Myślę w ogóle, że gdyby zamiast Ukraińców, u nas jest już kilka milionów Ukraińców tak naprawdę. I co, są jakaś straszna ilość napadów, jacyś nożownicy tu grasują, czy nie wiem, jakieś mafie się potworzyły. Niekoniecznie właśnie, nie? I to chyba dobrze świadczy. Ja idę sobie tutaj do miłej pani Ukrainki, mówię dobro choranku, ona się uśmiecha, zawsze uśmiechnięta, pracowita, widzę, że jej się chce, a gdyby tutaj ruchole byli, to mielibyśmy zamiast tego bandyctwo, gwałty, nożowników, tak jak jest w Rosji, jakieś lincze, jakieś płyty pirackie, znaczy może już dzisiaj nie płyty, bo dzisiaj się płytami nie handluje, ale złodziejstwo generalnie, to jest taka nacja. No, psycho jest znowu na antenie.
1: No cześć, Krawiec, poruszyłeś temat ubierania się, a teraz w jakim ubraniu chodzisz? Znaczy nie teraz, w sensie, że w tej chwili, tylko ogólnie na co dzień.
0: W tej chwili mam na sobie sportowy sweter taki. No, sportowy sweter to mówi się taki, że ma, wiesz, paski jakieś po bokach tak dalej i taki trochę krój inny, spodnie od dresu i kroksy, co ciekawe, mam kroksy na nogach.
1: Co to są kroksy? Bo niektórzy mogą nie ogarniać.
0: Takie plastikowe kapcie.
1: A, te z dziurkami takimi?
0: Tak. Aha. Nie, ja się nie ubieram zupełnie modnie. Kiedyś bardzo lubiłem chodzić w jakichś bojówkach, tylko w bojówkach chodziłem, w skórzanej kurtce, w takich rzeczach, a teraz noszę byle co mam pod ręką, to noszę. Nie przejmuję się. Dla kogo mam się stroić?
1: No dla nikogo, tylko narzekałeś tak, że w tych czasach sowieckich w Polsce tylko były jakieś tam ubrania z tych bazarów, jak to nazwałeś.
0: Nie, no to później, to mówię lata 90. Za PRL-u to się nosiło to, co się udało kupić, po prostu, to, co się udało kupić, albo się marzyło o dżinsach na przykład, nie, żeby mieć, no, z zachodu.
1: A nie było za PRL-u dżinsów?
0: Słucham?
1: Nie było za PRL-u.
0: Za PRL-u dżinsów? W Polsce próbowano produkować dżinsy, to były jakieś piramidy czy coś takiego, takie hasło było, tylko gnidy noszą piramidy, no to takie, to taki wiesz, trochę, zawsze to było trochę gorsze, trochę takie wytanione, jak kogoś nie było stać, żeby ktoś ci przywiózł, nie wiem, nie miałeś nikogo za granicą,

0: albo nie miałeś dostępu, żeby, czy pieniędzy, żeby kupić sobie normalny, zagraniczny, dobrej jakości ciuch, to nosiłeś jakieś gówniane tenisówki 100 mil, polskie dżinsy piramidy, które noszą tylko gnidy i generalnie byle co nosiłeś, no, tak wyglądałeś jak wieśniak.
1: A wiesz, że ja ci powiem, że piramidy to były chyba już w latach 90. I ja nosiłem takie spodnie, takie niebieskie z tym, z zielmądem na naszywce, nie? O tym mówisz?
0: Nie wiem, czy te piramidy nie były jakieś tureckie, czy jakieś tam, cholera
1: tureckie
0: wie.
1: Raczej, no tak.
0: No, może
1: i kiedyś się mówiło na dżinsy, że są dekatyzowane, do tej pory nie rozumiem, o to chodziło.
0: To chodziło o to, że słuchaj, bierzesz sobie szczotkę taką, wiesz, jakąś szczotkę, wybielaczem ją tam psikasz i przejeżdżasz, powiedzmy, po takich dżinsach i robią ci się takie białe smugi, nie, powiedzmy. Albo sobie jakoś masz starą pralkę i powrzucasz tam jakiś kamyczków, czegoś takiego, tam tego wybielacza nalejesz i ci się jakieś takie plamy białe zrobią, nie? No to o to chodziło z tymi dekatyzowanymi dżinsami.
1: A chyba tak, bo wcześniej, dobra, a później to były jakieś modne, może do tej pory są, chyba tak, takie z dziurami, to już nie musisz sobie ciąć spodnie, tylko od razu masz kupione, że masz dziurę na kolanie, albo jakieś tam podarte.
0: Dzisiaj to już chyba nie jest modne, takie z dziurami spodnie, nie, dżinsy, to kiedyś właśnie.
1: Oj, zdziwiłbyś się, w zimie może nie, ale w lecie jak najbardziej.
0: Tak? Może, no. Może.
1: No to w tym, że każdy się ubiera tak, jak lubi.
0: No, ale wiesz, lepiej jednak mieć jakieś dobre ciuchy, fajne ciuchy, niż chodzić jak wieśniak, nie?
1: No to też zależy od wieku urodzenia, znaczy od ilości lat, które się posiada. Co ja gadam? No tak, ile kto ma lat, no to zależy też taki strój. I zależy od środowiska, w którym się obracasz. Czy nie?
0: A ty jak się ubierasz, psycho?
1: Ja normalnie, tak.
0: No ale tak coś konkretniej?
1: Nie, no, tak naprawdę to w dżinsy normalnie i bluzy z kapturem. No w garniturze nie chodzę, niestety. Chociaż na mój wiek powinienem pewnie.
0: Czyli też można ci zarzucić to, co mi kiedyś matka zarzuciła, że się ubieram niestosownie do wieku swojego, wiesz, jakaś czapeczka z daszkiem, jakaś bluza, a to już stary facet, no to tak. Coś w tym jest, że z wiekiem trzeba trochę zmienić strój, nie?
1: Wiesz, bo to chyba chodzi o to, żeby się czuć wygodnie w tym, w czym się chodzi, a nie, że ktoś ci narzuca jakiś tam model ubierania się na tą chwilę, no wiadomo, no do pracy jako grafik komputerowy nie pójdziesz w garniturze, znaczy nie pójdziesz w dresie, tylko w garniturze pójdziesz, nie?
0: Jak szedłem zawsze na jakieś rozmowy kwalifikacyjne, czy na spotkania z klientami, to nigdy nie przywiązywałem wagi do tego, w co się ubieram za bardzo. Ja też lubię bluzy właśnie z kapturem, takie rzeczy, bo to jest wygodne. Też raczej stawiam teraz na wygodę, nie? Na przykład teraz siedzę w dżinsach, a nie przepadam za dżinsami, bo one mnie gniotą tam w jajkach, tak dalej, wiesz, założę sobie nogę na nogę i już mnie tam gniecie w jajkach, nie? A dresiki, no, to są wygodne.
1: Nie, no wiadomo, ale na miasto nie wyjdę w dresach, no kurde.
0: Jak to? Czemu nie?
1: Co by to, kurde, pomyślają mnie? Znaczy nie, w ogóle w dresach to jakoś mi spadają z dupy dresy, jak założę. A tak w dżinsach to sobie możesz pasek tak założyć i już nie spadają tak z dupy jak dres.
0: No właśnie, często jak się ogląda jakieś bójki, jakieś street fighty, to widać, że zaczynają się szamotać i jednemu spadają spodnie z dupy i z gołą dupą się bije, nie?
1: No, dokładnie. Ja tak na dresach, jak w dresach chodzę, to tak mi wychodzi, że schylę się, a to mi dupa wystaje. Połowa dupy. Przepraszam, nie wiem, czy można już używać?
0: Można.
1: No dziękuję za pozwolenie. No, sumie dreszty są wygodne, ale paszka się tam nie da założyć, żeby tak się trzymało jakoś, jakokolwiek.
0: Nie, nie są takie wiesz, dresy, nie? Które mają przecież sznureczek, możesz sobie zawiązać i ci w życiu nie spadną.
1: A ty właśnie, nie, nieprawda. Ja sobie kupiłem takie krótkie spodenki dresowe w lecie i ten sznureczek to się rozwiązuje taki czas i nie utrzymuje tego na moim dupku. Rozwiązuje się, nie, ale poluzowuje się i spada mi to uda. Może za gruby jestem.
0: O, tutaj wracając może jeszcze na moment do tematu, Grzegorz Skwara, w sumie słusznie, to też mnie trochę boli, pisze, na logikę to oddaliśmy połowę naszego sprzętu i jesteśmy rozbrojeni. No to tak, to mi się też nie podoba, że rozbrajamy Polskę, żeby pomóc, no jak się pomaga, to pomaga się na tyle, na ile cię stać, a nie, że nagle oddajesz wszystko i potem sam jesteś biedny, bo pomogłeś komuś, no tak się nie robi. Tym bardziej, że Polska jest trochę zagrożona, no cały czas tutaj z duszą na ramieniu trochę jesteśmy, więc nie powinniśmy się pozbywać swojego uzbrojenia.
1: Dlaczego Grzegorz Skwara powiedział, że połowę sprzętu, wszystko żeśmy oddali?
0: No dużą część, no jakąś tam, wiesz, znaczącą w każdym razie część, nie wnikając już w liczby, bo trzeba by to tam sprawdzić dokładnie, ale no tak czy owak jest to niemądre, przesada trochę.
1: A potem tym sprzętem naszym Ukraińcy będą handlować gdzieś tam z innymi ruskimi czy z kimkolwiek. Nie było tak? Było. Niejedne przykłady są.
0: Z ruskimi to może nie, ale gdzieś to idzie faktycznie w świat, bo no, też były takie informacje, że 30% chyba tego, co dostają, to gdzieś tam opychają, ale to wynika z tego, że Ukraina była, jest niesamowicie skorumpowana, nie? I tam po prostu no, kwitnie jakiś lewy handelek. I to jak trzeba być skorumpowanym, żeby oddawać sprzęt, który jest ci potrzebny do wygrania wojny, nie? To już jest taki ostatni level, najwyższy level korupcji.
1: A ja słyszałem taką teorię spiskową, bo słyszałeś o tym wypadku helikoptera, nie? Co tam zginęły wszystkie te służby wojskowe ukraińskie.
0: No.
1: No, to taka teoria spiskowa. Ja o tym... Ja nie mówię, czy to jest prawda. Ja tak słyszałem, że po prostu oni się zajęli tą całą korupcją ze sprzedaży wszystkiego tego, całego tego sprzętu i zajął się tym jakiś tam minister wewnętrznych spraw wojskowych i dlatego go tam usadzono.
0: Odpalili. No też, jakiś, też jakiś sposób. Jak się nie da oficjalnie, to czasem trzeba troszeczkę pomóc, nie? Więc może faktycznie. A też Chris Slava pisze, że chyba lepiej, że ten sprzęt będzie użyty na Ukrainie i nie będzie konieczności używania go w Polsce. I w tym też jest sporo racji, bo Ukraińcy walczą tak naprawdę za nas troszeczkę, z naszym największym wrogiem. Im bardziej osłabią Rosję, im więcej strat zrobią, to jest nam na rękę. Każdy rozpierdolony przez Ukraińców czołg nie będzie strzelał do nas potem. To jest taka oczywista oczywistość, więc też można na to tak patrzeć.
1: Nie. To tak źle patrzymy w ogóle ogólnie. Mamy zły pryzmat patrzenia na to. Dobra, mówiłeś o tych powstaniach po II wojnie światowej, czy Rosji na nas napali, ale w ostatnich 20-30 latach, czy Putin w ogóle coś powiedział, że chce napaść na Polskę? No nie, no po co? Po co mu to potrzebne by było?
0: Tak, ale nie Niedwiediew powiedział, no i były prezydent Rosji powiedział.
1: I co powiedział?
0: Że Polskę trzeba rozpierdolić, coś takiego, i że jeszcze przyjdzie na was czas. No, tego typu teksty. A Putin myśli, że nie miałby ochoty. Przecież on nienawidzi Polski. Dla niego rozwalenie Polski to by było coś pięknego po prostu, żebyśmy my przestali istnieć. Myślisz,
1: ale
0: że
1: jaki by miał w tym interes, powiedzmy?
0: ale on nie zawsze musi mieć nawet interes. To jest taki człowiek, że on po prostu lubi się mścić, lubi, wiesz, załatwiać swoich wrogów. I on czuje coś takiego jak hańba, że myśmy kiedyś wkroczyli do Moskwy i on będzie się mścił i nam pokaże, się zemści w imieniu Rosji. On tak myśli, no to jest taki, wiesz, taki po prostu no, ojciec narodu. No.
1: Jakby się chciał zemścić, to by pierdolnął na nas bombę atomową i dlaczego tego nie zrobi?
0: No, bo dostanie odpowiedź momentalnie i będzie trzecia wojna światowa, no.
1: No tak samo jakby wjechał do Polski, to też by dostał odpowiedź od NATO.
0: No i dlatego nie wjeżdża za bardzo i się zastanawia, ale wiesz, wjechanie to jednak coś innego, jednak gdzieś tam o parę leveli niżej niż użycie atomówki, nie?
1: No, trochę tak. Trochę tak, trochę nie. Może masz rację, ale myślę, że Putinowi, jak to się mówi, koło chuja lata Polska, bo tutaj nie ma żadnych interesów. Żadnych. Po co by miał tu najeżdżać nas? Żeby się zemścić za jakieś tam, to było 30 lat temu, 20 lat temu, 50 lat temu. No, bo to tak.
0: Niektórzy są pamiętliwi. Adwokat mi chyba zarzuca, że jestem pudłem rezonansowym znowu, jak to zwykł robić dawniej trochę. Być może, słuchaj, powtarzam pewne rzeczy, które mówią inni, ale to jest normalne, bo co mam to... Ja słucham innych kanałów, czy robię często research, chodzę po portalach, po czasem gazetę jakąś kupię, czytam i mogę coś powtarzać, bo pewne rzeczy się mówi w podobny sposób, pewne stanowisko się przedstawia w podobny sposób, więc to co to za... zarzut, to nie wiem, to mam w imię niebycia pudłem rezonansowym zmienić swoje poglądy, żeby przypadkiem nie powiedzieć to, co powiedział ktoś inny, kto podobnie myśli jak ja? Nie rozumiem tych zarzutów za bardzo.
1: Dobra, ale to też tak samo w drugą stronę działa, nie? Że ktoś nie musi zgadzać się z twoimi poglądami, które nie są twoje. I prawda leży tam, gdzie leży, albo po środku. Nie wiem... Albo leży tam, gdzie jest naprawdę, prawda? Nie?
0: Coś chyba nie do końca zrozumiałem, ale dobra.
1: No dobrze, to ja tylko chciałem tylko powiedzieć, że...
0: Zostań, może jakiś inny temacik masz ciekawy, nie wiem.
1: No dobra, to jaki? Jaki temacik? Nie wiem. Nawidzialny.
0: No zobaczmy tutaj to folderka. Co tu się... No właśnie, też...
1: Od Janie Pawla. No
0: ceny gazu gdzieś tam idą na świecie w dół, a u nas Orlen cały czas utrzymuje wysokie. I dlaczego to tak jest?
1: A nie, chyba coś...
0: Gaz, paliwo, bo... PGNiG też należy do Orlenu, to jest jedna klika, mamy totalny monopol i okazuje się, że ten monopol się straszliwie na nas mści, bo po prostu robią sobie co chcą, nie mają konkurencji, inni kupują od Orlenu, Orlen dyktuje warunki i okazuje się, że tu rynek działa, rynek, czyli wolny rynek, zdzieraj tyle, ile się da po prostu i się nie przejmuj, wyciskaj klienta jak cytrynę, jeśli nie masz konkurencji. No przydałaby się jednak jakaś konkurencja, nie?
1: A to się nie nazywa wolna ręka wolnego rynku? Nie, niewidzialna ręka wolnego rynku?
0: Ręka rynku, że jak no, już, tak. No,
1: no, że jak
0: ciężko,
1: już masz
0: ale...
1: monopol, to
0: ciężko
1: to dusisz,
0: mówić, ale ciężko mówić o wolnym rynku, jak jest monopol, nie? No, bo nie ma
1: no,
0: rynku.
1: No, chyba...
0: Wiesz, rynek to jest, jak jest konkurencja i na zdrowych zasadach konkurencji i nie podwyższa się ceny, bo możesz, tylko patrzysz, rywalizujesz ze swoimi konkurentami o to, żeby zjednać sobie klienta niższą trochę ceną, konkurujesz i to jest rynek, to jest, a nie, że masz monopolistę, który se, jak dyktator jakiś se ustala wszystkie warunki, nie?
1: Aha. Dokładnie, ale to jest monopolista państwowy, powiedzmy, bo tam chyba tylko niecałe 50% udziałów ma. A czy nie chodzi w kapitalizmie o to, o to, żeby zostać monopolistą na rynku? Czy się mylę? Budzę wielki niepokój, czy nie o to chodzi, żeby przejąć cały rynek i zostać monopolistą?
0: No pewnie tak, no to jest takie marzenie każdego przedsiębiorcy, żeby zdobyć monopol, tylko że rynek, jak jest wolność na rynku, jak to działa na zdrowych zasadach, to do takiej sytuacji po prostu nie dochodzi, bo pojawiają się nowi gracze, ktoś, wiesz, nagle się pojawia nowy gracz, konkuruje z tobą i tak to działa na zdrowych zasadach, nie?
1: Tak? A to powiedz, to jak ta firma się nazywa? To kontroluje teraz większość internetu.
0: Większość internetu? Nie wiem.
1: No jak nie wiesz? Beta albo Alfa. Coś takiego.
0: Alfabet? Google? Tak?
1: No tak, dokładnie.
0: No.
1: I spróbuj założyć teraz swoją firmę i konkurować z nimi. A to jest wolny rynek, prawda?
0: No są, wiesz, u nas też mamy jakiś Urząd Ochrony Konsumenta, coś takiego, no, który właśnie walczy, ma niby walczyć, tylko jakoś nie walczy, źle to działa, nie? A z Googlem też, no, są nakładane jakieś tam kary dla Googla, starają się troszkę go tam okiełznać i przystopować od czasu do czasu. Tylko, wiesz, z Googlem ja nie mam jakiegoś wielkiego problemu, bo Google w sumie robi w zasadzie dobrą robotę, fajne usługi daje, nie blokuje ci nagle przeglądarki, nie każe za nią płacić. Ma znośne jakieś tam ceny, chociaż no to jest dyskusyjne, no bo można powiedzieć, że YouTube, który należy też do Google'a, no to sobie też troszeczkę pogrywa, nie? I w zasadzie zrobił taką sytuację, że jak nie wyłożysz teraz dzisiaj masy kasy na promocję kanału, no to gówno osiągniesz. To już nie jest jak kiedyś, że mogłeś czymś tam zabłysnąć i się łatwo w miarę wybić. Dziś jest to bardziej zależne po prostu od pieniędzy, tak sobie to zorganizowali, więc no też mi się to nie do końca podoba.
1: No to słuchaj, albo jest wolny rynek, albo jest korporacjonizm. To chyba to drugie mi się wydaje, że jest.
0: Ja tak się nie znam za dobrze nawet na tych sprawach. Tutaj wódz
1: dobrze, ja zadzwonić. Ja też, ale to niech to zostanie do dyskusji, jakiejś tam audycji, kontestacji.
0: No, albo Martin, albo Hugo, albo Wódz, no to są osoby, które się tym interesują. Ja to tak, wiesz, się nie znam za bardzo. Nie wiem, co tu powiedzieć. Ale takie mam przekonanie, że jak ten rynek, wolny rynek działa na zdrowych zasadach, to nie dochodzi do monopolii. Cały czas ta konkurencja sprawia, że popatrz, gdybyśmy mieli jednego dostawcę telefonii, nie, jak kiedyś mieliśmy TPS-a, to czekałeś 5 lat, aż ci założą telefon, płaciłeś za impulsy, łącząc się z internetem, a jak się pojawiła konkurencja, to dzisiaj, wiesz, telefonik za złotówkę, przyjdź do nas, masz tu zniżkę, promocja, damy ci co tylko chcesz, tu tylko przyjdź do nas, za przejście do nas, masz tu za darmo rok, i jakoś wszystko nagle zaczyna fajnie działać, nie? Ci się nie podoba, to sobie idziesz do drugiego, który cię skusi lepszą ofertą. Fajnie, no. A jakby TPSA rządziło, to byśmy, to byś teraz z zegarkiem w ręku tu dzwonił i liczył, ile już zapłaciłeś. 10 zł za telefon do nocnego radia, nie? Tak by to działało.
1: A, no, tak było. A na początku to chyba były 3 firmy jakieś tam telekomunikacyjne, te tu komórki wprowadzały, Plus czy Puls i ktoś tam jeszcze, Era, a to chyba to samo, Orange
0: to się później pojawił, Orange to jest TPSA, nie, i to się zmienili nazwę.
1: Tak, Orange to kiedyś Idea się nazywało, a potem Orange się wykupił.
0: Dzisiaj mamy dobre oferty na rynku telekomunikacyjnym, dostawców internetu. Ja pamiętam, jak się płaciło krocie, to był naprawdę spory wydatek, żeby mieć ten internet. Te czy opłaty za telefon, to no, no, jak było, jak była TPS-a, nagle się pojawił dialog i nagle znormalniało. Jak już się dwóch graczy się tylko pojawiło, to nagle znormalniało dosyć, nie? Już mogłeś sobie normalnie pójść, założyć internet, mieć go po prostu za stałą opłatę, a nie za impulsy. Nagle się normalnie zrobiło. Wystarczyło, że się pojawił drugi gracz na rynku.
1: No, ale to spowodowało też, że te kafejki internetowe powodowały, bo wcześniej to w domu nie mogłeś takich trasów mieć, tylko w internetowych kafejkach się spotykać.
0: Jeszcze się chyba trzymały przez jakiś czas. To jeszcze było ciągnięte przez wiele lat.
1: Ale już, kafejki już chyba nie ma, nie?
0: Były atrakcyjne jeszcze, na przykład jak się chciało pograć w jakieś gry z kimś tam sieciowo, to nawet jeszcze jakoś działało. Ale stopniowo się wykruszało. No ale to normalne, no pewne rzeczy znikają z rynku, tak samo jak wypożyczalnie filmów zaczęły znikać, nie? I w końcu całkiem zniknęły. Sklepy z grami, przypuszczam, że już teraz w Polsce chyba nie ma czegoś takiego jak sklepy z grami, bo
1: Wypożyczalnie gier przychodzą mi na ten reklamy jakieś tam.
0: Tak?
1: Wypożyczalne gier w Lublinie.
0: O, to ciekawe. Ostatni raz coś takiego widziałem w Irlandii i tam to w ogóle spotkałem się z takim zjawiskiem, którego u nas w ogóle nie było, czyli mało, że wypożyczasz sobie gry, to jeszcze możesz zanieść stare gry i zamienić sobie tam na nowe. Dajesz dwie stare gry, dają ci jedną nowszą, wiesz, takie fajne.
1: A to takie jakby, nie, to nie wiem, to komisje to nie, ale takie, że zamieniasz coś na coś, to takie lombardy bardziej, a mi chodzi, że są wypuszczalnie normalnie do gier, jakieś tam na konsole. Ja nie posiadam konsoli, nie gram w gry ostatnio, tylko na telefonie.
0: Dzisiaj to dystrybucja cyfrowa, nie? Bardziej już rządzi.
1: No.
0: To jest fajne, to dużo zmieniło, ta dystrybucja cyfrowa, różne Steamy i pokrewne, bo to sprawiło, że polscy deweloperzy lepiej mają, bo można już dzisiaj wypuścić po prostu grę na Steama, konkurować z zachodnimi firmami, nie? Już nie musisz mieć kupę kasy, żeby wydać, wydrukować, wytłoczyć płyty, wydawcą być wielkim, dogadywać się z wydawcami. Wrzucasz na Steama, wiesz, masz. Robisz dobrą rzecz i puszczasz w świat
1: no.
0: Po prostu.
1: Wiem o co ci chodzi. Tak samo jak teraz nikt nie kupuje muzyki na CD, ale jak to będzie jakieś specjalnie CD, na przykład tylko nagra jakieś tam 12 kawałków, to każdy będzie chciał mieć taką płytę fizyczną, a nie, że tam coś tam z sieci sobie ciągnie. Tak czy nie?
0: No chciałbyś jakieś big boxy dzisiaj trzymać sobie na szafie, to jakieś gry pudełkowe?
1: Mam kilka takich płyt, to akurat tak.
0: A big boxy jakieś masz?
1: A co to są boxy? Do gier, tak? To nie.
0: No
1: to nie
0: takie pudła, takie wiesz, wydania pudełkowe, że masz takie dosyć dużych gabarytów pudło, a w środku płytę, instrukcję.
1: Ojejku, kiedyś miałem, ale to chyba gdzieś to zniknęło w przestrzeniach dziejów. Miałem naprawdę, nie pamiętam, chyba Quake'a jakiegoś takiego miałem beatboxowego. Może to nie Quake.
0: Grzegorz pisze, Magiel zniknął, a chciałem otworzyć. A to było nawet fajne, a ja nie wiem, bo to zniknęło. W zasadzie nie ma takiego zamiennika, no bo kto sobie dzisiaj przemagluje w domu na przykład jakieś prześcieradło, a to było spoko, bo to zabijało zarazki na przykład, nie? I tak to Magiel, jakby ktoś nie wiedział, bo może ktoś nie wie, już nie pamięta czegoś takiego, już za młody jest. To był taki punkt, w którym stała wielka maszyna i były takie walce dwa, przez które przechodziły różne tam bielizna, prześcieradła i to odparzało, po prostu wysoka temperatura zabijała różne zarazki właśnie tam w kołdrze, w prześcieradle. I czy jest jakaś alternatywa dla tego? Czy ludzie sami sobie dzisiaj coś takiego robią? No chyba nie.
1: A czy teraz, jak się coś piecze normalnie w pralce, to nie zabija zarazków? Czy to było jakieś jakiś wynalazek był perfekcyjny do zabijania zarazków?
0: No niby zabija chemia też, ale to było jeszcze tak dodatkowo, nie, że pozbywałeś się. Takie roztocza to chyba mogą przetrwać, wydaje mi się, chemię. One są bardzo wytrzymałe podobno, takie roztocza są odporne.
1: No i to z tego. I to przeszkadzało to komuś przez setki tysiące lat?
0: No wiesz, no kiedyś może ludzie się nie myli, nie myli zębów i tak dalej, też nikomu nie przeszkadzało, nie, no nie wiem. Albo nie potrafiono znieczulać się przy amputacji nogi, nie? Jak dostałeś z czarnoprochowca, ci pół nogi oderwało i piłowali ci piłą i ty wrzeszczałeś i komu to przeszkadzało?
1: No dobra, ale mówisz o tych maglach. No i zniknęły, no i co? Stało się coś złego na świecie?
0: Zawsze można było sobie porozmawiać w takim maglu, poplotkować. Stąd się mówi, że właśnie o, to rozmowy jak w maglu, bo tam się szło na plotkowanie też. Spotykała się pani Goździkowa z panią Serwusową i sobie plotkowały. No nie wiem.
1: Chyba wiem, skąd się wzięło powiedzenie maglowanie.
0: Dużo rzeczy w sumie zniknęło, nie? Z naszego życia.
1: Tak.
0: Przychodzi ci jeszcze coś do głowy? Jakiś taki relikt dawnych czasów?
1: Musiałbym pomyśleć, ale... A tobie?
0: Może niedługo samochody spalinowe znikną i będzie to taki archaizm, który spotkamy tylko u jakiegoś kolekcjonera na przykład, nie? Będą tylko te elektryczne. Ktoś, był jakiś artykuł o tym, że komuś się Tesla, nie wiem, tam po prostu zniszczyła, bo stała zbyt długo i coś tam się, nie wiem, rozpuściła, kurwa, czy tam spróchniała, że to takie byle co, nie? Niby, nie wiem, czy to prawda.
1: Poczekaj, była, zaczytałem się w czacie. Powtórz?
0: Mówił...
1: O, na przykład, dobra, tak zwana, dobra, później sobie wymyślę, tak chciałem coś na biegu wymyślić, ale coś jest, cokowirówka na przykład, zniknęła to z mojego życia.
0: No są przecież sokowirówki nadal, nie? Różne blendery, sokowirówki, spokojnie.
1: Pewnie są, ale ja tego nie używam, bo po co?
0: No, a może szkoda, bo byś sobie zdrowiej żył trochę, robiłbyś sobie różne soczki. Bez ulepszaczy, bez konserwantów. No, niezłe te konserwanty muszą dawać. Jak dzisiaj sprzątałem, to wyrzuciłem dwie butelki takie, gdzie miałem sok, który już miał, nie wiem, z miesiąc, a i ten soczek nadal bez żadnej pleśni, bez żadnej piany dziwnej. Normalnie można by otworzyć i wypić, cholera jasna, nie? Soczek.
1: Ale po jakim czasie to było przeterminowane?
0: No nie wiem, z miesiąc tu stało, nie?
1: Aj, to nie tak dużo.
0: Co jeszcze zniknęło, ludzie, oprócz wypożyczalni kaset, maglów? Właśnie. Piszcie, co jeszcze zniknęło.
1: Grzegorz Kwara napisał, że flipery zniknęły, te automaty.
0: O, zniknęły chyba, no, faktycznie. To... Pinbole, nie? Pinball.
1: Pinbole, tak to się nazywało, no.
0: Automaty może jeszcze gdzieś są, nie? W jakichś ośrodkach wypoczynkowych gdzieś można pewnie znaleźć.
1: A to najlepsze nawet... było to, że tam nie dało się nic wygrać, tylko cię po prostu kulką odbijało od tych paletek.
0: No i coś, często ta kulka wpadała tam właśnie w tą dziurę, gdzie nie trzeba, nie? Gdzie przegrywasz.
1: Tam, gdzie nie trzeba.
0: To no. Jakoś tak ciężko było w to grać.
1: Ale miało swój klimat, to trzeba przyznać. Ku butelek jest. Teraz żabce otworzyli, bo Wandu tak pisze. Szypaki są do tej pory, tak nie obawiaj się na patologię.
0: Iwi pisze, gotówka w bankach zniknęła, szkoda sobie dupy zawracać napadem. No tak, tak, coraz bardziej nam obniżają te kwoty, gdzie można coś wypłacić, nie? W ogóle już niedługo będzie tak, że będzie można 100 zł mieć tylko przy sobie w gotówce.
1: A właśnie podejrzana historia jest z tym obniżaniem kwoty, którą można płacić fizycznie gotówką, bo miało być 15 tysięcy, było kiedyś. Ma być obniżone do 8 tysięcy i po co to komu?
0: No, wszystkim chyba zależy, wszystkim ważniakom, nie? I rządzącym, i bankom, i wszystkim, i korporacjom. Wszystkim zależy, żeby pieniądz był elektroniczny, bo można go lepiej kontrolować, można tu więcej zakombinować i można bardziej człowieka jakoś tam sterować nim, rządzić nim. Bardziej człowiek będzie zdany na łaskę i niełaskę, czy to rządów, czy korporacji, czy kogokolwiek, bo w razie czego mu się kliknie przycisk i mu się wyłączy, zablokuje. Wszystko jest klarowne. Rządzący widzą, o, tu zapłacił. Można nawet rozpoznać, gdzie kto jest, gdzie zapłacił. To jest strasznie na rękę rządzącym, żeby nas po prostu wziąć za habety i smycz założyć, obroże i no. Chociaż z drugiej strony mnie osobiście wkurwiają ci, co płacą gotówką, bo liczą te drobniaki, liczą jakaś stara baba, ty, kurwa, ślip.
1: Ja też tak mam, jak jest stara babcia przy kolejce i żeby tam do 7 groszy się zgodziło, zgadała kwota, to i wyliczają te sportoneki, wyciągają, no trochę kurwa.
2: Ile pani powiedziała? 20 groszy, tak? Dobrze, to ja sprawdzę, czy mam, bo chyba mam. Poczekaj, pani.
0: I otwiera tą portmonetę. I tam sprawdza.
2: Pije 2 grosze. O, 2 już mam. 4, 5. A co się pomyliłam? Od nowa zacznę liczyć, bo chyba się, droga pani, pomyliłam.
0: A ty tak czekasz, kurwa, ja pierdolę.
1: Dobra, krawiec, nie wyśmiewajmy się ze starszych ludzi, oni tak lubią. Po prostu mnie też to wkurwia, ale to, ja to uznaję, że jeszcze są w stanie zapłacić gotówką. Ja na przykład nie lubię. A tutaj ktoś napisał, że budki telefoniczne zniknęły też.
0: No właśnie, tak, tak.
1: Ja nie widziałem ostatnio budki telefoniczne nigdy chyba. W Lublinie przynajmniej była. W Lublinie się obracam na co dzień.
0: W kinie w Lublinie. No, może w Szczecinie są jeszcze.
1: To jeszcze nie, to nie pytałem, ja tam. Pewnie nie, bo chyba raczej nie ma. W Ameryce na pewno są. Apple, napisz, czy w Ameryce są budki telefoniczne gdzieś tam.
0: Ciekawe, czy gdzieś jeszcze właśnie są w Polsce, nie? Takie chyba nie ma, bo to wymaga pewnych jakichś tam central, wiesz, specjalnych, nie? Może nie wiem sam.
1: No, jest nie to... wiem, ja kiedyś na poczcie widziałem ostatnio, na głównej poczcie w Lublinie, ale dawno tam nie byłem. To było rok temu, to były jeszcze jakaś tam budka telefoniczna.
0: Grzegorz pisze, mam, niech pani poczeka. Mnie wkurwiają debile, dla których wyższą abstrakcją jest skumanie, że można zapłacić, że można zacząć pakować zakupy jeszcze przed tym, jak się zapłaci. To jest taka wyższa filozofia. Można by takiego lifehacka komuś sprzedać, a wie pan, że można zacząć pakować te zakupy, zanim się jeszcze zapłaci? Taki trik panu sprzedam, pani. Naprawdę to takie sprytne. No, no. I wiesz, i zapłaci i zaczyna pakować. Ja muszę czekać, nie? Aż on wszystko popakuje. I czasami zwracam uwagę na to ludziom, bo po prostu tak mnie to denerwuje i pytam się, to nie można spakować jeszcze wcześniej, jak się zanim się zapłaci? Czy taka większa filozofia? A ludzie bardzo agresywnie reagują. Co pan, a kim pan jest w ogóle? Ostrzenie noży na podwórku. No właśnie, właśnie, tak. Kiedyś patelnie nawet sprzedawali, to cyganie kiedyś się... były takie czasy, gdzie cyganie się zajmowali uczciwą pracą czasami. Sprzedawali patelnie właśnie i to były bardzo dobre patelnie od cygana. Nie wiem, skąd oni je mieli, jak oni je robili. No. Mnie wkurwia nocne radio, pisze B52. No to czemu słuchasz, przychodzisz, jesteś tutaj z nami? No to ja nie rozumiem.
1: Może lubi być wkurwiony po prostu.
0: Może wtedy czuję, że żyje mu. Krew zaczyna szybciej płynąć w żyłach i czuję, że żyje. Nie wiem. Skrytka pocztowa na poczcie, że coś takiego zniknęło też.
1: No teraz są paczkomaty, tu po chuj komu skrytka pocztowa. A to coś innego, jak skrytka bankowa, tak?
0: Mogłyby być takie skrytki, nie? Zawsze dobrze by było mieć takie miejsce, gdzie możesz sobie coś skitrać.
1: No ale to się płaci za to chyba codziennie, bo to jest tak jak w Ameryce P.O. Box, coś takiego, tak? Nie wiem, czy o tym myślę. P.O. Box, a place, poprawnie, czy to samo, co skrytka bankowa.
0: Ciekawe, czy są takie jeszcze skrytki na schowanie swoich rzeczy, żeby z nimi nie wchodzić na przykład do Media Marketu. Pamiętam, że było coś takiego, jak nosiłem jeszcze miecz, to musiałem go chować.
1: Są.
0: Dalej każą.
1: Widziałem ostatnio, zamontowali. Ale nikt z tego nie korzysta, tak naprawdę.
0: Na pewno zniknęły też kamery takie przenośne, nie? No bo dzisiaj właściwie telefonami się wszystko nagrywa, już chyba nikt nie nosi kamery, chyba że ktoś jest, no nie wiem, jakimś reporterem, to musi mieć profesjonalną kamerę, ale już taką nie wiem.
1: O czym mówisz? O jakiejś kamerze to VHS nagrywa, czy co?
0: No były takie, nie? Były po prostu, mniej jest takich kamer dla amatorów, chociaż nie, chyba są cyfrowe kamery, nie? Tylko, że też to jakoś wyszło z łask, no bo dzisiaj tak dobre są kamery w telefonach, że każdy woli mieć taki mały telefonik na jakimś gimbalu właśnie czy coś, niż nosić ze sobą jakąś taką większą kamerę, nie? Nawet cyfrową.
1: No, ale to, wiesz co, ojoj. Ktoś mi tu napisał. Napisał na rzeczy. Ale dobra, ale ty kamery o w tym temacie mówisz. No ale wyobraź sobie kogoś, kto chodzi ze smartfonem i nakręca wszystkich ludzi, którzy są na ulicy. To chyba jakoś dziwnie by to wyglądało.
0: No jak dziwnie? Przecież kupa ludzi dzisiaj nagrywa coś na ulicy właśnie z telefonu i wrzuca to na YouTube'a.
1: Tak, tylko że ci różni ludzie się już wtedy nie zachowują naturalnie, tylko wiedzą, że są nagrywani. Prawda? Nie.
0: Ludzie mają wyrąbane chyba częściej niż kiedyś, bo kiedyś to ludzie nerwowo bardziej reagowali, a dzisiaj się przyzwyczaili do tego, że dużo osób chodzi i nagrywa coś i tak mają to gdzieś, nie?
1: Poważnie? A mam wyjść jutro i pochodzić po deptaku i tam ludzi ponagrywać?
0: Masz.
1: Tak?
0: Z takich rzeczy, które zniknęły, telefon z tarczą, polaroidy.
1: Telefon z tarczą to stacjonarny raczej, tak?
0: Telefon z tarczą, no tak, no a chyba, że komórkę albo smartfona z tarczą byś miał, to nie wiem. Kiedyś wymyśliłem coś takiego, taki telefon przenośny, no normalny dla osób starszych, z tarczą, żeby się dobrze czuli, że się kręcą. B52 pisze, wpłaciłbym ci donate'a, ale muszę mieć na wódkę. Powtarzasz się, moi drogi, już pisałeś coś takiego. No, nie musisz tak podkreślać, że nic nie wpłacisz, to już wiemy. rzutnik Ania, pisze tu Grzegorz, to do Etama z takimi pomysłami, rzutnik Ania. No za PRL-u to w ogóle się rzeczy tak nazywały, nie? Jakiś rzutnik Ania, aparat Bartek, Walkman Krzyś, to były takie nazwy właśnie jakieś.
1: Wojtek był Walkman, który pierwszy raz kupiłem polskiej produkcji i chujowo działał.
0: Slajdy. W ogóle dużo z tych rzeczy, które zniknęły, to znajdziecie właśnie u Etama w szafie. On teraz pokazuje, nagrywa, robi takie filmy, wyciąga różne swoje graty. Pokazywał ostatnio jakiś aparat właśnie na klisze, taki idioten kamera, kolejki, tory, różne takie graty stare swoje, nie? Adapter Bambino, ktoś pamięta? No, ja tak jak przez mgłę. To raczej są chyba czasy naszych rodziców bardziej.
1: Jakieś nie, bardziej moje czasy, bo ja pamiętam adapter Bambino akurat całkiem dobrze.
0: Tak?
1: No. Chyba był mój pierwszy adapter i chyba jedyny, który miałem ogólnie.
0: A polaroidy były fajne, bo tak jak tu piszecie, no od razu dostawało się zdjęcie, no to może nadal nawet być może są takie, gdzieś się pojawiają, bo to jest atrakcyjne, że można sobie pstryknąć i dostajesz na papierze fotograficznym fotkę, nie? No, którą możesz sobie gdzieś schować, komuś dać. Jest to nawet dobre nadal, myślę, nadal dobry pomysł. No, zniknęły te gry, właśnie big boxy. W big boxach dziś już nie ma takich gier w dużych pudełkach. Co jeszcze zniknęło? Na pewno zniknęły... O, syfon, pisze Grzegorz. Tak, syfon
1: to też już... Saturator napisał Andrzej Werner.
0: No, nie ma takich rzeczy no. Już.
1: Szkoda, bo ja lubiłem tą wodę gazowaną z sokiem malinowym za 5 zł, ale dawnych 5 zł.
0: No ale jaki jest sens dzisiaj istnienia czegoś takiego jak saturator czy syfon, który ci zamieni wodę w gazowaną, jak sobie idziesz do sklepu i kupujesz po prostu?
1: Nie wiem. Tak samo jaki jest sens, że idziesz do restauracji, sobie kupujesz drogie jedzenie, jak możesz sobie coś zrobić w domu. Nie? A syfony są, tak jak mówi wódz, wielki niepokój. Są jak najbardziej, tylko są droższe. A nie saturatory. Nie ma czegoś takiego, jak na ulicy stoi ktoś i sprzedaje wodę gazowaną.
0: Są saturatory, niektórzy twierdzą, że nadal są. I że syfony też są. No tak, no może gdzieś tam się pojawiają, ale to jest taka egzotyka, nie? Zupełna egzotyka. Mało kto to ma, mało kto tego będzie używał chyba. No, a tu skarby Etama też na czacie. Skarby Etama. No to są jego takie skarby właśnie. Najśmieszniejsze jest to, że on mógłby to sprzedać w sumie. To chyba najlepszy czas, bo ja się boję, że jak Etama kiedyś zabraknie, to Karola to wszystko zbierze do pudła takiego i postawi przy śmietniku po prostu te jego skarby. Więc...
1: Nie, ja się śmieję z komentarzy, co tutaj napisali niektórzy.
0: A co napisali?
1: Ja tam masz syfon w kuchni. Grzesiek Bukowski. Nieładnie już. Panu podziękujemy.
0: Ale masz syfon w tej kuchni. No, bo tu pisaliście też syf on, czyli włączamy syf, tak? No, syf on. Syn on, syf on, syn off. Syf, kurwa, syf on, syf off. We Francji są publiczne syfony z gazowaną wodą. Na pewno zniknęły buty mokasyny, dekatyzowane jeansy. I państwo już nie produkuje butów wspaniałych. Kupiłbyś sobie takie buty od państwa?
1: Zależy, jakby wyglądały, bo wiesz, Musiałbym najpierw zobaczyć, czy mi pasują.
0: No co, nie kupiłbyś takiego państwowego, narodowego buta? Nie wspierałbyś?
1: A ty myślisz, że w jakich butach chodziłem w latach 80. Tylko w państwowych Sofixach.
0: Sofixy.
1: Raczej Sofix, no.
0: Buty marki Sofix.
1: Mokasyny to nie.
0: Sofixy i lobokomiksy. Kozaki, relaksy. Mokasyny są, pisze Szałowa Patologia. Nie wiem, kto nosi dzisiaj mokasyny. Kartki na mięso, no tak, nie ma już czegoś takiego. Może wrócą niedługo. Jak PiS będzie dalej rządził, to może wrócą kartki na mięso. I na inne rzeczy, na czekoladę, paliwo.
1: A tu ciekawostkę McCroy napisał, że u niego są domy publiczne. Czyli co to?
0: No nie wiesz, co to jest dom publiczny?
1: Domyślał się.
0: Serio nie wiesz? Nie spotkałeś się z taką nazwą? To ciekawe. Tam gdzie pracują kobiety lekkich obyczajów.
1: A to nie jest taki.
0: No, ty znasz tylko burdel, tak?
1: No, tak. Kurwidołek tak zwany, tak?
0: No, to już można tak chyba nazwać.
1: No, przepraszam, a już jest pozbyty celi. Można tak mówić. No, pan Kotek Mruczek się pojawił.
0: O, proszę bardzo. I co on tu pisze? Mam Soda Stream od jakichś 2 lat. Uzupełnienia butli na OLX to 15 zł i fajnie jest. No to zaskoczenie, że Mruczek ma syfon. Nie, on tu pisze Soda Stream. To o, widzisz, to jest światowy człowiek, nie jakiś tam syfon, tylko Soda Stream.
1: Ja nawet nie wiem, gdzie bym taki syfon mógł kupić w teraźniejszości.
0: To było fajne, bo to trzeba było tam wkładać taki nabój, w którym był gaz. Pamiętam, że gdzieś tam znalazłem w szafkach zapas takich nabojów, ale to się tym bawiliśmy tak, że się to przekuwało po prostu i to tam syczało, strzelało, tym rzucaliśmy tym. Ale różnymi rzeczami się bawiliśmy. Kiedyś z kumplami sobie kupiliśmy, sprzedawano za grosze, za totalne grosze hymn Polski na płycie gramofonowej. To sobie kupiliśmy ze 100 sztuk i rzucaliśmy po całym osiedlu, kurwa, płytami z hymnem narodowym. Tak trochę mało patriotycznie, nie?
1: Nie wiem. W ogóle co jest mało patriotycznego do strzelania syfona? Nie z syfona, tylko z nabojów do syfona.
0: Nie no, mówię o rzucaniu płytami gramofonowymi, takimi małymi.
1: A, to co innego.
0: Z hymnem. No to było nieładne. No, dziś bym czegoś takiego nie robił, mimo że nie jestem jakimś patriotą, narodowcem, to trochę tak nieładnie. No ale dzieciaki to wiesz, różne rzeczy do głowy przychodzą. W ogóle ciekawie, bo kiedyś wracam sobie do domu, a tam już kumple na 4. piętrze bloku na galerii takiej stoją, czekają, bo gdzieś tam, nie wiem, poszli wcześniej czy coś i jeden kumpel wpadł na pomysł, że rzuci w moim kierunku taką płytą i ona leci tam z 4. piętra, leci i wbiła się w ziemię tak pół metra ode mnie, kurwa. Jak mnie trafiła w łeb, to by była fajna śmierć, nie? Zginął, bo dostał w łeb płytą z hymnem narodowym.
1: Nie ważne, czy z hymnem narodowym, tylko że naprawdę jak takie rzucanie tymi dyskami to było niebezpieczne, no. Przecież to by ci mogło na przykład trafić w szyję, a nie w głowę.
0: No.
1: Byś się wykrwawił na śmierć. I dzieci nie polecamy takiej zabawy na przyszłość.
0: Gdyby ktoś chciał do nas dołączyć, to zapraszamy. To, że psycho jest na antenie, to nie znaczy, że wy nie możecie jeszcze się tu przyłączyć. do nas, więc się nie krępujcie. W doborowym towarzystwie możecie się znaleźć.
1: No, odsłuchałem
0: sobie twojego ostatniego nagrania na kanale i powiem ci, że nie jakieś mega zabawne, czy mega takie jakieś, no niekoniecznie w formie tam byłeś.
1: Ale którego?
0: A już nie pamiętam. Z wojskiem, o. Chociaż nawet było w miarę spoko, ale to jakby no nie jest to twoje opus magnum, powiedzmy, nie?
1: Bo krawiec ja już nie wiem, nie, to już taktykę, nie wiem, nie znam innego słowa. Jest takie to, że ja w ogóle chcę się przyjrzeć różnym rzeczom z punktu widzenia normalnego człowieka, wiesz. Nie to, że chodzi mi o trollowanie.
0: No, ale jednak najlepsze jest właśnie to zadawanie takich głupkowatych niby trochę pytań albo takie jakieś podpuszczanie, to wiesz, tego się najlepiej słucha, nie? A już taka jakaś rozmowa, jak ty sobie chcesz po prostu pogadać, no to już nie jest to tak ekscytujące, powiedzmy. Ale
1: dobra,
0: spoko.
1: To posłuchaj sobie mojego ostatniego debatarii, tak może sobie znam.
0: No to trzeba sobie odsłuchać.
1: No nie muszę. Nie polecam, jakby to powiedział. No dobra, to podaj mi jakiś tam, tylko mam zadzwonić, ale już mówię od razu, że nie będę sobie taki robił, po prostu.
0: Coś się jakoś dźwięku strasznie pogorszyło, ledwo cię słychać.
1: Spróbuj się. O kurwa, znowu.
0: No nie, no zaraz się poprawi, no jak coś powiesz głośniej, czy tam się przestawisz se trochę telefon, czy szczegół.
1: Dobra, lepiej już?
0: No trochę jakby lepiej.
1: Przejebane mam telefon.
0: A jakiej marki masz telefon?
1: Lenovo. Aha. Wszystko wyjaśnię.
0: Konon kończy dzisiaj 60 lat życia oraz 27 lat bezrobocia, pisze Rogal. No, zniknęły też na pewno te telewizory takie, no, wielkie, te pudła, nie? Już nikt dzisiaj chyba nie ma takiego pudła. Wszyscy mają płaskie telewizory, a niektórzy to już się przerzucają na rzutniki, na jakieś, no... Albo oglądają sobie na smartfonach. No, ja często zasypiam sobie na przykład i mi gra smartfon po prostu. Chwalę sobie, wy się śmiejecie, że Alcatela mam, syfiastego, ale ten Alcatel już parę lat działa, a on jest dosyć mocno eksploatowany, no bo gra przez całą noc, nie? Cały czas gdzieś tam używany jest do internetu i działa sobie, no. Więc nie jest taki zły.
1: Jak całą noc działa, to zajebiście.
0: Tak dzień w dzień, całą noc, stary, no to wiesz, jest mocno eksploatowany, nie?
1: Ale nie pod ładowarką, tylko tak normalnie, tak?
0: Albo pod ładowarką, albo zapomnę włączyć. No. Ale w każdym razie, no, sprawdził się. Nie jest to telefon, który się zepsuł zaraz po utracie gwarancji, nie? Jak niektóre. Telewizory z dupą, no tak, właśnie. Niektóre, miałem kiedyś taki, pamiętam, miałem monitor NEC, tam 21-calowy, coś takiego, to był taki kloc, że ciężko było go przenieść w ogóle, trzeba było najlepiej w dwie osoby go nieść, nie? Klocu. Ale trzeba przyznać, że te tradycyjne monitory CRT miały ładne kolory często, to nie były takie złe monitory dla grafika, to dzisiaj bym nie pogardził takim, nie, monitorem, który ma tak żywe kolory, tak ładnie odzorowane, tak szeroką gamę, paletę. Na dzisiejszym, ja teraz mam monitor tutaj od Bajkera, jakiś czas temu dostałem, cały czas mam ten monitorek, się powoli już zastanawiam, czy nowego nie kupić, bo już tak powoli bleknie. Blakną te kolory, jakby ta paleta się tak zawęża i tak coraz to gorzej wygląda.
1: Już powiedziesz, że brał teraz na nowy monitor, tak?
0: No, nie jestem chyba aż takim strasznym żebrakiem, skoro dzisiaj sam powiedziałem słuchaczom, że mam na razie kasę, dostałem za zlecenie, to nie wpłacajcie, może nie żyłujcie.
1: Nie wpłacajcie.
0: Się
1: tam. Słuchacie, nie wpłacajcie. Chyba, że chcecie.
0: No, ludzie są przekorni i zawsze jakoś dziwnie to działa, że ty mówisz nie wpłacajcie, a zaraz jest, co, ja mam nie wpłacać? Nie będziesz mi mówił, co mam robić? A już wpłacamy i cyk, poszło. No i takie, wiesz, tacy, Polak to jest przekorny taki, zagryziak.

0: A u ciebie jak tam z kasiorą, psycho?
1: A u ciebie po ile chleb kosztuje w Biedronce? Na przykład, bo u mnie kosztuje 2,75.
0: Tak tanio? No co ty?
1: No poważnie. A w takim droższym top markecie 3,15.
0: To jest dziwne, bo Biedronka faktycznie utrzymuje. Ja myślę, że to są ceny dumpingowe, że oni po prostu podchodzą tak, że sprzedają ten chleb nawet tracąc na nim, bo chcą po prostu przyciągnąć ludzi. Wiadomo, że jak ktoś przyjdzie, to kupi ten chleb i przy okazji masę innych rzeczy, nie? A nie pójdzie do piekarni, tylko pójdzie tutaj do Biedry. A poza tym, no kiepskiej jakości chyba są te ich chleby, bo oni je pieką z jakichś tam z mrożonek z Chin.
1: Ja pracowałem w piekarni i wiem, czego się jest robić.
0: No właśnie. Co, mówisz, że pracowałeś w piekarni?
1: No 10 lat ponad.
0: Tak?
1: Nie, no prawie 10 lat. No. I wiem, z czego się chleb robi najgorszej jakości.
0: Wow. Super, kurczę, może coś nam opowiesz tutaj, bo takie doświadczenie.
1: Tak, tak, już zaczynam opowiadać. Mhm. Właśnie, bo Rogal napisał, że Biedronki wszystkie w Polsce mają takie same ceny. No chyba to nie jest do końca prawda, bo gdzieś tam w Warszawie Biedronka ma chleb po 4,30, a w Lublinie ma po 2, nie, no 2.
0: B52 pisze, ja bym ci wpłacił donate'a, ale muszę mieć na marihuanę. Mam nadzieję, że docenisz, nic innego nie mogłem wymyślić. Tak, to już lepiej, bo jak pisałeś, że nie wpłacisz, bo musisz mieć na wódę, to tak taki niesmak we mnie to budziło, ale jak nie wpłacasz, bo musisz mieć na marychę, to już to lepiej brzmi zdecydowanie. No. I zdrowiej.
1: No dobra, a Wandus, u ciebie chleb 12 zł, ale czy w Biedronce, czy w jakimś innym sklepie obsługowym? Bo to jest różnica.
0: No to chyba w jakiejś lepszej piekarni 12 zł, nie? Znaczy w normalnej. Znaczy to jest straszne, bo tak naprawdę kupa interesów sklepików pada teraz i zostaną nam tylko te molochy same, nie? No korporacjonizm i świat korporacji pełną gębą, kurwa, cyberpunk nam rośnie powoli. Coraz lepsze technologie, coraz większa inwigilacja, chipy, slipy, i będą wszystko korporacje nam dostarczać, a już sklepiki wszystkie popadają, pizzerie, sklepiki, knajpki, już nic nie będzie, tylko będzie korpo wszędzie.
1: No to jest niewidzialna ręka wolnego rynku. Jak ci zabiorą wolność, to zostanę i to masz, to rzeczywiście. Taka filozofia mi przyszła do głowy nagle.
0: Czy ja wiem, czy... No, ostatecznie się skończy tak, że nam dadzą popalić, bo jak będą różne już monopole, jak wszystko będzie zależne od kilku wielkich graczy. Jeden będzie ci dostarczał ciuchy, drugi sprzęt, trzeci jedzenie i wtedy zrobią z nami co chcą. To jest rynek jakiś.
1: A jest taka możliwość, że zostanie jedna tylko, nie, no kilka korporacji, które będą dostarczać nam wszystko, nie? I ubrania, i chleb, i nie wiem, owoce będą rosnąć pod ich banderą, jak to mówię.
0: Chociaż przyznam się i myślę, że wielu z was tak robi, że chodzi się do tej Biedry, nie? Ale to tak z biedy w sumie, z biedy, nie z wyboru, tylko z biedy. Znaczy... Oni już teraz naprawdę, no idziesz do tej Biedronki i tam masz wszystko do koloru, do wyboru, tyle, taki przepych, nie? Jak ja wolę chyba pójść do tej Biedronki niż do sklepu, stać w kolejce i prosić, proszę to, proszę tamto, ale w sumie nawet te mniejsze sklepiki już też przeszły na samą obsługę w większości. Te, które nie przeszły, to ja myślę, że naprawdę już albo... ledwo co przędą, albo już mało kto tam przychodzi, bo ludzie się przyzwyczaili do tego, że sobie sami wybierają, a nie, że poproszę pół kilo sera. No, już tak ludziom się nie chce prosić, nie? Tylko chcą sobie sami wziąć. Samo

0: sługa zdecydowanie rządzi. No ale to jest smutne trochę, że właśnie ginie. Znaczy, z jednej strony smutne, a może należy na to patrzeć trochę jak na... Wiesz, no zniknęły dorożki, zniknęło wiele rzeczy, nie? Nie chodzisz już do szewca, tylko kupujesz nowe buty. Czy to jest takie straszne, takie, czy powinniśmy się tego bać, że ja sobie już nie idę do szewca i nie naprawiam butów, tylko kupuję nowe, bo może to nie jest takie...
1: No ja bym się zastanowił, co te buty dla ciebie robi.
0: No to też prawda, tak. No, często jakieś gdzieś... dzieci na przykład, nie? Gdzieś w biednym kraju.
1: Z jakiegoś tam Tajwanu czy skądś tam za $1 dziennie zarabiają. I ty się cieszysz, ale mam tanie buty.
0: No właśnie. Za 30...
1: Nie no, za $30, no powiedzmy. Za jakieś 100 zł. Ale fajnie, mam tanie buty. A tam dzieci, kurwa, płaczą. No dobra, trochę trudny temat.
0: Może no trudny i smutny i taki, no jest... No ciekawe, czy taki na przykład wódz zwracałby uwagę na aspekt etyczny. Wydaje mi się, że chyba kiedyś z wódzem rozmawialiśmy, to on starał się jakoś tłumaczyć, że te dzieci to one i tak jest pożytek, bo mają pracę jakąś, lepiej, że mają tego dolara, niż by nic nie miały. Chyba tak to, przepraszam, jeśli się mylę, wódz, ale chyba tak starałeś się to jakoś do tego podchodzić. O, sorry, ktoś tu chyba dzwonił. A nie, to mi tu kolega podpowiada, jaki monitor wybrać. I Yama, no to jest marka, tak. No, i Yama, pamiętam, że to były bardzo cenione monitory.
1: Ja to tam na kontestacji na Discordzie puściłem taki temat, że dobra, o tych dzieciach to była, no, odpowiedzieli mi i AK posocjaliści, że no lepiej, żeby cokolwiek zarobił, niż cokolwiek nie zarobił, nie?
0: No tak, niektórzy trochę podchodzą do tego właśnie, tak tłumaczą, tak. Ale jest coś takiego upiornego w tym, że jedno dziecko w jednej części świata dostaje jakiegoś wypasionego robota tam z laserowym wzrokiem, rozpakowuje, cieszy się, o! Kosmiczny robot, XP500, hurra! A... inne dziecko tego robota składało gdzieś tam, wiesz, i poganiane, i ktoś się dar na to dziecko, że szybciej! Szybciej, kurwa! Musimy jeszcze 5000 robotów dzisiaj zrobić, nie? I jakieś dziecko tego robota tam składało. Tak, to takie smutne trochę. Dziwna wizja taka jak dla mnie trochę świata.
1: No taki trochę...
0: Taki bezwzględny świata, jakiś, taki okrutny świat jakiś.
1: Okrutny świat, no jak te książki tego wariata, to pisał tam 1-9 punktów. To jest tak.
0: Zanika znowu, tam się słychać chujowo, że prawie...
1: Dobra, przepraszam, już wracam.
0: Co? Powiem? Co? Nie wiem, co ja mówię. Co? Kupcie psychowi jakiś telefon lepiej. Nie wpłacajcie jemu, kupcie telefon jakiś fajny, żeby dzwonił tutaj.
1: Kupcie mi 4 piwa.
0: Ja się przyznam, że znów troszeczkę popijam sobie czasami. Miałem nie pić, ale się skusiłem i dziś na przykład popijam sobie tak umiarkowanie likierek. To jest likier kawowy z domieszką pomarańczy. Taki pedalski trunek sobie dzisiaj popijam. Jak chcesz mówić o okrutnym świecie, to lepiej powiedz o dzieciach kopiących rudy metali rzadkich w Kongo do wiatraków i baterii. No to tak ogólnie mówimy o różnych rzeczach. No, jedno dziecko składa buty, drugie robota, a trzecie w kopalni. No. Czy ja wiem, czy jest jakaś wielka różnica? Soplica, tak. Nie, Saska, przepraszam, Saska. Saska. Nawet dobre, nawet smaczne. Tylko czuję, że znów mi się... Jak piję takie dziwne trunki, to potem się robię czerwony na gębie. Coś, ja jestem na coś uczulony po prostu. Teraz mam na przykład normalną twarz, nie? Wszystko jest git, a tylko coś zjem nieodpowiedniego i czuję, że mi się coś tam psuje w organizmie, nie? Coś niedomaga. Czy na coś jestem uczulony, no... No trudno, tak musi być. Przecież nie pójdę do lekarza, nie? Dokonowała w życiu. Ale coś, ja nie wiem, czemu ludzie na przykład tak bezrefleksyjnie, bez żadnych obaw idą sobie gdzieś tam do szpitala na odwiedziny. Przecież tam jest tyle zarazków, tylu chorych ludzi. I iść w takie miejsce? Samo pójście do lekarza, no nie wiem, tam chorzy ludzie przychodzą, wirusy, choroby. Pamiętam, że jak kiedyś chodziłem do lekarza, bywało, że w życiu poszedłem do lekarza, to wracałem chory zawsze. Jakaś grypa, coś, w ogóle nie mogę z łóżka wstać. Zarażałem się czymś. Jest to, wydaje mi się to logiczne. Jak idziesz tam, gdzie są choroby, to wracasz z chorobą. No. Więc trochę ryzykowne iść do lekarza. Ale sprawdzałeś, jak aktualnie wygląda problem pracy dzieci na świecie, czy tak se z dupy wziąłeś? Z dupy, no nie wiem, to jest jakieś moje wyobrażenie. Nie badałem tego tematu, nie robiłem researchu. Ale co, sugerujesz, że ten problem, że problem taniej siły roboczej, nie zawsze etyczna taka, nie zawsze etyczne wykorzystywanie dzieciaków tam do roboty za miskę ryżu przysłowiową, czy coś takiego, to zniknęło? Nie ma tego już, czy co? Nie wiem, o co chodzi. Tak chyba wódz sugeruje, że nie taki diabeł straszny. Może, nie wiem. No ale wódz, mimo że jest inteligentnym facetem, z którym fajnie się gada, to on jest trochę zaczadzony, wiecie, to jest po prostu fanatyk rynku, kapitalizmu i on, ja trochę tak czasami nie mam zaufania, bo wiem, że on będzie szedł w zaparte i rzuci się rejtanem po prostu nawet, żeby tam bronić pieniądza, rynku, pracy, no wiecie, jaki on jest. Wiecie, jaki to człowiek, nie? Ma fiksację taką. Ma fiksację finansową, pieniężną. Gdzie własną piersią bronił rynku, korporacji, pracy, wolności rynkowej. Chcącemu nie dzieje się krzywda i w ogóle te dzieci mają dużo i tak lepiej, bo dostają tego dolara i w ogóle. No, tak jest, tak jest. Ale to dobrze, no dobrze, że ma fioła na jakimś punkcie. No każdy ma na jakimś punkcie fioła, nie? Ja na przykład będę bronił własną piersią do ostatniej kropli krwi. Nie wiem czego w sumie. Jak uważacie, czego krawiec mógłby bronić jak niepodległości i do ostatniej kropli krwi z piersi swojej i całym swoim sercem krawcowym wstawiać się za, no właśnie za czym? Może macie jakieś propozycje? Jak mnie postrzegacie? Dziewictwa, pisze. Szałowa patologia. Dziewictwa. Michała Gieresia, pisze Staszek. Nocnego radia. Andrzej proponuje. Przypominamy, że jest ankieta, macie link w opisie i naprawdę wypełnijcie, bo już sporo osób wypełniło, a Ania się strasznie cieszy, bo ona to przygotowała, naprawdę włożyła w to trochę pracy. Ania się stara, nie? Tu się bierze za różne rzeczy, przygotowuje, myśli i ona się strasznie ucieszy, jak każda jedna osoba, która tam wypełni, to będzie radocha dla Ani. Ona się zakłada, ile osób wypełni, czy tam czy 30, czy 40, jak myślicie. I dla niej to jest ważne, więc dawajcie, będzie naprawdę miło, nie? I potem ogłosimy wyniki. Tym bardziej, że tam jest wolność. Można wpisać, co się chce. Tak jest to przygotowane, że możecie mieć dowolnych swoich tam kandydatów, propozycje różne. A są ciekawe różne pytania, fajne. Co tutaj jest na przykład? Lizusy największe. Nocnik Lizus, jak waszym zdaniem, jaki jest, nie? Albo najbardziej mobilny nocnik, taki, który gdzieś tam pójdzie, coś nagra w terenie. Gwiazda Discorda też jest, no. Para nocników. Kto się lubi, ten się czubi. Jakaś taka, to może być taka para, nie, że się kochają właśnie, tylko, że rywalizują. No, dawno, dawno temu na przykład była świetna audycja, gdzie wódz kapitalista z Błażejem komunistą toczyli dysputy, nie? To taka para mogłaby być, nie? Na przykład. Albo na przykład Kotkiewicz i Etam, wspaniała para, nie? Bardzo się lubią i bardzo mają zbieżne poglądy i patrzenie na świat i tak dalej. No, także przeróżne tu są fajne takie pytania, propozycje możecie sobie dowolne wpisywać, nie ma żadnego ograniczenia. No i macie tutaj w opisie audycji linka do tej ankiety. Mi też będzie bardzo miło, bo ja się cieszę, jak Ania się cieszy. No, Grzegorz już wypełnił. Za uśmiech Ani wszystko. No, Ania jest strasznie sympatyczna. Ona z nikim nie szuka zadymy, jest otwarta na ludzi. Nie ma w niej takiej zawiści do nikogo, nie? Zawsze z każdym chętnie pogada sobie. Jest taka wesoła, fajna. Więc będzie super, jak wypełnicie. Etam i logika. Wspaniała para. W niczym się nie zgadzają. Pisze Grzesiu od pizzy. Krawiec i wisienka. Że para.

Mam nadzieję, Krawcze, że przepiszesz nocne radio w spadku Ani. No niewykluczone, że to Anię bym akurat wskazał jako osobę, która by była kapitanem. Kapitanką, czy tak można mówić? Kapitanką? Kapitanicą. Bo jej zależy i ona się stara. I sporo pracy włożyła i tak dalej, to myślę, że tak. Na pewno by to była bardzo poważna kandydatura tutaj. Tak, Ania to Ania, nie to co Krawiec, pisze Van Dust. No, zgodzę się.

pierwsze audycje Lewa Strona czy coś tam, Lewym Okiem, były ciekawe, ale szybko temat się wyczerpał. Tak twierdzi Grzegorz. No, a mi jest miło, że nie wszyscy spierniczyli do Kloda, że zostali tutaj ludzie. No co tam u Kloda, ciągle to samo, nie? Ciągle ci globaliści. I napiszcie kartkę do Wojtusia Olszańskiego, bo on się ucieszy. I to jest właśnie, takich ludzi powinniście wspierać. Właśnie faszystę, antysemitę, faszystę, furiata, debila powinniście wspierać, a nie tego złego wilka na K, już nie powiem, bo się krawiec obrazi, już nie chcę mówić tu na K. Tak, zły wilk, no jemu, broń Boże, pamiętajcie, ja was przestrzegam, jak, broń Boże, ja wam tłumaczę, ja was przestrzegam, ja wasz guru tu wam powiem, komu, kogo macie słuchać, tego słuchajcie, tego też, a tego, to po oczach widać, słuchajcie, ludzie, no ludzie, no umówmy się, no to przecież to widać po oczach, jak ktoś mruga, patrzy tak w lewo, w prawo, ja widzę od razu, to jest satanista. On jest przyjęty. Być może było tam programowanie MK Ultra, nie mówię, bo nie wiem, ale no być może otarł się o satanizm, o okultyzm, okultyzm elit, tak, być może pije adrenochrom, tego nie wiem, ale mam pewne informacje od swoich informatorów. No i tam napisał do niego jakiś troll, nie? Znaczy jakiś w ogóle ten śmieszek, Anonek napisał tam, słuchaj Michale, mam pewne informacje i tam... I tam potem ten wrzucił na czana jeszcze kopię tego listu, co mu wysłał, a Michał, mam pewne dojścia, no nie mogę tu mówić, ale mam swoich informatorów w pewnych kręgach, no słuchajcie, straszne rzeczy, no wierzcie mi, naprawdę, nie mogę wszystkiego zdradzać, nie będę tu ujawniał, ale no ludzie mi piszą, mam swoje wtyki. No. Tak, wtyki ma. Wtyki. Jakiś Anonek z Karaczana mu coś tam napisał dla śmichu. Mam swoje źródła, prawda? Moi informatorzy donoszą. I co? Coś mówiliście, że ktoś tam dzwonił i bekał i on myślał, że to krawiec. Coś takiego ktoś mi tu pisał, tak? No. Tak. Poznałem po tym beknięciu. Słuchajcie, może będzie to dla niektórych śmieszne i niektórzy mi nie uwierzą. Mam to gdzieś, szczerze mówiąc, ale ja poznaję po beknięciu. To był on. To był niejaki krawiec. Proktoglyvenol. No, przykro mi, Hemo. Czas się rozstać. Podanie doodbytnicze. Zapoznać z treścią ulotki. O. 1 gram kremu doodbytniczego zawiera 50 mg tribenozydu. Żeby mnie czegoś nie dostał od tego, ja już się boję tych współczesnych leków. Słuchajcie, jak się dowiadujemy dzisiaj, że kuchenki gazowe są mega szkodliwe, bardziej niż przypuszczano, ja nie wiem... Od kiedy są kuchenki gazowe? To jest jakiś bardzo stary wynalazek, nie? I co, dzisiaj naukowcy się dopiero zastanawiają, czy one są szkodliwe? I zastanawiają się pewnie tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś zapłacił za te badania, żeby zniechęcić ludzi do gazowych i żeby ludzie kupowali te płyty indukcyjne, nie? Różne tam elektryczne kuchenki. No i taki jest świat właśnie, no. Strasznie mnie to wkurza. Wszystkim rządzi kasa tylko.
A nie było czopków? Były. Pani się spytała, czy czopki, czy ten, ale ja nie chcę sobie niczego wkładać tam. Jakieś czopki. Poza tym maść lepsza, no to tak może jakoś bardziej takie jest ludzkie. Co by było, gdyby Hemo zobaczył, że coś tam się wyłania, jakaś taka, taki wielki czop, olbrzymi, straszliwy. No. Szkoda mi tego Hemo trochę. Mam mieszane uczucia, no walczę jeszcze ze sobą, nie wiem, czy... Taki jakiś malutki się zrobił ten Hemo, ja nie wiem, już tak... Biedaczek. Ten Klot, zero charyzmy, czy ja wiem? Ma swoją jednak charyzmę jakoś tam, nie? Ja go jakoś tam cenię. No, tu gramy w bingo, nie? Ania ostatnio zrobiła w tej audycji nocnikowej bingo. I trzeba przyznać, że dosyć trafne było, no. Bruce Lee, znaczy z tym Bruce Lee i Rambo, że to najlepsze filmy, to ja tak nie mówię w sumie, że Bruce Lee i Rambo to pierwsza krew, to najlepsze filmy na świecie, nie? To musiałbym być właśnie Gieresiem, który twierdzi, że Robocop to w ogóle jest mistrzostwo i Komando chyba chwalił, że, chociaż nie pamiętam, ale Robocop, no ludzie, no to było kino w ogóle, no. To dzisiejsze się nie umywa, no. Nie zrobiono niczego takiego jak Robocop. Do tej pory nie ma takich filmów jak Robocop. To było kino, to było... No ludzie, no. Robocop, no. No dobra, no też lubię, ale bez przesady jarać się tak Robocopem. Że to takie w ogóle mistrzostwo świata, nie? Robocop. Komando, no okej, okay, no. Niezła konkurencja dla Rambo. Rywalizowali ze sobą mocno właśnie Sylwek i Arnold swego czasu, no i to była bardzo ciekawa odpowiedź na Rambo, Komando. Ale stawiać to jako jakiś wzór kinematografii w ogóle, szczytowe osiągnięcie kinematografii, Robocop i Komando. Czy on jest normalny? I on się śmieje ze mnie, że ja lubię Marvela. No ludzie, no, umówmy się, no, że to jest jakaś aberracja umysłowa. Krawiec, czy Hemo krwawi? No nie, nie ma nic takiego. Teraz może będzie krwawe łzy. Hemo ma kolegów. Teraz. Jerzy Owsik to kolega. Dzień dobry. No, witam. No, właśnie ma sąsiadów teraz, Hemo, Jerzy Owsik. A dla mnie Robocop jest pompatyczny w diabły. I co teraz? Pisze Van Dust. Jak śmiesz krytykować Robocopa? O, to przykład trollingu. Do widzenia panu. No ludzie, no to żeby... jakim trzeba być debilem, żeby krytykować Robocopa? No ludzie... Widać, że to albo jest trolling, albo niespełna rozumu słuchacz, bo no, to było kino po prostu. Robocop. I Prostazy Tasiemiec, pisze Van Last. Prostazy? To takie imię? Prostazy?

Zdzisław Tasiemiec. Na Tasiemca jest prosty sposób, kiedyś wam mówiłem. Jecie na zmianę ciasteczko, popijacie mlekiem. Potem znowu ciasteczko, mleko. Ciasteczko, mleko. Ciasteczko, mleko. Ciasteczko, ciasteczko. A wtedy Tasiemiec wyskakuje wam z gardzieli albo z dupy i pyta się, a gdzie mleko? O. Protazy. No właśnie, jest takie imię protazy chyba. A jak jest zdrobniale protazy? Może prot, jak z Kajpaksa, nie? W Kajpaksie główny bohater się nazywał prot. To może był właśnie protazy. Prostazy od prostaty. Aha, czyli to coś jak eutanazy, tak? Prostazy. Eutanazy. Dlaczego wykluczasz chemo, gdy nie krwawi? No mówię, że mam opory, no szkoda mi. Protuś. Dopiero dojrzewa. No tak, no. Idę do Kloda. Nara, pisze psycho. Dobra, nara.

zastanawiam się nad tymi gwiazdami, bo jak nie molestuje, jak nie pedofil, to utrac już. Lisa Marie Presley, no, zostawiła długi dzieciom jako niespodziankę, wielomilionowe długi. Michał Wiśniewski, też dawniej milioner, dzisiaj żebrze o to, żeby tam dofinansować leczenie matki. No, strasznie utracjusze, nie? Nie myślą, żeby coś zainwestować, żeby jakoś coś odłożyć, tylko wydają sobie miliony, kupują sobie samochody piękne, szaleją, balują, a potem daj, ja bidulek nimom, daj am. No. Takie żałosne trochę, nie? No, już się nabawili, to... Teraz na zrzutka.pl będziemy zbierać na Michała Wiśniewskiego.

No, czasem jeszcze różne gwiazdy, teraz u jakiegoś znanego hip-hopowca znaleźli straszliwe ilości narkotyków o wartości ponad milion. Ten Andrew Tate gdzieś spierdolił, ukrywa majątek, oskarżony jest też o gwałty, o handel żywym towarem. Ja nie wiem, co ci ludzie mają w głowach, że niczego im nie brakuje, są sławni, piękni, bogaci, a jeszcze muszą czynić zło, nie? I handlować żywym towarem, niewolnikami. No, też wspaniałych ludzi armia rosyjska bierze w swoje szeregi. To kolejny przykład wielkości Rosji. Seryjny gwałciciel, pseudonim Wilkołak, który zabił 83 kobiety, chce iść do wojska na front walczyć. I pewnie go wezmą, bo to, kto lepszy jest niż taki Wilkołak, morderca seryjny.

minister Czarnek to też debeściak. Śmieje się, znaczy szydzi sobie z nazwiska Róży Thun, że co to za nazwisko, nie? Minister edukacji, przypominam. Czy to jest ktoś na poziomie, kto sobie robi jaja z nazwisk? Z nazwisk to mogę sobie ja żartować w nocnym radio. Jak jestem podpity, jest czwarta w nocy i się śmiejemy, że ktoś ma na nazwisko na przykład Sraczka i że to jest bardzo rzadkie nazwisko, to możemy się pośmiać, nie? Ale minister edukacji, ja uważam, że jednak stanowisko trochę jednak zobowiązuje, nie? Do pewnej ogłady, do pewnej kultury. Ja jestem zwykłym menelem tutaj, śmieszkiem to trochę na innych zasadach to działa i mimo, że sam czasem się zaśmiejesz czyjegoś nazwiska, sobie tu zażartuję, to jednak publiczne wypowiadanie się na tak odpowiedzialnym stanowisku, będąc jeszcze ministrem edukacji, to trochę tak nie bardzo, nie? Co myślicie o tych hiszpańskich nurkach? Faktycznie agenci? No chyba tak, no wszystko na to wskazuje, no gdzie nie spojrzysz, no tak, łódź niezarejestrowana, brak uprawnień do nurkowania, bursztynu szukają tam, gdzie się nie szuka go, 5 kilometrów tam od brzegu, podali fałszywe jakieś niedziałające czy niedziałające telefony, numery telefonów swoich i tak dalej, a naszych służb to nie interesuje, nie? No. W ogóle świetne te służby są, tego handlarza bronią, co nam respiratory sprzedawał, no, ciągnie swój do swego, nie? Ciągnie hachmentów i bandziorów i oszustów do takiego towarzystwa, no, do handlarzy bronią. To też służby powinny to sprawdzić, powinny prześwietlić. Przecież to grube miliony szły. No, i mówi się, że on wcale nie zginął gdzieś tam w tej Albanii, nie został skremowany. Ile to dać w łapę komuś, żeby... Bo zbadano DNA i się nie zgadza. Czyli po prostu sfingował swoją śmierć, co było dość oczywiste. To taki prosty sposób, nie? Gdzieś tam komuś dać w łapę, że niby go skremowali, umarł. No, koronerowi tam jakiemuś dać w łapę. No, prosty sposób, no. I uciekł z grubymi milionami, sobie gdzieś żyje jak król. Te nasze służby są tak jakieś, tak nieudolne. Nie wiem, to jest w ogóle popierdolony kraj. Popatrzcie, Klecha łazi teraz, zbiera koperty. I czy on płaci jakieś podatki? Czy musi mieć jakieś pozwolenie na działalność? Cokolwiek? Nie. On se idzie, bierze kopertę, wkłada do kieszeni i nikt mu nic nie zrobi, bo to jest Klecha. A babcia, która sprzedaje jakieś ogórki sobie, to zaraz ją złapiemy. Już, Gleba! Gleba! Rzuć tą pietruszkę! Rzuć tą pietruszkę! No i tu są odważni, tu się wezmą zaraz za szkodników, co uszczuplają dochód państwa. O, weźmiemy się za was. Co innego ksiądz, jak w ogóle taki temat chcecie poruszać, że kapłan ma, czy wyście, ile wy macie świętych obrazów w domu, przyznać się? Wy chyba w ogóle nawet katolicy nie jesteście, tylko jakieś pedały. Ja bym was po prostu, takich jak wy, to bym, już nie powiem, co bym z wami zrobił, po prostu jak w ogóle śmiecie myśleć, żeby kapłan musiał coś oddawać, płacić. W ogóle ludzie, aż mi się nóż w kieszeni otwiera, jak o tym myślę, po prostu kapłana Bożego. No ludzie. Co innego jakoś babek, pietruszkę, ty kur... Już skarbuwa, do pierdla taką. Cholera, aż se zapalę, bo się zdenerwowałem, jak o tym myślę.

0: zrobiono sondaż, zapytano Polaków, kto bardziej szkodzi polskiej polityce, czy Kaczyński, czy Tusk. No i niby Kaczyńskiego tutaj wskazano jako tego, który trochę bardziej szkodzi, no ten Tusk trochę mniej, tak. Mimo że w polityce go właściwie nie ma, o niczym nie decyduje, to szkodzi. Te wilcze oczy, to w ogóle to... Jak Tusk dojdzie do władzy, to wszystko Niemcom odda. I to przez niego takie jest, jak jest. Drożyzna, wszystko. Tusk. No. Boże, jacy ludzie są tępi, głupi. Są mniej więcej na poziomie Chemo. Przepraszam cię, Chemo, ale tak samo właśnie w dupie byli, gówno widzieli. I na niczym się nie znają. Ciekawe, co się jeszcze dowiemy. Ja tylko czekam, aż dowiemy się, że żywność, którą jemy, jest 100 razy bardziej szkodliwa niż uważano. To się dowiemy za 100 lat, jak zrobią badania. Te kuchenki, no tak jak z azbestem coś, nie? Też, tylko, nie wiem, tego się po prostu nie bada się wielu rzeczy, bo komuś jest to na rękę, żeby nie badać, myślę, i tyle. Takie są chyba czasy, że badania musi ktoś sfinansować, nie? Często. Ciekawe, ile jest jeszcze w naszym otoczeniu różnych szkodliwych rzeczy, co do których szkodliwości mamy zupełnie błędne informacje. Psycho łączy się po raz trzeci.
1: Zawyki, wyku. Amen. Dobra, bo poruszyłeś tutaj temat
0: żywności. Jak ty się na wszystkim znasz, psycho? Ja nie wiedziałem, że to taki ekspert od wszystkiego jesteś. Żywność,
1: pan jeszcze dużo rzeczy o mnie nie wie.
0: Moda, ubrania, polityka, religia, na wszystkim. Patrzcie, jaki to człowiek renesansu. Mów, nauczaj.
1: Pan jeszcze dużo rzeczy o mnie nie wie. A w ogóle to mnie pan wybił z tego, co chciałem powiedzieć wcześniej. Ale to może pytanie do mnie teraz. Niech polecą.
0: Zadzwonił i jakie macie do mnie pytania? Ty się ostatnio mega, mega ważny czujesz. Ktoś tu nowy dzwoni do radia, to ty go tu musztrujesz, pouczasz, co wolno, co nie wolno. Teraz zadzwonił i pytania proszę mi zadawać. No, on się taki wdechę ważny zrobił, ten psycho. Ładnie.
1: Mordo, ja się czuję jak u siebie. A ty to nie wiesz, skąd tu jeszcze, dlaczego tu egzystujesz w tym radiu.
0: Miałeś do Gieresia iść i co?
1: Nie wiem, jakoś mi się nie udało. Chyba tutaj ciekawszy temat, nawet tam nie wiem, bo pewnie jeszcze się wstępnie zaczął. Nie mam pojęcia.
0: Ciekawy, jaki dzisiaj ma temat. Kogo słuchać, kogo nie słuchać. Nie wiem, komu płacić, komu nie płacić.
1: Ty, a co myślisz o tych złych wilkach, czy wy jesteście, znaczy wy, w sensie Nocne Radio, jesteśmy złymi wilkami, czy dobrymi, czy czymś się to różni?
0: Nie wiem, ja, u nas nie ma jakiegoś, tak już mówiąc serio, nie wiem, słuchałem ostatnio Michała, to stwierdził, że Ukrainy nie wolno wspierać, bo ona jest za nowym porządkiem świata. I dlatego nie należy zupełnie jej wspierać, a tak w ogóle wyślijcie kartkę do Wojtusia Olszańskiego do więzienia, bo to jest wspaniały człowiek, to ja nie wiem, kto tu jest złym wilkiem. Ja nie propaguję, nie pochwalam faszyzmu, nie mam w dupie ludzi, którzy giną, umierają pod gruzami, on ma. To nie wiem, no to sami sobie odpowiedzcie, kto jest złym wilkiem. Nic nie będę tutaj może wam mówił, sami sobie odpowiedzcie.
1: A czekaj, Raszlin jakiś tu się pojawił, żeby podać od samych 1-0.
0: Ty mów trochę wyraźniej, bo tak coś mam memuarz. Kto się pojawił?
1: A tu jakiś się pojawił wpis na czacie, żeby Raszlin podać od Samanty.
0: Już patrzę. żeby podlać. Co? Tu nie widzę tej Samanty. Reszyn? Raszyn?
1: Co to? Siołowa patologia, tak napisała. Moja idolka.
0: Transmisja Gieresia to jedyna sensowna propozycja, Krawiec, zamilcz. No. Kiedyś była retransmisja, ale Klot w końcu stwierdził, że nocne radio nie zasługuje na teorię chaosu i powiedział, że sobie nie życzy. To znaczy powiedział, że on jest bardzo taki zasadniczy, powiedział, że no oczywiście nie zabronię, audycja jest Creative Commons, ale wiesz...
1: No spoko, a jaki temat dzisiaj jest? Dobre ziemiaki. Obrażanie katolików.
0: Myślałem, że pytasz, jaki temat u Klodzia jest.
1: Co? Nie, u ciebie. U Klodzia. Nie wiem. Nie znam się. Jaki jest pomysł na audycję dzisiejszą?
0: Żaden, no. Cały dzień. Miałem dużo pracy. Dużo roboty, dziś cały dzień sprzątam, no mam mało czasu w sumie na ostatnio, więc dziś wyjątkowo taka luźniejsza audycja z mojej strony. Jak chcecie audycję, słuchajcie, są różni nadający, we wtorek będzie Ania z jakimś gościem, niespodzianką, no to tam macie na temat konkretnie.
1: Czekaj, a czemu we wtorek, a nie w niedzielę?
0: Nie wiem, no tak się ułożyło, no może to zależy od gościa czasami też, nie?
1: No we wtorek to zawsze Czektur był.
0: No Czektur, nie, ja nie wiem, czy Czektur po prostu sobie nie wrzucił na luz z nocnym radiem troszkę, bo coś miał wrócić, a tu coś go nie ma, no nie wiem, czy on jeszcze tu wróci.
1: No spoko.
0: Ale to spoko, ja to jakby rozumiem trochę, bo ludziom się nudzi, no więc ja... Nie będę tutaj na siłę, bo nawet jakbym Czektura, wiesz, przekonywał, zostań, nadawaj, to jemu się, no to on powie, no dobra, Krawiec, to będę i ponadaję na przykład miesiąc i za miesiąc będzie znów to samo, więc to musi od człowieka wyjść gdzieś tam. Ja tu nie mogę wpłynąć do pewnego stopnia, nie? Mogę przedłużyć czyjś żywot na antenie, ale też nie chciałbym kogoś na siłę, znaczy byłoby bardzo przykro, no bo Czektur, no... Jest tu z nami długo. Mam nadzieję, że wróci do nadawania, no ale mam trochę obawy, że może mu się znudziło troszkę.
1: Może Grzesiek Bukowski też powiedział na ten temat?
0: Tak więc na dobrą sprawę zostałem z Anią znów, bo Gumball, który był tym, który został ze mną swego czasu, no... Tylko on, nie? No to też tak sobie też wrzucił na luz, nadaje raz na ruski rok. Więc tylko Ania została właściwie z takich regularnych nadających na chwilę obecną.
1: No i Etam. Ale on, już go nie dopuszczacie do nadawania
0: w życiu,
1: na tym radiu.
0: W życiu. Powiem tak szczerze, z całym szacunkiem dla Etama, ale prędzej bym dopuścił tutaj... Głuchoniemą osobę ze stwierdzoną niepełnosprawnością, którą bym wziął spod budki z piwem. Prędzej chyba bym dopuścił.
1: Zakonnicę w ciąży, która przychodziła by przez przejście za pieszych, którą by pierdolą samochód. Nie? A to chyba o co innego chodziło. Dobra, no co ty, ja tam jest spoko. Chociaż... I dla mnie zawsze zostanie najlepszym nocnikiem.
0: Tak, jest bardzo spoko w kategorii stand-up, to tak.
1: No, Krawiec, nie przedstawiaj. Nie pamiętasz 2 lata temu albo 3 lata temu to było, jak Etam tylko jedyny to robił audycję w nocnym radiu, bo wy z panem Kotkiewiczem, tak zwanym potrzebował wcześniej, wycofaliście się z tego i tylko Etam nadawał na tym kanale.
0: Coś nie bardzo pamiętam, ale niech ci będzie. Jakieś chyba w alternatywnej rzeczywistości może to było.
1: No to to.
0: Nie no, naprawdę kiepsko bym się czuł, gdyby ludzie w jednej audycji usłyszeli, że Ziemia jest płaska, że Putin jest spoko, a pedofilia wśród księży to wymysł i jeszcze 10 innych takich rewelacji, nie? No to bym się kiepsko chyba czuł trochę.
1: Ale nikt tak nie powiedział przecież. A pedofilia wśród murarzy to by cię nie przerażało? Bo podobno murarze mają największy współczynnik pedofilii.
0: Tak, oczywiście. Gdzie to usłyszałeś? Od ojca dyrektora? Czy w mediach narodowych? Czy
1: nie,
0: w Gazecie Polskiej może było?
1: W waszej wspólnej audycji z panem Podkiewiczem kiedyś tam, nie pamiętam, jak to się nazywało.
0: Tak. A Hitler nic nie wiedział o obozach, jeszcze mogłoby być, że to był bardzo zdolny. To Michał często chwali Hitlera, mówi, no ludzie, no umówmy się, no to nie można mówić, że tak całkiem był zły, no. Dużo rzeczy dobrych zrobił i tak tłumaczy tego Hitlera. Wiesz, być może coś dobrego zrobił, tylko często jest tak, że mówienie o czymś, mimo że to jest prawda, to tak nie przystoi, bo to tak jakbym teraz zaczął mówić, no słuchajcie, Trynkiewicz, ja znam człowieka, który go zna kogoś z jego otoczenia, to jest bardzo ciepły człowiek, ten Trynkiewicz. I
1: tak? Nie wiem, kto to jest Trynkiewicz, to nie moja bajka. Ale,
0: no moja też nie, zdecydowanie.
1: Czy Hitler wiedział o Holokauście? Ma pan na to dowód?
0: A ma pan dowód? A ma pan dowód?
1: Pana
0: wiesz, bo to chodzi po prostu, że kogoś ciągnie
1: Poczekaj, ja jeszcze nie skończyłem.
0: Proszę bardzo, mów.
1: Czy pana gość Martin, który gloryfikuje, no wiadomo kogo, Korwina, zdajesz sobie z tego sprawę, o czym Korwin opowiada? Pewnie tak, ale to mamy z niego robić legendę, z tego Korwina? Albo z Martina?
0: Ja z nikogo nie robię legendy raczej.
1: A ze mnie? Nie zrobiłbyś?
0: No ty jesteś wyjątkiem, jesteś legendarnym trolem. No właśnie, ludzie tak cię nazywają, że jak psycho, to właśnie troll, uber troll, mega troll, troll wszystkich troli, a tak naprawdę z tobą można normalnie też pogadać, w sumie całkiem normalnie.
1: Tak mi się wydaje, no. Tylko nie wszyscy wiedzą, co mam na myśli w tej chwili do powiedzenia i myślą, że ja sobie żartuję. A to nie jest tak. To jest tak na drugą stronę.
0: No to jest normalka, bo ludzie zawsze sobie szukają jakiegoś punktu zaczepienia, żeby kogoś jakoś określić i biorą coś, z czego jest znany i to wyolbrzymiają, nie? No ty masz taki trollerski sposób bycia w sumie troszkę, ale to taki twój styl po prostu trochę. Że zadajesz
1: Kończę wypowiedź, bo podobno mnie chujowo słuchać.
0: No chujowo, no trochę masz. A ty trzymasz gębę przy telefonie, czy telefon gdzieś tam pod poduszką i se leżysz, czy co?
1: Właśnie trzymam gębę przy telefonie i tak chujowo słuchać. Dziękuję, dobranoc, cześć.
0: No dobra, no to dobranoc. Wielu ludzi, którzy dzwonią do nocnego radia, mają niekoniecznie dobrze ustawioną głośność czy dobry mikrofon i tak właśnie niektórzy marudzą, że tego nie słychać, tamtego nie słychać, ale to nie jest moja wina. Ja nie mam tutaj ciepłego mikrofonu i ciepłego miksera cyfrowego i tak dalej, żeby tu wszystko wyregulować i na kanałach osobnych wszystkiego. Tylko mam bardzo prostą konfigurację i nie zawsze mogę tu podgłośnić. Jak jednego podgłośnię, to i siebie podgłośnię od razu przy okazji. albo jak podgłośnie jednego, to i drugiego, i trzeciego, nie? Więc to jest taka prosta konfiguracja. Ale fakt jest też taki, że to u Claude'a najczęściej są jakieś awarie, coś przerywa, trzeszczy. W ogóle on jak gada, to co jakiś czas takie pierdnięcie. Witam was gorąco i serdecznie. No, to taki ma konfig świetny. No. Czekajcie, bo coś mi się tu chyba zawiesza. O, służby być może tutaj były. No, jest to niewykluczone, że oni lubią tak wchodzić do mieszkania, podmieniać książki i tak dalej. Więc mimo tej prostej konfiguracji, tego samego mikrofonu i miksera od 10 lat, to dobrze mnie słychać w miarę. Śmiem twierdzić, że nawet całkiem nieźle. Dzwoniłem 2 razy, prawda? Van Dust zapytuje. No chyba kiedyś dzwoniłeś, no. Coś było, tak. No. By the way, Enki coś chyba przestał nadawać. Od miesiąca żadnej nowej audycji. Chyba się zniechęcił też.

O czym by tu jeszcze pogadać? Nie wiem, czy nie będę kończył powoli, bo trochę już zmęczony jestem. Od rana na nogach. Jakieś tutaj rzeczy, poprawki, projekty, sprzątanie. No ludzie. Przydaliby się jacyś nowi nadający faktycznie w nocnym radio. Z Anią doszliśmy do takiego wniosku, że można by zrobić jakiś nabór, nie? Że przydałyby nam się tak z dwie osoby nowe tutaj, świeża krew. No ale tym razem myślę, że możemy spokojnie jakieś takie trochę wyższe wymagania tutaj mieć. Nie, że ktokolwiek tu się zgłosi, to od razu, o, dzięki, że się zgodziłeś, chodź, chodź. Dawaj, co tylko chcesz, nadawaj, gadaj, cokolwiek. Nie no, przydałby się ktoś, kto naprawdę by tutaj dał radę, nie? Może są jacyś chętni. Pamiętajcie, że to może być jakaś taka krótsza przygoda po prostu. No to niekoniecznie musicie tu od razu wiele lat siedzieć, nadawać. To może być dla was jakaś taka przygoda po prostu, epizod o, z radiem. Ja mogę robić wróżby online, pisze Szałowa Patologia. Myślę, że takim testem, nawet nie macie co pisać na nocne radio, po prostu trzeba zadzwonić i to jest chyba to, nie? Pisać to tam se można. Dzień dobry, nazywam się Krzyś, wysyłam swoje CV, kontakt z mediami mam od małego. Wielokrotnie używałem mikrofonu. Nie są mi obce słuchawki. No tak sobie można pierdolić. Zadzwoń i coś powiedz. Przedstaw się. Od razu pokaż, co potrafisz, nie? Coś zagadaj do ludzi. To jest właśnie to. To jest ten test. A nie jakieś tam pajacowanie.

0: to wygląda. No. Dzięki tutaj za podpowiedź co do monitorka. Myślę, że faktycznie może się zdecyduje na Yame G-Master. Nie jest droga. Jednak monitor dla grafika to dosyć ważna rzecz, nie? Tak czasami już zaczynam odczuwać, że tutaj kolory i tak dalej, no to, gdzieś już tutaj zaczyna to zawodzić. Więc trzeba powoli myśleć.
1: No, jak ktoś mówi kochani do was, do słuchaczy, to uciekać gdzie pieprz rośnie, bo to wiadomo, że koleś gdzieś tam jest ogarnięty, nie wiem czy ogarnięty przez służby, ale no, dobrych intencji nie ma.
2: Ta rozmowa, proszę pani, zmierza do zlikwidowania gigantycznej śmieciowej księgowości, proszę panią, ponieważ...
3: No to dobrze, no to niech pan nie będzie likwidowana, to naprawdę już...
2: Ponieważ każdy, kto pracuje na budżetowym stanowisku, powinien pracować w 100% na dobro wspólne, na dobro ogółu, dla potrzeb ludzkości, proszę panią, czyli każdy pracownik, ja panią informuję, że każdy pracownik budżetowy, i nieważne, czy to nauczyciel, czy jakiś inny urzędnik, mający pieniądze z budżetu narodu, proszę panią, powinien dostać nagrodę i od tej nagrody nie powinien być brany podatek dochodowy. Proszę panią.
3: No dobrze, no ja to przyjęłam do wiadomości, no ale tak jak mówię, no nasza rozmowa do niczego tutaj nie zmierza.
2: Prowadzi, jest to szkolenie, proszę panią. W 100% powinna być wasza praca, proszę panią. A jeżeli płacicie podatki, nie wiem ile teraz jest, 17, kiedyś było 19, to w 17%, jeżeli płacicie podatek dochodowy, to w 17% tylko pracujecie
3: ale
2: dla...
3: Ale pani to wszystko mówi, bo ja...
2: Żeby panią poinformować. Jestem zbuntowaną księgową.
3: Pani poinformowała, ja przyjęłam do wiadomości.
2: Nie, jeszcze wszystkiego nie powiem.
3: Ale ja proszę panią, ja przepraszam bardzo, ja nie mam czasu na rozmowę z panią, czy słuchanie tutaj pani wyjaśnień. Bardzo dziękuję, że pani mnie chciała tutaj uświadomić i doszkolić. Ja to doceniam i tak jak powiedziałam, jeżeli pani tutaj potrzebuje jakiejś informacji na papierze, zwróci się do mojego pracodawcy. A ja teraz informuję, że po prostu się rozłączam, bo mam tutaj swoje pilne zadania do zrobienia.
2: Rozłączam się. Czy rozłączam?
3: Tak, ja się
2: czy rozłączam?
3: Nie, ja się rozłączam.
2: Tak. Rozłączam.
3: Nie rozłączam.
2: Nie rozłącza się
3: nie.
2: Pani.
3: Nie.
2: Nie mówi się rozłączam. Także... Nie mówi się rozłączam.
3: Ja wiem, jak się mówi.
2: Aha,
3: także
2: rozłączam się.
3: Dziękuję pani bardzo. Pozdrawiam.
0: No. Ja wiem, jak się mówi. Ja się rozłączam. Pani się może rozłączać. Ja się rozłączam. Do widzenia. Niektórzy to nie potrafią się przyznać do jakiegoś błędu, nie? I tak będą w zaparte szuli. Ja się rozłączam. Znaczy, trochę mnie Ewa zaskakuje, bo ona właściwie często...

0: to nieważne, czy się rozłączasz, czy rozłączasz, ale jak już sama coś wiesz i sama możesz kogoś poprawić, no to będziesz strofować. No, Ewka, Ewka, grzeszna Ewka, zjadła jabłko, albo jabłko, jak ktoś woli, jabłko. Właśnie, czy Ewka zjadła jabłko, czy jabłko? Co to jest za dżingiel?
1: Nazywam się Roman z firmy Windix. Informuję, że rozmowa jest rejestrowana. To proszę o podanie... Aha, czy rozmawia z panem Łukaszem?
2: No, dokładnie.
1: Proszę o podanie daty urodzenia celem weryfikacji osoby. Tak, zgadza się. Posiada pan zobowiązanie do firmy.
0: No, niestety przerwę wam dżingielka, bo tutaj Grzesiu dzwoni. Grzesiu ważniejszy od firmy Windix. Witam Grzegorza. Cześć Grzechu. No, pięknie. Zadzwonił i się rozłączył. No, super. Oj, Grzesiu, Grzesiu. Ładnie to tak? To ja do niego zadzwonię. Jak nie Mahomet do góry, to góra do Mahometa. No, ja niedostępny teraz. Jaki niedostępny? No proszę.
3: Voice module online. Audio functionality test initialized. Designation Liberty Prime.
0: Luźne gadki. Godzina druga w nocy. Godzina druga w nocy. Przydałby się ktoś do pomocy. Myślałem, że tu z Grzesiem sobie pogadam, a tu dupa. Może coś mu wypadło. Akurat jak dzwonił, to nie wiem, ktoś go napadł. Krawiec, zadzwoń do Grzesia i beknij. No, już nie będę takich standardów tu wprowadzał. Niech ktoś Krawczykowi posypie i lecimy. Zdzisław pisze. Posypie? To nie, dziękuję, nie mogę, mi serce wysiądzie. Mnie dzisiaj bolało serce, coś, nie wiem, tak się tu przechwalam, że o, ja nie choruję, zdrowiutki, 10 lat u lekarza nie byłem i jakoś nic mi nie jest, ale tak coś czuję, że coś tam się dzieje. Tutaj chemo się objawił, tutaj mnie serce dzisiaj tak bolało, coś. Ale ja tam sobie mogę zdechnąć, co tam, niewielka strata. Czy ktoś to w ogóle zauważy? Ktoś napisze najwyżej tam gdzieś na jakimś czacie, widział ktoś Krawca przez ostatnie 3 miesiące? Coś go nie ma. A ktoś inny napisze, a co mnie to gówno obchodzi? Niech... Może zdech i dobrze, że zdech. I to jedyne jego osiągnięcie, że zdech. No i już. Sprawdził, czy audycja nie z puszki. Pisze imiennik, też Grzegorz. Nie, tak mówiąc serio, no zarzucano mi właśnie, że tak długo siedzę, bo sobie jakieś donosy tutaj aplikuję, a to wcale tak nie jest. No, jak mówię, już w tym wieku to nie można za bardzo. Czy tym razem jest Grzesiu?
4: Jestem. Cześć, sorry za niedogodności, ale robiłem sobie... Też sprzątałem dzisiaj, wyobraź sobie, w pokoju. Kupiłem kiedyś biurko, jeszcze w grudniu czy w listopadzie. I ten...
0: Możesz troszkę głośniej? Być?
4: No, jestem głośno, dosyć chyba, nie?
0: No, teraz głośniej. I teraz jest okej.
4: O, czekaj, teraz jest okej? Spoko, sorry. I właśnie wyżak to jest te wszystkie kable od kompa, od monitorów, głośników przeróżnorakich podpinać i przełączać te urządzenia wszystkie od nowa. No i właśnie dlatego Skype mi zaczął wykrywać inne urządzenia, jakieś dziwne, podpiłem ten szajs cały znowu. I dlatego Skype zaczął wyszukiwać jakieś inne różne urządzenia, o których nawet nie wiedziałem, że mam.
0: No tak to jest. Jak jedno urządzenie wypniesz, to Skype już sobie tam zmienia. To tak jest faktycznie.
4: No, o tym telefonie.

0: Ewki, ten co puściłeś, ten jingle, tak? No to jest moim zdaniem taka napaść na jakąś panią, która se przychodzi do pracy, pracuje, zmęczona, ma różny harmonogram, a ktoś dzwoni do niej, pani Ewa się wyspała, obudziła się i sobie zrobi dramy, dzwoni i tak w założeniu dramy, czy nie dramy, czy po prostu chce coś wyjaśnić i czepia się słówek. To jest tak samo do psycho kiedyś. Tam mówiłem, że mi się nie podoba, jak do żabki dzwonił kiedyś do Bogu ducha winnej dziewczyny i zaczął wypytywać o różne tam pierdoły, nie? Że to jest tak, że no, te dziewczyny ciężko pracują i do urzędników owszem można dzwonić. Wtedy to tak, ale do prywatnych, bo oni i tak gówno robią zazwyczaj, chociaż pewnie są urzędnicy w Polsce, którzy coś tam ogarniają, bo przecież te samorządy by poupadały, jest jakaś tam grupa ludzi, która to ciągnie. Ale ten nie podoba mi się, jak ktoś tak przesadza, a chyba Ewka przesadzała w tym telefonie, czy nie?
1: Ciężko, to można się nad tym zastanowić właśnie. No, Ewka
0: No.
1: walczy z biurokracją, z biurwokracją, co się chwali w sumie, nie? Dzwoni, może trochę mniej żal tych, którzy za państwowe pieniądze są aparatczykami jakimiś systemu, nie? I nas tu gnębią i pilnują, żebyś płacił nowe haracze. No to tak, mniej mi trochę żal niż jakiejś pani z Żabki. Jakiejś Karoliny.
0: No jasne, że mniej. No, to jest jednak różnica jakościowa. A z tematem, jakim dzwonię,
1: A słuchaj, a
0: chciałbym.
1: przepraszam, przepraszam, bo tak jeszcze
0: No.
1: podpytam. A co myślisz właśnie o tej poprawności językowej? Czy to warto kogoś w ogóle poprawiać? Czy to nie jest niegrzeczne kogoś poprawiać, że nie mówi się wejszłem? Tylko wszedłem, proszę pana. Czy to nie jest niegrzeczne? Na przykład.
0: Zależy od kontekstu. Jeśli jest jakiś wykładowca, nawet polonistyki, profesor i przed audytorium mówi, opowiada swój wykład, przeprowadza i się potknął, tam poszłem i weszłem, coś tam powiedział. My nie zgłaszamy się z pierwszego rzędu, co jest takie troszkę niemiłe. Wtedy wiadomo, to kusi, tak? Bo to jest sam profesor polonistyki, to sam Jan Miodek nawet pewnie się myli od czasu do czasu. Albo jest na takiej luźnej rozmowie, że nie jedzie tym językiem formalnym, tylko rozmawia sobie z ludźmi jak przy warzywniaku, już przechodzi w taki wolny tryb, a ktoś znajdzie te słówko, czy tam on nie dopowiedział, już się zgłasza i mu błąd wypomina. To jest niegrzeczne, nie powinno się takich rzeczy robić, moim zdaniem, ale jeśli z drugiej strony ktoś nadużywa jakiegoś błędu, no, na przykład mówi 2007, 2010, tak zajmuje się datami, cały czas ten błąd wypomina, to tam można mu napomknąć, że to źle brzmi, na przykład. Nie, ale tak, żeby przed audytorium nie ośmieszyć. Chyba ja tak to widzę.
1: A na przykład wyobraź sobie, że jedziesz sobie w autobusie i przed tobą stoi jakiś taki rastaman z frytkami na głowie, tłustymi, jakiś przepocony, nie mył się 2 miesiące. To czy grzeczne będzie, jak zapytasz się tak, przepraszam, może by się pan umył? To, czy to będzie grzeczne, czy niegrzeczne? Tak. Czy można tak mówić?
0: Na pewno nieskuteczne, bo obracałem się w kręgach punkowych, więc tak też mi się zdarzyło nie mieć parę dni z koncertu wracać, brać wszystkie mandaty od PKS-ami, po prostu bez kasy, absolutnie, tak? Jakie kanary wchodziły, no to tylko ten. To już mi się nie chciał gadać, to już dane pokazywałem, żeby sobie spisywali mandaty do kupki, tylko zbierałem. tam piłem wodę z mopa, też się zdarzało, tak suszyło, panie, że gdzieś w PKS-ie był mop i płyty naczyń i woda w takim kufle.
1: To ładnie, to ładnie.
0: W takiej starej, zdezelowanej butelce, bez etykiety. Tak wąchamy, no kurwa woda, susza, cholera, nie, dobra, pijemy. Także no, raczej to będzie nieskuteczne, Rastamanowi z frytkiem we włosach zwracać uwagę. Więc mija się to z celem.
1: No właśnie, to mi się przypomina taka właśnie rozmowa Wilka, Wilku, bohater komiksowy. Była taka scenka, gdzie on podchodzi do kogoś w autobusie i przepraszam, może by się pan umył, a on, co proszę? No normalnie, no napuszcza się wody do bali, odciąga się skórę, spindola i tam i szoruje się gąbką. Pan jest chamem, a pan się nie myje. I taka rozmowa była właśnie w autobusie. Wilka z jakimś Rastamanem, takim chyba z wyglądu. No nie wiem sam, jak na to właśnie patrzeć. Ja sam mam problemy trochę z higieną. Przyznam się też, nie przywiązuję do tego zbyt dużej wagi. Więc to tak trochę, no, sam o sobie być może tutaj. A ty się często myjesz?
0: No.
1: No to już.
0: Zastanawiałem się, jaka częstotliwość chodzi tobie po głowie, nie? Mówiąc często. Dobowa, czy tygodniowa, czy jaka? No, no codziennie się myję, no bo jak to tak do ludzi nie umytym, to tak dziwnie.
1: No tak, jak się.
0: A tym bardziej,
1: jak
0: że pracuje, tak, pracuję wśród ludzi, no to raczej trzeba pachnieć, panie, niż nie pachnieć.
1: No właśnie, no to jest twoja powinność jakby tak związana z wykonywanym zawodem. No ty musisz coś jakoś tam się prezentować i pewne standardy mieć, nie? No jak żeby inaczej, no.
0: Chociaż nie powiem, w samochodzie mam nawalone, leży jakieś jedzenie, tu smaka, tutaj pudełko po pizzy, tutaj coś, jakiś napój, coś się rozleje. Nie chce mi się tego sprzątać, tym bardziej w zimie nieraz. Jest ten kurz, a w samochodzie tak zawsze gdzieś ten kurz się zbiera, nie wiadomo naprawdę skąd. Piasek pod butami wchodzi, czasem jest wilgoć, leje. No jest, nie mam tak jak niektórzy, czasami do czegoś samochodu wejdę i tak, o kurwa. No, po prostu jak do biura, nie? Jest samochód tam 15-letni nawet, czy 10-letni. A wygląda, jakby tydzień temu z salonu wyjechał w środku. No to tak, no ja tak nie mam. Ale od czasu do czasu robię generalkę, oczywiście, żeby się nic nie zalękło, no to sprzątam. No różnie mam. Czasem też w lodówce mi się nazbierają, czy w zamrażalniku rzeczy, których mi się nie chce wywalić. Bo tak myślę, na przykład kosz zabierają we wtorki, a jak jest lato i mam resztki z rosołu, no to w środku tygodnia wywalę, no to po dwóch dniach to będzie śmierdziało, no to daję do zamrażarki i sobie myślę, wywalę w poniedziałek przed samym wywozem śmieci, gdzie zapominam i tak i potem mam od cholery tych odpadków w zamrażarce. Takie różne mam rzeczy. Nie jestem jakimś super czyścioszkiem, jeśli o to chodzi, ale staram się trzymać.
1: Różni ludzie do tego podchodzą, bo różne są teorie. Na przykład niektórzy uważają, że takie naprawdę częste mycie, niektórzy to się myją 3 razy dziennie, nie? I 5 razy dziennie zęby. Dużą wagę do tego przywiązują. Co ciekawe, sprawdzają się te charakterystyki horoskopowe. Wszystkie zodiakalne panny to pedantki i pedanci. No tak jakoś się to układa. No można się śmiać z horoskopów, ale dziwnym trafem tak to jakoś jest, nie? Spotkałem kilkoro ludzi w życiu i się sprawdziło. Nie wiem, może przypadek. Ale no niektórzy uważają, że to się ściera ze skóry jakąś warstwę ochronną, wiesz, ta chemia cała, nie? I takie to nie jest takie zdrowe. I że myć to trzeba, wiesz, pindola, nogi sobie obmyć i tak dalej, tam pod pachami i to tak codziennie wypada, ale tak, żeby codziennie się szorować 3 razy dziennie, to taka przesada, nie?
0: Zależy od pory roku, od tego, co ktoś robi, jakie ma ciało. Niektórzy naprawdę po połowie dnia cuchnął okrutnie i niektórzy zdają sobie z tego sprawę, niektórzy nie. Ja tak mam w lecie, że się szybko pocę, łatwo. I zdaję sobie tego sprawę. No jakoś z tym tam współpracuję, działam. No właśnie czymś innym jest samomycie, czymś innym jest uważanie na ciuchy, tak, na odzież, od bielizny poprzez, nie wiem, nawet czapkę z daszkiem. Czymś innym też jest czystość w kuchni, gdzie na przykład ja nie zacznę gotować nic, nawet pieprzonej herbaty. No może herbaty, jak, nie wiem, jestem na kacu, to sobie zrobię, ale tak ogólnie. Potrafię zawalić kuchnię przez 2-3 dni, ale nie zacznę gotować w niej niczego, nawet jajecznicy, gdy nie posprzątam tak, jak ma być, naprawdę na cycuś. Jakoś nie mogę.
1: Czyli łatwo cię obrzydzają różne rzeczy, nie?
0: No tak. I też boję się pleśni bardzo, bo on pod taka są różne odmiany pleśni, które potrafią nasze narządy wewnętrzne zniszczyć, tak z dupy.
1: No, tak, pleśnie, grzyby różne to są niebezpieczne tak, rzeczy.
0: Tak, czyli jakiś menet będzie ładował wódę po prostu przez 15 lat, a my sobie zagrzybimy wątrobę. Nie, czy ten. Wątroba będzie próbowała strawić te związki i będzie zatruta na wiele miesięcy i będziemy na podobnym levelu co ten menel. No to z dwojga złego to ja wolę alkoholem załatwić wątrobę niż pleśnią, więc. Na to uważam. Tu z przymrużeniem oka oczywiście, ale nie, no trzeba uważać na to, co się je i w jakim stanie tą żywność się spoczywa. Ale ja w ogóle nie z tym dzwonię. Bo chciałem zapytać o zjawisko, które w moim mniemaniu się ostatnio nasiliło. Ostatnio mam na myśli ostatni rok, nawet ostatnie 3 lata od czasów COVID-u, a mianowicie o myśleniu apokaliptycznym, że teraz to już nic nie będzie. Kiedyś media, które tak robiły, były gazety, tam portale jeszcze wcześniej, no to były uważane za takie ekscentryczne, że za jakieś szurskie, że jacy byli dawni znani przepowiadacze przyszłości jeszcze przed Jackowskim czy coś. Nawet Jackowski tu już też nie jest najmłodszy. Od czasu do czasu, w Nowy Rok szczególnie, były takie wrzutki, że to ostatni rok, że Majowie już się drugi raz nie pomylą, że ten Yellowstone budzi się, największy wulkan świata, tak znowu po iluś tam milionach lat. Kometa, tak, to już jest ograne, że zmierza w naszą stronę. Bardzo apokaliptyczne myślenie jest z nami od bardzo dawna, ale jednak w czym bardziej spór polityczny się zaostrza, tak jak w Polsce był ten po wyborach PiS-u, jak nazywała się ta opozycja, która tam mówiła, że nie wygrał PiS?
1: Opozycja, która mówiła, że nie wygrał PiS?
0: KOD, tak? Komitet Obrony Demokracji, także niedemokratycznie wybrali. No to samo niedługo później stało się tam z Trumpem, jak Trump wygrał, że też była obrona, że Trump nie wygrał. Były zamieszki jak cholera, potem Trump przegrał, to znowu były zamieszki, że na tym Kapitolu, co nawet tam parę osób zginęło, że Trump nie... Kiedy Obama przegrał, nie można powiedzieć o tym, że lubił Trumpa, tak? Ale taki był taki zwyczaj w amerykańskiej polityce, że były prezydent oprowadza po Białym Domu nowego prezydenta. No i Obama to zrobił, a Trump gdzieś wyjechał i nawołał ludzi do puczu na Kapitol. Nie oprowadził Bidena, tak? Nie dokonał tego zwyczaju pierwszy raz. Tak samo teraz w Brazylii się to stało. Do tego zmierzam, że jakby świat coraz bardziej się dysocjuje i na coraz wyższym poziomie podgrzania jest ten konflikt. Zawsze były konflikty wśród państw, znaczy wewnątrz państw, tak, ideologiczne, filozoficzne, tożsamościowe, czy ci za aborcją, czy nie za aborcją, czy na wojsko, czy na edukację i medycynę kasę przeznaczać. Tylko dawniej ludzie rozmawiali, nie wiem, jesteś starszy ode mnie, pamiętam, że kiedyś były debaty, tak? I oni gadali naprawdę w tych pieprzonych mediach, co mniej więcej wiadomo, że pod publikę, ale gadali. Teraz nawet ludzie z opozycji się nie spotykają. Tylko jedni robią sobie w jednym medium jedną debatę, a drudzy robią sobie w drugim medium drugą debatę. To jest kuriozalne. I właśnie coraz bardziej też język medialny się zaostrza. I teraz wchodzimy na portale i słyszymy, to już jest koniec w ogóle, to już jest ostatni, już ostatni tydzień, już na czerwonym przycisku Putin zmienił generała następnego, a ten generał zna tego, który z atomistyką się zajmował, już w ogóle nie będzie Europy, w tym Polski za 6 dni. Teraz przesadzam, ale o co mi chodzi, że apokaliptyczne myślenie było z nami od zawsze, ale teraz jest na takim podkręconym bębnie jakby, że to nas bombarduje. Wcześniej gadaliście, już nie chcę do Ukrainy wracać i wojny, ale no, Eton coś takiego powiedział na końcu, że no dobrze, mylił się przez cały rok we wszystkim, ale na końcu powiedział, no jak wy jeszcze nie wiecie, no. I wspomniał o tej bombie i tak to jest ostateczny argument właśnie, taki post, znaczy apokaliptyczny.
1: No, jeszcze
0: nie trzeba się dowiadywać, nie trzeba się uczyć, nie trzeba czytać raportów, nie trzeba znać się na tym, tylko wystarczy to powiedzieć, już jestem tym papą smerfą ostatecznym i najmądrzejszym. To jest właśnie łatwe. Dla dziennikarzy, dla ludzi, ale też moim zdaniem bardzo atrakcyjne, ale donikąd to nas nie prowadzi myślenie tak naprawdę.
1: No, ja nie wiem, to jest chyba takie złudne, taka iluzja trochę, że to teraz się nawarstwiło, znaczy, że to się wzmocniło, to apokaliptyczne myślenie. Wydaje mi się, słuchaj, pierwsi chrześcijanie to była sekta mocno apokaliptyczna, nie? Jezus miał wrócić jeszcze, szkoda, że Martina o to nie zapytałem, ale Martin powiedziałby, nie wiem, co mnie to, ja wiem, że Jezus jest i co mnie to obchodzi, a tak by coś odpowiedział pewnie w tym stylu, ale no Jezus mówił, że wróci zrobić tu wielki sąd i koniec świata, zorganizować, nadzorować jeszcze za życia tych, do których mówił, nie? No i nie wrócił, nie pojawił się. To była taka sekta apokaliptyczna. Ci ludzie wierzyli, że zbliża się koniec świata, że to już są tak straszne czasy, ofiary z ludzi, nie? Tak dalej. Nie wiem, ile już, no, pamiętamy 2012, nie? Też miał się świat kończyć. Świadkowie Jehowy od dawien dawna co roku wieszczą, że to już czasy ostateczne. Myślę, że gdzieś chyba czytałem, że ludzie, którzy żyli w czasie II wojny światowej, to było coś tak potwornego, oni byli przekonani, że to już jest koniec świata, przemysłowe zabijanie ludzi, nie? W ogóle świat stanął w ogniu. Ja myślę, że zawsze chyba ludziom chodziły po głowie takie myśli.
0: Tak, dokładnie. Od lat 50., kiedy mówiło się w Stanach Zjednoczonych o wojnie, no to u nas zawsze było przed wojną i po wojnie, no to oczywiście, że chodziło o drugą wojnę światową. A w Stanach chodziło w latach 50., 60. do czasu wojny w Wietnamie, o wojnie w Korei Południowej. W latach 60. jeszcze, tak? Na początku lat 60. Mówiąc wojna w Stanach, nie o II wojnie światowej się mówiło, no bo tam bardzo dużo ludzi, żołnierzy ze Stanów walczyło w Europie, ale w świadomości ludzi na kontynencie Stanów w Ameryce nie funkcjonowała ta wojna. Oni tam mieli jakieś dane, tak, w gazetach, ale nie żyli tym. Oni byli daleko od tego. Dopiero tam druga faza wojny w Wietnamie tak do nich dotarła, że jednak tych trumienek za dużo troszkę do kraju wraca. Badałeja Rusków już dużo, już z pół roku temu więcej zginęło niż Amerykanów w Wietnamie. No, także to na większą fajerkę jest.
1: A słuchaj, a jakie twoim zdaniem byłyby oznaki prawdziwego końca świata?
0: Właśnie moim zdaniem to by był tak długotrwały proces, tak jak wyginają wieloryby na przykład, czy rekiny. One wyginą prędzej czy później, bo bo tak to działa. Wody są coraz mniej, znaczy bardziej ubogie w tlen, coraz cieplejsze i ten planktonu jest mniej i z pokolenia na pokolenie już nie ma tak, że ich tych wielorybków jest dużo, tylko to już naprawdę jeden do jeden się teraz... Nie znam się zresztą na wielorybach, ale tak słyszałem, że no to nie przetrwa wiecznie. Ale nie będzie tak, że apokalipsa wielorybów, gdyby wieloryby miały swoje media i tak, no kurwa, ostatni wieloryb przepływa pod Grenlandią, pierdolnie, koniec. Nie. To jest proces. Nie wiadomo będzie, kiedy ostatnie pokolenie wielorybów wyginie, bo cholera wie, gdzie one są. Tak samo ludzie będą się chowali w miasteczkach, miastach, państwach policyjnych bardziej lub mniej i cholera wie, kiedy wyginą i kiedy się będzie najgorzej żyło. To wiadomo, nie będzie, nie mówię teraz o tych czasach, gdzie jest 8 miliardów ludzi na Ziemi. Tylko ten post-apo będzie trwało, tak, na setki lat. I każde pokolenie z nich też będzie myślało, że będzie ostatnie i tak pewnie nie będzie. I cholera wie, a ten człowiek ostatni, który umrze, nie będzie wiedział, czy gdzieś jeszcze jest jaskinia z ludźmi, że parę tysięcy tam jeszcze ludzi jest i żyje, więc nikt nie będzie wiedział, że umrze ostatni. Tak myślę o tym. Jednak to straszenie apokalipsą to przybrało, jest modne, przybrało taką formę informacji codziennej, co mnie kiedyś śmieszyło, teraz mnie trochę nawet i przeraża.
1: No cóż, no wiesz co, ja mam takie trochę magiczne myślenie może, że sytuacja, w której faktycznie ludzie zaczynają wpisywać masowo w przeglądarce koniec świata, trzecia wojna światowa, po prostu co uważam, że nastroje, że ludzie mają jakąś intuicję i coś przeczuwają. Zwierzęta potrafią przeczuć swoją śmierć, nie? Kot się przygotowuje na swoją śmierć, on już czuje, że odchodzi. I człowiek też coś takiego ma, tylko sobie nie zdaje z tego sprawy do końca i nie wierzy w to, nie? Ja powiem coś takiego, ludzie zaraz powiedzą, haha, ale szura tutaj. Ale coś takiego wydaje mi się jest, że mamy pewną intuicję, coś przeczuwamy mocno. I sytuacja, w której tak masowo o tym myślimy, przeczuwamy, powinna być dosyć wymowna. Nie wiem, dla mnie... Koniec świata to na pewno, kiedy wszelkie wartości staną się antywartościami, kiedy stanie się coś, co sprawi, że zapłacimy bardzo wysoką cenę za nasze nieprzystosowanie. No tacy jacyś, nie wiem, wikingowie nawet, to oni potrafili sobie poradzić, mając siekierę, mając łódź, nie? Gdzieś tam na Grenlandię sobie płynęli, w niesprzyjającym środowisku się organizowali, to byli twardziele. Nawet my to widzimy, że nasi jacyś dziadkowie, wujowie starsi, to jest inne pokolenie. To są ludzie, którzy potrafili zbudować dom, wziąć siekierę, wiesz, przetrwać w jakimś w obozach pracy, pracując gdzieś u Niemca, jedząc byle co. My jesteśmy delikatni bardzo. Wystarczy jakiś rozbłysk elektromagnetyczny, coś siądzie nam elektryczność i ludzie będą padać jak muchy, bo po prostu nie poradzą sobie. Większość oczywiście, bo są wyjątki, nie? Ale jesteśmy po prostu wrażliwi, jesteśmy takim gigantem trochę na glinianych stopach. Jak pęknie nam ta noga, to padamy i sobie głupi ryj rozwalamy. Wiesz, o co chodzi, nie? Że po prostu nie jesteśmy już takimi ludźmi jak dawniej, którzy sobie radzili w trudnych warunkach. Wystarczy, że... Ja wierzę, że koniec może wyglądać tak, jak chyba w najbardziej pesymistycznym filmie wszechczasów, na podstawie książki The Road, droga. Tam był koniec świata pokazany jako taka szarzyzna. Nic fajnego, tam nie było żadnego Mad Maxa. To była po prostu... To był smutek, nie? Drzewa uschnięte, które się przewracają, głód i podróżujący przez ten zdezelowany, brudny, wymarły świat, gdzie ludzie sami się wieszali po prostu, no bo wiesz, no nie ma co żyć, nie? Wszędzie trupy, zgnilizna i ewentualnie jakieś bandy kanibali jeszcze w zdezelowanym samochodzie. Tak będzie wyglądał koniec pewnie świata. I od tej strony, że to będzie proces...
0: A czekaj, bo o Rosji teraz sorry, bo się zawiesiłem. O Rosji mówiłeś teraz? Tamtej, poza Moskwą?
1: Nie.
0: Taki żart. Nie, też oglądałem film.
1: No, wiesz, no, bo zależy, co uważamy za koniec świata. Sytuacja, w której ginie cywilizacja, ale my tam gdzieś jeszcze łazimy obdarci w łachach, szukając jedzenia, no to właściwie świat istnieje, tylko czy to już nie jest wymarły świat, którego już tak naprawdę nie ma, tylko tak dogorywa, nie? No to tak można powiedzieć, że proces, ale sytuacja, w której nagle stracimy wszystko, co mamy, cofniemy się gdzieś tam do epoki kamienia łupanego, no łazimy i jedzenia szukamy, nie? No to
0: tak, to jest jeden z obrazów końca, tego jak, znaczy obrazów, no takich opcji obrazów. Jak to może mniej więcej wyglądać, jak to sobie wyobrażamy i myślę, że tu się zgadzam z tobą, że to może tak mniej więcej wyglądać i taką drogę, tam jak ten ojciec z synem, tak, przechodzili, to mogą dziesiątki tysięcy, jak nie setki tysięcy ludzi rozsianych po globie, gdzie raz na jakiś czas dopiero ktoś kogoś spotka i na pewno nie będą się przytulali ci ludzie, tak? Tylko kto będzie silniejszy, ten zabierze drugiemu jedzenie i jakieś łupy i tyle i ich zabije. No. Tak to mniej więcej jest w obliczu zagrożenia życia.
1: Głód. Ja myślę, że głód tutaj, głód jest chyba głównym czynnikiem, który człowieka degraduje kompletnie. Jak czytałem sobie o wielkich głodach, to ludzie dostają pierdolca, wiesz, są zdolni do wszystkiego. No wiesz, na Ukrainie to ci biedacy zjadali własne dzieci czasami, nie? Żeby przeżyć.
0: To mówisz o 1933 roku i tych...
1: O Hołodomorze, nie?
0: No właśnie. Aha, bo ten...
1: Na Ukrainie.
0: Jakby ktoś zapomniał, że tak Ruscy fajnie byli. Tak, Ukraińcy.
1: Super byli, nie? Zagłodzić kilka milionów ludzi, bo co będziemy tam... Ważne, żebyśmy my się najedli, nie? To niech se zdychają.
0: No. Były zapisków jednego z sierżantów, tam zrobił pamiętnik. Czytałem, nie całość. Jakie w artykule były zacytowane te przepisy. I było, że właśnie... Że cienkie patyczki, nogi, ręce z głowami właśnie od głodu i brzuszkami tak nabrzmiałymi, jakby miały pęknąć i pękały. I tylko po prostu. Duże oczy, wyłupiaste, jakieś gazy od środka, od głodu się, jak już człowiek się trawi od środka, powstają gazy, ludzie mają, dzieciaki, duże brzuchy, spuchnięte twarze i oczy im wychodzą i a ci na jedzeni, na waleni wódą i tak sobie chodzili. Tak.
1: No.
0: I tak miesiące mijały i takie dzieciaki się koło nich walali. To jest taki naród, że ktoś tam, już nie chcę tam jechać, że Słowianie jesteśmy razem. Nie, to są postmongolskie po prostu ludzie, którzy potrzebują pomocy, naprawdę potrzebują pomocy, a nie jakichś Putinów i innych, żeby ich tam trzymali za mordę. Ci ludzie naprawdę potrzebują pomocy, bo też ten argument, o mam Rosjanina fajny, jest, gra na gitarze, siedzi na drzewie, tak i tak jak z tym księdzem, każdy zna księdza fajnego, Rosjanina fajnego i są fajni naprawdę, więcej Rosjaninów jest fajnych niż księży pewnie i odwrotnie, nie wiem.
1: Tym Ukraińcom to słuchaj...
0: Tylko że no, Stalin... sorry, jeszcze ostatnie słowo, coś w tym zarządzie im tam nie piekło, że po prostu nie potrafią zarządzać sami sobą.
1: To są zepsuci ludzie, oni masowo popierają, wiesz, grabieże, mordy, im to odpowiada. To jest ta rosyjska dusza, słynna chyba. I... oni nie mają jakiejś empatii za bardzo, nic. Oni się cieszą i pytają się, ile, co tam ukradłeś, nie? I kurwa, Stalin wydał takie rozkazy, że tak, przychodzono tam do tych Ukraińców, zabierano im wszystko, wszystkie tam beczki z kiszoną kapustą, warzywa, co tam mieli. I mało tego, zakazywano im hodowania w ogóle czegokolwiek, sprzedawania czegokolwiek, kupowania czegokolwiek. To był po prostu wyrok był śmierci, takie najgorsze potraktowanie drugiego człowieka. No, równie dobrze mogli im strzelić w łeb, ale niech się męczą jeszcze, nie? Niech zdychają z głodu. A to jest jedna z najgorszych śmierci, podobno śmierć z głodu, bo zaczynasz robić straszne rzeczy i jakby tracisz duszę, tracisz człowieczeństwo, wiesz, nie? Giniesz w mękach często. W Stalingradzie też tak było. Ludzie tam, Rosjanie z głodu straszne rzeczy robili. Kanibalizm był na porządku dziennym. I tym Ukraińcom właściwie wszystko zabrali, zabronili im wszystkiego, nawet bo oni jakoś tam się starali wyżywić jeszcze coś hodując, gdzieś tam jakieś zapasy organizując, a bardzo pilnowano tego, żeby im się nie udało jednak, nie? Za kradzież, słuchaj, kłosa, dwóch kłosów, ci strzelano w łeb po prostu, nie? Jak jakieś dzieciaki gdzieś szły, gdzieś tam ukraść jakieś kłosy skądś, to wiesz, to do nich strzelano. To było coś tak potwornego i to robili wszystko Rosjanie. No kto to robił? Ufolutki? I co powie jakiś tu miłośnik Rosji, że im kazano? Jakby wam kazano strzelać do dzieci, bo z głodu już na skraju wyczerpania gdzieś tam dwa kłosy chcą ukraść, to i do nich strzelacie. Byście strzelali, tak? Bo kazano wam. No to byście byli bydlakami zwykłymi i bestiami. No to co więcej można powiedzieć.
0: No tak, chociaż my mamy ten komfort tutaj, my szeroko pojęci wychowani na jednak tą europejską, tam jak to się mówi, rzymskie prawo, tak? I chrześcijańska moralność. No, nawet niech będzie postchrześcijańska moralność, ale jednak moralność, która się na czymś opiera. I to akurat tego kościołowi nie można odebrać, że jest hierarchia. No właśnie, nie ma hierarchii, jest hierarchia tu Bóg-człowiek, tak? Księża się tu wybili w ostatnich czasach na półbogów, ale tak to jest, to było przez wieki, było Bóg-człowiek i każdy jest bliźnim i kiedyś to działało, znaczy nie działało, bardzo źle działało, ludzie byli skorumpowani zawsze i zawsze chciwi i zawsze mordowali z głupich pobudek, ale generalnie jednak wykształciliśmy to prawo i przestrzeganie tego prawa w taki sposób, że w tych gdzieś zachodnich krajach to zaczęło działać. Chociaż rzuciliśmy się do gardeł podczas I wojny światowej, II wojny światowej. Chyba do nas to już doszło, że to nie w tą stronę idzie. Ale tam na wschodzie ci młodzi ludzie nie mieli tego komfortu.
1: A tu naprawdę. Psycho znowu że Wołyń, a Wołyń. To czy wy nie czujecie, że coś jest tutaj nie halo w takim odpowiadaniu na wszystkim albo Wołyń? To nie wiem.
0: Psycho chyba nie jest, on troluje, chyba nie jest taki ten, chyba nie jest, no nie jest, nie, że chyba.
1: No chyba nie jest taki, faktycznie chyba troluje, ale to jest, nie, znaczy nie wiem, bo on może tak faktycznie chyba na serio napisał, ale to jest takie chore, ciągłe odpowiadanie jednym, nie? To tak samo, nie wiem, jakby się wschód z zachodem swego czasu kłócił, a u was ludzi do obozów zamykają, a u was murzynów biją, a u was są tortury, a u was murzynów biją, a u was jest bieda, a u was murzynów biją. No coś tu jest nie tak, no nie można tak jednym odpowiadać na wszystko i nie ma tu symetrii jakiejś nawet w tym, nie? Okej, straszna rzeź, okropna, jedna z najgorszych, ale kurwa tak teraz będziemy wszystkim odpowiadali, że a Wołyń? No, coś mi tu nie gra.
0: Tak, wiesz co, wrócę do APO, bo to jest uniwersalna narracja ostatnich czasów? Znaczy wiem, że była, tak jak wcześniej gadaliśmy, od starożytności przez średniowiecze wczesnych katolików, tak oni czekali, tak jak wspomniałeś, na przyjście Chrystusa. Oni sprzedali wszystkie swoje majątki, oddali, posprzedawali i oni czekali, że lada dzień przyjdzie już Chrystus. I przez 300 lat byli total, tak jak hipisi, czy właśnie wcześniej wspomniani też ci z Radami, jak się mówi na nich.
1: Rastamani. A przepraszam,
0: Rastamani
2: do... Adam.
1: Donejcik.
2: 5 złotych. Kurwa, ukr dusza to przyzwolenie na kupowanie uprawnień medycznych. A to jest podobno najgorsza ze śmierci, ginąć w mękach nieudolnej medycyny. To wiem. Tak umarła moja mama. Pozdro czat i Krawc 2023.
1: No, taki smutny trochę donate. Na poważnie. Adam pisze, dzięki za piątaka. Kurwa, ukr dusza to przyzwolenie na kupowanie uprawnień medycznych. Nie rozumiem. Ukraińska dusza? Chyba o to chodzi, tak? Ukraińska dusza to przyzwolenie na kupowanie uprawnień medycznych, a to jest podobno najgorsza ze śmierci, ginąć w mękach nieudolnej medycyny. To wiem, tak umarła moja mama. Pozdro czat and Crafts 2023. Różne są straszne śmierci, różne są straszne rzeczy, co się na świecie dzieją. No, cóż mogę rzec? No, przykro mi bardzo. Adamie.
0: Okej, okay, to ja wrócę do scenariuszy właśnie, gdzie już media doszły do tego szczytu, gdzie, znaczy inaczej, media to nie jest wina mediów, tylko to jest wina nasza, bo już jest tak bardzo jesteśmy znieczuleni na wszelkiego rodzaju nagłówki, wszelkiego rodzaju, jak to się mówi, ten, że się chwytliwy tytuł daje, clickbaitowy, tak, tytuł. No to jednak od czasów portali przez te 20-30 lat, no w clickbaicie, no to ludzie już, ci co zawodowo tam pracują, stali się mistrzami. No to mamy przekrzykujące się nagłówki z lewa, prawa, z góry, z dołu, że na przykład jak to jest, jak był COVID, tak? Że naprawdę już zginiemy, już wszyscy zginiemy. I nie było rozmowy, że pierwsze decyzje, żeby na przykład zamknąć granice, były dobre. Jakieś lockdowny pierwsze, nie wiadomo co to jest, w jaką stronę zmutuje ten wirus, były dobre. A później, że rząd zaczął przegrzewać ten temat, zaczął wykorzystywać, tak jak to rząd zwykle robi w różnych krajach, akurat tutaj wszystkie rządy wszystkich krajów były zgodne, żeby wziąć naród za ryj, bo miał podkładkę, że COVID i wprowadzał popieprzone prawo i tak dalej. No tylko znowu szurowie z jednej strony, że to od początku do końca była ściema. No nie, nie była ściema od początku do końca. No ale było to ogrywane z post-apo. Z jednej strony, że wszyscy zginiemy od WHO, z drugiej strony, że tak jak mówię, na początku to było słuszne, ale potem rządy przegrzały ten temat i straciły wiarygodność w oczach ludzi bardzo, bardzo. Oni sobie nie zdają sprawy, jak bardzo. Dalej. Lewica, globalne ocieplenie. Czy to nie jest grane jako post-apo? Znowu tymi filtrami? W styczniu było 19 stopni, najcieplejszy styczeń w ogóle od tam niepamiętnych lat, od początku rejestracji. To jest prawda. Dzieje się coś złego z pogodą, z klimatem. Z pogodą to jeszcze małe miki, ale z klimatem, tak, to prawda. Z drugiej strony, to jest też podkładka do wprowadzenia tak popierdolonych przepisów, jakiegoś takiego starego dieselka 1.3, ktoś ma małego, pieprzonego dieselka, który nikomu nic nie szkodzi i zabronią panu Jankowi sobie tym warzywa rozwozić, bo jednak jego dieselek truje i musi sobie kupić elektrykę. No to jest jakiś absurd. Z drugiej strony wycieczkowce które są tam nowe do oddania, znaczy tam chyba, nie pamiętam nazwy, ale super jacht na ileś tam tysięcy ludzi, spala tam 300 tysięcy ton, nie? Na dobę tego gówna. Nie, nie, może mogę się pomylić o rząd wielkości, ale to są takie absurdalne wielkości. I tam ludzie majętni się bawią na tych jachtach. No to nie jest jacht, przepraszam, na tych drogich wycieczkowcach. No i afera była, bo jeden z, właśnie z tych wycieczkowców nazwał swój silnik jako, że jest eko. A dlatego jest eko, bo gdzieś tam tysięcy litrów mniej zużywa niż normalny, ale to są tak absurdalne, jakieś tam 1-2% mniej niż inne wycieczkowce, ale to są takie masy tego mazymutu, tak najgorszej ropy, najgorszego gówna, jakie można spalać, bo statki takie spalają. Są silniki przystosowane do największego gówna, bo tam nie ma miast. Bezpośrednio ludzi nie trują na tych wodach. Ja nie widzę tam Greenpeace'u, żeby taki statek wycieczkowy nie wpuszczał do portu czy coś. To jest pojebane. Prawica, tak szeroko pojęta znowu, teraz w Davos jest jak co rok tam zjazd. Jednak ci politycy muszą gdzieś zjeżdżać, międzynarodowi. Nie wyobrażamy sobie innej opcji, żeby oni się nie zjeżdżali, nie wiem, nie konsultowali czegoś ze sobą, tylko tak robili na pała albo wszystko po tajemne telefony. Nie? To muszą być spotkania, jakieś konferencje, kurwa drogę wyznaczyć sobie musimy, w którą stronę poszczególne regiony świata, w jaką zmierzają i się dogadywać na różnych poziomach. To jest skomplikowane. W ramach jednej korporacji skomplikowane dogadać wszystkich menedżerów, a co dopiero w takim pierdolniku, gdzie każdy kraj ma różne każdy z krajów ma różne potrzeby i różne kierunki działania, problemy i tak dalej. Ale i tak. Teraz prawica patrzy na Davos jak w ogóle. Już gotówkę nam chcą wycofać, już nas chcą pozabijać i znowu jest post-apo takie, że to już ostatnie Davos już nie będzie, bo już gotówkę nas wezmą, wyłączą nas z systemu i zamiast skery, że będziemy pracować. No, sorry, już kończę, bo się nagadałem, ale od dłuższego czasu widzę cały czas to apokaliptyczne, przepraszam, tylko apokaliptyczne myślenie przeważa. Się najbardziej sprzedaje i już jedziemy po grubej bandzie z tymi tytułami, wykrzyknikami. Wystarczy spojrzeć na wykop kiedyś, a teraz. Co drugi artykuł z wykopu, to jest to już ostatni artykuł, bo już nie będzie nic. Szkoda pisać. Po prostu.
1: Myślę, że to nie bez powodu jest i trochę tu się nie zgadzam, bo myślę, że coś jest na rzecz, że przeżywamy różne kryzysy na wielu polach. Faktycznie, no wiesz, pieniądz cyfrowy to jest coś, co wisi nad nami jak miecz Demoklesa, faktycznie. I są, cały czas się ogranicza nam gotówkę, nie? Zmniejsza się te limity gotówki wypłacanej, transakcji gotówkowych, już jakieś plany, tu pieniądz z datą ważności. Chiny cały czas o tym myślą. Wiesz, taka inwigilacja permanentna. Stonoga teraz, myślę, że Stonoga, on nie jest jakimś farmazoniarzem. Może ktoś tak uważa, ale on właściwie to, co mówi, to ma często poparcie, pokazuje dokumenty, podaje konkretne nazwiska. On ostatnio powiedział, że dotarł do informacji, że inwigilują całą masę dziennikarzy w Polsce, PiS. Wymieniał z Gazety Wyborczej, z TVN-u, tam z innych mediów, podawał nazwiska tych dziennikarzy. To było z kilkanaście czy kilkadziesiąt osób. Czyli ta permanentna inwigilacja, pieniądz cyfrowy, popatrz co się dzieje, no co przeżywamy, jak nam się nawarstwiło, tu pandemia, tu drożyzna, inflacja, kryzys olbrzymi, coś jest na rzeczy, to nie jest tak, że to jest jakieś wydumane, nie? A tutaj Evie Place chciałem odpowiedzieć, bo zarzucił mi, że a ty tylko krawiec o tych zgwałconych kobietach, to tak a propos tego, że ktoś tylko o Wołyniu, no to wiesz co, pierdziakasz w tym momencie i głupotki trochę gadasz, nie? Ja nie mówię tylko o zgwałconych kobietach. Ja mówię o Rosji jako o kraju, który nas napadł, który nas okradał, przez który nam skradł reparacje, który nas ubezwłasnowolnił i narzucił tu swoje rządy, swoją tutaj partię i służby miał swoje i torturowali nas i Katyń. W ogóle cała masa rzeczy, o których mówię, a ty, że ja tylko o zgwałconych kobietach, tak? No to pierdolisz po prostu farmazony. Sorry, że tak powiem brutalnie, ale no trzymajmy się pewnego poziomu po prostu, a nie rób ze mnie idioty, nie? I nie zarzucaj mi czegoś, czego zupełnie nie robię, że ja tylko o zgwałconych kobietach. To tylko jedna z wielu rzeczy. Okrucieństwo Armii Czerwonej. Wszyscy, co przeżyli wojnę, podkreślają, że Armia Czerwona była bardziej odczłowieczona od tych SS-manów. Straszni ludzie i można tutaj długo wymieniać krzywdy, które nam zrobili. A ty co, chcesz ich bronić teraz? I że tylko te zgwałcone kobiety? A nawet jak tylko, to tych kobiet bardzo dużo było i może niech ciebie zgwałci ktoś, to poczujesz, jak to jest, nie? Się bardziej wczujesz. Nie wiem, a myślę, że coś jest na rzeczy faktycznie, że dużo jest różnych kryzysów. Popatrz, jak się dzisiaj ludzie zachowują, nie? Też wszystko mają w dupie, tak jak zauważyłeś. To też jest jakaś oznaka czasów ostatecznych, że już zło nikogo nie przeraża. Jak mówisz o inwigilacji, to masz komentarze w stylu, a jak ktoś nie ma nic do ukrycia, to proszę bardzo, niech zaglądają mu w dupę. Ja nic nie mam do ukrycia. I ten ktoś już też nie myśli o tym, że są jeszcze inni ludzie, że są twórcy, dziennikarze, opozycja. Ja nic nie mam do ukrycia, to niech sobie będzie inwigilacja, nie? To jest takie myślenie już też człowieka upadłego w sumie, nie? Który już stracił jakieś poczucie wolności, chęć, dążenie do wolności. On się czuje dobrze jako niewolnik. Daj mu robota, jeszcze to w ogóle zapomni, że jest niewolnikiem i można go dowolnie będzie traktować jak szmatę, jak niewolnika, bo on będzie czuł, że on sam ma niewolnika, robota i będzie zadowolony. W złotej klatce go zamknij, będzie się cieszył.
0: No tak, tylko nie mówię o tym, że ja się boję apokalipsy i dlatego... Dlatego ty mówię, tylko dlatego, że to jest nigdy się nie sprawdziło i to nie jest tak, że się sprawdzi za 10 lat, czy 20, czy 30, czy 300 lat. Tak nie będzie. Choćby klimat się zesrał, będzie grupa ludzi, która to przetrwa. To nie będziemy my oczywiście, więc ludzie jako tako przetrwają, jak długo, nie wiadomo. Gdyby miał stawać, czy będzie 5000 rok, tak jak teraz jest 2000, tak jestem 50-50%, może w jakichś szklarniach takich bardziej, tak. Ale w dzisiejszym świecie to nam pierze mózgi, myślenie post-apo, bo to jest takie, że wymazuje pewną część, mamy jakieś dane, robimy sobie kreskę i ten mianownik kasujemy, a i tak wszystko chuj szczeli, to już przyjmiemy to, co jest. Putin tym jedzie, cała Rosja tym jedzie od 20 lat, od 99 dokładnie. Po Jelcynie była walcha przygięta i było tak, w Rosji się nie mówi Europa, tylko Gejropa, że tam już nie ma rodziców, tam nie ma mamy w Europie, w Polsce czy w Portugalii, tak? Czy w innym w tym Brukseli czy Luksemburgu, bo jest rodzic jeden i rodzic dwa. I tam nie ma czegoś takiego, że brat za tobą pójdzie, nie ma braterskie, bo każdy sobie. I oni takimi pierdolotami się karmią, wiem, bo śledzę, na co dzień, że oni są, dobra, to tam już wszystko chuj strzelił, tam już jest apokalipsa i w ogóle, no to może my biedni w jednych spodniach, w jednej skarpecie, ale my musimy ten porządek świata przynieść tam im i wyzwolić ich od tego dziadostwa, I na domiar złego im pokazują, że jak w Brukseli się kłócą o jakieś pierdoły. No to, to trochę racji może jest z tym, że faktycznie przesadzali. Za dobrze było i Unia zajmowała się pierdołami, to fakt, ale nie wszystko to, co się Unia zajmowała, były pierdoły. I też wcześniej było korupcji w Unii Europejskiej. Była korupcja tak z Kataru w Unii Europejskiej. Tylko że w 24 godziny wpadła policja, wzięła dyski, wzięła dane. Wiadomo, że trochę pewnie puszczą po kantach, ale jest śledztwo, będą skazani i będą się bali następni. Ale w Rosji ten kraj jest oparty na złodziejstwie. I tam dopiero ktoś staje się kozłem ofiarnym, jak już ten sędzia sądu najwyższego danego okręgu mówi, już nie mogę tego upchnąć, musimy kogoś skazać i biorę jakiegoś kurwa ziutka z gówno wsi tam pod Muchosrańskiem, zalanym gównem i tego sędzia oskarżują, kurwa rozstrzeliwają, czy idzie w pasiaki i tyle. I tam tak działa. Sprawiedliwość w cudzysłowie. Jednak podkreślając, właśnie rosyjska propaganda jest cała oparta o tym myśleniu apokaliptycznym, że to jest, że Putin wmówił ruskiemu człowiekowi na tych obrzeżach, bo oczywiście, że w Petersburgu czy w Moskwie to tak nie jedzie takim gównem się. Tam się ludzie szanują bardziej. I też władza się ich boi, bo tam jakby na protesty wyszli, no to by się zesrali, ten Kreml by się zesrał. A gdzieś tam na parę tysięcy kilometrów w głąb Rosji ktoś wyjdzie na protesty, no to oni srają na to. Więc tak, mogą ich karmić tym, że oni są ostatnią nadzieją Europy, a jak już Europa padnie, w ogóle Stany, to jest agresor, który imperialistyczny, tak? Który robi wszystko źle, a oni dobrze, więc tak to jest utkane na post-apo. Na post-apo najlepszą propagandę się robi.
1: Może bardziej na syndromie oblężonej twierdzy. Bo to tak.
0: A to jest jeden z, myślę, że
1: ale to
0: sposobów,
1: pokrewne,
0: które dołącza ta post-apo, taka szersza, to jest metanarracja moim zdaniem właśnie. Taka, że do niej można bardzo dużo podłączyć i syndrom obleżonej twierdzy to jest troszkę jakby reaktywne, tak? Że ty puszczasz jakieś gówno, ktoś odpowiada, a ty właśnie masz syndrom oblężonej twierdzy. Patrzcie, no jednak mieliśmy rację, nie? Z tym, że Rosja jest tylko prawdziwa, bo patrzcie, jak teraz inne media nas mówią o tym, że gejropę nazwaliśmy gejropą. Wow.
1: Ciekawe, czy swoją drogą, czy Rosjanie zdobędą się na coś takiego, na co się zdobyła dosyć spora grupa Niemców, mówię o za Hitlera, mówię o operacji Walkiria. Tam byli wysocy rangą wojskowi, różni urzędnicy. Około 200 osób zostało skazanych, które próbowały zabić Hitlera po prostu i przejąć władzę i jakoś przywrócić do względnej normalności te Niemcy. No, jak wiemy, nie udało się. Był tam nieudany zamach na Hitlera. Bomba wybuchła, no nie do końca tak, jak się spodziewano. Hitler przeżył, ale w to było cała masa ludzi w to była zaangażowana. Ciekawe, czy w Rosji zorganizuje się taka grupa, żeby zlikwidować Putina na przykład. Nie sądzę właśnie. I to jest ta różnica trochę też, nie? Znowu.
0: Nie wiem, może były jakieś, też się kiedyś na tym zastanawiałem, jakieś zamachy, no tylko raczej te GRU czy FSB, jak im tam jest teraz, nieważne, NSDAP, nie NSDAP, tylko ten, jak to za II wojny się nazywało, to co strzelali, 200 tysięcy zabili na sami siebie, ruski samych siebie.
1: NKWD?
0: NKWD właśnie. No, to jest fajne, kurwa. Brakuje nam ludzi, a 200 tysięcy sami siebie zajebujemy.
1: No, tym, tylko którzy dlatego, się wycofują, strzelali w plecy, nie? Znaczy no. Strzelali do tych, co się wycofują, bo uciekają, nie? Bo nie widzą szans po prostu, to strzelali do nich NKWD-ści.
0: Tak, w każdym razie, no cholera wie, podejrzewam, że musiały być jakieś ataki na Putina, tylko to jest taka pizdeczka, że Francja się boi nawet spotkać z tymi, spotkał się z wdowami po żołnierzach. No to tam z 17 tych wdów, chyba 15 było aktorek, które tam już szopka, kurwa, na Boże Narodzenie, znaczy tam ichniejsze tam ten 12 czy 13 stycznia jakaś szopka w Muchosańsku właśnie, gdzie niby fabrykę odwiedza Putin, to te same twarze.

0: i złotą przepychaczkę, szczotkę ma złotą do kibla, no to widać, jaka to mentalność jest. Gdyby mógł, to złote zęby by sobie jeszcze wstawił, nie? Taka to jest mentalność. Ale niektórym imponuje, no. Niektórzy są wielce oburzeni, jak Etam, że się go obraża na murach. Pisze się hasła brzydkie na Putina.
1: Nie, no Etam lubi mieć wokół siebie, wiesz, ten inbe, że się tam coś dzieje i on jak zapytałby tam, na przykład miałby forum tam 200, jak był na live na przykład, gdzie jest 200 tysięcy ludzi live, nie wiem, kanał sportowy czy coś, ktoś by zapytał, ile jest 2 plus 2 Etam, ile jest 2 plus 2 Etam, Trynkiewicz. I już, kurwa, Puczatu by się zjebało i na niego, i tego, on by był w centrum uwagi i już odpowiadałby. I o to chodzi bardziej niż o jaką logikę czy cokolwiek, no, po prostu. Ta musi być w centrum uwagi.
0: Tak, to nawet widać, że on się zaczyna cieszyć, jak mu coś zarzucisz, coś się w ogóle za głowę złapiesz. Co ty mówisz, nie? Jak ty możesz, to on się cieszy. On wtedy rozpromieniony, jest zadowolony i ja taki jestem, no. Tak. Ale to jest właśnie taki szurski sposób bycia, że im bardziej w kontrze, tym lepiej. Nieważne fakty, nieważna etyka, moralność, nic, tylko żeby być w kontrze jak najbardziej. I najlepiej, wiesz, jak wszyscy coś mówią, to ty musisz odwrotnie. No i takie myślenie. No, lubi szokować i lubi być w opozycji.
1: No właśnie samo to, że o nim gadamy teraz, to mu się sprawdza.
0: No jako on teraz
1: skuteczny jest w swoich działaniach.
0: Tak, jak my tak teraz o nim mówimy, to on leży gdzieś na łóżku i taki od ucha do ucha uśmiechnięty se leży i mówią o mnie. O Etamie mówią. Etam, no taki jestem, Etam, tak mówią, no Etam to Etam, jestem gwiazdą, no i się tak, cieszę.
1: Z tym jeszcze będę do tego apo, bo z tym zadzwoniłem, z tym się jeszcze jedna kwestia łączy, natomiast to, że kiedyś za młodu to robiliśmy to i to, a teraz ta młodzież to już jest nic nie warta. To też na czacie, nie dzisiaj, wcześniej kiedyś tam audycję, dwie temu widziałem, że właśnie ktoś w budowlance pracuje i tam mówił, że ktoś jest po 2000 roku urodzony, to już na budowlance go nie chcą. Tylko, że zaczynałem, znaczy w gastronomik skończyłem, technikum gastronomiczne, potem byłem w Niemczech, potem założyłem działalność gospodarczą z ogrodami, bo od 15 roku życia przy ogrodach pracowałem dorywczo i wtedy było też, że to sama narracja, że już nie, ci co kiedyś po tych starych zawodówkach, nie po tych tak w tych gimnazjach ten zespół założyli, to już ci ludzie się nie nadają. I też, bo Sokrates nie pisał nic o sobie, tylko uczniowie Sokratesa pisali. Gdyby nie uczniowie Sokratesa, to o Sokratesie to mało byłoby wiadomo. I właśnie tam już pisali, że oni ci pierwsi od Sokratesa to jeszcze kumali, ale ci młodzi to już w ogóle, to już nauka wyginęła, nie? Oni już nie znają nic i to już jest ostatnie pokolenie, oni byli ostatnim pokoleniem po Sokratesie, co jeszcze jakąś wiedzę w ogóle kumali. I tak bardzo często to się przejawia, że ludzie tam w historycznych zapiskach, że właśnie to już jest ostatnie pokolenie, które coś kumało, bo te nowe to już nic nie kuma. A okazuje się, że wiedza się jakaś kumuluje i kuma. Ja tak patrzę na tych youtuberów z młodego pokolenia, to ja bym się chętnie podpisał, że to już kurwa w tych kolorowych włoskach dziwni ludzie, którzy odpowiadają tylko na dramy, że z tego już nic nie będzie. Ale okazuje się, że tam jest od cholery w młodym pokoleniu ludzi ogarniętych. Tak bardzo dobrze, że ja nie wiem, oni mają kurwa po 18-19 lat, oni wiedzą więcej niż, nie wiem, bo po dwa języki znają, się kurwa jednego nie mogę nauczyć od 15 lat, drugiego, znaczy. I to jest też jakby pochodna odnoga tego apokaliptycznego myślenia, że my już ostatnim pokoleniem jesteśmy, które coś tam zdziałało, reszta to już chuj. Świat nam pokazuje od ponad 2000 lat, że to nie jest prawda. Że młodsze pokolenia chyba są mądrzejsze od tych starszych. Ciężko mi się z tym zgodzić, ale no.
0: Ja się zgodzę.

0: Ja się zgodzę właśnie. Młodzi są właśnie tak demonizowani przez starych i często jakaś babcia czy dziadek, starsza osoba w każdym razie, która naprawdę nic nie kuma, ledwo co duka, jak coś czyta, to coś duka, zapatrzona w TVP i myślą, że są takimi mentorami. Kiedyś może starcy faktycznie byli mentorami, ale dzisiaj to są często tak głupkowaci w swojej masie, że ci młodzi, owszem, tam jest dużo jakichś też głupoli, ale młodzi są różni, nie? Faktycznie. Młodzi nie są przede wszystkim tak zaczadzeni jakąś ideologią tak często. Młodzi zawsze cenili sobie szczerość i prawdę, bo coś takiego jest w młodych, że wiesz, liczy się właśnie sztama z ziomalami, liczy się szczerość, prawda, kawa na ławę, a starzy, im starsi, tym bardziej mają jakieś ciągoty do jakiejś demagogii, do populizmu, do propagandy, siania, nie? Coś takiego jest. A to, że każde pokolenie uważa następne, że to już jest koniec świata, to tak faktycznie, no zawsze tak było. Nasi rodzice, jak widzieli jakieś tańce, połamańce, też byli przerażeni. Ostatnio jakiś ksiądz pokazał zdjęcia jakichś pań, nie wiem, z lat 40. w jakichś tam sukienkach, wiesz, w szpilkach, i że to jest ideał kobiety, bo jest skromna, bo jest elegancka, skromna, umiarkowana, taka ładnie wygląda. A ktoś zauważył, że właśnie te panie, to był kadr z jakiegoś filmu, tam seksowne kociaki czy coś, i to był przykład pań w tamtych czasach, które budziły właśnie straszne, wzbudzały wielkie emocje, że to takie ladacznice, bo mają za krótkie sukienki, nie? I te szpilki. Elvis, jak wykonywał te ruchy biodrami swoje, to mówiono, że to jest jakiś totalny już koniec świata, zwyrodnienie, zboczeniec na scenie, nie? Rusza tak tymi biodrami. Byli ludzie, niektórzy przerażeni, że to świat się kończy. No tak jest, no. Ale to by, co by nam to wskazywało, że za 100 lat zobaczą sobie filmy porno z dzisiejszych czasów i powiedzą, to były czasy, patrzcie, jak skromnie się ruchają, jak z jaką gracją, to jaka w tym skromność jest, nie ma pokazanego wszystkiego, tylko jest tu zaciemnione lekko, to już nie wróci, to było tak eleganckie, ile w tym gracji było, nie, subtelności w tym porno z lat 2000.
1: Nie mówię, że to ma iść w tą stronę tak prostoliniowo, że coraz więcej rozebrane, tym lepiej. Pewnie niektóre korporacje by tak chciały, jak wspomniałeś, rynek porno. Chociaż on też się kurczy, okazuje się, że są ten, jak to się nazywa, fancy, czy kurwa, nie wchodzę. Znaczy nie, że nie ogląda porno, czasu do czasu każdy ogląda, ale są kamerki, o to chodzi, że kiedyś potrzeba było w całej gałęzi rynku, która robiła porno i to sprzedawała na kasetach, tak? Tak to się zaczęło, na płytach później, a później do internetu, tak? To weszło, a później okazało się, że każdy sam może zrobić porno w internecie i do tego nie trzeba pośredników i troszkę im rynek zmalał.
0: Słuchaj, zostawię cię na chwilkę, dobra? Czekaj chwilkę.
1: Spoko. No i rynek zmalał. Okazało się, że to nie jest gałęzia rynku zarezerwowana tylko dla tych tam gdzieś w Hollywoodzie kolesi, którzy mają wąsa, długie cygaro sobie palą i siedzi 16 młodych lasek wkoło nich. Okazuje się, że w dzisiejszych czasach każda dziewczyna atrakcyjna, czy mniej atrakcyjna, czy bardzo nieatrakcyjna, czy coś. Można się opisać, stagować na 150 różnych sposobów i kto szuka takiego typu urody i znajdzie, i nie trzeba do tego pośrednika. Ale nie, czemu parno gadamy w ogóle?
0: Słuchajcie, ja was muszę na 10 minut zostawić. Nie wiem, czy kończyć audycję, czy co, bo tutaj mam sprawę. Zostaniesz Grzesiek na antenie, czy kończymy?
1: Jak ktoś zadzwoni, to zostanę, ale sam chyba 10 minut nie wiem, czy będę gadał, bo ludzi tu zanudzę. To dasz minutę, żeby ktoś się dodzwonił? Ja będę kibicował.
0: No dobra, to dzwońcie. Psycho tu chyba wcześniej próbował
1: psycho,
0: się
1: dajesz,
0: dzwonić.
1: Psycho, dajesz cokolwiek.
0: Dawaj psycho. Tutaj.
1: A co się stało? Okej, okay, wszystko?
0: Moja mama przyjechała.
1: Okej, okay, okej. Okay.
0: I muszę jej pomóc wnieść tutaj, wiesz, walizki i tak dalej, nie?
1: A ja mogę odebrać, jak ktoś zadzwoni, czy nie, jak jestem?
0: No nie kogoś. Bardzo chyba, nie bardzo chyba.
1: Psycho, psycho. O, czekaj, ja dzwonię, piszę psycho, okej. Okay.
0: No to dzwoń psycho, to cię dołączę i zniknę na sekundę. No, myślałem, że troszeczkę później przyjedzie, więc nie byłem przygotowany.
1: No to uciek już nos odbierzesz i my sobie już tu poradzimy, także na spokojnie.
0: No to dzwoń psycho, bo też nie mogę za długo czekać. Nie chciałbym teraz tu, wiesz, pół godziny czekać na ciebie, nie?
1: No, tam Skype'a musi włączyć na tym tym odpalić. Jakoś
0: dobra.
1: Tak było.
0: Dobra, jest psycho? Jest psycho?
2: Dzień dobry.
1: Okej, spokojnie. No, to
0: dobra.
1: My tu damy radę.
0: Dobra, to ja na chwilę znikam. Zaraz wrócę.
2: Okay. Jaki jest temat audycji? Ale śmieszne, kurwa mać.
3: Wszyscy straszył apokalipsą. Czy czujesz się, panie, że apokalipsa lada dzień nadejdzie?
2: Tak, ale co by to zmieniło w moim życiu?
3: Co? Pytanie do samego siebie chyba nie. Co by to zmieniło w moim życiu?
2: W ogóle w życiu wszystkich jest. Znasz moje chyba zdanie, bo ja nieraz o tym mówiłem, że żyjemy w symulacji i czy tak będzie, czy inaczej.
3: To niczego nie wyjaśnia, absolutnie.
2: Dlaczego nie? Dlaczego miałoby to nie wyjaśniać?
3: Załóżmy, że jest Bóg i nie ma i ten, i szatan i tak dalej, tak jak w Biblii było napisane. I to jest no. Wszystko prawda. I tak jest piekło niebo. Ale ten Bóg jest w symulacji. Czyli dla ciebie, dla zwykłego, który nie jesteś ponad Bogiem, ten Bóg jest w symulacji. Żyjemy w symulacji, to prawda, z tego punktu widzenia. Ale dla nas jest i tak przeznaczone piekło czy niebo. To niebo, to czy żyjemy w symulacji, czy nie, nie ma żadnego znaczenia. Bo dla nas symulacja jest piekło czy niebo po śmierci. Albo nicość, umierasz i dusza nie istnieje. I to jest też symulacja, ale cię nie ma, więc... Symulacja nie zmienia niczego.
2: Dobra, Grzesiu. Ale
3: no
2: pomysł,
3: to ale czekaj, no to żyjesz w symulacji czy nie teraz? Zmieniło to.
2: Tak, oczywiście, że ja uważam, że wszyscy żyjemy w symulacji. I czy co zrobimy dziś, albo jutro, albo pojutrze, albo wszystko, żeśmy zrobili, to nie ma znaczenia w ogóle. No
3: w Amidze Adama żyje. Wszyscy żyjemy w Amidze.
2: Dobra, już nie tam idę tutaj, tylko pomyśl sobie, Bóg stworzył świat przykładowo, tak mówię, i wiedział, jest ponad czasem i dlaczego my mamy się starać, żeby to zrobić, jak on wiedział od przeszłości do przyszłości, co się stanie z każdym człowiekiem i dlaczego my mamy się starać o coś innego, jak to jest wszystko zdeterminowane.
3: No to jest pytanie z presupozycją, bo to nie jest determinowane, bo skoro Bóg dał nam wolną wolę, więc tak, on może znać każdy nasz ruch, ale może każdy z nas, tak jak niektóre gry, mają 2-3 rozwiązania, 4, w zależności od wyborów, tak, Bóg jest tak wszechmogący, że może znać 5 miliardów naszych rozwiązań, naszego jednego życia i naszych wyborów, albo 5555 miliardów I on zna każdy koniec twojego czy mojego życia, ale dał tobie i mi na przykład wolną wolę, przynajmniej tak według no, uwierzeń chrześcijańskich jest.
2: Tak, tak.
3: I wtedy no kurwa masz ileś tam miliardów końców. Możesz mieć 100 kociołków, w jednym kociołku 1400 stopni, w drugim 1600, w trzecim tylko 30. W czwartym minus 50 stopni, żebyś zamarzał, a w innym masz 5 dziewczyn, które cię masują na przykład w niebie, na przykład na chmurce. Więc cholera wie. Co teraz powiesz o symulacji?
2: Rozumiem twoją logikę, ale jeżeli nasz sam Bóg, nasz Pan Bóg nas stworzył i jest wszechwiedzący, to mógł przewidzieć wszystkie te 5 miliardów symulacji, jak to się może nazwać teraz, to przewidział wszystkie z nich, bo jest wszechwiedzący, nie?
3: No ba, no oczywiście. No i co, z tym...
2: No dlaczego nie zrobił takiego świata idealnego, żeby wszystko się zamknęło?
3: No bo mu się nudził, jednym dobrym... był wszechmogący, to też by ci się nudziło. Mi by się nudziło, też bym zrobił taki sobie taką grę planszówkę. A jakbym wiedział od początku, jak to kościół wyrzuci, kurwa, to było nudne. Miałbym dwa pionki, czerwony na przykład i zielony. I ten wyrzuci 6. Bez ten wszechmogący wszystko wiem, kto wyrzuci. To by mi coś odjebało z tych nudów, panie, i bym dał im wolną wolę, czyli coś, czego nie mogę kontrolować. Chociaż to, co oni wyrzucą, też można przewidzieć statystycznie. Ten wyrzuci 6, ten 1, ten 5, ten 2. Można to matematycznie zawrzeć. A my jesteśmy skomplikowani niż dwa pionki troszkę bardziej. Więc on to wie. Ma po prostu fan. Siedzi na chmurce i się śmieje, że ludzie są tak głupi, że takie wybory podejmują. I ma z tego fan.
2: Ale czy ty uważasz, że nasz Pan Bóg Wszechmogący nie przewidział tego, który z nas wyrzuci 6, a który 1?
3: Przewidział, oczywiście, tylko ma to w dupie, bo jakby ingerował, to by nie dał, to by nie miał fanu, no bo co jest za fan grać na przykład w jakąś grę, czekaj, powiem ci coś. Była gra wyścigowa, tam rally, coś tam, nieważne, ale można by było sobie wybrać taki super
2: rally, tak?
3: że komputer twój samochód kontroluje i on przyjechał zawsze najszybciej i najlepiej i wygrywał, nie? A był turniej na przykład, nie wiem, 8 wyścigów i ty przegrywałeś, to brałeś sobie komputer i on zawsze wygrywał wtedy, kiedy ty sobie wybierałeś. No jakby Bóg zawsze wygrywał, no to co by miał za fan, że przegra? To nie da się tak. Dlatego dał wolną wolę, żeby się pobawić trochę tymi samochodzikami na przykład.
2: No tak, a na przykład, żeby wywołać jakieś tam wojny, tam drugą, pierwszą albo czwartą, jeszcze nie wiemy tego, czy będzie, albo trzecią. Też taki fan, nie? Zajebisty fan.
3: No, a teraz czekaj, bo jestem adwokatem diabła, bo tak w Boga to ja średnio wierzę cały czas. Tak sobie wyobrażam, jakbym był Bogiem, co bym robił. Czemu by to miało ręce i nogi?
2: No to pierdoląć atomówkę, kurwa, na Hiroshima, tu na Nagasaki. Jeszcze poczekajmy, może Putin pierdolnie tutaj atomówkę na Polskę, albo gdzieś tam... Amerykę i
3: to jest bardzo
2: Amerykę.
3: Ciekawe pytanie. Czy masowe cierpienie jakby uwłacza Bogowi, tak?
2: Nie, w ogóle pytanie jest takie, czy...
0: Bogowi.
2: Jesteśmy w symulacji, czy nie?
3: Temu Bogu.
2: A czy Bóg istnieje, to... Panu Bogu, to ja nie wiem w ogóle...
0: Panu... Dlaczego... Panu Bogowi się mówi, psycho.
2: Panu Bogowi, czy... Dobra. No, bo...
0: Dobra, Grzesiowi można wybaczyć, mieszka na obczyźnie, no czasami się zapomni polska języka trochę.
3: Wiecie, za dużo kiepskich oglądam ostatnio, mam fazę.
2: Ty, a co myślisz o ostatnim odcinku kiepskich?
3: Nie oglądałem.
0: No, wszyscy mówią, że takie rozczarowanie, że to nie było takie zwieńczenie żadne, tylko takie na odpierdol już tak na siłę, nie?
2: Ja nie oglądałem, ale tak wszyscy mówią, no. Takie pożegnanie z rodziną.
3: Jeden z ostatnich, który oglądałem, to Balcerewicz musi odejść. I bardzo pisali list do Balcerewicza, dlaczego musi odejść. I kurwa, prześwietny odcinek, a najlepsze jest to, że on się nie zestarzał, chociaż pas 15 lat albo lepiej i pasuje tak bardzo do naszych czasów, że można by go było wyemitować teraz i zamienić Balcerewicza na Morawiera i dokładnie te same argumenty trafiają w sedno. Chociaż to był prześmiewczy odcinek, ale okazuje się, że mimo wszystko uniwersalny.
0: Tak się, zastanawiam, bo tak jak mówimy o tym, że świat się kończy, czy kiedyś politycy byli tak skorumpowani, tak afera goniła aferę, nie wiem, jak dzisiaj to jest na świecie, a w Polsce
2: pewnie,
0: w szczególności?
2: Że tak. Pewnie, tak? Pewnie, że tak. Prawie w Rzymie, w starożytnym Rzymie,
0: tak?
2: Tam było jeszcze gorzej. No, kurde.
3: Tak to było, Norman Davies pisał w tym Historii Europy, któryś to z papieży po ogrodzie w sobie watykańskim chodził, a nieopodal był areszt jeńców religijnych, którzy to byli w opozycji do papieża. A papieża się nie wybierało tak jak teraz, że o fajnie napisał dużo ksiąg, esejów po prostu filozoficznych, czy też dobrym jest zarządcą, czy pochodzi z tego innego, czy innego kawałka świata, który ma teraz problem, to może wybierzmy tego papieża, żeby zwrócić uwagę na ten kawałek świata medialny. Tylko były rody, które tych biskupów tam opłacali. No i po prostu były to poniekąd partie polityczne i te, które rody miały tam kasy dużo i wpływów, to przepchały swojego papieża. No jeden z tych papieżów sobie chodził i zastanawiał się nad istotą duszy tam na tym świecie, a w tle dochodziły jęki z aresztów, z podziemi, z tych lochów, dochodziły jęki torturowanych przeciwników politycznych, właśnie tego papieża. On chodził z Pismem Świętym, po prostu w ekstazie i tak się zastanawiał. A sam skazał tych ludzi po prostu swoimi podpisami, które są do dzisiaj podpisane, skazał na śmierć przez męczeństwo. I to kiedyś takie hardkory były. Zawsze, gdzie jest polityka, była korupcja.
0: Jest na Netflixie taki fajny serial Nightfall o templariuszach. Oczywiście fabularyzowana mocno historia zakonu templariuszy. Ale tam dosłownie każdy zdradza każdego i z każdym. I to jest aż w pewnym momencie się śmiałem, bo tam zdrajca na zdrajcy, zdrajcę pogania i każdy jest, coś knuje, kombinuje i ten nagle się okazuje, że to tych zdradził, a tamten się mści za zdradę i sam się zdrajcą okazuje. No to tak, taka historia. W ogóle ten ponoć piątek 13 to właśnie w ten dzień spalili mistrza zakonu templariuszy i to stąd się niby wzięło. Nie wiem, co to ma z pechem w sumie wspólnego. No wiem, że ten mistrz przeklął tego Filipa Pięknego, jak już płonął. Może taka tu klątwa. Ale całkiem niezły serial może być. Fajne są walki. Ja lubię wszystkie historyczne rzeczy bardzo.
2: I co mam teraz powiedzieć, że my też lubimy historyczne filmy?
0: Jesteś psycho niemożliwy. Nie wiem, mów co chcesz, to wiesz.
2: No czekaj, Grzesiu teraz tobie oddaję głos. Lubisz jakieś historyczne filmy z Netflixa? Seriale? Proszę.
0: Dzisiaj to wszystko takie quasi historyczne i takie pseudohistoryczne wszystko, nie? Ale dobrze się to ogląda, no. Czy chcielibyśmy takie seriale, gdzie wszystko jest pięknie oddane, ale jest za to nuda na przykład?
2: A, dobra, Grzesio poszedł sobie.
0: Gdzieś zniknął, zanim mówił. Za nie mówił, Grzesiu.
2: Za nie mówił, bo sobie poszedł oglądać filmy.
0: Może no. Tak, może jak powiedziałem, że taki fajny serial, to pobiegł oglądać od razu.
2: Nie wiem, ja na Netflixa już nie mam, bo kiedyś miałem, ale miałem nie od siebie, tylko tam od koleżanki.
0: Ale sąsiad ten firanki założył w oknach i psycho już nie ogląda Netflixa.
2: Nie. Koleżanka mi udostępniała, bo tam można było...
0: Koleżanka ci udostępniała? A co ci udostępniała koleżanka? Powiedz.
2: A już jest po 23?
0: Jest 3:33, szatańska godzina, bo razy 2 to 666, to możesz opowiadać, co ci tam udostępniała.
2: Dobra, Netflixa udostępniała, bo tam można na 4 osoby chyba udostępnić, ale zrezygnowała z Netflixa i już nie mam.
0: Netflixa ci udostępniała, mówisz. A Cipexa ci udostępniała? Żartuję.
2: Nie pamiętam.
0: Grzesiu.
3: Jestem. Byłem w ubikacji, ale słuchałem was na głośnikach, także jestem.
2: A co robiłeś?
3: Nie kupę, bo za krótko mnie nie było. Znaczy.
2: A to by też koleżanka udostępniała Cipexa?
3: Tak, zdarzało się. Ale nie na 4, tylko na jednego. Bo ty mówiłeś, że na 4 tobie udostępniała koleżanka. Także panie, jedno konto, jeden użytkownik. Nie wiem, jak ty sobie tam radzisz z 4 gachami. Ale dobra, nie wnikam.
2: Ja tu chciałem się zapytać, ciebie Grzesiu, ale to chyba już zapomniałem o tym.
3: O dokumentach mówiliście. Ja mam problem z filmami dokumentalnymi, bo od dziecka kochałem filmy dokumentalne. Pożerałem jak głupi. Jednak tak jak się człowiek troszkę dowiadywał, jestem odporny na wiedzę, no to nie ukrywam chyba. Jednak te dokumenty wydają mi się często już od początku tak bardzo naznaczone jakąś ideologią, że to jest często dokument jest jakby świadectwem czyjejś ideologii, gdzie robi ten, jak się mówi, cherry picking i zbiera te argumenty i chce je przepchnąć w jakiejś tam formie. Na przykład już tam o globalnym ociepleniu, już niezależnie, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy, czy to jest prawda, w jakiej formie, w jakim stopniu i jakie pieniądze powinni, z jakiego budżetu na walkę, czy w ogóle można walczyć z czymś takim. Nieważne, jednak one się stały bardzo ideologiczne, bardzo. I troszkę mnie to odrzuca. I nawet te historyczne, żeby było śmieszniej, też jakby mają swoje narracje. Tak,
2: ideologiczne chyba w sensie, że bardziej lewackie.
3: Nie, już nie chodzi mi o taką oś lewa, taką publicystyczną, popularną teraz lewacko-prawacką, taką oś, że jedne dokumenty są na lewo, drugie na prawo, tylko są naznaczone jednak tam sympatiami różnymi, to widać, czuć przez to. Nie wiem, czy te stare też tak były, czy człowiek był bardziej naiwny i to łapał, nie zważaliśmy na to.
2: Dobra, fajnie, dobra.
3: Czy teraz się coś pojebało? No.
2: Czekaj, Grzesiu, a na przykład te stare kroniki filmowe, to były to naznaczone czym były? Za PRL-u to się kręciło.
0: No to było jedno wielkie teraz naznaczenie czymś i niewiele więcej. Propaganda.
3: Komsomolska prawda. No to włącz sobie ruski tam dziennik, to tu masz kroniki te PRL-u dzisiaj. Tylko no, zdziwko takie, że one nie są czarno-białe, tylko kolorowe, ale poza tym nic się nie zmieniło.
0: A amerykańskie westerny stare, czy one nie są jedną wielką fikcją i jakby tak, nie wiem, jakimś krzywym zwierciadłem? Bo to przecież jest zupełnie wykręcony.
2: Rasistowska propaganda. krawiec. Łotery to jest rasistowska propaganda.
0: Czasami pewnie tak, jak pokazuje się jakiś tam...
2: Chyba wszyscy.
0: Indian, nie wiem, jako dzikusów i dzielnych kowbojów w kolorowych ubrankach śpiewających piosenki piękne.
3: A czemu krawiec o westernach zacząłeś mówić, żeby o tym nie skumałem, że jakie ten...
0: No bo dawne westerny nie miały w zasadzie nic wspólnego z prawdziwym jakimś obrazem tego dzikiego zachodu, nie? Były jedną wielką taką propagandą, pytanie czego, no nie wiem, może dzielnego Amerykanina trzeba było pokazać, dzielnego kowboja i śmiesznych jakichś tam Indian w wigwamach odrealnionych, jakichś takich, wiesz, gdzieś tam na peryferiach sobie żyjących, medytujących, no nie wiem.
3: To rozumiem, tylko ten sam problem, tylko to nie są filmy dokumentalne, tylko to są... Po prostu filmy rozrywkowe, znaczy, ale jednak upychają w tej narracji, że jeżeli dzikusy atakują dobrych ludzi. Tak.
0: Znaczy my w sumie nie mówiliśmy o filmach dokumentalnych, bardziej o historycznych albo o takich pseudohistorycznych, nie? Może bardziej...
3: No wcześniej miałem na myśli to, co mnie właśnie nawet wkurwa w filmach dokumentalnych, że samo to, że włączam zakładkę dokumentalną, no to powinno opierać się na faktach. Okazuje się, że fakty można sobie tak dobrać, że one się mieszczą w ramach filmu dokumentalnego, ale no takie kurwa są bardzo kontrowersyjne, że tak delikatnie powiem. Straciłem zaufanie do tego typu produkcji, chociaż nie mówię, że wszystkie są złe, niektóre są zajebiste. Widać, że niektórzy pasjonaci oddali życie, czy jakąś część swojego życia i w cholerę kasy, żeby wyprodukować ten czy inny film. Ale trzeba bardzo uważać na takie filmy właśnie, te dokumentalne.
2: Ale mówisz o filmach pseudodokumentalnych? O tym mówisz?
3: Nie, o dokumentalnych, które pełnoprawnie są wydawane jako filmy dokumentalne.
2: Znaczy nakręcone w tamtych czasach, w których się działa akcja.
3: Nie, no nawet w dzisiejszych czasach kręcą filmy o, dajmy na to, nie wiem, RPA w czasach tych... O Mandeli na przykład. O niech będzie o Mandeli. No to można znaleźć film o Mandeli, że to wspaniały człowiek i uratował ludzkość czarnoskórą od prześladowania. Można o tym samym człowieku znaleźć film dokumentalny, który po prostu ciało, kraj, który był tam wielkości PKB dorównywał krajom europejskim, czyli wybijał się na tle afrykańskich. Nagle Mandela wziął lejce i zaorał i się cofnęli do średniowiecza. No, z dwóch różnych stron można ten sam czas historyczny pokazać.
2: Grzesiek, a co myślisz o teorii efektu Mandeli?
3: Myślę, że to jest bardzo trafna, bardzo udokumentowana teoria, bo jestem zapominalski. Co tam sobie zapomnę? Na przykład klucze sobie zostawiłem w samochodzie u kolegi. Ale ja myślę, że sobie wziąłem je do domu, tylko to efekt Mandeli był, że je zgubiłem, a potem sobie wmówiłem, je zgubiłem i nie miałem ich. I tak było.
0: Chyba jedna ale
2: tak naprawdę się pytam.
0: Z głupszych teorii, chyba jedna z głupszych teorii spiskowych.
2: Dlaczego? Krawiec, a to powiedz, w którym roku umarł Mandela?
0: Nie wiem, nigdy się tym nie interesowałem.
2: Ale jak myślisz teraz, na bieżąco?
0: Nie wiem. Nie będę strzelał.
2: No. 89, 2005.
0: Nie wiem.
2: No widzisz.
3: Nelson Mandela. Bleble.
2: Dobra, nie sprawdzaj w Wikipedii, tylko odpowiedz twojej przyczyny.
0: Sprawdzam w Wikipedii, no z ciekawości jestem. Znaczy z ciekawości sprawdzam. No. Okej, w 2013, no i co?
3: W 13 jest. A tak nam się tylko wydaje, bo zmarł tak naprawdę w którym? Psycho?
2: W 87.
3: No właśnie. Przypadek?
2: Nie sądzę.
0: No okej, okay, no zdarzyła się sytuacja, że ludzie masowo ulegli jakiejś dezinformacji, jeden mówił drugiemu, tak się przyjęło, no i byli przekonani, że umarł, a żył, no i... A reszta przykładów to zawsze jakieś filmy, gdzie komuś coś się nie zgadza, że C-3PO pamiętali, że był cały złoty, a naprawdę miał srebrną nogę i nikt, a Vader wcale nie powiedział do Luka I'm your father, tylko no, I'm your father i to zostało zmienione. No, takie jakby to debil, jak małe dziecko by to wymyśliło, no dajcie spokój.
2: Nie, Krawiec, bo trywializujesz trochę rzeczywistość. Bo niektórzy mają w pamięci, że Volkswagen miał inny znaczek na tym, niż później się okazało. Na tym swoim znaczku.
0: No słuchaj, takie duże koncerny to sobie robią rebranding co jakiś czas. I jak zobaczysz sobie, to Volkswagen miał 10 różnych logosów i one się zmieniały, więc nie dziwne, że ludziom się miesza w głowie. Jakie czy był tam...
3: ta teoria zakłada, że kiedy moja babcia miała lat na przykład 35 świętej pamięci, opierała się o Volkswagena z jakiegoś rajchu, który przejeżdżał i tak się napotoczyło. Napatoczył się jakiś fotograf i zrobił jej zdjęcie i tam było to logo, więc ona na przykład była z jakimś przystojniakiem i zachowała sobie to zdjęcie od tego fotografa, a potem swojemu mężowi, mojemu dziadkowi bała się je to zdjęcie pokazać i schowała je głęboko, głęboko gdzieś w szafie. I ten efekt Mandeli, ta teoria spiskowa zakłada, że ten znaczek na tym zdjęciu musiałby się zmienić. Volkswagena równocześnie z tym nowym logiem Volkswagena. Tak? Jeśli dobrze pamiętam.
0: Tam chodziło chyba o to, że niektórzy twierdzą, że w ogóle nie było logo Volkswagena, chyba w Back to the Future, a potem prawda. Się pojawiło...
2: Oszukuję.
0: Albo no nie wiem, czy tam było no, inne
3: że,
0: i się
3: że ktoś chodzi, sprawdza wszystkie fotografie i zmienia jakiś ninja taki tajny chodzi, ukryty ninja i tej mojej babci wykradł tą fotografię, wydrukował podobno, tylko ze zmienionym logiem Volkswagena i podrzucił tam do szafy właśnie.
0: Ja kiedyś tłumaczyłem, że nie byłoby nawet nic niezwykłego w tym, że jak dzisiaj się puszcza Back to the Future, powrót do przyszłości, to mogli w postprodukcji współcześnie podmienić logo na nowsze, bo taką mieli zachciankę, żeby trzymać się swojego brandu i to się spokojnie da zrobić. Ja bym to potrafił zrobić na After Effectsie, nie? Bym 2 dni posiedział i popodmieniał te loga na nowsze, więc tutaj ludzie w ogóle nic nie kumają za bardzo, no. Że się zmieniło logo, że inne zapamiętali, że bo to chodzi w tej teorii, no, że ktoś coś inaczej pamięta dawniej, że było, a dzisiaj ogląda i inna wersja jest jakby, nie? Coś się nie zgadza i to ma dowodzić tego, że się przenikają różne rzeczywistości alternatywne w dziwny sposób ze sobą i się tam nakładają i modyfikują, coś takiego, nie?
2: No, ale to nie o to chodzi, Krawiec. O to chodzi, że my możemy tego nie pamiętać, tylko są niektórzy ludzie, którzy mają przebłyski i takie świadomości, że było coś inaczej. Nie to, że inaczej było wcześniej, tylko że zmieniono rzeczywistość i niektórzy mają takie przebłyski, na przykład ja czasami.
0: No ale jakie przebłyski, że ktoś... Pamięta, że jak oglądał Gwiezdne Wojny, to C-3PO był cały złoty, a dziś ogląda nie. I widzi, że on ma srebrną nogę i mu się to nie zgadza, bo on przysiągłby, że dobrze pamięta, że był cały złoty. No takie podają ludzie przykłady, tak?
2: Bo tak było. Tego co ja pamiętam.
0: Ludzka pamięć jest zawodna.
3: Tak, a telewizory też zmieniły swoją konstrukcję. Kiedyś były takie siatki, gdzie ten... jak to się nazywało, działo protonowe i to nie jest termin ze Star Warsów, tylko działo protonowe w telewizorach było, tak? Ono rzucało na siatkę jakąś spolaryzowaną, pojebane jakieś promienie. Bardzo skomplikowana ta konstrukcja telewizorów była, co też generowało różne kolory. Starsze telewizory tam przed rubinami jeszcze pokazywały te filmy wcześniej wspomniane z Dzikiego Zachodu, gdzie ten piasek, czy te skały czerwone, czy ten piasek żółty, to były zielone.
0: No właśnie, też zwróciłeś uwagę.
3: Ludzie na... pamiętali, że ci rzecz. Komboje po trawie napierdalali, tak sobie. Cyk, cyk, cyk, cyk, cyk,
2: ale poczekaj, ale to było w kolorowym telewizorze, tak?
3: Tak.
0: No, ale Grzesiek zwrócił uwagę na ważną, w sumie ciekawą rzecz, że to może wynikać też z pewnej niedoskonałości obrazu, który ktoś widział. Ktoś oglądał Gwiezdne Wojny na piracie jakimś z trackingiem źle ustawionym, mu wszystko miał i ginęły mu kolory czasami, w ogóle, że się miejscami film czarno-biały był, taka była jakość. I on podaje jakiś, że kolor był inny, no właśnie, no.
2: No dobrze,
0: a
2: ale
0: poza tym to jest tak głupie, czemu to miałoby robot się objawiać w filmach tylko?
2: Czekaj chwilę. Robot miał, był cały ze złota i miał srebrną nogę, czy odwrotnie, to chyba nie da się tego jakoś tam pominąć w świadomości.
0: O Jezu, bawiłeś się kiedyś w głuchy telefon? No szum informacyjny, ludzie coś jeden drugiemu powtórzy, przekłamie, ktoś, ludzka pamięć jest też zawodna, no różne się rzeczy dzieją. Poza tym czemu to miałoby się objawiać tylko na filmach? To tak się ma objawiać jakieś nakładanie się alternatywnych rzeczywistości, że filmy się zmieniają tylko, tak?
2: Nie, właśnie tylko, bo to jest najprostszy przykład udowodnienia tego na filmach, bo filmy ogląda miliony ludzi, nie? A na przykład ja też miałem...
3: Czekaj, psycho, a ty no. Uczysz bez sensu psycho teraz. Jakieś okay. Tam efekcie. Spodobał mi się właśnie ten głuchy telefon. Teraz na miłośników teorii spiskowej będę mówił miłośnicy głuchego telefonu. Albo entuzjaści głuchego telefonu. Dobre.
2: A to
3: no bo oni sprawdzały, tylko ktoś powtórzy, ktoś napisze jakiś artykuł z dupy, oni go cytują, powtarzają, zmieniają kontekst i tak się właśnie, tak powstają teorie.
2: Tak, panie Grzesiu.
3: Właśnie jak teorie... efekt Mandeli, czyli tak, miłośnik głuchego telefonu, czyli Claude jest takim miłośnikiem głuchych telefonów. Dobrze.
0: On ma sam w głowie jeden głuchy telefon i sam sobie powtarza i przerabia powoli i rośnie u niego coś. Puszczałem wam ostatnio dżingla, gdzie chwalił się, że wiele radiów utraciło płynność finansową. To widać, jak u niego to rośnie. Już nie tylko nocne radio, ale wiele radiów, wiele mediów utraciło płynność finansową dzięki temu, że apelował, aby nie wpłacać. I u niego tak wszystko się z czasem przejaskrawia i wyolbrzymia i rośnie mu w ustach wszystko. Tak to jest.
3: Tak jak z tym rybakiem, który tak synowie powiada, że takiego szczupaka złowił, takiego szczupaka. I tam tak jest do łokcia ten szczupak, tak się miotał. Żyłka czwórka, panie, żyłka na karasia, a ja szczupaka na tej żyłce wyciągnąłem, ale tak już potem jest tam Wigilia, święta następne, a po 5 latach to już tego szczupaka już ręcami nie może pokazać, już ponad 2 metry miał. No, tak jest w głowach.
0: A poza tym to jest też...
3: z rybakami, no.
0: To jest też jakby normalne zjawisko, że chcąc zacytować jakiś dialog z filmu, to czasami go lekko zmieniamy, żeby on był taki poręczniejszy i stanowił zamkniętą całość. Więc nikt nie cytuje No, I'm your father. Tylko mówi się, to się upraszcza. I'm your father, bez tego no. Bo pomija się to, co wcześniej było, bo trzeba by całą wypowiedź tam... Obi-Wan ci powiedział, prawda, nie, to ja jestem twoim ojcem. To się upraszcza, tak samo jak było, co też jest podawane jako przykład na efekt Mandeli, że Brunner, ty świnio, a Klos mówił Brunner, to świnia. No i wielkie, waj.
2: Dobry przykład, no. Też.
0: No świetny.
2: Świetny. A każdy myśli do tej pory, niektórzy wszyscy, że Brunner świn. Ale może kiedyś tak było w innej rzeczywistości.
3: Tak, to ja dalej do APO nawiążę właśnie, że teorie spiskowe też trochę było, ale jednak jeszcze raz nie dotyczą małej rzeczy. Nie ma lokalnych teorii spiskowych, że są lokalne case'y kryminalne, tak, że coś się stało popierdolnego. Sam jest, pochodzę z okolic, gdzie zamordowana Iwona Cygan, kto wie, to wie, ten kryminal lubi kryminalne historie. I wie, jak potrafią teorie wkoło tego rosnąć, ale lokalne. Jednak to tym się nie da żyć, tak? Nie da się. Można kogoś w internecie zainteresować, ale nie da się podpiąć pod coś większego. Tak jak wcześniej mówiłem, że post-apo, znaczy post-apo, apo samo. No post-apo, bo lubię kino post-apokaliptyczne, mi się cały czas wkręca.
2: Chodzi mi, czym się różni
3: apokaliptyczne? Czekaj, tylko skończę. Ale jednak myślenie apokaliptyczne w czasach zburzenia, właśnie jak jest jakaś pandemia, wojna, kryzys, a ostatnio mieliśmy to wszystko naraz, wzbiera, te fale wzbierają i teorie spiskowe, tu już nieważne, czy to jest w czasach pokoju, kryzysu, czy wojny, one zawsze muszą dotyczyć całości. To nie ma tak, że są regionalne, że coś tam się stało. Że coś tam się stało, nie wiem, załóżmy na to, że miłośnicy spisków myślą, że statek spadł z reptilianami. To nie ma tak, że Środę Wielkopolską, czy nie wiem, Włocławek, czy inny...
2: Lublin.
3: Lublin. Zaatakują jakieś tam szczupaki zmutowane, czy coś innego im się stanie, czy zostaną napromieniowani. Nie, to już od razu się rozleje na cały świat. Nie ma teorii spiskowej, która działa lokalnie. To wszystko musi dotyczyć wszystkich i na całym świecie. I to jest ten błąd poznawczy, moim zdaniem. I to też jakby przypisuje myśleniu apokaliptycznemu, czyli takiemu leniwemu, bo trudniej jest coś znaleźć, tą lokalność, poczytać, kurwa. To już jest pracę trzeba wykonać. Ale założyć, to już wszyscy zginiemy, to już jest łatwiej. I dalej. Właśnie nie wiem, czy zauważyliście, że teorie spiskowe są od razu globalne, bo nie chce się, kurwa, nikomu lokalnie czegoś zrobić. Bardzo rzadko, nie mówię, że bardzo rzadko, są teorie spiskowe
0: lokalne.
3: One
0: muszą mieć siłę
3: to
0: przecież.
3: To jest rzadkość.
0: One muszą mieć siłę, a żeby miały siłę, to muszą być jakieś takie globalne. Słuchajcie, ja wrócę jeszcze na moment do tej srebrnej nogi C-3PO, bo tu pisze Fusak, że w kinie, jak były Gwiezdne Wojny, to był cały złoty, tak? Nie miał srebrnej nogi, nie było. Chciałbym przypomnieć, że C-3PO był uszkodzony, był rozwalony w pewnym momencie, w Imperium kontratakuje i pamiętam, że Chewbacca mu przyspawywał nogę i to była chyba dosztukowana noga, być może od innego modelu tego typu, bo te roboty różne były, niektóre były złote właśnie, niektóre srebrne, te roboty protokolarne. I miał, zdaje się, dosztukowaną po prostu tą nogę. Z tego to wynikało, że ona była taka srebrna, nie pasowała troszkę, więc to się jakby z historią samą klei, nie? Dziękuję.
2: To jest zły przykład. Efekt Mandela chyba raczej.
0: Było tu kilka przykładów, możesz podać inne.
2: No, ale życia wiem.
0: No, tych z życia to za bardzo nie ma. Wszyscy się skupiają na powrocie do przyszłości, na Gwiezdnych Wojnach, tego typu rzeczach. Nie wiem, czemu miałoby się to ograniczać głównie do filmów.
2: No właśnie, bo o filmach nie chcę właśnie gadać. Ale ja miałem taką sytuację.
3: Sorry, psycho, sorry, wyjmij ten telefon z dupy, bo ten przyłóż.
2: Kurwa!
3: Proszę.
2: Nie moja wina, że taki mam chujowy telefon. Kupcie mi lepszy.
3: Ale nie, daleko jesteś od mikrofonu, bo czasem jak się przyłożysz, to cię lepiej słychać, nie wiem.
0: No, dokładnie.
2: Dobra, to ja się wykończam.
3: Co?
0: Ja się
2: rozłączam.
3: Nie, rozłączaj się, tylko ten telefon, jakbyś miał bliżej ust, to będzie lepiej.
0: Psycho powiedział, to ja się zakończam. Czy coś takiego?
2: Zakończam, dobra.
0: Zakańczam, może.
2: Chujowy mam telefon, to nie będę dzwonił więcej.
0: No nie, bądź taki. Nie bądź taka. Nie bądź taka, daj dziobaka.
2: Co
3: psycho? Tak nastrolowałeś z tym efektem Mandeli, czy wierzysz w ten efekt? Tak naprawdę. Czy znowu daliśmy się nabrać?
2: Nie, no po prostu ja wiem. Mam pewność graniczącą z przekonaniem, że żyjemy w symulacji.
3: No to nic nie zmienia. No, symulacja jest plus jeden level. Plus jeden level może być plus 4 miliardy, plus jeden level. Zawsze będzie plus jeden level. Nieważne, to jest bez sensu. No a co dalej z tym Mandelą?
2: A z Mandelą kiedyś sobie chodziłem po ulicy tam Czerwkowej i tam w ogóle nie było żadnego drzewa. I nagle któregoś roku drzewo jeb i wyrosło. Nagle znikąd. Błąd w Matrixie albo jakiś symulator. Tak mi się wydaje.
3: Chyba ja mam efekt Mandeli teraz, bo kiedyś kurwa słyszałem o tym, chyba gadaliśmy o tym drzewie. Także tobie zapadło w pamięć, bo drugi raz to słyszę od ciebie, tak?
2: A to może i ode mnie, ale to tak było.
3: Nawet jakiś bogacz na przykład chciał mieć miłośnik sikorek, dajmy na to, mieszkał na drugim piętrze i sobie pomyślał, kurwa, nie ma drzewa koło mnie, a jestem bogaty, mieszkam na drugim piętrze, chcę mieć sikorki, a chuj kupię sobie za kilka tysięcy drzewo, takie już duże, wkopę sobie w chodnik i se wkopał i ma na przykład. I karnik sobie powiesił.
2: Tak? A ty myślisz, że to tak ten na dzień się da wkopać drzewo duże, to ma kilka metrów od razu?
3: To się nie da, musiał przekupić ten ośrodek miejski.
2: No, nie o to mi chodzi. Nie o to mi chodzi, Grzesiu. Tylko to nie trwa jeden dzień, co najmniej dwa albo trzy.
3: No. To by się pojawiło w ile godzin? To drzewo?
2: Jeden dzień.
0: Dziwne rzeczy, tajemnicze.
3: No to Mandela, to 100% Mandela.
0: Takich starych drzew to się chyba nie przesadza, nie da się chyba tak.
2: Nie przesadza się, no. Dokładnie, mogę jutro pójść tam i zrobić fotkę tego drzewa.
0: jako dowód. Proszę, jako dowód, macie tak. Drzewo, jest.
3: To mi rozjebie w ogóle system cały.
0: Ja padnę, jak to zobaczę, jak tą fotkę tego drzewa. Zemdleję po prostu z wrażenia.
3: Wyjdę w koszulce Mandela, I love you, you had right. No tak było.
2: No, a jakieś wy macie inne ten, dowody na efekty Mandeli?
3: No mówię ci, ja wypierdalałem stare rzeczy z lodówki, a potem otwieram lodówkę, tam coś śmierdzi, znowu są te stare rzeczy, pojebane, stary.
2: Wypierdol lodówkę w ogóle nade mnie.
3: Ale potem pojawi się druga, bo to efekt Mandeli, no i wiesz. A jeszcze, a jak się nie pojawi, to będę musiał kupić nową, pojebane.
2: Ale to chyba nie o to chodzi, te efekty.
3: No to chodzi, że się rzeczy pojawiają. Mówię ci, że mi się same zepsute pojawiają. U ciebie ładne drzewa się pojawiają, a mi w lodówce, w koszu. Na przykład ja nie piję alkoholu.
2: No,
3: wyrzucam sobie butelkę po toniku indiańskim, a tam patrzę trzy butelki wódki w koszu. Efekt Mandeli, przecież ja nie piję, no kurwa.
0: Fusak pisze na czacie, że jest przekonany, że logo Philips miało kiedyś dwa razy L w nazwie. No teraz faktycznie ma jedną. No, nie wiem.
2: Tego to nie potwierdzę, bo
0: też nie wiem.
2: Philips zawsze miał jedno L.
0: Też mi się wydaje, że miał jedno L, ale widzicie, ale Fusak zapamiętał, że w jego tej jakby wersji rzeczywistości no przysiągłby, że były dwa i dobrze to zapamiętał. I pamięta, bo lubił rysować litery w 3D. Do rozstrzygnięcia jest kwestia, czy na starych sprzętach nazwa jest z jednym, jeden raz L. Grafiki z Google mnie nie przekonują co do jednego L. No nie wiem, być może, nie jestem pewien, ale być może niektórzy robią sobie taki rebranding, że zmieniają nawet tego typu rzeczy, nie tylko kształt, logo, bo te logosy się zmieniają. Logo Coca-Coli się zmieniało z 10 razy i wszystkie inne duże marki zmieniały sobie. No ale to jest kwestia taka właśnie problematyczna, zmiana litery w nazwie, nie? Że likwidujesz jedną, żeby uprościć to, bo nie wiem, czy coś.
2: No dobra, Krawiec, a potrafisz znaleźć taki Rembrandt wcześniejszy, co miał dwie litery Philipsa L?
0: Gdyby...
2: W YouTube'ach albo gdzieś...
0: Wiesz, no, wiesz, psychostary, gdyby to ten efekt Mandeli faktycznie, gdyby to działało, to mogłyby tu istnieć jakieś takie fluktuacje czasoprzestrzenne, że to zostało zlikwidowane, to logo z dwoma L z naszej rzeczywistości na przykład jakoś, nie? W jakiś tajemniczy sposób. No.
2: W sumie teraz chyba jak tak ktoś tam napisał, to mi się też wydaje, że miało dwa L.
3: Ja miałem kiedyś takie buty Adidas.
0: Może...
3: Jestem przekonany, że ja Adidas miał nad... To nie, cicho. Były na rzepy, to nie ja miałem podruby. Zawsze Adidas to był Adidas. I czuję szukany, to jest efekt Mandeli. I
0: no właśnie, to może to wynikało z tego, że podruby ktoś miał przez 2L, po prostu jakieś na targowisku kupił Philips. Tak jak grześkowe Adadasy jakieś.
2: Efekt Mandeli.
0: Efekt podruby.
2: Efekt podruby. Nie no, Filip. Zawsze mi się przez PK napisało, nie było na początku, tak? Bo może przez F.
0: Przez F, no to może niektórzy mieli przez F, tak? Philips.
3: O kurwa, hardkorowe, dobre. Chociaż to ta marka, która tak się nie zeszmaciła i tam wiadomo, że kiedyś Philips to był Philips, a teraz Philips to jest ten tańsze rzeczy. Jednak miałem kilka rzeczy i one zawsze działają. Tak samo Samsunga, nie wiem. I Philipsa akurat one działają. I LG jeszcze. To są trzy firmy, które nie wiem, jakoś kupuję. Jak się nie znam, to kupuję jedną z tych trzech firm, które chcę sobie jakiś sprzęt kupić i działają.
2: A co ostatnio kupiłeś z jakiej firmy? Ciekawego.
3: Nie kupuję elektroniki. O właśnie, byłem w sklepie elektroniki. Dobra, to się pochwalę. To teraz tak bardzo, bardzo boomersko pojadę. Naprawdę. Bo nie chodzę po sklepach. No, naprawdę nie lubię chodzić. Tam jest dużo ludzi, to mnie napawa jakimś tam wtrętem. Nie jestem odludkiem, który unika ludzi, no bo jednak pracuję z ludźmi, jednak kiedy nie muszę, to nie chodzę, a nie chodzę po supermarketach. Znaczy robię długą listę zakupów i raz na miesiąc idę do Lidla i do Azdy. U mnie wszystko jest w tym i w tym sklepie, nieważne. Chciałem sobie popatrzeć na tablet Samsung, tam S6 z klawiaturą, jak to wygląda mniej więcej, tam żeby nie zawsze kompa odpalać, nieważne, na chuj mi to niepotrzebne, no ale chciałem sobie zobaczyć, ze znajomym pojechaliśmy i poszedłem na dział telewizorów, a nie byłem kilka lat w takim sklepie, nie wchodzę do takich sklepów i tak patrzę, o kurwa. Co tam się, jak bardzo się technologia zmieniła, jak telewizory na pół centymetra w grubości potrafią mieć tam po 70, 80 i więcej cali, Tak, po jakieś tam 8, 9, chyba 8 był tysięcy funtów najdroższy. Tak, wszystkie świecą, pokazują jakieś tam rybki w akwarium, które pływają, czy inne tam, nie wiem, jak jakiś narciarz na stoku zjeżdża. Patrzę, o kurwa.

0: Próbowałeś
1: mam rzutnik,
0: telewizor?
1: tak? To oglądanie na dużym ekranie, 2,5 metra przekątną tamtego ekranu, na którym projektor tam się wyświetla. Więc oglądanie na dużym formacie nie jest dla mnie czymś niespotykanym, jednak kurwa, te telewizory naprawdę są w cholerę dobre. Nie wiem, skąd mi się to wzięło, ta dygresja, ale chciałem się podzielić.
0: No i dobrze.
2: Psycho, za kogo się przebierałeś na bal maskowy, jak byłeś dzieckiem?
0: Za jakiegoś kowboja chyba. Komboja, tak się mówi. Komboj. Za komboja, no.
2: A ty, Grzesiek?
1: Za niepełnosprawnego kiedyś się przebrałem.
2: Jak to?
1: No. Już rękę w gipsie tak sobie zawinąłem, że podbite oko, czaszkę zawinąłem. No, poważnie. Tak z tego co pamiętam. Tak to nie chodziłem na imprezy, nie lubiłem ludzi. No kurwa, z tymi dzieciakami trzeba się użerać na co dzień, jeszcze wychodzić na imprezę
0: Ale
1: dodatkowo.
0: mordo, mordo, ciebie pytamy, w przedszkolu jak byłeś?
1: No to nie w przedszkolu, no to była druga, trzecia podstawówki klasa, nie, no coś takiego.
2: No to
1: Może
2: ciekawe,
1: czwarta.
2: to jedno z bardziej oryginalnych przebrań się za kalekę.
0: Niepełnosprawnego.
2: Wszystkie dzieciaki się tam, nie wiem, za Zorro, za kowboja, a ten za kalekę się przebrał. No.
1: Nie, to była inna konwencja, czekajcie. To troszkę inaczej tam było, że trzeba inaczej to było. Mieliśmy jakąś tam konwencję właśnie, żeby być oryginalnym. Właśnie, że nie wszyscy, żeby nie wszystkie dziewczyny za wróżkę i wszyscy za tam Zorro, kurwa, bo to co rok było, nie? I było, że ktoś za najbardziej oryginalnego się przebierze, to tam jakąś nagrodę dostanie i faktycznie mi wylosowali, coś tam dostałem, już nie pamiętam. Tam jakieś pomarańcze, taki worek z prezentami dostałem ze słodyczami.
2: Ciekawe.
0: A ty, krawiec, za kogo się przebierałeś?
2: Za Zorro.
1: No, kurczę, lepiej za tego, za inwalidę.
2: Mało kreatywne. Za kowboja właśnie, za Zorro i za kowboja.
1: A ty, psychot?
2: Mówił, że
0: mówiłem, że
2: za
0: za
2: kowboja
0: kowboja.
2: też.
1: A, no ale to co, co rok za kowboja, czy tak zawsze, czy co?
0: Chyba tylko raz byłem na takim czymś. Na takim spędzie.
2: Psycho się przebierał za Alfonsa. Taki kożuszek
0: w przedszkolu.
2: I takie wąsiki i podrywał te księżniczki.
0: Ty, mordo, ja w teatrzyku jakimś w przedszkolu tam po co grałem. I byłem złym wilkiem, kurwa. Nie
2: o,
0: sprawy.
2: To do widzenia, nie chcemy tu złego
0: mówiłem.
2: Wilka. No, złym wilkiem mówisz, o proszę.
0: No też było takie przedstawienie w przedszkolu, albo w pierwszej klasie początki, chyba w przedszkolu bardziej. No, złym wilkiem byłem. Matka mi zrobiła takie ubranko. A na ubranko. Taką czapeczkę, że nie były zły wilki. Dobra, już nie będę gadał.
2: Czapeczka. To co, to takie przybranie zły wilk, że ma czapeczkę, tak? To fajne.
0: Nie, taka maska niby, tylko z kartonu taka zrobiona. To były lata 80. Słuchaj. Nie było tak, że teraz chłopców i kupisz.
2: A napiszcie na czacie, za kogo wy się przebieraliście. Może wyłonimy kogoś najoryginalniejszego. No na razie to Grzesiek zdecydowanie tutaj przoduje, wygrywa. No, za kalekę się przebrał.
0: Za kalekę, no i chuj tam.
2: Z podbitym okiem jeszcze.
1: To była inna konwencja troszkę niż tak właśnie. Za naszych ulubionych tam bohaterów z bajki, czy z książki, czy coś. Jakąś taką pojebaną konwencję mieliśmy właśnie, kto najbardziej oryginalnie się przebierze i naprawdę pojebane były przebrania wtedy.
2: Jakaś dziwna szkoła, że promowała oryginalność jakieś i nieszablonowość. Co to za szkoła dziwna taka?
1: Akurat szkoła była tak bardzo szablonowa, tak oryginalna. Ona wyglądała jak wszystkie inne z tych tysiąc latek, tak? 60.

0: już od tym budowanych.
1: Tak się nazywa, no. Tysiąclatki, lata 60. Tysiąc szkół na tysiąclecie Polski.
0: No i ten, mojej babci zabrano wtedy pole na piłkę. Moja miała pole pod tą szkołę. I zabrano tak z 1,5 hektara pod tą szkołę. No i sądziła się od ileś tam lat nie dostała ani grosza. Nigdy. Po prostu kurwa komuna przyszła, wzięła i cyk, pyk. I było tak, kawałek działki, kawałek tam pola, mogła sobie tam rzutkiewki czy marchewki, bo tak długie było na kilometr, a ta szkoła przecięła na jakieś tam 400-500 metrów ten pas, sobie wzięli i potem dalej było dopiero właściwe pole dla babci, dziadka.
1: No to jednak zostawili tej babci trochę, co?
0: To nie było im... No, zostawili, tak. Znaczy oni zrobili sobie w innym prostokącie, ten prostokąt, co sobie wyznaczyli, po prostu wszystkim pozabierali, nikomu nic nie dali. Takie czasy.
1: Yeah. Ale to lepiej chyba, żeby tam dzieci, uczniom wchodziło do szkoły, niż żeby tam rzodkiewki i marchewki produkować na tym polu.
0: No, to z dwojga złego, to tak.
2: Ciekawe, no. Ciekawe za, jak się teraz dzieciaki przebierają, pewnie wszystkie muszą mieć wypasione te stroje, takie ze sklepu, jakieś tam, nie wiem, jakieś Himeny.
1: A ja ci zaraz powiem, bo mam tego, jak się mówi, bratanek, ten syn mojego brata, on się za psi patron przebiera.
0: Okej. Okay. To też mam siostrzenicę, to też tak samo. Mają fiołę na punkcie tego psiego patrolu. Żeby było śmieszniej, to znam te postacie. Tam jest Chase, kurwa. Nie wiem, czy ty znasz.
1: No, tam
0: ona się ze mną bawi.
1: Z 8 tych psów jest, ja ich nie znam, ale ten mój siostrzeniec ma 3,5 lata. 3,5 roku, to wszystkie znam na pamięć.
0: No, dokładnie. I ja tak się bawię, no i ten... Trapper, nie? No nie, to nie Trapper, to jest Chase, kurwa, obrażona. Ja mówię, dobra, Trapper, kurwa, niech będzie. Tak.
2: No, tak chodziło mi o to, że pewnie dzieciaki już sobie dzisiaj nie robią tak same strojów, czy tam z rodzicami, jak kiedyś, nie? Że były te stroje takie kombinowane, tu se coś uszył, tu se właśnie jakąś maskę z kartonu, tylko wszystko pewnie ze sklepu, gdzieś tam z Amazona, nie? Kupione, coś takiego.
0: A to powiem ci, że tak, bo koleżanka siostry, która ma córkę w tym samym wieku, co moja siostrzenica, która tutaj mieszka też w UK-u, no właśnie też siora dla córki zrobiła oby miały jasełka. Tak, to nie jest tak, że też w UK-u jest Arabowie przyjęli w ogóle wszystko i już chrześcijanie muszą ukrywać się w bunkrach. Tak, w UK-u w szkole są jak dla 5-latków, bo na 5 lat, chyba rok czy 2 lata wcześniej, rok chyba, tak, się chodzi, bo w Polsce 6-latki już idą, czy 7-latki, nie wiem, do szkoły. Ale są jasełka z Jezuskiem, z pasterzami, no i moja chrześnica była pastuszką. No i ta siora koleżanki miała córkę, która też była. I one im zrobiły takie, po prostu dały im jakieś koszulki dłuższe, takie białe. Pozapinały szaty i tak dalej. No i potem nauczycielki się srały, bo po prostu, że inne matki to pokupywały. Było takie harfa, koszulka, spinka i tyle. Taki zestaw pastuszka, kurwa, za 3,99 funta, nie? Okazało się, że można dziecko ubrać tak, koszulkę długą dać, tam jakąś agrafkę, coś tam przepasać i one wyglądają bardziej jak te pastuchy niż tak ten generyczny kostium tego pastucha. No i właśnie to fajnie wyszło.
2: Słyszałem, że rodzice lubią rywalizować, która dziewczynka Maryję zagra i są bardzo niepocieszone, jak zostanie, wiesz, pastuszkiem ktoś, albo będzie kozę grał, albo coś tam. Wiesz.
0: O kurwa, dobra.
1: Nie, no tak jest, tak jest. Matka to wiesz. Zawsze jej dziecko musi być w pierwszej roli, a jak się nie uda, to trudno.
2: Domagam tak się, aby moja pociecha miała ważniejszą rolę. To co najmniej Matka Boska, a co to ma być drzewo gra? To chyba jakiś żart. Chodź, kochanie, idziemy, wypisuję cię z tej szkoły. Chodź. Chodź.
1: Dobra, spoko. Bo mi też się przypomniało, że kiedyś tam jakieś jasełka były w podstawówce i też grałem pastuszka, kurwa. Nawet się nie musiałem odezwać. Byłem pastuszkiem po prostu na tych jasełkach.
2: Stałeś tylko tak.
1: No i
2: z tępym wzrokiem.
1: Tak się dziwiłem. Co tu się odpierdala?
2: Co ja tu robię? Kurwa.
0: Ja pamiętam najbardziej pojebana rzecz, a to było w gimnazjum, w pierwszej klasie gimnazjum. I to było lato, pod koniec szkoły, ale nie koniec szkoły, że czerwiec, że już każdy miał wyjebane, nie chodził, tylko tam już jeszcze marzec, tam o ocenach tych, kto przeszedł, kto nie przeszedł. Ważyły się losy wielu ludzi, kto z jakich ocen był dobry, zły. I była akcja. Przyjeżdża prymas do wioski pod Tarnowem. Mieliśmy to. Wchodziłem do gimnazjum, do pierwszej klasy, do klasy C, i mieliśmy dyrektorkę szkoły, która ona miała pierdolca na punkcie księży. Ona wcześniej była dyrektorką podstawówki w tym samym budynku, wszystko się odbywało. I ona ich przyjmowała, te delegacje, ci biskupi, kurwa, purpurowi, różowi, niebiescy, kurwa, czarni, przyjeżdżali i kurwa, jasełka dla nich robili, różne pojebane rzeczy. A jasełka grobili, to nie można było grać w siatkówkę, w tenis stołowy, czy tam w cokolwiek, bo jasełka to już były, kurwa, miesiąc wcześniej ta szopka konstruowana, przepraszam, ale to naprawdę mała sala gimnastyczna i ta szopka zajmowała wszystko, nie można było nic grać, ale apogeum było, kiedy ten prymas tysiąclecia miał przyjechać. Nie wiem, który, czy sam Wyszyński, kurwa, już nie pamiętam, który miał przyjechać. I
1: jak
0: robiliśmy...
1: tysiąclecia, to Wyszyński.
0: No niech mu, może i Wyszyński, mnie już tam nie było. Znaczy, robiłem te próby, ale potem już nie uczestniczyłem w samym tym przyjeździe. Wtedy strałem na to. Nie, to Wyszyński.
1: Może papież.
0: No,
1: bo Wyszyński umarł, zanim ty się urodziłeś, chłopak.
0: Sorry, jak Wyszyński umarł. Jak się nazywa ta lewa, prawa ręka Karola Wojtyły? Co ty mi to gadasz?
2: Dziwisz.
0: Może kurwa właśnie mi się pojawia. Co ty, psychotrolujesz mnie? Czekaj. W każdym razie robiliśmy próby i nie było lekcji historii, nie było lekcji chemii, nie było lekcji polskiego. Tylko przez kurwa 2 miesiące śpiewaliśmy, że prymas tysiąclecia i kurwa i tak dalej. I robiliśmy próby. Próby. Wszystkie klasy, nie, że moja klasa tylko pierwsza, druga, trzecia gimnazjum i zrobiło się stowarzyszenie w tych rodziców, uczniów, którzy pomyśleli, czekajcie, bo czekaj, nasze dzieci wychodzą za chwilę, my chcemy dać swoją córkę tam na matematykę, na UJ, my chcemy tutaj coś zrobić, my chcemy kurwa tam, znaczy na UJ, sorry, bo to do, mi się pojebały lewale. No, bo może nawet chcieli, ale chcieli pośrednio też swoją córkę gdzieś przez dobre liceum wysłać, czy też technikum. Już tam miejsca sobie gdzieś tam w Tarnowie jedynce, dwójce, czy trójce trzymali, a tu nagle wszyscy się uczą, wszyscy chcą dobrze te egzaminy zdać, a tu okazuje się, że od 3 miesięcy nic, kurwa, szkoła co nie robi, bo nie mieliśmy lekcji, tylko śpiewaliśmy dla prymasa. Przejścia, ten, żeby dwójkami iść w parach, przejść, żeby nie zrobić tłoku dla prymasa. Poważnie, to były takie absurdy i to ćwiczyliśmy codziennie dziesiątkami razy.
2: Malowanie trawy na zielono, żeby prymas się lepiej poczuł.
0: Dokładnie i w końcu ci no rodzice, którzy oni przyklaskiwali wszystkim, księżom i tak dalej, to jest ta moja okolica taka, że jednak się kłania księżom tak do pasa i jeśli no po prostu sprawa wyglądała tak, że odjebało dyrektorce szkoły, nie było żadnego organu, żeby ją to odsunąć, że popłynęła za bardzo w katolickie tam otchłanie. I no rodzice dopiero się wkurli i powiedzieli, że nie, dzieci w powrotem do klas, oni mają się uczyć, a nie śpiewać dla tego prymasa Polski, czy kurwa Wszechpolski. W nieskończoność. I to się skończyło wtedy. I potem przyjechał prymas i okazało się, że tam wszyscy mieli wyjebane i nie było tych śpiewów, nie było tego wszystkiego. I to jedna dyrektorka miała swoją fanaberię i ona zatrzymała edukację na kurwa 3 miesiące tylko przez to, że w głowie sobie ułożyła jakieś wielkie przywitanie jakiegoś purpurowego członka chrześcijańsko-katolickiego. Że to już nie chcę mówić. Tak się zastanawiam, czy ja żyłem w pojebanym gimnazjum, czy to tak się też w innych parafiach odbywało.
2: Były takie parafia. Czasy.
1: Ja nie wiem, bo za stary jestem, żeby chodzić do gimnazjum, ale wytłumacz mi, znaczy zakończenie tej sytuacji, czy ten prymas wyruchał tą dyrektorkę szkoły, czy nie?
0: Wiesz co? Nie wiem, ale podejrzewam, że z tych kręgów religijnych, co tam się po prostu drzwi mogli obrotowe do kancelarii wstawić, jak tam te prymasi się tam wchodzili, wychodzili, więc jeden z nich, podejrzewam, że pewnie tak, nie, gdyby miał stawiać pieniądze, to co najmniej jeden tak, gdyby miał stawiać pieniądze.
2: Za dawnych czasów w tych szkołach w mojej też mieli takiego pierdolca katolickiego. Różne tam szopki, stajenki, jasełka, religia oczywiście w szkołach, ale nie tak do końca, bo było takie jakby to zrównoważone, że ja mogłem spokojnie nie chodzić w tamtych czasach sobie na religię. Sobie gdzieś tam łaziłem po szkole, czy za szkołę gdzieś tam szedłem, gdzie chciałem, czy do czytelni, czy gdziekolwiek i nikt nie robił z tym problemu, nie? Chociaż byli też rodzice, którzy zabraniali się kolegować moim przyjaciołom ze mną, bo ja nie chodzę na religię na przykład, nie? Było też czymś takim normalnym, że zaczepiała nas jakaś zakonnica czy coś i wypytywała się, a dlaczego nie chodzi na religię? A jak to tak nie chodzi? Dlaczego nie chodzi, a rodzice co? I tak, i to było normalne, że trzeba było się wytłumaczyć, nie? No był taki pierdolec, kościół miał bardzo wysoki status, jakby był bardzo poważany, ale to roztrwaniał to z roku na rok, to wszystko gasło, słabło, no, aż do dzisiaj, że wszyscy już mają w dupie tą sektę, nie?
1: Nie.
2: Wszyscy moi nauczyciele byli bardzo religijni, pamiętam, prawie wszyscy, no nie wiem, 90%, nie? Takie były czasy. Wszyscy chodzili do kościółka co tydzień, regularnie, było to dla nich ważne, wszystko. No.
0: Tak, żeby nie było, nie jestem za... za tym, żeby cisnąć... religię w szkołach tak do końca, znaczy do końca w szkołach tak, tylko że to fajnie by było, gdyby się to przeniosło naprawdę w każdym
2: do sali katechetycznych.
0: W społeczeństwie normalnym, no, w każdym takim nowoczesnym, nie nienawidzę tego słowa, nie, w każdym społeczeństwie, gdzie tolerancyjnym, jak dajmy na to, to też nie najlepsze słowo, niech będzie w społeczeństwie. Jest miejsce na religię, jest miejsce na politykę, które musi być, jest miejsce na edukację, która musi być. I można tak to zorganizować wszystko, żeby ta sfera jedna z drugą, z trzecią sobie nie przeszkadzały, a jednak więcej. Nawet Grzegorz Braun, kiedyś byłem tak miłośnikiem jego wystąpień, czytałem tam te dwie jego książki, nie wszystkie. I on jak często powtarzał, że to jest zbrodnia, że naucza się po prostu religii katolickiej w szkołach. Wszystkich. Jeden Paweł mówi, o kurwa, no, a co tam Jezus tych jak rozmnożył wino, to coś tam, czemu nie mógł rozmnożyć, to wszyscy by mieli w całej Galilei, ha, ha, ha, ale ten coś tam powie, że o to chodzi, że są ludzie z przypadku, są ludzie wierzący, jedni są opluwani przez drugich, albo przynajmniej dyskryminowani, to te dwa światy się nie połączą i on to mówi już od dawna, nie jestem miłośnikiem Grzegorza Brauna, ale jednak, kurwa, o to, do tego zmierzam, że ludzie świeccy nie chcą historii religii w szkołach. Katolicy też nie chcą religii w szkołach. Nikt tego nie chce, ale politycy z księżmi się tak po prostu zgadali, że jest tych etatów, tam parę dziesiąt tysięcy, budu, budu, kasa, kasa. No i tak, wy se przyjdziecie tutaj i nie musicie nic wynajmować, za co płacić, ogrzewać, światełka, prądu zużywać, państwo zapłaci. I to była głupia decyzja. Okej? Okay? Jakieś już tam kilka lat temu doszliśmy do tego, że to warto naprawić tą głupią decyzję jakby przekształcić na...
2: No, a pamiętam
0: no,
2: czas...
0: decyzję, że o to chodzi, no, żeby katecheza wróciła do szkółek, tak, katechetycznych i wszyscy tego chcą. Ci, co nie chodzą i ci, co chodzą. Ale jednak jest jakaś grupa księży, tych, no nie księży, no tak, no, tylko na wyższym poziomie tych biskupów, którzy jednak dalej łudzą się, bo oni są bardzo oderwani od rzeczywistości oczywiście. Oni łudzą się jeszcze, że na cokolwiek mają wpływ w ogóle. Sorry, już się rozgadałem.
2: Co ciekawe, jak byłem tak całkiem mały, to jeszcze się chodziło właśnie do salek katechetycznych, to potem się przeniosło do szkół, troszkę później. I kawał drogi trzeba było jechać do takiej salki. I z tego, co pamiętam, pełna salka była, wypełniona całkowicie. Taka zabawna historyjka. Kiedyś zakonnica, która uczyła, przyniosła dary i to był żółty ser, taki pomarańczowy ser dla dzieci. I rozdawała, kto tam, nie wiem, chyba wszystkim. Nie wiem, dlaczego ten ser był tak w darze rozdawany, czy taka bieda była. Pamiętam, że jak przyniosłem ten ser do domu, bo oczywiście wziąłem, no nie kumałem za bardzo, o co w tym chodzi, to mama mnie chyba trochę opierniczyła, mówi, słuchaj, to jest dla biednych dzieci, czy coś, a co ty głodny chodzisz, że bierzesz tu ten ser? No, ale dobry był ten ser, taki pomarańczowy. Dorwałem go gdzieś w jakimś dino.
0: No dobra, dobra, czekaj, bo ty teraz o serze mówisz. Ale miałeś osobną religię w salce katechetycznej, nie w szkole wtedy jeszcze?
2: Za całkiem takiego małego dzieciaka, nie? Za takiego, jakie to jakieś tam pierwsze klasy szkoły podstawowej, zupełnie pierwsze takie.
0: Okej, okay, no to ja nie kumam z tamtego okresu nic, to podejrzewam, że ty też... No z takiego małego dzieciaka się nie pamięta, ale... Potem to wkroczyło. No to właśnie ty byłeś świadkiem za twojej kadencji, jakby tak można powiedzieć. To się zdarzyło, że właśnie katecheza weszła.
2: Tak, to wynikało z podpisania konkordatu. To w konkordacie jest właśnie ustalone, że nawet jak jest jedna osoba w szkole chętna do nauki religii, to ma być zatrudniony katecheta. No, to pokazuje, jak Kościół walczy o swoje prawa, z jaką determinacją i jak się domaga, nie? Że jedno dziecko już ma być etat i płać katechecie pensję, nie? Dla jednego dzieciaka. Tak sobie wywalczyli. No. to za lewicy, za SLD wprowadzono nam konkordat. Suchocka w nagrodę wyjechała do Watykanu i dostała tam świetną posadkę w nagrodę. Wszystko to jak to jest mafia jedna wielka.
1: Kwaśniewski chyba był wtedy prezydentem.
0: Psycho, wyjmij telefon z dupy.
1: O dobra, już się rozłączam.
0: O lepiej teraz.
2: No, wyjmij telefon z dupy, wyłącz te wibracje, wyjmij z dupy.
1: Nie wkurwiaj.
2: Ale ten ser, jaki pyszny był, miam, jaki dobry ser. Co to był za ser, jakiś holenderski? No.
1: Czekaj, Krawiec, a ty siadałeś Mikołajowi na kolanach?
2: Nie odpowiem na to pytanie.
1: Bo ja tak, bo jedno zdjęcie, ale nie pokażę.
0: Ja stałem koło Mikołaja. Pamiętam, że rodzice się ze mnie śmiali i to tak kilka lat. Zawsze jak były święta, to się ze mnie śmiali. Jak byłem wyśmiewany w ogóle, psychicznie poniżany, nie, to śmieję się. Bo kiedy byłem w przedszkolu i mama była, tak wtedy rodzice byli tam, kiedy Mikołaj przychodził. A to nie przychodził ten Coca-Cola czerwony, tylko wiadomo, tam już pastorał miał taki zawinięty i w żółtych szatach przychodził, jak ten Mikołaj Święty, nie ten z Coca-Coli.
1: Tak, w żółtych, LGBT jakiś.
2: Święty no, Mikołaj z Turcji, z Miry.
0: No, bardziej ten
2: albo
0: właśnie.
2: Albo z NK-go, nie pamiętam.
0: Ja tak naprawdę bym zafascynowany, że o Mikołaj przyjdzie prawdziwy, kurwa. I tak patrzę i on ma Adidasy jebane. I te same Adidasy widziałem na targu właśnie. I myślę, chuj, nie Mikołaj, bo ma Adidasy. I tak powiedziałem to do mamy, ona się śmiała ze mnie potem przez kilka lat. Z tego, że rozpoznałem Mikołaja, że nie jest prawdziwy, bo ma Adidasy. No, jak Mikołaj mógł mieć Adidasy?
2: Ja pamiętam, że wydało mi się bardzo podejrzane, że Mikołaj przyszedł i to było takie standardowe, że no idź sobie tam do pokoju, musimy tu porozmawiać ze świętym Mikołajem, no żeby tam prezenty mu dać. A ja zauważyłem, że on przychodzi ze sflaczałym worem, przychodzi, a potem nagle ma pękaty ten wór i coś mi tu nie grało, cholera jasna.
0: Dzieci trudno oszukać, tak się wydaje rodzicom, że otołsić, zrobią taki czary mary, że niby Mikołaj, a dzieci wszystko widzą, tak naprawdę.
2: Jeden taki święty Mikołaj przyszedł, tam, no, taki wesolutki był i zaproponowano mu jakiś tam kielona, żeby dziabnął i pamiętam, trzyma tego kielona i mówi, święty Mikołaj został przyłapany na grzechu i cyk.

0: Dobra, wcześniej chciałem zapytać. Wyobraźmy sobie sytuację, trochę zmiana klimatu. Święty Mikołaj, jest styczeń, już nie ma świętego Mikołaja. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Statek kosmiczny 1,5 metra średnicy, no malutki. Na, dajmy na to, nie wiem, 3,5 metra wysoki, czyli też malutki. Ląduje w jakiś nieprzewidziany sposób, niewykryty dla radarów. Psycho czy krawiec, powiedzcie gdzie, kto pierwszy, lepszy, gdzie ląduje?
1: Jezu, ja nie wiem.
0: No,
1: Ja nie
0: pierwsza.
1: rozumiem w ogóle o to.
0: Nie, nie pierwszy, no, losowe miejsce na Ziemi. Kto pierwszy poda, ten lepszy.
1: W Lublinie.
0: W Lublinie, dobra. No to teraz krawiec. I jak długo jest w Lublinie i wraca?
1: Nie wiem, 15 minut jest i wraca.
0: Okej, 15 minut. I wraca i teraz psycho. Nasze radary jakieś tam od NASA do europejskich tam radarów, bo to w Lublinie polskie. Widziały go wcześniej czy później na radarach, czy nie?
1: Nie.
0: Nie, dobra. Okej, czyli mamy statek, który wylądował sobie w Lublinie, cyk, miał 1,5 metra na 3,5 i sobie poleciał. I tak, i teraz widzimy to w mediach na całym świecie, że nasze radary, w które zainwestowaliśmy jakieś miliardy dolarów, USA tego nie zaobserwowało w ogóle. I jakie o to chciałem właśnie zapytać. Teorie spiskowe widzicie na ten temat? Koło Dublina, tam blisko Ukrainy, ja widzę, że tak. USA chciało zastraszyć Rosjan, że już koło Ukrainy mają taką technologię, że Ruski już w ogóle zaraz wymiękną i trafi to już niebawem do Ukrainy. A Polska za to zapłaci, a Obajtek już się zesrał, bo po prostu nie ma na to pieniędzy. Morawiecki też zaprzecza, że za to zapłaci. Znajdzie się lista.
1: Grzesiu,
0: Sorry.
1: odpływasz chyba
0: Nie, nie,
1: tą
0: chodzi mi o to,
1: starą, którą
0: nie,
1: sobie
0: chodzi mi o to,
1: wymyśliłeś.
0: że jak obcy przylecą na naszą planetę i polecą, czy zostaną, nawet jak zostaną. Taki był fajny film z dekady temu, District 9. O to chodziło,
1: No
0: że
1: fajny
0: obcy
1: był, ale to derba był.
0: przylecieli na naszą planetę i zostali, i my nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić. Moim zdaniem to jest błędne.
1: A po co było to całe, że gdzie tam i jakie ma wymiary, jak długo? Ty Grzesiu, z czym była ta pizza, powiedz, bo jakaś wyższa forma abstrakcji się tu chyba
0: Ale
1: włącza.
0: ja nie mówię o wymiarach, ja tylko dałem dwa wymiary, ja tylko zapytałem.
1: Kurwa,
0: To
1: jakie
0: psycho powiedział, jakie wymiary.
1: zadanie. No to... Masz dwa
0: Ale ja bym to...
1: pomarańcze i jeszcze dostałeś dwa jabłka. Jakiego koloru były kredki? No to takie.
0: Nie,
1: Nie.
0: ale jakby ktoś inny odpowiedział, że to było w Krakowie i nie wiem, no gdzieś indziej, albo co innego, nie w Polsce, to by to poróżniło tą historię, odróżniło od tego. No tak, bo można by odpowiedzieć, że na przykład oczywiście, że obcy lądują w Nowym Jorku, nie? No to kurwa rozumie się sama przez się. Wymiary rakiety, czy mogłem zapytać, przepraszam, no to moje faux pas, czy to była jedna rakieta, czy wiele rakiet? Jakie miały wymiary? Ale o tym nie myślimy na co dzień. Ale jeśli zadamy pytanie właśnie, jak do nas obcy mieliby przylecieć I gdzie konkretnie? Wiadomo, że do Nowego Jorku, a jak nie, to gdzie? Załóżmy do Lublina. Ale czym? I wyobrażamy sobie taką rakietę, kurwa, naprawdę taki silos, że zajmuje 30 km kwadratowych. Ale czekaj, czekaj, 30 km kwadratowych i to widać. Bo ja myślałem, że psycho ma większą wyobraźnię, że powie takie 30 km. I chuj. I taki siada. Sorry, ja tak. I taki siada, kurwa, poduszkowiec w Lublinie. I co na to? I co na to, na to? Na to jest zesrane i na to... Wszyscy są zesrani.
1: Tu piszą, i, że Grzesiu na przykład mistrz gry i prowadzi.
0: Czy nas zaatakują? Czy dadzą Ukrainie technologię? Czy dadzą NATO technologię? USA może ma technologię? Na jakich falach zeskanowaliśmy ich? Chodzi mi o to, że to jest game changer. Każde spotkanie z pozaziemską cywilizacją to jest game changer. Czemu o tym mówię? Bo a propos znowu apokaliptycznej wizji, to jest jedna z, że przyjedzie do nas cywilizacja pozaziemska i będzie tym game changerem. Jak to sobie wyobrażacie, że jakby miała do nas inaczej przylecieć cywilizacja? Bo na przykład taki Giereś, no to on ma 150 przykładów, że tu się stało na to i że to już jest rozkminione i w ogóle teraz jestem tym głupkiem, tak? On już wszystko wie, jak to zostało rozkminione, bo to już się stało i w ogóle nie ma o czym mówić. Ale to są też jego rozważania są apokaliptyczne i też moje w tym momencie są apokaliptyczne, czyli bzdurne tak naprawdę, bo jedno i drugie się nie stało. I do tego jak wy wyobrażacie sobie, że przylecieli obcy na naszą planetę? Psycho powiedział, że statek 1,5 metra, tak, szeroki, inaczej 0,5 metra wysoki. No.
1: A może to nie był statek kosmiczny, tylko Święty Mikołaj leciał, ja nie wiem. Tu Skała pisze, bardzo ciekawy eksperyment intelektualny, ja się zgadzam, się zasłuchałem też. A było też, że Grzesiu mistrz gry, że prowadzi grę teraz. To ja strzelam do tego statku kosmicznego z bazuki, rzucam kostką. Nie trafiłem. Dobra, chuj.
0: No, więc?
2: To jak będzie gra, to ja nie gram. Nie lubię tych gier.
0: No ty już powiedziałeś, ty już masz taki małego dildosa takiego. To jest twój statek kosmitów, to jest taki dildos. No może nie taki mały, 3,5 metra, no to tak dla hardkorów. Ale krawiec, jaki jest twój statek taki obcych.
1: Jakbym sobie wyjaśnił, wymyślił?
0: No, taki wyobrażasz sobie tak, no, jaki nas zaatakuje w najbliższej przyszłości, dajmy na to.
1: Jak miałby zaatakować, to jakiś wielki chyba i uzbrojony.
0: No
1: jakiś...
0: O, widzisz, psychodało się? No.
1: Jakiś taki jak w Dniu Niepodległości. Chociaż... On jest niezgodny z prawami fizyki, ten statek nie może być taki wielki, bo go Ziemia przyciągnęła, czy coś takiego, nie wiem.
0: No ta przegieli pałę, to prawda, z tym statkiem.
2: Dobra, to ja teraz powiem. Wielki konstruktor włącza reset i kończy się nasza symulacja.
0: Co?
2: Aha.
0: Nie było cię słychać.
1: Wielki konstruktor coś tam się włączył w naszą...
2: Włącza reset i kończy się nasza symulacja.
1: A pamiętacie, jaki był statek kosmiczny w Gwiezdnych Jajach? Tak leciał i tak leciał, tak było...
2: Na początku tam, nie?
1: No, tak strasznie długo, chyba z 5 minut, tak leciał i tak było pokazane, jak tak leci.
2: Bo to była parodia tych Gwiezdnych Wojen.
1: Tak, że taki długi, nie? Strasznie. I tak leci, przewija się tak i tak...
0: No. Dobra, bo kurwa o statkach. Dobra, niech będą bańki mydlane. Przylatują na ziemię bańki mydlane.
2: To u ciebie w głowie chyba tą karę.
0: Też, to prawda, ale poza moją głową załóżmy, że przylatują na tą ziemię, którą znamy, bańki mydlane. I ta bańka mydlana, na przykład jedna osadza się na Grenlandii, druga w Danii, a trzecia w Ugandii nie ma takiego.
2: Czekaj, Grenlandia.
0: Czekaj. I wyobraźmy sobie, i one przyleciały takie duże. Jedna ma bańka 100 km, ona jest mydlana bańka, ma 100 km, każda z nich są trzy. I co robisz? I masz na Onecie, na WP, nawet Klot powiedział, że taka po 3 tygodniach przyjął do wiadomości, na przykład już trzeci piątek był, przyjął do wiadomości i potwierdził, że taka bańka jest. I jak byś wiadomości odbierał wtedy, że są trzy bańki gdzieś na świecie i one nic nie robią, nie są wykrywalne na żadnych falach elektromagnetycznych i chuj wie, o co im chodzi, co byś psycho wtedy robił?
2: Ale poczekaj, bo bańki mylane, to dlaczego bym miał przyjąć do wiadomości, że nie istnieją?
0: Ale ona ma 100 km w średnicy i nie pęka, nie? O to chodzi.
2: No i zajebiście.
0: A teraz no, na pewno byś był posrany. Każdy był posrany, tak teraz, wiesz, udajesz takiego.
2: No ja nie bardzo. No,
0: dobra. Nie umiesz się bawić.
2: No co mam? Jaką chciałbyś odpowiedź powtórzę? Ale jestem obsrany, bo trzy bańki mydlane. W Danii, w Grenlandii, które to jest jedno jest. I to samo państwo.
1: No Grzesiu, to jakieś takie upierdliwe są teraz te twoje eksperymenty myślowe jakieś takie, ja nie wiem do czego to przytknąć, w ogóle jakieś bańki, co byś powiedział, jakby była wielka bańka i ta bańka by nie pękała i Giereś by o tym powiedział, ale w Onecie by o tym nie napisali i ta bańka to by był, okazałoby się, że to jest święty Mikołaj, który puszcza bańkę z nosa i takie jakieś, nie wiem, może za późno jest po prostu.
0: Okay,
1: nie, przepraszam cię, Grzesiek, może po prostu za późno jest i już mózg nie pracuje, może to za mądre jest wszystko. Nie wiem, co powiedzieć.
2: Ja wiem, dlaczego Grzesiek dąży.
0: Tu nie masz, to chciałem powiedzieć, że gdyby nawet wylądował UFO na naszej planecie i dałby znać i nam pomachało, to i tak będą teorie spiskowe, i tak ludzkość się nie zjednoczy, tylko się jeszcze bardziej podzieli, bo jedni powiedzą, że te bańki chcą zabić, drugie uratować i w ogóle i cały czas by było to samo, mniej więcej. Ten sam szum medialny i tak samo gadalibyśmy tak jak i teraz.
1: Wałęsa, oddaj moje 100 baniek, pisze tu. No widzisz, i powiedziałeś, jak powiedziałeś to prosto, no to stało się nagle jasne i całkiem sensowne.
0: No, przegięłam pałę.
1: Bo tu jakieś niekończąca się opowieść, nagle tutaj jakaś, no i to tak ciężko było się połapać, o co ci chodzi w sumie.
2: A Grzesiu, a ty co byś zrobił, jakbyś zobaczył trzy bańki na świecie?
0: Takie 100-metrowe z obcymi?
2: Tak, na przykład.
0: Nie wiem, pewnie by byłem podjarany przez pierwsze tam 3 tygodnie, a później, no kurwa, trzeba było się zająć sobą i ludźmi w swoim otoczeniu. Przejść do porządku dziennego w swoich obowiązkach właśnie. I to jest pojebane, że co by się nie stało, to zawsze może się stać coś bardziej pojebanego.
1: A myślicie, na że przykład ludziom by szybko spowszednieli ci kosmici? Bo kiedyś rzuciłem taką teorię, że jakby przylecieli tu, to po 2 tygodniach już by ludzie mówili znów o tych kosmitach, piszą, ile można. No.
0: To nie wiem, jakbyś nie zauważył, to chciałem powiedzieć w ogóle. Tak, przed chwilą.
1: No widzisz, to za bardzo naokoło to
0: no,
1: mówisz.
0: Sorry,
1: to
0: za bardzo naokoło, ale
1: szybko. Ty w ogóle czasami masz problem ze zwięzłym mówieniem. Tak ci po koleżeńsku powiem. Jako...
0: Nie, spoko. Dzięki. Przyjmuję do wiadomości, naprawdę. Okay. No a co ty byś zrobił? Przeszedłbyś do porządku dziennego, czy tak byś się zastanawiał? A może jebnąć z lasera, a może nie? A może to by, to by był kwantowy laser i moją to. Moje zakupy by tam naruszył, a może tylko to by był laser pogłówny, który by przyleciał naszą planetę i trafił inną i tak się zastanawiasz. A nie chuj, moja kiełbaska cała w moim koszyku, także jebać obcych. Na razie jestem szczęśliwy.
1: Moja chata z kraja. Co mnie to gówno obchodzi? Ja mam tu, ja muszę logosa muszę zrobić, a nie tam jakieś kosmity. Tak bym myślał. A potem bym się zastanawiał, czy kosmitki tam są w środku i czy są sexy.
2: No ja wiem. Dariusz chyba polecił do nich.
1: Chyba tak.
2: Znasz Dariusza?
1: Tak. A kto nie zna Dariusza?
2: Nie wiem, no Grzesiu, takie pytania zadajesz głupie.
1: Nie, kurwa, czemu głupie? Kurwa, nie ma głupich pytań, psycho.
0: Nie ma, głupich pytań, czasem psycho głupio odpowiada. O, taki mój motto.
2: Nie czasem, tylko zawsze.
1: Nie ma głupich pytań, psycho, chyba że twoje są wyjątkiem.
2: Ale, no dobra.
1: Bardzo dobra. Śmieszne, bardzo śmieszne.
2: Bardzo, kurwa, śmieszne. Very, kurwa, funny. A co by to zmieniło w naszym życiu, jakby kosmici przyjechali? Albo by nas tutaj uszczęśliwili, albo nie. Tak samo jakby Rusy najechali na Polskę, tak samo by nas uszczęśliwili, albo by nas znieszczęśliwili, nie?
0: No a psycho teraz już, wiesz, na siłę.
2: Tak,
0: na siłę,
2: teraz to już... Tak, właśnie. Chciałem tu powiedzieć właśnie, skrytykować tą ciebie. Przepraszam.
1: Ruscy to są być może kosmici, bo ludzie to czasami ciężko ich nazwać ludźmi. To może kosmici, nie wiem.
2: No tak, bo żyjemy w kosmosie. Też jest taka teoria.
1: Tak?
2: Mordo, my żyjemy w symulacji, kurwa, jak kosmici.
1: Matrix, panie.
2: Nie, Matrix to jest co innego, bo jest nadużywane to pojęcie.
1: Matrix.
0: Matrix i stymulacja, tak. To są najbardziej...
1: Mind control.
0: Mind control, no to już mamy trzy terminy najbardziej lubione przez fanatyków teorii spiskowych, tak.
1: No... Klodowi zrobili mind control, jak był w Izraelu.
0: To jedno... jakimś... Przecież Izrael nie istnieje. To jest Izrael.
1: Usrael, no.
2: Unreal.
0: Unreal. Unreal, tak chyba gra, gdzie się strzelało w...
2: No, grałem.
0: Jedna z pierwszych 3D, tak? Gier szczelankowych w kosmosie.
2: Tak, tak.
1: Także Michałowi zrobili mind control na lotnisku w Izraelu. To jedno z większych jego osiągnięć życiowych. Drugie to, że Korwin go nazwał debilem. Że bardzo się często chwali tym.
0: Tego nie słyszałem, że Korwin nazwał debilem.
2: Tak, bo mu zadał pytanie.
1: Skąd pan miał pieniądze na te czasopisma
2: pieniądze
1: swoje
2: na,
1: pierwsze.
2: A Korwin co powiedział? Debil. Hitler.
1: Debil do debila z debilem. Za Hitlera nie było debili takich jak Michał Giereś. Robiono z nimi porządek.
0: To gratuluję osiągnięć. Nie mówię, że ja mam większe osiągnięcia w życiu, ale tym bym się nie pochwalił.
2: O, ty debile. W każdym debile, razie. Hitler. Wiesz, pizza. Dobranoc, dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Grzesiek, a ty miałeś kiedyś taką sytuację, na przykład, że miałeś takie jakieś tajemnicze zamówienie na pizzę i tak przyszedłeś na miejsce, a tam nie ma takiego adresu i z kanału się wystaje taka ręka zielona, trójpalczasta. I mówi tam, come on, dude! Coś tam i bierze od ciebie tą pizzę i tam słyszysz takie kałabanga! Coś takiego, miałeś coś takiego?
0: A skąd ta kałabanga się wzięła?
2: Nie, dobra, ale to...
0: Czekaj, psyko, bo to ważne pytanie.
1: Nie wiesz, co to znaczy kałabanga?
0: No nie wiem właśnie.
1: No w zasadzie to nikt nie wie, ale żółwie ninja tak krzyczą, bo właśnie...
0: A, no to jest tam... Ten... Nie oglądałem żółwie ninja.
2: Grzesiu, ale miałeś jakąś sytuację, to miałeś gdzieś dostarczyć pizzę i tam nikogo nie było, albo nikt nie otworzył drzwi i musiałeś to wjechać z powrotem, albo ktoś powiedział, że ja tego nie zamawiałem?
0: Nie było tak. Wszyscy zamówili, to dostali.
1: Michał do nas dołączył. Witamy Michała.
3: No, dzień dobry. Dzień
2: Gierek?
3: Dobry.
2: A nie, ten...
3: Tak, Gierek. Cześć. Michał Gierek, no tak. Właśnie skończyłem audycję, żeby do was zadzwonić tutaj. Słuchajcie.
0: Dobra, to ja psycho odpowiem. Za 150 miliardów ludzi oczywiście, że zadzwoniło, nie odebrali i czemu ty o tym pytasz w ogóle?
2: Bo chciałbym wiedzieć, jak to się znaczy w mojej sytuacji, jakbym tak, co bym mógł zrobić, postąpić, że przyjeżdżam do kogoś i nagle nie ma klienta albo nie chce mi zapłacić, bo mówi, że...
0: Ale co, chcesz iść po prostu w pizzermena? Chcesz ten iść, tak? Zdobyć ten fach? Czy o co chodzi?
2: Nie, no pytam się, jak ja bym się zachował, nie wiem, po prostu. Taki
3: Krzycho chce wiedzieć, czy on by sobie mógł tą pizzę zjeść po prostu wtedy.
2: Tak, ale ja bym musiał za nią zapłacić wtedy, nie?
1: Ja bym się w takiej sytuacji strasznie zdenerwował i bym tupał krzyczał.
0: No właśnie i widzisz, to jest dobre podejście. No.
2: Dobry trop.
0: No siema Michał, siema.
3: No siema. A ciekawe właśnie, no jak taka sytuacja się dzieje, to co się z taką pizzą robi? Wyrzucacie czy co? Czy sobie bierzesz do domu potem?
0: Tak, biorę sobie na pamiątkę, kurwa.
1: Tego wiekopomnego zdarzenia.
0: Tak, i wsadzam w 1500 pizzę tego tygodnia, którą nikt nie odebrał właśnie między te regały. Tyle pizza się wypierdala, co ktoś nie odebrał, to wyżywilibyśmy naprawdę 2,5 Afryki. Tak. Tylko z Dominosa, ale chuj, dobra. Sorry. Gadajcie.
3: Ja kiedyś pracowałem w pizzerii, tam w Pizzy Hut, to normalne było, że zawsze wrzucaliśmy do systemu jakąś pizzę, która wiadomo była, że albo jej nikt nie odbierze, albo będzie jakaś tam pomyłka z zamówieniem, tylko po to, żeby sobie ją zjeść, bo ogólnie było tak, że nie było marnowania żywności, tylko zawsze jak coś, to się taką pizzę zjadało po prostu. To specjalnie wrzucaliśmy na kuchnię, szła z gwiazdką na przykład i od razu było wiadomo, że to jest pizza, która będzie do zjedzenia przez pracowników. Nie?
2: Ale to wiedzieliście od razu, że...
3: No tak, normalnie.
2: A wrzucaliście kiedyś kwasa w pokaroni?
3: Tak.
1: A sikaliście do pizzy, tak żeby zrobić psikusa komuś? Na przykład? Nie, chyba.
2: Ja do piwa sikałem kiedyś.
3: Ja waliłem gruchę do głównego zbiornika, jak pracowałem w kuchni jogurtów.
2: Za to cię wyjebali.
3: No, ale potem mogłem się zabrać trochę ze sobą.
1: I kolegom dać.
2: Jest ktoś tu od ciebie?
3: Dokładnie, potem kolegom rozdawałem ten.
1: I opowiadałeś im tą historię właśnie. No.
3: Tak. Ale dobre były. Chyba. A o czym w ogóle dzisiaj audycja? No tak się obudziłem dopiero. chwilą.
2: O życiu ogólnie.
3: O życiu.
2: O życiu, tak.
1: O życiu.
3: A co to za głosowanie jakieś było na tym, na Discordzie? No tam dostałem z Discorda jakiś link i tam ankieta była. O co to chodzi? Nagrody jakieś będą, czy co?
2: Tak, na mnie masz głosować. Nocniki.
3: No mogę zagłosować na ciebie, psycho. Szczerze mówiąc, to zagłosowałem na ciebie nawet.
2: O, dziękuję.
3: No, ale... I co, to nagrody jakieś będą? Jakieś gala, jak Oscary, tak?
1: No, wybieramy tutaj laureatów w różnych kategoriach. No. Zapraszamy co do wypełniania.
3: Złote statuetki tego nocnika będziesz krawiec rozdawał, rozumiem?
1: Mogę
2: złote kutasy.
1: Statuetkę z brązu mogę ci zaraz tutaj wygenerować. Akurat mi się chce w sumie.
3: Z brązu to już lepiej. A wiecie, co ostatnio widziałem? To się nie mogłem od śmiechu powstrzymać. Był jakiś ten, tak jak Oscary, tylko że gry te, no, studia, które produkują gry komputerowe, tam były zaproszone i też była jakaś gala i rozdawali tam Oscary za gry w różnych kategoriach. No i w pewnym momencie tam, nie wiem, ludzie chyba z Bethesdy tam wygrali jakąś nagrodę za coś. No i wstają, idą odebrać nagrodę i wstał z nimi jakiś koleś, co po prostu siedział sobie kurwa obok, troll jakiś, nie? Siedział obok nich, wstał razem z nimi, poszedł z nimi na scenę, przybił sobie piątkę w ogóle ze wszystkimi, wiesz, z prowadzącym, nagrodę odebrał i walnął jakieś przemówienie, że Żydzi rządzą światem, że to jakiś spisek jest i w ogóle. I dopiero wtedy oni się ścieli wszyscy, że coś jest kurwa nie tak. No i w końcu ten się okazało, że to troll był jakiś taki na mistrzowskim levelu, który po prostu, wiesz, chciał się strollować galę rozdania nagród. No i po policję zadzwonili w końcu, nie?
2: Ale to jak on się dostał w ogóle na rozdanie?
3: No był gościem, tam zaproszony był, czy coś, czy bilet miał po prostu kupiony, nie wiem. No i wstał po prostu, wiesz, razem ze studiem Bethesdy, ze wszystkimi się piątkę przybił, wiesz, po gratulacje odebrał i tak dalej. Poszedł z nimi na scenę, później, wiesz, nagrodę odebrał jeszcze i ten. No i taki trolik, nie?
1: Dobry.
3: No mistrzostwo świata, naprawdę.
2: No ja takie mistrzostwo robiłem, ale na mniejszym poziomie. Gdzieś tam się wkręciłem na jakieś imprezy zamknięte. Powiedział, że ja tu jestem zaproszony i pokazałem numerek ostatni.
3: Znaczy ja lubię trolling ogólnie. Ja uważam, że dobry troll to jest bycie dobrym trollem, to jest sztuka tak naprawdę, nie? Żeby kogoś
2: strollować.
3: No, z psycho, ty jesteś trolem, ty powinieneś doceniać takie rzeczy. No, że ktoś, wiesz, jest trolem na levelu.
1: Kurde, trochę zdycham, panowie. Już piąta rano jest, nie wiem, czy wiecie.
2: A to nikt się tu nie trzyma na tym kanale.
1: 8 godzin nadawania.
2: A, 8. 13 było tak.
1: Chyba 12.
3: 8
1: to a, 13, mało. Tak, faktycznie 13.
2: 12:30 chyba,
0: pamiętam. Spoko, to będziemy się żegnać. Jeszcze jedno pytanie zadam Michałowi. Jeśli można, jeśli mogę się rozgościć. Ten...
3: No pytać zawsze możesz, niekoniecznie dostaniesz odpowiedź, ale zapytaj zawsze.
0: Krawiec już tam rozkładaj.
1: Pytaj.
0: Poduszki do spania, ja jeszcze Michała zapytam. Tak jak wcześniej tu gadaliśmy, nie wiem, czy słuchałeś, czy tak się dołączyłeś, czy
3: znaczy,
0: znałbyś, że obcy przylecieli naszą planetę na przykład, wylądowali w jakimś losowym miejscu, jakąś losową rodzaju rakietą, bańką mydlaną, czy długą na 3,5 metra, szeroką na 1,5 metra, nieważne. I na przykład dało do wiadomości CNN, czy Onet, WP, chuj wie, po czym byś uwierzył, że to jest prawda? Na przykład odlecieli po 15 minutach. I uwierzyłbyś, że zostawili jakąś, nie wiem, tajną technologię, czy nic nie zostawili. Co, jak byś to mniej więcej widział takie zdarzenie?
3: To znaczy, ja mam inne zdanie na temat UFO na przykład. No ja uważam,
0: ale zdarzyło się takie, zdarzyło się, wiem, no. Że no, każdy ma jakieś zdanie na temat UFO, ale wyobraźmy sobie, że zdarzyło się to, co mniej więcej powiedziałem. Przeleciało UFO na 15 minut w bańce mydlanej albo rakiecie na 15 minut poleciało. Na przykład wychodzą setki tysięcy fejkowych, tylko normalnych artykułów. Zostawili rakiety. Następne. USA przejęło całą kontrolę nad tym. Następnie. Rosja to wszystko zaplanowała. Następnie. To Kuba zrobiła hologram. Następne. To Niemcy jakąś mają najnowszą technologię, która trollowała właśnie i chciała zobaczyć, jak dogardą się rzucą Amerykanie i Ruscy. Następni. A to w ogóle międzygalaktyczna federacja galaktyczna, która chciała nam rzucić po prostu nie wiem, jakąś apteczkę, żebyśmy się... Let's give Skeletor a big surprise. Dorazili i byli tak jak inne międzygalaktyczne populacje. Pytanie jest, co byś zrobił z taką informacją?

0: Nie no,
1: właśnie
0: fabuła zawsze
1: zresztą.
0: tylko to są organizmy, które żyją jakby równolegle do naszej cywilizacji, tylko oni sobie żyją prawdopodobnie gdzieś w oceanach.
1: Ale gdzie na przykład? W którym
0: oceanie? No w oceanie gdzieś mają jakąś bazę i
2: słuchaj,
0: po prostu mogą latać sobie w kosmos
2: UFO?
0: Oni bardzo szybko.
3: Jakie UFO?
2: No takie normalne.
1: No, na przykład w Morzu
2: Kosmiczne.
1: Bałtyckim.
0: Nie, no w Morzu Bałtyckim myślę, nie, Morze Bałtyckie jest za te,
2: nie, no ja zupełnie poważnie pytam. Wierzysz czy nie?
0: Wiesz, są
3: no nie,
0: jakieś oceany,
3: ja
0: też jest morza,
3: debile
0: takie miejsca,
3: jestem,
0: gdzie
3: nie?
0: Naprawdę
3: ja
0: wiesz,
2: od razu
0: nie ma nic nigdzie dookoła i tam są najlepsze miejsca na to, żeby sobie żyło jakieś UFO, nie?
1: To gdzieś tam na Atlantyku bardziej?
0: No na przykład, no.
1: Tak, a... I dlaczego by mieli się ujawnić na przykład w tej chwili, a wcześniej się nie ujawniali?
0: Znaczy nie, no bo jeżeli to jest, bo to jeżeli to jest cywilizacja dużo bardziej inteligentniejsza od naszej, no to dla nich to nie jest problem się przed nami schować po prostu.
1: A skąd takie założenie, że jest bardziej inteligentna od nas? Może jest na równym
0: no
1: poziomie?
0: Mogą, no bo mają pojazdy, które z prędkością, wiesz, światła może nie, ale z prędkością, wiesz, dźwięku potrafią, wiesz, wylecieć poza orbitę ziemską.
4: A blisko światła, dokładnie, do nas dotrzeć, no to mogą się też schować, no dokładnie o to chodzi.
0: Wiesz, my czegoś takiego nie zbudowaliśmy, czyli to też jest powód, żeby sądzić, że są jednak bardziej inteligentni od nas, nie?
4: Ale dobra, bo taki eksperyment wcześniej tam robiliśmy.
0: Ja bym nie uwierzył, dlatego
4: że chodziło,
0: jeżeli
4: że właśnie, byś nie uwierzył.
0: Miał, mówią, to znaczy, że to już jest jakiś wałek, że jest jakaś dodatkowa agenda jeszcze, którą będą zaraz chcieli wprowadzać, że to, że wiadomo, że media nie mówią tak, nie podają faktów, że to jest czarno na białym, tylko po prostu już wiadomo, że tu będzie zaraz jakiś spisek, ktoś będzie kręcił, ktoś będzie, wiesz, tutaj rzeczywistość jakąś tam kreował, nie? Albo próbował wykreować jakiś tam obraz sytuacji w jakimś tam danym kontekście, który ma się przysłużyć do czegoś tam znowu. Nie? Jeżeli media takie rzeczy podają, no to nigdy nie jest taka informacja wprost, nie? Tylko tam już zawsze jest coś jeszcze. Nie?
5: Dokładnie i dlatego właśnie jak UFO by tu przyleciało, to naturalne by było, gdyby media o tym nic nie napisały właśnie. Wtedy by to było naturalne.
4: To było naturalne. Giereś się podpisałby dwiema stopami. Tak, czema.
1: Nie, ale dobra, jakby na przykład z kosmosu przyleciali, to przecież nie było, by się tego dało ukryć przed jakimiś tam niezależnymi obserwatorami. To już nie te czasy, nie?
0: No ale dalej masz dużo, dużo takich sytuacji, że się gdzieś pojawia jakieś UFO albo coś takiego i ludzie to widzą i nagrywają telefonem i na TikToka tak? Wrzucają i na social media, tak i co, czy ktoś o tym mówi? Nikt o tym nie mówi. Żadne media się tym nie zajmują, nie interesują się tym w ogóle.
1: Michał, na pewno, na TikToku szczególnie uwierzę w takie filmiki.
0: Ale to nie jest kwestia tego, czy uwierzysz, czy nie, tylko są filmiki, jak na przykład, nie wiem, leci sobie kula, po prostu kula, a za nią lecą dwa wojskowe samoloty, ją jakby ścigają, no i co, no i ktoś to telefonem nagrywa, no i co, czy jakieś media się tym zainteresowały? Ludzie mają własne problemy, za dużo mają własnych problemów, żeby się jeszcze, wiesz, zajmować czymś, jakimś UFO, nie?
4: Też tak uważam. Dobra, ja będę leciał, też tak powiem, że
1: nie,
4: też
1: poczekaj,
4: są odkrywane, cicho. Są odkrywane masowe groby z dziećmi Bogu Ducha winnymi ludźmi.
1: Gdzie?
4: Na Ukrainie na przykład. Są spisywane przez skrupulatnie naprawdę. Przez zachodnią prasę. Zachodnią prasę, po prostu konglomeraty ludzi, którzy pracują nad tym, żeby to zrobić bardzo skrupulatnie i rzeczowo. I dalej są ludzie, którzy potrafią w to nie wierzyć, więc dlatego tak puściłem balonik z tym UFO, bo naprawdę gdyby UFO się zesrało na nas, największą rakietą, czy najmniejszą rakietą, czy najbardziej abstrakcyjne, czy najbardziej na bogato wyszli, to i tak byśmy się o to kłócili. Kto ma rację, kto ma nie. A ci najbardziej hardkorowi by zaprzeczali przez następne 10 lat, że w ogóle niczego nie widzieli. I tacy jesteśmy troszkę popaprani.

0: No bo
1: Teraz
0: nie ma
1: mnie jednak
0: dowodu na
1: to
0: to,
1: jest
0: że
1: bardzo
0: Hitler
1: smutny
0: wiedział
1: obraz
0: o
1: naszej
0: Holokauście.
1: rzeczywistości. Tak.
0: No bo
1: Tak.
0: ten, nie ma dowodu na to, że Hitler wiedział o Holokauście, nie? Ale nie,
1: A,
0: myślę, że
1: Piotr, nie
0: jakby już
1: bawmy się w takie rzeczy.
0: zaatakowali, myślę, że jakby
1: Ale
0: już
1: czekaj, czekaj, dobra,
0: zaatakowali,
1: czekaj, czekaj,
0: to już...
1: ja się tylko rozłączę, ja już uciekam. To była moja
0: Nie, czekaj,
1: konkluzja.
0: Grzesiu. Proszę, czekaj, bo jeszcze nie koniec
1: Dobrej
0: audycji.
1: nocy i trzymajcie
0: After
1: się.
0: będzie.
2: Trzymaj
0: No
2: się,
0: się, no się, pa,
2: Grzesiu,
0: pa.
2: trzymaj się, pa, pa, hej.
0: Nie, no ja myślę, że jakby UFO już zaatakowało tak naprawdę, żeby były jakieś zniszczenia gdzieś, to wtedy może już by media się, wiesz, pofatygowały i podały do wiadomości i zaczęły siać panikę, nie? Ale dopóki nie będzie jak w filmach pokazują, że przylatuje UFO i nagle jakiś tam wielki laser rozpierdala cały budynek, to myślę, że nikt się tym nie będzie zajmował, nie?
1: A
0: Dopóki
1: dlaczego by.
0: sytuacja się nie zdarzy.
2: No,
0: A
2: czasem.
0: dlaczego by kosmici mieli zaatakować Ziemię? Jeśli No
2: są
0: właśnie.
1: bardziej rozwiniętą cywilizacją, to po co im takie coś posunąć?
0: Trochę bez sensu tak naprawdę, nie? Lecieć ileś tam set tysięcy kilometrów albo milionów, tylko po to, żeby coś sobie tam rozwalić i wrócić z powrotem do siebie, nie? Takie bezsensowne działanie.
1: No, nawet jeśli. Podróżują z prędkością większą od prędkości światła i tam błyskami, no to pokiego gryba tutaj lecieć i nas rozpierdalać.
2: Nie da
0: No
2: się
0: bez
2: lecieć
0: sensu, bez
2: szybciej.
0: sensu.
2: Nie da się lecieć szybciej niż światło.
1: No,
2: Bo jakiś
0: zdziwiłbym się
2: paradoks
0: prawie.
2: wtedy dziwny następuje.
0: No chyba da się. Jak się nie da, da się.
2: No prędzej
0: Cień
2: by
0: jaśnie
2: się
0: się nie zaświeci od
2: zakrzywiało
0: światła.
2: czasoprzestrzeń, tam
0: Nie, cień jest
2: zakrzywiało.
0: szybszy od światła.
2: Co? Co jest szybsze?
0: Cień.
2: Cień. Chyba twój.
1: No,
2: A
1: nie.
2: słuchajcie,
0: No
2: a
0: nie, no
2: był.
0: tak, no to
2: No.
0: jak to? Przecież jak masz, jesteś w pokoju, który jest jakoś tam oświetlony, tak? I masz, powiedzmy, na środku pokoju postawisz jakiś przedmiot i zaczniesz świecić lampą dookoła tego przedmiotu, tak? No to w pewnym momencie cień tego przedmiotu będzie się poruszał szybciej niż samo światło.
1: No, dokładnie, ja tak robiłem w piwnicy, jak byłem. Tam tylko była jedna żarówka.
2: Że ludzie na to, że Einstein na to nie wpadł, głupek, debil
0: Jak nie
2: jeden.
0: wpadł.
2: To debil
0: No
2: jednak
0: nie no,
2: był.
0: przecież jak zmieniasz położenie światła, no to cień się robi większy, mniejszy, dłuższy, krótszy.
2: No, on
0: No.
2: twierdził, że
0: To
2: się
0: samo
2: zmienia.
0: to, samo, sama ta zmiana formy cienia, znaczy kształtu, może następować szybciej niż prędkość światła.
2: Dobra, a tak jeszcze z innej mańki na zakończenie. Podam wam przykład, jak nam się coś może wydawać. Jak myślicie, ile wzrostu może mieć Morawiecki?
0: 184.
1: Gdzie? Co ty,
0: Albo
1: kurwa?
0: 6. Albo
1: Metr 68.
0: 180. Gdzie? Ja myślę, że on wysoki jest. Chociaż przy
1: Tutaj jest
0: Kaczyńskim
1: wysoki.
0: każdy na wysokiego wygląda w sumie, no ale. A to też jest ten, kwestia perspektywy. Jak Jarek stoi obok, to się rzeczywiście wydaje wysoki Morawiecki, tak koło 1,60 m, 1,85 m powiedzmy.
2: No 1,80 m, ale to blisko byłeś nawet. Ja myślałem, że on ma 1,90 m, zawsze mi się taki wysoki wydawał, a dzisiaj sprawdziłem, patrzę, 1,80 m. Ciekawostka.
0: No, ciekawe, ciekawe
2: A
0: bardzo.
2: on się wydaje taki drągal, bo on jest szczupły i się w garnitury ubiera takie obcisłe i tak wydaje się. No i tak jak powiedziałeś przy Kaczyńskim, to każdy wysoki przy tym, przy Karakanie, nie? Przy Kurduplu.
0: A ile Kaczyński ma wzrostu?
2: On kiedyś stwierdził, że wcale nie jest taki niski, że są niżsi od niego i wymienił nie wiem kogo, innego kurdupla, jakiegoś
1: Tłusta chyba.
2: Wałęsę czy Kwaśniewskiego, nie pamiętam, że też Karakany. No, w każdym razie się zdziwiłem, myślałem, że wyższy jest.
0: No ale ile ma wzrostu Kaczyński?
2: A Kaczyński, nie wiem.
0: 60 coś pewnie.
2: No jakoś tak, 1,60 m coś pewnie. On jest mniej więcej, okazuje się, że Rydzyk też jest kurduplowaty strasznie. To oni są mniej więcej chyba podobnego wzrostu, Kaczyński i Rydzyk. Rydzyk może odrobinę wyższy, ale to też takie karakany dwa.
0: A o czym dziś audycja była w ogóle?
2: Martin Lechowicz był gościem przez tam dwie godzinki, a potem już musiał iść, to taki afterek.
0: Aha, i to jest, i do tej pory idzie after po Martinie teraz, tak? No to nieźle. A donaty jak tam, dopisały dzisiaj, czy nie?
2: No tak sobie w sumie, ale nie narzekam, bo sam nawet apelowałem, żeby się ludzie tak nie wykosztowywali, bo gdzieś tam mi wpadło parę groszy za zlecenie i nie czuję takiej potrzeby jakoś bardzo mocno, żeby tutaj...
0: Nocnikowe słowo roku to jest donate. Tam pytanie jest w ankiecie. Jak jest nocnikowe słowo roku, no to tam to będzie donate.
2: No to masz swojego faworyta. Dobra. Ja bym stawiał na orzeł słowo roku. Orzeł.
0: Orzeł nie. Może złoty orzeł. A kiedy będzie rozdanie nagród? Czy to tylko taka ankietka jest, żeby była?
2: Jak wygrasz, dostaniesz nagrodę w pliku PNG z przeźroczystością.
0: No nie, ale ten, chodzi mi o to, statuetkę. Czy to będzie jakaś audycja o tym, czy po prostu... No
2: pewnie będzie. No.
0: Nie będzie.
2: Mówię, że pewnie będzie.
0: A pewnie będzie. Widzisz, zrozumiałem, nie będzie, bo nie było P na początku. Pewnie będzie.
2: Tak, nie było P, powiedziałem ewnie będzie, no. Lubię zjadać P.
0: Tak. Projekt Lublin. Lublin. Psycho. Macie projekt Lublin w Lublin?
2: Projekt Lublin.
0: Lublin. Projekt mamy Lublin.
1: Portal mamy. Tak.
2: Co masz w portach? Bo nie dosłyszałem.
1: Portal mamy tak.
2: Masz pełno w portach? Aha.
1: Tak. Kurwa. Przez was traciłem własną audycję u pana Kloda.
2: U Klodzia Minety? Audycję straciłeś? No trudno, to sobie słuchasz.
0: Klod ostatnio mówił, że jak, bo słuchałem powtórki, on mówi, że żeby jak ktoś promuje kryptowaluty, to jest fioletową pigułką, to on jest przeciwko nam. I tak się zastanawiam, czy on mówił o mnie, bo ja mówiłem parę razy o kryptowalutach, żeby inwestować. Ciekawe, tak się zastanawiałem, czy to o mnie chodziło, czy to ja jestem fioletową pigułką. A poza tym, jakie przeciwko nam, bo już coś mi się zaczyna wydawać, że Klod zaczął tutaj podział społeczny kreować. Pomiędzy tymi przeciwko systemowi, co są, i czyli takim jak on i całą resztą. Takie mam dziwne wrażenie.
2: Cały czas to robi, wiecznie i ciągle ocenia, że jak ktoś coś tam, to jest satanista, zły człowiek, zły wilki, nie słuchajcie i nie wpłacajcie. Jak ktoś coś tam, to już wiadomo. A wiesz, co ostatnio powiedział? Już to wspominałem, że nie należy w żaden sposób pomagać Ukrainie, bo Ukraina chce wprowadzić nowy porządek świata na świecie.
0: Aha.
2: Autentycznie.
0: Ja słyszałem, że Vanuatu i San Marino też chcą nowy porządek świata wprowadzić. San Marino to w ogóle ten świat chce przejąć cały. Tak słyszałem. No nie, no takie pytanie naprawdę, kurwa, tak gadał Klod, że Ukraina nowy porządek świata będzie wprowadzać.
2: Tak. No to ja ktoś tam, ważna osoba, nie wiem, czy miał na myśli Zełenskiego, czy coś, mówił że o nowym porządku świata i że to wyszło szydło z worka. Zdradził swój plan niechcący i to już wiadomo, nie wolno płacić na Ukrainę. On nikomu temu nie wpłacajcie, na Ukrainę nie wpłacajcie, Krawcowi nie wpłacajcie, no, tylko jemu może wpłacajcie, nie wiem.
1: Ty, Krawiec, a ile ty zapłaciłeś na Ukrainę?
2: No, a co cię to interesuje?
1: 5 euro.
0: Na chore dzieci lepiej wpłacać. Jak macie wpłacać na ten, to na chore dzieci lepiej wpłacajcie. To na pewno się bardziej przyda, jak polskie dzieci będą leczone za pieniążki wasze. To myślę jest najlepsze do wpłaty, co można być. Albo na zwierzęta, można na jakieś schroniska dla zwierząt, dla piesków, kotków, takie rzeczy. Nie? Myślę,
1: A
0: że to jest.
1: jeszcze tego brakowało, żebym miał na zwierzętko wpłacił jakieś.
0: A czemu nie?
2: Niech sobie
1: Bo
2: każdy
1: nie.
2: wpłaca tak,
0: To
2: jak
0: ty,
2: mu
0: psycho,
2: serce
0: taka
2: wypada.
0: żyła jesteś.
1: Nie, nie jestem żyła, tylko czemu na zwierzątka patrzeć? Niech sobie same poradzą.
0: Tak. Niech pójdą do pracy i sobie zarobią, nie? Zwierzęta.
2: Niech inwestują
1: Dokładnie.
2: w nieruchomości.
0: No dokładnie. Ja pierdolę.
1: Do
0: No.
1: pracy niech idą.
0: Ja pierdolę. No, nieźle. No, ale ten. No, a to prawda, że nie pierdolę, co miałem by zapytać.
2: Nie. To jest
0: A,
2: nieprawda.
0: no
2: To
0: nie,
2: jest
1: nieprawda,
2: fake.
1: nieprawda,
2: To jest
1: nieprawda.
2: fake.
0: Aha, no to
1: Dementujemy.
0: też mi się tak zdawało, no.
2: Nie wierz w to, stary. To są
1: Bzdury
2: bzdury.
0: jakieś. To teraz będę wiedział.
2: Chociaż w sumie
1: No
0: no.
1: chyba była taka możliwość.
0: Była. Aha.
2: W sumie to jak teraz o tym myślę, to
0: To już sam nie wiem.
2: zgłupiałem, już sam nie wiem.
1: Ale są niepotwierdzone fakty, że tak mogło być.
0: Aha. To jak niepotwierdzone fakty? Jak fakty, jak niepotwierdzone?
1: No, 50 na 50.
2: Niepotwierdzone fakty. To dobre.
0: No.
2: No bo są fakty autentyczne i niepotwierdzone fakty. To u Michała Gieresia są niepotwierdzone fakty.
0: To Michał Gieraś. A ciekawe, co mu się stało w głowę, bo kiedyś go lubiłem słuchać. Fajnie się go słuchało.
1: Ja
0: Naprawdę.
1: go do tej pory lubię słuchać. Dlaczego teraz go nie lubisz słuchać nagle?
0: No, to już nie jest ten człowiek ten sam. To jest tak, jakbyś miał dobrego ziomka, ale on się, wiesz, przećpał i już nie jest tym samym ziomkiem, który
2: Czekaj,
0: był
2: czekaj,
0: wcześniej.
2: czekaj. Sugerujesz, mówisz, to nie jest ten sam człowiek?
1: Podmienili go.
2: Matrioszka? Matrioszka podmieniony?
0: No możliwe, no.
2: Cholera, nie pomyślałem o tym. Podmienili może go. Faktycznie, pamiętam, normalnie się zachowywał kiedyś.
0: No. Po tej
1: Grabiec?
0: pandemii zaczęło odwalać, tak? Przy tym wirusie. Może on dostał tego wirusa i ten wirus w nim coś zmienił po prostu i dlatego się tak zaczął dziwnie zachowywać. Być
1: A poczekaj. Czekaj,
0: agresywny.
1: Dobliński, a jaki wirus? Był jakiś wirus w ogóle?
0: No tak, no ten wirus, co go nie było, to ten.
1: No.
2: Nie wiem, czy zauważyliście. Na dziwną rzecz zauważyłem, bo rysowałem Morawieckiego, Obajtka, więc musiałem się im przyglądnąć dokładniej. I jeden i drugi ma jedno oczko bardziej, znaczy ma takie większe jedno oko. No to jest no normalnie MK Ultra, to jest efekt uboczny MK Ultra, jedno oko, a Morawiecki ma dodatkowo jedno ucho bardziej odstające dwa razy jeszcze. I skrzywiony ryj. No.
1: Morawiecki to ma
2: Ale te oczy, jeden i drugi ma większe oko jedno niż drugie. No to ciekawe.
0: a jak się ma ucho jedno większe, to też jest MK Ultra, czy nie?
2: Nie wiem, właśnie.
0: A to na pewno mieli, ale to chyba nie jest MK Ultra. To jest jakieś takie podstawowe, mi się wydaje, pranie mózgu, jakieś takie. Takie mam wrażenie.
2: Zanikasz teraz już całkiem. Bzyczysz. Bzyczysz.
1: Okej,
2: No,
1: znowu.
2: już lepiej.
1: Bo ja tak patrzę na to zdjęcie Morawieckiego, nie widzę, żeby miał jakieś oko przymrużone.
2: Morawiecki. No, to widziałem na paru zdjęciach dzisiaj. On to stara się maskować. O, no proszę bardzo, no pierwsze zdjęcie uruchomiłem. Jest. Tutaj zaraz wam. Proszę bardzo, wklejam. Pierwsze z brzegu. Tu macie na czata skype'owego. Jeszcze nawet wkleję tutaj na naszego czata. No popatrzcie, czy to ewidentnie. I na wielu zdjęciach widziałem, że ma jedno właśnie takie oko większe. I Obajtek to samo.
0: To może jest świeżo po kontroli. A mi to się nie wyświetla.
2: Nie wyświetla się?
0: No nie.
2: Ale tu się pokazało to zdjęcie nawet na czacie skype'owym. Tutaj na naszym wewnętrznym. No jest.
0: A, czekaj, ja jest, no. No, zapięte prawe ma. Ale to też wygląda, jakby brew miał podniesioną lewą po prostu.
2: No, tak na wielu zdjęciach właśnie tak.
0: To może z nerwów mu siadł nerw po prostu w tym.
2: Ale wiesz, prawie, pisze, że Bezos też ma, że Bezos też ma.
1: Sugerujesz, że Morawiecki jest pod kontrolą?
2: No dziwne z tymi oczami, no.
0: A ja pamiętam, że jak ja byłem mały, to byłem kiedyś u kolegi, nie wiem ile miałem, może z 5 czy 7 lat, jakoś tak. No w każdym razie głównie jeszcze byłem i byłem u kolegi w domu i tam byli też inni koledzy, tam chyba ze 3 nas było, czy z 5 może, już nie pamiętam. I przyszedł jakiś facet w garniturze i nas zaczął hipnotyzować, człowieku, wyciągnął takie wahadełko, takie czarno-białe, jak to kiedyś na filmach starych pokazywali, że tam ci hipnotyzer, czy tam mówi patrz tutaj, patrz w środek i cię hipnotyzował. No to identyczne takie coś miał gość. A potem się w ogóle mówili później, że ten pan to był mason w ogóle jakiś, nie? I takie dziwne to było. Że wziął sobie chłop, tam kilka dzieci i hipnotyzować zaczął. Tak po prostu usiadł naprzeciwko i ten na krześle i hipnotyzował. Takie ale dziwne.
1: Kto go wpuścił do domu tego?
0: No normalnie matka tego kolegi, czy tam ktoś, czy babcia jego.
2: Wpuściła masona hipnotyzera do domu?
0: No stary, naprawdę, no pamiętam, że nam kazał usiąść na wersalce, tam jeden koło drugiego i wziął sobie krzesło i usiadł naprzeciwko nas i ten, i tam wyciągnął ten i hipnotyzował. No autentycznie, nie?
2: A po tym wszystkim nie bolały was pupy?
0: Chyba nie.
1: Ale któryś się dał zahipnotyzować i was, czy nie?
0: A wiesz, że niewiele z tego pamiętam. Możliwe, że właśnie że w hipnozie byłem.
2: To fajne spotkanie ale... u kolegi. Dzieci, nie. Pan zahipnotyzuje.
0: Byłem parę miesięcy temu u hipnotyzera, tak sobie poszedłem na hipnoterapię, nie? Bo chciałem sobie coś tam przypomnieć przy pomocy hipnozy. No i właśnie zaczęły...
1: Nie gadaj.
0: No byłem, normalnie. Chciałem sobie przypomnieć. I byłem u hipnotyzera i zaczęły wychodzić takie dziwne rzeczy, nie? To, co teraz powiedziałem na przykład, to dopiero u tego hipnotyzera wyszło, nie? Że była taka sytuacja.
1: Ile się za takiego hipnotyzera płaci teraz?
0: No ja płaciłem 4 dychy za 1,5 godziny sesji, nie?
1: O kurwa.
0: No nie, w porządku taki gościu. Widać, że nie zdzierał ani nic, tylko taki młody koleś, nawet w moim wieku, trochę starszy ode mnie, nie? Spoko gość nawet, no. I tam wytłumaczył, jak poza działa, jak mózg działa, takie rzeczy, nie? I to widać, że 4 dychy za 1,5 godziny to nie jest dużo, wiesz. To są to nie jest żadne zdzierstwo. Są zdziercy, co człowieku 300 euro będzie chciał wziąć od ciebie, bo chcesz palenie rzucić na przykład, nie? I ci jeszcze powie, a to takich sesji to jeszcze 5 potrzeba, nie? Żeby pan palenie rzucił. A tamte to w porządku. Tanio bardzo.
2: Spać.
0: Także spoko.
2: Spać.
0: No, ogólnie polecam, powiem wam. Hipnoza, fajna sprawa, można dużo, dużo rzeczy ten wziąć.
1: No, no dobra. Ale to ci tam opowiedział o tym, co się w terenie, co się tak mówił?
0: Tylko... Ja cię cicho nie rozumiem w ogóle. Wyjmij mikrofon z dupy.
2: Druga osoba ci już to mówi dzisiaj.
0: No bo nie, bo on tak niewyraźnie mówi do tego mikrofonu, wiesz o co chodzi.
1: Teraz lepiej?
0: No tak średnio, powiem ci. Ty, przez co ty mówisz w ogóle? Ty masz mikrofon jakiś, czy przez telefon, czy jak?
1: Telefon taki.
0: No dobra, no to pytaj, tylko może, tylko wyraźnie poproszę.
1: Okej,
2: to... No, szybciutko, naprawdę, już padam na ryj, no. Mów. Szybko.
1: Chciałem się zapytać, co ten tutaj ci opowiedział o przeszłości twojej.
0: Co? Krawiec, ty zrozumiałeś, o czym on mówi?
2: Co ci powiedział o przeszłości twojej? Chyba to...
0: A, no... No takie rzeczy, których nie byłem świadomy, to. Nie chcę mówić, tak wiesz, to są prywatne sprawy, nie chcę tego mówić tak na antenie, nie? Ale to, bo to co powiedziałem, że tam hipnotyzer przyszedł, to akurat ten, to akurat mogę powiedzieć, no bo to taki nieznaczący niby fakt, nie? Tam, o takie specyficzne rzeczy chodziło, nie? Bo tam mam pewne, powiem ci psycho, tak, mam pewne problemy w życiu, i wiem, że one się biorą z tego, że tam czegoś kurwa nie pamiętam i po prostu ludzie się wokół mnie, niektórzy zachowują tak jakbym udawał, że czegoś nie wiem, albo udawał, że czegoś nie pamiętam, tak jakbym ich, wiesz, w chuja robił po prostu i a nikt mi nie powiedział nigdy wprost, o co chodzi, więc stwierdziłem, że pójdę do hipnotyzera i sobie sam to jakoś spróbuję rozkodować, nie? No tam są tacy ludzie, tacy niemili bardzo ludzie, którzy mają do mnie jakiś problem, myślą, że im coś jestem winien, czy coś takiego. Nie wiem dokładnie, o co tam chodzi do tej pory. No i chciałem się dowiedzieć, o co chodzi, no, przy pomocy hipnozy. I tyle.
2: No i tyle. No właśnie. Dobra, panowie. Naprawdę, kończymy już. Dziękuję bardzo. Za...
1: Nie, poczekaj.
2: Nie, nie. No... Co?
1: Mam pytanie jeszcze do...
2: Nie ma pytania, bo będę będzie odpowiadał, kurwa. Dobra, już bez pajacowania, panowie, naprawdę, już...
1: Ostatnie pytanie, proszę.
2: Dobrze, dawaj.
0: Załóż radio własne i prowadź własne audycje i wiesz, i będziesz se siedział do... Nawet i 24 godziny będziesz nadawał i donaty będziesz zbierał i tak dalej. Właśnie.
1: Dobra, Michał, a czy hipnotyzer ci też powiedział o... wcieleniach?
2: Tak, że był bobrem albinosem w poprzednim wcieleniu. Dobra, kończymy tutaj, panowie. No, dziękuję bardzo. Trzymajta się, do usłyszonka. No, hej.
0: Trzymajta się, bady łajta.
1: Dara, mordi.

No, to trzymaj, Tasie. Gumball się odgrażał, że może coś w sobotę ponadaje, czyli już dzisiaj. Ani nie będzie w niedzielę, przypominam. Ma audycję we wtorek z gościem. No, Ania musi czasem przykładać, bo musi też mieć wzgląd na gościa lub gościnie. No i tyle, no. I przypominam o ankiecie. Jeśli jeszcze nie wiecie, ecie pecie, pamiętajcie o ankiecie. Jest w opisie audycji. No i do usłyszenia.

0: Nadawajcie, nawet gdyby inni nie nadawali. Przyszłem do was, a wy przyszliście do mnie.
1: Dobra, dość już tych tanich wygłupów. Dobry wieczór. To ja, Jan Krawiec II. No właśnie, tutaj wahałem się, czy podjąć w ogóle temat naszego wielkiego, no, nie dla wszystkich może, rodaka. Naszego wielkiego rodaka. Robaka to ja zaleję chyba zaraz. A mielońce dzisiaj zrobiłem. O, jakie dobre, o, jakie dobre. Może taki temat bardziej by wam odpowiadał, na przykład moje mielońce. A co wy z tym survival? No ja widziałem, że ktoś zmontował złośliwie, specjalnie. Ogółem to, o, ludzie specjalnie montują komputerowo, żeby, bo zazdroszczą, że ja mam radio całe te. Nie, ale kto to właściwie zrobił? To Ania zrobiła? Czy to Gumball zrobił? Kto to takie montuje? Że ja tam śpiewam, coś wyję, bo chyba pijany byłem, nie wiem. Sru Survival śpiewałem chyba, tak? Sru Survival, co, nie podoba się akcent? No właśnie, tutaj ukryłem tożsamość osoby, o której mówię. A kto to w ogóle jest, słuchajcie? Bo ja tak nie do końca wiem, tak nie do końca się przygotowałem do tej audycji. Kto to jest na tym zdjęciu? Bo słyszałem, że mówią o nim wszyscy teraz. Jakiś znany, tak? Jakaś znana postać. To jakiś kapłan chyba. To jakieś RPG. RPG? Te rzeczy takie? Czy co to się ten cosplay się za kapłana przebrał z AD&D? Czy to jakiś cosplayowiec znany? Kto to jest? Bo ja nie wiem. Czy dziś szkalowanie, czy wychwalanie? Właśnie, może powinienem rzec: nie lękajcie się chwalić. Każda pochwała jest jak cukieras Boży. Nie wiem, cukieras Boży? Pochwała niczym cukieras Boży. Kiedyś z Kotkiewiczem tutaj analizowaliśmy wielką twórczość, poezję Karola Wojtyły, pseudonim Jean-Paul II. I tak chyba za głupi byliśmy, nic z tego nie zrozumieliśmy. Takie to mądre. To może trzeba być katolikiem, żeby rozumieć. Może trzeba myśleć po katolicku. Katolik zna różne terminy. Tu Duch Święty predystynuje. Duch Święty predystynował dziewictwo Maryi i żywcem mogła opuścić ziemski padł i stanąć u stóp Bożych, jakby doświadczając błogosławieństwa. To trzeba po prostu trzeba znać pewne słowa, no, terminy. Wiecie co, tak już mówiąc serio, dla mnie to wszystko, co teraz się dzieje, jakby ktoś nie wiedział, no to ukazał się reportaż w TVN24, gdzie były niby rzekome dowody na to, że Jan Paweł II tuszował pedofilię, przymykał oko, machał ręką. I jeszcze jak był tym, ciągle mi się mylą, metropolitą? Jak tam jest z hierarchią? Starszy kapłan, pierwszy level, kapłan walący blesy, drugi level, kapłan znajomość buławy plus jeden, blesy i wskrzeszonko, czwarty, nie wiem, który tam był level, nie pamiętam. No ale, że tuszował, no. Oczywiście nasi rządzący pierwsze, co zrobili, to szybko w trymiga, aż mało co do słoma tylko fruwała po prostu. no, pobiegli debatować nad ustawą o obronie dobrego imienia Jana Pawła II, tak z bazy. No, tak działa katolik. Katolik jest zaprogramowany. Ma bronić Jana Pawła II. No i te media, które są mniej kościółkowe, no to wiadomo, będą jakby robić wokół tego jak największą aferę, będą przedstawiały to jako trzęsienie ziemi. Szanowni Państwo, mamy do czynienia z trzęsieniem ziemi. Czy katolicyzm już się skończył? Czy upadek Jana Pawła będzie się równał z upadkiem Kościoła? Będą trochę, wiecie, koloryzować, wyolbrzymiać. A z kolei ci drudzy, no w TVP już oglądałem, TVP to jest najlepsze w ogóle, bo TVP po prostu odwraca, robi odwrotność. Jak tutaj, że przymykał oko i zezwalał i przyzwalał i nie dopilnował, no to tam największy obrońca dzieci. Jan Paweł II, największy obrońca dzieci, symbol pomnikowy, święta ikona naszego ludu polskiego, bożego, narodowy symbol boży. Jacyś, no, hierarchowie kościelni to raczej zgodni, wszyscy bronią tam razem z PiS-em. Wiadomo, że PiS to jest taka przybudówka do Kościoła katolickiego. No i bronią, idą w zaparte, bronią. Trochę to jest często taka obrona, trochę... taka dziecinna czasami trochę, że po prostu idziemy w zaparte, negujemy, odwracamy, że a wcale nie przyzwalał, tylko właśnie najbardziej bronił. O! Właśnie bronił najbardziej. Czekajcie, coś tutaj może posłuchajmy.
2: Panie, no ale ja byłem też i chrzczony i proszę pana i u komunii i z księdzami. I też się pogłaskał ksiądz i wszystko. To się leciało do księdza, żeby pogłaskał. Ja nie wiem, panie...
3: Wie pan, pewnie jest różnica między pogłaskaniem na przykład nie, po głowie, no, a wsadzaniem ręki w majtki.
2: To ja miałem takie szczęście, że mi nie wsadzał.
1: Ja też w sumie miałem to szczęście, że mi nie wsadzał, bo tu były już na czacie chyba Świętowit uważa, chyba tak to czytałem, że Chemo mógłby coś się wypowiedzieć na temat dziwnych rzeczy, które się zdarzyły tam, gdzie on przebywa, dawniej, właśnie ze strony chyba jakiegoś księdza i stąd ja mam obsesję, bo to często tak ludzie lubią złośliwie... Mówicie, ja już mówiłem, ja nie byłem molestowany przez księdza, ja byłem molestowany przez zakonnicę. Ja sam molestowałem zakonnicę, powiem więcej, ja sam molestowałem zakonnicę. No. A w ogóle zapomniałbym, trochę mnie do dzisiejszej audycji zainspirował tajemniczy donate, którego tworzę.
4: Zgadnij kto. 50 zł.
1: Nie muszę zgadywać.
4: Halo, witam kapitana Krawca. Donate z zeszłego tygodnia na poczet spontanicznej audycji. Pozdrawiam.
1: No, ja właśnie dlatego tak spontanicznie. Spontanicznie wszedłem dzisiaj na antenę. Weszłem dzisiaj na antenę. Przyszłem, weszłem. Weszłem i przyszłem do was. A wy przychodzicie do mnie. Tak. No, dziękuję bardzo. Nie muszę zgadywać kto, bo wiem doskonale kto, mogę sprawdzić. Na PayPalu to trochę więcej widać. Dziękuję bardzo, moja droga. No i... I właśnie co chciałem powiedzieć. No, gdzieś tu miałem właśnie nagranie jeszcze. To nie ten folder. No tak to jest, jak się ma za dużo tych folderów. O, dzisiaj to dużo komputerowych spraw. W ogóle polecam przeglądarkę Brave. To wy poleciliście mi tą przeglądareczkę Brave. Sprawdziłem, co to za cudo. Na początku od razu reklama, że to jest przeglądarka, która jest trochę anty-big tech. Big tech, anty-big tech. To miałoby oznaczać, że jest przeciwko tym wielkim korporacjom technologicznym, jak rozumiem, typu Google, troszkę w opozycji, że nie inwigiluje, a nawet coś tam było, że zwalcza jakby tą inwigilację googlowską w pewien sposób, tak? Jej się opiera. I to jest taka trochę buntownicza, odważna właśnie przeglądarka, no bo z drugiej strony też od razu standardowo instaluje adblocka, też blokującego reklamy. Czyli taka trochę buntownicza faktycznie. Okej, klik, klik. I jeszcze chwila, i jeszcze moment. No, tak to jest, jak się z partyzanta uderza, to nie wszystko się zdąży przygotować. Ale postanowiłem, w ogóle nie chciałbym, żeby dzisiejsza audycja była właśnie jakimś hejtowaniem Kościoła czy Jana Pawła II. Bardziej może ogólnie możemy sobie porozmawiać o papieżu, bo dobrze jest nadawać w taki sposób, że coś się dzieje aktualnego i o tych aktualnych sprawach się gada, a nie o to, co było 5 lat temu, nie? To chyba normalne, że trzeba trochę trzymać rękę na pulsie, jak się robi media. Robi się media, jak to zabrzmiało, nie? Gówno radyjko sobie tu włączył na YouTubie i tworzymy media. To jest taka maniera, żeby dodawać TV. Dzisiaj to już właściwie nikogo nie jakoś nie śmieszy. Nie jest to jakimś obciachem chyba dodawać sobie TV do, na kanale YouTube, ale kiedyś to śmieszyło bardziej, no bo wielka telewizja, nie? Goło dupki, hop do kubki, na taśmę i sznurek, kamerka i TV, telewizja, media, media, nie? Krawiec media. Okej. Okay. No, a nasi posłowie, no tak wyglądały debaty tutaj.
5: Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o te uwagi dotyczące Sejm Rzeczypospolitej, to rozumiem, że my w ramach upoważnienia, bo trzeba by było rozwinąć skrót i dodać literkę Y. Natomiast jeżeli chodzi o pisownię wyrazu papież wielką literą, no to trzeba by było chyba pisać jednolicie w całym projekcie uchwały, więc tutaj do uznania komisji, jak Państwo.
6: To w ramach upoważnienia, tutaj w innych fragmentach jest małe litery słowo papież, więc
5: to znaczy,
6: możemy...
5: Jak jak jest wielki papież, to
6: trzeba ujednolicić. Tak.
5: Wielką, ale znaczy, no. Możemy ujednolicić tylko w którą stronę, o tak. Czyli czy wielką. Tak? A w tym miejscu?
6: Tak, znaczy tam, gdzie jest określenie wielki papież, to to z dużych liter, a tu, gdzie samo papież, to z małych.
5: Jasne.
1: No, tak. Przeglądarka, tak jeszcze kończąc może temat przeglądarki Brave. No, normalna, nowoczesna przeglądarka, która ma wszystko tak jak Chrome, powiedzmy, może niektóre rzeczy lepiej nawet. Ma fajny dashboard, czyli taki panel jakby główny, nie, na którym się zbierają różne linki wasze. Tak, tam jest zegarek, zauważyłem. To tak trochę mnie rozśmieszyło, bo mam zegarek tu w Windowsie swój i tak. Po co mi tam? Ale w sumie... Są zakładki, jest wszystko, co tam trzeba, nie? I reklamują się, że szybciej działa niż Chrome, co mnie trochę zaskoczyło, ponieważ Chrome zawsze słynął z tego, że dosyć mocno eksploatuje ten procesor, przydziela tej przeglądarce duże zasoby, bo tak właściwie to, czy przeglądarka jest szybka, czy nie, to zależy głównie od tego, jakie zasoby ona sobie przywłaszcza jakby. Złe słowo, przywłaszcza, rezerwuje po prostu dla siebie określoną moc waszego komputera, nie? Jakby jest dopuszczona. To zależy od programistów, jak ją skonfigurują, tą przeglądarkę. I Chrome zawsze dosyć łapczywie czerpał. No, a... No to może Brave jeszcze bardziej, ale chodzi dość płynnie, wszystko fajnie. No i nie buntowało mi się, że mam nadal stary system na przykład, nie? Co dziwne, uruchomiłem Firefoxa, a ten Firefox w ogóle jakieś błędy wywala, źle wyświetla, coś, skasowałem go, nie wiem, jakiś może stary był. No, wracając do tematu papieża Jana Pawła II, właściwie czasami apeluję o to, że, znaczy tak staram się ludziom, nam wszystkim i samemu sobie może przypomnieć, że to tak katolik się może zwracać, Jan Paweł II, to jest pewien przydomek, pseudonim, nie? Pseudonim artystyczny. No Karol Wojtyła po prostu, nie? Jeśli ktoś się nie czuje, że jest katolikiem, to właściwie tak, no może w sumie mówić Jan Paweł II jak chce, ale może częściej powinniśmy mówić po prostu Karol Wojtyła, żeby też zamanifestować pewne swoje stanowisko. Dla wielu ludzi to jest nikt specjalny po prostu. Co więcej, bywa, że nawet sami katolicy, to są nieliczne wyjątki, w sumie, ale no nie są zachwyceni tym papieżem. Ja też nie jestem zachwycony, uważam, że już ten Franciszek przynajmniej swego czasu był lepszy. No teraz jak okazało się, że nie potrafi stanowczo i jednoznacznie się opowiedzieć po konkretnej stronie, jest taki asekurancki, strasznie to stracił mocno, no ale Jan Paweł II nie był nigdy dla mnie wybitnym jakimś papieżem. To był bardziej papież gwiazdor, papież symbol, papież... No właśnie, czy... No to chyba nie trzeba mówić, że jak ktoś jest szefem czegoś, dyrektorem, tak złośliwie powiem, no nawet burdel mama wie doskonale, co się dzieje w jej burdelu i pilnuje tam porządku, jest odpowiedzialna za pewne rzeczy. Papież nie jest za nic odpowiedzialny. To, że jest szefem całego tego interesu, nie upoważnia nas do wyciągnięcia wniosku, że nie dopilnował, tak czy owak. Po co te rozmowy w ogóle? To są dla mnie trochę naiwne, jakieś takie dziwne, abstrakcyjne czasami nawet dyskusje o tym papieżu. A czasem i śmieszne. Monty Python się włączył znowu, nie? Ci tu debatują, czy papież z małej, czy z dużej, to jest najważniejsze, czy dużą literą, czy małą. Jakiś ksiądz, starszy ksiądz wspomina z takim namaszczeniem, w ogóle to aż chyba podkład zmienię, żeby w takim tonie mu opowiada, jak to jeszcze wtedy Karol Wojtyła popatrzył na nas wszystkich i podniósł rękę i widać było ten trud, tą tytaniczną pracę, trud, jaki wkłada, bo był zmęczony, potwornie zmęczony, ale podniósł dłoń i rzekł wtedy do nas, a myśmy słuchali. Tak. I powiedział wtedy coś takiego, że do dziś to pamiętamy. To był ten dzień, kiedy Jan Paweł II powiedział, kiedy rzekł, a słowa jego Jana Pawła II Wielkiego. No i kurwa, to ma być, przepraszam bardzo, że przekląłem, ale mnie to denerwuje, bo to ma być jakaś debata. To jest jakaś, nie wiem, jakiś hymn pochwalny, jakiś biały wiersz na temat Jana Pawła, jakieś peany pochwalne, ja nie wiem. Ale no, a oczywiście w tych mediach, co pewnie wy nie lubicie tutaj, jakieś Radio Z, jakieś inne tego typu, nie? No to jest bardziej rzeczowa dyskusja i taka jak człowiek z człowiekiem, nie? Ale co kto lubi, może wam bardziej odpowiada klimat Radia Maryja. Ja nie to, żebym gardził czy wyszydzał tutaj w sumie za poglądy. Co to? Ktoś lubi, odpowiada. Sam Michał Giereś, wielki radiowiec, często chwali Radio Maryja i ojca dyrektora. Wspaniały gospodarz i nie taki zły w sumie. Chyba żałuję, że kiedyś wyśmiewał razem ze mną. Wściekle, nikczemnie. Krzysztof Kononowicz też ma swoje jakieś w temacie oczywiście przemyślenia. No i to mniej więcej było coś takiego. Ja tutaj trochę improwizuję, ale tak, i rzucili się na papieża, żeby dla jego szargać jego. A on się poświęcił dla Polski, zginął, zastrzelił go ten Majorku, jak to był ten, Alibaba to był, ta? Tak, no, i ten Alibaba strzelił, a ja wtedy w ochronie był Jana Pawła. Ja się rzucił się, ale się nie zdążył uratować. No, także, no, jeszcze Krzysztof Kononowicz... On uważa chyba jakoś tak, że jest Trójca Święta. Pan Bóg, Pan Jezus i Jan Paweł II. Nie? A potem sobie przypomni jeszcze, że jeszcze Matka Boska. I jeszcze Duch Święty, to pięciu już. No i Ojca Pio bym jeszcze dorzucił w ogóle, co tam Trójca. Siódemka. Siedmiu wspaniałych, siedmiu bożych. Możemy stworzyć takich bohaterów. Można by zrobić taki scenariusz, że jest Armagedon już na świecie, ale coś się stało, nie wiem, Pan Jezus miał powrócić tu na ziemię i sądzić żywych i umarłych, ale ktoś go porwał na przykład i nie ma go. I nie przybywa i tu się źle dzieje, jakieś demony, coś, nie ma Pana Jezusa. No i zostaje powołana taka na przykład Boża Siódemka. albo siódemka Boża, to lepiej brzmi. Siódemka Boża. No właśnie Jan Paweł II powraca tutaj, a Goku mógł powrócić na ziemię ze świata, ze światów, to Jan Paweł II nie może. Z taką aureolką by biegał. Ojciec Pio też z aureolką też powraca, ale do tego jakaś musi być kobieta. To jakaś zakonnica murzynka trenująca ninjitsu. Coś takiego, gdzie trzeba być nowoczesnym. Zakonnica ninja... zakonnica ninja z tajnego zakonu Urszulanek Bosych. Jakąś nazwę trzeba wymyślić. Może po prostu ukryty zakon. Ukryty zakon. To są takie zakonnice chowane na czarną godzinę. Siostra przełożona, wyczułam straszne zaburzenie wiary. I wysyłają jakąś taką najlepszą zakonnicę, 20 level. No i ona dołącza do Bożej Siódemki. Ojciec Pio. Jan Paweł II. No i robią tam porządek z tym szatanem. Co to, nie można walczyć z szatanem, przepraszam bardzo? No. A co do Jana Pawła II, tak podsumowując, nie był to dla mnie wcale wybitny papież, ludzie go tak gloryfikują i robią z niego bożka, co jest obrzydliwe, kult jednostki jest obrzydliwy. Komu się pomniki stawia? Dyktatorom tylko. I Janowi Pawłowi II. No, kult jednostki dla każdego cywilizowanego człowieka, fanatyczny kult jednostki, wokół którego są jeszcze różne brudy i niefajne rzeczy, to powinno być coś obrzydliwego. Dla cywilizowanego człowieka, a nie dla... No, co innego dla ludożerców jakichś, no, czy innych. Ja to tak bardziej bym tutaj... Dobra, tak może konkretnie, no, ci, którzy bronią, zarzucają, że rzekome dowody na to, że krył, że przyzwalał, że nic nie zrobił, no to jest praca bezpieki, służb. Ale nie wszystkie dokumenty, które pochodzą od służb, od razu muszą być kłamliwe. Nie 100%, no ludzie. To też takie głupkowate upraszczanie, że o, to ubecy zrobili do śmietnika, nie? To tak się broni debil. Brakuje w ogóle, Polska się znowu się Polacy bardzo, bardzo podzielili, to widać. I no... Znowu, kolejna rzecz, która będzie nas chyba przez następne lata dzielić. Stosunek do tego, czy tuszował, czy nie tuszował. No to też są różne stopnie. Można przyzwalać, można tuszować, można zwalczać wręcz jakieś, no, blokować działania mające na celu walkę z niecnym procederem, z krzywdzeniem tych najbardziej niewinnych w sumie, nie? No i niestety zbierają się te brudy. Przecież okazało się oczywiście po śmierci, że ksiądz Jankowski to pedofil był i to taki bardzo obrzydliwy. Teraz Jan Paweł II, no a Jankowski to też była wielka ikona, kapelan Solidarności, wielka szycha, bursztynowy prałat, czy jak go tam nazywali. Woda była prałat jakaś, jeździł prałat bryką, prałacką, złote miał, nie wiem, czy miał złote zęby, ale miał ordery jakieś, w mundury się ubierał. On był, słuchajcie, pierdolnięty. On mógł być lekko pierdolnięty tak naprawdę. No, powiedzmy sobie to wprost. Już bez jakiejś tutaj grzeczności, bez silenia się na kulturę wielką. Ten koleś po prostu mógł być zwykłym czubem. Zachowywał się jak czub. Miał takie odzywki do dziennikarzy, coś tam. Pokazać wam fiuta? Tak się zachowuje ksiądz? No, wierni też się pewnie podzielą, będzie taki główny podział i podział jeszcze wśród wiernych, na tych zupełnie bezkrytycznych i na tych, którzy będą delikatnie tu mówić, że no nie był doskonały, nikt nie był doskonały, to tylko człowiek mimo wszystko, tak naprawdę ciężko o bohaterów bez skazy i zmazy, nawet on, nawet Jan Paweł II miał swoje słabe strony. Choć miał ich niewiele. Był prawie doskonały, ale jednak była być może jakaś skaza. No, to znajdą się tacy bardziej krytyczni może katolicy. Chcecie, dzwońcie, słuchajcie, ja tutaj nie wstrzymuję, jakby nie przedłużam na siłę swojej gadki. Jak chcecie coś wtrącić swojego, przedstawić swoje zdanie może w tej sprawie, co wy myślicie o Janu Pawłu II. Ostatnio u Kononowicza, słuchajcie, Krzysiek dostał słuchawki do usz. Słuchawki do usz. To, ta taka nieporadna, niepoprawna właściwie odmiana różnych słów, to jest fajny humor. No. To jest. Jakie by to nie było pato, to zawsze jest o jakiś tam level wyżej niż takie jakieś pato gówniane, nie? Śmierdzące. I tylko chamskie. Tutaj mamy taki no, zabawny humorek, ta powtarzalność. To znowu zaczął się serial. Major znów odchodzi, znów się wprowadza. A ludzie piszą tylko komentarze, żebym tak ja i moja stara, żebyśmy tak się kochali jak tych dwóch. No taka telenowela, faktycznie, oni się naprawdę chyba kochają. Żyją razem. Tutaj jeszcze spadek się szykuje, nie wiadomo, czy major faktycznie nie dostanie w spadku drewnianego domku na Szkolnej. Krzysiek w końcu odejdzie, jest starszy. Chce przekazać majorowi, a major, no ja tego nie chcę, se zabieraj, ja tego nie potrzebuję. Ogółem. I on nie chce tego domu. No. A wracając do tutaj papieża. Ja nie wiem, czy my chcemy o tym gadać tak właściwie. Ja tu powiedziałem tak parę rzeczy. Nie wiem, jeszcze pewnie coś powiem. Możemy sobie pooglądać najzabawniejsze pomniki Jana Pawła II. Czekajcie, coś wam pokażę. O, proszę bardzo. Tutaj mam właśnie w przeglądarce Brave. Sobie uruchomiłem. W końcu zaczęło to jakoś działać. To udostępnianie. Problem, jak się udostępnia na samym Chromie. Bo te zakładki są nieważne. No, co my tu mamy? No, jakieś takie gówniane figurki. To jest chyba pomnik, który miał być odpowiedzią na papieża przywalonego meteorytem, tak? Że papież wznosi meteoryt. Czy ja dobrze rozumiem? Okej, chyba nie ma komentarza. Nie wiem, czemu ten pomnik miałby być najgorszy. Bardzo fajna taka geometryczna bryła. Fajne, to mi się podoba. Taki trochę papież żuk gnojarz i toczy te małe dzieci jak kulkę gnoju. Co on mi tam mówi do ucha? Tylko nie mów nikomu. Tylko nie mówcie nikomu. W ogóle pomyślałem sobie dzisiaj, że Jan Paweł II, nie, to chyba wczoraj już wymyśliłem, czy nawet przedwczoraj wpadło mi do głowy, że papież Jan Paweł II powinien być patronem takich rzeczy, które chcemy zamieść pod dywan, ukryć gdzieś tam, żeby nikt nie znalazł się, nie dowiedział, to wtedy się modlimy do Jana Pawła. Janie Pawełku, kochany mój, ty zawsze przy mnie stój. Niech nie znajdą, niech nie śpierają, niech moich rzeczy nie znajdowają. Niech się ukryje, niech pod dywan zamiecie. Kocham ciebie, ecie pecie. Janie Pawle, mój malutki, przelewam tobie moje smutki. No i już. Modlimy się do takiego Jana Pawła II i pyk, znikają jakieś tam laptopy z magazynu policyjnego. Albo jakaś kompromitująca rzecz na mediach społecznościowych. Pyk! No był post, nie ma posta. Zniknął. Przecież ja go nie mógł go skazować. Co się stało? Cud. Był i znikł. Bo go wezwał nasz powiernik. Jan Paweł II. Wielki. Święty. No i już. Czyli patron rzeczy, które chcemy zamieść pod dywan, żeby nikt nie znalazł. Żeby

na fali, nie? Aquaman. Papież Aquaman. Papież Aquaman, papież Pudzian. No papież Pudzian, słynny też papież Pudzian. No toczka w toczkę. No słuchajcie, no to jest... No, ale ja bym się tak nie śmiał z tego. Wielcy artyści często na przykład korzystali z usług pań lekkich obyczajów. I te panie pozowały. I potem była jakaś święta Madonna na przykład, a to była pani lekkich obyczajów. To tak było. Więc tu mamy... To jest takie symboliczne. Jeden siłacz fizyczny, siłacza wiary. Użyczył twarzy siłacza pomnikowi dla siłacza wiary. Siłacz Pudzian dla siłacza papieża. No. Fryzurka, wszystko identyko. To jest papież wielki elektronik chyba. To może jak to jest wizja z roku 2333 albo 2666 rok. Rok 2066. Watykan buduje wielkiego robota, którego nazywa JP2.0. No i mógłby walczyć z jakimiś satanistami, z reptilianami, taki papież robot. Czek tu proponuje rok 2137. Tu pozdro dla kumatych. Kunrad może być patronem, ale patronem czego? Mi się o małym rozumku pisze. Przypomina pomnik Behemota z dziećmi. To ten pancernik, tak? Ale Behemot dzieci nie obmacuje. Skąd wiesz? Tyle. Skąd wiesz tyle o Behemotach, pan? Także papież, gigantyczny robot, taki 20-metrowy. Tu jakiś rozmazany papież, tańczący. Usia, do kolusia. On taki był trochę zabawowy. To się ludziom podobało właśnie, że on nie był nabzdyczony. Bo jakby wymieniać jakieś plusy, no to na pewno tak, każdy ma jakieś zalety. No, to nawet papież no, katolicki. Na przykład nie był tak nabzdyczony, jak jego poprzednicy. Trochę sobie strzelają w stopę czasami sami katolicy, jak bronią teraz Jana Pawła II, bo mówią, on jako pierwszy rozpoczął walkę z pedofilią w kościele właśnie. Czyli co? Czyli wcześniej w ogóle nic nie było, żadnej walki, absolutnie już zero działań, to dopiero Jan Paweł II, no to gratulujemy, rychło w czas. Ciekawe, co się w ogóle w średniowieczu działo, nie? Gdzie Kościół miał władzę totalną, nikt nie fiknął, to tam musieli dopiero wkładać rękę, gdzie nie trzeba, małoletnim. Na potęgę. Już w ogóle na potęgę posępnego czerepu tam musiało być. Dobra. Tu jakiś film. Tu papież taki ludowy, no. Ludowy papież skrzat leśny. Papież chochoł. Papież leprechun taki. Może też mógłby pilnować garnca ze złotem w watykańskim. Przykład. Jakieś biedne dzieci takie znalazły ten garniec i hurra! Hurra! W końcu nie będziemy biedni! W końcu coś zjemy! Hurra! A tu wyskakuje z krzaków taki papież. Oddajcie moje złoto! Moje to! Wnocha! Taki papież, leprechun w zielonym kubraczku. Tutaj jakiś papież niewydarzony, gipsowy. To ktoś sobie sam zrobił po prostu. No to, czy można to uznać za pomnik? W ogóle takie coś? No to jest statuetka, no statua. Jak ktoś ma statuę, można statuę Wiedźmina było takich rozmiarów ze swego czasu gdzieś tam zamówić. Bardzo droga była, ale jednak. No a to ktoś sobie zrobił. No to co, pomnik? Taki niepodobny, za wąska szczęka, to ktoś musiał tutaj coś zadziałać. To ma być Jan Paweł II. Ma dobrą szczękę.

0: Szczerą, dobrotliwą twarz, ale to nie wystarczy. Ma gołąbkę, ale to... Tu jakiś papież wietnamski chyba. Dziwny. No kurwa, tu papież Steven Seagal chyba. Co on taki wielki w ogóle? A nie, bo to dziewczynka tutaj, tak? Ale ta dziewczynka ma twarz dorosłej kobiety, nawet takiej dojrzałej. Co tu się dzieje w ogóle? Ale mówię, Steven Seagal. Nie lękajcie się. Jestem tutaj. I tam i rozpierdala tych satanistów. Wy satanistyczne. Nie wiem, jakby mógł... Czy papież może przeklinać? Czy może używać takich słów jak motherfucker i innych takich znanych z filmów akcji? Nie za bardzo. Musi tak bardziej po bożemu. No ale Steven Seagal to brutalny, no to co by tam łamał tych satanistów? Tacy biedni ci sataniści. Myśmy tylko grali w AD&D! Znam wasze numery. Zaczyna się od Harry'ego Pottera, a kończy się na satanizmie. I ich tam łamie, po ścianach rozrzuca. O sufit jednym rzucił. No taki wielki. Steven Seagal. Jan Steven Seagal II. Tutaj papież Flash, chyba, nie wiem. Biegnie gdzieś. Może po bułki, do Biedronki, do Żabki. Może skacze do Żabki, nie wiem. Karol Budda. Czektul tutaj. Karol Budda. No tak, był wcześniej właśnie ten taki, ja mówiłem, że wietnamski to taki Budda. Jan Budda. No to takie łączenie. Jak ktoś wyznaje takie chrześcijaństwo, ale takie z domieszką ezoteryki, New Age, kamyczki, orgonity... i Jezus wychodzący z UFO, to może ma takiego Karola Buddę właśnie w ogródku, ja nie wiem. Nie wiem. Jakby to powiedział Korwin-Mikke. No właśnie, co my tu mamy za jeszcze papież tu? Biegnący o lasce. To jest papież biegnący o lasce. No i koniec. I pyk. Jest nowy odcinek Bloka Ekipy w końcu. To nawet taki znośny. No, tak na chwilę przechodząc na poważnie. Co ja mówię? Jakoś bez sensu zagadałem teraz. No, myślę, że z tym papieżem to jest tak, że Polakom ciężko jest teraz go krytykować. To jakiś jeden z nielicznych takich symboli na świecie. No, ktoś, kogo tam wszyscy znają, nie? No to ciężko się rozstać z taką gwiazdą. Jakoś i go. Ja nawet już nie będę osądzał, czy to faktycznie... Atak środowisk gender, ksiądz Oko oczywiście musiał się wypowiedzieć, ksiądz, ja na niego mówię, ksiądz kakaowe oko. No, ksiądz kakaowe oko, bo tak mówię, bo on ciągle o tym homoseksualizmie w kościele mówi, co może właściwie na plus. On jakąś książkę napisał na ten temat, która pewnie przypomina trochę książkę Sodoma. Książka Sodoma to jest dobra kniga, ona jest bardzo... rzetelnie, myślę, napisana, bo to jest wieloletnie śledztwo dziennikarskie, efekt wieloletniej pracy, nie? Właśnie o lobby gejowskim w Watykanie, które jest bardzo prężne, bardzo silne, ma wpływy. Ci ludzie się skandalicznie zachowują, ci księża geje, nie? Oni są... mają w dupach poprzewracane zupełnie te klechy już, nie? I niektórzy uważają, tak jak ksiądz Oko, że to jest przyczyna wszelkiego zła, że to gejostwo niszczy. Ksiądz Oko też takie niepoprawne bardzo rzeczy mówi, na przykład o odsetku, jaki jest odsetek pedofili wśród homoseksualistów, nie? Że on twierdzi, że on jest wyższy znacząco, że to tak idzie trochę, że dewiacja jakby, jest taka gradacja, że zaczyna się powiedzmy od homoseksualizmu, ktoś przechodzi na homoseksualizm, staje się homoseksualizmem. Kościół katolicki nie lubi tej wizji, że ktoś się rodzi z tym, tak? bo to by miało oznaczać, że to nie wiem, że Bóg tak skazał kogoś na homoseksualizm. Nie, nie, to się nabywa. Przebywając z lewakami, no, człowiek zamienia w geja. Znaczy, ja nie neguję, że się nie można zgejowacić, pewnie można też. Ale pewnie będzie mniej takich przypadków niż wrodzonych, po prostu wynikających z wrodzonej orientacji. I tego... No, to takie niepoprawne też. Tutaj, żeby nie było, nie tylko Kościół ma sobie coś do zarzucenia. Środowiska laickie, też przeróżne, też jeden broni drugiego i solidarność taka źle rozumiana, taka niefajna solidarność zawodowa, że w zaparte bronimy swoich, nie? Co, u artystów tego nie ma, a afera z Zatoką Sztuki, artyści, też było usprawiedliwianie Wajdy, nie? To mają rację ci, co w ten sposób też odbijają trochę piłeczkę, ci, którzy bronią Kościoła, na zasadzie, że a u was murzynów biją, co może nie jest dobrym, może nie powinienem mówić właśnie a u was murzynów biją, że to jest argument tego rodzaju, kontrargument, bo to są sprawy związane z sobą, te nadużycia, znaczy te przestępstwa seksualne. Mnie to zastanawia, dlaczego Polacy są tak gnojeni w różnych krajach, pisze pośrednik. Tak uważasz, że są gnojeni? No tak uważa pośrednik, bo dodaje tutaj, że w Niemczech, w Holandii, w USA, w Izraelu, w Rosji i tak dalej. Ja się nie czułem gnojony w Irlandii, jak mieszkałem przez jakiś czas, to się nie czułem. Tam sobie mieszkałem, pracowałem. Wręcz przeciwnie, czułem się bardzo miło przyjęty, tak jakby bardzo gościnnie, szczodrze, fajnie, tak sympatycznie, z wyrozumiałością. Bardzo się dobrze tam czułem. Raz mnie jacyś młodzieńcy zaczepili, tam chcieli mnie rowerem przejechać, coś tam była tam sytuacja, ale to tak sporadycznie, raz w sumie. Ktoś tam do mnie też coś się wydzierał raz na ulicy, coś nie chciał, nie wiem. Poszedłem dalej, ale coś jakiś agresywny był, ale tak to nic, to, i to wszystko, nie? Raczej miło było. No. W sumie, wracając do tematu Karola Wojtyły, to ja bym trochę nie szedł aż taki w kult jednostki. To jest chore i to się zawsze źle kończy. Bo słuchajcie, jak to ktoś mądry powiedział, to kto to? Mark Twain? Że łatwiej jest człowieka oszukać, niż przekonać go, że został oszukany. Żeby on sobie to... Człowiek się będzie zawsze zapierał. I jeśli ktoś czcił tego Jana Pawła II, był faktycznie, no ten miał prawo ten człowiek być wielkim idolem dla wielu, nie? No i ktoś tak kochał tego papieża, miał albumy z nim, mówił o nim, no to co, ma teraz się z tego wycofać i przyznać, że kogoś złego, kto zło czynił, on tak lubił? No wiadomo, że każdy będzie bronił teraz. No. To jest normalne, też trzeba zrozumieć ludzi. To się dzieje tak czy owak, niezależnie już od tego, jak ludzie teraz reagują. Polacy są dosyć podzieleni, widzę, są różne zdania. To nie jest tak, że wszyscy są jakby tak zapatrzeni w tego papieża, niekoniecznie. To się zmienia bardzo szybko, dynamicznie. Polacy się w ogóle bardzo zmienili na przestrzeni lat. Jakby tak wziąć taką skalę, powiedzmy 20-30 lat, to ja sam obserwuję dużą zmianę u ludzi. Jakąś taką zmianę, którą niekoniecznie łatwo jest opisać teraz tutaj na antenie, ale jestem przekonany, że się mocno zmienili Polacy, jakby sposób, w jaki rozmawiają ze sobą, jaki mają stosunek do świata. No ale czemu miałoby być inaczej, co w tym niezwykłego, skoro po prostu zaczęliśmy w pewnym momencie podróżować więcej po świecie, zmienił się ustrój. To ma olbrzymi wpływ na mentalność ludzi, taką bardzo ogólną, nie? No i społeczeństwo, nie da się ukryć, też się laicyzuje coraz... Chyba jest... Ludzie się odzwyczajają od kultu jednostki też. Nie chcą już takich... Nie wszyscy potrzebują w ten sposób okazywać swoje uwielbienie, żeby traktować kogoś jak półboga, jak... Chociaż można tak się tutaj trochę wczuć też w adwokata diabła, z mojej perspektywy oczywiście, i bronić katolików. Czemu oni nie mają mdleć i piszczeć i mieć obrazy, plakaty z Janem Pawłem, skoro ktoś inny ma z Michaelem Jacksonem na przykład, nie? Może to coś w tym stylu jest, nie? Może to nie jest aż takie odległe od siebie. Ale stawianie pomników ludziom żywym według mnie zawsze powinno w nas budzić jakiś niesmak, chociaż mały. To tak dziwne takie, nie? Żywemu pomniki stawiać, to się nigdy dobrze nie kojarzy przecież, nie? Mika pisze, dziwnie się zmienili na niewolników, na sentymentarzy komunizmu i kultu pracy i pieniędzy. No, ktoś powie, że Polacy to niewolnicy, a ktoś powie, że to spokojni, tacy ciężko pracujący ludzie, którzy jakoś znoszą to, że są tak wykorzystywani przez państwo, przedsiębiorcy i tak dalej. Ale mimo to ciężko pracują, nie? Ktoś może tak o Polakach powiedzieć, nie wiem. Wielu Polaków chyba dobrze zarabia za granicą, wydaje mi się, nie? Wielu obecnie chyba wzrosła liczba też wśród takich przeciętnych ludzi jak my. Nie jakichś wielkich tego świata, tylko no, takich kowalskich jak my. Wzrosła liczba ludzi zamożnych, wydaje mi się też zdecydowanie, nie? Wydaje mi się, że klasa średnia się rozbudowuje, znaczy się, no, coraz prężniejsza jest, no. Pomnik skromnego krawca w środzie ufundujemy. No, ja, to nie słuchasz mnie, żałowa patologio, nie słuchasz, to ja właśnie mówię, żeby skończyć z tym kultem jednostki. Już no, nawet ja wiem, że wypadałoby postawić jakiś pomniczek, ale to skończmy z tym. To, na moim przykładzie pokażmy, że nie musimy stawiać pomników mi. To może inni zobaczą, że nie wiem. W krajach Europy mają nas za bardzo pracowitych, ale też alkoholików, twierdzi Mario. Ktoś musi robić na tych bogatych, śmieje się Bieszczad. No, ja myślę, że też Polacy mają lepszą opinię, że ta opinia chyba coraz lepsza była. Z czasem zmieniała się na lepszą, nie? Że Polacy zapracowali sobie na jakieś zaufanie, na to, że nie są jakąś dziczą, że jest u nas sporo też ekspertów, różnych fachowców fajnych, informatyków, nauczycieli różnych, nie? Że coraz więcej Polaków zna języki. Ja się ostatnio przyłapałem na tym, co wiecie, jaki jest mój angielski, nie? My English is very good. I like. How are you? Jak się masz? To taki jest mój angielski. Na poziomie Borata znaczy się. No a ostatnio się przyłapałem na tym, że oglądam sobie jakiś film po angielsku i tak większość rozumiem nagle. To takie obcowanie z tym językiem w różnych formach. To, że napisy mamy, które nam tłumaczą. No, że pokusa jest często, żeby sięgnąć po jakieś zagraniczne treści, nawet jak nie do końca rozumiemy. Jakoś tam gimnastykujemy tą głowę, nie? I wolno, bo wolno, ale gdzieś tam się człowiek uczy. Oczywiście, no, nijak się to ma do normalnego jakiegoś kursu, gdzie się zapisujemy, przychodzimy na zajęcia, coś ćwiczymy, jakieś ćwiczenia. Chociaż ktoś reklamował, widziałem książkę, Blondynka na językach. Blondynka na językach. To jakaś pani właśnie taka przedstawiła nową, jej zdaniem, metodę uczenia się języka, nie polegającą na ćwiczeniu gramatyki tak bardzo, tylko jakoś z innej mańki, że po prostu przyswaja się w bardziej przyjemny, lekki sposób ten język. No, nie znam książki, ale była dosyć gruba taka i pani ciekawie mówiła o tym wszystkim. Nie wyglądała na jakąś tam idiotkę, która cwaniakuje, że wymyśliła jakąś metodę, tylko że naprawdę ta pani twierdziła, że interesuje się po prostu samą nauką języków też. To jest takie jej trochę hobby i że opracowała jej zdaniem jakiś tam lepszy, znaczy alternatywny sposób w każdym razie nauki. My English is very good. Pisze mi się o małym rozumku. No. No i myślę, że Polacy wypadają często nieźle całkiem na tle innych. A czasem i kiepsko pod pewnymi względami. No, ta nasza... nasz stosunek do wiary mi się nie podoba. Znaczy, nasz jako narodu, jako ogółu, taki stereotypowy może trochę, taki stosunek, który reprezentuje większość, powiedzmy, tego naszego narodu, to mi nie do końca leży. To jest religijność ludyczna, taka ludowa często, bardzo mocno, nie? Prymitywna, bez głębszej refleksji, skupiona na rytuałach, na pamiątkach takich, na dewocjonaliach, na symbolach. Bezrefleksyjna taka też względem samego Kościoła, bo ktoś wychodzi z założenia, że co ja głupi wiem. No i często tak jest, że głupi jesteś i gówno wiesz, no, w dupie byłeś jak chemo.
1: Wypraszam sobie. Już któryś raz mnie dzisiaj zaczepiasz. Weź się odpierdol ode mnie w końcu.
0: Ej, spokojnie, chemo. Coś zły jest, on coś ostatnio nie w humorze jest, wiecie. Ostatnio mało w ogóle z sobą rozmawiamy. My English is true survival. True survival.

0: szlachta niepracująca, coś tu o szlachcie niepracującej pisze Misio. No, może pewne... może kiedyś w Polsce będzie tak, że będą różni tacy oligarchowie, właściciele dużych jakichś spółek, mediów, jacyś więksi gracze w gastronomii i tak dalej, taka szlachta, nie? Może już tak jest, że jest taka szlachta i jest plebs. To my, którzy żyjemy od pierwszego do pierwszego, to my jesteśmy tym plebsem, tymi chłopami pańszczyźnianymi. Może nie tylko chłopami, ale i babami pańszczyźnianymi. Nigdy się nie mówi, nie? Ja jestem za równouprawnieniem właśnie w tym temacie i mówmy też baba pańszczyźniana, tak? Także, drogie panie, każda z was może o sobie powiedzieć właśnie ja, baba pańszczyźniana, muszę jutro do Januszeksu jechać, pracować dla pana. No, czym się różni? Przychodzi taki, no, na takich jakichś dworkach szlacheckich też był zawsze nadzorca, nie? Na plantacji niewolników też różni, przeróżni nadzorcy. W różnych fabrykach też nadzorca. No, do nas też przychodzi taki nadzorca. Panie Krawcze, dlaczego to jest jeszcze nie zrobione? Albo, panie Krawcze, patrzę tutaj i wychodzi na to, że zrobił pan dzisiaj tylko 12 banerów. To jest raptem 50% normy. Panie Krawcze, co to się dzieje?
1: Nie, według mnie taki nadzorca przełożony, jakiś project manager, czy inny kierownik, czy inny skierownik, to powinien być osobą taką... wesołą właśnie, z humorkiem powinien podchodzić. Dowcipkować trochę. Ja trafiałem właśnie na takich przełożonych często, którzy, i tak czasami byłem dla nich niemiły, bo ja straszną mam alergię, jak ktoś mi coś każe. Tak jest faktycznie. No i niektórzy się w ogóle dziwili, że ja do szefa na ty jako taki chłopak, nie? Bo przychodzi jakiś tam szef, pan Zbigniew, jak już nie pamiętam. No i ja do niego, ty, a to kółko, to byś jak zrobił? To nie, ja tego nie zmienię, co ty mówisz, ty, nie? A tam potem do mnie, krawiec, zwariowałeś? To się wszyscy patrzą w pokoju, mówią, czemu ty z szefem na ty jesteś? To tak nie wypada. Ja mówię, co nie wypada? Ja kiedyś byłem taki hardy bardziej, nie? Teraz to bym się, teraz pewnie bym był mniej skory do takiego hopsiup do przodu, nie? Bym starał się być grzeczny w pracy, nie podpadać. To pokazuje, jak człowiek się zmienia. Znika gdzieś tam w nas ta buntowniczość. Gdzie ten buntownik bez powodu? Gdzie ten krawiec, który sobie szalał w pracy, siarę robił? Straszną siarę ja czasami w pracy robiłem, okropną. Raz kibla po sobie nie... Znaczy, zachowałem się jak totalny burak. Nie wiem, dzisiaj bym się w życiu tak nie zachował, ale no zdradzę wam, otworzę się tu przed wami. Będzie to trochę taka etamowa opowieść, bo poszedłem sobie do toalety na dwójeczkę. Na dwójeczkę. I to taka dwójeczka mi się trafiła, taka bolesna. Przesiedziałem tam. I spuściłem wodę, ale zostawiłem takie, wiecie, ślady, no, po tej dwójeczce, takie brzydkie, nie, na tym kiblu. Ktoś potem poszedł, kolega po mnie, przychodzi, tak się śmieje, mówi, krawiec, kurwa, co ty jakiś tu zostawiasz? I on to jakoś tam nazwał, jakieś tam szyny, czy tam jakieś ślady, coś tam jakoś to nazwał. A ja wtedy powiedziałem, że to, a co mnie to, a niech pani sprzątaczka tam jest, to wyczyści, nie? I nie poszedłem, nie posprzątałem po sobie chyba, nie umyłem. Taki byłem. Czujecie? Takiego buraka chama? Jak ostatni cham się zachowałem, taki... Jeszcze takie chamisko, takie dorobkiewiczowe chamisko. Jakieś jeszcze słoma z butów wystaje, dopiero co se kupił garnitura. I oj, co? Ja tu płacę za sprzątaczkę, a będę swoje gówno czyścił? Nie takiego! Kurwa, niech baba czyści. Tak się zachowałem, no. No ale człowiek młody był głupi, no zdarzyło się. co, nikt nie dzwoni, to ja sobie idę. Ani donate'ów, ani telefonów. To będzie taka krótsza audycja. Dziś taka krótsza audycja. Jutro się na dłużej spotkamy pewnie, nie? Ślady Kreta. Właśnie, chyba powiedział, że Kreta zostawiłeś właśnie. To chyba było to słowo, Kreta. No, tak nieładnie, kurde. I obrzydliwie, przepraszam, że takie tematy, ale chciałem wam tylko pokazać na tym przykładzie, jakim jestem chamem. Ale człowiek się zmienia. Bardzo wielu moich zachowań, decyzji z przeszłości nie rozumiem dzisiaj. Po prostu jak się mogłem tak zachowywać głupio, buracko. Ale być może to jest ten Asperger. Po prostu często się idiotycznie zachowywałem ze względu na to, że nie ogarniam pewnych rzeczy. Nie potrafię tak, nie wiem, przydzielić zasobów odpowiednich w swojej głowie, mówiąc tak językiem komputerowym, informatycznym czy coś, nie wiem. Na pewne takie rzeczy związane z social skills, nie? Po prostu te social skills zawodzą. Głupio się człowiek idiotycznie zachowuje często. Czy jakiś nagle włączający się totalny brak asertywności, coś, co dla innych ludzi nie jest jakimś problemem, zupełnie coś pójść, załatwić, powiedzieć, to dla ciebie staje się wielkim problemem, się stresujesz. W stresie wiadomo, że jeśli jakieś sytuacje nas stresują, to gorzej głowa pracuje, nie? Nie wpadniemy już na jakiś pomysł, coś nam nie przyjdzie do głowy, bo są te emocje i tak dalej. No różnie w tej głowie się tam kotłowało. Ale z czasem jakby no w końcu zostało to przetworzone, coś tam, może jakiś system samonaprawczy przez lata działa w tej naszej głowie i potrafi nam pewne rzeczy wyklarować w końcu, naświetlić, przetworzyć. No i potem już nie popełniamy jakichś, nie zachowujemy się już jak barany, nie? Coś tam, jakieś wnioski wyciągnęliśmy.

0: A wracając jeszcze na moment do tematu papieżynka, no to ja bym dyskusję w ogóle zrobił zupełnie inną. Rozszerzyłbym ją o domy samotnych matek w Irlandii, gdzie wykorzystywano niewolniczo dziewczyny, odbierano im dzieci i sprzedawano pedofilom prawdopodobnie. Bo wiecie, jak zakonnice głodzą te nieatrakcyjne czy kalekie dzieci na śmierć, bo się nie sprzedadzą, to wiadomo, że mogą też sprzedać te zdrowe komukolwiek, kto da kasę dużą. I tak to jakoś było, działało wszystko. No i poniżanie, tak dalej. Szkoły dla niegrzecznych chłopców, ośrodki wychowawcze, gdzie księża gwałcili wychowanków. W różnych krajach takie były. Ostatnio też była afera. Afery właściwie są co rusz. To niemożliwe, żeby tu wszystko było ok i wszędzie się zdarza, skoro są cały czas. To jest nadreprezentacja złych ludzi jest tam w tych rejonach, w tych kręgach. Powinno się też dyskusję rozszerzyć o zakaz, o zniechęcanie do używania prezerwatyw. Takie to ważne były, ten gumowy szatan taki ważny był, nie? Dla papieża naszego, ten gumowy szatan. Niech ludzie umierają, niech się HIV rozprzestrzenia, bo trzeba walczyć z gumowym szatanem. Czy to takie ważne jest, antykoncepcja? Antykoncepcję sobie Kościół wymyślił, to jest całkowicie wymysł Kościoła. Nie ma nic w Biblii o takich rzeczach za bardzo. Oczywiście każdy w Biblii w tak grubej księdze to się znajdzie coś o antykoncepcji. Niewykluczone, że w Moby Dicku też by się znalazło, bo to też bardzo gruba książka. O Petsa bym rozszerzył, o przyjaciół Jana Pawła II, ten Marciel cały. On u jezuitów molestował, tak? Kleryków. O księdza Jankowskiego, jak to było, że nikt nic nie robił, chociaż wszyscy wiedzieli. Rozszerzyłbym tą dyskusję tak dosyć mocno i odważnie bym o tym pogadał, a nie na zasadzie jakiś laurki kontra jakieś zastanawianie się, czy dopatrzył się, czy się nie dopatrzył. To jest jakiś mały, bardzo wycinek tego wszystkiego. Rozszerzyłbym o gwałty na zakonnicach, które są na misjach bardzo częste, niestety. Rozszerzyłbym o turystykę seksualną, dlaczego księża jeżdżą w takie dziwne rejony tak często, gdzie jest przyzwolenie jakby na seks z nieletnimi dużo większe, jest prostytucja nieletnich. Nie pamiętam, które to są kraje, ale jeżdżą tam, pamiętam, sprawdzałem kiedyś, okazało się, że no... było kilku tych klechów, tak? Ten Gil i tam inni. Dominikana to była, Tajlandia, no takie rejony, nie? Jakieś chyba to są. O wielu rzeczach można by tutaj pogadać i to wszystko się układa w jakąś układankę. Wynik, jak potem się przypatrzymy tej całej układance, to można ciekawe wnioski wysnuć, nie? Że jest to środowisko totalnie przeżarte, przez patologię taką seksualną po prostu. Odpierdala tym ludziom coś od tego, nie wiem, od czego, od różnych rzeczy. I jest nadreprezentacja bardzo duża osób zboczonych tam. Jest krycie w żadnym... W innych środowiskach też się kryje czasami, usprawiedliwia, wiadomo, ale nie, w żadnym na taką skalę. To jest inny level zupełnie, nie? Wiadomo, myślicie, że co, że nauczyciele będą tak bronili? Nie, w mojej szkole kiedyś był jeden nauczyciel, którego tylko tak podejrzewano, w zasadzie były takie poszlaki, on się dziwnie zachowywał, nie? Brał tych chłopców na wycieczki, tam psikał ich jakimś dezodorantem pod kołdrą, coś. Takie, wiecie, takie zabawy, nie że wykorzystał seksualnie, tylko gdzieś tam się kleił, macał, coś takiego, po dupie bił. Takie poszlaki mocne, nie? Jakby... I tego nauczyciela momentalnie tam gdzieś go zwolniono, zniknął, bardzo mu się przyglądano, nikt się pozytywnie o nim nie wypowiadał, no tak chodziły takie niefajne o nim słuchy, nie? Nie było czegoś takiego jak w kościele, że no... A tu mamy taką mentalność po prostu jakąś plemienną, bronić swoich i tyle, nie? A gdzie Jezusowe tylko prawda was wyzwoli? I tak dalej. Nie, z tym dezodorantem to tak zapamiętałem, bo to było coś takiego, że on wsadzał dezodorant do lodówki i z rana takim zimnym dezodorantem biegał i psikał tych chłopaków tam gdzieś pod kołdrę. No coś tam miał takie ciągoty, nie? Nie przekraczał takiej linii, po której już jest jakieś tam wykorzystywanie, gwałt czy coś, tylko tak po prostu no był taki jakiś... Coś takiego to było, nie? Już tak niedokładnie pamiętam, wtedy dzieciakiem byłem, to w podstawówce było. Są takie grupy zawodowe, gdzie jest większe ryzyko i tutaj można mówić otwarcie. Są to nauczyciele, jacyś WF-iści, harcerze, karatecy. Tam będzie więcej takich. Ci wszyscy, gdzie pracują z dzieciakami. No wiadomo, jest to logiczne. Skoro jest taka praca, gdzie pracujesz z dziećmi, to tam wielu z tych ludzi zboczonych będzie się tam kleić w te rejony, no. I dążyć do tego, żeby zdobyć taką pracę. I tyle. Prosta rzecz. No. Ale jak mówię, w żadnym innym środowisku nie ma takiego bagatelizowania, odwracania kota ogonem, pójścia w zaparte i takich mafijnych działań, bo to, co robi nasz rząd czy Kościół, bardzo często przypomina działania mafijne, czyli nie liczy się, kto ma rację, po czyjej stronie stoi etyka, moralność, tylko liczy się, kto jest z jakiego klanu, który gang działa z kim, tu władza i Kościół, mamy deal, nie? My wam tu dajemy miliony, wy nam wiernych, ojciec Tadeusz powie, co trzeba, no i takie działania, to takie wiecie, przestępcze działania, nie?
1: Kropka, kropka, 20 złotych, kropka.
0: Kropka, kropka. Tak jakby takie oczy patrzące się zrobiły się z tego. To zły czuwa. To są złe oczy. Zły czuwa. I nawet się nie dowiem chyba, kto to jest, bo jest blikiem. Pozostanę chyba do końca życia z tą niewiedzą. Będę się zastanawiał, kto to jest ten... Kto postawił tą kropkę? Co to jest za kropka? Czy kropka może być kwadratowa? Dziękuję. Dziękuję za ubogacenie radia. Tego radia. No... Ja, Jan Krawiec II, dziękuję bardzo za donejcika. No i co? I no, co tu więcej mówić? No to jest temat rzeka. Jak wiecie, trochę się tym interesuję, może z tej racji, jako dziennikarz, jakby nie było. Może domorosły, może głupawy, może i byle jaki. Może i taki, który się nie przygotowuje już od roku. Ale jednak dziennikarz. To dla mnie taki temat jest ważny, bo to jest jednak straszne zło. Dotyka to... No, inaczej reagujemy, jak coś dotyka dzieci, inaczej zwierząt, inaczej dorosłych, nie? Jakaś tak inna wrażliwość nam się włącza jakby, inny tryb troszeczkę. No, nie oceniam czy w ogóle, czy to dobre, czy złe w sumie. Chociaż może bardziej złe, bo tu chodzi o takie stępienie trochę, że już nas... często, znaczy nas, niektórych z nas pewnie już tak nie... Nie przeraża cierpienie dorosłego człowieka, ale zwierzęta na przykład bardzo, nie? Pytanie, czy się nie zamieniamy trochę w takich SS-manów, którzy bardzo lubią swojego pieska, ale tam człowiek ginie, to... to nie? No. Nie jest też tajemnicą, że bardzo nie lubię, nie toleruję w ogóle. Jest dla mnie to wroga instytucja, Watykan. Dla mnie, tak mówię, często sobie żartuję, w sumie pół żartem mówię, no pół żartem, a pół serio, że to jest największe na świecie biuro nieruchomości, bo najwięcej mają nieruchomości, wynajmują je, zarabiają. Ktoś tu celnie ostatnio zauważył, że Watykan w sumie już nie potrzebuje tych wiernych, nie musi zbierać tych jałmużnych, bo może sobie żyć z innych rzeczy spokojnie, nie? Można też to nazwać korporacją żebraczą, kościołem rzymsko-pedofilskim też można nazwać, tak, różnie. No, zawsze czułem jakąś niechęć i dlatego też szef, no, kierownik tego całego interesu przez jakiś czas, Karol Wojtyła, nie będzie dla mnie nigdy jakąś postacią pozytywną. To tak jak, dla mnie to jest tak, jak musiałbym się teraz, jak miałbym się teraz, nie wiem, zachwycać jakimś nazistą, że ten był fajny, ten był taki mądrzejszy, lepszy trochę od pozostałych. No dziwne by to było, nie? Tak samo nie będę się zachwycał żadnym papieżem, żadnym, ani Franciszkiem, ani Benedyktem, a już na pewno nie tymi papieżami ze średniowiecza, którzy się truli, ruchali, gwałcili, w ogóle tam potworności się działy. Jakiś jeden drugiego wykopywał z ziemi, żeby go osądzić, nie? No. Z władzą byli zawsze za pan brat, wdechy ważni, nie? Wszyscy grubi, obżartuchy, jakieś biesiady, no to inne papiestwo zupełnie, nie? Jakieś. Nie wiem, czy Jan Paweł II nie był pierwszym papieżem, którego nie noszono w lektyce w ogóle, nie? Właśnie, chyba tak. To był pierwszy papież, którego nie noszono w lektyce. Ewentualnie mógł to być też przez momencik, jak żył Jan Paweł I, nie? Bo to miał być taki właśnie, taka nowa jakość, no, coś nowego, nie? I on właśnie, może dlatego go zabili. Może Jana Pawła II też może chcieli zabić, ale powiedzieli, a jednak zostawmy. No. Jak się nad tym zastanowić, to też takie pozbywanie się kierowników. Gdyby wam powiedziano na przykład, że w Microsoftie, często podaję ten przykład, bo to moim zdaniem jest dobra analogia, jakiś wielki moloch, wielka instytucja, nie? Czy w jakimś rządzie nawet, no. Ale powiedzmy, że w Microsoftie nagle się okazuje, że pozbywa się tak kierownika, że się go truje, nie? Albo że na 18 piętrze te dzieci tam wykorzystują, ale tylko na 18, no to, ale pozostałe piętra są okej? Okay. Czy ktoś by tak powiedział? Wiadomo, że nie. Chodzi mi o to, że zawsze, przy każdej możliwej okazji ten kościół, jego reprezentantów, hierarchów ocenia się jakąś inną zupełnie miarą, nie? I ja się pytam, czemu? Bo to jest kościół jakiś święty, Boży i Bóg za tym stoi, tak? No to kwestia dyskusyjna. Ja mogę uważać sobie, że zupełnie nie i proszę mi jakikolwiek dowód na to pokazać, że tak jest. Więc jest to instytucja jak każda inna, powinna być traktowana na równych prawach. Nie jakiś kult jednostki, nie, że jakiś Bóg wie co, finanse poukrywane, Kościół z niczego się nie musi tłumaczyć, sam jest sędzią we własnej sprawie zawsze. Coś, co się nigdzie indziej, albo bardzo rzadko się to zdarza, nie? Więc dlatego chociażby tylko i wyłącznie z tego powodu jest to instytucja zła, że tak to działa, że wszystko to jest dopuszczane. Między innymi bycie sędzią we własnej sprawie, nie? I tak jak ja bym się tu zastanawiał. Czy nie, no doszedłem do wniosku, że jednak jestem niewinny. I tak jeszcze sobie myślę, że tak się właściwie to się wspaniale zachowałem. Godnie. A inni zazdroszczą, że mojej wspaniałości, nie? I się osądziłem. No super, kurwa. No. Ale władza zawsze chętnie przyznaje to prawo, żeby Kościół był autonomiczny. Tworzy się jakaś dziwna autonomia, nie? Państwo w państwie, specjalne przywileje, specjalne zniżki, tu nie płaci, tu się nie rozlicza, tu nie musi nic pokazywać. Jaka skarbuwa się kiedykolwiek wzięła za klechów? Nie przypominam sobie jakichś w ogóle spraw. Jak ksiądz powiedział, że jest wszystko uczciwie, to chyba tak jest, prawda? Tam jest dużo w ogóle psychopatów. Popatrzcie na Woźnickiego. Przecież to jest no, jakiś książkowy przykład w ogóle psychola, nie? Facet się zachowuje naprawdę dziwnie. Gada takie rzeczy, no... gada takie rzeczy, że są już co najmniej dwa kanały, gdzie po prostu są takie fragmenty, codziennie wrzucane fragmenty wypowiedzi księdza Michała Woźnickiego. I można się pośmiać. Posłuchać sobie jak Kononowicza. Ludzie to traktują jako taką drugą szkolną, że coś jak Kononowicz, nie? Se gada ksiądz. Co, nawet ja nie do końca bym się z tym zgodził, bo jest coś takiego może nawet spoko, że on broni tej mszy trydenckiej, nie? Jakiegoś starego obyczaju. No nie wiem. Już staram się jakoś tutaj na siłę może go obronić. Może tak odruchowo, bo to taki ksiądz renegat, więc jak widzę takiego renegata, to kojarzy mi się, że to jest wróg mojego wroga, jakby nie było trochę. czy coś w tym stylu. Misio o małym rozłąku słusznie zauważa, że jest to wcielanie jakby przymusem, bo bezwiednie zostajesz przyłączony do sekty przez chrzest małego dziecka, które się wyrywa, nie? Nie tak wyglądał chrzest w Biblii też. Jest to, wielu powie, że właściwie Kościół katolicki jest karykaturą Biblii, czyli czymś, czym często bywa satanizm. Satanizm często parodiuje pewne rytuały kościelne, na przykład chrześcijańskie zwyczaje, parodiuje je, odwraca na przykład znaczenie. Stąd niektórzy twierdzą, że symbol kozła jest to też takie nawiązanie do owieczki. Jest to podobne zwierzę, też takie, które się hoduje, prawda, daje mleko i pasterz jest niby tu potrzebny dla kozła. Znaczy, no kozioł to tak sam chodzi bardziej, nie? Ale jest, no wiecie, o co chodzi, jest to takie nieoczywiste, ale takie odbicie, no. Kozioł nie jest przeciwnością owcy, ale jest nawiązaniem po prostu, tylko że kozioł w przeciwieństwie do owieczki nie jest grzeczny i potulny, tylko jest butny, jest buntowniczy. No. I stąd też trochę racji mają ci, którzy będą postrzegali kościół jako pewien taki negatyw, nie? Zaprzeczenie, odwrócenie znaczeń, parodię właśnie chrześcijaństwa samego. Ale ludzi łatwo nabrać, wystarczy przylepić sobie na czoło plakietkę jestem chrześcijaninem w imię Ojca, Syna i Ducha i już wszyscy powiedzą, no skoro tak się jest napisane, no. Mało kto będzie wnikał tak głębiej trochę, nie? Czy to jest zgodne z Biblią, czy nie. Mało kogo będzie to może obchodziło, bo dał sobie wmówić, że ci księża to są faktycznie jacyś reprezentanci Boga, jego urzędnicy tutaj i że oni mają prawo do tego, żeby wymyślić sobie na przykład piekło, nie? No bo w Biblii mamy jakieś tam nawiązania o Szeolu, o Gehennie. Co Gehenna to jest taki symbol, to jest takie miejsce, gdzie palono różne nieczystości, takie najgorsze syfy. Taka spalarnia, nie? Miejsce takie, gdzie płomień nie gasł się, ciągle się tam paliły te brudy, jakieś syfy, jakieś, nie wiem, zwłoki być może, nie wiem, jakieś trupy, nie wiadomo czyje, nie wiem. Jakieś takie odpady najgorsze, które trzeba było spalić. No to była Gehenna. I stąd się wzięło takie skojarzenie z piekłem, że wylądujesz w takim miejscu, gdzie właśnie syf, kiła i mogiła i płomienie. Taki przykład, nie? Ludzie mogli to symbolicznie traktować. Nawet, nie wiem, czy to Szymon mówi? Chyba Szymon mówi. Ciekawe miał też refleksję na temat właśnie szatana, matki Gai, że to tak, cała ta opowieść o tym, że karą za twoje grzechy jest jakieś piekło, czy szatan, czy że ziemia się zemści na nas za to, jak ją traktujemy, to znaczy odpłaci nam. To można różnie rozumieć, można do tego nie podchodzić tak, że personifikujemy po prostu tą ziemię czy tego szatana, tylko widzieć to po prostu jako pewien skutek. Skutek ubrany w pewną opowieść, pewną karmiczną opowieść, skutek przyczyna, karma. Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. I bywa, że, czy bywało, może dzisiaj, może mniej, ale że ludzie tak do tego podchodzili, nie? Bo tak, jeśli tą ziemię, powiedzmy, zniszczymy totalnie, zanieczyścimy, wywołamy efekt cieplarniany, różne rzeczy, będzie to miejsce nieznośne zupełnie dla nas, nieodpowiednie do życia, no to ziemia nam wtedy odpłaca w pewien sposób. Nie robi tego świadomie jako istota podejmująca jakieś działania, a teraz wam odpłacę, ale odpłaca nam w pewnym sensie. Po prostu jest już takim miejscem, które nam daje w kość i w tym momencie nam odpłaca w sposób symboliczny i niedosłowny. Wiecie, o co chodzi, nie? I w ten sposób trochę właśnie ten youtuber, o którym mówię, nie jestem już pewien, kto to był, mówił właśnie o szatanie, o podejściu do szatana w ten sposób trochę. Że po prostu zło nie musi być spersonifikowane. To jest taka wersja prostsza, dla ludzi prostszych być może. Ale można też do tego podchodzić, nawet dodać do tego trochę mistycyzmu, nie wiem, w jakiś sposób. Dzisiaj są takie szalone teorie przecież naukowe o alternatywnych światach, zabawy z czasem, różne paradoksy, dziadka analizujemy, nie? Więc możemy starać się w to wtłoczyć troszeczkę jakiejś niezwykłości, ale w zasadzie wszystko się sprowadza do tego, że zło w pewnym momencie nam... czujemy skutki robienia zła i to jest ta kara właśnie, tak po prostu, tak zwyczajnie. Wrzućmy wszystko do siebie, karmę jakąś społeczną, skutek i przyczyna, konsekwencje naszych pewnych działań klimatyczne, etyczne. I to wszystko da jakiś efekt i odczujemy skutki bardzo wyraźnie podjęcia takich, a nie innych decyzji. I można by tu spróbować dodać jakoś tego szatana, to zło, nie? Które nam odpłaca w sposób niedosłowny. Ale jednak...

No a ja dzisiaj wypróbowałem sobie trochę inny przepis na mielonce. Dodałem mianowicie dwie takie solidne łyżki musztardy, powiem wam. I chyba robi robotę, wydaje mi się. To musi być taka musztarda, bardzo oczywiście taka no, w konsystencji pasty, nie? Nie z gorczycą. Żeby potem tam nie walały się te jakieś nasionka gorczycy w tym kotlecie, bez sensu. Więc taka Dijon, to się mówi? Dijon, tak? Albo Sarepska na przykład. No, robi robotę. Też na przykład wyczaiłem to w internecie oczywiście, pokrojenie sobie, zrobienie takich nacięć na kotlecie sprawia, że on się nie będzie rozpadał, będzie bardziej jakby elastyczny. Te nacięcia, taka kratka, robimy taką kratkę nożem, sprawiają, że kotlet się nie rozpada. Takie, widzicie, tyle lat robimy te kotlety mielone, a w każdym momencie można się nauczyć nowego jakiegoś triku, który nam zupgrade'uje, ulepszy tego mielońca. Zawsze jest miejsce na nowe odkrycia, okazuje się. Co tam jeszcze? No, cebulkę oczywiście podsmażyłem pierw. Natchnęło mnie na te mielońce, bo na szkolnej zrobili sobie mielońce. Oczywiście wszystko tam zawsze jest, wiecie, jak u Flipa i Flapa, jak w komedii, nie? Zaczęło się od tego, że Major i Jarek pokazali zakupy Kononowicza, ile on nakupował tego mięsa. A tam takie, kurwa, wory tego mięsa, takie, nie wiem, 10-kilowe i to z 3. Kupił tego mięsa tak jakby, nie wiem, zapasy robił do bunkra na 2 miesiące. I takie mielone, i takie. No nakupował tego miecha po prostu na rok. I się śmiali, nie? Potem Major nieporadnie robił te mielońce w taki dziwny swój bombaski sposób, że dodał do tego magii oczywiście, wegetę, co wiadomo, że spierdoli ten smak totalnie. No nie wiem, miałem tak krótki okres, że mi zasmakowało to magii i zacząłem dodawać do różnych rzeczy. A to jest przyprawa do zupy tak naprawdę. I to nawet czasem robił, tam jest ten glutaminian sodu, tak? To taka trochę nasza wersja sosu sojowego. Europejska. To magii. No ale to zaczyna być obrzydliwe w pewnym momencie, ten smak magii we wszystkim, nie? A Major nie, to ogółem magii i o, wegety dużo. I tam zsypał. Dał szczypiorek, do tego dodali... co on się spala, ten szczypiorek po prostu, jest czarny potem. Ani to dobrze nie wygląda, ani to nie smakuje, ale szczypiorek trzeba dodać. No, co tam jeszcze dodali do tych mielonców? Ja nie wiem, czy... No tak, są dwa sposoby, bo można dosypać do mięsa bułkę tartą, tak? A można namoczyć, to tak bardziej fachowy sposób i chyba lepszy, można namoczyć w mleku bułkę, żeby rozmiękła i tą bułkę rozrobić z mięsem, nie? Ja wykorzystałem, nie chciało mi się moczyć bułki, nie miałem mleka, zresztą można w wodzie chyba, ale po prostu dosypałem sporo tej bułki tartej do kotleta i stwierdzam, że jednak chyba lepiej tą namoczoną bułę dodać, bo to lepiej skleja się wtedy wszystko. Moje kotlety nie są tak perfekcyjnie sklejone, nie są złe, nie rozwalają się, ale jednak chyba byłby lepszy efekt właśnie to, ta odrobina mleka z tą bułą by to tak pokleiła fajnie jeszcze, nie? Byłyby bardziej takie twarde te kotlety, no. Sos sojowy nie ma nic wspólnego z magii. A to nie jest tak, że i w jednym, i w drugim jest glutaminian sodu, ten wzmacniacz smaku? KGB Rucie? Bigos bombaski z mandarynkami. No właśnie, słynna kuchnia bombaska. Krawiec, spróbuj dodać musztardy w proszku. Colmans. Musztarda w proszku? A kasza w spraju? Jest. Ja wiem, że sos sojowy nie ma nic wspólnego z magii w sumie, jeśli chodzi o skład. No, sos sojowy się robi z jakichś grzybów sfermentowanych, tak? A sos sojowy to tam inne różne rzeczy, ale to ten, o ten glutaminian mi chodzi. Wydawało mi się, że jest i w jednym, i w drugim. Tylko, że w sosie sojowym się jakoś wytwarza w inny sposób. C.
co, ale tutaj dziwne rzeczy piszecie. Maus 666 pisze tutaj, żeby trzymać przez 4 godziny w zmielonym ananasie. Ananas ma enzymy zmiękczające mięso i boostujący smak mięsa. Pierwszy raz słyszę o takim czymś, to ciekawe. Może to jakiś trolling, ale chyba nie. No, ja lubię smak ananasa, w ogóle pizza z ananasem, tak pogardzana przez wielu, a przez innych w ogóle nie uważana za pizzę, a jeszcze przez innych to za zbrodnię, to się uważa. No to ja lubię akurat taką pizzę z ananasem, szynką, bardzo mi to dobrze wchodzi. To jest taka lekka pizza, fajna, która no, ta słodycz fajnie się komponuje ze stopionym serkiem. Ananasek jest taki lekko chrupiący, więc jakaś tam konsystencja spoko też. Glutaminian w sosie sojowym jest naturalny, a Maggi ma syntetyczny MSG. No to tak myślałem, tylko się bałem powiedzieć, bo już tu tak mi chodziło po głowie, że tu jest właśnie naturalny, tu syntetyczny. Aż się boję powiedzieć, bo mnie Bierut zaraz zbeszta tutaj. On się interesuje żywnością, no to ja mam zaufanie, no to pewnie wie, co pisze. No... I pracuję w branży mięsnej, KG Bierut, jakby ktoś nie wiedział. Więc czasem tutaj coś prostuję, coś piszę. Jakieś rzeczy związane właśnie z żywnością. No, ale mówię, musztardka zrobiła robotę. Nie wiem, czy nie warto było dodać trochę czosnku jeszcze. Ale słyszałem też, że na przykład łączenie ze sobą cebuli i czosnku to nie jest najszczęśliwszy pomysł, że to tak właściwie nie powinno się robić. To nie jest jakieś, że to jest niezdrowe, być może, nie wiem. Chociaż... Chyba to może być taki sam mit, że te też było, żeby nie łączyć ze sobą czerwonych i zielonych warzyw, to takie jakieś mądrości ze śmietnika. Majonez jaki drogi, ludzie, 16 zł słoik majonezu, taki duży. Nie wiem, jaki to jest, 900 ml? No taki, wiecie, biedronkowy, nie? 800 ml. 800 ml w Biedronce, 15,99, 16 zł, duży słoik majonezu. I pokazane jest tutaj, jak rosła ta cena. Winiary tutaj się tłumaczą, że inflacja, że koszty, wiadomo, standardowo. Ceny jaj poszybowały, to też miało wpływ. No, naczynia połączone, no, głupi majonez, no to trzeba zużyć trochę energii, zawsze jajka idą w górę, no cudów nie ma, no. No, te takie wielkogabarytowe to są robione na specjalne zamówienie, nie? Jakieś takie na przykład 820 ml tu widzę. To sobie dana sieć zamawia, Biedronka sobie zamawia w... żeby winiary wyprodukowało jakąś większą partię, powiedzmy, słoików znacznie większych niż zwykle, bo oni mają swoje, powiedzmy, tam standardowe wielkości 4, to było jakieś tam 250, 300, 400, 700, nie? To są takie standardowe ich wielkości, ale można sobie zamówić, że masz 900. No ale to jakoś tak, no, 16 zł za majonez duży. Ale to ma swoje dobre strony, bo ludzie właśnie piszą. O, tutaj na Twitterze ktoś pisze. 2020 6,99 900 ml. 2022 7,50 za 820 ml.

Ja lubię majonez. Majonez to jest coś takiego, co się... Aha, no miałem powiedzieć, no ten plus, no to oczywiście taki, że wiele osób samych sobie robi. Niektóre osoby same sobie robią ten majonez i już. Tak jak tu pisze Czektul, jaja, ocet, olej i sól. To jest majonez, o ile dobrze pamiętam. No jakoś tak. Jednak potrafią te różne rzeczy mieć, dosyć mocno różnić się smakiem, jakościowo, tak, nie? Na przykład tutaj trafiły mi się takie ogórki w słoiku, mama przywiozła. Kupiła gdzieś tutaj właśnie w środzie, w jakimś sklepiku i słuchajcie, takie pyszne ogóraski, co te inne sklepowe, co zwykle tam się kupowało, to jakby tak, no, inny świat, nie? Inny level, inna jakość zupełnie. Twarde, takie kwaskowate, pyszne. No, czuć po prostu pyszny ogórek, znakomity, nie? Deluxe. A kupisz jakiegoś takiego zwykłego w Biedronce i to już zupełnie nie będzie to. Więc nawet takie proste rzeczy jak ogórek, jakaś bułka, to się potrafią różnić od siebie dosyć mocno. Maus się tutaj buntuje. Jaki trolling. Jestem szefem kuchni w najdroższym hotelu w Polsce. Wielu nie wie, że ananas ma... Co tu ma? Bromelainę, która zmiękcza włókna mięśniowe i reaguje z białkiem w mięsie. No nie, ja tu nic nie zarzucam. Spokojnie, spokojnie. Nie denerwuj się, Waści. No będzie trzeba spróbować z tym ananasem. Czyli co? Zrobić z tego ananasa taką marynatę jakby. Tak użyć tego ananasa jako marynaty, żeby to sobie siedziało w tym, w lodóweczce. No to tak się w marynacie mięso przechowuje, nie? Żeby nabrało smaku fajnego, jakiegoś ciekawego. Dawno nie marynowałem mięsa. Przypuszczam, że kupiłem sobie te kotlety, karkówkę sobie kupiłem, to taką karkówkę można zamarynować, nie? Też. Każde mięso chyba można zamarynować. To może, no ciekawe, może by się tą karkówkę, te kotlety udało jakoś w tym ananasie. No nabrałem ochoty, myślę, że to może być naprawdę niezłe, bo niech to mięso jeszcze w ogóle przesiąknie tym ananasem, niech ma taki słodki, fajny ananasowy smak i niech jeszcze stanie się tak, jak właśnie pisze Maus, niech ono napęcznieje, zrobi się jakieś takie fajniejsze, jeśli chodzi o konsystencję, nie? To może być dobre. Kapitan i nie marynował? Co pytanie, Łukasz, już o co chodzi? Ale co, to takie pytanie w stylu, czy zakisiłem ogóra? Zamarynował? Nie wiem, o co chodzi. Zblenduj ananasa w blenderze. Nie mam blendera. I możesz najtańsze mięso zamarynować i zrobić z niego steki pierwszej klasy. Słuchajcie, no to naprawdę fajnego tutaj tipsa daje Maus. Wypróbujcie sobie, ja na pewno wypróbuję. Zobaczę, jak taka marynata. A powiedz, myszo, czy jeśli nie zblenduję tego ananasa, a po prostu pokroję go w jakieś drobne bardzo kawałeczki i powrzucam to mięso, to też chyba może być, nie? Nie musi być taka masa ananasowa. Takie pióre ananasowe przecież. Koniecznie. Może nie będzie tak dobry efekt, ale no nie mam blendera po prostu, a mam ochotę spróbować, to napisz, czy można tak. Czy to zadziała, bo może się okazać, że nie zadziała nagle, nie? Kurde, głodny się zrobiłem przez to jedzenie, przez to gadanie o jedzeniu. Ciekawe, co zwykle jadał Jan Paweł II. Pewnie same dobre rzeczy. No, 4 godzinki, tak, przypomina tutaj Maus, żeby podtrzymać. No, to koniecznie trzeba spróbować. Jak ktoś lubi, może bardziej na słodko, nie? Chociaż takie na słodko to można potem zrobić, zaostrzyć. Kupiłem sobie teraz znowu te sosy, te Tao Tao,

0: w buteleczkach, nie? Wydaje mi się, że one mają ciekawszy trochę smak niż te takie słoikowe jakieś winiary, wiecie, winiary tam bolognese, słodko-kwaśny. To takie nudne już jest, nie? A te Tao Tao mają takie jakby wyraźniejsze, bardziej takie ciekawsze te smaki, nie? Bogatsze. W takich mniejszych buteleczkach one są. I też tego sosu tak się dużo nie daje, tak znowu, bo to wiadomo, mniejsza buteleczka, ale wcale nie potrzeba go dużo, moim zdaniem, nie? Bo przecież to mięso nie musi tak pływać koniecznie w tym sosie. Jak idę tutaj do restauracji Tai Hui, tej mojej, no to tam zawsze pływa w tym sosie to mięcho, dużo tego sosu tam pływa w nim jak w zupie. A dla mnie to niekoniecznie, no, się to z ryżem wymiesza i to ja nie muszę mieć zupy z tego. Wcale tak dużo sosu nie trzeba. No. A zawsze można sobie rozcieńczyć, może trochę. Ostatnio zrobiłem sos śmietanowy sobie. Bardzo lubię taki sos śmietanowy. Lubię sobie tak dopieprzyć, dużo pieprzu na przykład jeszcze, żeby była taka mieszanka łagodności z ostrością, nie? No i taki, to z kolei te sosy w tych saszetkach po prostu, nie płynny, tylko w proszku sos. No to też jakieś tam znana marka, nie? No i to sobie wymieszałem ze śmietaną, właśnie dwunastką, dolałem trochę wody i świetny sosik, nie? Przypraw pododawałem. Co tam dzisiaj dałem też? Chyba majeranku dużo wsypałem do tej cebuli. Ta cebula była do tych mielońców z majerankiem, sobie przypominam. No, a Jan Paweł II, wiecie, jemu mogło też trochę odwalić, bo to on tam był takim... Może nie zaznał w życiu luksusu, bogactwa, tam skromnie żył, nie? A tu nagle wyobraźcie sobie, że się papieżem stajecie i ktoś wam złotymi szczypczykami paznokcie u nóg obcina jeden, drugi wam tam jakieś frykasy przynosi, spędzacie dni, idziecie, chodzicie po ogrodzie i myślicie i wam usługują tam, nie? Macie nawet, tak jak w Księciu z Nowego Jorku, siedzicie w takim jacuzzi i wyłania się tam niewiasta z piany i mówi, papieski członek jest czysty. A wy?
1: Dziękuję. Oddal się niewiasto.
0: No to zaznał takiego, wiecie, luksusu, jakby nie było. No to wiadomo, nie każdy sobie poradzi, nie? A tak w ogóle myślę, że Lolek, bo o nim mowa, to mógł być takim trochę lalusiem w szkole w sumie, nie? Nie mówię tego złośliwie, no ale jak on chodził na kremówki z kolegami, na ciastko z kolegami po szkole. Ludzie, no. Ja to chodziłem, na jabłcoki się piło pod śmietnikiem, no. Na piwo, na piłkę. Rowerami gdzieś szaleliśmy, kamieniami rzucaliśmy w coś. Się wspinaliśmy gdzieś na jakieś te wiadukty czy coś, no. Coś psociliśmy, coś zniszczyliśmy komuś. Też się pewnie zdarzało. Chociaż nie tak, nie za bardzo, jakieś wandalizmy, ale się szalało, a nie kurde ciastko na ciastka. Takie lalusiowate. Mogli tak się śmiać trochę, nie? Tam Lolek, Lolek, Lolek, Pindolek. No. A on na te kremówki. I mówił, wszystko powiem pani. Wszystko powiem pani. Jesteście u pani. Tak mógł mówić, no. Czy będzie audycja specjalna urodzinowo-kunradowa? Znaczy wiek kunradowy? No będzie. Co, no. 15 marca. 15 marca, środa. No to ciekawe, to jest dzień, w którym płacę czynsz też. To taki prezent mam, że muszę czynsz zapłacić na urodziny. No. Ale wy mi nie kupujcie nic. Ja mogę umrzeć. Ja nie chcę od was paczek. Nie chcę od was paczek. Nie chcę od was paczek. Nie, no. Mi już wystarczy. To się w dupie poprzewraca. Właśnie od tego dobrobytu. Tak może być. Rower już mam, dziękuję. Wystarczy, że pajęczyny zdejmę i jest jak nowy. No, nie, no musi być audycja jakaś, no. Ale też ja nie obchodzę żadnych. Wiecie co, nawet na ten Dzień Kobiet żadnej kobiecie nie złożyłem życzeń. Tak się wahałem, czy ani nie złożyć. Już miałem nawet tak na końcu języka się ugryzłem, mówię nie. jak nikomu, to nikomu. Bo ja po prostu mam taką zasadę, że jestem miły dla pani przez cały rok, a nie w jeden dzień w roku. I dlatego tak na odwrót. Ktoś inny może tak cały rok niespecjalnie być miły dla pani, zachowywać się niegrzecznie, przerywać panią, traktować jako jakiś chodzący ten inkubator. Albo nie daj Boże przepuszczać przodem. No, a ja po prostu jestem miły przez cały rok dla pań, a w ten jeden rok jestem niemiłym chamem i nikomu nie złożyłem żadnej pani. Ani nawet mojej mamie, nikomu. Nie obchodzę żadnych świąt, żadnych wigilii, urodzin, czy tam jakiś święty jebnięty ma rocznicę, czy trzech sruli, czy imieniny miesiąca. Ja to mam totalnie w koło pyty mi to lata, że tak powiem wulgarnie, naprawdę. Nienawidzę obchodzić żadnych świąt. Kojarzy mi się to z jakimś debilizmem, co ja się mam w białą koszulkę ubrać, jak jakiś tutaj czekać na prezenciki. A co to? A, niespodzianka to ja otworzę. A, marzyłem o tym, dziękuję. No, następny. A teraz śpiewamy. Happy birthday to me. Wszyscy razem, to moje święto. Happy birthday to dear krawiec. To ja. Happy birthday to me. No, to tam tak jak debil, nie? Nie obchodzę żadnych urodzin, imienin, więc to będzie tak, nie wiem, czy robić w ogóle audycję w sumie. Bo jak już zrobię, to tak jakbym obchodził, a ja mam zasadę, że mnie to nie obchodzi, że obchodzę, ale szerokim łukiem obchodzę. Ale że to już wiek Kunradowy. Mój Dałkinsie. Mój Dałkinsie, to już wiek Kunradowy. No cóż. Dobra, nadal nikt nie dzwoni. Ile to już siedzę? Już kończy mi się cierpliwość do was. Naprawdę. Prawie 2 godziny i 0 telefonów. O, to tak nie będziemy się bawić, moi drodzy. Jeszcze sobie tylko przeczytam, co tutaj Mysza pisze, bo mnie ten temat ananasa mnie naprawdę zaintrygował. Krawiec, plasterkiem ananasa to se możesz goić rany i zadrapania, ale na mięsko to musi być cały zmielony. Ostudził moje nadzieje na ciekawe danie ananasowe Maus. Tutaj o papieżu i mysz 666. Przypadek? Nie sądzę. Zły czuwa. Dobrze. I kusi ananasem. Dobrze. No nie, no ale to może kupię ten blender faktycznie. No dobra, to możecie mi kupić blender. Pozwalam ostatecznie, możecie mi kupić blender na urodziny. Dobrze. Już nie będę mówił, że nowy komputer. Albo co ja się będę? Zrobię zaraz listę. Tak, czekajcie. Blender. Muszę sobie, bo ja zapomnę to wszystko. Co. Blender. Tylko jakiś dobry w nawiasie. Komputer tak za 6000 minimum. Okulary Ray-Bany. Spodnie, jeansy, Levisy. Które by tutaj? Levisy. 500 jedynki. Levisy 500 jedynki. Dla wysokiego, postawnego, dobrze zbudowanego, z umięśnionymi nogami chłopaka. Co tu jeszcze? Żelki Haribo, ewentualnie Frugo. Nie widzę coś tych żelków Frugo. O, się naszukacie dla mnie tych żelków Frugo, coś czuję, bo ja ich nie widzę w sklepie. Nawet w Intermarché, gdzie kupiłem kwas chlebowy sobie. Tylko tu, tylko tam jest. Nie ma w tym zastranym Dino, ani w tej biedrze dla biedaków. Intermarché. Poszedłem, myślę, kto bogatemu zabroni. blender na urodziny, śmieje się Maus. No tylko nie pomylcie z blenderem 3D, żebyście mi na dyskietce blendera nie przysłali, trolle jedne. Lewisów 500 jedynek już nie robią, pisze Andrzej. No to trudno, to 502 w takim razie. Za 6 koła już dobry lapek. Nie, chcę stacjonarny. I z monitorem nowym. No. Buty to jeszcze glany i ramoneskę, bo zamierzam znów się zacząć tak ubierać bardziej jak metalowiec. Glany. Jaki mam rozmiar? 42? 44 na pewno mam. 44. Kunradowa stopa tak zwana. 44. Jak podolski złodziej, taka gira. 44 to chyba duży jest, nie? Ja nie pamiętam. Jeszcze wam doniosę, jaki mam konkretnie rozmiar. Także glany, ale jakieś takie, wiecie, firmowe, dobre, nie? Ramonecha, ale zamszową tym razem chcę. Zamszową ramoneskę. Wiecie co? Ja wam pójdę na rękę, bo się nie opłaca, żebyście wy mi kupowali blender. Od razu robot kuchenny, bo ja oprócz tego blendera chciałem sobie zażyczyć jeszcze takie poważniejsze narzędzia kuchenne, bo zamierzam się tak bardziej jako Makłowicz tutaj realizować teraz. Mam parę pomysłów, co tu upiścić. Mam parę pomysłów na jajecznicę, poproszę mi kupić od razu robota kuchennego. No... Są takie roboty, które mają od razu... No nie ma, no to musicie mi od razu ekspres jakiś dobry, próżniowy od razu. Bo ja to nie lubię byle czego, powiem wam. Ja to uważam, że biedny dwa razy traci. I tanie mięso to psy jedzą. Proszę mi kupić od razu jakiś dobry, próżniowy. Lokówka do pejsów, pisze Czek tu. Nowe papiloty. Lalkę, krawiec, dopisz. Ale taką lalkę do pieprzenia? To proszę, ale jakąś taką nowoczesną, jakąś najlepszą za parę tysi, taką, żeby coś miała jakieś funkcje, żeby sama schodziła po schodach. Może dałoby się kupić jakąś taką super nowoczesną lalkę, która jest i do pieprzenia, i potrafi pójść zakupy zrobić. I sama jeździ windą, tak, są takie? No właśnie, żeby tak może... Raz, a dobrze, to kupcie mi jakieś mieszkanie w Środzie Śląskiej wyposażone w tego robota. Ja bardzo mam na tosty smaka. Proszę, żeby tam tostownica była też w tej nowej mojej kuchni, w tym nowym domu. Z tymi ubraniami to zróbcie tak, że nie wysyłajcie mi. Ja chcę mieć niespodziankę od razu wszystko tak naraz, a nie po troszku, żebyście mi dziabali te prezenty. Ja chcę wejść do tego domu i żeby tam była garderoba, stroje te nowe, co chcę, kuchnia urządzona z tymi rzeczami, co ja chcę, a w salonie, żeby już komputer włączony z zainstalowanym Windowsem najnowszym był w salonie, po prostu, nie? Na jakimś tam dużym wyświetlaczu. Może restaurację kupić. Nie, ale proszę, możecie mi, żeby to mieszkanie było nad restauracją, żebym miał blisko, po prostu gotować mi się nie będzie chciało, żebym sobie zamówił. Się boję, że to nowe mieszkanie, co mi kupicie, to będzie dużo prądu strasznie pochłaniało to wszystko. To jakieś panele dorzućcie solarne, co? Bo nie wyrobię na rachunki. Wyście, że o, kupimy mu mieszkanie, kupimy mu wszystko i załatwione, i już. To tak nie działa, przepraszam bardzo. A kto potem zapłaci za prąd, za to wszystko, eksploatacja, czynsz? Znaczy, no czynsz, no jak własnościowe, to tylko tam malutki taki, nie? Tam na spółdzielni coś. Czyli tatuaż Jasia Kapeli JP2 GMD miał sens. No, w pewien sposób symbolicznie gwałcił, można powiedzieć. Zgwałcił zaufanie wszystkich małych ofiar. Jan Paweł II zgwałcił zaufanie małych dzieci, które oczekiwały, że może je uratuje ten pan, ale jednak nie uratował, bo może się bardziej dla niego liczył pewien komfort psychiczny, to, że jest uwielbiany, jest gwiazdą, miałyby się do niego nagle te najgorsze brudy przylepić? Znaczy, tak to trochę wygląda. On raz, że nie dowierzał, bo on był wychowany, wiecie, że służby robią akcje i on wszystko... O, Jan Paweł II to był taki Jan Szur II. To był taki szurski papież. On wszędzie widział działania służb. O, to podrzucają. Podrzucają. I mistyfikują. No, nie dowierzał trochę, a trochę go ten temat przerażał, myślę. I dziwnie się zachowywał, bo na przykład na spotkaniach z ofiarami to przyłaził, robił tą swoją minę, minę numer 17, zatroskany papulcio. I siedział taki zatroskany papulcio. I potem wstawał, odwracał się dupą i wychodził bez słowa. Tak, tak relacjonują, że nic nie powiedział i poszedł. Czemu tak się zachowywał? Nie wiem, coś mu tam się kotłowało w tej łepetynie, nie? Że jakieś tam służby, zło, tam chronić Kościół, a tam jedno się zdarzyło. To. No wszystko wskazuje na to, że faktycznie no, tuszował jeszcze jako metropolita, no. Bo dobro Kościoła, tak? No, tak się zaczyna. Grzech się zaczyna od małego działania. To mogła być jakaś na początku względnie taka no, nie bardzo straszna jakaś sprawa. Gdzieś tam ksiądz łapał za dupę czy coś, jakiegoś ministranta czy coś, ale się zaczyna od takiego, od małego, nie? I kryjesz to, i ukrywasz. Potem się przyzwyczajasz do tego, że tak to działa. I coraz gorsze rzeczy ukrywasz. I coraz na większą ilość rzeczy machasz ręką i tak dalej. Zło wciąga jak bagno i promieniuje i się rozszerza i konsekwentnie i wymaga często pewnej konsekwencji. Czy dla ludzi, którzy się trochę tym interesują, jak ja, to ja o tych rzeczach mówiłem, że ukrywał, nie wiem, 7 lat temu? No, są gdzieś czasy ostateczne o papieżu, cały odcinek, gdzie podsumowałem jego pontyfikat. No, dobra, temat uważam za zamknięty. Już gadaliśmy o tym w radio, nie ma o czym gadać. Właściwie to ciekawszym tematem chyba okazały się te kulinarne rzeczy, bo to większą ilość ludzi interesuje w sumie, nie? Jak sobie zrobić na przykład fajny patent na to mięsko, z tym ananasem pokombinować. Marynata ananasowa do mięska. 4 godziny potrzymać w lodóweczce. I możecie potem napisać, czy rada, tips, lifehack mięsny Mausa wam zadziałał jakoś dobrze, nie? Zdajcie relację. No, słabo trochę, że nikomu się nie chce gadać. Może taka pora po prostu, nie? Może ludzie są, jakoś tak przyzwyczajają się, że 21 musi być i... Jak mam liczyć na jakąś waszą interakcję, to ewentualnie po 21, po zwyczajowej porze, jakieś takie odruchy się włączają w ludziach, że wcześniej nie zadzwonię. No. A kwas chlebowy, powiem wam, że naprawdę pyszny, zaskoczył mnie smak. Taki nietypowy, taki bardzo dziwny. Taki, który ma w sobie nutkę tego chleba, bo ponoć się to robi ze sfermentowanego chleba, ten napój. No brzmi obrzydliwie jakby, ale sam napój smakuje fantastycznie, lekko specyficznie, ale uważam, że jest to świetna alternatywa dla jakiejś Coca-Coli. Czemu mielibyśmy gardzić kwasem chlebowym, uważać go za coś gorszego od Coca-Coli, co on jest dużo zdrowszy, dobrze robi na tam, już nie pamiętam na co, sprawdźcie sobie, ale jakieś tam jelita chyba coś, oczyszcza, witaminy, jakieś no, jest to zdrowy napój, a w każdym razie nieszkodliwy taki jak niektóre, nie? Te najgorsze jakieś napoje, gazowańce syntetyczne. To jest dobra rzecz, taki kwas chlebowy. No i tylko w tym Intermarché. I są takie tu flagi, bo to jest taki ukraiński, jakiś polsko-ukraiński. To chyba ukraiński produkt jest, bo jest tu flaga polska-ukraińska, ta. No. Może sobie... przełamałem się i jak długo już nie piję nic, tylko jaram, nie piję nic długo, To dzisiaj sobie kupiłem żołądkową gorzką, tak trochę z myślą na piątek, żeby tak trochę, wiecie, imprezowo było, żeby się rozluźnić, nabrać humorku do żarcenia, ale coś czuję, że sobie wypiję wasze zdrowie. Czy ja mam tu gdzieś kielona? Co za menel? Kielona ma gdzieś przy komputerze, siedzi przy komputerze, a tam obok kielon, wódka, szlugi... Pierdoli farmazony. No nie mam kielona. Gdzie on jest? Ktoś mi ukradł kieliszek! Halina! Nie, no nie ma. Ktoś ukradł. Ukradli Żydzi. No to nie jest to z gwinta. Co to dla mnie w sumie wódę z gwinta łoić? To jest żaden problem. Dobra. Dziabaj, Krawczyk, pisze Roger. Co, sam? Nikt się ze mną nie napije? Nikt nie zadzwoni i ze mną nie wypije? Co wy, w pracy wszyscy jesteście? Czy co? Czy jacyś abstynenci? Człowieku, man! Nie no, właśnie, gdyby to mówił man, to man by wam odradził alko zdecydowanie. Poleciłby co innego. A ja wszystko lubię, no. Wszystko lubię. Ta żołądkowa gorzka to jest taka słaba, to jest taka wytaniona wódka w zasadzie, nie? Bo ona, to ma 34%, no. To, a ile ma normalna wódka? 40, tak? A tu 34. Czyli to, nie wiem, czy to się w ogóle kwalifikuje jako wódka. Zresztą tu nigdzie nie ma napisane, że to jest wódka. To jest unikalny smak. To jest taki trik, bo nigdzie tu nie ma napisane, że to jest wódka, ponieważ no, to są takie... unijne trochę zalecenia, żeby po prostu stosować nazwy zgodnie z rzeczywistością, nie? Ciężko. I są pewne normy, że wódka to jest właśnie chyba o 40%. Dobrze mówię? Poprawcie, jeśli się mylę. Ale są pewne takie napoje wódczane, które nie są wódką stricte, sensu stricte. Nie wypełniają definicji wódki. No. Ale też dziabają ostro. Ja 7 miesięcy abstynencji. To gratuluję, gratuluję. Gratulacje dla kolegi, naprawdę. No, walka z chęcią do wypicia to naprawdę jest walka dla twardziela, nie? I można być siebie dumnym, jak się to udaje. Może nie powinienem tak kusić i gadać o tym, bo niektórzy tu są na odwyku jakimś, nie? I tak słuchają tu. Wódko, wódeczko, jararirarirarirarara. No i komuś skacze gul i też by się napił i słuchał o tej wódce. Pamiętam, że na przykład, nie wiem, jak bywa tak, żebym sobie zajarał, nie? Coś, a i tak słucham, ktoś o tym opowiada, cieszy się, że ma, to tak dalej, to tak trochę, wiecie. Więc może nie powinienem o tym gadać. Zwykle kolorowe mają jeszcze mniej, po 30%, pisze Rogal. Kolorowe to zawsze się jakoś mszczą, ja nie lubię, to się źle kończy, nie? To jest alkohol, po prostu syfiasty alkohol, jakaś kolorowa wódka zabarwiana jakimś sokiem, cholera wie jakim, nie? Też człowiek na przykład nie powinien dużo drinków pić. Drinki nie są stworzone po to, żeby je pić takie w dużych ilościach. To jest taki bardziej dla smaku, nie? Można sobie wypić jednego, dwa, ale jak człowiek dużo wypije tych drinków, to będzie żygał, no. To pojedzie do Rygi po prostu. To nie jest stworzone do tego. Może to jest właśnie ta wiedza o piciu też, którą można sobie nabyć. Jaki alkohol pić w jaki sposób, nie? Że jak pijesz wódkę, to faktycznie, tak jak śpiewa Kazik, wypij rosół przed wszystkimi, nie? Żeby coś tłustego po prostu się nawpierdalać, żeby jakiś podkład mieć pod tą wódę, żeby nie odpaść po godzinie w Wymiotkowie, żeby nie wyjechać do Wymiotkowa. No i różne takie rzeczy, nie? Jakieś się składają na to. Ja to się nie znam. Ja, co mi dadzą? Jak Jan Paweł II? Co mi dadzą? To biorę. Z warkoczykami czy bez? No to co? wygląda na to, że nikt się z krawculkiem nie napije, mimo że trochę osób jest. Nieśmiali jacyś, nieśmiali. Nocniki to są tacy fajni ludzie, ale bardzo nieśmiali. Tacy spokojni, nieśmiali. No. Grzeczni, o, grzeczni właśnie. Tacy ministranci. Nikt się tu nie napije z krawculkiem, bo nie wolno, to grzech. Bardzo dobrze, jestem z was dumny, kochani. O. Maus tutaj dalej doradza z tą marynatą, żeby zostawić kilka skórek na tę pachę. Co jest tę pacha? Może to jakieś tę pasze? Tę pasze? Jakiś może mistrz kuchni jakiś ma tutaj swoje, to nie wiem, co chodzi w ogóle. Ale tłumaczy dalej. To napój z fermentowanych skórek ananasa. Aha. Jest lekko musujący, odświeżający i przypominający cydr. Kurczę, to faktycznie mamy tu niezłego speca, się okazuje. No to siup, dobra. No, skoro pijemy wirtualnie, wy tam gdzieś w skrytości, jak Jan Paweł II przykazał, a nie chcecie ze mną tu na antenie na żywo, co by było miłym zwyczajem jakimś takim właśnie napić się razem, wychylić kielicha, tak jak to robili ludzie dawniej, w dawnych, dawnych czasach właśnie, siedząc, biesiadując przy stole, weseląc się i nie było wtedy mowy o żadnym radiu, nie było radia, nie było prądu, nie było niczego, niczym u Kononowicza, a ja właśnie tak nie wiem, dlaczego właśnie głupio pierdolę i nie mogę przestać, zamiast po prostu się napić. Dobra, koniec. Chciałem trochę czasu dać, myślałem, że może ktoś się tu dzwoni w międzyczasie, jak będę pierdolił, ale nic, ten plan też zawiódł. No to dobra, no to siup ten głupi dziób. Żołądkowa gorzka, ciach. Takiego solidnego łynia wziąłem tej wody. No i tam. Jakoś mnie to nawet nie rusza. Słaba ta wódka, jednak jest różnica między taką normalną wódą, nie? A taką jakąś tu smakową, gorzką, żołądkową, słodką. 30 parę procent, co to jest? Ja się z tobą napiłem, deklaruje Łukasiusz. No i bardzo dobrze, ktoś się tu znalazł. Andrzej chyba też, bo napisał to siup i tu też chyba. Nie smakuje mi to, jednak ten kwas chlebowy był dużo smaczniejszy i przypuszczam zdrowszy. No. Gdyby jeszcze taki kwas chlebowy walił w dyńkę jakoś fajnie, nie? Gdyby może był jakiś efekt ciekawy, to w ogóle byłby dla mnie napój bogów, kwas chlebowy. Strasznie mi zasmakował, spróbujcie. Jak nie próbowaliście i kojarzy wam się to z jakimś... z jakąś Rosją, gdzie nie ma Coca-Coli, to piją kwas chlebowy z biedy. No to nie, to jest naprawdę dobre, zdrowe, dobre, pyszne, fajne, specyficzny smak. Ja to w ogóle lubię sobie szukać nowych smaków napojów, nie? Czyli no energetyki mi się spodobały, bo mają takie trochę właśnie inne smaki niż do tej pory były. Takie coś nowego, nie? No a kwas chlebowy to też będzie dla was na pewno, jeśli nie próbowaliście, czymś bardzo ciekawym doznaniem. Albo go pokochacie, albo znienawidzicie. No. Andrzej pisze, że herbatą z miętą. Herbata z miętą? To ciekawe. Czyli taka miętowo jakaś, tak? Czyli taki o smaku... To dziwne, bo mięta to mięta. Pije się po prostu miętę, nie? Chyba, że sobie Andrzej miesza zwykłą z miętową. Ciekawe. Jedzie w trasę Andrzej. No, znowu kierowca. Tylu tu kierowców. I bardzo dobrze. Radio kierowców. To nie lepiej kombucze? Ja nawet nie pamiętam, co to jest za ten napój, ten kombucza, tak? To już nie pamiętam. No ale z takich nietypowych smaków, jeśli chodzi o napoje, no to na pewno yerba też, nie? Yerba mate. Szałwia. No właśnie. Niektórzy lubią, jak na przykład nasz kolega Etam, który chyba jednak coś czuje, że może nie wrócić jednak do radia, co mnie, powiem szczerze i bez ironii, nieironicznie to powiem, że mnie smuci. Byłoby fajnie, gdyby jednak się przeprosił tu z radyjkiem, z dzwonieniem. Wiem, że się niektórzy nie zgodzą, bo jest parę osób, które no, nie trawią, ale mi trochę szkoda jednak. No, to on lubi na przykład, nasz Etam lubi dużo ziół, pije bardzo. Różne szałwie właśnie, nagietki, szałwie. Pamiętam, że jakieś zioła mi dobrze na cerę robiły, że mi się ładniejsza cera robiła, tak optycznie było to widać, wizualnie, tak no, dosłownie było widać, że coś się na lepsze zmienia. I co to było? Co to było? Nie lubczyk, nie nagietek, co to było? A może Google podpowie. Zioła na ładną cerę. To było chyba też natrawienie. Jakiś nagietek, czy co to było? Nie rumianek, nie bratek, nie szałwia, nie skrzyp. No niektóre zioła myślę, że mogą fajnie regulować właśnie przemianę materii, która ma jakiś tam wpływ na naszą cerę, na właśnie na trawienie, nie? Na różne takie rzeczy. Można sobie wyregulować coś. A tu różne rzeczy piszecie. Skrzyp, dziurawiec, czystek. Czystek to chyba był, bo nawet sama nazwa właśnie czystek, tak, czystek, bo kojarzy się z czystością, że oczyszcza się jakby cera, coś takiego. Tak, to był chyba czystek. I ten czystek nawet się da wypić, no. Zioła tak nie są za bardzo smaczne, nie? Ale niektórzy sobie dodają na przykład trochę miodu. Ja stawiam, że to był na 95% czystek właśnie. Dobrze mi robił. Może znów zacznę pić. Zioła mogą mieć takie słabe w stosunku do leków działanie na przykład, nie? W stosunku do farmakologii, ale za to są bezpieczne, zdrowe i można pewnie pijąc je regularnie dość, wpaść w jakiś taki rytm, że faktycznie to działanie może zaczyna się jakoś kumulować coś w nas, nie? Jak pijemy często te zioła. No bo tak jak sobie wypijemy jakiś rumianek raz na rok, to nam to nic nie da praktycznie, nie? Ale jak pijemy regularnie różne ziółka, no to może to ma wtedy jakieś działanie konkretniejsze takie, zauważalne. Można się śmiać, ale pamiętam, jak miałem taką straszną grypę jakąś. W ogóle głowa, gorączka bolała. Gorączka mnie bolała, tak. Gorączka mnie bolała. Miałem podwyższoną temperaturę nogi no, i zapalenie łokcia. To fatalnie się czułem. I ktoś mi doradził, zrób sobie krawiec, pokrój cebulę, dosyp tam cukru na kaloryfer i się zrobi syropek. I słuchajcie, raz, że ten syropek to naprawdę jest pyszny, taki słodki, fajny, cebulowy syrop, mi to strasznie smakuje, a dwa, że jak ręką odjął, nie? Wyzdrowiałem. Nachlałem się tego syropu, bo dobry, i wyzdrowiałem, no. Więc coś jest na rzeczy, że można się też... Nie trzeba gardzić, wydaje mi się, medycyną naturalną, no chyba, że mówimy o poważnych rzeczach, o jakichś wirusach, coś, no to ja bym tutaj już był bardzo ostrożny, nie? Po prostu ja myślę, że trzeba do tego podchodzić tak, że jeśli im większe jest ryzyko, tym bardziej trzeba na poważnie traktować to, różnych metod używać, zastanowić się, a im mniejsze jakieś dolegliwości, tym więcej eksperymentować, testować te różne rzeczy i nie męczyć naszego organizmu jakąś farmakologią, jakimiś kurwa apapami, syfami, broń Boże, jakieś nadużywanie antybiotyków, nie? Rozpierdoli wam się szkliwo na zębach od tego, siądą różne tam wewnętrzne bebechy, wsiadają od jak się nadużywa różnych piguł, nie? Po prostu to trochę tak, że trzeba odpowiedniego kalibru, nie? Używać do określonych rzeczy. Nie strzela się do muchy z armaty. Żubrówka z czystkiem proponuje szałowa patologia. Zdrowe. Właśnie takie trzeba mieć podejście. Dobrze, to ja się nachleję wody, będę jadł hamburgery, nie będę się ruszał, ale potem sobie wypiję ziółka, czystek i mi się naprawi wszystko. Będę zdrowy. Tak naprawdę, kurczę, dużo się gada o tym zdrowiu, co jeść, co zażywać, czy medycyna naturalna bardziej, czy Big Pharma, a tak naprawdę ruch najwięcej nam da, nie? Gimnastyka, ruch, świeże powietrze, słońce. Wydaje mi się, że słońce może mieć większe znaczenie dla naszego zdrowia, niż się to powszechnie przekazuje. No bo to w sumie, co to za interes dla jakiejś Big Pharmy reklamować słońce, nie? Oni muszą reklamować swoje rzeczy, a nie słońce. A jeżeli by to słońce miało sprawić, że poczujemy się lepiej, że wzrosną nasze jakieś zdolności autoleczenia, immunologiczne, nasz potencjał immunologiczny i tak dalej, no to wiecie, to nie jest na rękę chyba tym, którzy chcą nas jak najdłużej leczyć, żeby na nas zarobić może, nie? Na tym polega kapitalizm. Że trzeba... Właśnie popatrzcie, jak jest dzisiaj w internecie z oprogramowaniem. Chcecie jakąś usługę, typu na przykład ściąganie filmików z YouTube'a na dysk, czy robienie stronek, czy cokolwiek, to dziś jest taka moda, że wszędzie abonamenty. Wszyscy chcą nas mieć na abonament. To coś nam mówi o życiu, o rzeczywistości, nie? Że jest taki trend, że wszyscy, nie wiem, czy to informatyka, czy to medycyna, czy to żywność, może w końcu też, chcą mieć nas na abonament, bo to się najbardziej opłaca i masz klienta przywiązanego do siebie. Możesz mu wysyłać różne reklamy, namawiać go. Ile mieliście takich telefonów, gdzie was ktoś namawia? No, podpisaliście właśnie umowę, abonament, pozwolenie na reklamę, tam bla, bla, bla. No i potem zawracają dupę, nie? I mają nas gdzieś tam na wyciągnięcie ręki, kontrolują nas, mogą się starać, mogą zabiegać o nasze względy i tak dalej, kusić różnymi ofertami. Więc abonament, wszyscy chcą abonamentu. Kiedyś był klucz do oprogramowania, kupowały się raz licencje, kupowaliście, a dzisiaj płaćcie co miesiąc i podepnij kartę, włącz tutaj płatności, podepnij, ściągaj, nie? No. Słusznie dzisiaj kolega zauważył, że i co, wylądujesz w szpitalu, jakiś wypadek czy coś i potem już nie myślisz o takich sprawach, a ci ściąga z konta, nie? I jak wziąć pod uwagę statystykę, liczbę takich ludzi, którzy się, no... gdzieś tam wylądują w szpitalu, zapomną, nie będzie im się chciało, no to też jest ogromna kasa. Ogromna kasa tylko z tego tytułu, że ktoś właśnie nie pomyślał, nie dezaktywował. Zawsze jest tak, że jak ktoś ma sam podjąć jakieś działanie, stąd też te wszystkie promocje typu dobrze, standardowo pan dostaje HBO, antywirus Norton, jakieś tam jeszcze inne bonusy, dodają nam w ofercie różne rzeczy z takim zaznaczeniem, że możemy sobie po miesiącu zrezygnować, nie? Ja się kiedyś spytałem, ale ja nie chcę tego, ja chcę już teraz zrezygnować. Teraz pan nie może. Dopiero za miesiąc. Bo liczą na to, że po miesiącu ktoś zapomni. Słuchajcie, ja mam tą Netię już dłuższy czas, odnowioną umowę i zapomniałem, znaczy nie chce mi się tam dzwonić, załatwiać tego. Dezaktywacja jakiegoś tam właśnie Nortona antywirusa i płacę co miesiąc tam dodatkowe, nie wiem, 7 zł czy coś. Wiem, że to tak trochę niepoważnie, nie? Ale no zapomniałem o tym, teraz sobie przypomniałem. Niedługo za Windowsa będziemy abonamentowo płacić, pisze Andrzej. No to jest marzenie Microsoftu, to jest idealna sytuacja. To byłby skok wielki.

0: ciekawe, czy da się tą filozofię właśnie abonamentowo abonamentowo, lojalnościowo, wpisowo, umowowo, ściąganowo, skartowo, bankowo przelać na, nie wiem, na to, co robią z nami rządzący. Oni, rząd może też chciałby nas mieć na abonament, także musimy deklarować co chwilę, że tu chcemy, tu prosimy, tu błagamy, tu się zrzekamy, tu prosimy o zwrot. Tak trochę to wygląda dzisiaj, ta rzeczywistość, nie? Musisz ciągle prosić. Proszę mi oddać, proszę mi wyrównać, proszę mi zwrócić, proszę mnie nie karać. Deklaruję, że nadal jestem bezrobotny. Wiecie, po prostu idealna sytuacja dla rządzących. Informuj nas o wszystkim, proś nas o łaskę, ciągle zabiegaj, żeby nadal coś otrzymywać i tak dalej, i tak dalej. To też jakoś się wpisuje w tą filozofię, nie? Która nam zapanowała w świecie informatyki, programów, że wszystko na abonament. To najlepsza sytuacja na świecie. Mieć kogoś na takich zasadach, że ciągle musi się u ciebie meldować, przedłużać, ty możesz się do niego odzywać. No, pewnie, że tak. A, zaraz jak skończę, to się zabiorę za te swoje mielońce i sądzę, że się zgodzicie, że odsmażany mieloniec to jest to. Odsmażany. To jest ciekawe, bo taki odsmażany kotlet mielony, jeszcze ja sobie przekrajam zawsze na pół, nie? I te dwie połówki osobno podsmażam. To wtedy ten kotlet staje się takim innym trochę kotletem. Nabiera innego trochę smaku. To jest coś innego, taki odsmażany. Może trochę na zasadzie tak jak bigos, też jest świetny, jak go się odsmaża po raz któryś już, nie? No taki prawdziwy bigos to się mrozi na przykład. Mrozi, trzyma się go na zimnie, potem się go któryś tam raz odsmaża i on wtedy to już przesiąka sam własnym smakiem jakoś, nie wiem. Staje się lepszy, nie? Może to jest jeden z powodów, dla których takie kupne bigosy to są w ogóle nieporównywalnie gorsze. To nawet taki kupny bigos to nie stał nawet obok takiego domowego, nie? To jest inny wymiar smaku zupełnie. To nawet nie chodzi o to, że do takiego domowego bigosu dajemy, powiedzmy, trzy rodzaje mięs różnych, nie? Trochę boczków kroimy na myśliwkę i tak dalej, a taki kupny, no to on ma pokrojoną kiełbachę i kapuchę. I to jest bigos. Bigos bigosowi zupełnie nierówny, nie? To jest nieporównywalne zupełnie. Abonament za auto, takie hasło tutaj pada, też na czacie. No tak, tak. O, w końcu ktoś zadzwonił. O, no proszę, pani redaktor Anna się zlitowała i zadzwoniła do Krawculka. Cześć, Aniu.
1: Hej, dawałam to z nocnikom do 15 po, mówię, do 15 po nikt nie zadzwoni i to wejdę ja, bo dzisiaj to ja się z tobą napiję.
0: O! A to, tak, słuchaj, to miło, miło.
1: Bo jestem trochę przeziębiona i tak tradycyjnie właśnie się leczę, że tak po kieliszeczku wieczorem. No bo koleżanka mi z Włoch, słuchajcie, przywiozła grapę rumiankową. A rumianek to taki leczniczo działa, nie? Na katarę i gardła. A w ogóle trafiłeś, bo wczoraj rozmawiałam z Gandalfem. I to jest kopalnia pomysłów, słuchaj, jeżeli chodzi o nocne radio. On zaproponował taką audycję, właśnie tutaj dużo ludzi słucha, to zobaczymy, jak nocniki i ty podejdziecie do takiego pomysłu, żeby od czasu do czasu, może na przykład raz w miesiącu, robić taką audycję WWW, czyli wyborowy wieczór wódczany.
0: No nie wiem, Ania, coś w jakieś dziwne rejony nas tu prowadzisz, ale... No mów, co to
1: nie
0: za
1: ja,
0: pomysł.
1: Nie ja, to Gandalf, ale słuchaj, ale ja mówię, co to będziemy po prostu wódkę pić na antenie, co to za pomysł. Ale Gandalf, nie, tylko smakujemy, wiesz, właśnie po kieliszeczku czy tam po dwa i po prostu opowiadamy o swoich wrażeniach, że to ma być taka recenzja, bo recenzje to jest to, co ludzie najbardziej lubią na YouTubach, podobno.
0: A kojarzysz takiego youtubera, jakiegoś znanego, który testuje różne dobre whisky? Taki pan z brodą. Może ktoś podpowie. Nie wiem, czy Ania zna, czy się... Ale ten jest taki znany właśnie youtuber. Dosyć dużo ma, duże zasięgi, taki znany. I on różne dobre alkohole testuje. To co, my byśmy też byli tacy, takimi koneserami, tak?
1: Tak, tak. No ale właśnie też mam takie, wiesz, że to by wyglądało na rozpijanie tutaj słuchaczy. No ale to jest dla dorosłych, co nie?
0: Będzie Giereś potem, będzie Giereś nam będzie obrabiał tyłek, powie, że nocne radio rozpija młodzież, dzieci rozpija, gwałci.
1: Rozbija rodziny i rozpija młodzież. No dobra, to ja mam, a ty masz coś tam w kieliszku?
0: Mam no tą żołądkową gorzką, tylko ja to nie z kieliszka, tylko z gwinta, bo nie mam kieliszka właśnie. Ale... No to dobra, no to siup.
1: Kulturalnie. I w ogóle ta grappa, słuchajcie, to jest tutaj jakiś destylat przefermentowanych wytłoków i pestek winogron, czyli coś, co robią z odpadów, z tego, co im zostanie po produkcji wina. Ale jakie to jest dobre.
0: To taka trochę jak sangria coś takiego? Jest ta grappa?
1: Nie. To ma... Nie. No to jest taka właśnie wódka, bo to czekaj, ile to ma procent.
0: Czyli, ale grappa to mi się kojarzy
1: 35%.
0: Z... Ile?
1: 35.
0: 35! Ty, to masz... To jest mocniejsze niż ta moja woda, bo moja ma 34.
1: Ale wchodzi... No to no bo jest taki słodkawy posmak, ona ma taki żółciutki, no taki właśnie dokładnie ma kolor rumianku. No. I taki delikatny posmak tego rumianku. No i na gardło działa super, bo od wtorku wieczorem mnie strasznie gardło bolało, ale zadziałałam szybko, od razu tą grapę otworzyłam. I co, dzisiaj minęły raptem co dwa dni i właściwie gardło już mnie nie boli, jestem prawie zdrowa. Także na weekend będę już okej dzięki tej grapie, myślę.
0: Czosnku się najedz! Potem mężowi, jak chuchniesz, to po prostu padnie i będziesz miała całe łóżko dla siebie, bo spadnie z łóżka i będzie całe łóżko twoje.
1: Tak, tak. Czosnek spoko, ale podobno właśnie na przykład miód nie jest wskazany. Jak już cię gardło boli, to miodu się wtedy już nie zaleca. A z tymi jeszcze chciałam oczywiście do księży jeszcze nawiązać. Bo ja tak sobie myślę, no zobacz krawiec, co ty byś robił z życiem, jak na przykład jedyne, co byś w życiu musiał robić, to na przykład tą sumę odprawić w piątek, te luźne gadki. No bo tak jak sobie sumujesz te wszystkie msze, które księża w ciągu tygodnia odprawiają, no to myślę, że to jest tak pewnie z 9 godzin, powiedzmy, pracy tam przy tej ambonie, czy tam w konfesjonale, nie? A wszystko inne jakby masz podane na tacy, tak? Masz panią do sprzątania, która też ci tam jakąś panią do gotowania. No i już nie masz żadnych obowiązków innych. Nie musisz robić zakupów, ani nic, ani sprzątać. Ja nie wiem, może po prostu to takie jakieś niecne pomysły, to może trochę też z nudów przychodzą do głowy.
0: Dobrze mówisz, Ania, tak to wygląda w praktyce, że się ludziom z nudów głupie pomysły do głowy przychodzą, nie? To szczególnie u młodych widać, którzy się nudzą na jakichś wsiach, to potem idą i z wiaduktu rzucają cegłami w samochody, nie? No to ksiądz też trochę z nudów, trochę... No jednak ta seksualność jest zaburzona, no bo wiesz, no nie może za bardzo chodzić na dziwki, jak chodzi to po kryjomu, gdzieś tam się męczy, gdzieś tam przebywa. Tak to jakoś, może jakiś seksuolog by tutaj znalazł proste wyjaśnienie, że po prostu jak żyjesz w takim świecie, w takiej wstrzemięźliwości niby coś, tu musisz uważać, a ciągle z tymi dziećmi przebywasz, to przelewasz jakby swoje jakieś pokusy na nich, bo oni są najbliżej, nie wiem. Gdzieś o pedofilach czytałem, że to jest tak, że oni jakby z tej racji, że są sami bardzo niedojrzali emocjonalnie, są tak jakby sami trochę na poziomie dzieci, więc szukają równych sobie intelektualnie, jakby emocjonalnie partnerów, wiesz o co chodzi, nie? Więc tu też może coś takiego być. Ci księża są tacy jakby odrealnieni trochę też często. Oni, wiesz, nagle wychodzą z założenia, że dla wszystkich jest mega ważne, czy tam pastorał taki, czy sraki. Mają swój świat, trochę jak dzieci, nie?
1: No a tutaj Kagiber pisze, że jestem słabym smakoszem, skoro nie wiem, kto to Tomasz Miller. Ja nie jestem żadnym smakoszem, słuchaj, absolutnie żadnym, jeżeli chodzi o takie mocne alkohole. Whisky to w ogóle nie jestem w stanie pić. Żadna ilość coli nie jest w stanie rozcieńczyć whisky, żebym ją wypiła. Także whisky na pewno tutaj na antenie nie będę degustować. Nie, nie, to jest dopiero taki pomysł, wiesz, żeby właśnie coś takiego robić. No ja to generalnie tych mocnych alkoholi no, nie pijam za często. No właściwie to tylko takie smakowe, nie? Bo tutaj to Misiu pisze, że coś tutaj ściemniam z tą grappą, że to jest spirytus i musiałby być, niby ta grappa to spirytus, musiałby mieć więcej procent, ale te smakowe wódki to one chyba właśnie mają tak trochę mniej tego alkoholu. No i dlatego w ogóle uważam, że wiesz, to ile jest tych wódek smakowych, to jest taki ewidentny sposób też na rozpijanie kobiet, nie? No bo dużo pań takiej czystej wódki to raczej tam nie przechodzi im to łatwo przez gardło, ale taka już wiśniowa albo jakaś cytrynowa, no to już lepiej wchodzi, nie?
0: No, na początku dobrze wchodzi, ale potem jest przykro, jak wychodzi z nas. Tomasz Miller, przypominacie tutaj? No spoko, to chyba ten właśnie pan, Tomasz Miller, no. Taki degustator dobrych trunków i też fajnie opowiada. To jest wartościowy youtuber, warto sobie zdecydowanie, warto go posłuchać. Bardzo kulturalny pan, taki ma swój własny styl, ładnie się ubiera, właśnie degustuje, jest ładny entourage i wszystko. No,
1: no widzę, taki elegancik. A tutaj właśnie Pan Bóg, czy Makro, już nie wiem, kto tutaj świetnie zauważył, że Jan Paweł II jest do Millera podobny, nie? I faktycznie, kurczę, o tym wcześniej nie myślałam, tak mi się, mówię, kogoś mi ten Miller przypomina i faktycznie, kurczę, do Jana Pawła II jest jakieś podobieństwo, normalnie brat bliźniak, nie?
0: Jak śmiesz te dwie postacie ze sobą zestawiać, Jana Pawła II no, i Millera, Leszka.
1: No właśnie bardzo podobnie.
0: Komucha.
1: Elokwencja taka zaawansowana, no i taka hipokryzja też na dosyć wysokim poziomie, także myślę, że tak, wiesz, sposobem wysławiania się też do siebie pasują.
0: Mówisz?
1: No, także czekam tutaj na czacie na wasze opinie. Co myślicie o takich audycjach www? Czy to jednak kiepski pomysł z tą degustacją alkoholu. No bo też się takie głosy pojawiają, a kiedy będzie jakaś pijacka audycja, no ale to by chodziło o to, żeby to było takiej formy, wiecie, no recenzji, bardziej kulturalnie, no nie do upadłego.
0: Tak, ja czuję, że u nas taka audycja degustacyjna by szybko spadłby jakby poziom i troszkę by było na zasadzie, dobrze, teraz będziemy degustować, dobrze. Co, ja nie będę degustował? Jakieś awantury zaraz, wiesz, drama. No tak się to skończy pewnie, to nasze degustowanie.
1: No tutaj z kamerką, że co, że jak degustować to z kamerką? No nie wiem, nie, to by było w ogóle już groźne. Tak, grapę sączę, tak, łyknęłam sobie, ale dopiero teraz, no bo wiecie, wcześniej jeszcze na jakieś zakupy jechałam i na zakupach was słuchałam. No.
0: Dobrze się słucha na zakupach Nocnego Radia, zauważyłem. Znaczy tak się domyślam, że Nocnego Radia też, bo innych audycji live sobie często słucham w sklepie, jak się coś przydarzy, albo nawet offline, ale takich właśnie gadanych to dobrze.
1: Tak, właśnie. Napiszcie, co robicie podczas słuchania Nocnego Radia. W sensie, do czego słuchacie Nocnego Radia? Do czego jesteśmy tłem? No bo tak się takich rzeczy słucha. No bo, nie wiem, czy jest ktoś, kto słucha, tak wiesz, siedzi przy kompie, patrzy na czata, no chyba tylko jak się dzwoni ewentualnie, no to tak robisz. A tak, no to tam gotujesz, zmywasz, grasz w grę, oglądasz mecz. No, nie wiem, może coś innego jeszcze robicie słuchając Nocnego Radia.
0: Dzisiaj to tak nudno coś robić w kuchni, kroić cebulkę i tak w ciszy, nie? Ale to zawsze ludzie sobie w kuchni czegoś słuchali. No w dawnych czasach to radyjka, nie? Zwykłego takiego, analogowego.
1: Lusak pisze, że recenzowanie wódki pewnie tak samo interesujące jak recenzowanie kostki brukowej. Nie, no tak, no Gandalf mówi, żeby to była taka audycja też połączona z jakimiś memami, tam to, co kiedyś robiłeś tak naprawdę w nocnej jeździe, nie? Bo też tam wrzucałeś jakieś memy, jakieś bieżące temaciki. No, czyli jest coś takiego, że ludzie trochę czekają krawiec na taką nocną jazdę PiS, myślę.
0: To była specyficzna audycja, bo to była audycja trochę bardziej znaczy nie wyreżyserowana, tylko przygotowana. Po prostu były przygotowywane.
1: Tak, słuchajcie, krawiec się bardzo przygotowywał do tych audycji.
0: Może nie bardzo, ale zawsze jakieś tam parę klipów filmowych i parę newsów było. Coś tam, no to takie przygotowywanie do kwadratu to było jakby, bo Klot też się przygotował. No to jak się dwóch przygotuje, to już w ogóle kumuluje się ich przygotowanie i mnoży razy dwa i jeszcze w ogóle, no. No nie wiem, faktycznie

0: Da się wypić.
1: No, a Jola pisze, że w trakcie słuchania nas to robi zakupy na Allegro. No, no właśnie. To jest tylko jakieś tełko. Także. Ale czasami chyba macie przerwę i możecie zadzwonić. Tam, nie wiem, między smażeniem cebuli a obieraniem ziemniaków.
0: No, także z pełną gębą, sobie... z pełną gębą jeszcze. No, ja tu właśnie sobie kroję. Właśnie dosypałem trochę oregano. No, dobre, trochę jeszcze bym dodał bułki tarty. No, no, no.
1: A ty, Krawiec, ja nie wiedziałam, że szkoła to jest taka inspirująca, że dla ciebie w ogóle myślałam, że to tylko taka rozrywka, a tutaj się okazuje, że można się oglądaniem Kononowicza zainspirować. I ja wam powiem, że mi chodzi po głowie taka właśnie audycja o patostreamach, ale trochę się obawiam, że wtedy na przykład Krawiec albo inne osoby, które oglądają te patostreamy, dowiedzą się o istnieniu innych patostreamów i będą oglądać ich jeszcze więcej. Co sądzicie na temat takiej audycji?
0: Ale dla ciebie to byłby chyba temat nowy, taki, do którego musiałabyś się od zera przygotować, bo ty nie jesteś jakąś pasjonatką patostreamów chyba.
1: Nie, nie, ale odkryłam patostream, to się tak mówią o nim, patostream dla kobiet.
0: O, ciekawe.
1: Tak. No i właśnie zastanawiam się, czy odwołując się do tego sobie nie zrobić takiej audycji o tych patostreamach. No ale mówię, no to tak samo jak z tym wieczorem wódczanym, no to jest takie ryzyko, nie? Że po prostu teraz niektóre osoby dowiedzą się, że coś takiego istnieje i się wkręcą i nie wiem, czy tego chcemy.
0: Wydaje mi się, że my jako Nocne Radio nie powinniśmy się za dużo przejmować czymkolwiek, tylko robić i tam, jak to ać i się nie bać. No.
1: No. No dobra, to tak będziemy robić. Słuchajcie, ja kończę tą swoją grapę i powoli tutaj się będę rozłączać.
0: Grappę, tak? Mm-hmm. Myślałem, że grappę.
1: Grappę.
0: Pozdrawiam,
1: no, także,
0: grappa.
1: No, dzięki za ten kieliszeczek. No i zachęcam tutaj. Słuchajcie, już jest prawie weekend. No to trzeba... No trzeba te bakcyle, słuchajcie, niszczyć, bo znowu mnóstwo krąży wirusów, zwłaszcza ci, co mają dzieci i to wiedzą. Tutaj właśnie wczoraj, tuż przed audycją, słuchajcie, mam taki sygnał, że wiesz, ktoś zna kod i wchodzi. I no tam kilka osób zna kod do nas. No i kto to idzie? No i przyszedł znajomy tutaj z kwiatkami dla mnie, dla mojej córki. No ale mówi, ja mówię do niego, ja się z tobą nawet nie pocałuję, bo jestem przeziębioną. Ja z tobą też nie, bo u nas z kolei jest grypa żołądkowa w domu, tylko ja się ostałem, ale na pewno to w sobie tam przenoszę. No i dochodzimy do tego, gdzie kto się zaraził. No my mówię, że my to na imprezie rodzinnej tydzień temu. On mówi, że no oni też na imprezie rodzinnej tydzień temu. Ja mówię, no to całe złoto tej imprezy. No ale czemu to tak jest, że teraz ludzie na tych imprezach rodzinnych się, wiesz, wymieniają tymi wirusami? A wcześniej, no nie wiem, czy my nie pamiętamy za naszego dzieciństwa, żebyśmy wszyscy tak chorowali, czy nasza odporność spadła, czy to jedzenie jest złe, ale doszliśmy do wniosku, że po prostu jeszcze w latach 90. no na takich imprezach rodzinnych po prostu piło się właśnie ciężki alkohol. A teraz no już to ta tradycja została wyrugowana, no gdzie tam na urodzinach, na chrzcinach alkohol pić. No i właśnie przez to pewnie teraz te wirusy, tak wiesz, no szaleją. Gdybyśmy jednak chociaż trochę w umiarkowany sposób tego alkoholu dziabnęli na takiej rodzinnej imprezie, to może to by inaczej wyglądało.
0: No są takie teorie, że nas Słowian ominęła jakoś dżuma, bo dużo alkoholu piliśmy i to dezynfekowało nas jakoś i to działało całkiem dobrze jako panaceum na tą czarną. Ale Ania, a czy ty się spotykasz na przykład na takich spotkaniach trochę w takim retro stylu, że wiesz, jakaś sałatka jarzynowa, jakaś wódka na stole, wędlinki poukładane na talerzyku i siedzicie sobie i tam... No to co, siop ten głupi dziób, a komu sałatki, a komu śledzika? To tam masz takie jakieś spotkania?
1: No właśnie nie masz takich spotkań. Nie ma. To mnie ominęło, bo to tak...

0: raczej pokolenia naszych rodziców tak się spotykało.
1: No,
0: nie?
1: No dokładnie. Nawet pamiętam, jak, nawet pamiętam, moja starsza się gdzieś tam spotkała ze swoimi znajomymi tak po latach, ze swoimi tam z dawną ekipą i też tak wszystko przygotowane, jakieś sałatki, tu wędlinka, tu wódeczka, no.
0: No. A słuchaj, dobra, powiem wam, bo to mi się wydaje, że to wypali, bo tam już pisałam z Bartoszem Czekałą, nie wiem, czy kojarzycie taki kanał na YouTube, takiego kolesa, który no on się właśnie interesuje, on jest dietetykiem, interesuje się tymi różnymi badaniami, wiecie, jeżeli chodzi o odżywianie. I no naprawdę bardzo ciekawe ma te swoje filmiki. On generalnie ma taką swoją szkołę, gdzie ćwiczy pamięć, nauka języków i tak dalej. No powiem wam, taki naprawdę wszechstronnie, jak powiem, uzdolniony człowiek. No i on też mówił o tym właśnie, jaką rolę ten alkohol w tej diecie odgrywa, czy jest szkodliwy, czy nieszkodliwy. No i okazuje się, że w tych wszystkich wywiadach z tymi stulatkami plus, no powraca ten temat, że oni co prawda w bardzo ograniczonych ilościach, ale jednak ten alkohol prawie codziennie pili. A to lampkę wina, a to właśnie kieliszeczek, jakieś naleweczki. I to jest po prostu, wiecie, no niezmiennie tam prawie w 100% wywiadów z tymi osobami. No tylko to właśnie, to tylko trzeba mieć ten umiar, nie? I sobie tylko dawkować właśnie. No tutaj dla kobiet to jest właśnie lampka wina, no mężczyźni oczywiście dwa razy więcej mogą, nie? A kobieta to tam 50 ml takiego mocnego alkoholu, a mężczyzna 100 ml. Więc naprawdę ku zdrowotności, myślę, trochę tej trucizny nie zaszkodzi. Byle z umiarem. No.
1: Spróbuj sobie, Ania, zrobić ten syrop z cebuli może, o którym mówiłem. Naprawdę u mnie zdziałał cuda, nie? To naprawdę jest dobra rzecz.
0: Ja kiedyś lubiłam, ale wiesz co, znaczy kiedyś robiłam, ale moje dzieci tego nie lubią. A ja to muszę mieć takie syropy, co moje dzieci to piją. I z kolei moja teściowa robi taki syrop z pędów sosny. Nie wiem, czy o takim syropie słyszeliście. I on też jest bardzo dobry na te wszystkie jakieś tam zakażenia tych dróg oddechowych. I ja mam tego zapasy i my takich, powiedzmy, domowej roboty syropów, to właśnie ten syrop sosny sobie tutaj dawkujemy czasami, nie?
1: Aha. Syrop sosny.
0: Tak, ale tak gardło mnie zaczyna drapać. Chyba nie powinnam tyle gadać, więc się rozłączam. No, trzymajcie się zdrowo i do usłyszonka, nie?
1: Trzymaj się, Ania. Pa, pa.
0: No, pa, pa, hej.
1: No, widzicie. Ania się tu poświęciła, mimo że gardło nie domaga, to zadzwoniła. I to jest właśnie bohaterska postawa, której nie przejawiał niestety Jan Paweł II. Nie był aż tak bohaterski. I się bał. I mówił pedofilom: nie lękajcie się. Tak mówił. Dobra. A tu ktoś pisał, że Rogal pisał: alkohol nie zabija wirusów. I się tu łapie za głowę. No być może, nie wiem, ale być może jakoś sprzyja walce z wirusami, nie? Jakoś sprzyja. Ja myślę, że to, co nas nie zabije, to nas wzmocni. To ta zasada zawsze działa. No i taki alkohol trochę nas zabija i trochę nas wzmacnia. Ale są takie mity. Na przykład ludzie myślą, że alkohol rozgrzewa. Że to załatwi sprawę. Jak jesteś gdzieś na mrozie, to bezdomny się napije. Ale to... Przepraszam, odbija mi się. Ale to jest takie iluzoryczne. To jest tylko takie wrażenie, że nas rozgrzało. Ale tak naprawdę organizm cierpi i ma wielki kryzys i walczy, nie? To jest tylko... Mamy takie, mniej czujemy to, znieczulamy się jakby na to zimno. Tyle. Więc to nie jest tak, że to załatwia coś, nie? Czy będzie afterek? No. Jaki afterek, panie Pamperek? Nie, nie, ja muszę zjeść kotlety, koniecznie. Lila XD pisze bzdura, ale to o czym bzdura? Co konkretnie bzdura? Lubię Anię i krzyże wstawia. Co za dzban. No tak nieładnie o furiacie chyba napisała Podagra, ale może to oznaczało jakąś taką miłość bożą, że furiat wielbi Anię miłością bożą, platoniczną, taką, żeby tutaj mąż nie miał jakichś obiekcji, żeby się nie czuł zazdrosny o furiata. To furiat zaznaczył, że to jest taka boża miłość, taka, że on całuje w czółko. No nie wiem.

nie przeceniałbym furiacie, nie przeceniałbym tego wkładu Jana Pawła II w obalenie komunizmu, bo on tak, wiesz, no, zdopingował ludzi trochę, no to, ale też mówienie o tym, że przyszedł, tupnął, rozwalił komunę, to znowu jest jakieś myślenie bajkowe, nie? I robienie z tego bajeczki dla naiwnych dzieci, no. Owszem, no, jest jakaś zasługa. Odważnie powiedział, dał ludziom sygnał, żeby walczyć. Okej, okay, wymagało to pewnej odwagi, nie takiej dużej, bo wiesz, stary, papież se pojechał do Domciu krótko potem, nie? A ludzie tu zostali i może bardzo się potem mściły różne ubeki i inne łajzy, gnidy, parchy na tych, którzy uczestniczyli w tutaj, nie wiem, w zapraszaniu papieża, w organizacji tego wszystkiego, bo komuchy poczuły się, wiesz, źle z tym, nie? Że tu nagle nawołuje, wspomaga, dopinguje. Więc to tak, no, okej, okay, no, wszystko spoko, ale ja bym tego nie przedstawiał w takim świetle, że jakie to odważne było, powiedział i tupnął i rozwalił. Dajcie spokój, no. Dobra, no, też miał na pewno swoje jakieś mocne strony, zalety, ale generalnie ocenia się, powiedzmy, jakiegoś dyrektora, szefa, prezesa ogólnie po wynikach, po tym jak był odpowiedzialny, jak pomógł zażegnać jakieś kryzysy, czy kontrolował sytuację, czy nie, a nie, czy był fajny, czy się ładnie uśmiechał, czy coś powiedział kiedyś, jak nikt nie będzie bronił jakiegoś beznadziejnego szefa, prezesa tym, że on, a na imprezie to on to kawał opowiedział, był taki dowcipny. Nie o to chodzi, nie? Nie trwałaby dalej, bo ten system właśnie bankrutował, furiacie. Ten system bankrutował i zbankrutował. Poszli na układ, wiesz, no, różne się tam rzeczy działy, nie?

0: A to nie dzięki temu, że Wałęsa przez mur przeskoczył, to komuna upadła? Zapytuje naiwnie Koras.
1: No panie, no to o, widzisz pan, to żeś właśnie pan w sedno uderzył. Ja właśnie wtedy przeskoczyłem. Panie, jak ja przeskoczyłem, to był sygnał dla innych, żeby też obalali. Ale to ja pierwszy byłem tym, który pierwszy, panie, wyszedł przez szereg i skoczył i obalił.
0: No, ten skoczył przez mur, ten powiedział, nie lękajcie się i ziemi, tej ziemi. Tak naprawdę to są bardziej skomplikowane rzeczy. No, pomówmy może o Ronaldzie Reaganie, nie? Na przykład. Albo o Magdalence, o takich rzeczach, nie? O CIA, które tutaj wspomagało Solidarność, finansowało. O różnych innych rzeczach, no. O pewnym zachowaniu przywilejów i pewnym układzie okrągłostołowym. To są ważne rzeczy, a jakieś tam jedno wypowiedziane słowo, okej, czasem jedno słowo też się liczy i jest jakąś zasługą, jest jakimś plusem, ale też nie popadajmy w wariactwo, nie? I nie żyjmy w świecie jakiejś fantazji i myślenia życzeniowego, magicznego. Ale zawsze możesz się, furiacie, nie zgodzić i zadzwonić tutaj i coś konkretnego powiedzieć, na przykład obalić moje tutaj wynurzenia, nie? Przekonać mnie i ludzi, że jednak Jan Paweł II miał bardzo duży wkład w obalenie komunizmu.

No to poczekam jeszcze z 5 minut. Zobaczymy, czy ktoś zadzwoni. No, z Regana to tak się chyba nie śmiano, że aktor, nie? Ronald Reagan. On w westernach grał. A z Żeleńskiego to już tak. To taki też, taki okres przejścia jakby w czasy... Znaczy, wydaje mi się to takie bardzo współczesne, że komik, aktor, były gwiazdor porno, być może już niedługo, jak w Idiokracji, może zostać prezydentem. No, niektórzy twierdzą, że męska prostytutka i taka osoba obracająca się w świecie różnych transpłciowych osób, no, to, że Obama to taka osoba, nie? W Idiokracji były gwiazdor porno prezydentem. Prezydent Komaczo. A pełne nazwisko to takie długie było. Komaczo, Mountain Dew. Tam nawet był product placement już w tym nazwisku. Zapłaciło mu Mountain Dew. Kto produkuje Mountain Dew? Pepsi? Kiedyś zobaczyłem na skład tego, popatrzyłem sobie na skład tego Mountain Dew i to jest w zasadzie woda z cukrem. Naprawdę, to jest woda z cukrem i tam dwutlenek węgla, cukier, woda i niewiele więcej. Strasznie prosty napój, bardzo nie piłbym tego. Woda z cukrem, to już lepiej wodę sama. Zełenski to aktorzyna raczej, zresztą wszyscy artyści to, no, można się domyślić, o co chodzi adwokatowi, pewnie nawiązuje tu do Kazika. No trochę tak jest, że artyści to są takie prostytutki, jakby nie było, sprzedają swoje ciało, muszą mieć wypielęgnowane, muszą być ładne, robią sobie nogi, robią sobie cycki, robią sobie, kurwa... usta, policzki, zęby, wszystko zrobione na sprzedaż. Trzeba wystawić, musi ładnie wyglądać. Prostytutka też często robi to, co ty sobie zażyczysz. No to aktor też to, co sobie zażyczysz. Staj na głowie, zrób fikołka, no to aktor zrobi, nie? Jest narzędziem pewnym. Dużo jest takich wspólnych cech. Prostytutki też często gdzieś tam żyją w świecie, powiedzmy... w którym pojawia się alkohol, używki pewnie, nie? No tak się domyślam. Nie znam świata prostytutek, ale no aktorzy też. Sprzedają swoje ciało, jakby nie było. No są podobieństwa, zdecydowanie. Też jest to świat, w którym jest dużo miejsca na zabawę, na seks, na imprezy, nie? Świat aktorów, celebrytów. Aha, to mi się tutaj jakiś link wysłał, już patrzę. 21 powodów, dlaczego Ronald Reagan był złym prezydentem. No okej, okay, to sobie tutaj zobaczę. Znaczy mnie Ronald Reagan jakoś za bardzo nie interesuje w sumie. To są dawne czasy. O, po angielskiemu wszystko. Ale popatrzcie, dzisiaj ta bariera językowa jest bardzo łatwo, można ją ominąć, bo na Google sobie po prostu przy linku macie takie dodatkową opcję tłumaczenie strony, nie? Ja często z tego korzystam. Tłumaczy mi automatycznie całą stronę na... Tylko to tak dziwnie działa, bo trzeba wkleić linka jakby w wyszukiwarce, żeby to się uaktywniło. Trzeba go wpisać jakby do wyszukiwarki, ale już w tym oknie, które się pojawia po wyświetleniu wyników. Jakoś tak dziwnie to jest zrobione.

0: Ja tak po alkoholu nie najlepiej się czuję. Znaczy na początku jest przyjemnie, ale potem taki kryzys jakiś przychodzi i to czuć, że organizm jest zatruty, nie? Wydaje mi się, że mój organizm bardzo wyraźne mi sygnały daje i jakby jak się zaufa tym odczuciom różnym, to dużo można się dowiedzieć, co warto pić, czego warto zażywać, używać, nie? Organizm dużo nam mówi. Ludzie może trochę oduczyli się takiej umiejętności wniknięcia właśnie w swoje odczucia, w kierowaniu się pewnym takim instynktem, co nam... Zwierzęta cały czas to mają, nie? Jakiś pies to sobie obwącha jakąś trawę, jakieś zioło i on już dużo wie, czy to właśnie warto spożywać, czy nie. No i gdzieś tam instynktownie psy na przykład jedzą sobie trawę, żeby zwrócić pokarm, wiedzą co tam, co jest dobre, co złe, nie? Często pies powącha takie jedzenie, które jest dla nas skierowane i nie będzie tego jadł. Coś tam wyczuje, że jest. No ale to wiadomo, to się wiąże z tym wyostrzonym węchem, nie? Ale myślę, że dodatkowo jeszcze jest taka... zwierzęta mają takie większe zaufanie w swoją intuicję pewną. Czyli pewne takie bardzo delikatne sygnały, które nam organizm, powiedzmy, podsuwa, nie? Okej. Godzina 22. Zaraz nam tu wybije. Zapraszam Was jutro o 21:00 na piątkową audycję, luźniejszą taką, tym razem dla odmiany. A ja idę zjeść chyba sobie dokładkę kotleta, bielońca sobie podgrzeję i już. Czy będzie obieranie ziemniaków, to jeszcze nie wiem, to jeszcze nie wiem. Z chlebem zjedz sobie krawiec. To będziesz ziemniaki gotował. Ale jednak kusi, bo taki pełnowartościowy obiadzik, nie? Gdzie jest surówka, gdzie jest ziemniak polany tłuszczykiem albo pióre. No albo no takie bogatszy obiadzik od razu jest. A z chlebem, chociaż chyba nie wiem, niektórzy twierdzą, że zdrowo jest właśnie mięso z chlebem jeść. Zdrowiej niż z ziemniakami, nie? W koszulkach. Bez chleba się nie najesz, pisze Koras. No. To takie powiedzonko, nie? To takie powiedzonko kojarzone trochę z jakimś januszostwem takim, tylko że pada takie hasło częściej ze strony właśnie z ust babci, cioci, mamy. Chleba se weź, bo się nie najesz, nie? To takie... To już taki relikt dawnych czasów, kiedy powiedzmy, no może trudniej było o żywność i trzeba było zapełnić ten żołądek trochę tym chlebem faktycznie. No. Dlatego nas to śmieszy, bo to jest... Kiedyś to ludzi pewnie zupełnie nie śmieszyło. Było to czymś takim, czymś naturalnym, że no tak trzeba, no jak to mięso takie drogie, tak mało, taki rarytas, no to musisz zajeść chlebem. No nic zabawnego, nie? A dzisiaj to tak... Chociaż to dzisiaj marudzimy znowu, że taka drożyzna, że taki luksus kupić sobie, nie wiem, jakieś lepsze mięso, nie? No to nas bawi może takie coś, że ktoś chlebem zajada sobie, żeby się najeść. Ostatnio taki jeden znany youtuber, który chodzi po różnych knajpach, recenzuje, zajechał do Wrocławia i poszedł... I odwiedził legendarny, nie waham się użyć tego słowa, bar Witek. Jak będziecie we Wrocławiu, kiedyś Żarłokowi, jak był gościem, też polecałem bar Witek. Nie wiem, czy Żarłok w rezultacie poszedł, czy nie, ale najlepsze tosty w Polsce, zdecydowanie, słuchajcie. Tost wielki, dobrej jakości chlebek świetny, ogromna ilość sera, pieczarek, to wszystko świetnie przyprawione. No, po prostu... mistrzostwo. Ale tymczasem na antenie Furiat coś mi się ucho jedno przytkało. Halo, halo, Furiacie.
1: No, witam serdecznie. Hej, cześć.
0: Co taki jakiś taki zrezygnowano, obrażony taki jakiś? No witam. No.
1: Nie, no bo...
0: Bo o Janie Pawle II źle było, to się obraził się.
1: Dokładnie, bo to jest lewacka narracja, którą ty też prowadzisz cały czas w swoim radiu. Nie wiem po co. Nawet nie wiesz, co napisał, jakie miał przemyślenia, co robił w czasach właśnie komunizmu. I nie tylko te rzeczy, niech stopi duch twój i na tej ziemi i tej ziemi. Ale to było piękne. To akurat było piękne. Tylko że czemu aprobujesz takie właśnie kwestie tych małolatów? Bo to małolaci ogólnie to robią, którzy nic nie wiedzą, nic nie pojmują i coś mówią, że coś pedofilia, i coś on odkrył pedofilię. Wszyscy od całego życia kryli pedofilię. Taki jest świat. Taki świat katolicki, czy kurwa nie katolicki, czy kurwa nawet powiem ci, nie wiem, jaki teraz gram w Warchale, rozpierdalam kościoły, chuj z tym, nieważne, ale to inna sprawa. Zawsze tak było. No,
0: ale to nie uważasz, furiacie, że Jan Paweł II jako taka... ktoś lepszy, ktoś, kto powinien dawać na przykład, powinien się wyłamać. Byłoby mu ciężko być może.
1: Nie dał rady.
0: A tam nie dało. To wiesz, to łatwo tak powiedzieć, że ciężko, nie dało rady. Popatrz, jak my, zwykli ludzie, się często borykamy. Mamy sytuację, że jest ciężko jakiś projekt zrobić. Jak ja na przykład też się czasami, wiesz, męczę, muszę gdzieś dzwonić, się handryczę. On też mógłby się wznieść trochę i wiesz, i postawić się, mocniej działać, nie lekceważyć pewnych rzeczy. Jakby nie było, był szefem tego interesu, powinien pilnować, nie? Już jako ten, nie kardynał, tylko ten, kurwa, metropolita jakiś, tak? No to są zarzuty, że lekceważył i to jest, wiesz, bardzo duży błąd, bo... No, nie, furiat, no, wiesz, ja rozumiem, że szanujesz tą postać i tak dalej, ale... Może, słuchaj, przepraszam, tylko...
1: Ale kurwa, być Polakiem i nie możesz szanować tej postaci, no, ale która walczyła z komuną, która po prostu była jedynym Polakiem, który jest najbardziej taki twardy, prawdziwy, robi w swoim imieniu to wszystko, co robi. Bo co może zrobić? On może zrobić tylko słowa. Tak samo jak teraz Waldziszek. Może tylko mówić słowami. Ale zobacz teraz. Porównaj sobie kurwa tego. Porównaj sobie świętego Jana Pawła II i porównaj sobie Franciszka, który jest takim a tu tam. Wiesz co? Jego nie ma. Nie ma stanowczej decyzji. To jest po prostu człowiek masonerii, no. I to jest jasne. Jest oczywiste. Kiedyś ludzie myśleli, że masoneria to jest jakaś teoria spiskowa. Absolutnie nie. Masoneria istnieje i masoneria rządzi. Tylko, że nie jest w ten sposób, że masoneria jest w samym świecie jednakowa. Każda są pewne frakcje masonerii, które z sobą też, prawda, konkurują. Może nie walczą, ale konkurują, żeby być najlepsze. Ale prawdą jest jedyną, że w najwyższych szczeblach składają po prostu ofiary z dzieci i no niestety tak jest. Tylko chodzi o to, że my jako gawieć, swoło, czy tam inaczej może można powiedzieć, sforzy, gawieć tym, no, pospólstwor, czy tamtej, czy my tego się nigdy nie dowiemy. Możemy się tylko możemy się domyślać tego, a jeśli będziemy się domyślać tego, to zawsze będą powstawały teorie spiskowe, że jeśli my się domyślamy, bo nie mamy dowodów, tylko mamy jakieś takie myślenie, bo wiemy co jest, bo gdzieś tam coś, to zawsze będzie teoria spiskowa. I to nie będzie faktyczne. Pamiętajmy, że teorie spiskowe przez całe życie układały ten świat. Spiski. Przede wszystkim spiski, tak, spiski. Teoria spiskowa się mówi. Badacze teorii spiskowych, tak. Jasne. Spiski zawsze, przezawsze, aż tak powiem. One działały i oddziaływały na ten świat, jakkolwiek. Czy jak na nie mówimy w ten sposób, czy w inny sposób, zawsze były tajne ugrupowania, które chciały zrobić coś innego, ponieważ one myślały, że są po prostu elitą, większą sprawą i chcą zrobić coś dla ludzi. Czasami lepiej, czasami dobrze, ale zazwyczaj...
0: A czasami tak średnio. No, ale wiesz co, Furiat, ja myślę, że najwięcej ofiar z dzieci to złożył właśnie twój mroczny kościół katolicki. Tak w sensie dosyć dosłownym nawet, bo zniszczenie, wiesz, psychiki dziecku, wielka trauma i tak dalej, to jest zniszczenie dziecka, złożenie z niego ofiary na rzecz utrzymania pewnego status quo w kościele, na rzecz chronienia autorytetu kościoła. Składa się ofiary z tych dzieci, nie kara się pedofilców, klechów.
1: Nie rozumiem, kiedy, gdzie, jak, kto?
0: No to poczytaj sobie wiadomości z ostatnich 5 lat o kościele katolickim, to zobaczysz, kto, gdzie, jak.
1: No, ja właśnie nie wiem, skąd masz takie wiadomości dziwne.
0: No bo ty nie wiesz, bo nie chcesz wiedzieć po prostu.
1: Być może. Ale wyobraź sobie, że Kościół katolicki jest Kościołem powszechnym, rozumiesz? To jest Kościół powszechny, to jest Kościół Chrystusa. A że kurwy i skurwysyny i jebane chuje i nie wiem, jak to powiedzieć, o kim ty mówisz, trzeba ich do lochu wziąć, to prawda. Jasne. Ale co? Czy nie w każdej warstwie społecznej zdarzają?
0: To jest banał taki, wiesz, to jest taki banał.
1: Stwierdzenie,
0: to jest taki banał, jak stwierdzasz, że wszędzie są źli ludzie i murarz też czasem. To jest taki banał, który nic nie wnosi, nic nie tłumaczy, ale nie jest tak. Nie należy tak patrzeć na tą sprawę akurat. Marek do nas dołączył, więc oddajmy mu głos. Cześć Marku.
2: Witam. Załapałem się na ostatnie 20 sekund rozmowy i zgadzam się z tobą krawcze. Spójrzmy na to, że faktycznie nie tylko księża robią te niecne czyny. Robią to też elektrycy, robią to też nauczyciele, robią to też, nie wiem, zatrudnieni do śmieci na przykład. Tak? W każdym razie, jeżeli przeliczymy to przez liczby, to trochę inaczej to wygląda. Nie chcę wyjść na rasistę, ale to troszeczkę podobnie wygląda jak przeliczenie pewnego rodzaju nacji w Stanach Zjednoczonych na popełniane ciężkie przestępstwa. Naprawdę statystycznie źle to wychodzi.
0: No właśnie.
2: Dla pewnego rodzaju, tak.
0: Tak, dokładnie. O tym nie wolno za bardzo mówić, ale taka jest smutna prawda.
2: Nie, no jest to niewygodny temat, dlatego że jest to szósta czy tam piąta siła w naszym kraju, tak?
0: No, tak. Żadna inna grupa tak nie chroni swoich zboczeńców we własnych szeregach.
1: To prawda.
0: Żadna...
1: Dlatego trzeba wyczyścić Kościół katolicki z tych zboczeńców.
2: Ale słuchaj, ale to nie tylko Kościół katolicki. Co Jehowi robią, to to jeszcze jest bardziej posunięte. To już tam nawet papierów nie ma. Z tego, co słyszałem oczywiście.
0: Tak, oni jeszcze się stosują do jakichś takich biblijnych, starodawnych reguł, tak, że musi być dwóch świadków, to dziecko, które przychodzi i poskarży się, że ktoś mu zrobił krzywdę, to musi mieć dwóch świadków.
2: Dorosłych.
0: 10 lat i podczas pełni księżyca w przeciągu ostatnich 30 dni.
2: Słuchaj, to jest bardzo proste. Zagubmy się w procedurach i wtedy sprawa się zamiecie pod dywan. No, szybciutko, tak. A propos dokumentów dotyczących naszego świętego, to nie chcę się nawet wypowiadać, bo.
1: O, nie znasz tych dokumentów?
2: Nie znam dokumentów, nie widziałem dokumentów, natomiast wiem, skąd to źródło pochodzi. To źródło, powiedzmy, że jest trochę niewiarygodne do końca.
1: Ubeckie dokumenty.
2: Tak, dokładnie. Natomiast zobacz, jak bardzo ładnie manipulować źródłem. Jeżeli chodzi o pokolenie JP, jebać, znaczy ten, nic nie mówię, to znaczy, że no, to są dokumenty niewiarygodne, absolutnie, nie wolno dotykać. Ale jeżeli chodzi o naszego świętego Bolka, to już to są absolutnie niewiarygodne dokumenty. To nie ma nawet na co patrzeć, tak?
0: Ja czytałem o jakichś takich świadectwach, powiedzmy, przyjaciółki Jana Pawła II, która pisała do niego w listach o tym problemie molestowania właśnie nieletnich i tak dalej. Aha. I pytała potem się jeszcze go o zdanie, a on jakby nic nie komentował w ogóle i tylko milczał, co jest takie wymowne. No to są świadkowie, to nie jest żadna ubecja.
2: Jeśli mogę, mało teorii wszystko.
1: Wyczytaliście jego listy, jego przemyślenia.
0: Czekaj chwilę, dajmy Markowi jeszcze głos, bo się Marek chyba spieszy, chciałby jeszcze coś powiedzieć. Za chwilę pogadamy.
2: Marku? Tak, dobrze, ja tutaj skończę tak szybciutko. Ostatnio przeczytałem gdzieś tam między memami, że podobno Sina to Konur już miała pierwsze informacje na ten temat. Jak 20 lat temu porwała zdjęcie Jana Pawła i mówiła, że tam pedofilia, takie rzeczy, to mieli ją za świra. Teraz jednak czas weryfikuje niektóre rzeczy. To tylko teoria między memami wyczytana.
0: Zawsze się mówi tylko o tym, o porwanym zdjęciu papieża, które było, to było takim manifestem i pewnym wynikiem szerszej akcji. Sinet mówiła właśnie o tych domach opieki sióstr Magdalenek.
2: Co się sprawdziło?
0: Gdzie wykorzystywano niewolniczo kobiety, gdzie potem jakieś znajdowano masowe groby ze szkieletami dzieci. Tak.
2: Ale
0: dalej.
2: W końcu była wychowanką tego domu.
0: Tak.
2: Wiedziała, o czym mówi.
0: Faktycznie, no właśnie. Tak. I w ogóle się o tym nie wspomina, że o tym problemie, tylko podarła zdjęcie papieża. I to też jest takie totalne spłycanie
2: tematu. Po co o tym mówić?
0: Tematu.
2: To niewygodne jest. No, rozumiesz.
1: Ale dobra, kochani. Dobrze. Sobie wyobraźcie. Nie następca, tylko zastępca, albo zastępca tylko Chrystusa na tym tronie, rozumiesz?
0: Ale to są twoje dogmaty, furiacie.
2: Jeżeli już to reprezentant.
0: Ale to są dogmaty jakieś twoje. No.
1: Naprawdę, może zrobić wiele i zrobi wiele, ale też nie może wiele nie zrobić, albo zrobić, no rozumiecie? Nie róbcie z człowieka naprawdę dobrego, z charakteru cudownego. Jakbyś go poznał, byś zobaczył, że byś był cudowny. Byś go zobaczył, byś podał mu rękę, byś z nim porozmawiał. Po różnych tematach. I byś zobaczył, że on po prostu nie ma pewnej wiedzy na różne tematy.
2: Ale ja nie chcę, żeby on programował mi profesory, słuchaj. Ja chcę, żeby on odpowiadał za to, za co on powinien odpowiadać i tyle.
0: Dokładnie. ma pewną funkcję, jest osobą, która ma potężną władzę w kościele. Furia,
2: jest
0: czemu...
2: największy podczas ich tam zboru.
1: Ale tak co to się kurwa dzieje? Jaki to jest atak pierdolony na katolicyzm? O co
2: nie
1: wam chodzi?
2: Atak, to jest w miarę analiza, a nie atak. Ty podejść do tego
1: logicznie,
2: ale emocjonalnie.
1: Ale ja zawsze jestem emocjonalny.
2: Dobrze,
1: emocja i rozum, no i
2: zapytam się wprost. Jak ateista, katolika na rozdrożu, dobrze? Czy wierzysz w Tora? Albo w Zeusa? Albo może, czy wierzysz w innego rodzaju Boga?
1: Wierzę w to, bo gram akurat w Warhalę i mam przed sobą Warhalę i napierdalam kurwa skurwysynów, no. I napierdalam kościoły i chuj, nieważne.
2: Gratuluję głębi twojej wiary.
0: No, ja też się przyłączam do gratulacji.
2: Tak. No, natomiast tutaj mi chodzi bardziej o rozkminę życiową. Dokąd idziemy, skąd przychodzimy, tak? To bardziej filozoficzne, takie bardziej egzystencjonalne rozkminy są, a nie po pijanemu czy tam po rozumiesz.
1: To raczej wczorajsza gadka. Czemu mnie wczoraj nie dzwoniłeś?
2: Nie, sorry, mnie wczoraj nie było. Ja tu wpadam raz na 3 tygodnie. Naprawdę, ja nie mam za bardzo czasu wieczorami.
1: Bo akurat wczoraj było o filozofii. No, świetna rozmowa.
2: Nie, ja mam po prostu własne życie. A tutaj, że usłyszałem interesujący temat, jak się akurat zalogowałem na 3 minuty, no. No to mnie pociągnęło i zadzwoniłem.
0: Dobra, ja bym sobie jeszcze 2 słowa zamienił z Markiem, a ciebie, Furia, bym tu rozłączył. Już fajnie się gada, ale trochę jesteś podchmielony. Dobra. Dzisiaj, to czuć, ale z całą sympatią to mówię i trzymaj się. No.
1: Jak uważasz? Dobra, trzymaj się.
0: Jak uważasz? Tak uważam właśnie. Hej, trzymaj się. No. Już sobie poszedł. No, to możemy tak trochę... Zauważyłeś, że Furia to tak jakimiś dogmatami rzuca bardzo często, wiesz, no że to jest namiestnik...
2: Do rzucania, to...
0: No. Tak ciężko się gada z kimś, kto tak, wiesz, ty się nagadasz, coś powiesz, a on ci powie, to jest namiestnik Boga i ma moc Ducha Świętego i koniec, i nie ma rozmowy,
2: dobrze.
0: Nie?
2: Tak bardzo upraszczając ten temat, to... Takie ultimatywne chyba podejście do tematu to jest koniec dyskusji, czyli post typu nie zesraj się albo coś. Tak? No, słuchaj, to jest akurat rozmowa z człowiekiem, który nie przyjmuje do siebie żadnych argumentów, natomiast tutaj próbuje zbić mnie z pantołyku, podawając jakieś rzeczy, które... Dobrze, nie będę kończył, nakręciłem się.
0: Dogmaty, slogany, wyświechtane jakieś hasełka.
2: Tak, no tak. Rzeczy, które były obalone 15 tysięcy razy przed tym, ale no, może tego nie słyszałem. Dobrze, tak a propos, ja zadzwoniłem w konkretnej sprawie. Mhm. Ale tak po drodze się zapytam, czy wiesz, kto to jest Aaron Ra?
0: Aaron Ra brzmi jak pseudonim jakiegoś youtubera nowego wróża. Aaron
2: nie
0: Ra.
2: Nowego i nie wróża. Ale tak, tylko pytanie pomocnicze. Czy jak u ciebie z angielskim?
0: Średnio na jeża.
2: No i to będziesz miał problem. Napisy jeszcze, ale automatyczne tłumaczenie to tak nie do końca oddaje to, co powinno być. To jest chyba jeden z najsłynniejszych ateistów, który doszedł do tego sam. On od około 12 czy tam 15 lat na YouTubie daje różnego rodzaju rzeczy. Mówi bardzo logicznie, do bólu logicznie. Natomiast oczywiście można wierzyć albo nie wierzyć. Nie?
0: Ateizm w ogóle jest bardzo spoko, gdy dojdziesz do niego sam, bo trochę czasami może być nieuczciwe, jak ulegniesz za bardzo wpływom po prostu pewnym. Nie do końca zrozumiesz ten ateizm, tylko po prostu dasz się ponieść, wiesz, jakimś fajnym hasłom.
2: No
0: to wtedy
2: taki
0: nie
2: jest... Dobrze, słuchaj, ja kiedyś inaczej. Wiara uczestniczyła w moim życiu no, bardzo wcześnie już. Moja mama mi coś powiedziała na temat Boga, tak? Jak byłem młody. No tam trochę uczestniczyłem. Powiedzmy, że do wieku rozumu byłem religijny. A później zacząłem rozumować.
0: To się często słyszałem. Często zdarza, no.
2: Nie, no tak, no po prostu widzisz... zacząłem myśleć po swojemu, tak, sam. Nie to, co ludzie mi mówią, to brałem pod uwagę, ale to nie znaczy, że będzie to moje przekonanie. Tak samo jak nauczycielka w szkole, tak samo jak wykładowca na uczelni, tak samo jak ksiądz na ambonie, tak samo jak kolega, który mówi mi, że Ziemia może być płaska. Tak?
0: Wiesz co, Marek, jak spotkam kiedyś Boga, to powiem, przepraszam, ale chyba Pan Bóg rozumie, że słuszne wydawało mi się poleganie na rozumie swoim i na pewnych doświadczeniach, na pewnych wnioskach, a nie ślepo wierzenie w coś, w co mi się nie klei, nie?
2: Dziękuję. Idąc według słów Biblii, Bóg dał nam wolną wolę, żebyśmy myśleli, tak? Także myślę.
0: Jak mi się coś totalnie nie zgadza, nie klei i uważam to za bajkowate, no to nie mogę wbrew sobie w coś wierzyć. Zresztą, czy wiara tak na wszelki wypadek, albo wiara wbrew temu, co naprawdę myślisz, taka wiara, wiesz, że okłamujesz trochę sam siebie, czy to ma sens jakiś?
2: No właśnie, nie wolno się okłamywać. Widzisz, wiara z definicji jest czymś, w co chcemy wierzyć, pomimo braku dowodów. Natomiast wiedza jest czymś, co niekoniecznie chcemy przyjąć, wbrew dowodom.
0: Wiesz, Marek, jeszcze wiele osób ma takie podejście do tego tematu, że w sumie my sobie możemy nie wierzyć, ale dla ludzi, tak ogólnie, dla ludzkości, dla tych trochę prostszych ludzi, to jest wielkie dobrodziejstwo, że to kształtuje, jakoś pozwala trzymać w ryzach tych ludzi, którzy bez tego by zaczęli zabijać, gwałcić, mordować. Ja myślę, że niekoniecznie. Wydaje mi się, że w naturze jest miejsce na przeróżne systemy etyczne, prawne, tak dalej, jak się dogadamy, nie? Możemy to zrobić na milion sposobów, a nie tylko na jeden, katolicki na przykład, nie? Chrześcijański. Można to inaczej rozwiązać i to też nie będzie złe i też może być w tym dużo dobra i jakiejś takiej regulacji, nie? Na różne sposoby można to zrobić.
2: Dlaczego nie zostawimy w takim razie indywidualnej ocenie sprawę moralności? Zamiast to jakoś wiesz, ubierać w doktryny i tym podobne rzeczy. Zakazy, nakazy. Wiesz. Ja wiem, to doprowadzi do chaosu na początku, ale po pewnym czasie według zasady daj małpie brzytwę. Tak? Wiem, to brzmi ekstremalnie, ale rozumiesz.
0: Wielu wierzących też podchodzi do tego tematu ogólnie tak, że liczy na nagrodę. Jestem dobry, bo tak trzeba, bo nagroda, bo niebo, ale lepsza by była moim zdaniem cywilizacja, w której ludzie są dobrzy dla siebie bezinteresownie. Są w miarę okej dla siebie, bezinteresownie, nie licząc na jakieś nagrody w niebie, na
2: dobrze,
0: łaski.
2: Ale tu mówisz o utopii.
0: Czemu? To się da zrobić w sumie. Zobacz.
2: To się da zrobić. Na małą skalę to się nazywa komunizm i to działa na około 150 osób. I że w chwili, kiedy nie wiesz, kto wynosi ci śmieci w czwartek, to jest Zbyszek, czy to Sławek, czy to kurwa, kto to jest? To przestaje ci zależeć na jego dobrze i wtedy cała komuna bierze w łeb.
0: Ale zobacz,
2: ale tak to mniej więcej działa.
0: Ale to ja się nie zgodzę, bo zobacz, ja na przykład zostałem, nie chcę jakoś siebie tu stawiać, kurwa, absolutnie, jako jakiś,
2: nie, no,
0: kurwa, wzór,
2: bardzo,
0: ale wiesz, że miałem to szczęście, że moi rodzice mnie wychowali tam, że wiesz, że nie wolno kraść, że trzeba tam być okej, okay, takie proste jakieś zasady, dzielić się z kimś różnymi rzeczami, zainteresować się jakoś, biją na ulicy, nie, tak dalej. I to mi wpoili do głowy i ja tak se działam. Wystarczyło zwykłe wychowanie odpowiednie, to czemu taką utopią i czymś nieosiągalnym ma być sytuacja, w której generalnie ludzie tak wychowują swoje dzieci w miłej atmosferze, a nie na zasadzie, że wiesz, na cwaniaka, na bandytę, że jak cię uderzy, to mu daj w ryj.
2: Ale zaraz, na cwaniaka, na bandytę, mam nadzieję, że nie mówisz, że to jest standard teraz w wychowaniu ludzi.
0: Nie, twierdzę, że jest różnie bardzo, nie? A można by spróbować doprowadzić, i to nie jest jakieś wielce nieosiągalne, sytuacja, w której generalnie rodzice masowo wychowują dobrze dzieci, bo wypracowaliśmy pewne metody, bo była pewna promocja pewnych metod uczenia, wychowania. Dużo się o tym mówiło w mediach, zamiast o tym, kurwa, kto tu jest, kto na kogo donosił, czy nie donosił.
2: Dobrze. Mhm. Czy ja mogę zdecydować George'a Carlina?
0: Oczywiście.
2: pomyśl, jak bardzo inteligentny jest człowiek o średniej inteligencji. Taki, wiesz, średni człowiek. Pomyśl, że jesteś bardziej inteligentny od tego, prawda? To pomyśl, jak głupi musi być, obywatel, który jest w tej 50% inaczej. 50% ludzi jest głupszych niż średni obywatel. To pomyśl, jak demokracja działa teraz.
0: Ja nie wiem, czy inteligencja tak bardzo koreluje, wiesz, z moralnością zawsze, nie? Też jakoś.
2: Nie, dobrze. Tutaj poruszasz bardzo ważny temat, oczywiście. Natomiast zobacz, że jeżeli chodzi o pewnego rodzaju wyrafinowanie, jeżeli chodzi o te złe zachowanie, to tak, inteligentni ludzie mieli swoje oczywiście 5 minut, Ted Bundy i tak dalej, tak? Natomiast większość, przeważająca chyba, tych negatywnych zachowań społecznie polega, znaczy pochodzi od ludzi niekoniecznie bardziej inteligentnych. Bardziej tych, którzy właśnie kierują się emocjami. Właśnie tych, którzy wobec natłoku emocji są w stanie zadziałać impulsywnie i zrobić coś, czego nie zrobią normalnie.
0: No to popatrz na wiernych, na przykład na katolików. Oni, to są ludzie, którzy właśnie się kierują emocjami. Jest, emocjami bardziej niż rozumem.
2: To jest tylko trzecia strona medalu, tak. Zgadza się, tak.
0: No i pytanie, czy katolicy są jakoś bardziej moralni? Mi się wydaje, że zupełnie nie. A nawet często może na minus coś będzie, nie?
2: Dalej tutaj idziesz w stronę katolicyzmu. Ja tutaj oddaliłbym się od katolicyzmu jako takiego. Ja myślę, że uogólniłbym to do religii jako takiej. No, poza buddyzmem, powiedzmy. Bo oni mają, już nie powiem co.
0: Na pewno jest,
2: katolickie radio, tak?
0: Na pewno jest często tak, że ludzie, którzy doświadczyli jakiejś biedy, jakichś nieszczęść, są bardziej uwrażliwieni i potrafią to dostrzec, że ktoś inny tego doświadcza. Gdzieś tam te neurony lustrzane się uczą i mózg działa odpowiednio, nie?
2: Okej. Dobra, zadam ci osobiste pytanie. Tak szacunkowo, ile książek przeczytałeś w życiu?
0: Oj, zupełnie ciężko mi to określić. Nie
2: dobrze
0: wiem.
2: Dobrze, strzel. Z mniejszą lub większą prawdopodobieństwem, ale strzel.
0: No nie wiem, z kilkaset ja nie czytam dużo.
2: O, dobrze, no to już jesteś mniej więcej.
0: Nie, chyba przedziale. Może mniej niż kilkaset. Tak, nie wiem.
2: Dobra, 200
0: kurwa,
2: niech będzie.
0: 300, 200 to okay. Max, nie wiem, gdzieś tyle. No. Kiedyś więcej czytałem, ale dzisiaj już...
2: Dobra, przechodząc przez całą edukację, ze 100 lektor przeczytałeś, no to już masz połowę, tak?
0: A nie, no to więcej, no to będzie pewnie z 300, 400, jakoś nie wiem.
2: Dobrze. A wiesz, ile statystyczny Polak czyta?
0: Ile? Dwie.
2: No, nie, no, się pytam, co wiesz. Strzel.
0: Statystycznie przez całe życie?
2: No tak powiedzmy rocznie, o tak. Tak to ujmijmy.
0: Rocznie to wiesz, to są takie trochę statystyki, że ja i pies mamy statystycznie
2: książki,
0: trzy nogi.
2: Pożyczone książki na obywatela, tak. Mhm.
0: Bo wiesz, bo jeden nic nie przeczytał przez całe życie, na przykład Krzysztof Kononowicz, a drugi czyta bardzo dużo.
2: On czytał Biblię fragmentami.
0: I atlas geograficzny kiedyś też przeglądał.
2: Nie, ale to przeglądał tylko. No.
0: No. Nie wiem, statystyczny dobrze, Polak... Będę strzelał. Statystyczny Polak 2,5 książki czyta rocznie. No.
2: Bardzo blisko jesteś. To jest zatrważające, wiesz?
0: No, były też u nas takie głosy, słuchaj Marek, że ktoś kiedyś się bardzo zezłościł, powiedział, że co wy tak o tych książkach, że to tak dużo daje, to wcale tak nic nie zmienia, to że ktoś czyta książki, już przestańcie z tymi książkami. I wiesz, dzisiaj to faktycznie trochę nabiera sensu, bo dzisiaj możemy się jakby rozwijać na przeróżne sposoby, przez różne pasje, hobby, filmy, gry, tworzenie czegoś. Wiesz, czy ktoś, kto tworzy gry, na przykład komputerowe, będzie się jakoś, będzie wielce zapóźniony w stosunku do tego, kto czyta książki?
2: Nie, ale pomyśl, żeby stworzyć gry komputerowe, ile książek musiał przeczytać?
0: No właśnie.
2: Gdzie w drugą stronę to nie za bardzo działa. Słuchaj, ile gier komputerowych musisz przejść, żeby nie pisać książkę?
0: Dziwne pytanie trochę.
2: No właśnie.
0: To ja muszę czytać książki, żeby przejść grę?
2: Nie, ale przydają się, prawda?
0: Nie chociażby, wiem.
2: Dobra, odpalasz sobie grę, jakąś tam grasz Bogiem Greckim, czy tam Kronosem, czy tam kimkolwiek. No i przydaje się wiedza na temat mitów greckich. Wchodzisz na przykład w Fallouta i bardzo przydaje się wiedza, co się działo z na przykład energią atomową w latach 50., 40., 60., tak, w Stanach Zjednoczonych. Takie były plany. Rozumiesz, tak zwane spojrzenie w przeszłość, taka głębia historyczna, jakieś szersze spojrzenie na temat po prostu, tak?
0: A to zgoda pełna. Też tak sądzę, że gry potrafią bardzo jakby tak wzbudzić w człowieku ciekawość i się zaczyna czymś interesować, nie? Na przykład teraz sobie jakiś młody człowiek zagra w Atomic Heart, taka nowa gra, rosyjska, taka ruska gra science fiction, gdzie mamy...
2: Akurat nie znam, ale...
0: No, i tam mamy właśnie Związek Radziecki, to jest trochę w stylu Bioshocka, że mamy pewną utopię radziecką pokazaną, że Związek Radziecki przetrwał, się rozwinął, jest taki bardzo nowoczesny, produkowane są niesamowite roboty różne. To za sprawą pewnego naukowca, który zmienił bieg historii, bo wynalazł jakby w Związku Radzieckim roboty, nie? I są fajne takie roboty, takie bardzo radzieckie, są takie dwie zabójcze baleriny, takie baleriny roboty, które niesamowicie walczą, po prostu tymi nogami tam wywijają, kopią, są takie strasznie mordercze, ale są takimi baletnicami jakby radzieckimi. Słuchaj, z taką fryzurą a la ta, Tymoszenko.
2: No? Nie znam gry, ale sprzedałeś mi mieszankę Stalkera, GTA i Fallouta.
0: No można tak od biedy powiedzieć, no, że coś tam jest na rzecz, że to bardziej taki Bioshock ruski po prostu, wiesz, że taka, tylko że czyli pomieszanie FPS-a, gdzie dużo się strzelasz, bijesz, tak. Z jakąś przygodą, nie, z jakąś przygodą trochę.
2: Żeby coś się działo i wciągało, tak.
0: No i świat utopijny jakiś pokazany, jakaś dystopia, utopia, to też właśnie takie i political fiction mocne. W Bioshocku było, to były takie klimaty a la Ayn Rand, wiesz, stworzyli tym razem jacyś bogacze swój własny świat, taką utopię, a tu mamy taką radziecką utopię, dystopię, no. Fajna gra, możecie się zainteresować. Chociaż to,
2: akurat
0: no.
2: Trochę grałem, w dwójkę akurat.
0: W co?
2: No, w Bioshocka grałem. To dwójkę, tak powiedzmy, ze dwie godziny spędziłem nad tą grą. Nigdy jej nie ukończyłem, bo mi się znudziła. Big Daddy mnie wkurzał.
0: No mnie też jakoś tak ta gra znudziła troszkę. Zarówno jedynka, jak i dwójka. Tak nie do końca może podzielam zdanie na temat fenomenu tej gry, że to że taka... Takie Bóg wie co, nie? No fajne, ale bez przesady. Wolę Fallouta zdecydowanie chyba.
2: No, niektórzy wolą kolanko, niektórzy wolą łokieć. No słuchaj, to różnie, tak? No, natomiast ja się chciałem zapytać ciebie o bardzo konkretną rzecz. To już ile my tu rozmawiamy? Parędziesiąt minut. A dalej się nie zapytałem.
0: No.
2: Chciałem zapytać ciebie o bardzo konkretną rzecz. Od jakiego komputera w życiu zaczynałeś?
0: ZX Spectrum Plus z gumowymi klawiszami.
2: O matko, mnie to ominęło. Grałem, widziałem Dizzy, to było moje spotkanie z ZX Spectrum, tak? Ja zaczynałem od Commodore 64.
0: No to kapkę później.
2: Tak.
0: ZX Spectrum to był właściwie taki pierwszy popularny komputer domowy.
2: No to były jakieś trzy kroki więcej od tych automatów, którymi tam kiedyś się sprzedawało, typu Pong i te inne, tak? Tenis, rozumiesz? A to takie bardzo ośmiobitowe takie, nie? Jeszcze.
0: Można powiedzieć, że przed tym Spectrumem krótko miałem pierwszą konsolę, jedną z pierwszych konsol pewnie do gier, bo to był taki

0: nie było prawa autorskiego, tylko też można zadać sobie pytanie, czy to, że u nas był dziki kraj i można było piracić wszystko, to czy to takie usprawiedliwienie stuprocentowe, nie? Że wolno kraść.
1: Że zachłysnęliśmy się wolnością, tak to bym nazwał, tak?
0: Bo można by powiedzieć,
1: lepszego, większego miasta i jechałem na giełdę. I tam byli ludzie, którzy po prostu całe kasety, dyskietki, tam na jakim formacie chciałeś, tak? Jakie gry. Tylko ile cię było stać, no to brałeś, nie?
0: No. I wchodziło się do jakiegoś domu handlowego i tam też kopiowano gry, tak? Normalnie stoisko z pirackimi grami, nie? W jakimś domu handlowym.
1: Tak. Przy okazji zapasowy magnetofon, jak komuś się zepsuł, czy stację dysków, tak?
0: Fajnie musiano patrzeć w tych czasach na Polskę, że to taki dziki zupełnie kraj i jak pierwsi wydawcy się tu pojawiali typu IPS, no to oni tak musieli iść na takie układy typu, że no niewiele zarobią, musi to być tanie, tu wytańmy instrukcje, może ktoś to kupi. Jak się sprzeda w tej Polsce 1000 egzemplarzy, to będzie mega sukces, nie, w ogóle.
1: Ale to wstawiamy stopę między drzwi w tej chwili, wchodzimy na rynek, wiesz, to takie korporacyjne zagrania, tak?
0: No. Kto pierwszy, ten lepszy. Zawczasu, może nawet tracąc na tym, albo nic nie zarabiając, już tu przygotowywać rynek, nie, i się na nim ustawiać,
1: Dobrze. To zapytam w ten sposób, czy byłeś kiedyś na Koronie na górze w Warszawie?
0: Nie.
1: Nie byłeś? Na stadionie dziesięciolecia.
0: W Warszawie byłem, ale na stadionie nie.
1: Człowieku, ja mieszkałem, powiedzmy, że tam przez 2 lata z haczkiem w Warszawie i bywałem tam kilkukrotnie, powiedzmy. Widziałem inaczej. Regularne zachowanie tych ludzi, którzy sprzedawali nielegalne oprogramowanie, czy tam na płytach, czy tam na jakichś kartridżach, czy tam na czymś, tak? To było takie, że jeden koleś chodził dookoła, jakieś 10 metrów przed patrolem policji i tak jak on szedł, to wszyscy zakrywali to wszystko, co mieli, tam jakoś tak tego chowali. Patrol policji przychodził, udawał, że nic nie widział i oni z powrotem odkrywali to wszystko i dalej można było kupić system Windows, najnowszego Nortona albo coś innego, rozumiesz? To była wolna Amerykanka. To były piękne czasy. Szkoda, że nie wykorzystałem tego. Nie poszedłem w IT.
0: No, były czasy pionierów. Zaczynałem swoją pracę w branży IT, no, stronki internetowe i tak dalej, z ludźmi, którzy mieli jednoliterowe domeny, nie? Typu e.pl, IPL. No,
1: wdzwania na internet, BBS i tak dalej. No, tak.
0: No pewnie dobrze ładnie mówię? Sobie... Pewnie, nie, to później, nie, ty mówisz o czasach wcześniejszych, ja mówię o czasach trochę późniejszych, gdzie już internet działał, nie tylko BBS-y.
1: HTML, tak? To już www.
0: No tak, www, robiło się stronki i tak dalej. To były takie czasy, że mieliśmy tyle zleceń, że one, całe takie szafy były wypełnione teczkami, specyfikacjami i klienci czekali po pół roku, żeby w ogóle się nimi zająć.
1: Ile miesięcy, tak.
0: Klient czekał i ani pisnął, tylko się cieszył, że ktoś mu w ogóle zrobi stronkę, nie? Czasy można było się świetnie wzbogacić na tym, bo właściwie klientów miałeś w brud, do woli i za duże pieniądze, nie?
1: Tak, ale i tak szablonu się robiło, tam miałeś 6 czy 7 szablonów i tam leciałeś tylko, nie?
0: No to już tam zależy, myśmy robili z palucha od zera wszystko, nie?
1: To ambitnie.
0: No ale pracowałem w takiej dosyć prężnej firmie, bo to było Internet Communication na najwyższym piętrze w Poltegorze, czyli byłem jakby na najwyższym...
1: Legendarne miejsce, dobra.
0: Na najwyższym punkcie we Wrocławiu, jakby siedziałem sobie, widziałem cały Wrocław z góry.
1: Prestiżowe jak najbardziej.
0: No całkiem prestiżowe. Potem to podupadło, bo jakby zmieniał się rynek, już przybywało tych firm w Multinecie, coś tam potem robiłem. To już, no, pierwsze, pamiętam... Jak szukałem pracy, to przychodziłem z taką jedną stronką, którą zrobiłem jako takie moje demo, gdzie się obracały czachy na stronie, bo mi się wydawało, że to jest tak spoko, że ja dam jakieś pochodnie czachy, no a wiesz, a to tak średnio, nie? Ale tak się zaczynało, no.
1: Ale pamiętam te bardzo kolorowe strony, gdzie czasami kontrast nie bardzo pasował i ciężko było przeczytać tekst, tak? To takie czasy internetu w 90-tych latach, że

0: Ledwo już pamiętam.
1: Bardzo się zmienił internet, to prawda.
0: No ale to widzisz, naszło teraz nas na wspominanie starych dobrych czasów.
2: Kiedyś to było, no kurwa, kiedyś to było. Ale powiedz, powiedz...
0: Teraz już tak nie będzie, nie?
2: Powiedz, Maruś, kiedyś to było, nie? Kurwa.
0: Szwager, jak ci powiem, to ci powiem. Co ci powiem, to ci powiem, to ci powiem. Ale jak ci powiem, to już tak nie będzie.
2: Kiedyś były czasy, teraz nie ma czasów, kurwa.
0: Panie, ale kto to słyszał, żeby Jan Paweł II nie był poinformowany przez... No. Już nie dokończę.
1: I ty się tak temu nie dziwisz.
0: Tak sprawę, nie? Co tam wchodzą, wiesz.
1: I ty się temu nie dziwisz. Dziwisz, serio? Mi się przypomniał. Kapciowy mi się przypomniał.
0: Dobrze,
1: ale on...
0: W takim razie osobistą historią, mogę?
1: O, dawaj.
0: Jeżeli chodzi o takie rzeczy. Za młodości mieszkałem w diecezji bomżyckiej. Tam, jak ja miałem lat 12, mniej więcej, może 13, to Pec był biskupem. Ja działałem w kościele w Oazie. No i kilka razy byłem na mszy tam jako ministrant, lektor, tam takie rzeczy. Nie?
1: Ja się trochę boję dalszego ciągu tej historii.
0: Bo... Ale ja nie będę tutaj żadnych szczegółów wchodził. Powiedzmy, że pogłaskał mnie po główce i powiedział: dobry chłopiec.
1: O.
0: Ale bez skojarzeń, nie bądź brudną świnią.
1: A na przykład nie dawał ci w prezencie majteczków z napisem Roma i nie pytał się, jak to w SPAK się czyta, Roma?
0: Powiem tak, z perspektywy lat ksiądz, który opiekował się akurat tą wycieczką, dobrze wiedział, o co chodzi i trzymał nas na krótkiej smyczy.
1: No spoko.
0: Także, no, serio, ja tutaj nie mam na co narzekać, nie? To dla mnie są bardziej anegdoty. Ale co najgorsze, słyszane po drodze, wiesz.
1: No, jeszcze są takie anegdoty, że jak ksiądz Jankowski sobie pozwalał na różne rzeczy, to wszyscy wiedzieli o tym i nawet, dzieci, jak szedł ksiądz Jankowski, to krzyczały: Jankowski idzie spierdalać!
0: Tak. I to jeszcze było przed aferami?
1: No.
0: Tak.
1: Ale nikt inny nie wiedział. Dzieci na trzepaku wiedziały, a dorośli nie.
0: To się nazywa tajemnica Poliszynela, wiesz?
1: To się cud nazywa.
0: Nie. To jest takie zamiatanie pod dywan. Bardzo skuteczne. Przez setki lat.
1: No.
0: Ale widzisz, nie chcę porównywać do mafii, ale tak działa zorganizowana organizacja, że tak powiem, sowemetyzmem takim, dobra?
1: No tak to działa.
0: To jest szersza rozkmina, o której możemy tylko narzekać, bo i tak nic nie zmienimy. Tak.
1: I Kościół, i mafia są ze sobą bardzo kompatybilne. Nawet tam we Włoszech to się dobrze ze sobą dogadują zawsze. Kościół, mafia to takie pokrewne bardzo.
0: No jeśli mówimy o niewygodnych rzeczach, nie Kościół nie tylko z mafią się dogadywał. On przytulił wręcz Hitlera, jak tam już wygrywał w Europie. Nie wiem, czy wiesz o umowie z Watykanem.
1: O umowie z Watykanem? To chyba...
0: No, między Hitlerem, tam całą rzeszą,
3: 20
0: a Watykanem. Tylko tak pod stołem to było bardziej.
1: Mały, aż przepraszam,
0: że powiem tak.
1: Przepraszam na sekundkę. I urósł sporo, aż sekundka. Mały stał się zmorą. Momencik. Donajcik przyszedł. Gryzł gryzonia, gryzoń mały, aż... urosły jemu gały. Gryzoń gryzł i urósł sporo, aż gryzoń mały stał się zmorą. I to wysłał Homo sapiens. Dziwny jakiś ten donate, ale niech będzie. Dziękuję bardzo. Liczy się kwota, prawda, a nie tutaj treść. No, ale no, niech będzie. No. No tak.
0: No to chodziło. Nie.
1: No tak. Różne rzeczy tu ludzie wysyłają. No, o czym to my mówiliśmy?
0: Zatrzymałem się.
1: No, to, a ja się napiję z tego wszystkiego. Chyba jeszcze sobie wezmę łyczka.
0: A ja tylko chciałem powiedzieć, że no cóż, no, matka natura szczodrą jest, także zakrztusiłem się. Teraz mogę odetchnąć.
1: Coś ważnego chciałem powiedzieć, w sumie mądrego, ale zapomniałem.
0: Słucham.
1: Zapomniałem właśnie.
0: To niedobrze. A może ja już przenudzam i to za długo trwa?
1: Nie przynudzasz, ale zawsze no, jest taki moment, gdzie mówimy, to by było na tyle.
0: Nie no, tak, ja rozumiem. Trzeba przewietrzyć pokój, tak.
1: Dajmy szansę innym i tak dalej.
0: Widzisz, ja na tyle rzadko dzwonię. No, ostatnio jak dzwoniłem, to troszeczkę zostałem tak, no, się nie dokończę. To było wtedy, kiedy był organizator, znaczy ta twoja jubileuszowa audycja. No tak.
1: I co, i zostałeś źle potraktowany?
0: No, tam nie najprzyjemniej, ale to nie o to chodzi. Ja rozumiem.
1: A przepraszam, a z mojej strony, czy ze strony kogoś tam innego?
0: Naprawdę chcesz wiedzieć.
1: Czyli z mojej, no dobra. No trudno, no zdarza się, najlepszym się zdarza. Czasem bywam bucem, czasem bywam hamem.
0: Ja nie trzymam się tego za złe. Każdemu się zdarza, nawet małysz może tam źle wyskoczyć z progu, tak? No.
1: A może sobie zasłużyłeś?
0: A może. A może to tak w ogóle spadło, jak karma czasami przychodzi. Nigdy nic nie wiadomo, tak? Może tobie też się należało, może powinienem był się odciąć. Ale nie, to by
1: już
0: niczego się, dobrego
1: dziś
0: nie
1: już się tego nie dowiemy, chyba.
0: Tak. Dobrze, miło się rozmawiało. Pozdrawiam wszystkich słuchających. Ludzie, którzy słuchają i nie dzwonią, dzwońcie. To fajne jest czasami.
1: Ale tylko czasami.
0: No, tak. No. Ale jednak, jak nie spróbujesz, to rozumiesz. No. No. Dobra.
1: To trzymaj się, Marku. Się dziękuję za telefonik i bye bye.
0: No. Na raz.
1: Na raz. Van Dust tutaj wkleił Atari 2600. Nie od takiego zaczynałem czegoś. To są późniejsze czasy. To była prosta gra Pong, gdzie były w ROMie po prostu zaprogramowane gry. Tam się nie dało nawet wgrywać żadnych gier. Ale czy to na pewno jest Atari 2600? Chyba tak, tylko taka nowsza wersja, bo starsza inaczej wyglądała. Miała taką drewnianą przybudówkę, plastik udający drewno i tak dalej, nie? No to z Etamem można by sobie pogadać na takie tematy retro, ale już chyba nie pogadamy. Bo się zniechęcił. Stwierdził, że już mu to nie sprawia przyjemności. Dobra, to ja spierdalam, bo już za długo siedzę. Bez sensu tyle siedzieć. Prawie 100 wpadła, bez 10 zł. Może być. No, a jutro sobie pogadamy o czymś innym, o jakichś ciekawszych rzeczach. Musiałem ten temat poruszyć Jana Pawła II, bo co by to było, gdyby no, taki temat... Tak mnie zawsze elektryzuje Kościół katolicki, Jan Paweł II, dużo o tym było. No więc teraz takie wydarzenia, no więc musiałem jakoś skomentować. Nawet jeśli jest to powtarzanie po raz enty tego samego. Dobra, no to idę sobie. Miłego wieczoru wam życzę i do usłyszenia jutro.

0: Siemanko, zuchy, uszanowanko, serduszka, mamy kolejny poniedziałek, 21, a to znaczy, że jest to najlepszy czas na waszą ulubioną audycję Nocny Marek, którego trochę czasu już nie było, ale zapowiadany w składzie jak zwykle doskonałym, czyli ja, Bonifacy Zapiecek oraz...
1: Krawculek, wasz umiłowany, nie, umiłowany, ukochany, nie, ukochany też nie, Po prostu ja i ten drugi, co go nikt nie kojarzy, bo to ja jestem tu gwiazdą. Nie no, żartuję, dzisiaj to potrzeba jest raczej tutaj wodzirejem, bo przyznaję się bez bicia, że troszkę tak może nie do końca jestem jakoś super przygotowany.
0: Sam mnie namawiałeś, żeby wrócić do Nocnego Marka, no ale skoro tak, to zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie, tym bardziej, że temat można powiedzieć bardzo niecharakterystyczny dla nie tylko Nocnego Marka, ale też dla czasów, w których obecnie zdarzyło nam się żyć. Mianowicie bardzo zależało mi na tym, żebyśmy porozmawiali sobie dzisiaj o rzeczach pozytywnych, które zdarzyły się na świecie w ciągu ostatniego roku, a które mogły przejść bez echa ze względu na to, że pewne inne rzeczy je przysłoniły. No i chyba nawet taką pierwszą rzeczą, która się będzie rzuca koniecznie sama przez się, jest to, że nie doszło do zapowiadanego końca świata, przebiegunowania czy czegoś tam, co miało być spowodowane koniunkcją Saturna, Jowisza i Łysego Łba. Także żyjemy, wbrew pozorom. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś znowu wersja symulacji. Jeżeli również żyjecie, to dajcie łapkę w górę, a jeżeli nie żyjecie, to wtedy dajcie łapkę w dół, będzie wiadomo. Tak, język się plącze. Coś nie w formie jestem. Próbowałem się przed audycją zdrzemnąć trochę i nie wiem, coś jest kurde nie tak. Coś, ale miałem nie narzekać, miałem podchodzić do tego wszystkiego bardziej pozytywnie. Może też trochę odzwyczaiłem się od robienia czegokolwiek solo i mówienia w moim charakterystycznym, normalnym, codziennym tempie. Tak nie wiem, wręcz może można powiedzieć trochę trema? Ile to już Nocnego Marka nie było? Ze 2-3 miesiące?
1: No co ty, dłużej chyba. Z pół roku już go nie ma. Już dawno został anulowany. No, ja też się próbowałem zdrzemnąć i mi się to doskonale udało, bo w sumie, o której ja dzisiaj wstałem, o 15, tak się zdrzemnąłem doskonale. No można się właśnie, można być niedospanym, można być przespanym. W ogóle próbowałem znaleźć jakieś podsumowania roku w internecie i powiem ci, że bardzo mało tego jest. To znaczy, te podsumowania są strasznie takie indywidualne, wiesz. Jakaś firma sobie rok podsumowuje, podsumowanie finansowe roku, ale tak, żeby znaleźć jakieś podsumowania, zbiór wydarzeń ważnych, a jeszcze pozytywnych, to w ogóle jakąś niszę totalną potrzeba dzisiaj zapełniasz.
0: Możliwe, bo ciężko jest jednak nie zwrócić uwagi na to, co przez ostatni rok się wydarzyło, a działo się dużo. Chociaż właśnie z drugiej strony newsy wobec tego stały się dość takie, można powiedzieć, nudne, tak? Tutaj codzienny raport covidowy, tutaj coś tam, tutaj strajki, tutaj policja pod domem Kaczyńskiego i tak można by było puszczać w wydanie informacyjne gdzieś tam, nie wiem, wklejone sprzed pół roku, jak już ludzie zapomnieli, co tam się działo i stara bida i cały czas w kółko jedno i to samo. Ale nie, ale trochę się zaczęło dziać i się zastanawiam, być może czy za wcześnie się za to nie wzięliśmy i te podsumowania pojawią się dopiero w okresie świąteczno-noworocznym, bo raczej to nowy rok jest takim dobrym momentem na przygotowanie tych podsumowań, no ale będziemy pierwsi, jak mi się tylko przeglądarka odwiesi.
1: Sławę, to jakaś chyba dziwna odmiana. Sławek wysłał donata 7 zł, dziękujemy. Alt plus 255, co to za dziwny skrót klawiszowy? Alt plus 255, ty potrzeba informatyk.
0: No to jest niewidzialna spacja, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Niewidzialna spacja? Mhm. Patrz pan, jakie cuda. Ty, a kiedy się właściwie zaczął Koko? Bo ja już nie pamiętam, ile to już trwa. Ile on z nami jest, ten Koko?
0: Wiesz co, deko ponad rok. Na pewno już rocznicę w Chinach obchodził. Co do Europy nie jestem pewien, ale coś mi świta, że czytałem gdzieś to chyba na National Geographic.pl czy czymś takim właśnie czytałem o, jak to było? Właśnie jakiś artykuł z okolic 10 stycznia 2020 roku, gdzie takim spokojnym tonem było opisywane, że pojawiło się jakieś dziwne zapalenie płuc, że już w Chinach są pierwsze ofiary śmiertelne. Tak do końca nie wiadomo, co tam się dzieje i nikt to nawet by nie zwrócił uwagi, nie? I jak to się, kurde, skończyło dalej?
1: Lukacjusz pisze, że alt plus 255 to not breaking space. Czyli co, niełamliwa spacja? Taka, która się nie zawija. Rozumiem, no, tak? Wyższa szkoła jazdy,
0: jest to,
1: panie.
0: Jest to możliwe?
1: Wyższa szkoła jazdy. Kurczę, no takie podsumowanie i to jeszcze na pozytywnie. Ja nie wiem, jak ludzie to odbiorą. Czy Polacy w ogóle są gotowi na pozytywne wieści jakieś? Może z jednej strony mamy ich straszny deficyt, bo ciągle się tylko umartwiamy, narzekamy na rząd, na to, że nas trują, że plandemia, że rząd taki nieudolny, kolejne podatki, a jakieś pozytywne rzeczy, aż mi łydki drżą z ciekawości po prostu, coś ty tam wynalazł pozytywnego, ale to w Polsce jeszcze? Może jeszcze powiedz, że w Polsce coś pozytywnego, no w ogóle padnę tutaj, zawału dostanę.
0: Nie no, w Polsce też się dzieje dużo dobrego. Zauważ, że w zeszłym tygodniu pokazał się sondaż, według którego Kościół jest bardziej nielubiany niż lubiany. Jest więcej osób, które negatywnie oceniają postawę Kościoła. No i dzieje się coś, co można było przewidzieć, co się działo również na Zachodzie. Polska również do tego punktu doszła. Tym bardziej bardzo mnie to cieszy, że jest dużo odsetek młodych ludzi, którzy teoretycznie powinni pchać ten wózek dalej. Także kolejnym czasem prawdopodobnie będzie właśnie też masowe wypisywanie religii. W końcu może religia wróci tam, gdzie jej miejsce, czyli do salek katechetycznych i jakoś zrobi się wystarczająca przestrzeń na pewne zmiany, tak żeby, no właśnie, tak żeby za te 20 lat nie było w Polsce dominującej religii i no kurde, tutaj tak bardzo życzeniowo sobie myślę, nie? Żeby to była zwyczajnie kwestia wyboru, a nie jakiegoś przymusu bezpośredniego, można wręcz powiedzieć. Także pod tym względem myślę, że jest to całkiem, no na pewno bardzo dobry news. Kurde, naprawdę coś mi dzisiaj nie tak.
1: No coś się dopadło, no. Żeby to tylko nie to było. Nie, na pewno nie. Myślę, że wszyscy chyba doświadczamy jakiegoś takiego spadku nastroju i pogorszenia humoru. To się wszystkim troszkę udziela. A te święta wcale nie pomagają. I nowy rok online, wigilia online, to wszystko sprawia, że czujemy się faktycznie, jakby czasy ostateczne nastawały nam, przed nam tutaj. Zenon pisze, że ma coś pozytywnego. Stanisław Dziwisz wybaczył Polsce. Tak, kamień z serca. I ja to spać nie mogłem, muszę ci się przyznać, bo myślałem, że on coś, że on nam nie wybaczy już, ale nam wybaczył. Zuch.
0: Gdzieś słyszałem w ogóle, bo to było nagranie podczas wywiadu w telewizji Trwam, czy coś takiego, i on jeszcze tym, wiesz, tym swoim biskupim głosem, prawie jak Wojciech Mann, tylko bardziej takim własnym. Jak to, naprawdę, aż się wzruszyłem. Nie spodziewałem się, że okaże aż tak duże miłosierdzie dla wszystkich zdrajców, tych, którzy go chcą zniszczyć i pogrzebać razem w jego złotych pałacach.
1: Kapciowy. On tyle lat nosił kapcie Janu Pawłu a ludzie tak szkalują, nie pamiętają. Ale to w ogóle świat staje do góry
2: sponsorowanie
1: nogami.
2: Złych mediów,
1: przepraszam bardzo,
2: przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
3: JAPE 5D. 3 złote. Dzisiaj wchodzimy w 5D. Ja już wejszłem. Wielki reset to dobra okazja, żeby wpłacić 3 złote na piwo, żeby się krawiec zresetował i miał 3 dni ciemności.
1: No dziękuję bardzo. Tutaj jest zrzutka na reset, żebym się zresetował i 3 dni ciemności miał. Wchodzimy w 5D. W ogóle ludzie sobie może nie wszyscy zdają sprawę z tego, że nadajniki 5G, tak, 5D, 5G, 5... 5G nas przerzuci w 5D. No dzisiaj to tak można gadać, co tam komuś ślina na język przyniesie. No, że są już te nadajniki w siedmiu miastach i to jest właśnie też ten rok, w którym to się stało, nie? To dobra czy zła wiadomość? No, dla chyba tych, co się trochę lepiej znają na technologii i się mniej boją i się nie lękają, jak Jan Paweł II przykazał, no to może dobra, bo będzie lepszy internet, szersze pasmo czy coś tam.
0: No, świat do przodu. Technologii, postępu nie da się zatrzymać. Więc bardzo się cieszę, że wiesz, że tutaj pokrzyczeli, pomarudzili, tutaj na Facebooku zrobili jeden protest, nawet gdzieś tam w jednym mieście się udało im, tym przeciwnikom, luddystom współczesnym spotkać i faktycznie coś tam, wiesz, poprotestować, pochodzić w tych foliowych czapeczkach. No i pokrzyczeli, pogadali, a teraz sobie kupują telefony na święta z obsługą 5G. Cieszę się, że mimo wszystko to jakoś, nie wiem, nie przeniknęło aż tak bardzo do ludzi, że tutaj znowu będą chcieli nas zaczipować, znowu trzeba będzie protestować, że to wiesz, przyszło, no pokrzyczeli, pomarudzili i koniec rewolucji. Także fajnie, że nie jest, że nie skopiowaliśmy aż tak bardzo wzorców, które można no, przykładowo zaobserwować w Stanach Zjednoczonych, gdzie można, no nie wiem, gdzie te wszystkie ruchy antynaukowe czy hamulcowe potrafią w dalszym ciągu organizować jakieś, wiesz, konferencje i tak dalej, spotkania, no zresztą płaskoziemstwo w jaki piękny sposób w Stanach sobie działa. Kurde, naprawdę coś jest nie tak, słuchaj, ja cię przepraszam, ale nie jestem pewien, czy nie powinienem się położyć dzisiaj wcześniej, także z góry uprzedzam.
1: Aż
0: coś jest,
1: tak
0: kurde, nie tak.
1: Kurczę.
0: Nie wiem.
1: A co ci właściwie jest, maleńki?
0: Wiesz, to trochę serducho mnie kłuje i nie podoba mi się to.
1: No. Kurczę, no jak będziesz się, wiesz, jak się jeszcze gorzej poczujesz, no to śmiało, to się połóż, no wiesz, no zdrówko najważniejsze, jak to mawiają babcie i ciocie, kiedy je spotykasz raz na rok i sobie życzenia składacie. To zdrówko najważniejsze, żeby tylko zdrówko było, no. No najwyżej zostanę sam jak palec w dupie przysłowiowy i zrobię luźne podsumowanie roku i dzwońcie i pamiętajcie, że też możecie dzwonić i podsumowywać. No, biedny potrzeba, no widzicie, no same, no kurczę, no miało być dobrze, a wyszło zawsze jak w Polsce tu wychodzi. Wszystko w ogóle do góry nogami tutaj jest. Popatrz, w ogóle oglądałem sobie ostatnio Czarny Czwartek, jak tam do górników z ZOMO strzelało, pałowało, śmierć jak kromka chleba i Kościół faktycznie się tam jawi jako jakaś taka siła, która z ludźmi była. No wiesz, swoje za uszami to oni zawsze mają, ale no jakoś nie ulega wątpliwości, że bardziej z ludźmi byli i przy ludziach, a nie z władzą. A teraz odwrotnie, teraz są w 100% z władzą, można powiedzieć, też od się na odwrót.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że nie, ze względu na to, że też pewien podział wewnątrz ludzi Kościoła też jest zauważalny. Jakieś zaangażowania w działania polityczne nie tylko liżące prezesowi klamkę, ale także dbające o właśnie choćby małe wspólnoty, czy też księża, którzy zwyczajnie nie boją się powiedzieć paru mocniejszych słów odnośnie hierarchów, czy odnośnie właśnie Dziwisza. Był nawet jakiś taki list otwarty, podpisany przez tam 40 kilku księży, zakonników i generalnie ludzi Kościoła, którzy się odcinali, bo od właśnie słów Dziwisza i wcześniej jeszcze za afera, jak on się nazywał, ten arcybiskup, no nieważne, wiemy o kogo chodzi. Więc wydaje mi się, że tak, tutaj oddolnie Kościół zaczyna być może wracać do tej ludzkiej twarzy, do tej ludzkiej wspólnoty i takiego duszpasterstwa na zasadzie, nie wiem, partnerstwa, a nie władowania ci złotym pastorałem do twojego pustego łba, jak powinieneś żyć, jak powinieneś działać. Taka, wiesz, taka religia, która jest wspólnotą, która jest ludziom potrzebna. Dobra, słuchaj, ja się muszę położyć, jak się może lepiej poczuję, to zadzwonię raz jeszcze. Przepraszam, że cię wrzucam na minę, no ale coś jest, kurwa, nie tak, potrzebuję chwili.
1: Nie ma sprawy, stary, to idź i tylko daj potem znać, czy wszystko okej, żebyśmy się tu nie martwili.
0: To ja się przełączam na odsłuch i jak mi się poprawi, bo też wstałem pół godziny temu raptem. Może się jeszcze nie obudziłem, ale muszę się pierdolnąć na chwilę. Sorry.
1: No to trzymanko, cześć, trzymaj się. A widzicie, a właściwie słyszycie. Wszystko się może zdarzyć w nocnym radio. No, słuchajcie, jak potrzeba się katapultował z audycji.